0: zewnętrzne źródła to się nazywa chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No, także bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa, naprawdę.
1: No świetna.
0: No. A w ogóle to polecam płyty winylowe wszystkim. Ostatnio robiąc, że tak powiem, porządki, odkryłem, ile ja mam tych płyt. I płyta winylowa to jest po prostu coś pięknego. Żaden kompakt, no, też żadna kaseta, tylko płyta winylowa. I dobry wzmacniacz, dobre głośniki, akurat B&W 602 mam. Wzmacniacz wzorcowy. No. Pioneer A339, protoplasta A400 kultowego wzmacniacza.
1: A wiesz, że tam i tak ostatnio... No, dokończ proszę, przepraszam.
0: No i dajecie na takie głośniczki, tylko kabel dobry musi być, nie? Dobrze zarobiony, żeby tam żadnych strat nie było na kablu. Także taki, na kabelku nie żałujcie. Taki za stówę za metr możecie spokojnie kupować. Wystarczy, nie? No i naprawdę dźwięk jest fajny i z Amigi, i z komputera, i z tego, i z kompaktu, i z płyty winylowej. Bardzo, bardzo polecam. A chyba kiedyś pokazywałem wam na jakimś filmiku ten swój zestawik, który tam skompletowałem. Doszedł jeszcze jeden element przy okazji, Marantz. Firmy Marantz, ale bardzo ładnie pasuje do całości, bo też z tych tak zwanych Big Towerów z dawnych czasów. Jeszcze na Węgrzech wtedy składali te Marantze. I to jest DVD z centralnym mechanizmem z tym i z jednobitowym kompaktem CD, nie? Bardzo fajna sprawa.
1: Węgierski sprzęt, to jest cudo. Węgierskie komputery może są jakieś węgierskie. W ogóle dla mnie amigowcy to są tacy trochę no przezabawni, komiczni wręcz trochę ci powiem, bo no teraz tak jak Fallout przeżywa swoją drugą młodość, nagle sprzedaż Fallouta 4 skoczyła pod niebiosa, wszyscy się tym serialem podekscytowali, więc kupują grę, no to też Amiga tak jakby stała się jakoś popularna, dziwnie. Dużo jest filmów na YouTubie. No i tak, oglądam sobie Amigowca, który inwestuje w jakąś kartę turbo do tej Amigi tam za grube tysiące, lutuje, sprzęga, tam kombinuje i na końcu dum mu chodzi w 10 klatkach na sekundę. Kurwa, to śmieszne.
0: No wiesz, no, to prawdziwa duma mieć duma, nie na Amidze.
1: I on się jara w tym, że mu dum chodzi w 10 klatkach na sekundę i takie osiągnięcie. Tam, a tam poinstalował jakieś przystawki specjalne. O, a co to?
0: A coś mi w głośnikach zaczęło trzeszczeć, bo tutaj niechcący zahaczyłem o przewód.
1: A coś tak pierdzi.
0: Teraz je wyciszę.
1: A ty jesteś głośniki. W Polsce teraz? Przyjechałeś do Polski czy w Niemczech jesteś?
0: Nie no, czekam na wezwanie na razie, także siedzę tutaj.
1: No jak to na wezwanie, czyli co, cię odprawili do Polski z powrotem?
0: No przecież weekend teraz jest.
1: Aha, to ty tak sobie jeździsz na weekend do Polski, tak?
0: Znaczy jak przyjadą po mnie, to tak, bo ja tam jestem wygodny, nie będę pociągiem jeździł. Także.
1: To muszą po ciebie przyjechać specjalnie, o kurczę.
0: No teraz będę miał kurs w ogóle, także będę się uczył, wracam do nauki. Zgadnij co?
1: Wracasz do nauki i mam zgadnąć czego, tak?
0: No, czego mogę się uczyć?
1: Do nauki Amosa na Amigę.
0: A właśnie, że nie, do języka niemieckiego, kurs podstawowy. Języka niemieckiego, no niestety moje szprechanie to.
1: A powiedz coś po niemiecku, na przykład nazywam się Etam.
0: Cholera, nie wiem jak to się mówi, nie mam pojęcia, nie pytaj mnie o takie tam. Mnie nazywa ty Etam.
1: No to ty, no nie, to chyba meine Name ist Etam.
0: Tak, to, meine,
1: no to Etam, meine przepraszam, to też etam. Jeszcze bardziej sceptyczne się robię. Ty pracujesz,
0: meine name ist
1: pracujesz w Niemczech i nie potrafisz powiedzieć nazywam się Etam, no nawet.
0: Ale ja z samymi Polakami jestem, a właśnie z Polakiem. To ja tam nie mam interakcji z ludźmi. Zresztą tam nie ma z kim. W tych miejscowościach tutaj, no byliśmy tak 60 kilometrów od granicy. Tutaj są Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, bo dużo było repatriantów z Rosji z 10 lat temu. I psy wyją po ulicach, nie? Tutaj nikt nie mieszka, wszyscy wyjechali, nie? Nawet staruszkowie są, nie? A to nie ma tutaj. Kupę Polaków pokupowało tutaj też nieruchomości, nie? Bo, ale takie naprawdę porządne, typu, nie wiem, kawałek ziemi i ten. I to 15-20 lat temu była firma, nazywała się ML Company, oni pośredniczyli właśnie sprzedaży. Za niewielkie pieniądze można było kupić. No teraz to już trochę trudniej, nie? Teraz to już właśnie jak ktoś ma znajomy, jakiś ma i tam na przykład coś odsprzedać i właśnie jakiś pokoik z możliwością zrobienia aneksu kuchennego czy coś takiego, to można tanio kupić, nie? No i też jest ten plus, że mając takie coś, no możesz właśnie się po 3 miesiącach już w tej chwili ubiegać o ten benefit Hatfia dawny, nie? To się teraz inaczej nazywa, to jest w ogóle trudne do wymówienia dla mnie, ta nazwa tego Hartz IV. Po 3 miesiącach się w tej chwili nabywa, przynajmniej w tym landzie Pasewalko, bo wiadomo, Niemcy to jest teraz państwo federalne, tam w różnych regionach macie różne zasady. Nie?
1: No dobra, Etamie. To co, to wietrzymy antenkę, nie? To Misiu się tu zmył. Chyba nie wiem, o co tu chodzi. No, ale pisze tu, że zapomniał się...
0: że ze mną rozmawiasz chyba.
1: Nie. To Misiu tu zapomniał się rozłączyć po prostu wcześniej. Gdzieś tam wisiał połączony. No, ale spoko. Spoko, Etam, to wiesz, dzięki za telefonik.
0: No, to w tych krajach, w których ostatnio bywałem, się pożegnam. Wiedersehen. I das Hledano. Trzymajcie się.
1: Dobra, trzymaj się, hej.

większość głosujących jednak jest za tym, że Etam Farmazoni, 68% aż, no mógłby podesłać jakąś jedną fotkę, no nic wielkiego, nie? Jak gdzieś tam sobie stoi w jakimś niemieckim mieście, no i tyle. Coś tutaj, tu tego, prawda, no też chyba jestem trochę niedowiarkiem w takim wypadku. No bo czemu miałby tego nie zrobić? Przecież to jest takie niezobowiązujące. Nie chodzi o żadne przechwalanie się czy coś, co to za przechwalanie się. Zresztą, co to za przechwalanie się właśnie, że co, że wyjechał do Niemiec, że dostał pracę. No to nie jest jakieś chyba spełnienie marzeń was tu wszystkich, że będziecie mu zazdrościć od razu, nie? I go nie lubicie, bo tak mu się powodzi, no, że dostał pracę w Niemczech. No, i też tak dziwnie teraz jest znowu w Polsce i mają go ściągnąć. Jakieś dziwne historie. Opowieści dziwnej treści. Czary z mleka jakieś tutaj, jak to mawiał kapitan Tomek. Czary z mleka. A tak przechodząc na inne temaciki, no to może wspomnę dla fanów Marvela na przykład, że jest reboot, tak jakby, reboot, można to tak nazwać. Może niektórzy pamiętają taką animację, taką kreskówkę X-Meni. Ona nie była taka zła w sumie, to nawet się dało oglądać. Ona to miało więcej wspólnego z oryginalnymi komiksami niż jakieś tam adaptacje filmowe, live action z aktorami. Ale powiedzmy, że to było takie, no, taka kreskówka trochę dla nastolatków. To było, no, zbyt mocno przypudrowane, żeby to nazwać animacją taką, co dorosły może też oglądać, nie? Nie było tam krwi. Pamiętam do dziś, jak Wolverine po prostu tymi pazurami tam robił slam, albo rzucał wszystkimi, łapał i rzucał, żeby tylko nie musieć tymi szponami swoimi nikogo tam ciachać. No to było takie za bardzo ugrzecznione. A ta nowa produkcja jest już taka bardziej dorosła. Tam się pojawia krew, łzy, jakieś takie, no, są poważniejsze różne momenty i to jeszcze bardziej przypomina oryginalny komiks. Serial zbiera bardzo dobre opinie, bardzo się spodobał ludziom, w sumie widzom, i chwalony jest, nie? Mówi się, że to jeden z lepszych projektów od Marvela, no, od Disneya, Marvela, z ostatnich czasów. No i może sobie nawet to gdzieś tam upoluję, obejrzę sobie. Można to obejrzeć na platformie Disney Plus. I nabrałem nawet chęci, bo w sumie, no, taka nostalgia trochę bierze, bo to naprawdę bardzo przypomina komiksy, na których trochę się wychowywałem, nie? Wydawane swego czasu przez TM Semik. Semik. Dziwna nazwa, jakaś podejrzana taka, rzymiańska jakaś taka, eskimoska, Semik, jakaś semicka. Kto to wydawał? Muszę sprawdzić. No, nieważne. W każdym razie naprawdę wygląda to też nieźle wizualnie, ponieważ, no, wszystko jest w wysokiej rozdzielczości. Dużo, no, są trochę lepsze rysunki niż w tych oryginalnych X-Menach. Nazywa się to X-Men 97, tak? 97. No, dobre, kurczę, nawet to jest. Może się skuszę nawet. No, czekamy na Deadpoola. Robią teraz jakieś dogrywki z Deadpoolem. Przypominam, że nasz polski aktor Marcin Dorociński wystąpi w jednym filmie z Ryanem Reynoldsem. Ryan Reynolds. No, dosyć popularny aktor hollywoodzki.
Ryan Reynolds. Przypominam, odtwórca takich wspaniałych ról jak Zielona Latarnia na przykład. No. Taki kanadyjski aktor. Oczywiście żartuję tutaj. Myślę, że tej roli to on się wstydzi. Ale się też śmieje z tego w sumie. Nawet zabił sam siebie za tą rolę w Deadpoolu 2. Jeśli chodzi o trailer Deadpoola, to czuję tak trochę taki zawód, jakby lekki, bo no, trailer do Deadpoola 2 to był taki, że no, boki zrywać po prostu, rechotałem jak głupi, nie? A tutaj tak jakby no, zabrakło tego humoru. Ryan Gosling, lepszy aktor. No, wszystkie Ryany to fajne chłopaki. No. Ryan to w sumie Rysiek, nie? Ryan Rysiek chyba. No, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Zobaczymy, co tam wyjdzie z tego Deadpoola. No, na pewno nie będzie to zły film. Deadpool zawsze na propsie, ale no, dwójeczka była genialna. No... Drive, lubisz z nim Krawiec? Pewnie, że tak, pewnie, że tak. No, nawet był spoiler poświęcony całkowicie tylko temu filmowi Drive. Bardzo lubię ten film, bo on ma niepowtarzalny klimat i ciekawa fabuła, ciekawe aktorstwo, bardzo fajny w ogóle no, klimacik ma ten film. Zawsze jak jest trochę taki westernowy bohater, taki przybysz znikąd, najlepiej jeszcze bezimienny, nie? No bo w sumie ten driver to jest taki bezimienny bohater. Właściwie się nie dowiadujemy, jak on się nazywa. Taką jakby nieoficjalną drugą częścią, no trochę tak na zasadzie, wiecie, jak Flashback był drugą częścią Another World, nie? Niby. Jest film Tylko Bóg Wybacza. On tam się pojawia w sumie jako podobna postać. Krawiec, ten aktor to skorpion zodiakalny i ma kurtkę ze skorpionem. A skąd wie?

genommen. Także warto może sobie X-Menów zobaczyć. Co tam jeszcze za tematy? No, jak jesteśmy przy filmach, to Scooby-Doo dostanie swój też kolejny w sumie już live action. Produkcja Netflix. Wiecie, ta bajka ma już 50 lat. To jest naprawdę kawał czasu, kawał historii. Wielu ludzi lubi tą bajkę i miło ją wspomina, bo to była taka detektywistyczna bajka. Mówię oczywiście o pierwszej kreskówce Scooby-Doo, Where Are You? Gdzie jesteś, Scooby-Doo? I to było takie, no, nietypowe, znaczy takie oryginalne dosyć, nie? Taka detektywistyczna bajka. Wiele dzieciaków się zastanawiało, kto tam jest tym złoczyńcą, nie? Ostatecznie, kto się okaże tym złoczyńcą. To było nawet spoko. Też taki humor trochę powtarzalny. Fajne postacie, barwne nawet, nie? Ten cały Scooby. Wyszły w sumie dwie wersje z żywymi aktorami tego Scoobiego, ale one były jakieś takie krapowate, kiepawe. Mieliśmy też bajkę 3D, która była już lepsza trochę. No przede wszystkim tak wizualnie dobrze to wyglądało. No i oczywiście mokry sen wszystkich genderystów, feministek, serial Velma, no poświęcony tylko jednej tej bohaterce, tej Velmie całej. No i na tym to ludzie nie zostawili suchej nitki po prostu. Ta Velma się nagle zrobiła jakaś ciemnoskóra, jest lesbijką, humor jest tam żenujący, totalnie, że aż ciary przechodzą i w dupie szczypie. I chyba nie wiem, czy się znajdzie jedna osoba na świecie, która powie, że o, dobre. No może jakaś taka, nie wiem, jakaś feministka z irokezem różowym, po zmianie płci, pierdolnięta, zaćpana, jakaś, co się przerobiła na murzynkę i nie wiem. I sobie skrobanki robi coś co chwilę, nie wiem, jakaś taka popierdolona osoba, to może powie, że o, fajne, fajne, ale tak ogólnie to nikomu się to dosłownie nie podobało. Tak widzę w internecie jeden wielki hejt. Ciekawe, ile na Filmwebie to ma. Tak stawiam, że z 1,5 na 10 Velma Filmweb serial. Dwa ma. O, proszę. Chyba jeden z gorzej ocenianych filmów. Rzadko kiedy jakiś film ma 2 na 10. Historia Velmy Dinkley, nieocenionego mózgu gangu Scooby-Doo Mystery Inc. Oryginalna i humorystyczna opowieść. Tak, 2 na 10. Humorystyczna. Mhm. Ukazuje złożoną i barwną przeszłość jednej z najbardziej lubianych amerykańskich entuzjastek zagadek. Tak? Ta Velma chyba nigdy nie była jakoś popularna, lubiana. Tam już w tym... Znaczy, to nie jest jakaś gwiazda, no, żeby to jedna z najbardziej popularnych. To chyba sam wydawca tutaj, widzę, Max. Wydawca Max. Ale ona jest zarówno taka jakaś ciemnoskóra, jakby jakaś taka z Indii, no tak przepięknie opalona. I ruda. No to wiem, że się rudych przerabia na ciemnoskórych, ale to, tu mamy takie połączenie. To może to jest ten żart, taki genderowy żart. Może ja po prostu nie rozumiem tych żartów genderowych.

Krawiec, a lubisz film Gorączka z De Niro, Al Pacino? Tak, lubię. To jest ten film, w którym jest ta słynna strzelanina, tak? Słynna strzelanina, taka, no...

pokazana w taki sposób, że to gdzieś tam się zapisało jako ikoniczna scena. Bo no, słyszałem, że w tej strzelaninie to nagrywano nietypowo dźwięki, po prostu, że to są prawdziwe takie dźwięki, jak strzelają z karabinów gdzieś tam w mieście. Przyłożono się po prostu do dźwięku bardzo, nie? Może to trochę nadało taki klimat. No ale też no, to było trochę takie nowum może, nie? Że grupa bandytów no, z ciężkimi karabinami się strzela z policją po prostu. No, M16 karabiny. W środku miasta, nie? To było takie oryginalne, ciekawe nawet. Dalej z newsów filmowych będzie remake Nagiej Broni. No, kultowa komedia, myślę, każdy chyba zna Nagą Broń, nie? Z Leslie Nielsenem. No, już świętej pamięci, nie? Leslie Nielsen, no właśnie. Sprawdzę tutaj, no nie żyje chyba. Z tego, co pamiętam. Tak, zmarł w 2010. Już dawno temu w sumie. No, świetna komedia, taka wyjątkowo absurdalna. Właściwie zbiór gagów, można powiedzieć. Gag na gagu. Jeden wielki pastisz kina akcji. Nieudaczny i w ogóle absurdalny bohater Frank Drabin. I właściwie ta Naga Broń to była taka pełnometrażowa wersja serialu, który był wcześniej. To się nazywało Brygada Policyjna, czy jakoś tak. No i to był serial po prostu, dokładnie w takim samym klimacie. Ale postanowiono nakręcić pełnometrażowy film, nie? I to jest bardziej znane od serialu. No świetne, po prostu to się ogląda bardzo lekko. Jest to takie, no, popieprzone, no, troszkę jak te filmy typu Hot Shots, Top Secret, Faceci w rajtuzach, Gwiezdne Jaja, Mela Brooksa. Po prostu zbiór luźnych gagów, różnych parodii, szydery po prostu. I teraz ma być reboot. I Brygada Policyjna, Gosia tu pisze. No, no. Dobry serial. Też no taki jak Naga Broń, tylko że serialowa wersja w sumie. To się wiele nie różni. Co tam jeszcze było z Leslie Nielsenem? Wampiry bez zębów, taka parodia Drakuli. Było trochę tych filmów. I to takie kino lat 90. Teraz już w sumie się nie robi. Nie wiedzieć czemu takich filmów tego typu jakoś. No, a nowym Frankiem Drabinem ma być Liam Neeson. Może tu zaskoczenie będzie, nie? Trochę. Ale powiem wam, że mi to pasuje nawet. I Liam Neeson to jest zdolny aktor. I myślę, że da radę. Znajdziecie sobie na przykład na YouTubie takie zabawne nagranie, gdzie on się wciela, przychodzi na casting Świętego Mikołaja, na Świętego Mikołaja. I know where you are sleeping. I know when you are awake. I know. No i takim mrocznym jest Świętym Mikołajem. To może być dobre. Liam Neeson jest świetnym zabijaką, takim też nietypowym trochę aktorem kina akcji, bo nie jest jakoś mega sprawny, wysportowany, nie jest za młody już, ale daje radę świetnie i dobrze się sprawdza w rolach takich różnych właśnie agentów doświadczonych, nie? I świetnie się tracha. Ja lubię jego sceny walki. Jego fight scenes są genialne po prostu, nie? On się bije trochę jak taki właśnie wyszkolony perfekcyjnie jakiś agent na emeryturze, nie?
tu komuś skręci nadgarstek, tu w kolano kopnie, tu popielniczką rozwali łeb, tu on dużo używa otoczenia, jakby, nie? Jego walki są takie, jakby to powiedzieć, środowiskowe. On tu coś chwyci, jakąś gaśnicę, tu jakiś sznurek oplecie wokół szyi, tu komuś zabierze pałkę i tam w krtań uderzy tą pałką. No, dobrze się to ogląda. Myślę, że uprowadzona wszystkie części dobre są. I dobrze są, po prostu jest świetna choreografia tych walk. On ma szczęście po prostu do specjalistów dobrych od choreografii, że świetnie to wymyślają. Jest taka scena w jakimś innym filmie, gdzie on w pociągu się bije i jest to świetnie zrobione po prostu. Są momenty, gdzie jego przeciwnik bierze Liama Boskiego i tam wybijają szybę, nie? I widać, że Liamowi tam wystaje głowa i ten pociąg jedzie. I to wszystko na jednym ujęciu. Jeden był film, gdzie zrobiono takie jedno mega długie ujęcie, jak bohater... To był Protektor chyba, gdzie on takiego słonia szukał. U nas było zamieszanie w ogóle z tymi filmami, bo tych Protektorów było kilka. Jak się ten aktor nazywał, że ja zapomniałem, kurde. Tych Protektorów to jest z 10 różnych. Obrońca. Protektor. Tony... Dzia. Tutaj jest przez J powinno się czytać Dzia, ale sprawdziłem, jest Dzia. Jest Tony Dzia. Świetny aktor kina akcji. W Protektorze on gra takiego właśnie Taja, który przybywa do miasta, bo porwali mu słonia. I to jest naprawdę świetne kino zabijacko-napadalskie. Tony Dzia, tutaj jako Kam, no jest rewelacyjny po prostu. To jest jedna z większych gwiazd kina akcji współczesnych. Jak Jason Statham może, nie? Właśnie jak Liam Neeson. No bo tu niekoniecznie trzeba być młodym, żeby być współczesną gwiazdą kina akcji, nie? W Naga Broń. Jak się nazywała ta blondyna taka o specyficznej urodzie? Widzicie, no niełatwo sobie przypomnieć. Już miałem na końcu języka. A zaraz sprawdzimy. Nicole chyba. Nicole, ale nie pamiętam. Ale tu widzę też Priscilla Presley. Anna Nicole Smith, tak, z wielkim cycem, nietypowa uroda bardzo taka, ale taka ciekawa uroda. No niestety też już odeszła i to zaledwie w wieku 39 lat, jak tu czytam, w 2007. Houston, Texas. No, ciekawą miała urodę. Ja lubię takie kobitki, które mają nieszablonową urodę. Nic mnie tak nie denerwuje, jak te szablony takie powtarzalne, nie? Taka z twarzy zupełnie niepodobna do nikogo. Taka jakaś bardzo szablonowa, taka zwyczajna uroda. I co z tego, że kobieta jest śliczna, piękna, jak taka zupełnie niecharakterystyczna, nie ma żadnych w ogóle cech ciekawych tej urody. Tylko taka po prostu ładna, ale taka na maksa zwyczajna. A Anna Nicole Smith akurat tutaj się wyróżniała na plus. Bardzo taka oryginalna uroda. I też fajna aktorka. Ona zawsze jakieś takie niunie grała, nie? Takie głupie blondynki, niunie. Naga Broń 33 1/3. Ostateczna zniewaga. No, była też Naga Broń 2,5 wcześniej.

Tak, Mario z krzaków troluje tutaj, że jest taki serial, Fallout. Nie wiem, czy oglądaliście. No, Fallout teraz jest bardzo popularny, już są kręcone następne sezony. Są takie seriale, które, co do których nie ma wątpliwości, że powstaną następne sezony. Wiadomo już, że po prostu to są te wyjątkowo udane seriale. Ci X-Meni też na tyle się sprawdzili, ci kreskówkowi, o których mówię, na tyle to się okazało dobre, że Disney i Marvel od razu powiedzieli, że chcemy 5 sezonów w przód, 10 w ogóle, róbcie. I tylko problemem stają się siły przerobowe, nie? I tak samo jest z Falloutem, tak samo jest z X-Menami właśnie. Może ktoś zadzwoni, bo albo muszę jakąś przerwę muzyczną zrobić, bo mi się do toalety chce. Już tu parę godzin siedzę. Ponad 3 godzinki to wypadałoby się udać i wypróżnić pęcherzyk. No, czy jest chętna jakaś osoba, która by tu zadzwoniła i chwilę pogadała? A kojarzysz ten film Queen of Damned? Nie wiem, chyba nie. Dobra, to wrzucę jakąś muzyczkę. Zawsze mam tu problem, bo się boję, że mi nagranko spadnie z rowerka. Ha. Teraz coś wymyślimy. Macie jakieś ciekawe plany na majówkę? Czytam też, że Ukraińcy wyjeżdżają z Polski. Ciekawy film się ukazał, natknąłem się na niego na wolnych mediach, o Zełeńskim. Film, który stawia taką tezę, że tam jest strasznie dużo ustawione po prostu, nie? Wspomniane jest o tym, że że on grał w takim filmie, prezydent Ukrainy obecny, gdzie grał nauczyciela, którego tam przypadkowo nagrano, jak się żali na korupcję i wybrano go na prezydenta. I on został prezydentem. Wyciągane jest to, że robił interesy na grube miliony z oligarchami ukraińskimi. Wyciągnięte jest też to, że w zasadzie on nosi takie znamiona postaci stworzonej trochę jak jakaś myszka Miki właśnie, nie? Że no właśnie to, że on się pokazuje zawsze ubrany w ten oliwkowy kostium, w tą koszulę tą samą, że on ma być rozpoznawalny, że były rozmowy na temat, że podobno trwały rozmowy już bardzo zaawansowane i dobrze rokujące na temat, żeby się dogadać z Rosją. I wtedy Zachód, Wielka Brytania i Stany, jakby ten Boris Johnson zaraz się zjawił, przyjechał niezapowiedziany na rozmowę z Zełeńskim. Stany tam coś zaczęły działać i się wszystko rozbiło o kant dupy. Nie chcemy pokoju, chcemy, żeby wojna była dalej, nie? Po prostu dużo rzeczy jest tutaj, coraz więcej rzeczy jest tutaj takich podejrzanych, nie? W tym wszystkim. Będę badał tą sprawę. Co prawda niektóre rzeczy wydają mi się troszeczkę dęte, tak jakby się ktoś starał tutaj przypierdolić po prostu i na siłę czegoś szukać, ale te rzeczy, o których wam mówię... No wiecie, Reagan też był aktorem, też go wybrano na prezydenta, nie? I to jakby nie przeszkadza, tylko że to nawet nie chodzi o to, że on był aktorem, że był komediantem grającym na kutasie, tylko o całą masę takich szczegółów. To, że on się nauczył ukraińskiego dopiero jak został prezydentem, właściwie wcześniej mówił tylko po rosyjsku. To, że gwarantował, jego wybrano na prezydenta, bo gwarantował jakby, że zaprowadzi pokój, że ten cały Donbas, że wszystko to, on to wszystko poukłada, nie będzie wojny,
a został prezydentem i jakby zupełnie w drugą stronę. Nie wygląda na to, żeby mu zależało na jakimkolwiek dogadywaniu się też, nie? Więc odwrócenie roli, że kogo innego przedstawiał się jako ktoś inny, a jak już został prezydentem, to nagle zwrot, nie? To jest zawsze też dziwne, podejrzane. No, muszę sobie to poukładać w głowie, przeanalizować i na pewno wrócę do tego tematu, bo no, nie zamierzam się tutaj dać jakoś, nie wiem, zakrzyczeć, albo że ktoś, nie wiem, się obrazi, że ja w ogóle ten temat poruszam. Ja jestem liberałem, dla mnie to wolność słowa jest ważna, a też na Ukrainie z tą wolnością słowa to też nie bardzo, nie? Nagle przymusowe jakieś uczenie się ukraińskiego się pojawiło. Nagle nie wolno mówić, nie wolno dyskutować, nic, zamordyzm po prostu totalny. Też, no, wiecie, tak naprawdę ta mniejszość rosyjska, znaczy mniejszość, w zasadzie na wschodzie Ukrainy, to w wielu regionach większość, to nagle... Znaczy, to wiecie, to oni byli przez 10 lat tam bombardowani, problemy mieli ci ludzie... Bardzo tak się zrobiło nazistowsko trochę. Tam, no. Więc wiecie. Nie jest to takie jednoznaczne, nie? Wszystko. W Stanach to w ogóle ludzie na te tematy, mówię o Amerykanach, no bo taka Gosia to akurat na przykład się interesuje, nie? Ale... No, Amerykanie, to oni, co oni tam wiedzą na te tematy w ogóle, nie? Oni nie wiedzą, gdzie Polska jest w ogóle, nie? Ani gdzie Ukraina. I też tak naprawdę, no, Rosja przez dosyć długi czas ostrzegała, że nie podoba im się ta postępująca ekspansja NATO. Kupę lat trwało to, że oni protestowali, ostrzegali, nie? A tu nagle właśnie z tą Ukrainą różne tam się dziwne rzeczy działy. No ale to muszę sobie jakoś tutaj poukładać. Dobra, bo już mi się tak siku chce, że nie mogę myśli w ogóle złapać.

Dobra, to mała przerwa muzyczna i za niedługo wracam. Nie będę tak może długo siedział dzisiaj strasznie. Może lepiej, żeby było więcej audycji, a nie takie 10-godzinne, nie? Potem trzeba się regenerować długo. Dobra, to za chwilę wracam. Kiedy...

Marek Jackowski oczywiście. W życiu trzeba zawsze wolnym być. No, choć wiadomo, że to niełatwe jest, prawda?

pewnie, że dobry kawałek. Klasyka. Właśnie. Wolność to, myślę, jest też między innymi możliwość wypowiadania swoich poglądów, jakie by one nie były, nie? Dlatego nie za bardzo lubię jakiejś takiej poprawności politycznej, nawet jeśli to moi tutaj koledzy dobrzy mają jakieś takie zdanie, jakby to powiedzieć, no jest tendencja taka antyrosyjska mocna. Ja też raczej, no wkurwia mnie Rosja, nie lubię Rosji. Słuchałem sobie ostatnio, co tam się działo u bolszewików, nie? Za Stalina. To straszni ludzie, słuchajcie, straszni ludzie. Każdy tam na każdego, każdy pod każdym dołki kopał, donosili na siebie. Każdy chciał każdego zniszczyć tam. Ludzie pełni takich złych po prostu cech, nie? Parszywych, mściwi, okrutni, nieznoszący sprzeciwu. Straszni byli ci bolszewicy, nie? No i czym tu się zachwycać? Związkiem Radzieckim, z Stalinem, który był w sumie bydlakiem. Co z tego, że... Znaczy, z punktu widzenia Rosjan, to on zmienił Rosję diametralnie, tam się nagle cywilizacja pojawiła, nie? Od tej strony to można docenić, tylko no pytanie, czy... Za jaką cenę, nie? No, ja wiem, że Sowiety to inne czasy, tylko pytanie, czy na ile się Rosjanie zmienili, nie? Czym jest jeszcze wolność? Wolność to niezależność finansowa, że, to, no, wiadomo, że pieniądz rządzi światem. Proszę, skończ o tym mówić, pisze Gosia, ale o czym? Gosia, czyżby cię zdenerwowało, że źle mówię o bolszewikach, czy co? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Gosia jest humorzasta. Strasznie. Wolność to też... Przede wszystkim, myślę, to się sprowadza do pieniędzy jednak, no bo pieniądz rządzi wszystkim, jak się okazuje. Cała ta geopolityka gdzieś tam się w końcu kończy na pieniądzu, nie? Na interesach. Nam się serwuje jakąś opowieść, w której jest dużo ideałów różnych, jakiś, nie wiem, ideologii, a tak naprawdę gdzieś tam, jak idziemy po tym sznurku, po tym kłębku, po sznurku do kłębka, to ostatecznie tym kłębkiem zawsze się okazuje kasa jakoś dziwnie, nie? I też z tą Ukrainą też są takie właśnie teorie cały czas, że tam chodzi o to, o wypranie kosmicznych ilości pieniędzy na przykład w jakiś sposób. Ja się na tym nie znam, ale w tym materiale, o którym wspominam, była przedstawiona właśnie taka teoria, że w gruncie rzeczy chodzi... Nie o to chodzi, nie jestem za Rosją i zawsze o tym mówiłem, ale ja nie twierdzę, nie mówiłem nic, Gosia, że ty jesteś za Rosją czy coś. Ja mówiłem tylko, że dominują zdecydowanie u nas, przynajmniej w naszej społeczności, takie antyrosyjskie, powiedzmy, kierunki. I tylko tyle. O tobie chyba nie mówiłem nic. Spokojnie, Gosia, nie nerwowo, spokojnie. A poza tym, ja jakby staram się szanować też tych, jeśli ktoś jest za tą Rosją nawet, to niech sobie będzie, to pogadajmy o tym. I właśnie nie chciałbym, żeby kogoś takiego, mimo wszystko, mimo że ja często tutaj krytykuję Rosję, to chciałbym, żeby ktoś, kto z jakiegoś powodu, powiedzmy, nie mówię o tobie, Gosiu, od razu tutaj uprzedzam, z jakiegoś powodu ktoś, i nie musi to być Gosia wcale, może to być Jola na przykład. No,
I też właśnie tak jak Jack pisze, a mnie wkur kraina U. To też niech ktoś taki się wypowie. My nie skończmy tak jak Stany Zjednoczone, w których tak się mówi, że to kraj wolności, kraj dla liberałów właśnie, a tam, tak słyszałem, jest właśnie teraz taki klimat, jakby powrócił ten klimat takiego dyskursu a la zimnowojenne jakieś nastroje, nie? Że wszędzie szukano komuchów, że posądzano jakiegoś aktora, że jest komuchem i go tam wywalano, że nie można było pisnąć nic, co nie byłoby po linii, po prostu. Spoko, Gosia. Ja myślę, że możesz przedstawiać różne swoje, wiesz, opinie na różne tematy i tak jak każdy tutaj i spoko, no.

No, także, no właśnie, ponoć się skończył trochę ten liberalizm w USA, że ciężko jest właśnie swobodnie wypowiedzieć się i na przykład zaprosić ludzi na jakąś dyskusję pod tytułem: Słuchajcie, spróbujmy trochę się wczuć może w sytuację Rosjan, zastanówmy się, co jest z tym Zełenskim, jakie tu interesy. Jak ktoś tylko powie najmniejszą rzecz, w ogóle nie pomyśli tego ogólnie przyjętego dyskursu, to od razu właśnie, tak jak kiedyś, nie? Jesteś komuchem, spierdalaj, zamknij mordę, a najlepiej do więzienia, do psychuszki cię od razu. No to mi przypomina Związek Radziecki, gdzie coś powiedziałeś nieopatrznie, w ogóle nie ugryzłeś się w język, to od razu cię do celi rozstrzelać w ogóle, nie? No to bez sensu taki świat. Ja nie chcę takiego świata, absolutnie. To mnie brzydzi. Oczywiście rozumiem, że ktoś się może zdenerwować, bo wojna to nie jest przyjemna, fajna sprawa. I tutaj emocje często są silne, jak mówimy sobie o tym, co się aktualnie dzieje na Ukrainie czy w Rosji, no czy gdziekolwiek, nie wiem, w Stanach, w Chinach. To często nas porusza to. To są ważne rzeczy, to porusza nas. Emocje są silne, ale nie dajmy się zwariować. Miejmy tutaj ten nasz bastion, tą enklawę taką, gdzie możemy swobodnie, bez jakiegoś stresu, pogadać sobie o wszystkim i możemy się trochę wkurzyć albo sobie coś tam uszczypliwie powiedzieć, ale wiecie, bez takiej nienawiści, nie? Że od razu zamknąć komuś ryja i kogoś tam publicznie podpręgiesz od razu i to bym nie chciał czegoś takiego. No. I to wiecie, to jakiś tam ambasador, który brał udział w tych rozmowach pokojowych w temacie Rosja-Ukraina, to ten ambasador sam się wypowiadał, że było już blisko tego, żeby się dogadali jakoś. No i tam część Donbasu dostałaby Rosja. I w zasadzie to wszystko, że część tego Donbasu i tam jakiś inny kawałeczek, to tak malutka część tej Ukrainy w sumie. Ale nie oddamy ani guzika, nie? To może to jest błąd, bo jak w wielu innych przypadkach, trzeba zawsze minimalizować straty. Czy mówimy tutaj o jakiejś polityce narkotykowej czy coś, a nie się zaperzyć i powiedzieć, że nie będzie narkomaństwa na przykład i doprowadzić do tego, że nie wiem, że mafie będą się bogaciły, że ludzie będą ginęli w imię jakiejś prawdy objawionej, że nie będzie narkomaństwa, nie? Bo ktoś sobie, no to też, jeśli teraz jest takie ryzyko, że świat cały zapłonie, i że my też jako Polska odczujemy tak, że będziemy wyniszczeni, bombardowani, wojna znowu, może i trzecia wojna światowa, przez to, że ktoś nie chciał oddać tego kawałka Ukrainy. I tutaj jakby słowa papieża Franciszka nagle co wkurwiał, co on wszystkich wkurwił tą swoją wypowiedzią, że powiedział, że czasem trzeba mieć odwagę, żeby się poddać, coś takiego, nie? Albo trzeba ustąpić, i wszyscy to odebrali, że Franciszek Ruska onuca. Ale tak jak się szerzej na to popatrzy, i z takiej perspektywy, że mamy do wyboru: albo cały świat zapłonie i będzie krew, gwałty, śmierć, albo oddadzą kawałek tego Donbasu, mogli oddać i się dogadać, i tego nie zrobili, no to co powinno, jaka opcja powinna być w tym przypadku wybrana? No mi się to wydaje oczywiste, że powinni oddać. Tym bardziej, że troszkę są te takie konotacje, wiecie, no ta Ukraina i Rosja kiedyś była częścią Związku Radzieckiego, jest sporo tych, bardzo dużo jest tam osób, które mówią po rosyjsku, są częścią tej Ukrainy ci ludzie, którzy chcieli, może nie były fałszowane te jakieś tam te referenda, gdzie
kupa osób się opowiedziała, że chce być, chce należeć do Rosji, chce przejść na rosyjską stronę, to czemu nie uszanować też w sumie tego, nie? I jakoś się nie dogadać, że małą cząstkę tej Ukrainy przesiedlić tam tych wszystkich, którzy się bardziej czują Rosjanami, bo na przykład w ogóle mówią tylko po rosyjsku, nie znają ukraińskiego, nie identyfikują się z Ukrainą i niech oni se tam będą, oddać tą część, ale nie. Ktoś powiedział nie. Nie? No, dla mnie to wszystko już nie jest takie jednoznaczne, jak było, powiedzmy, jeszcze jakiś czas temu, nie? I tyle w temacie chyba.

Były wiceprezydent Gdańska skazany za seksualne wykorzystanie nieletniego. No, ciekawe. Ja pierdolę, co za świat. W Londynie jakiś typ z mieczem biegał i zabił tym mieczem 14-letnie dziecko w ogóle, nie? Ranił ileś tam innych osób, wparował w ogóle samochodem, to w jakiś dom wjechał, wyskoczył z tego, co widziałem na zdjęciach, bo sobie... No, żeby zobaczyć w ogóle, bo ciekawiło mnie, czy to... Niech będzie, że jestem jakiś taki rasistowski i sobie sprawdzam, czy to biały, czy czarny, czy Arab, czy żółty, czy czerwony. No, jakoś mnie to interesuje. No, przepraszam bardzo. Co, też już mam zamknąć ryja i w ogóle z domu nie wychodzić i być skazany na banicję i może jeszcze takie piętno na czole, nie? Że już nie wolno. Nowy, wspaniały świat. A właśnie pierdolić to. Ja sobie będę sprawdzał, co chcę i będę sobie mówił, co chcę. I mnie to interesuje na przykład. Czy to jakaś kolejna forma ubogacenia, czy nie. I sobie sprawdzam po prostu. I też w polskich mediach nigdy się nie zająkną, czy to jakiej prowiniencji był, powiedzmy, napastnik, nie? No, ale to okazało się, że biały właśnie, co mnie zaskoczyło trochę, bo bym się spodziewał, że to jakiś ubogacacz, jakiś znowu ten astrofizyk z maczetą, ale akurat nie. No to pokazuje też, że nie warto też takim być uprzedzonym może, nie? No. Dziś sąsiady z Ukrainy jechali na majówkę do swojego kraju.

na Zachodzie podobno zaniedbaną mocno opiekę psychiatryczną i w ogóle takie różne zakłady psychiatryczne. Sprywatyzowano to, to się przestało jakoś opłacać. Jeszcze jakby tego dzieła zaniechania dopełniły, nie wiem, takie produkcje jak Lot nad Kukułczym Gniazdem, nie? Książka, film, które pokazały, że to wszystko jest takie straszne, te zakłady, czyli się ludzie tak jakby trochę wystraszyli, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to mamy z tym problem trochę. Jest cała masa jakichś wariatów właśnie takich, ciągle ktoś kogoś nożem tam dźga, jakąś dechą łeb rozwala, nie? Takie coś ludziom odwala. Myślę, że to nie jest jakoś specjalnie odkrywcze po prostu, że mamy jako ludzkość trochę problem, bo jest przebodźcowanie, za dużo jest ludzi. To widać po prostu w takich eksperymentach. Można sobie zrobić eksperyment, zamknąć wielu ludzi w jednej celi. U nas w Polsce nie trudno o to. Jest w wielu innych krajach też, no, że jest, powiedzmy, te więzienia są przepełnione. No i jak zbyt wielu ludzi jest w jednej celi, to zaczynają się bić ze sobą. No i tak samo to działa w dużej skali po prostu, nie? Że ludzi jest trochę jakby za dużo i to powoduje pewne napięcia. Praca, zarobki, presja, taka presja otoczenia też. Ciągle nas się karmi takim wizerunkiem człowieka współczesnego, że to jest człowiek, który odnosi sukcesy, pracuje, ma dom, rodzinę, wszystko. No i wielu ludzi się czuje takim... czuje się takich niespełnionych, zaczyna się źle z tym czuć, jakieś problemy mają, nie? No i zaczyna wariować. No. I też i powinno się może więcej stworzyć jakichś takich zakładów, w ogóle baczniej obserwować ludzi, czy oni nie wariują, bo co rusz się pojawia jakiś szaleniec, kurczę, który, nie wiem, coś podpala, z jakimś mieczem biega, nie? Dzieci zabija. U nas też niedawno był wypadek, że nagle jakiś gość dzieci wychodzące z przedszkola zaatakował nożem. No straszne rzeczy, nie? Krzychu napisał, o czym on pierdoli. No Krzychu, to masz szansę mnie wyjaśnić faktycznie. Dzwoń tutaj, Skype, Nocne Radio, możesz mnie wyjaśnić. Myślę, że wszyscy czekamy na to, żebyś tu mnie jakoś wyjaśnił. Nie, jestem teraz najebany, więc je zadzwoję, napisał Krzychu. No to może wyjaśnia, że nie rozumiesz, o czym pierdolę, bo może jesteś, bo jesteś najebany, no i tyle. Nie martw się, krawiec też. No ale ja jakoś tam się trzymam, no. Człowiek nie ma po prostu zaspokojonych podstawowych potrzeb swoich. Bezpieczeństwo dnia jutrzejszego często to jest ważne dla człowieka. Żeby czuł się, żeby się nie musiał ciągle stresować, za co zapłaci rachunki, co to będzie jutro, nie? Człowiek to musi mieć zagwarantowane jakoś, żeby sobie normalnie żyć. Świat się stał taki nieprzewidywalny też. Ciągle się martwimy, a tu stracę pracę, będzie wojna. Często się alienujemy też. No różne są rzeczy jakieś takie, które wpływają na naszą kondycję psychiczną. Leczymy się farmakologią, która też nie jest, to nie pozostaje bez skutku, nie, na nasze jakąś tam naszą kondycję psychofizyczną i tak dalej, no też to właśnie przebodźcowanie w Johnnym Mnemoniku, nie, jak już mówiłem, było to fajnie pokazane, ta choroba taka właśnie, która dotknęła ludzkość, polegająca właśnie na przebodźcowaniu. Wszędzie reklamy, ciągle ci telefon brzdęka, co chwilę reklama, włącz, wyłącz, wpisz hasło, ktoś dzwoni, coś chce. No i tak zbyt duże napięcie u ludzi. A co mają jeszcze powiedzieć ci, którzy powiedzmy wracają z wojny, nie? Ilu będzie tych Ukraińców z zespołem pourazowym, z PTSD?
No tak, takie naturalne jakieś sposoby na to, żeby mieć w głowie dobrze poukładane w miarę, żeby się dobrze czuć, żeby mieć jakiś balans, no to normalna jakaś praca w ogródku, jakaś wycieczka, spacer, poprzebywanie z ludźmi, no ale dzisiaj wiele osób nie ma czasu już na takie rzeczy, nie? W ogóle musi zapierdalać. Bo żeby to czegoś dojść, trzeba zapierdalać. I to są wyzwania współczesne nasze, z którymi musimy sobie jakoś poradzić. No ale poradzimy sobie jakoś, zawsze sobie radziliśmy. Każda epoka ma swoje jakieś wyzwania, nie? Jak nie wojna, to niewolnictwo. Już mówiłem, w XIX wieku ludzie pracowali po 16 godzin, nie? A też straszny szuryzm był. Wszyscy się interesowali spirytyzmem, wywoływali duchy. I to też było jakieś odreagowanie, powiedzmy, takie, no bo wiecie, wojny. Jak są wojny, to potem ludzie mają takie pragnienie, powiedzmy, żeby pogadać ze swoimi bliskimi, którzy odeszli, zginęli. I stąd był ten trend, taki to całe wywoływanie duchów, rozmowa ze zmarłymi. To się stąd, myślę, wzięło właśnie. Z tych przeżyć różnych wojennych na przykład.

0: No właśnie, może jakiś dżingielek.
1: Co to za stęk?
2: Wzdycham.
1: No to nie zdychaj.
2: Wzdycham.
1: A.
2: Aj, Marek, Marek. Gdzie masz swój zegarek, Marek?
1: Mój zegarek jest tam, gdzie Marek, pod warunkiem, że jest, ponieważ go nie ma. A gdzie on jest? Tik-tak. Ja jestem pan Tik-tak. A zegar to twój znak.
2: Tak, tak, tak. Tak. Pan Tik-tak, tak?
1: A to twój zegar to twój znak.

wojna to w sumie zawsze jest totalny horror i kto by nie walczył, jakiej strony byśmy nie brali pod uwagę, to zawsze będzie taka patologia, takie straszne rzeczy się działy, nie? I wśród Ukraińców też myślę, no, tylko o tym się pewnie nie mówi, ale tam też się muszą straszne rzeczy dziać, okropne. Jak zawsze na wojnie, na każdej wojnie, nie wiem, czy sobie popatrzymy na wojnę. My też, jak myślimy sobie dzisiaj o wojnach jakichś średniowiecznych czy starożytnych, czy rozmawiamy sobie o wielkich wodzach, jakiś Aleksander Wielki czy Napoleon, to mamy taki już inny obraz, trochę już czas rozmył jakby nasze postrzeganie tego wszystkiego, nie? Mówimy, o, wielki wódz, zdobywca, sobie tam walczyli. Jak myślimy o średniowiecznym polu bitwy, to sobie myślimy, że tam na miecze tyk, tyk, tyk, sobie tam fajne walki, koniki, a tak naprawdę odrąbywane członki. Wielka tragedia. Na każdym kroku wdowy samotne, gdzieś dzieci bezdomne, zjadanie się nawzajem, no kanibalizm był nawet przy obronie Stalingradu, nie? Dochodziło do kanibalizmu. I kanibalizm często się pojawia w naszej historii, tylko że o tym się rzadko mówi, bo to taki nieprzyjemny temat, nie? Pedofilia, gwałty, gwałcenie kobiet na wojnie tak, że one się kalekami stają po prostu, nie? Najbardziej ohydne, straszliwe rzeczy zawsze się dzieją na każdej wojnie, bo wojna ma coś takiego w sobie, że człowiek się staje jak zwierzę, po prostu, no, walczy, rozpierdala, naogląda się tej krwi, tych trupów, to już tak mu to powszednieje i potem jeszcze jakaś chęć zemsty, nie, w nim jest i wszystko, co najgorsze, po prostu z człowieka wychodzi. Opowiedz, panie redaktorze, o tym kanibalizmie. To nie wiem, panie Krzychu, pan sobie poczytasz, ja nie jestem jakimś ekspertem, już tak dokładnie nie pamiętam, ale tam przy obronie Stalingradu, no to tam było, no, tam, że zjadali się, bo już nie było jedzenia. Pierw zjadali konie, a potem ludzi, no, tak to jest. Jak był wielki głód, hołodomor na Ukrainie, to też dochodziło do kanibalizmu. Wyobraźcie sobie taką scenę, że idziecie sobie przez lasek, wychodzicie z tego lasku i tam jest chatka i tam obok tej chatki kobieta w garze gotuje swoje małe dziecko, na przykład, nie? Bo już oszalała po prostu częściowo, znaczy oszalała. Ona to robi, gotuje jedno dziecko, żeby nakarmić drugie i siebie, poświęca je. No, jakbyście coś takiego zobaczyli, to byście sami trochę zwariowali. To znaczy, po takich przeżyciach zobaczylibyście jeden raz coś takiego, drugi raz coś takiego, może jakąś rzeź wołyńską byście zobaczyli. Już nie bylibyście tymi samymi ludźmi, tylko bylibyście kimś innym, myślę. Ja też, nie? Bo człowiek jest plastyczny, człowiek potrafi się zmienić diametralnie. Trochę tak jak zwierzę, bo powiedzmy domowego kota wyrzucisz z domu, czy on gdzieś tam wypadnie przez okno, zgubi się, to taki kot, zwierzę ma trochę inaczej. Zwierzę się bardzo szybko potrafi przestawić na taki tryb przetrwalnikowy, dziki. Kot, który całe życie był spokojniutki, łasił się, sobie z miseczki jadł, on nagle się dostosuje, on się stanie dziki. Zacznie polować, zacznie spierdalać przed wszystkim. U człowieka to trochę dłużej zajmuje, bo my jesteśmy trochę bardziej odporni psychicznie, w pewnym sensie, to znaczy my potrafimy sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, mamy pewne mechanizmy obronne w naszej głowie, że nie wolno, bo ja jestem chrześcijaninem, nigdy tego nie zrobię i tak dalej, ale też nas w końcu to dopadnie i staniemy się dzikimi ludźmi, którzy będą chodzili, patrzyli się spodełba, nóż gdzieś tam za paskiem i nie ufamy nikomu, nie?
I tacy też się w końcu staniemy na wojnie, powiedzmy, nie? Może ktoś chciałby ze mną pogadać, to zapraszam. Nocne radio, Skype. Jack pisze, są żołnierze też z powołania. No, są ludzie, którzy dobrze się czują w wojsku. Mówiłem chyba o koledze, tak? O czoperze, który dobrze się w wojsku czuł. Poszedł do tego woja zadowolony. Okazało się, że świetnie strzela z kałacha. Dostał za to jakąś tam nagrodę, wyróżnienie. Wyższy stopień jakiś tam. Chcieli go tam zatrzymać. Jak przyjechaliśmy kiedyś w odwiedziny do czopera, to zadowolony w ogóle, wesolutki. Ale czoper to zawsze był taki w ogóle luzak. A w tym wojsku mu się po prostu spodobało. No i dobrze tam się czuł. Jack ciekawą rzecz pisze. Ludzie są super z natury. Tu na ziemi doszło do manipulacji. Podzielili ludzi. No ciekawa myśl, ciekawa. Ja zawsze miałem trochę inne właśnie spojrzenie na to, wiesz, że człowiek raczej no, jest częścią tej natury, a natura się rządzi takimi brutalnymi prawami. I że raczej z natury to jesteśmy bardziej tacy, wiesz, prawo dżungli, nie? W takich prymitywnych kulturach, gdzieś tam w krajach afrykańskich, popatrz, jak oni tam żyją. Złapią jakiegoś złodzieja, to mu wieszają opony i podpalają go. Opona na szyję, oblewamy, podpalamy, dechoterapia, maczetą w łeb. I tak się żyje w prymitywnych kulturach, nie? Złapiesz, musisz się bronić przed tym, żeby nagle nie było tych złodziei więcej. Musisz ukarać przykładnie tego złodzieja. A też jak taka, wiesz, bieda, gorycz życia cały czas, no to jest masa takich różnych tam gwałcicieli, złodziei, bo taki świat, nie? My tu sobie, my mamy ten komfort, że możemy sobie czuć się lepsi, bo mamy tutaj domek, ciepełko, biedronkę za rogiem, jakąś tam pensję, państwo pomoże, jak jesteś biedakiem i jakoś się żyje, ale pytanie, ilu z was, czy też czy ja, wy, czy byśmy sprostali takiemu życiu, gdzie musimy, gdzie mamy naprawdę ciężko, nie? Gdzie nie mamy nic, gdzie chodzimy głodni i tak dalej. Byłoby ciężej. To jest oczywiste, że byłoby o wiele, wiele ciężej, nie? Więc, no nie wiem, taką receptą w ogóle na bolączki, to tak dziwnie może zabrzmi, ale moim zdaniem taką receptą na to, żeby było dobrze, żebyśmy fajnie se żyli, żebyśmy się szanowali, lubili, pomagali sobie, jest dobrobyt. Tak, dobrobyt. Bieda to jest grzech pierworodny, kurwa. Z biedy to się... Jak jest bieda, to człowiek się degraduje po prostu. Jest głupi. Dobrobyt i edukacja. To są dwie rzeczy, które diametralnie zmieniają świat na lepsze.

my się od nich różnimy po prostu, bo my mamy w sobie takiego ducha nieposłuszeństwa jakby. My mamy w sobie tego anarchistę, jakby tego, tą wolną duszę, tego wolnego ułana pomykającego, jak mu się podoba, i tego szlachcica śpiewającego sobie, nie wiem, jestem sobie panem nad dzbanem. No. No właśnie, u nas są nawet takie powiedzonka, każdy sobie rzepkę skrobie. Cały czas jesteśmy tacy, Polacy są mocno antysystemowi właściwie. Popatrzcie, jak u nas jest prężny taki ruch antysystemowy obecnie nawet, nie? My się lubimy buntować, lubimy się nawet sami ze sobą żreć. Polska cały czas to yin i yang, Kaczor i Tusk, Tusk, Kaczor i Donald, Donald i Kaczor i myszka Mikke do tego, tak na dokładkę, nie? My się cały czas kotujemy, jest Polska A i Polska B, Polska wschodnia i zachodnia, ale to też nie bez powodu, no bo jesteśmy między wschodem a zachodem i to nas jakoś ukształtowało, że mamy w sobie zarówno tą mentalność wschodnią, jak i zachodnią i one są jednak różne, niekompatybilne ze sobą za bardzo. Ja tak to widzę przynajmniej. A co bym zrobił, jakby Rosja zaatakowała? Nie wiem, kurde, słuchaj, no nie wiem. Sam. Ciężko powiedzieć, bo to, co by człowiek nie powiedział, to jest takie gdybanie trochę, a jak już przychodzi co do czego, to zawsze jakoś to już się w innych kategoriach myśli, nie? Są podziały na dusze. Większość ludzi to młode dusze, kariera, ego, pisze Jack. No to Jack tutaj, taka filozofia trochę a la, jak się nazywał ten Stagen TV? Pan Owsianko, on często mówi właśnie młode dusze, stare dusze, ale to nie on jedyny, bo w sumie to jest w tych kręgach alternatywno ezoterycznych, powiedzmy, taki bardzo, no, często się mówi o tym właśnie młoda dusza, stara dusza, nie? To zakłada, to jest takie przekonanie zakładające, że człowiek przeżywa tą reinkarnację i że powiedzmy ktoś z nas tutaj jest starą duszą, bo już przeżył ileś tam wcieleń i jakoś te doświadczenia w nim się kumulują i on już jest bardziej taki dojrzały. A ktoś jest taką młodą duszą, która dopiero co zreinkarnowała, nie wiem, z jakiegoś wilka czy z jakiegoś zwierza, no i on jeszcze myśli w tych kategoriach, się nachapać, sukces, ja tu zdobyć muszę. No mniej więcej chyba do tego się to sprowadza, jeśli się nie mylę. Proszę poprawić mnie tutaj, jak ktoś się lepiej orientuje. Nawet spoko była dzisiejsza audycja Michała Dablińskiego, bo on dzwonił do różnych czaramarników, nie? Słuchajcie, co by tam nie mówić o Michale, to jest mocna strona jego audycji, na pewno tutaj, to należy tutaj docenić, że on fajne ma te telefony, nie? Tym razem dzwonił do różnych uzdrawiaczy, którzy mu oferowali, że na przykład, że go wyleczą z nowotwora, z raka, i to zdalnie, słuchajcie, i to zdalnie, łącząc się tam z polem energetycznym, trzeba tylko zdjęcie wysłać. I to niedrogo, bo tam 300 za sesję, to niedrogo.

Coś bym zjadł, chyba sobie dzisiaj zrobię barszczyk. Tak mi ostatnio smakuje barszcz. Nie wiem, może czegoś w organizmie brakuje i tam mi coś odpowiada. Ale w ogóle burak to jest podobno mega zdrowe warzywo, nie? Że to po prostu samo zdrowie, taki burak. No to barszcz

Gosia pisze, ja jestem stara dusza i mówię poważnie, ale te wróżbitki, co tam były, śmiech na sali. Wiesz co, Gosia? No nie wiem, czy może taka prawdziwa stara dusza to by się nie chwaliła, że jest starą duszą. Właśnie. Tak samo jak ktoś jest inteligentny, to się nie chwali. Ja jestem inteligentny bardzo, nie? Tylko, więc to, no nie wiem. Może jesteś średnia dusza na przykład. Albo średnio zaawansowana dusza. Albo dusza 7 na 10 na przykład. Albo, nie wiem. To trzeba by, czym to zmierzyć? To trzeba by kupić tutaj jakieś radyjko pana Taratajcio chyba do mierzenia wieku duszy. Oberścik sobie tutaj swojego barszcza pichci. No proszę. A ja też sobie dzisiaj dobrego zrobię, bo w sumie powiem wam, że niby taka prawdziwie dobra zupka to jest taka, gdzie sobie no, wygotujemy to mięso, nie? Zrobimy sami wywar, ale dobry jest ten taki w słoiczku nawet. Sprawdza się, jest smaczny dosyć i taki aromatyczny. Mam na myśli ten taki tłuszcz, mówię się, taki słoiczek i tam jest bulion, ale taki skondensowany, że on jest taki gęsty, że można go łyżką nabierać, nie? Jak smalec, coś takiego. I ja sobie daję tego i sobie daję koncentrat taki barszczu, na zakwasie też, chyba to jest koncentrat barszczu na zakwasie, chyba, coś takiego. I do tego przyprawy różne, dosypuję sobie czosnek w proszku, na przykład tymianek chyba daję, tak. I dobre wychodzi, dobre, no. Bardzo aromatyczne, dobre i sobie to jem z krokietami. I powiem wam, że no ciężko o lepsze danie w tej chwili dla mnie niż właśnie taki barszczyk gorący, barszczyk w kubku i krokieciki z mięsem do tego, nie? No mówiłem, Gosia, ja często się powtarzam, bo tak jakoś jest, no niestety. Nie przezwyciężę tego, często się powtarzam. A może ktoś nie słyszał?

Może istnieje coś takiego, wracając tutaj do dusz, jak swego rodzaju kosmiczny recycling, taki, że nic się nie marnuje, nie? I no, można tak filozoficznie sobie trochę założyć, że coś tak wzniosłego, coś tak skomplikowanego, coś tak barwnego i tak różnego od, nie wiem, od martwej, przyziemnej materii, jak ludzka dusza, świadomość, no to ciężko, żeby to tak się zmarnowało, że pyk i nie ma nic z tego, nie? I znika sobie. To dziwne by było trochę w sumie na swój sposób, nie? Powiem, że nawet jako ateista, jako raczej taki chyba bardziej sceptyk niż tutaj szur, no to by było może trochę zaskoczenie, że tak to działa, nie? Bo okej, drewno, kamień, nawet energia, niech sobie to... Znaczy, energia to nie znika, się zachowuje, ale no powiedzmy... No jakieś takie przyziemne rzeczy to mała strata. One sobie były, ich nie ma i okej, ale świadomość, dusza, pamięć, to wszystko tak miałoby być psu na budę trochę, no bo jak znika po naszej śmierci, to trochę tak psu na budę, no w pewnym sensie.

na smalcu to sobie można zrobić wodzionkę ewentualnie, ale to i tak jest taka bieda wodzionka. To też sztuka zrobić bieda zupę w wersji jeszcze biedackiej takiej, wybiedzonej. Biedna wersja bieda zupy. No, bo wodzionka to raczej, znaczy, no nie wiem, niektórzy twierdzą, że lepsza jest na gęsim smalcu właśnie niż na maśle. Ja bym na maśle raczej robił chyba. Muszę sobie w końcu zrobić tą wodzionkę, bo mnie kusi. Wodzionka, ach, wodzionka. Jak zrobi ją moja żonka. Dobra, jak nikt nie dzwoni, to niedługo będziemy kończyli. No i to i tyle. Na maślance? Maślanka to do picia jest chyba, a nie to, żeby to wlać zupy. Na kwaśnicę? Nie widzę kwaśnicę, to kwice. To bracia Stolec, tak śpiewali? Bracia Stolec. No, nawet jak ktoś zadzwoni, to tak do pierwszej posiedzimy. Nie ma co na siłę. 4 godziny minęły.

kwaśnica to taki kapuśniak w zasadzie, nie? To się jakoś wielce różni? Taki kapuśniak od kwaśnicy? Kwaśnica jest taka bogatsza jakby, tak? Tam jest nawrzucane jakieś tam jeszcze więcej trochę rzeczy, nie wiem, mięsiwa, kapuchy. Ale kapuśniak to jak dla mnie jedna z lepszych zup, na pewno. Gdzieś tam w topce będzie ten kapuśniak. Tak nawet ciężko, kurczę, czasem wybrać taką najlepszą zupę, nie? Bo i ogórkową człowiek lubi, i pomidorówkę, i żurek, i kapuśniak. No, wszystkie zupy są dobre. Wszystkie zupy są dobre. A my Polacy przodujemy tutaj, mamy dobre zupki. Umiemy je robić. No, w życiu bym nie zamienił naszych polskich zup na jakieś tajskie dziwne wynalazki. Ja też chyba lubię wszystkie właśnie zupy. Wszystkie są dobre. Ale na przykład lubię sobie śmietankę dodać do różnych zup, nie? I do pomidorówki lubię tak zabielić zupę. No. Właściwie to ciężko by było wskazać zupy, której nie lubię. Chyba, że mówimy o jakichś dziwnych wynalazkach. Jakaś zupa owocowa, to rodem z PRL-u, ze stołówki. Ale to nie jest zupa, tak dla mnie w ogóle. Wszystkie, a czerninę, no chyba nie jadłem, wiesz? Nie. Ale w sumie też mogłoby to dobre być, no bo kaszanka też jest z krwi, nie? I czernina to jest chyba z gęsiej albo z kaczej krwi, tak? Krew po prostu się dodaje chyba do bulionu, tak? No i jak kaszanka nam smakuje, no to czemu zupa z krwią nie miałaby smakować? Ale to niekoszerne jest, na pewno. W Biblii jest nawet napisane, że nie będziesz tam krwi spożywać, nie? A to jest, co jest takie dziwne. Stąd też te mordy takie, no, jak to się mówi, nierytualne, tylko no, że się tam zwierzę wiesza, żeby z niego ta krew wyciekła, prawda? No to się stąd bierze, żeby jak najmniej tej krwi było. Chociaż to jest takie głupkowate, bo zawsze tej krwi trochę zostanie, nie? W mięsie, no więc najlepsza zupa to wifon, złoty kurczak, krewny złotej lochy, tak. Ale dobre są. Z tych chińskich, tak. Chińska zupka produkowana w Radomiu, no, to z tych takich zupek tego typu to lubię chyba tą czerwoną curry. Ona jest taka pikantna, ale chyba ją lubię. Nie przepadam za pikantnymi rzeczami, ale to jest chyba jedna z niewielu rzeczy, co się nie mogę oprzeć i po prostu od czasu raz na ruski rok sobie kupię specjalnie taką właśnie tą czerwoną zupkę, tą kurczak curry chyba to jest, nie? Taki z jakimś tam hindusem na okładce. W czerwonym papierku taka. Czernina jest niechrześcijańsku. Przemek. Niechrześcijańsku. To niedobra jest. A ulubione jakieś dania, żeby wskazać kilka? Pięć potraw ulubionych. No, chyba bym wskazał pierogi ruskie z boczkiem podsmażonym i cebulką i kefirem. To strasznie lubię to danie. Fasolka po brytońsku, tak jak Baton Rouge tu też napisał. Myślę, że taka fasolka. Kurczak po indyjsku. To jest według mnie kurczak, który ma wszystkie kurczaki pod sobą. Jest niesamowicie aromatyczny i ten sos to jest po prostu przepyszny. Ten sos jest tak dobry, że jak zostanie, to sobie go można wtranżolić w ogóle z jakimś makaronem czy z ryżem. Po prostu i nadal to jest świetne danie.
Także pierogi, kurczak po indyjsku. Kurczę, schabowego lubię strasznie też w sumie. Fasolka, no to już są cztery dania. Piąte, nie wiem, jakąś zupę trzeba by też do tego wybrać, nie? Przynajmniej jedną. No i tutaj ciężko właśnie, bo wszystkie są dobre. I nie wiedziałbym, czy wybrać ogórkową, czy kapuśniak. Chyba albo ogórkowa, albo kapuśniak. No. Jedna z tych dwóch. Nie ruskie, tylko pierogi ukraińskie. No to na jedno wychodzi, bo tutaj ruskie to są od Rusi, a nie od Rosji.

0: Ok. Hello, hello. Hello.
1: Hello, hello.
0: Hello. No, słyszymy się.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Muszę mieć zawsze ostatnie zdanie, więc powiem krótko. Hello.
1: Hello, hello. Nie, to ja muszę mieć ostatnie. Dobra, niech ci będzie. Powiedz jeszcze raz hello.
0: Hello.
1: Wygrasz.
0: Hello.
1: Dobra, dobra. No, a tak dzwonię, żeby trochę przedłużyć audycję, bo słyszałem, że jak nikt nie zadzwoni, to już sobie pójdziesz.
0: I tak se pójdę.
1: Tak?
0: Ale jeszcze z 20 minut myślę posiedzę, bo głodny jestem, kurde. Coś.
1: No tak. No, a o czym mówisz, o tych zupkach, tak? A próbowałeś jakiś zupek spoza tych naszych rodzimych, polskich? Jakieś na przykład pho, albo chowder, albo coś innego?
0: No, zupa pho to w sumie mam tutaj w Wietnamczyku i też lubię, taka pikantna, ostra. To jest to świetna zupa, bo tam pływają kawałki wołowinki na przykład. Jest ich dosyć dużo i można się też najeść taką zupą. To taka zupa bardzo, bardzo sycąca. No, dobra, też jest w sumie. Zupa pho na propsie też, no.
1: No ja tak ostatnio uwielbiam zupki pho, bo możesz sobie praktycznie ten customize robić, czyli sobie dodawać w zasadzie i flaczki, i wołowinkę, i jakieś tam inne rzeczy, plus tak samo papryczki można sobie dodać, także u nas nie musi być pikantna, nie wiem jak tam Wietnamczycy u ciebie serwują, ale tutaj może być zwykła pho i sobie po prostu dozujesz tą pikantność poprzez dodawanie tych dodatkowych składników, a mi się na przykład podoba w tej zupce to, że ten nie wiem jak tam u ciebie serwują, ale ten wywar po prostu musi być bardzo gorący i w zasadzie to mięsko, które jest pokrojone w bardzo takie cieniutkie plasterki jak szynka, ona w tej zupie gdyby się dopiero, wiesz, dogotowuje, nie? Tak samo te wszystkie składniki zielone, pędy bambusa, czy tajska bazylia, to wszystko w tej zupce tak ładnie dogorywa i ten zapach jest niesamowity potem, jak to wszystko ładnie, wiesz, przy podaniu pachnie. Także też to jest taki chyba jedno z takich moich ulubionych zupek, także polecam też.
0: No dokładnie, też, dokładnie, tak jak powiedziałeś, to mięsko się gotuje w tej zupie w sumie, bo są cienkie. Te. No, a czy w Stanach są jakie się zupy w USA je właściwie?
1: Wiesz co, bardzo dużo jest zup. I w ogóle było, jak przyjechałem, nie wiem czy jeszcze istnieje taka sieciówka, była taka sieciówka, o tak jak masz, nie wiem, McDonalda powiedzmy, która się nazywa Soup Plantation, nie? Czyli taka nazwa od zupy i plantacji, Soup Plantation. I oni się specjalizowali w tym, że serwowali mnóstwo rodzajów zup i sałatek i to było na zasadzie bufetu, że wpłacasz pieniążki przy wejściu i potem masz te bufety z zupami i sałatkami i sobie po prostu wybierasz, na co masz ochotę. I ilość taką, jaką masz ochotę, także coś takiego. To pamiętam, że to było super popularne i tam były naprawdę, było mnóstwo zup, była jakaś tam zupa dnia, czy nawet kilka takich zup dnia, gdzie tam szef, wiesz, coś kombinował, powiedzmy, i coś tam robił i no i to była taka jego zupa, wiesz, à la carte, nie? Czy nie wiem, co się mówi po polsku czy po francusku, że taka, wiesz, spoza menu, nie? Czyli, który nie ma na menu. A trudno mi powiedzieć.
0: A przepraszam, bo powiedziałeś, że była, czyli już tej sieci nie ma? Nie wytrzymało to na rynku?
1: Nie wiem, bo nie sprawdzałem, czy w ogóle generalnie bardzo dużo sieciówek takich typu bufet. Jak to się po polsku nazywa? To jest bufet też chyba, taki bufet szwedzki, nie? Że wchodzisz, płacisz jednorazowo i tam jesz do woli, to generalnie tych bufetów bardzo mało zostało, nie? Także to nie sądzę, że to jest kwestia tego, że to była akurat zdrowa żywność i sałatki i zupy, tylko generalnie jak widzę te sieciówki, które pamiętam kiedyś z dawnych czasów, bufetowe, one po prostu gdzieś poupadały albo się pozamykały, bo też taki był słynny hometown bufet, nie? Czyli taka sieciówka, przypuszczam, że to nawet mogło być w całych Stanach, gdzie się po prostu szło i za $9, płacałeś $9, a dzieci tam nawet za darmo wchodziły, bo po prostu miałeś cały ten stół szwedzki, że jadłeś tam do wyboru, do koloru. I to też gdzieś zniknęło. To wszystko się pozamykało. Czyli po prostu mi się wydaje, że gdzieś tam może po prostu w kosztach to się już nie kalkuluje, nie? Im, żeby coś takiego robić.
0: Rozumiem.
1: Ale to było fajne, bo słuchaj, jak na przykład za bardzo nie wiesz, na przykład albo nie znasz się na jedzeniu, przyjeżdżasz tutaj, nie znasz się na jedzeniu i chcesz sobie popróbować różnych rzeczy, no to wiesz, to był taki, można powiedzieć, od niedzieli tam bardziej taki, wiesz, taka restauracja niedzielna, bo codziennie wiadomo, w takim miejscu się bufetować nie będziesz, bo przytyjesz od razu, nie? Bo to wiesz, jak jest taka, no, tendencja, że jak płacisz jednorazowo i możesz jeść do woli, no to wiadomo, że się tam obchasz. Ale tak na niedzielę, żeby sobie przyjść i popróbować i wiesz, i fajne było to, że tam i steki były i wiesz, i był jakiś homar na talerz nałożyć, no to super sprawa, nie?
0: Cześć, psycho.
2: Cześć.
0: Hej, hej. Co powiesz?
2: Hej, hej.
0: Kupcy klej.
2: Chciałem się dowiedzieć właśnie, na jakiej zasadzie działały te restauracje, które za darmo dawały jedzenie za jakiś wstęp.
1: Że to znaczy za darmo? Nie za darmo. No.
0: Płacisz jakąś kwotę i jesz ile chcesz. No, nie słyszałeś o takich restauracjach?
2: Słyszałem, nawet byłem kiedyś w takiej, ale to było chińskie. I tam dodatkowo trzeba było płacić za jakieś tam picie, bo jedzenie było tak naprawdę za darmo.
1: No picie to wiesz, to tam nie było alkoholu, a...
2: Nie chodzi mi o alkohol, w ogóle za wodę trzeba było już dopłacić.
1: Nie, to wiesz co, to przeżywało swój taki renesans i się te bufety jak grzyby po deszczu otwierały na początku lat 2000 i powstawały sushi bufety i powstawały chińskie bufety. Chinatown Buffet, pamiętam, że chodziliśmy. Tak bufetów było mnóstwo i to, nie wiem, jakieś parę lat temu po prostu zaczęło znikać. Nie wiem do końca, trudno nam powiedzieć, w jakim roku to po prostu zaczęło znikać, bo przypuszczam, że to już się zaczęło dziać nawet przed pandemią, że im się po prostu chyba przestało już opłacać, nie? Coś takiego robić, a zostały teraz takie ekskluzywne bufety. No, są w downtown, czyli w tym centrum San Diego, są dwa albo trzy bufety, nomen omen, wszystkie są brazylijskie i są dosyć drogie, bo chyba tam od osoby trzeba zapłacić z $80 może. Także płacisz od osoby 80 dolarów, no ale masz, też to jest trochę dziwne, bo masz tak jakby z serwisem, nie? Czyli idziesz, jest to bufet, jest to taki typ bufetowy, idziesz, siadasz, ale krążą wokół ciebie kelnerzy, którzy na takich, kurczę, zapomniałem jak teraz się nazywa, takie shish kebab, takie szable, bo to w sumie jest brazylijski, nie tam, wiesz, wschodni jakiś, ale na takich metalowych jakby szablach mają pieczeń i oni po prostu krążą, się pytają, czy jeszcze dołożyć i tam ci, wiesz, zdejmują z tej szabli tą świeżo wypieczone mięso, tam mają różne różnego rodzaju mięsa, od wołowiny po jakiś tam lamb i tak dalej. I to jest takie troszeczkę połączone, że jakby przy tym stole siedzisz, tam sobie możesz też pójść do bufetu, coś nałożyć, ale w zasadzie oni krążą i tobie przynoszą takie rzeczy, które powiedzmy tam gdzieś z kuchni są robione na miejscu cały czas non-stop. No i dodatkowo są takie jak gdyby panie, które zbierają te puste talerze też, nie? Więc to troszeczkę w tych kosztach jest troszeczkę ten serwis wliczony. Więc to jest takie bardziej ekskluzywne. Ale takich, no ja tanich, takich tanich bufetów to faktycznie posnikałem, nie widzę zbyt dużo.
2: Ja pamiętam, dobra, nieważne gdzie, ale to było 6 euro, 7 euro chyba zawsze tam się wchodziło i się jadło i tak chciało. To nie miało chyba w ogóle sensu ekonomicznego.
0: A gdzie to było, psycho?
2: Pod Madrytem.
0: Pod Madrytem.
1: No, to faktycznie.
0: A byłeś, byłeś psycho jeszcze w jakichś ciekawych innych takich miejscach? W miejscach kulinarnych jakichś ciekawych?
2: W kulinarnych? W sensie, że to, no, byłem chyba ostatnio.
0: A w jakichś fajnych jadłodajniach nietypowych, czy nie wiem?
2: Nie wiem, ja tylko teraz do tanich chodzę, kebabów.
0: No ja też, tak, ja też.
2: No, niestety, no wiesz, przymus ekonomiczny jest.
0: A co lubisz jeść?
1: Jeden to pamiętam taki... No,
2: sorry. Nie, to Misiu, no mów.
1: Nie, tylko chciałem jeszcze wspomnieć, że taki utknął w pamięci, taki jeden był fajny bufet właśnie sushi, że się siedziało, po prostu fajnie zaaranżowane to wszystko było, bo miałeś takie wrażenie, jakbyś był w takim parku japońskim, nie? Że tam po prostu dasz, że roślinność w środku taka w miarę ciekawa, to poza tym siedziałeś nie przy jakimś okrągłym stole czy kwadratowym, tylko siedziało się przy takim bardzo długim stole, który się ciągnął tak jakby, wiesz, dookoła, czyli obok, jak z kimś byłeś, to obok tej osoby siedziałeś i przed tobą płynął taki strumyk, nawet nie wiem jak to opisać, i tym strumykiem przed tobą na wyciągnięcie ręki płynęły takie bambusowe łódeczki. I po prostu to gdzieś tam wypływało, że tak powiem, z kuchni, gdzie ci szefowie przygotowywali te różne sushi i to po prostu na tych łódeczkach płynęły różne rodzaje sushi i ty sobie po prostu siedziałeś tam, wyciągałeś ręką i taką łódeczkę sobie tam, wiesz, zatrzymywałeś i sobie tam wybrane sushi na talerz wkładałeś, nie? Więc to też takie ciekawe to było zrobione.
2: Tak. Ale co, to było dla każdego osobne sushi, czy tak sobie...
1: Nie, one sobie wszystkie, że tak powiem, płynęły jeden za drugim i ty jak sobie coś tam w oko wpadło, że na przykład, o, chcę spróbować tego, no to sobie brałeś, nie wiem jak to nazwać, taki płynący talerz czy taka łódeczka, bo to w kształcie takiej łódeczki było, sobie to brałeś, kładłeś koło siebie i nakładałeś, nie? Tam tak, takie było szybce, że można sobie nakładać, tak, wymyślne trochę, nie?
0: Tu w Polsce też są takie knajpki tego typu, że właśnie tak dookoła to jakoś płynie albo wypływa właśnie skądś. Jest taki strumyczek i sobie tam nabierasz. Japończycy to w ogóle lubią takie dziwne... Oni trochę inaczej patrzą jakby na jedzenie. Dla nich jedzenie musi się wiązać często z jakimś rytuałem albo z estetyką, nie? Że poukładać coś ładnie, żeby to jakąś kompozycję tworzyło. No my Polacy jakoś troszkę chyba do tego wagi nie przywiązujemy.
1: Słuchaj, ja bym powiedział, że w ogóle generalnie Azjaci lubią taką kuchnię, bo też kiedyś pamiętam, że jeszcze bardzo, bardzo dawno ktoś mnie tam zaprosił do takiej restauracji Saratoga gdzieś tam w okolicach San Francisco i tam na przykład każdy stół, siedziałeś przy stole, miałeś swój stolik, ale każdy stół miał jak gdyby w środku zrobione takie palenisko, że wyglądało to jak fire pit, nie? Że tam się paliło to wszystko, ale chodziło o to, że po prostu jak sobie coś zamawiałeś, to przychodził kucharz a la kelner, bo tak bym to nazwał, czy cook, czyli niższy rangą taka osoba i ona ci przy tobie w zasadzie na tym ogniu smażyła i gotowała ten posiłek, który potem spożywałeś. Także też taki ciekawy koncept.
2: Dobrze, to Misiu, tylko ty opowiadasz o takich restauracjach dla snobów, tak po prostu, nie? Że to...
1: Nie, z tego, nie, takiego... to nie są.
2: Nie, ale przeciętne restauracje, to nie wiem, to $80 kosztuje wstęp i możesz się najeść czegokolwiek.
0: No, 302, no tak, ale tak... O niczym innym nie marzę, żeby wydać 320 zł i się najeść za tą kwotę.
1: No nie, to ja mówię o zwykłych restauracjach.
0: Na tydzień, no dokładnie.
1: Słuchaj, no wiadomo, nie będę mówił tutaj o jakichś McDonald's. Każdy wie, jak McDonald's wygląda, więc po co mam o McDonaldzie opowiadać, a mówię o zwykłych restauracjach, tylko po prostu są różne pomysły, żeby tego klienta przyciągnąć, czy jest tam, chodzi o wystrój wnętrza, czy chodzi o sposób podania, bo ja po jakichś drogich restauracjach nigdy nie chodziłem, bo są takie, wiesz, steakhouse'y, że możesz, wiesz, za $300 sobie kawałek steka kupić, bo jest wypieczony przez jakiegoś tam mistrza kuchni, nie? No to
0: płacisz $300 i na łódeczce ci przypływa taki jeden kęs, że sobie na widelec nabierasz i $300 na to zapłaciłeś. No super.
3: A tu jeszcze warto by zrobić zdjęcie na Instagrama, żeby było widać. Na Face'a wrzucić. Dla znajomych.
1: Ale widziałem gdzieś też takie, na YouTubie ktoś wysłał taki wideo, gdzie jest jakaś restauracja, nie wiem, czy chyba to tak wygląda gdzieś tam w Azji, czy na Bliskim Wschodzie, gdzie przychodzi taki krasnoludek, że tak powiem, no midget, czyli, że tak powiem, pan o niezbyt dużym wzroście.
3: Nisko rozwój się
1: nazywa. Tak, i on podaje deser, czyli tam już powiedzmy zjesz to główne danie, podaje tobie deser w takiej walizce. Przychodzi ubrany, wiesz, w krawacie, wygląda jak taki niskorosły biznesmen, otwiera przed tobą tą walizkę i tam się, wiesz, wydobywa ten, nie wiem, czy tam jest suchy lód czy coś i ten deser jest po prostu tam jakoś tam specjalnie przechowywany, że bucha z tego, wiesz, taki dym. No i wyciąga, słuchaj, ten talerz, jakieś tam, nie wiem, jaki to jest dokładnie deser, i zaczyna tym widelcem i tym nożem przy tobie to ciachać, nie? Że to jest cały jak gdyby taki show, nie? I gdzieś to też widziałem, parę osób wysłało, że także wiesz, to wszystko to jest taki marketing trochę, kwestia po prostu podania i tego, żeby się tam trochę poszpanować, nie? Wśród znajomych, że o, zobacz, tutaj sobie zamówiłem, ktoś mi przyniósł walizce, tak jakby otwierał i w środku miało być $1,000,000 na przykład.
3: Nie wiem, czy bym chciał w ogóle jeść w takiej restauracji, że przychodzi jakiś krasna limit, by mu podaje deser walizki.
0: A wyobraź sobie, że restaurację w stylu obcego, restauracja założona przez krewnych Hansa Gigera, tego projektanta, co obcego projektował, i tam przychodzi ci kelner i nagle tak robi i z brzucha mu wychodzi obcy i ten obcy ma tackę na ręce i tam jest taki kęs jakiegoś mięska, który bierzesz. No coś takiego. Może jakieś macie pomysły na najbardziej odjechaną restaurację, jakiś patent. Dzisiaj trzeba czymś zszokować ludzi, coś oryginalnego mega.
3: Wiesz co, ja ci zaraz powiem. Była w Lublinie kiedyś taka restauracja, nie pamiętam jak się nazywała, ale to było, że wchodziłeś i tak jak w więzieniu byś w celi jakiejś siedział. Może to cela się nawet nazywała, ta restauracja. No nieważne. I że tam wchodziłeś i cię zamykali, kurwa, w kajdanki. Poczekaj, bo ktoś mi przysłał SMS-a. Dobra. Kajdanki się czułeś jak w celi. No nie wiem, czy to jest dobre, bo ja tam chyba raz tylko byłem. Jakoś mi się to nie podobało za bardzo.
0: No, proszę, byłeś. A ile kosztowała taka przyjemność?
3: Nie wiem, to było 10 lat temu, wiesz? Ale to
1: może
3: nie
1: to
3: drogo.
1: Nie była restauracja, tylko to byłeś w zwykłej celi.
0: I co? I może ci się właśnie wydawało, psycho, byłeś tam naćpany czy coś?
1: Taką choklą ci kaszę rzucili na talerz, a talerz był przyczepiony łańcuchem do stołu, żebyś czasami nie wyniósł.
0: I przynieśli tam psycho, zawinęli gdzieś na mieście, wzięli go tam gdzieś do aresztu, zamknęli, tak mu się cały czas wydawało, że on w jakiejś restauracji jest i...
1: Tak, a psycho, a może nie pamiętasz, a do tej restauracji nie zawozili cię taką nysą, taką niebieską nysą, nie jechałeś?
0: Takim Uberem ze światełkami cię tam nie zawozili?
3: Nysa, nie, to już Nys nie było wtedy. Już były te normalne Mercedesy.
1: Ale co w Lublinie się produkowało? Żuki, tak? Żuki z Lublina
3: Żuki,
1: były.
3: Żuki i Dełupu później.
1: I tarpany.
3: Tarpany i później hamery jeszcze.
0: Przynieśli tam psycho ten czarny chleb. I kawę bez cukru.
2: Chyba, nie hamery. Konkery, no dobra. Pomyliłem.
1: Hamery. Hamery to byś chciał, żeby w Lublinie były produkowane.
2: Nie były hamery w Lublinie?
1: Nie, no honkery, to pamiętam. Honkery w sumie fajne samochodziki były jak na tamte czasy. Robiły furorę.
0: Dzisiaj ktoś na czacie napisał, jak gadaliśmy o tych elektrycznych samochodach, że jest nawet hamer elektryczny. To ciekawe.
1: Tak jest, ale nikt nie kupuje, bo te hamery są strasznie... nie wiem, za drogie, jak mi się... W ogóle bez sensu.
2: Właśnie o tej rozmowie o pojazdach elektrycznych. Myślicie, że kiedyś będą samoloty elektryczne?
0: Ja myślę, że będą.
1: Już są. F-35.
2: Ale dobra, ale te F-35 na przykład. Tu...
1: Jest taka firma, która przerabia jakieś takie starsze maszyny, ale nie jakieś myśliwce, tylko samoloty, które są napędzane tym silnikami, wiesz, ze śmigłem, przerabia na elektryczne. I to chyba nawet firma z Europy to robi, z tego co tam pamiętam.
0: A Gigo DJ pisze, egzotyczny jest placek po węgiersku nad Morskim Okiem za 85 zł. A właśnie, wśród tych ulubionych dań to dałbym jeszcze placki ziemniaczane z sosem myśliwskim. I oczywiście boczuś, mój ulubiony, zasmażony i trochę jeszcze cebulki podsmażonej.
1: A ten placek no... to pewnie na deser dostajesz ten paragon grozy potem, no. 150 zł.
0: A jestem właśnie ciekawy, co je taki psycho? Co je... Już kiedyś zadawałem pytanie, co je taki gej, a teraz zadam pytanie, co je taki psycho?
2: A to nie to samo?
0: Psycho je, wiemy, że psycho je trolem internetowym, ale to nie o to chodzi. Co je taki psycho?
2: Ja wszystko
1: ale psycho,
2: jem.
1: Jak ty psycho mieszkałeś kiedyś w Hiszpanii, to na pewno założył się na mur beton, że jadłeś pajeje, jakieś owoce morza, bo tam chyba to popularne jest dosyć, nie?
2: No.
0: Pajeje?
2: Bywało. Pajedzia.
1: Jak to ci smakowało?
2: Całkiem dobry. Chociaż ryżu nie za bardzo lubię, ale dało się zjeść. Bo pajedzia musi być żółta. Pamiętaj, trzeba barwnik dodać żółty. Wtedy to nie jest... No, to nie jest pajedzia wtedy, jak nie ma żółtego koloru.
1: A to jest śmieszne, że właśnie w Hiszpanii mówią, bo wymawiają, w jednym się wymawia J, a w drugim G, nie? W tym hiszpańskim języku.
2: Ja mówię po Castilianu.
1: Castiliańsku? Czy jak to się tam
2: Castilianu.
1: Mówi? Castilliano, no. Ale na przykład w Meksyku, gdzieś w Peru, to ci powią pajeja, nie padzieja.
0: Powią ci.
1: Powią. No.
2: Ale w Meksyku byłem, to jadłem zawsze hot dogi. Za dolara miałem ten. 3 hot dogi. Na śniadanie.
1: Albo na przykład 10 tacos za dolara, nie?
2: No.
1: No, tam tanie jest.
0: A co tam
1: ale
0: było?
1: nigdy nie wiesz skąd mięso pochodzi, to druga taka sprawa, nie?
0: A co tam
2: nie
0: było,
2: interesuje mnie.
0: A co tam było psycho najsmaczniejsze w tej Hiszpanii? Co zapamiętałeś na przykład? Co ci smakowało?
2: Musiałbym pomyśleć, bo tam wszystko jest najlepsze. Dziewczyny są fajne.
0: No, fajne są Hiszpanki, tak. Ktoś teraz się zapyta, co ty krawiec kurwa wiesz na ten temat? A właśnie mieszkałem z Hiszpankami w hostelu.
2: Wiem, mówiłeś, opowiadałem to już.
0: No, ale się muszę jeszcze raz pochwalić, bo może ktoś nie słyszał, może są jacyś nowi słuchacze.
2: Opowiedz jeszcze raz, jak dziewczynkę zabiłeś.
0: Nie ma o czym gadać, każdy by to zrobił na moim miejscu.
2: Zabiłby dziewczynkę, no fajnie.
0: A nie, myślałem, że się... Aha, jak zabiłem dziewczynkę. Ty się spytałeś, tak? O, ty trolu.
2: Wkręciłem.
0: To takie pytanie w stylu, co pije krowa, tak? Mleko. No, kurwa, ale mnie zrobił w chuja. To cały psycho właśnie.
2: Przepraszam.
1: Ja się przyznam, że też kiedyś mieszkałem z Hiszpankami, ale... A temperament to mają taki, że 2 tygodnie mi wystarczyło.
2: No, strasznie krzyczył.
3: Ogólnie Hiszpania strasznie drą mordę.
1: Drą mordę, ale poza tym w ogóle są takie koki, nie? Jak to się mówi, nie wiem, po polsku. No, nie dasz im w kaszę dmuchać.
3: Zawzięte. Dobra, nieważne, nie, to nie jest ten audycja o Hiszpankach, tylko o mnie przecież.
1: No właśnie, no. No to opowiadaj o tej Hiszpanii, jak było, jakie lata.
3: Nie, tam chuj tam z Hiszpanią. Ja ci opowiem, jak w Lublinie jest teraz.
1: To druga Hiszpania, tak? Czy Meksyk? No nie. Lublin to Meksyk czy Hiszpania?
3: No zależy, bo tutaj na przykład są różne dzielnice i w każdej dzielnicy jest inaczej. Na przykład na Bronowicach jest Bronx. W tym. No dobra, nieważne, kurwa, bo już mi się ten, coś mi się pierdoli w głowie.
1: Że... A ile macie mostów? Ile macie mostów w Lublinie? Policzyłeś wszystkie mosty?
3: A dlaczego się pytasz o mosty?
0: A tramwaje macie?
1: Bo ja myślałem, że jesteś kolekcjonerem mostów.
3: Oglądałeś moje filmiki o mostach? Tak.
1: Oczywiście, wszystkie oglądałem. Po trzy razy, co najmniej.
3: No i bardzo dobrze. A ile tramwajów mamy?
0: No, macie tramwaje?
3: Nie, trolejbusy są. W Lublinie nie ma tramwaju, bo jest za bardzo górzysty teren i tak się nie da wybudować tych torów tramwajowych, wiesz?
0: A co to jest trolejbus? No dobra, przychodzę. Trolejbus, to jest... Co to jest trolejbus? Czym to się różni od autobusu?
3: Tym, że ma trakcję elektryczną i te szelki, czy tam... Czy jak to
0: A, nazywa? Faktycznie, teraz patrzę, no, to jest takie połączenie autobusu i tramwaju.
1: A, to jest rzadkość, rzadkość.
0: Ciekawostka, trolejbusy. Patrzcie, no.
1: Uchowały się w Lublinie.
3: Trolejbusy są... Teraz są elektryczne, że sobie te szelki ściąga i jedzie na normalnie, na akumulatorach, nie? Jak samochód elektryczny.
1: A powiedz, psycho, jakbyś miał w paru zdaniach przyciągnąć takiego turystę z Kalifornii do Lublina, co byś mu powiedział? Jak byś go zaprosił?
3: Dobra, ale Zalew jest zajebisty, jest zębożycki, koło Lublina blisko i tanie są te bilety MPK. Co?
1: Ale to jest atrakcja, żeby na gapę się przejechać i potem spieprzać takiemu temu kanarowi, nie? To też jest atrakcja.
3: Nie, ja kanara nie widziałem już chyba od pół roku. Cicho, bo Donaj przyszedł. Czy się mylę?
0: Mylisz się.
3: No to niestety. No co tu jeszcze? O, 11 będzie ten koncert Lady Punk w Lublinie. Jak chcesz, to możesz przyjechać sobie popatrzeć.
0: Fajne te trolejbusy.
1: Krzysztof Panas? Czy już
0: Panasiewicz Panas. Chyba, tak? Panasiewicz.
1: Panasiewicz, tak? Panas.
3: Nie wiem, kto będzie. Nie wiem, kto będzie i będzie jeszcze i tam.
1: Na Lady Punk to on sobie poszedł, to ci powiem szczerze, że on poszedł sobie.
0: A to ciekawe, przepraszam, że znów wrócę do tego trolejbusa, ale to mnie nurtuje. Ten kierowca to musi się musi uważać, żeby nie zboczyć z drogi, bo zerwą się te szelki. Nie? Jak to jest zrobione?
3: Czasami się zrywają, no ale to wychodzi z autobusu, z trolejbusu, znaczy. I tam zakłada szelki z powrotem na te limo.
0: I pchają. Albo pasażerowie pchają po prostu, albo ten kierowca wychodzi, wspina się na dach, tam łapie te druty tam.
3: Nie trzeba na dach wchodzić. Nie, to się ciągnie po prostu. Takie linki są do tych szelek przyczepione. I to nastawia ten.
0: Te linki ciągnie. A to jakieś... To jest taki dziwny wynalazek, ten trolejbus taki. Jakby...
1: A psycho, potrafisz powiedzieć 10 razy bardzo szybko trolejbus?
3: A czemu 10 razy?
1: No to możesz 5 razy bardzo szybko powiedzieć trolejbus.
3: Tu jest podchwytliwe jakieś pytanie pewnie?
1: Nie.
3: Trolejbus.
1: No, to widać, jest Lublina. No, to dobrze, ładnie.
0: Trolejbus. A ty to misiu potrafisz? A pan, panie Paździoch, to pan potrafisz?
1: Trolejbus. Tylko dwa razy
0: widzicie, cienia.
3: Ja mam bardzo dobrą dykcję. Nawet jak jestem najebany, to i tak mam dobrą dykcję. A nie jestem jeszcze.
0: Mnie też niektórzy tak mówią.
1: A tutaj na zdjęciu widzę, że jest pan Japa. Kto to jest?
0: O Jezu, to się będzie za tobą ciągnęło już psycho do końca życia, widzisz. Ten pan Japa. Wszyscy się...
3: Chyba muszę zmienić to zdjęcie chyba, nie?
0: No chyba tak, bo kto by z tobą nie gadał, to zawsze musi. O, pan Japa.
1: A w ogóle jak to się stało, że pan Japa ma koszulkę Nocnego Radia? To jakieś znajomości musi mieć.
3: Znalazłem na śmietniku.
0: Ale to wcale nie było śmieszne, psycho.
3: Ale sam wyrzuciłem najpierw, a później znalazłem z powrotem.
0: O, to już bardziej zabawne.
3: No, ha, ha, ha. Ależmy, kurwa, się pochmiali wszyscy. Dobra, co tam piszą psycho, w komentarzach, psycho, bo ja nie patrzę.
1: Psycho, ile masz lat? Bo to ty na zdjęciu to tak wyglądasz takiego starszego pana. A mi się zawsze wydawało, że ty taki młody chłopak jesteś. Po głosie. To taki już tutaj po 40, nie?
0: Coś cię podrywa, to misiu, chyba mu się spodobałeś, psycho, bo tak ci coś podrywa.
1: Koszulka mi się spodobała.
0: Ty tak wyglądasz na młodszego? Tutaj coś może... A jakbym tak przyjechał do ciebie, czym byś mnie skusił w tym Lublinie swoim?
1: Co by
0: musiało się wydarzyć, żeby chłopak z Kalifornii przyjechał do ciebie, do Lublina, psycho?
1: Jakbym mnie zaprosił na randkę do trolejbusa, to bym się skusił.
3: Ale to nie za darmo, panie Paździoch, to nie ma tak.
0: W mojej głowie się teraz pojawiła taka myśl, słuchajcie, że to misiu jest biseksualny, ale to zostawię dla siebie.
3: To zostaw to dla siebie.
1: Wszyscy jesteśmy biseksualni prawie.
0: Potwierdzam.
3: Czekaj,
0: no?
3: To misiu, a do Krawca byś nie chciał przyjechać?
1: Ja już tam byłem parę razy u Krawca, ona w tym nawet jeszcze nie wie. To widziałem. Wiem, gdzie mieszka, wiem, do jakiej żabki chodzi. Wiem, co kupuje do picia.
3: To wódkę, co ma kupować.
1: Cisza zapadła.
0: Ja nic nie mam do picia. Ja nic nie mam do picia. Tu dementuję. Wiem, że Piciu mówił co innego i chce mi wpierdolić, ale ja nic nie mam do picia.
1: Pamiętasz, Krawiec, jak kiedyś byłeś lekko podchmielony i nie byłeś w stanie wejść na swoje piętro w bloku? I taki.
3: To codziennie facet, tak ma.
1: Facet ci taki pomagał wejść po schodach?
0: To byłeś ty.
1: No. taki przystojny facet, lekko podstarzały, pomagał ci po schodach wejść. Siatki
3: to nie
1: ci niósł.
3: To nie ty.
1: Kojarzysz tego.
0: Podstarzały, mówisz.
1: Taki lekko już podstarzały z brzuszkiem, no. Taki lekki akcent. Nie kojarzysz. Dobra.
0: Nie no, to misiu, nie bądź taki skromny. Tutaj na awatarze wyglądasz jak milion dolarów. Nie to, co ten psycho. Popatrzcie, tu wam wrzuciłem na ekran. Popatrzcie, no.
3: Nie wrzucajcie mnie na ekran.
0: No, pan Japa. No.
3: Proszę cię.
1: A ostatnio pan Japa nagrał taki filmik do swoich hejterów. Widzieliście to?
0: Nie.
3: Ale to nie ostatnio, to już dawno nagrał.
1: To może dawno.
3: To już dawno nagrał. Z tym kotem.
1: To było dosyć, z tą maskotką. To było dosyć śmieszne nawet, bym powiedział.
3: No, było.
1: No opowiadaj, psycho. Ja jestem teraz naprawdę zaciekawiony Lublinem.
0: No. Ja też. To jest ciekawe miejsce.
3: A ja bym wolał... To misiu, ja bym wolał do ciebie do Kalifornii pojechać, a nie tam w Lublinie będziemy tutaj mieszkać.
1: Nie, no Lublin o wiele ciekawszy jest w Kalifornii. Naprawdę. My nie mamy trolejbusów tutaj.
0: No ale co jest w tym Lublinie? No w Lublinie typ wypina dupinę, I co tam jeszcze jest oprócz tego?
1: O.
0: Zrobiłem coś, co odradzają niektórzy podcasterzy, youtuberzy. Twierdzą, że to nie powinno się tak robić.
1: Ale to pośladkami zrobiłeś ten głos? Czy...
0: Nie, tą drugą stroną.
1: Okej. Okay.
0: I ci właśnie nadający różni, jak sami bekają, pierdzą i czkają, to się wyciszają. To jest tak w dobrym tonie. Ja tego nie uznaję. Ja uważam, że właśnie co na sercu, to na języku. Co na wątrobie, to prawda, to tu z gęby ma wypływać. Jestem zwolennikiem właśnie wydawania dźwięków fizjologicznych, onomatopei przeróżnych na antenie. Tak, potwierdzam. To jest inna szkoła trochę. To jest inna szkoła nadawania, że tak powiem.
1: A powiedz, Krawiec, jak ty byś zareklamował Środę Śląską, jakby ktoś chciał cię odwiedzić, to w paru zdaniach, co byś zaoferował siebie? Co macie fajnego tam?
0: Aquapark mamy świetny.
2: Biedronkę.
0: Ja bym dwa słowa. Wszędzie blisko. Środa Śląska. Wszędzie blisko.
1: Czyli miasto 15-minutowe.
0: O, właśnie.
1: Czyli chcesz zobaczyć, jak wygląda miasto 15-minutowe, przyjedź do Środy Śląskiej. To jest dobra reklama.
0: No. Zrobiłbym tutaj zwiedzanie działek. Na przykład...
2: O właśnie, działki. Zapomniałem o działkach, że tam w Środzie Śląskiej są działki przecież.
0: Wszędzie są działki chyba, nie? W sumie.
2: No, ale twoje w Środzie najlepsze.
0: To zależy, jaką działkę chcesz, bo jak chcesz jakąś działkę taką, wiesz, tu tamtego...
1: Krawiec omówił o innych działkach.
0: Co musisz tam do lasku takiego pójść tutaj. Ja tam czasami tam chodziłem, ale... I tam się pytali, ja tam wchodzę... A ci tak schowali się? A nie, to ten, no, siema. Chcesz trochę? Ja tam mówię, nie, mam już stary, jestem, mi pikawa mi stanie, to nie, dzięki, i tam idę dalej.
1: Bo w Środzie Śląskiej na pana działkowego mówi się, znaczy na dealera mówi się pan działkowy, tak?
0: Działkowicze tam siedzieli sobie.
1: Działkowicze, pan działkowy pieńku. I działkowicze. Jego klienci działkowicze. Ale wiesz co? Tak mi teraz taki pomysł mnie psychopod podsunął. Kurde, jak będę w Poznaniu, w Polsce, to wie, czy cichaczem się nie udam do Środy Śląskiej. Sobie gdzieś tam nie usiądę. To jest dobry pomysł. Ale nikomu nie powiem. Kawcowi na pewno nie powiem, bo i tak mnie zaprosi do siebie.
0: No,
1: więc nie powiem.
0: Nie ma co liczyć na to zupełnie.
1: A obraziłbyś się, Krawiec, jakbym coś takiego zrobił? Tak zupełnie w tajemnicy, nikomu nie mówiąc. No tobie bym potem zdradził po jakimś czasie, że byłem tam, widziałem, wiem jak wyglądasz.
0: Nie, to byś mi opowiedział, co tu ciekawego w tej Środzie Śląskiej jest.
1: Z drugiej strony mógłbyś się obrazić, że jak już byłem, że wiesz, że żeśmy faktycznie
0: tak,
1: na piwo
0: że,
1: nie poszli.
0: Tak,
1: nie?
0: Że się nie odezwałeś. Tak bym właśnie to postawił sprawę właśnie.
1: Ja
0: tak czekałem,
1: prostu, wiesz,
0: tak się spodziewałem. Zawiodłem się, wiesz co, to no, mi się, zwyczajnie, tak po prostu ci powiem, sorry, ale muszę ci powiedzieć, czuję się zawiedziony, wiesz, tak po prostu.
1: Ja bym usiadł na ławce, i bym wyczekał, jakbyś mi na przykład wpadł w oko, to bym zagadał, a jakbyś mi się nie spodobał, to bym sobie poszedł.
0: A mogłoby tak, ale mogłoby tak
2: byś
0: być...
2: Wrócił,
0: no?
2: Byś wrócił do Ameryki, jakby ci się nie spodobał, Krawiec, tak?
1: Dokładnie.
0: Ale ten, wyobrażam sobie, że Tomisiu sobie tam siadł gdzieś na pieńku, poszedł do lasku, a tam sroka przychodzi. A co jest, kurwa? Masz 5 zł? A ty do Krawca przyjechałeś, tak? To dawaj, kurwa, ja ci tu raz tego. Tu dzwonimy, ja wiem, gdzie on mieszka. Czekaj, tu zaraz dzwonimy. A,
2: to... Masz skarpety i ten.
1: Masz skarpety. Albo byś zobaczył taki dookoła ławki pełno policji, antyterroryści,
4: kurde, co się dzieje. O, to jakiś facet siedział i się dziwnie patrzył na okno tego bloku. Jakiś podejrzany. Od rana siedział i wyczekiwał. No to wtedy byś się mógł skapnąć, że ktoś cię obserwuje.
0: No, i by wyszli z założenia, że sprawdzili, że z Ameryki przyjechał dla niepoznaki, właśnie, że to rosyjski szpieg i chciał odwrócić uwagę, że niby z USA przyjechał, ale nie znamy te numery. I już do aresztu pyk.
4: Na sobie miał kurtkę z napisem Rosja. No, podejrzane.
0: Pozdrawiam Kate. I to myślę... Ta kurtka z napisem Rosja jest przepiękna, naprawdę, ale ja w niej nie chodzę, przepraszam.
4: Ale to jak nie używasz krawiec, to wyślij mi, ja sobie założę tutaj. Zobaczymy, co się stanie.
0: W Stanach to by jakoś inaczej może by, chociaż też by cię tam mogli zaciukać. Nie, słuchajcie, tu Środa Śląska to jest miasto Ukraińców. Oni by mnie tu zaraz by było smerc lachom i by mnie tam, kurczę, nożem od kebabu zabiła ta...
4: Jeszcze byś się zdziwił, jakbyś po tygodniu spytał się mnie, a ja bym ci powiedział, że mam pełno nowych znajomych z Rosji.
3: Ej, w sumie, poczekaj, Tomisiu, bo w sumie barwy Rosji i Ameryki to są takie same, nie?
4: Tak, tylko że Amerykanie mają niebieskie gwiazdy, a Rosjanie czerwone.
3: Nie o to mi chodzi, tylko że ta flaga to jest podobna. Nie, to chyba nie o to mi chodzi. Tak.
4: Chyba podobno,
3: że barwy jakieś tam czerwono-biało-niebieskie.
4: Jaka flaga rosyjska ma niebieski, biało-czerwone, coś takiego?
3: No. No. Dokładnie.
4: Aha, no to faktycznie.

0: nazistowski kraj jest w sumie. Tam strasznie dużo i satanistów, i neonazistów. Trzeba to coś z tym zrobić. Ja bym to denazyfikował i desatanizował, jakoś egzorcyzmował.
1: No, no jest, jest. Są takie miejscowości, gdzie faktycznie jest to dosyć... można, często się widuje jakieś tam, wiesz, te nazistowskie trupie czaszki, czy może swastyki, o tyle nie, ale te dwa znaki, te błyskawice i tak dalej, to możesz spotkać na flagi albo jakieś naklejki na samochodach. Także nie jest to super popularne, ale też nie zdziwiłbym się, jakbym, wiesz, zobaczył od czasu do czasu.
2: A myślisz, że z czego to wynika, że tak jest, że tylu nazistów jest w Ameryce u was?
1: Mi się wydaje, że to wynika z niskiej edukacji, niewiedzy, niezrozumienia tematu. Ci ludzie gdzieś tam się może skupiają w jakiejś takiej grupy. Bo ja kiedyś, jak jeździłem, jak pierwszy raz kupiłem e-motor i się wpisałem do...
0: E-motor? Kupiłeś? Przepraszam, bo...
1: Nie motor, tylko e-motor? Motocykl. Aha. To Harley Davidson ci oferuje, że możesz po prostu się wpisać do lokalnej grupy Hawk. To tak brzmi jak świnia, ale to jest po prostu od Harley Owners Group. I oni tam się zrzeszają, mają takie lokalne te chaptery i kiedyś mieszkałem gdzieś tam w okolicach Riverside. To jak ktoś jest ciekawy, to może sobie na mapie zobaczyć mniej więcej, jak to jest daleko od Los Angeles. No i tam ta grupa, do której przynależałem, też się zorientowałem z czasem, że to są tam, nie wiem, 80% takich nazistów, nie? Na kaskach mieli te błyskawice, gdzieś tam jakieś flagi takie, co prawda nie mieli swastyk, ale no, byli tak, wyglądali troszeczkę jak skinheadzi obcięci i się z tym jakoś tak specjalnie nie ukrywali, że mają takie troszeczkę poglądy nazistowskie. Nie? Aczkolwiek byli bardzo sympatyczni ci ludzie, także
0: sympatyczny neonazista.
1: No, no. Naprawdę.
2: Nie, poczekajcie. Ja poczekajcie chwilę, a to nie wynika. Nie wynika to czasem z tego, że za dużo jest tych imigrantów kolorowych w Stanach po prostu. I już mają ludzie tego dość.
0: I że tak świrują pawiana, że tak powiem. I że tak świrują pawiana ci czarni trochę? Przepraszam, że tak trochę mówię, tak. Ale tak trochę świrują nie pawiana.
1: Nie wiem, no tak trudno mi powiedzieć, bo jakoś nigdy na te tematy z tymi ludźmi nie rozmawiałem, dosyć krótko tam przynależałem, no bo tak jak mówię, to nie są moje klimaty, żeby ktoś, wiesz, się obnosił z tymi emblematami, to mi to raczej za bardzo nie pasowało, tym bardziej, że jakby taka świeżynka w tej grupie, no to za bardzo też nie wiedziałem, kim są ci ludzie i tak dalej, dopiero z czasem potem się zorientowałem, o co chodzi, ale wydaje mi się, że motywacje do tego, żeby się obnosić z takimi rzeczami są różne. Część ludzi być może faktycznie ma jakiś taki stosunek do imigrantów o innym kolorze skóry, taki, a nie inny, i jakby ma taką, no nie wiem, gdzieś popiera tą ideologię, ale przypuszczam, że też niektórzy to raczej bardziej wynika z takiej niewiedzy, a nawet takie trywialne są przypadki, że im się po prostu podobają te emblematy, czy te, nie wiem, te błyskawice jako dekoracja, nie? Dekoracyjne takie.
0: Ciemna strona, ciemna strona no. Zawsze jest atrakcyjna, nie? A tutaj na czacie właśnie też pomyślałem o Breaking Bad i Wodnik, o, chyba nowa osoba w naszym gronie, witamy tutaj, pisze, w Breaking Bad był taki motyw z gangiem nazistów, no to byli właśnie tacy neonaziści w stylu amerykańskim bardziej, nie tacy nasi właśnie polscy czy jacyś rosyjscy skinheadzi tam w glanach z białymi sznurówkami, we flyersie łysi, tylko właśnie tacy neonaziści bardziej może amerykańscy, nie? Trochę inni, nie jacyś tam wygląda. I to był ciekawy gang, Fajnie było to pokazane.
1: Oglądałeś taki serial Krawiec, Synowie Anarchii? Dać to może?
0: Tak, chyba tylko pierwszy sezon. Chyba się z tym przeproszę, bo to jest ponoć dobry ser,

0: serial, a gdzieś tam się odbiłem od niego, ale to trzeba dać drugą szansę może.
1: Tak, to tak mniej więcej, wiesz co, tak to wygląda, mi się wydaje, że to jest... Wiesz, bo są gangi motocyklowe takie typowe, no to są, istnieją. No nie powiem, że nie istnieją gangi, ale istnieją, ale są też grupy takie motocyklowe, gdzie ci ludzie naprawdę strasznie wyglądają, strasznie się ubierają, wyglądają jak gang motocyklowy, ale są naprawdę, to są zwykli tatusiowie, nawet mamusie się znajdują, kobiety, które tam na tych motorkach jeżdżą i oni tam nikogo by nie skrzywdzili, nie? Także to... Pierwsze wrażenie może być czasami bardzo mylne, nie? Także to różnie to wygląda, nie? No ja sam swojego Harley'a przystroiłem trupimi czaszkami, więc można by ktoś by mógł pomyśleć, że też coś ze mną jest nie tak, ale to jest taka kwestia gustu i nie wiem, po prostu mi się to podobało. Taki typ Punishera, nie? Takie czaszki, czaszki typu Punishera.
2: Poczekaj, Tomisiu, ty masz Harley'a, tak? To... Wrzuć kiedyś fotkę, jakie tam masz naklejki na tym Harley'u, tymi czaszkami.
1: No ja już wrzucałem na Discordzie, nawet ale wideo to... wrzucałem
2: kiedyś. Okej, to wrzuć jeszcze raz, bo ja może tego nie zauważyłem.
1: No, to tam no, ale to... nie palę się do tego.
0: Ma Harley'a, 5 samochodów, kurde. I to jest, słuchajcie, biedak ze Stanów. No, ma takiego gorszego Harley'a, tam nie dostał tej skóry premium. No, jak mnie to wkurwia, taki po prostu, a człowiek, biedny Polak, co on ma? Nic nie ma. Po prostu. Ale dobra, nie no, śmieję się. Słuchajcie, ale Gosia
1: no
0: tu...
1: No tak, więc nie 5, tylko 3.
0: No przepraszam. Ale słuchajcie, ale tu...
2: Biedak naprawdę.
0: Gosia napisała, że w jej stanie czegoś takiego nie ma, jak neonaziści jacyś. Ale też ciekawe, że Gosia była w New York City. To jest chyba najdroższe, nie wiem, obok Moskwy to najdroższe miasto świata, nie? Takie New York City. Co ty, Gosia, tam
2: chyba
0: robiłaś?
2: W Tokio nie byłeś chyba.
0: Ja sobie ciebie, Gosia, wyobrażam, że ty mieszkasz w takiej przyczepie jakiejś kempingowej, gdzieś tam w lesie, na przykład coś tam i tam jakieś tego. Nie, tak się, żartuję sobie. A co ty robiłaś tam w tym New York City? Napisz, Gosia, ale jeszcze lepiej zadzwoń tutaj, chociaż tego nie zrobisz, bo gardzisz tutaj, prawda? No, gardzi nocnym radiem. Słuchajcie, wiecie, co z nią zrobić. Tyle wam powiem. Mądrej głowie dość dwa słowa.
1: Wiesz, co jest najgorsze, Krawiec, że Gosia ma bardzo naprawdę ładny głos i mogłaby tutaj swój wizerunek ocieplić, jakby zadzwoniła.
0: Tak, bo wszyscy sobie wyobrażają, że ona nie dzwoni, bo wiesz, tam jak Senyszyn tam. Nie, dzień dobry. A ona normalnie brzmi, fajnie tego, a nie chce po prostu. Nie wiedzieć czemu. Zawzięła się po prostu. Ona jest zawzięta i tyle.
2: Przecież kiedyś dzwoniła. Chyba.
0: Nie, tylko na Discordzie chyba się odzywała.
2: A możliwe,
0: I normalnie tam sobie gadaliśmy. Ja się nawet zdziwiłem, że wchodzę, a tam gadamy sobie z Gosią tego, a tutaj nie zadzwoni, bo nie, bo sobie tak założyła. Są tacy ludzie. Innym przykładem jest Giereś. On sobie coś założy i choćby to było, nie wiem, głupie, absurdalne, mylił się. On kiedyś sam przyznał. Ja się nie przyznam, nawet jak się pomylę, to się nie przyznam, bo tak. Bo ja jestem konsekwentny. I Gosia też sobie konsekwentnie założyła, że nie zadzwonię do nocnego radia i nie zadzwoni. No, dobra, trudno. Ale wiesz co, Gosia, teraz ja jestem tobą zawiedziony. Ty jesteś mną, ja wiem, ja to rozumiem, bo miałem przygotować utworek o Gosi. Tylko tak naprawdę co by w tym utworku miało być o Gosi? Bo tak się zastanawiam teraz właśnie, co by miało być.
2: Strzela z kuszy. Do wigurek.
0: Strzela z kuszy i nic jej nie ruszy i do nocnego radia nie zadzwoni. Przed tym się broni. Mieszka w Massachusetts i coś tam, nie wiem. Dobra, nieważne, co.
2: Przepraszamy, Gosiu, za utwór Krawca, który chciał wymyślić, ale mu się nie udało.
0: No to zrób lepszy, cwaniaczku, z bombą w nosie, no. Dawaj, dawaj. No, do it.
2: Nie, to teraz to nie.
1: Coś,
2: teraz to,
1: coś w stylu, zrób coś w stylu Pana Japy, takiego rapowego.
2: No ty zrób, cwaniaczku, Kalifornii.
1: Ja?
2: No, oczywiście.
1: Wolałbyś nie słyszeć mojego utworu. Ja bym mógł zrobić coś takiego w stylu Straight Outta Compton.
2: Nie wiem, co to znaczy, ale niech będzie.
1: Compton?
2: To zrób.
1: Raz tam byłem i cudem jakoś udało mi się stamtąd wydostać.
2: A, ty mówisz o tym gangsterskim rapie, tak?
1: No, no, no. Ale też o miejscu. Nie widziałeś tego filmu? To polecam.
0: Gosia lubi konie, ale jej tego nie zabronię. I zapraszam ją na błonie i... nie. Albo może coś. Nie płacz, Gosia, bo tu miejsca brak na twe babskie łzy. Albo Gosia, Gosia, pamiętasz lato ze snów, gdy pisałaś na czacie tutaj Nocnego Radia, tak mi źle. Krawiec nie nagrał utworku, choć obiecywał, bo to z niego jest zwykły chuj. Coś takiego. Krawiec kasę wziął, a potem zdech. I utworku już nie nagra nam. Takie w budka suflera może bardziej, nie wiem. Jak to nagrać, ja nie wiem.
1: Co taka cisza?
2: No dobra, ja wróciłem, bo ja się wyciszyłem na chwilę, bo byłem w kiblu się odlać, a już jestem z powrotem.
0: To ja tu śpiewam, a on sika. Kochani,
2: ale ja cię słyszę, to czas.
0: To jest brak szacunku.
1: A psycho, co to jest za dziewczyna, którą czasami w tle można usłyszeć? Teraz to jest jakaś nowa twoja dziewczyna?
2: To jest czasami taka osoba, która chce zostać anonimowa i nie słucha w ogóle Nocnego Radia. Jak posłuchała chwilę, to powiedziała, że nie będzie jej tu odpowiadać.
1: Naprawdę?
2: No. Nie mam jej przy mnie teraz w tej chwili.
0: Już jej nie lubię. Już jej nie
2: no
0: lubię.
2: No właśnie.
0: To niech spada jej, na drzewo.
1: Jej temat
2: ale
1: krawiec
2: na pocieszenie ci powiem, że jak posłuchała trochę Czostka audycji, to też go nie lubi. Ona jego. Też nie będzie słuchać takich bzdur.
0: Tyle mam do powiedzenia w tym temacie ogólnie i...
2: No. Byknąłeś?
0: Skąd? To jakoś to nieustannie śmieszy, nie? Beknąłeś. Skądże? A audycja Gieresia podobno była nudna ostatnio, jak ktoś mówił.
2: Nie, bo psycho zadzwonił w ostatniej godzinie, tam można posłuchać sobie, tylko po dwóch godzinach jakoś tam.
1: A twoje jakie pozdrawiam. Na radio psycho? Z jakiego radia najczęściej dzwonisz?
2: Trudno powiedzieć, chyba tu tej jednak, do Nocnego.
1: Tak. Wiesz, jaka krąży opinia na twój temat, ja nie chcę tutaj
2: powtarzać. Wiem, radiowa kurwa.
0: Że jesteś kurwą, tak, taka opinia. No, radiową dodajmy tutaj, żeby nie było.
2: No tak, właśnie, radiowa kurwa.
1: Czyli wynika z tego, że najczęściej puszczasz się z Nocnym Radiem, tak?
2: Tak, właśnie o to chodzi.
0: Ciekawe,
2: kto mi taką ksywę nadał, Krawiec, nie wiesz?
0: Ja chyba.
2: A,
0: znaczy, pierw mi nadano taką ksywę, bo często kiedyś dzwoniłem to tu, to tam i tak. I powiedziano, że jestem kurwą, to ja potem tak powiedziałem o tobie to.
2: On, to dobrze, ale dzisiaj Dublińskiemu napisałem, że dobrze, że ta radiowa kurwa zdechła. Bo on dzisiaj sobie robił audycję, że pogrzeb jego miał być, tak?
0: Aha, tak, tak. No. A czemu...
2: On mu
0: słuchajcie, ludzie, czemu nie dzwonicie do Michała? Focha zajebaliście, czy co? Bo też, słuchajcie, to, że była nie tu wiem. Jakaś spinka, czy coś, to nie znaczy, że nie macie dzwonić do Michała, nie? Czemu tylko Wojtala dzwoni do Dublińskiego teraz? Normalnie były telefony, jakieś pogaduchy fajne. Mi się tego nie chce słuchać, jak ludzie nie dzwonią. Już mi się trochę wkurwiam. I weźcie tam, dzwońcie. Chuje. A czemu ty nie dzwonisz do Michała? No dobra, tu mnie masz, no, bo się obraziłem, no, trochę. Bo to on ma mnie przeprosić. Ale wy dzwońcie, to słuchajcie, bo to mnie dotyczyło jakoś bardziej, a nie was. To co wy, was to tam grzeje, nie? Jest audycja.
2: Ale to, no. Krawiec, ale to przecież on dzwonił dzisiaj po tych wróżkach wszystkich i czarodziejach. To czemu mamy mu przeszkadzać? Tym, żeby on dzwonił. No bez przesady.
0: No dobra, no. Nieważne.
2: Nie wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że on wydzwaniał po ulicach, to po co przerywać taki dobry program? Taką dobrą audycję.
0: No, w sumie sensie. Tak, dobra.
2: To no. Ja bym zadzwonił i bym gadał z nim pół godziny. Dobry miał dzisiaj.
0: No, ale czasami też tam was zachęca, żeby dzwonić. No nieważne. Tak, tylko... Nie będę się... Bo to bez sensu, że ja tu teraz gadam coś tam o Michale. Może on sobie... Bo może on sobie nie życzy na przykład, nie? No.
2: Co taka cisza? A czemu Dubliński do ciebie nie zadzwoni?
0: Coś bym powiedział, ale boję się, że się Dubliński obrazi. Bo jest tępym i tu nie dokończę, bo się Dubliński obrazi.
2: Nie ma czegoś takiego jak tępy, coś tam. Tępym młotem.
0: Bo jest zagryziakiem, o, dlatego nie zadzwoni. O.
2: No widzisz właśnie, kurwa, tu jest problem, że niektórzy mają kija w dupie, ale to ja nie będę mówił kto.
0: Bo się Dubliński obrazi. No właśnie, no, tak to jest, no. Ja bym nawet zadzwonił, tylko wiecie, ja też nie chcę wyjść na jakiegoś, że jestem jakiś toady, nie, że cały czas tu wyciągam rękę, proszę się, o cześć, dobra, słuchaj już. Tego, kurwa.
2: No. Skończ temat, bo to idzie w złym kierunku raczej.
0: A czemu w złym?
2: No w złym, bo co teraz zaczniesz mówić, że go nie przeprosisz, bo to nie...
0: Ale
2: nie,
0: za co dobra, ja właściwie... A właściwie to za co ja miałbym go przepraszać?
2: Nie wiem właśnie o co chodzi. Ja też kiedyś go miałem za coś przeprosić. Nie pamiętam za co, ale... Dobra, nieważne. Pogadajmy o przyszłości.
1: Nie uważacie, jest trochę takie dziwne, że osoby, które decydują się na to, żeby prowadzić audycję, coś robić publicznie, się aż tak obrażają? To jest dla mnie takie dziwne. Bo zazwyczaj
2: dla mnie też.
1: Osoby, które kuszą się na takie przedsięwzięcie, żeby coś prowadzić, żeby ludzie słuchali, no to powinni być jak najmniej obrażalscy, nie? I się nie przejmować jakimiś opiniami z zewnątrz.
0: No dokładnie, dlatego ja się staram, kurwa, mieć wywalone jajca na takie rzeczy, bo nie jestem pięciolatkiem, tylko dorosłym człowiekiem, to raz. Dwa, są na tym świecie różne problemy, nie wiem. Dziś widziałem film, jak drzewo spadło i dziecko zmiażdżyło. Tak centralnie po prostu krwawy placek, nie? Są straszne rzeczy na tym świecie, a ja mam, nie wiem, się przejmować, że on powiedział, że Krzychu powiedział, że on ma małego siusiorka. Kurwa, coś takie, wiecie, takie jakieś marność nad marnościami, takie w ogóle błahe rzeczy, że ktoś coś powiedział, coś. To nie wiem, to trzeba być debilem, żeby się jakieś tam obrażać. No,
1: można to porównać do takiej zabawy w piaskownicy, że jeden drugiego w oko sypną piaskiem, nie? I biegniesz do mamy naskarżyć. To są takie czasy, słuchaj, jak, nie wiem, pięciolatków w piaskownicy, bo raczej to decydujesz się, chłopie, na prowadzenie audycji. Możesz mieć 100 słuchaczy, ale może ci się poszczęścić i możesz mieć, kurde, nie wiem, 2000 osób na live'ie i obrażanie się albo, nie wiem, robienie z tego kontentu, kto na jakiej audycji, kto o kim co powiedział, to dla mnie jest to takie niskie trochę, nie?
0: Tutaj to, Gosia... Gosia
2: przybył do nas.
0: Tak, sam on, sam Boski Jacek. Słuchajcie, jest z nami Boski Jacek, tak kochany jest przez was. Ja go uwielbiam. Nie wiem jak wy, Jacku, witaj.
3: No, witam serdecznie wszystkich. No i ten sposób.
1: Ten radiowy głos pana.
0: Nie przerywaj, nie przerywaj, Jackowi, cicho bądź.
2: Cicho. Jacek mówi. Ten żur teraz. Z Australii.
0: Pan Jacek teraz mówi cicho.
3: Właśnie, ja dzwonię z Australii, która nie istnieje, więc wychodzi z tego, że nawet ja nie istnieję, więc podlega się właśnie teraz zbiorowej hipnozie. A zapytałeś mnie, Krawiec, znaczy zapytałeś nas wszystkich, dlaczego nie dzwonimy do Michała Dablińskiego. I ja mogę powiedzieć, że broń Boże, się na niego nie obraziłem, tylko po prostu treści, jakie prezentuję na swoim kanale, to nie są treści dla mnie, tak bym powiedział.
0: Uwłacza.
3: No po prostu to nie jest mój kanał.
0: Ci to uwłacza, tak?
3: Uwłacza. W najmniejszym stopniu mi to, no tak jakbyś powiedział, że czy jak na przykład się nie interesuję, nie wiem, wyścigami konnymi, to czy wyścigi konne mi uwłaczają? Nie, po prostu to nie jest coś dla mnie. No, jakby teraz Krawiec, włączasz telewizor, a w telewizji leci program motoryzacyjny, to czy program motoryzacyjny ci uwłacza? Nie, to jest po prostu nie dla ciebie, tak?
1: To jest dobra uwaga, co Jacek powiedział, bo też mnie zastanawia to, dlaczego ty, Krawiec, tak usilnie zabiegasz o to, żeby do kogoś dzwonić. No, rozumiem, że to jest twój przyjaciel, ale jeżeli ktoś faktycznie, tak jak Jacek mówi, ma taki kontakt, który mu nie odpowiada, to co za problem, żeby nie dzwonić tam.
0: Znaczy, myślę, że tak z całym szacunkiem tutaj dla Michała, przyjaciel to jest bardzo mocne słowo, nie? Myślę, że kolega. Znaczy, myślę, że Michał by o mnie nigdy nie powiedział jako o przyjacielu, więc wiesz, też przyjaciel.
1: No ale dobra. No,
0: Słuchaj, przyjaciół się ma jednego, dwóch na przykład, nie? Czy trzech, nie? A kolegów
1: no, ale
0: się
1: to jest
0: ma
1: takie
0: dużo.
1: Bardzo Krawiec, to jest takie bardzo przyjacielskie, jak zabiegasz o to, żeby ktoś miał więcej słuchaczy i do kogoś ludzie dzwonili na audycję, no to dla mnie to jest troszeczkę takie bardziej przyjacielskie niż tylko takie, wiesz.
0: Nie.
1: Bo znam tą osobę, nie?
0: Nie, zupełnie nie chyba, bo wiesz, ja na przykład wspominam wiele fajnych tutaj rozmów z Michałem, trochę mu zawdzięczam, bo mnie tam wspomógł, jak wielu z was, w trudnych chwilach finansowo. Za pewne rzeczy go cenię, tam za poczucie humoru i tak dalej i z tego powodu też mam do niego jakąś sympatię nadal. No i nie musi od razu być moim, kurwa, bratem, przyjacielem największym. No po prostu...
1: A wiesz, co ci mogę powiedzieć, Krawiec? Ci powiem.
0: No.
1: Mi się wydaje, że... Bo też tak głupio mi jest mówić o osobie, której tu nie ma, nie? Czyli o Michale, ale mi się wydaje, że Michał cały czas próbuje znaleźć sposób na swoje audycje, próbuje znaleźć coś, na czym mógłby się zaczepić i jakoś content zbudować. I gwarantuję tobie, że jak on coś takiego znajdzie, to i Jacek zadzwoni wtedy, i inne osoby zadzwonią, bo po prostu będzie miał content w miarę ciekawy, będzie tworzył coś ciekawego. No, na razie mu to tak sobie wychodzi, no to wiesz, tak wygląda to, jak wygląda. No, trudno się mówi, nie? Ja też bym mógł prowadzić swoją... Też mógł prowadzić swoją audycję, no i nie mógłbym mieć za złe, że na przykład Jacek czy ty, czy ktoś do mnie nie dzwoni, tylko dlatego, że mój content jest mało interesujący, a z góry, wiesz, jakbyś Krawiec na przykład na swojej audycji mnie polecał, to ja bym to traktował tak po przyjacielsku, że dziękuję ci. No to jest w pewien sposób taka pomoc, żeby kogoś zachęcić do słuchania. No ale wiesz, no na siłę nikogo nie zapędzisz do słuchania czegoś, kto się, jak ktoś czymś takim się na przykład nie interesuje, albo to mało go...
0: Tak, wiesz, słuchaj, też to jest to słowo, nic na siłę, właśnie, i też z tego powodu ja się nie odzywam, nic już tam nie dzwonię, nie się, na priwa się nie odzywam, bo też wychodzę z tego założenia, że nic na siłę, skoro ja Michała na przykład denerwuję i on mnie nie rozumie i coś tam, po którymś tam razie mówię sobie nic na siłę i tyle, i siedzę sobie cicho i spoko, ale też czasami wspominam Michała, bo powiedzmy, no jest częścią naszej społeczności, jakby nie było też, tak? No, był. Czy
3: no,
0: może
3: no,
0: był?
3: Że tak.
0: Czy może był, no.
1: Ale Mocne Radio, Mocne Radio uważam, że taką okay. otwartą społeczność, nie ma czegoś takiego, że ktoś jest wykluczony z góry, bo, no, bo to czy tamto, więc masz rację, że jest częścią społeczności, no ale wiesz, ktokolwiek z Nocnego Radia by cokolwiek by nie tworzył na własną rękę, no to musi być jednak ten element takiej, czegoś takiego, albo własnej charyzmy, że własną osobą mówisz bzdury, ale po prostu masz taką charyzmę, że po prostu się, no słuchasz tego, nie? Albo po prostu może nie masz tej charyzmy, ale masz zajebisty kontakt, content, który, do którego się przygotowujesz, robisz jakiś research i tworzysz coś fajnego. No,
0: okej, okay, ale tak, takie
1: tak to ma, wygląda.
0: Ale dobrze, to Misiu, dajmy coś też Jackowi powiedzieć, bo ty masz gadane. Ja strasznie lubię z tobą gadać, Tomisiu, tylko że ty no, masz tak gadane, że wiesz, no dajmy też coś innego.
1: Dobra.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, Krawiec, dlaczego ja lubię dzwonić do ciebie i lubię słuchać twoich audycji, chociaż też nie wszystkich. Jak na przykład opowiadasz o czymś, co mnie interesuje, opowiadasz o jakichś spiskach czy rzeczach geopolitycznych, nawet jeżeli z tobą się nie zgadzam, to jakiś temat mi wchodzi. Ale jeżeli na przykład zaczynasz mówić tak jak dzisiaj, bo ja słucham cię, jak się obudziłem się rano od rana, jak słuchasz, mówisz o jakichś popkulturowych rzeczach, że tam jakiś polski aktor będzie grał z jakimś Reynoldsem, to też zrobię gałeczka w lewo, gałeczka w prawo, bo to mnie to do mnie nie przemawia. A jak masz ciekawe tematy i w dodatku ktoś dzwoni, jest jakaś, zbudowałaś fajną społeczność. Więc to warto tego słuchać. Tak jeszcze raz, nie zawsze, ale często. Natomiast na razie słuchając, bo słuchałem kilku fragmentów audycji Michała, no nie przemawia to do mnie. Dzwonienie po prostytutkach jakoś mnie nie kręci. Dzwonienie nawet po jakichś wróżach, tam magikach, też tak bardzo mnie nie wkręca, chociaż to już jest ciekawsze, ale to jeszcze nie jest mój etap. I Michał jeszcze nie ma tej społeczności wokół siebie. Co więcej, mam wrażenie, że on próbuje wybudować się takim trochę nie wiem jak to nazwać, antyelitaryzmie, antyintelektualizmie, bo kiedyś ktoś się go zapytał, jaką książkę przeczytał, coś takiego, on powiedział, ja nie jestem taki on, żeby czytać książki. No ja jestem taki on, jak ktoś mi mówi, że nie jest taki on, żeby czytać książki, to już mówię, aha, no dobra, to chyba nie jest, to nie jest chyba ten mój, nie jest to moja bajka, tak w dużej, w ogólności.
0: Książki
3: tak?
0: są dla, wiem, czy, dla frajerów, Jacusiu, kurwa. Nie, Boże. No, Michał...
2: Audiobooków się słucha, a nie książki się czyta.
0: Słuchasz książki? Ja czasem sobie lubię posłuchać jakąś książkę, powiem wam. No.
1: To jest niesamowite, bo ja kiedyś chyba bardzo dawno temu słuchałem audycji, i to nawet nie wiem, czy to nie była audycja u tego, jak on ma, tego sowiecki człowiek.
0: Gabryś.
2: Gabryś.
1: Gdzie tam na tym Skype'ie na audycji było parę osób i jak Boga kocham, jak was teraz nie oszukuję, oni się tak jakby między sobą wspierali, kto jest lepszy, bo kto mniej książek przeczytał i oparł swoją wiedzę tylko na nieczytanych książek. Dla mnie to było tak odświeżające, zaskakujące. Ja bym się w ogóle wstydził przyznać, że nie przeczytałem żadnej książki, a tam ktoś, kto nie przeczytał żadnej książki, po prostu był jakby
0: master,
1: wygranym.
0: Master,
1: tak,
0: w ogóle.
1: Master, że on całą swoją wiedzę opiera i że jest ta wiedza jest nie zabrudzona właśnie czytaniem tych książek, nie? To dla mnie w ogóle było takie zupełnie, że wiesz.
0: Ale słuchajcie, też jak Michał dzisiaj dzwonił właśnie do tych szurów, uzdrowicieli, co tam mogą was zdalnie wyleczyć z raka, tylko musicie im zdjęcie swoje wysłać, to też tak słychać od razu, odbiera telefon i no i tak po sposobie mówienia, no to pan żeś tam musi mnie tu wysłać tego fotografię, ale na papierze, nie komputerowo, bo ja tu we wsi mieszkam, nie? No i ja tam mogę pana wyleczyć, no a to zdalnie bym proponował, bo to ja tu do ludziów dzwonię i tam i oni mnie wysyłają. To tak słychać, że to właśnie ktoś tak... No, z całym szacunkiem dla ludzi ze wsi, ale za tą O, a to, ale...
2: Kto tam?
0: Chlapu, to jakieś tutaj...
3: To nie ja, od razu mówię, że chociaż czas porannej kompletnie, to nie ja.
1: Przepraszam.
0: To Misiu wskoczył do basenu tam w Kalifornii, o, na basenie. Tak.
1: Nie ma takie upały teraz, że musiałem trochę się schodzić. Przepraszam, muszę dojść do telefonu, wyciszę się zaraz, sorry.
0: Spoko.
3: No ale i Krawiec, jest coś takiego, to o czym mówiłeś, że sporo z tych szurów to są ludzie, którzy właśnie mieszkają na wsi i tam znają się dobrze na hodowli krów i świniów. I sporo w tym towarzystwie jest ludzi, którzy właśnie z takich się wywodzą. Ja się teraz nie nabijam z ludzi ze wsi, bo to są często wspaniali ludzie, którzy mają wiedzę na tematy, o których ja nie mam pojęcia, ale z jakiegoś powodu część tych ludzi upiera się, żeby zostać doktorami nauk technicznych, fizycznych lub matematycznych. No, tego się tak dookoła nie da za bardzo zrobić, a jest taki trend trochę.
0: Zapraszamy, może dołączy do nas jakiś wspaniały człowiek ze wsi na przykład teraz. Wspaniały człowiek ze wsi, czekamy. No, ja też zawsze podkreślam, że są wspaniali ludzie ze wsi też. To.
2: Na przykład Marcin Chudzik jest wspaniałym człowiekiem ze wsi, co w CERN-ie pracował.
0: No co, tak to trochę ale wygląda. Wiesz,
1: ci ludzie nawet, którzy powiedzmy są tam, nie wiem, no, mało odczytani, nie mają tam wiedzy, też by mogliby znaleźć swój sposób, żeby jakiś tworzyć content, tylko nie wiem, dlaczego oni się porywają na to, żeby po prostu w takie dyskusje naprawdę zaawansowane o nauce, czy jakiejś fizyce, czy czymkolwiek, gdzie faktycznie mają... No mało mają do powiedzenia, jeżeli chodzi o fakty i fakty naukowe, nie? Mogliby się zająć na przykład tworzyć jakiś content, jakieś kanały związane, nie wiem, z pielęgnowaniem kwiatków albo gotowaniem, z czymś, gdzie naprawdę mogliby ciekawie na różne tematy porozmawiać, nie? A jak jest taka faktycznie jest tendencja, że każdy chce teraz być specjalistą od danej dziedziny, nie przeczytając żadnej książki i w ogóle nie wiem, nigdy nawet
3: to
1: nie
3: Misiu,
1: czytałem żadnych badań naukowych.
3: Ja myślę, że wiem, skąd się bierze ten mechanizm u ludzi. On się bierze z tego, że chcesz na przykład zostać specjalistą, dajmy na to, od samolotów albo od energii, no to musisz pójść, skończyć studia, a przynajmniej przeczytać dziesiątki książek i dokształcić na ten temat i spędzić na tym setki godzin, żeby mieć jakieś pojęcie, żeby móc nawet dyskutować z kimś, kto się zna na poziomie w miarę wyrównanym. Więc wiesz, że nie chcesz wykonać tej pracy, więc robisz drogę dookoła. To ja teraz zaneguję to wszystko i powiem, to są wszystko bzdury, Einstein debil, zasada fani energii to jest bzdura, samoloty nie latają, inżynierowie debile, fizycy kretyni, zaneguję ich wszystkich i sam sobie stworzę swoją własną wersję tego i ja wtedy tam mistrzem, no bo to ja to stworzyłem. To jest moim zdaniem mechanizm, który właśnie tak działa. Tak to wygląda.
0: Michał, jak dzisiaj dzwonił tam do jakiegoś uzdrowiciela, to mówi tak. Bo to tak jest, że lekarz to każe brać leki, a znachor to zna choroby. No, ja właśnie do pana dzwonię w tej sprawie, bo pan zna choroby.
1: Wiesz, jaki jest też problem, Jacek, co... Do Jacka teraz, co mnie trochę denerwuje, bo no dobra, no to są takie osoby, które powiedzmy mają takie parcie na tą gąbkę, żeby coś powiedzieć, tylko często te osoby nie zdają sobie sprawy, że mogą spowodować więcej szkody niż pożytku. Osoba, która na przykład ludzi namawia do jedzenia wszelkiego rodzaju soli, nie? Że trzeba jak najwięcej soli jeść, sól uzdrawia i tak dalej. Wiesz, sól tak naprawdę zabija twój organizm z czasem, nie? To nie, niekoniecznie padniesz trupem od razu po zjedzeniu tam, nie wiem, dwóch łyżek soli, ale z czasem niszczysz swoje organy i problem polega na tym, że ludzie, niektórzy ludzie to słuchają i faktycznie jeżeli taka osoba wypowiada się na temat, tak jak tutaj mówię, soli z takiego poziomu, gdzie jest tam słuchana i wiesz, wszyscy ją słuchają, niby zna się na tym, wydaje mi się, że powinien ktoś tam coś powiedzieć, to przerwać, bo to jednak, no to może się znaleźć osoba, która będzie jednak na tyle naiwna, że posłucha i sobie zaszkodzi tym, nie?
0: No to
1: i
0: też,
1: tylko
0: no to
1: podaję
0: też,
1: jeden przykład.
0: No
1: nie?
0: Słuchaj,
1: a
0: to
1: takich przykładów
0: to,
1: jest dużo.
0: No, no to to Misiu też. Michał też był tą osobą, która zadzwoniła do tego solnego zięby i go tam orała. No to też jakiś plus, nie? No tutaj. Więc.
1: Tak, jest... tak. Ja uważam, że w ogóle wiesz co, powiem ci coś, Krawiec. Ja po trochu wiem, na czym polega problem z Michałem i nawet wydaje mi się, że mógłbym w stanie mu pomóc znaleźć jakiś środek, żeby fajnie budował content i to mniej więcej by się opierało na tym, na debankowaniu, jak się mówi poprawnie.
0: Żeby był bardziej spójny może w tym, co robi i nie był
1: spójny,
0: i nie był niespójny i... w tym, że na przykład jednych jest w stanie ośmieszać i wulgarnie tam kogoś obrażać coś, a od innych wymaga, żeby byli i nie wolno powiedzieć
1: tak,
0: dupa.
1: On ma takie
0: zachowania, że on jest po prostu straszliwie wręcz niespójny w swoim zachowaniu. No i to...
1: Tak, i wiesz co, jeszcze no. Dochodzi taka cecha u niego, która mi się wydaje, że mu trochę to nie pomaga, że jest za bardzo emocjonalny i za mały dystans ma, wiesz, bo jednak jak jesteś radiowcem i robisz audycję i coś, nie wiem, masz jakiś temat przewodni, no to musisz do tego tematu mieć troszeczkę dystans i na co jak cię ten temat za bardzo emocjonuje, to ci kompletnie to nie wyjdzie, nie? I to mówię o jakiejkolwiek audycji, cokolwiek byś nie robił. I
0: no,
1: mi się
0: wydaje,
1: że on
0: trochę luzu, tak. Trochę zluzować majty, troszkę...
1: Nakręcać, strasznie się nakręca.
0: Nie brać tak do siebie wszystkiego za bardzo.
1: W ogóle powinien, wiesz co zrobić, tak powinien do tego mieć takie podejście, że dać słuchaczom, jak gdyby wyrobić sobie opinię i nabrać jakiś stosunek do tego tematu, a nie tak jakby sam z siebie narzucić ludziom poprzez swoje emocje, jak mają myśleć, nie? Czyli tak, co mnie też uderzyło, ja też nie jestem jakimś człowiekiem, nie wiem, poprawnie wierzącym, religijnym, ale strasznie mnie to na przykład denerwuje, jak on strasznie emocjonalnie podchodzi do tego, żeby ludzie po prostu...
0: Mentorzy, troszeczkę za bardzo.
1: Nienawidzili Kościoła, no. Nie? Że jaki Kościół niedobry. Wiesz, przedstaw fakty, powiedz, to i to Kościół zrobił, tamtego nie zrobił i daj ludziom, bo na tyle są inteligentni słuchacze, że oni po prostu jak gdyby i tak sobie na końcu sami, wiesz, pomyślą to, co mają pomyśleć, ale na tym polega dobry, wiesz...
0: Ale widzisz, ale Michał radiowy. W tym momencie by ci przerwał i powiedział, no kurwa, słuchaj, chłopie, nie będziesz mi mówił, co ja mam robić, no. Kurwa, ja robię po swojemu, jak się nie podoba, to do widzenia. Wiesz, i to jest właśnie...
1: No dobra, ale
0: i to jest,
1: z Michałem rozmawiałem kiedyś
0: to właśnie
1: temat,
0: niekoniecznie
1: Krawiec,
0: tak trzeba.
1: Michał,
0: no.
1: Ale dobra, okay. Ale Krawiec, ja rozmawiałem z Michałem na ten temat kiedyś i on sam mi powiedział, że dla niego się liczą statystyki, więc jeżeli się tak naprawdę opiera na statystykach, co mu wychodzi dobrze, a co źle, bo on sam tobie przecież kiedyś mówił, że musisz Krawiec bardziej wejść w statystyki i na tym opierać też, jak masz audycję robić i tak dalej, to on sam by też stwierdził, że jeżeli coś robi i faktycznie wzrasta mu...
0: Działa,
1: mu słuchalność, mógłby nawet stwierdzić, o, to Misiu mi doradził to, kurde, mam dzisiaj 200 osób mnie słucha. Może być do mnie negatywnie nastawione, ale statystyki jak gdyby nie oszukają tych faktów, że to widocznie działa. Że,
0: dokładnie.
1: Że ten
0: Michał,
1: taki pretensjonalny sposób bycia, większy dystans, większy luzik, bo ma zadatki, no nie będę ukrywał, ma zadatki na to, żeby fajnie robić audycję, tylko coś mu kurde nie wychodzi tutaj na razie.
0: Nie, znaczy... Słuchaj, ja myślę, że mu w niektórych rzeczach całkiem fajnie wychodzi. W niektórych mu zupełnie nie wychodzi, a w niektórych mu całkiem fajnie wychodzi. Gosia tutaj...
2: Słuchaj, no? Słuchaj, on nie jest radiowcem jakimś tam od 10 lat, tak, tak jak ty, tak, tylko tak. Zaczyna dopiero od roku może, nie całego nawet.
0: Tak, i... no, dokładnie, no.
2: Dokładnie, powiedzieć,
4: że jest druga rzecz taka, że on, ja tylko powiem bardzo szybko, że on musi sobie zdawać z tego sprawę, że nie zbuduje jak gdyby wokół siebie takiej otoczki, jak ty budujesz Krawiec, dlatego że on nie ma takich warsztatów i takiego doświadczenia. No Krawiec, ty masz, raz, że masz tą...
0: Oj tam, dobra.
4: Nie rumienić.
2: Wazelina jest dobra.
4: Nie musisz się rumienić, bo jak teraz poproszę o to, żeby ręce podnieśli do góry osoby, które się ze mną zgadzają, to jestem, ja jestem przekonany, że i Jacek, no dobra, i psycho podniosą rękę do góry, się zgadzają.
0: Ale
4: masz Krawiec charyzmę, masz głos, masz takie rzeczy, które nie każdy ma i wiadomo, że wtedy trzeba nadrabiać czymś innym, więc wiesz.
0: Gosia, Gosia napisała coś takiego, żeby się tam nie obrażać, żeby dać szansę, żeby się tam lubić mimo wszystko i ja jestem za tym. Słuchajcie, zawsze nadużyłam tego słowa... Słuchajcie, ale Michał też to robi. On zawsze, słuchajcie, słuchacze, słuchajcie. I słuchajcie, ja wam tu powiem, i słuchajcie. Słuchajcie, powiem wam tak. Właśnie grunt, żeby nie mentorzyć za bardzo, żeby nie być takim papu smurfem, kurwa, co wszystko wie najlepiej i narzuca tutaj. Trochę wyczucia trzeba mieć.
3: Ja chcę być papu smurfem, a ja właśnie bym chciał.
0: Ty byś chciał być?
2: Ja, Jacka z Australii mi brakuje, kurwa, w tych wszystkich rozmowach. Bo ten to ma najrozsądniejszy głos chyba.
0: A ciekawe, najrozsądniejszy głos, to głos może być rozsądny, tak? Że coś tak brzmi, tak? Tak, o, to taki rozsądny głos,
3: ale
0: tak?
3: Po prostu, Gosia, zobacz, co napisała. Jacku, mam do ciebie pytanie, bo ty bardzo szybko mówisz, jakbym sobie przyspiesznie na telefonie dawała. Bez crazy, nie wiem, znaczy bez crazy, ale inaczej cię usłyszałam wcześniej, możesz się odnieść. Gosiu, no, będę z tobą szczery. To ta szczepionka covidowa mi ten chip do głowy wmontowała. Ja teraz szybciej myślę i szybciej mówię. No cóż, technologia, postęp.
0: Krejzol.
3: To mój zagrożenie.
0: Bez crazy.
4: A ja mogę ciebie, Krawiec, teraz skrytykować, bo cię, najpierw ci parę fajnych rzeczy powiedziałem, to teraz dla równowagi mogę cię skrytykować.
0: Do it. Dawaj, to kocham,
4: ty też,
0: uwielbiam.
4: Krawiec, ty też masz swoje minusy i minusem jest to, że czasami zarzucasz... Nie będę ukrywał, mnie też, pewne rzeczy, które sam robisz.
0: Jakie na przykład? Przepraszam, ale to musimy to wyjaśnić. Tu padły mocne słowa. Jakie?
4: Uwielbiasz gadać i czasami to jest twój minus, co nie jest dobrą rzeczą dla prawdziwego radiowca, bo jednak prawdziwy radiowiec numer
2: nie,
4: jeden.
2: Nie powinien
4: rzecz,
2: gadać. Prawdziwy radiowiec nie powinien gadać.
0: Milczeć powinien, kurwa.
4: No. Powinien umieć słuchać. Jak osoby dzwonią, to też powinien umieć
0: ale
4: wysłuchać.
0: To misiu, ty gadasz, o, ty, tak. ty masz tak gadane, że ty jedną myśl potrafisz, kurwa, w 25 zdaniach rozwijać, dygresję.
4: Dobra,
0: ty trochę
4: ale Krawiec,
0: się
4: ty to ciągle,
0: etamizujesz
4: to twoje,
0: troszeczkę.
4: To jest twoje motto przewodnie, że jak ktoś coś mówi, to zawsze zarzucasz mu, że uwielbia gadać.
0: Przepraszam, ja tu jestem gwiazdą.
3: To jest, Krawiec ma słuszną tutaj, bo każdy człowiek, który chce coś powiedzieć ciekawego, musi mieć coś takiego w sobie, moim zdaniem, żeby skracać tą wypowiedź, a przynajmniej nie rozciągać przesadnie, nie przesadzać z ilością wtrętów, nie dawać zbyt dużo detali, bo to nudzi. I krótko mówiąc, ograniczać się w pewnym sensie, jeżeli chce być człowiekiem, którego ludzie inni chcą słuchać. I rzeczywiście, ty mówisz długo, ciągniesz temat. Moim zdaniem czasami, ja teraz się krytykuję, ale tak delikatnie, czasami przesadzasz z ciągnięciem tematu. Za dużo rzeczy chcesz wyrzucić, wypowiedzi, bo zaczyna to brzmieć jak podcast, a nie jak wypowiedź.
0: Tak, słuchaj,
4: za
0: to...
4: Za dużo powiedzenia.
0: Nie, to misiu, jak już tak nam się zabrało na szczerość, okej. Okay. Ty mówisz,
4: wal,
0: słuchaj...
4: prosto z mostu, wal.
0: Wale, okej. Okay. Słuchaj, u ciebie jest pół biedy, bo ty jesteś, bo ty mówisz ciekawie, tylko że... Ty mówisz bardzo długo i jeszcze na koniec, jak skończysz mówić, to powiesz, no i właśnie dlatego, tak jak powiedziałem, to właśnie tak wygląda. Po prostu brakuje ci tego takiego bezpiecznika, że już skończyłem, zamknąłem ciekawą wypowiedź, tylko jeszcze coś tam i właśnie dlatego, tak jak powiedziałem, wiesz, po prostu też masz coś tam do przerobienia, też możesz się ulepszyć.
4: No dobra, ja bardzo chcę się ulepszyć, ja dziękuję, bo ja to w ogóle traktuję jako taką konstruktywną krytykę, więc super, dzięki i Jackowi, i tobie, ale wiesz co, ja mam w sobie, jak za każdym razem zadzwonię, a dzwonię rzadko, nie? No przyznasz, że raczej rzadko dzwonię, nie dzwonię zbyt często, mam w głowie strach. A wiesz, czego ten strach się bierze? I to ci powiem odnośnie dzisiejszych moich telefonów. Pierwszy raz, jak zadzwoniłem, jakiegoś mam pecha, że zaraz się włączył Etam. I ja już po prostu wiedziałem, że jak Etam zacznie gadać, to no już
0: tak,
4: jest po mnie.
0: Tak.
4: I ja po prostu wtedy się nawet, nie wiem, czy zauważyłeś, że ja przestałem w ogóle gadać. No siedziałem chyba, nie wiem, pół godziny na tym Skype'ie, a potem sobie dałem spokój, się rozłączyłem. I jest coś takiego też, i ja tutaj cię za to nie krytykuję, bo ja rozumiem, że każdy chce zadzwonić i każdy ma, nie wiem, chce się wygadać albo ma coś ciekawego do powiedzenia, ale...
2: Nie każdy ze słuchu.
4: No dobra, no nie łap
2: za słuchu,
4: ale powiedzmy, że jeżeli jesteś człowiekiem przy zdrowych zmysłach, to dzwonisz po to, żeby coś powiedzieć.
2: No, a nie jestem
4: ciekawego,
2: nie? Nie jestem człowiekiem przy zdrowych zmysłach.
4: Dobra. Dziękuję, że się zwierzyłeś z tej kwestii, ale chodzi mi o to, że po prostu ja się czasami obawiam, że ja nie będę miał szansy powiedzieć to, co chciałbym powiedzieć i mam takiego dziwnego pecha, że jak ja zadzwonię zaraz, albo się zaraz Etam pojawi, zostanie wywołany i ja już wtedy wiem, że nic nie powiem, albo po prostu, wiesz, czego się boję, to tak się boję, że po prostu temat, który poruszam, jest tak nudny i po części się zgadzam z tym, co ostatnio Jola powiedziała, bo była naprawdę, dla mnie była fajna, fantastyczna dyskusja Jacka i Joli, merytoryczna nawet na dosyć przyzwoitym poziomie, bez oskarżania się jakimiś tam, nie wiem, wulgaryzmami, tak jak to często bywa na tych gównoradyjkach. Natomiast no, to się czuję, że jest takie pewne znużenie ze strony prowadzącego i ja to samo mam czasami, jak zadzwonię i chcę na jakiś temat porozmawiać, który wiem, że ciebie nie interesuje, to się obawiam, że właśnie no, tak tracę jakby motywację do tego, żeby cokolwiek powiedzieć. A to, że mówicie, że lubię popadać w dygresję, to się zgadzam. Nie jesteście pierwszymi osobami, które o tym mi mówią, żona mi dosyć często też o tym przypomina.
3: Bo w radiu, to Misiu, jak w każdym medium, lepszy jest niedosyt niż przesyt. Trzeba wiedzieć, w którym momencie z tematu zejść i powiedzieć, zmieniamy temat, przechodzimy płynnie do innego tematu. Co właśnie ja w tym momencie chciałem zrobić? Chciałem, bo wspomniałeś o Etamie, chciałem się odnieść do tego, o czym rozmawiałeś prawie 2-3 godziny temu. Nawet zrobiłeś ankietę, czy Etam ściemnia. Czy ja w ogóle chcę wam od razu powiedzieć, zagłosowałem na tak? I teraz mam trochę wyrzuty sumienia, bo przypomniałem sobie, że kilka razy mi się zdarzyło coś takiego w Polsce, że jak ktoś mnie poznawał i się na przykład pytał, no to ja mówiłem, że no wiesz, mieszkam w Australii, tutaj, wcześniej mieszkałem się tam w Danii, opowiadam historię życia mojego i tak dalej, gdzie pracowałem i widzę, że w tym człowieku tak rośnie niewiara w tą historię, którą ja szczerze opowiadam. I czy nie jest coś takiego, że my trochę za szybko mówimy, że ściemnia coś, tu czary z mleka, jak to ty, krawiec, mówisz. Czy my nie za szybko do takiej konkluzji skaczemy? Chociaż muszę przyznać, że ja wciąż no nie mogę zmusić się w to, żeby uwierzyć Etamowi zupełnie.
4: Fajny wątek poruszyłeś, Jacek.
2: Jacek, nie przerywaj tam.
0: Nie przerywaj Tomisiowi, Jacek. No. Jak ci przerwał, to mu nie przerywaj.
4: To mi przerwał.
0: No, ja panu nie przerywałem. No. Ale nie, słuchajcie, to też jest normalne. My już jesteśmy trochę chyba tak już znieczuleni trochę. Wiemy, że sobie przerywamy. Wiemy, że jak są 4 osoby na antenie, to ktoś komuś wchodzi w słowo. Więc tak się nie przejmujemy. Bo to chodzi o to, żeby nie przerywać. Ja panu nie przerywałem, proszę pana. Ja dlatego właśnie mówię, że chodzi o to, żeby
2: nie przerywać. Ten drugi, trzeciemu też nie przerywa.
3: Krawiec przerywa, bo mu lokal do dzisiaj, dlatego.
4: Dobra, to ja się muszę teraz wciąć siłą na
2: nie
4: na
2: musisz, głos. Nie musisz.
0: Nie musisz, Tomisiu. No,
4: ja
0: dobra,
4: muszę,
0: Tomisiu, to
4: ja
0: wal.
4: Ten wątek,
0: elaboracik,
4: ciekawy. Nie będzie elaboracik, będzie krótko, ale uważam, że wątek jest ciekawy, ale na inną audycję. Nie, no żartuję. Wydaje mi się, że to z naszej polskiej mentalności wynika, wiesz, Jacek, że mamy takie małe zaufanie do tego, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. A ty co na ten temat myślisz?
3: Ja też chciałem do tego podejść właśnie do polskiej mentalności, bo szczerze mówiąc, jak nie, to jest chyba rzeczywiście część polskiej duszy, bo mi się nie zdarzyło, żeby gdzieś poza Polską tak ktoś widzę, że tak już widzę, że ktoś mnie próbuje złapać na jakieś ściemie. Nie wiem, czy to wynika z tego, że mamy jakieś takie węższe horyzonty, czy jak, że ktoś tak mówi, coś tu mi jakąś tutaj, wiesz, czary z mleka opowiadasz i coś tu mi nawijasz. No i rzeczywiście, w Polsce mi się zdarzyło to, że ludzie mi nie wierzą. I tak samo, czy czasem to, że ja nie dowierzam metamowi, to też nie jest jakaś manifestacja mojej polskiej duszy tutaj. To bardzo możliwe.
4: Ja bym tutaj komuny za to winił, bo nie lubię komuny, nie lubię tego systemu, więc od razu bym pojechał po całości, komunie, że to wynika z tego, że po prostu mieliśmy nigdy zaufania do systemu i coś w nas jest coś takiego, że gdzieś zostało to w takich prywatnych też relacjach, że jak ktoś nam coś opowiada, to też nie mamy zaufania, ale musimy najpierw sprawdzić, podglądnąć i zobaczyć, że faktycznie ta osoba, to co mówi, się sprawdza. I dopiero wtedy nabieramy zaufania. Nie dajemy tego kredytu zaufania na początku, nie? Ludziom.
2: Dobrze, pytanie do Jacka. A ty kiedyś pokazałeś zdjęcie, jak lecisz samolotem i jesteś pilotem w kokpicie?
3: Pokazałem zdjęcie, jak lecę samolotem, ale jak ja sam prowadzę samolot, to nie. W sumie rzeczywiście chyba nie pokazałem wam nigdy zdjęcia. A mam trochę, mógłbym kiedyś pokazać, to prawda. Dobra, to wrzucę filmik kiedyś, albo pokażę zdjęcie, bo pokazałem zdjęcia na pewno, jak lecę jako pasażer, ale jako ja to... Dlatego to wynika trochę z tego,
4: Widzisz, Jacek, nam każesz mówi, że tamowi nie ufasz, że wyjechał do Niemiec, a nam każesz zaufać, że ty masz licencję pilota.
3: No właśnie. No, nie, zgadzam się. Ale ja się w 100% zgadzam, tylko pytanie jest. To jest pytanie, które trzeba zadać. Czy my w radykach powinniśmy sobie nawzajem bardziej ufać, czy też żądać dowodów?
2: Żądać dowodów. Na internecie ogólnie żądać dowodów, po prostu. Bo nie znamy się osobiście... Po prostu żądać dowodów. Jeśli ktoś coś mówi, to powinien udowodnić to, że to prawdą jest, co mówi.
4: No ale psycho, to są takie pierdółki, to uważam, że to jest bez sensu, bo jeżeli chodzi o kwestie jakieś finansowe, bardziej poważne, to wiadomo, że trzeba to sprawdzić, zanim w coś zainwestujesz. No ale jeżeli ktoś nawet ma taką, nie wiem, no niesłychaną historyjkę, opowiada, to uważam, że nie trzeba od razu tą osobę stawiać pod ścianą, że pokaż, nie, udowodnij to, tylko wiesz, to jest kwestia taka, że to i tak wyjdzie w praniu. Na przykład tak jak Jacek opowiada o swojej tam pasji do lotnictwa i w ogóle czy ma licencję, czy nie, to i tak wyjdzie.
2: Pasja do lotnictwa. Pilotem jest pasja do lotnictwa. No dobra.
4: No ale słuchaj, kiedyś... jeżeli ktoś...
2: Nie, poczekaj, nie przerywaj.
4: Wyczujesz w trzeciej, czwartej rozmowie, że ta osoba się na tym zna, więc będziesz mniej więcej sobie wyrobisz prędzej czy później i tak zdanie, czy ktoś po prostu ściemnia, czy nie, więc daj spokój.
0: Jacek. Psycho?
2: Jacek, pokaż.
3: Tak?
2: Zdjęcia te... Wrzucisz kiedyś tam gdzieś na Discorda tego radia? Dobra.
4: A chcesz zdjęcie mojej żony? Bo też nie wierzę, że mam żonę. Może zdjęcie żony ci pokażę, bo ostatnio mówiłeś, że ja do krawca uderzam, że jestem...
2: Nie. Od ciebie to chciałem ten filmik z jachtu. Mówiłeś, że będziesz płynął na jachcie jakimś. I filmik miałeś wysłać i jakoś nie wyszło.
0: Według mnie Jacek sobie wymyślił to, że tam jakiś samolotem latał, że sztuczna inteligencja, że się tym zajmuje. Tak naprawdę siedzi gdzieś tam w piwnicy na zasiłku w zapierdzianym dresie i tak się chce dowartościować.
4: A ja krawiec pójdę dalej i ci powiem, że ja w ogóle nie wierzę, że Jacek istnieje, że dla mnie to jest wymyślony jakiś bot, który się po prostu został zaprogramowany przez może być może kogoś z nocnego radia, wymyślił sobie właśnie swoje imię Jacek i udaje, że mieszka tak naprawdę w nieistniejącym kontynencie. Także to wszystko jest jedna wielka ściema. Moim zdaniem.
3: Wrzucić na tapetę, a teraz mnie wrzuci na tapetę. No, widzisz, jak to jest?
2: Okej. Okay. A ogólnie to nie wiadomo, czy Środa Śląska istnieje w ogóle. Bo to może być symulacja jakaś.
0: Co, słuchajcie, tak. Ale co do Kotkiewicza też były jakieś takie wątpliwości, że on coś tam nawymyślał. że trenował kiedyś troszkę boks, że coś tam z samolotami, że ma licencję pilota, tak? Albo no jakieś takie też były. Znaczy, cały czas się pojawia ta nieufność. Słucham?
3: Ale przepraszam cię, Kotkiewicz nie mówił, że ma licencję pilota. Mówił, że zaczął i nie skończył, z tego co pamiętam.
0: Aha. No.
2: Ale też... Kotkiewicz mówił, że do zakonu chciał iść. Czy gdzieś tam, na księdze, tak?
3: A to akurat jestem w stanie uwierzyć.
0: Ale czemu by to nie miało być? Czemu ciągle poddajemy wątpliwość wszyscy wobec wszystkich w ogóle, co kto drugi mówi? Wszystko zarzucamy, że mitoman. To jakieś radio mitomanów. Każdy tu opowiada jakieś bajki, tak? O sobie, tak?
4: Ale nie mów, że wszyscy, bo ja na przykład uwierzyłem dzisiaj Etamowi, że on tam gdzieś mieszka i że pracę zdobył. Ja naprawdę, ja byłem po tej drugiej stronie osób, która mu wierzy, że dlaczego miałbym nie wierzyć. Zresztą nawet jakbym wyszło na to, że jestem idiotą naiwnym, która mu uwierzyła, to jaka strata będzie moja? Kto mi to wypomni, nie?
3: To jest świetne, to jest fantastyczna rzecz, którą powiedziałeś. Lepiej komuś uwierzyć i wyjść na naiwniaka, niż wyjść na niedowiarka i powiedzieć nagle ktoś ci, patrz, tu mam wszystkie dowody, a mnie wierzyłeś. To ja wolę być naiwniakiem, niż takim niedowiarkiem, sukim synem. To jest słuszne, co mówisz, Tomisiu.
0: Czyli uważasz, że, że lepiej jest zakładać dobrą wolę drugiego człowieka i jakoś przychylnie podchodzić, tak?
3: Dokładnie.
4: Mówisz do mnie teraz, tak, Krawiec? Ja jestem za tym, żeby zakładać, że jak ktoś coś mówi, też uważam, że ma w dobrej wierze coś mówi, nie oszukuje, a to są tak naprawdę błahe rzeczy, co jak na mnie wpłynie to, czy Etam ma pracę w Niemczech, czy nie ma, czy wyjechał, czy się przeprowadził, jak na moje życie to wpłynie. Przecież to tylko, wiesz, jest coś, czego co ja słyszę w internecie, więc...
0: No to Kononowicz, to u Kononowicza cały czas jest tak, jaki ty to misiu, ty mieszkasz w Białymstoku za mostem, ja ciebie wywąchałem, mnie ludzie napisali, jaki ty to misiu.
4: Co prawda kiedyś wysłałem paczkę, którą Etam nie odebrał, no to coś tam mogłem stracić, ale... Ale tak poza tym?
2: Nie chciał się Etamowi iść, nie? Po tą paczkę.
0: Zbyt duże wyzwanie to było. Zbyt wiele oczekujemy, może tak od razu.
4: Może Etam faktycznie komuś uwierzył, że jestem wymyśloną postacią i stwierdził, że nie ma sensu iść odebrać coś od kogoś, kto nie istnieje i niby wysłał. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
3: A tu się pojawia kolejne pytanie. Słuchajcie, bo jest w tym coś takiego, że trzeba szanować czyjąś jednak... prywatność, nie możesz tak narzucać chyba, bo na przykład jak w życiu byłem na osiedlu Etama, pamiętacie, dzwoniłem rok temu w lipcu, a wyobraźcie sobie, że znowu, no bo ja bywam w Szczecinie często u mamy, poszedłbym znowu na jego osiedle, przeszedłbym się, bo to nie tak daleko i bym powiedział, no cześć, tam jesteś w domu, bo właśnie dzwonię, na razie jesteś i może byś szedł tu do mnie, no to tak trochę pod ścianą go stawiam, nie? Bo z jednej strony nie, to idzie na głupka i takiego gościa, co się boi ludzi, a może akurat nie ma ochoty, a żeby się ze mną widzieć, nie?
4: Nie, no Jacek to jest chamskie. Śląskiej. To jest chamskie, Jacek.
3: No tak. Ja pojechał do Środy Śląskiej i powiedział...
4: Słyszałeś, ale to ja żartowałem z tym Krawcem, to ja nie mówiłem na poważnie, nie? Tak się tylko teraz bronię, że to, że tam pojadę i się, wiesz, zaanonsuję już na miejscu, to ja tylko był żart. Ale to jest chamskie, nie? To tak się nie robi, nie?
3: No jest, tak, zgadzam się. Zresztą byłem na osiedlu Etama, żeby zobaczyć, jak wygląda osiedle Etama, a nie żeby się z nim zobaczyć.
4: Słuchaj, chociaż kiedyś tym, Jacek, my wszyscy jesteśmy tutaj pod jakimś tam pseudonimami.
0: Trochę przerywasz, panie Tomisiu, tak? I Jacek nie może nic dokończyć tutaj, wiesz.
3: Nie, mów śmiało. Ja już będę niedługo kończył, bo czas na mnie.
4: Nie, tylko tak mówię, że właśnie ja tutaj jestem po tej samej stronie z tym samym zdaniem, co Jacek mówi, że w pewnym sensie jesteśmy tutaj, wiesz, pod jakimś ukryci, pod jakimiś tam pseudonimami, no Krawiec, wiadomo, że każdy wie, jak masz na imię i nazwisko, ale to wynika z tego, że jak wpłacasz donaty, to się tego nie da ukryć. I przejęzyczenie, przepraszam. I tak samo w mojej tutaj ten, może z wyjątkiem Jacek też, ale no większość osób, powiedzmy, że chroni tą swoją prywatność i wiesz, nikt nie chce, żeby ktoś go naszedł niezapowiedzianą jakąś wizytą. Dlatego, że taka jest konwencja tego radia, tych audycji, że my się po prostu tak jakby trochę w cudzysłowie tutaj bawimy, nie? I jesteśmy, rozmawiamy czasami na poważne tematy, no ale tak generalnie każdy z nas chce mieć tą swoją anonimowość zachowaną, nie?
3: Ale jakby Krawiec, albo Ty, Tomisiu, albo nawet Psycho, tu się jakby życie go zagnało, to powiedzcie tu śmiało, to się zobaczymy, pójdziemy na piwo.
4: Najlepiej dobrze. Nie, no spoko, ja też wszystkich zapraszam. Mi jest ciężko się ukryć z moją tożsamością.

0: go zdradzić.
1: No, służby specjalne tak mu powiedziały.
0: Tak.
2: No, ale... ale
0: ja się będę... Spoko. Idę opłacić służby specjalne, więc ja się będę uciekał powoli, bo u mnie początek dnia już się zaczął jakiś czas temu. No to co? To kłaniam się wam serdecznie, no, wszystkim.
1: A, nie, poczekaj, poczekaj, Jacku, jeszcze nie uciekaj. A zapytam się ciebie, a czy w Australii są marsze pochody pierwszomajowe?
3: Czy, ale przepraszam, bo to fajnie zabrzmiało. Czy w Australii są marsze pierwszomajowe?
1: Pierwszomajowe, dobrze.
0: Co? Nie, bo podejrzewam, że dzisiaj... No, już odpowiadam. Generalnie nie ma, aczkolwiek podejrzewam, że dzisiaj właśnie tu koło mojego bloku w Canberrze, w stolicy, przejdą jakieś takie świry z skrajnej lewicy, bo w każdy kraj ma swoich świrów.
1: Dlaczemu wrzucasz ich do worka świry od razu? Dlatego, to są robotnicy.
0: No, właśnie byś się zdziwił, żaden z tych ludzi prawdopodobnie, którzy w pokoju nie jest żadnym robotnikiem, tak samo jak ci, co założyli partię komunistyczną, to też nie byli robotnicy. To będą ludzie, którzy żądają, żeby państwo, wiesz, żeby znacjonalizować, wiesz, wszystkie zakłady, znacjonalizować i uspołecznić całą produkcję i znacjonalizować i uspołecznić ciebie i mnie. Taki odwrotnik korwinizmów, którzy korwiniści chcą sprywatyzować nawet ciebie i mnie, to oni tacy będą chodzić tam, że równa płaca dla wszystkich, bo mamy równe żołądki i tak dalej. No, ja nie mówię o socjaldemokratach, których mam jakiś warunek, znaczy szacunek, ale o takich skrajnych komuchach to nie mam nic do nich, a przede wszystkim nie mam szacunku.
1: Tak powinno być, że wszyscy powinni mieć równe zarobki chyba.
0: Nie, tak nie powinno być, drogi mój.
1: Dlaczego nie?
0: Bo każdy z nas wytwarza coś o różnej wartości.
1: Na przykład ty co wytwarzasz? Ślad węglowy samolotem latając?
0: Tak, wytwarzam ślad węglowy na przykład, ale oprócz tego wytwarzam całkiem sporo oprogramowania, które potem jest wykorzystywane. Nawet muszę się pochwalić, że jedna rzecz, taka ostatnia, którą napisałem, czy ostatnia, z rok temu, którą skończyłem, jest już była użyta przez 5 milionów ludzi i bardzo się z tego powodu cieszę.
3: Paint, taki program Paint, tak? Napisałeś
0: tak,
3: ty?
0: Tak, dokładnie tak. No Paint to byłoby w miliardach już liczone, a nie w 5 milionach. Każda z wytwarza coś innego. Ktoś, kto jest neurochirurgiem, wytwarza coś innej wartości niż ktoś, kto zamiata ulicę, ktoś, kto produkuje projektuje silniki samochodowe, którym potem będą jeździć miliony ludzi, też wytwarza coś o innej wartości niż ktoś, kto skręca śrubki gdzieś tam, więc nie powinniśmy mieć tej samej płacy. Wszystkim należy ten sam szacunek za płacę, jeżeli to jest oczywiście praca, ale nie te same zarobki. Takie jest moje zdanie.
2: No. Mi się teraz skojarzyła moja koleżanka, koleżanka w cudzysłowie, która kiedyś mi powiedziała, że ona kiedyś
1: zrobiła takie
2: zdjęcie, które obejrzało ileś tam milionów ludzi, potem się okazało, że to zdjęcie po prostu było jej nagie zdjęcie, które umieściła na Pornhubie, ale to nie jest żadna aluzja do ciebie, Jacku, tylko tak mi po prostu się to skojarzyło. A co ja wytwarzam? Nie wiem, pewnie ślad węglowy też wytwarzam.
1: No jak każdy.
3: Ja wytwarzam strasznie dużo śmieci, w ogóle jestem przerażony, tyle tych worków, ciągle to pakuję te butelki.
1: O tym już Etam
0: mówił. Ja się muszę przepraszam przy tej emocji, bo Gosia napisała jakąś bzdurę. Jacku, myślę, że przekroczyłeś trochę granicę, będąc tam w Szczecinie. Co innego, jakby ktoś się na to zgodził. Przepraszam, ale żeby chodzić po ulicach Szczecina, nie potrzebuje nikt czyjej zgody. Nawet żeby chodzić po ulicach Szczecina i dzwonić wtedy do tego radia. Ja nie byłem na żadnym zamkniętym terenie. Nie mówiłem, że nie przyszedłem do Etama, chodziłem sobie po jego osiedlu, żeby obejrzeć, jak to wygląda. Naprawdę, Gosiu, nie potrzebuję niczyjej zgody, żeby chodzić po ulicy w Szczecinie, każdej dowolnej, jak i w każdym innym mieście.
3: Zgodzę z Gosią, że przegiąłeś, Jacek. No.
2: Ja też uważam. Jacek, przegiąłeś, jak nadawałeś wtedy i mówiłeś, że jesteś pod balkonem Etama, to już było przegięcie.
1: Chodziło o przekroczenie granicy.
2: Jeszcze liczyłeś piętra i się pytałeś Etam, na którym piętrze mieszka, bo jestem pod jego blokiem.
3: Ale nie, bo faktycznie psychotu dobrze mówisz, że Gosi chodziło o to, że Jacek przekroczył granicę po prostu, tak?
1: Moja Polską.
0: Trudno, Gosiu, no musisz przeżyć moją zirytowaną irytację. I wtedy ty będziesz irytowała się moją irytacją, co spowoduje, że ja będę zirytowany.

0: twoją irytacją. I to jest właśnie dodatnie sprzężenie zwrotne, najdroższa Gosiu, jedna z podstawowych pojęć teorii sterowania.
1: Ja uważam, że Jacek przekroczył wszelkie granice Schengen po prostu w tym momencie.
0: Tak, i to nieraz przekroczyłem granice Schengen i nawet niedługo znowu przekroczę. Także posłuchajcie, kochani, bo u mnie dużo roboty przede mną, strasznej, gdzie będę wytwarzał...
1: Co ty masz tam za robotę, Jacuśku?
0: Klikanie w komputer to praca, nie?
2: Jacek, pozdrawiam, idź, twórz ten kapitalizm, żeby był większy, tak, obszerniejszy.
0: Szczęść święto pracą, no bo co jak w PRL-u, uczcić święto pracy pracą. No, pozdrowionka i do usług. Hejka.
1: Trzymaj się, Jacek, hej.
3: Hejkum.
1: Oloratuj.
2: Szuflandia. Napiłbym się polokokty.
3: Co byś napił?
1: Polokokty. Moja mama kiedyś piła tą polokoktę, bo kiedyś faktycznie w Peru była polokokta, słuchajcie. To była
3: jest
1: taka...
3: Jeszcze... Tak? Do tej pory jest, ale chujowa taka, no.
1: No, taka... Taka Coca-Cola podrobiona. No i kiedyś mama sobie kupiła taką właśnie butelkę tej polokokty, pije i nagle tak czuje na wargach coś, a to taka wielka spasiona mucha po prostu tam się dostała do butelki.
2: To taka kapitalistyczna mucha. No.
3: Tak jak stonki były.
2: Stonki, jesteś zwolennikiem Coca-Coli.
3: Wszystko jedno. No bo to jest jedno imperium, Coca-Cola czy Pepsi-Cola.
2: Imperium zła, dobra.
3: Tak, i kiedyś Amerykanie zrzucali na Polskę stonkę ziemniaczaną, pamiętasz to? Nie, ciebie na świecie jeszcze nie było. Ale ja pamiętam, jak to się zbierało do Gederek.
2: No to pamiętam, ale to w jakich latach? To było chyba faktycznie przed moim istnieniem.
3: No w jakimś 82 może. Jakoś
2: a to trzecim. Nie, to już istniałem. Ale było coś takiego.
1: Psycho, ty dziadu. Zbierałeś w czynie społecznym jeszcze stonkę. Słuchajcie, psycho jeszcze stonkę zbierał w czynie społecznym. To jest największy dziad z nas tutaj.
2: No, teraz się okaże, że psycho to był takim tym pierwszym, który zbierał te robaki na mączkę.
1: On jeszcze się z Breżniewem całował. Ja to tylko grabiłem liście, a ten jeszcze stonkę zbierał. No, proszę. No. A coś z tą stonką tam było takiego ciekawego, że to w sumie mogłoby się okazać, że to nie jest wcale takie śmieszne, że sobie tam wymyślono propagandę, że to zgniły Zachód nam tu zrzuca stonkę. Tylko gdzieś czytałem taki artykuł, że to faktycznie coś jest na rzeczy, że coś tam zrzucono stonkę. Ale to nie wiem, muszę to może jeszcze kiedyś...
2: Nigdy się nie dowiem.
3: Tak było, tak było.
2: Tak, tak a było. Czy stonka ziemniaczana to jest to samo, co stonka amerykańska, czy to są dwa różne gatunki?
3: Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Musisz to sprawdzić kiedyś. Ale myślę, że to samo.
1: Amerykańska to pewnie taka większa, wypasiona, bo wy tam wszystko macie większe w tej Ameryce, nie?
2: No bo jednak wiesz, ja pochodzę z Irlandii, więc pamiętam, że takie kiedyś za komuny były napisy, że stonka ziemniaczana to wróg rolnika, nie?
1: A czemu wy w tej Ameryce wszystko takie większe chcecie mieć? Jak samochody to też jakieś takie większe, wysokolitrażowe, jakieś eurotraki, a czy te traki takie...
2: Słuchaj, samochody to da się wytłumaczyć, bo są po prostu odległości większe i to nie jest tylko Ameryka, bo jakby szkoda, że Jacka nie ma. Jakbyś się spytał Jacka, no to tam też ze względu na odległości też jeżdżą olbrzymie tiry, które wyglądają zresztą jak pociągi, bo one jak wiozą, to wiożą tam chyba kilka naczep na raz, więc to mi się wydaje, że to jest bardziej związane z odległościami do pokonywania.
1: No dobra, no to mamy samochody, ale też pójdziesz na pizzę, to tego sera tam nawalone, więcej. Pójdziesz na hamburgera, to większy ten hamburger.
2: A widziałeś?
1: Grubasy łażą, grubasy po ulicach łażą.
2: Hamburgery, taki wielki. Typowy Amerykanin, taki wiesz, triple extra large, no to wiadomo, że on więcej zje, no to...
1: Aha, bo to taki jest ciąg przyczynowo-skutkowy, bo większy grubas Amerykanin wielki to musi więcej zjeść, to ma większe hamburgery i musi mieć większy samochód, żeby tam wejść do tego samochodu, taki grubas, to ma olbrzymi samochód i olbrzymia ta Ameryka, to tak, takie jakieś prawo skali, że Ameryka jest wielka, to wszystko tam musi być wielkie, tak?
2: Tak, tak. Ja miałem dokładnie takie same pierwsze wrażenie, żeby było śmiesznie, że jak wysiadłem z lotniska, to po prostu tak się obejrzałem dookoła siebie, tak o kur... Wszystko po prostu takie, wiesz, mega wielkie, nie? Te wszystkie pojazdy, autobusy, samochody, więc nie wiem.
3: Trolejbusy jeszcze też.
2: Trolejbusy co w Lublinie. Ale też dokładnie to samo wrażenie na początku, że wszystko takie duże, nie? Że wszystko pakowane, słuchaj, po ileś tam sztuk i tak dalej.
1: Mięśnie też tam, każdy musi
2: napompowane,
1: mieć mięśnie. No. Ale w sumie to tak mięśnie. Nie? No to też w tych Stanach to na filmach sobie oglądacie, że każdy tam wypakowany, umięśniony, piękny. A tak wyjdziesz na ulicę, to grubasy łażą, takie brudasy, no, narkomany.
2: Fakt jest taki, Krawiec, że jak ja już tu przyjechałem, to już był ten problem tej otyłości, już istniał, no bo to był związany z cukrem i z tymi wszystkimi sodami. Sody, to się po prostu soda to się mówi na te wszystkie napoje typu Coca-Cola, Pepsi i tak dalej. Coś w tym musi być, że ci ludzie po prostu, którzy są otyli, mają też jakby być może rozepchane te swoje żołądki, więc po prostu też więcej jedzą. I jak taka osoba pójdzie do McDonalda, to dla niego taka kanapeczka to nie jest zbyt dużo, więc na pewno gdzieś się pojawił ten motyw w pewnym momencie, no to wszędzie musi być ten king size, nie? I się od razu potem kładziesz do łóżka wieczorem, to też już nie starcza tobie zwykłe łóżko, tak jak jest w Polsce, tylko musisz mieć king size, nie? A w Kalifornii to jeszcze wymyślili California king size, czyli jeszcze większe niż king size. Nie wiem, czy się orientujesz w tych wielkościach łóżek, bo masz twin, to jest takie typowo, nie wiem, polskie łóżko, potem masz chyba full size, potem jest queen i ten king size to jest takie najszersze łóżko, że nawet, kurczę, nie wiem, nigdy w Polsce nawet nie widziałem materacy king size, więc nie wiem, czy w ogóle taki rozmiar jest w Polsce, nie? Ale coś w tym jest, że to gdzieś ten cykl taki był, że się zaczęło od tego grubasa, który po prostu, wiesz, miał rozepchany żołądek, więc musiał więcej jeść, potem, wiesz, musiał mieć większy samochód, żeby do tego samochodu się zmieścić. Jak już miał większy samochód, to trzeba było wybudować szersze autostrady po kilka pasów, bo jak wiesz, czterech grubych jedzie koło siebie dużymi samochodami, to też muszą się zmieścić. Więc to pewnie się jakoś tam napędzało przez wiele lat. Nie wiem, taką teorię można stworzyć.
1: No tak, był sobie taki Indianin i on mówił, it was
2: wychudzony.
1: My land. I taki chudy Indianin stał sobie tam na prerii i mówił, it was my land. A potem taka chmala grubasów, and now is our land. A potem Schwarzenegger z giwerą, and California. No i właśnie tak to jest, wygląda. No i takie właśnie kraj takich, że wszystko bardziej, więcej, bardziej kolorowo. Mi się nawet podobają Stany, bo to jest... Stany chyba najwięcej wniosły, można powiedzieć, w technologię, popkulturę. No dzięki Amerykanom mamy chyba internet, nie? To oni to jakoś spopularyzowali i popchnęli do przodu.
2: My się z tego śmiemy, Krawiec, ale coś w tym jest, w tej całej takiej dygresji, co teraz mówisz, trochę śmieszy, coś w tym jest, że Amerykanie po prostu tak jakby no, mają ten problem, że wszystko przejadają, nie? Że, są, że nawet kiedyś mi się wydawało, że jakby tu jakiś kryzys wybuchł, to oni się by nawzajem zjadali, tylko po to, żeby po prostu zaspokoić głód. Nie? Coś takiego jest faktycznie w tym społeczeństwie, że oni, ten nawet ich charakter taki, wiesz, buńczuczny, że wiesz, ten koki to gdzieś się bierze z tego, że oni po prostu, że on drugiego człowieka zje, po to tylko, żeby przetrwać, nie? Coś mają takiego w sobie właśnie Amerykanie, nie? Tak teraz trochę generalizuję, bo wiadomo, że są różne kultury,
3: nie, poczekaj.
2: Ale coś w tym jest.
3: Poczekaj, bo dobrze zagadnienie, bo to się nazywa kanibalizm, tak? Że drugiego człowieka, żeby przetrwać.
2: Żeby przetrwać, to nie wiem, ale tak, żeby zjeść dla zjedzenia, to faktycznie to jest kanibalizm.
1: Kapitan Tomek by może to podsumował. On zresztą nigdy nie lubił Ameryki i Stanów i trochę tak mówił o tym, że to są człowieku, ofiary z ludzi, rozumiesz, wiesz. I w sumie to USA się jawi jako takie nienasycone, ekspansywne imperium, które ma niesamowity PR, jest kolorowe, piękne, ładne, dlatego je lubimy, ale jest w tym jakiś taki szatan narodów troszeczkę, bo słuchajcie, szatan to też jest pan kłamstwa. On jest ten Lucyfer, to on jest mega przystojniakiem, jest mega fajnym kolesiem, prowadzi ekskluzywną knajpę, nie? I tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi.
2: I też masz rację, krawiec, bo ja się troszeczkę nauczyłem od mojej córki, jak miała te pierwsze lekcje z historii, że to się gdzieś tam bierze od tych pierwszych osadników, bo wiesz, my mamy taką kulturę katolicką, nie? Taką takiego, wiesz, trochę ofiary mamy, jesteśmy takimi, uważamy za takiego... Nie, ale jest coś takiego, że katolicy i kultura katolicka to jest kultura takiej troszeczkę bardziej ofiary, a nie osoby takiej sukcesu i tak dalej.
3: Poczekaj,
2: ale nie
3: powstrzymaj się.
2: Wątek zgubię.
3: Nie zgubisz wątku.
2: Zmierzam do czegoś innego zupełnie, bo ja nie chcę mówić o religii za bardzo, ale chodzi o to, że ci pierwsi osadnicy... Oni musieli przeżyć, nie? I jak oni zdobywali te nowe tereny i tak dalej, to...
3: No musieli Indian musieli wybić, bo jak inaczej.
2: Wiesz, zanim Indianie to na początku ich wybijali, no ale się, wiesz, musieli zmierzyć też z jakimś nieurodzajem, z tym, żeby sobie to poradzić. No to, wiesz, gdzieś ten gen taki tej próby przetrwania z tamtych czasów został w Ameryce i mi się wydaje, że stąd się czasami bierze, że często jak przyjeżdża się do Ameryki i liczysz na to, że ktoś ci pomoże, a potem po wielu próbach dochodzisz do tego, że kurwa, nikt mi tutaj nie pomoże, muszę tylko liczyć sam na siebie i coś w tym takiego jest, że tak jest czasami Ameryka postrzegana i często ludzi jest zmuszona wracać z powrotem do kraju, dlatego że się zderza z tą taką przykrą rzeczywistością, że się okazuje, że nie masz żadnych przyjaciół, nie masz żadnych skrupuł i tak naprawdę przyjeżdżasz tutaj, jak przyjeżdżasz nie na gotowe, tylko sam, musisz tylko liczyć na siebie, nie? I jak sobie nie poradzisz, to po prostu pakujesz manatki i wracasz z powrotem. Coś w tym
3: A czy
2: jest.
3: Teraz jest, czy teraz tak jest do tej pory? Bo tam chyba nieprzychylnie patrzył na przyjezdnych. W Ameryce mówię.
2: No wydaje mi się, że do tej pory tak jest, jeżeli nie przyjeżdżasz, nie masz tutaj rodziny i nie przyjeżdżasz na gotowe, to musisz się z tym liczyć, że musisz mieć coś w sobie, w swoim charakterze, taki mieć ten taką siłę, nie wiem, w sobie, żeby przetrwać, bo jest ciężko, nie? Musisz się liczyć z tym, że może ci się przytrafi tak, że poznasz jakiegoś, nie wiem, jakąś osoby, która ci pomoże, ale zazwyczaj tak jest, że na dłuższą metę raczej nikt ci nie pomoże, nie?
3: Okej. To po co tam jechać w ogóle, jak tak jest źle, że nikt ci nie pomoże, to może lepiej zostać w Polsce?
2: Myślę, że to zależy od charakteru. Są osoby takie, które znam z moich dawnych czasów, które po prostu sobie nie poradziły i wróciły. I dokładnie w ten sam sposób myślały, przyjechały, zderzyły się z tą rzeczywistością i po prostu wróciły z powrotem do kraju. I są zadowolone i realizują się w Polsce. A są takie osoby, które po prostu szukały, może nie wiem, przygód. Wydawało im się, że to jest tylko coś takiego, co minie. I czasami faktycznie tak było, że ta tęsknota za domem, ta samotność i tak dalej, to gdzieś tam powoli mijało i się przyzwyczajały, nauczyły się po prostu tu żyć i zostały, nie? Także to są kwestie naprawdę bardzo takie indywidualne, zależne też od charakteru, nie? Osób.
3: Dobrze, Tomisiu, a może byś zachęcił ludzi, którzy chcą jechać do Ameryki, żeby nie jechali albo jechali? Bo na przykład z Polski lepiej po Europie gdzieś tam sobie poszukać miejsca swojego. Nie mówię o...
2: Oczywiście. Ja się w 100% z tym zgadzam, że jeżeli ktoś szuka innego kraju, to Europa jest...
1: To Tomisiu, super ciekawie mówisz, ale znów przerwałeś psychą, coś chciał jeszcze tam dokończyć, a ty jesteś taki ekspansywny jak Ameryka. Ty jesteś uosobieniem Ameryki, tak patrzę na ciebie, tu białe zęby, brudka, tu przystojny, opalony. I on jest taki też ekspansywny, jak Ameryka.
2: Dobra, nie będę spokojnie tego negował, bo to są fajne rzeczy, co mówisz, krawiec, więc się przychylam do tego.
3: Chodziło mi o to, że z Polski, nie wiem, czy się teraz ogólnie opłaca wyjeżdżać do Ameryki, lepiej gdzieś po Europie sobie znaleźć miejsce. No to nie wiem, Niemcy, czego? Holandia.
2: Riposta mówię, że nie, że nie opłaca się.
3: No to
2: jeżeli
3: właśnie
2: ma to być kwestia opłacalności, to od razu ci mówię, że się już dawno
3: proszę
2: się
3: mi nie przerywać. Dobra, nieważne, ja się nie obrażam na takie rzeczy.
2: Nie, bo chcę ci czasu oszczędzić, psy.
1: Bo ja...
2: Pół godziny będziesz mi zadawał to pytanie, to ci mówię, że się nie opłaca.
1: Psycho coś tam bąknął dwie sekundy, a to Misiu, no bo ja ci chcę czasu oszczędzić, no. Misiu, ty się coraz bardziej amerykański się robisz.
3: Teraz psycho będzie mówił. Bo jest takie podejście, że Ameryka to jest jakiś tam ziemia obiecana, tak? Nie, to już chyba nie, to się skończyło, nie? W jakichś tam latach 90. nawet, bo tam coraz gorzej jest. A tutaj mamy sobie, po Europie możemy sobie jeździć, nawet do Anglii, chociaż to już nie jest Unia Europejska.
2: Nie jest, w ogóle nie jest.
3: Do Skandynawii,
2: nic takiego jak
3: nie przerywaj, nie proszę cię.
2: No, ale no,
1: kiedy, ale kiedy to Misiu, uważało... ale to Misiu, trochę cierpliwości, nie bądź taki amerykański.
3: Nie, dobra.
2: Nie.
3: Psycho skończył. Psycho już skończył.
2: No. Nie, teraz nie ma ziemi obiecany i w ogóle... Nie mówię o Ameryce, ale w ogóle nie uważam, że nie ma obecnie żadnego takiego miejsca na Ziemi, gdzie by można było powiedzieć, że masz ziemię obiecaną.
3: Jest, to Lublin.
2: No, chyba, że Lublin, no tak, te trolejbusy.
1: I Szczecin to jest ziemia obiecana, ale...
3: Środa Śląska,
1: ziemia obiecana. A powiem wam, że ładne miasteczko, teraz fajnie, przyjemnie tutaj jest. A może...
2: Zdziwiłbyś się, krawiec, no, ale po prostu dla wielu osób takiej nawet takiej z Ameryki czy zagranicy taka Środa Śląska przypadłaby do gustu właśnie. Spokój, bezpieczeństwo. Niektóre osoby szukają właśnie takich miejsc.
1: Tak.
3: Dobra, cicho. Ja wiem, że Bieszczady są podobno taką ziemią obiecaną, że każdy chce teraz spierdalać Bieszczady, bo tam jest spokój i nic się nie dzieje. I lasy wokoło i żubry. Byłeś kiedyś w Bieszczadach, Tomisiu?
2: Tak, ja uwielbiam polskie góry. Uważam, że nie ma tutaj takich gór, które by można było porównać z polskimi górami. I no wiadomo, tutaj mówię bardziej o tych wysokich górach Zakopane tego typu, ale Bieszczady też bardzo lubię. W ogóle są takie rejony w Polsce, które uważam, że no, są niesamowicie piękne i czasami się dziwię, jak ludzie w Polsce chwalą inne miejsca na świecie, a tak jakby swoich zakątków pięknych nie znają, nie?
3: Krawiec, teraz masz głos.
1: No, to teraz, żeby było równo, tak właśnie, że każdy coś powie, to ja powiem, no i tak to właśnie jest, no.
2: Krawiec, jaka jest twoja, w cudzysłowie, ziemia obiecana, gdzie ty byś chciał spędzić resztę swojego życia, no bo nie sądzę, że powiesz, że Środa Śląska.
1: Środa Śląska.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: Czyli tak już wiążesz ze Środą Śląską nadzieję na to, że będziesz tam do końca życia, że już raczej cię nigdzie nie będzie ciągnęło, żeby coś pozwiedzać, zobaczyć, coś odkryć.
1: Zobaczymy. Może coś się jeszcze pozmienia. Różnie to może
2: być.
1: Wiesz,
2: co mnie tak zastanawia, że dużo na pewno rzeczy nas tak łączy w niektórych tematach, ale jeżeli chodzi o taki gen podróżnika, odkrywania świata, to jesteśmy zupełnie po różnych stronach bieguna.
3: A, no
2: dla
3: właśnie,
2: to dla mnie Środa Śląska to jest po prostu, ja w życiu nie był w stanie w takim miasteczku, ja tutaj nie mówię negatywnie o tym, tylko po prostu chodzi o wielkość, że dla mnie było to tak małe miejsce, że ja bym po prostu jak osoba z klaustrofobią się czuła w takim miejscu, że ja bym po prostu zaraz musiał gdzieś wyjechać.
1: Tak byś się czuła, tak? Tak byś się czuła.
2: Jako właśnie, osoba, no to... Ale to jest rodzaj żeński czy męski.
1: Nie no, słuchajcie, no widzicie, to jest właśnie...
3: Cicho, krawiec,
1: to jest właśnie Ameryka. To misiu już planuje zmianę płci. Szybko właśnie mu się coś tam chce płeć zmienić i już mówi, ja bym się czuła tutaj. To mi się podoba właśnie.
2: No dobra, ja no to krawiec, osoba to jest rodzaj męski czy żeński? To mi wytłumacz, poliglota.
3: Męski. Ale to Miciu, a w jakim miejscu byś się czuł najlepiej? Jakbyś chciał już do końca życia tam żyć? W Kalifornii?
2: Ciężkie pytanie. Bo ja po prostu, kurde, jestem taki zżyty z, nawet nie tyle z Polską, co z moim miastem, wiesz? Jak każdy zakątek swojego miasta praktycznie. No znałem, gdzie, pamiętam już.
3: Gdzie by chciał umrzeć na starość?
2: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, to lepiej chyba mieć grób w Polsce, bo tutaj na twój grób nikt nie przyjdzie. To jestem pewien, że nikt na mój grób tutaj w życiu nie przyjdzie. Jest niestety taka kultura, że jakbyś był pochowany gdzieś, nawet ciężko mi sobie to wyobrazić, gdzie, bo to są takie tereny, kurde, ja nawet nie wiem, przy jakiej parafii bym tam miał leżeć. Żadnej parafii nie należy.
3: Poczekaj,
2: a w Polsce masz coś takiego jak te cmentarze, nie? Gdzie leży twoja rodzina, ale... gdzie masz znajomych, rodzinę i tak dalej i wiesz, że kurczę, jakaś nawet obca osoba przyjdzie ci, zapalisz tą świeczkę, jak będzie dzień zmarłych. Nie?
3: Tak, ale co to będzie miało dla ciebie za różnicę? Czy ktoś przyjdzie?
2: No ja wiedziałem, że to pytanie zadasz. Wiesz co, po śmierci nie ma to żadnego znaczenia, wiadomo, bo to jest totalny bezsens, natomiast przed śmiercią to człowiek o takich rzeczach myśli, nie? Jak swój nagrobek, ja nie myślisz o takich rzeczach?
3: Nie, ja mam wyjebane na to. Mogą mnie spalić i wrócić do... Ja mam wyjebane i mogą mnie wrzucić do miejskiego, tam komunalnego grobu razem ze wszystkimi.
2: No nie, to mam trochę inne podejście do tego i liczę na to, że chociaż jeden z członków mojej rodziny, nie po to się kurde zajmowałem i opiekowałem swoimi dzieciakami, żeby potem zapomnieli o mnie, nie? Że jakaś pamięć po mnie zostanie. No to jest takim, nie wiem, taka jakaś nadzieja we mnie jest, że ktoś będzie pamiętał. Ale jak to będzie, to zobaczymy, bo jeszcze są dzieciaki młode.
3: Jeszcze zostaną te nagrania
2: na YouTube.
3: Własnym radiu. Na YouTubie. No. Będzie ktoś zawsze o tobie pamiętał za 100 lat. No,
2: tego też nie możesz być pewien, bo może ktoś kiedyś nacisnąć guzik i całego YouTube'a skasować. Też nie masz takiej gwarancji. Masz gwarancję na to, że to, co wysłałeś przez całe swoje życie na Facebooku, że to będzie gdzieś tam istniało? Też tego nie masz. Takiej. Wystarczy, że się ktoś zdecyduje na to, żeby się pozbyć serwerów Facebooka, wszystko skasować i nici z twoimi nagraniami, zdjęciami. W ogóle zastanawialiście się nad tym?
3: No,
2: kwestia
3: na czym?
2: Jednej decyzji. No, są takie osoby, które znam osobiście, które nie mają żadnych zdjęć, żadnych nagrań w swoim własnym archiwum, powiedzmy domowym, tylko wszystko ładują na, no powiedzmy na Facebooka, nie? W takiej nadziei, że to gdzieś zostanie na Facebooku na wieczność.
3: Nie wiem, czy zostanie. Ja nie mam, ja już się wypisałem z Facebooka, ale Google mi dzisiaj przysłało jakieś zdjęcia sprzed 5 lat, co robiłem. Kurwa, gdzieś to w chmurze jest zapisane. Ja się tego boję, że kurwa to gdzieś jest zapisane. A ja nie chcę takich kurwa filmików mieć.
2: Ale kogo to obchodzi?
3: Właśnie nikogo. Ja to tego ciebie. Nie chcę mieć.
2: To jednak też zależy tobie, co będzie się działo z pamięcią po tobie, po śmierci, jak tego nie chcesz mieć.
3: Nie, ja mówię o tym, że nigdy z internetu nie znikniesz, jeśli internet będzie trwał.
1: Tutaj piszą, że mikrofon strasznie zbiera, że każdy oddech, wdech,
2: mój?
1: Sapanie, mój? Nie, mój. No sorry, no to muszę chyba coś tu zmienić, nie wiem. Strasznie mi ostatnio zbiera ten mikrofon, nie wiem, albo...
2: Ja nic nie słyszę. Ja nic nie słyszę, krawiec. Ja może też. Chodzi o mnie.
1: Może dlatego, że Skype kompresuje, a tutaj na antenie to idzie inną linią, więc może faktycznie słyszycie, jak tu łapię za mikrofon, czochram, sapię, drapię i tak dalej. No sorry. No.
3: A ty, krawiec, jakbyś chciał zostać pochowany? Chciałbyś zostać spalony i wrzucony do miejskiego kontenera? Czy masz wyjebane na to, tak jak ja?
1: Wyjebane jaja mam na to.
3: Właśnie. A ten się martwi, to misiu. Kurwa, czy dzieci będą do niego
2: przychodzić? Ja nie będę. Ale ja się, wiesz co, to nie jest zamartwianie. Ja się tym nie zamartwiam, tylko to jest taka moja, nie wiem jak się mówi, płonna nadzieja, że coś tam, wiesz, z tych mojego wychowywania dzieciaków chodzi o pamięć, no bo kurde, nie będę ukrywał, że moje dzieci do tej pory, jak są w Polsce, to chodzą na groby swoich tam pradziadków nawet. Wiedzą, kto jest tam pradziadkiem i mniej więcej kojarzą tam też daty, w których tam pradziadek czy prababcia żyła. Więc jeżeli mają na tyle świadomości co do swoich pradziadków, to mam nadzieję, że będą pamiętali o swoim tacie, nie? Też. Ale to nie jest tak, że ja się jakoś tam strasznie martwię. No tak jak mówisz, no co mi to do tego, co to mi da, jak po śmierci i tak moja świadomość zniknie, nie? Więc...
3: A ty wierzysz w reinkarnację, Tomisiu?
2: No to trochę wierzę.
3: Ale że to, że będziemy...
2: Jakąś tam wersję tego.
3: No, a w jaką wersję? Że będziemy znowu ludźmi, bo jest tyle ludzi, tyle
2: W taką
3: opinii,
2: wersję, wiesz co, tak bardziej
3: zwierzęta...
2: reinkarnację w sensie takim energetycznym.
3: Nie pozwolisz mi dokończyć.
2: Pozwolisz? Odpowiadałem ci na pytanie, no dobra. No,
3: jeszcze nie, bo nie dokończyłem pytania. Czy wierzysz, że na przykład po śmierci staniemy się jakimiś psami, kotami, małpami, czy kimś innym, czy tylko inkarnuje?
2: To nie ma znaczenia, bo jeżeli... No, to pytanie jest, czy takie zwierzę ma jakąś taką, na tyle taką rozbudowaną świadomość, że jak się staniesz takim kotem, czy będziesz po prostu miał w świadomości, że gdzieś mogłeś być jakimś, nie wiem, człowiekiem w poprzednim życiu. W to raczej mi się nie chce wierzyć, natomiast wierzę, że gdzieś ta nasza energia cyrkuluje, czyli gdzieś tam wraca z powrotem i rodzi się ponownie w jakimś innym człowieku, nie? Oczywiście to też ten człowiek nowy, który się rodzi, też ma po prostu od początku, jak się rodzi, z czystą taką świadomością, która mu się potem z czasem buduje na bazie doświadczenia i...
3: Czyli uważasz, że tylko człowiek może być reinkarnowany w następnego człowieka, a nie w jakąś małpę?
2: No bo ja nie wierzę w reinkarnację tak jako taką, nie? Jako taką reinkarnację, jaką ty po prostu znasz z innych wierzeń, tylko po prostu... Na zasadzie takie, tak jak mówię, że wierzę, że po prostu energia gdzieś tam wraca i potem się z powrotem odbudowuje i wraca z powrotem, nie? Jest w jakimś innym ciele. Tak mi się wydaje, że ludzie mają... Wiesz co? Nie wiem, no skąd mam to wiedzieć? Nie wiem. Są takie rzeczy, które są niezbadane, więc nie mogę tego wiedzieć, nie?
3: Ale tak przypuszczasz,
2: uważam,
3: tak?
2: Że człowieka nauki i wiesz, nauka jest budowana na paradygmatach, które mogą być czasem zmieniane, a wiara się opiera na takich już podstawowych dygmatach, że albo w to wierzysz, albo w nie, nie? Więc jeżeli nauka kiedyś udowodni, że nie mam racji, to uwierzę w nauce i stwierdzę, że to, co mi się wydawało, w co wierzyłem, że to nie ma sensu, nie? Ale teraz na dzień dzisiejszy wierzę, że gdzieś jesteśmy po prostu, że nasze ciało jest właśnie po prostu jakimś rodzajem energii, która jest w pewien sposób, wiesz, jakby to powiedzieć, wiesz, mi czasami słowa uciekają, ale wiesz, w materii.
1: No materia, materia jest energią, tylko taką zbitą, taką...
2: Tak. Tak, dokładnie, bo czasami się nawet naukowcy czasami twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak masa, nie? Czyli jak wziąć by najmniejszą elementarną cząstkę i zacząć taką dyskusję wśród tęgich głów naukowców od fizyki, nawet jakiejś tam fizyki teoretycznej, odnośnie tego, czym jest ta najmniejsza masa tej cząsteczki, to zaczną się kłócić. Jeden powie, że masa nie istnieje, że to jest po prostu energia i tak dalej. I pewne oddziaływania między tymi najmniejszymi cząsteczkami dają ci po prostu takie wrażenie, że istnieje coś takiego jak masa, więc są takie tematy trochę, wiesz...
1: Mam tutaj ciekawą teorię, swoją własną, krawcową, że... Energia jest informacją, bo nigdy, zobaczcie, tak jak informacja, energia nigdy nie znika, energia nie wyparowuje, tylko zmienia stan, przekształca się, nie, i tak dalej, no więc jest jak informacja trochę, więc to gdzieś tam jest w zgodzie z teorią symulacji, że to wszystko takie są bity, jakieś bity, informacje, no,
2: ale jesteśmy, wiesz, uwięzieni, jest nasza energia, jest tutaj uwięziona, no bo jednak część energii się przedostaje do kosmosu, a część energii jest utrzymywana tutaj ze względu na naszą atmosferę, która po prostu ściska to wszystko, zostaje na Ziemi, więc większość tej energii jest w tej cyrkulacji całej, nie? No takie słuchaj, no to jest takie, to jest strasznie głupie, co teraz powiem, ale sobie wyobraź takie ciało pochowane w ziemi, tam 2 metry pod ziemią, ono się rozkłada, nie? Rozkłada się do jakichś tam różnych cząstek, które stanowią jakieś minerały dla tej gleby. Z tej gleby mogą, nie wiem, korzystać i bakterie, i mogą z tego korzystać rośliny, kwiaty. Gdzieś to się przedostaje nad powierzchnię ziemi w pewien sposób, w różnej tam formie, nie? Względem, jak ta materia się tam wydostanie w różnej formie i gdzieś to dalej jest jakoś przekazywane, nie? No, jeżeli zakładając, że nie jest to taki typowy cmentarz, tylko gdzieś ktoś, wiesz, pochował kogoś pod drzewem i z tego gdzieś tam koło tego drzewa wyrosną jakieś rośliny i ktoś na przykład, powiedzmy tak w cudzysłowie, by to dalej tam skonsumował, bo to się okazuje, że to są jakieś takie rośliny, które można skonsumować, no to można powiedzieć w taki trywialny sposób, że ta energia z tego człowieka w formie tej materii tym razem, która jest pod postacią jakiejś tam rośliny, dostaje się do twojego organizmu i jest cząstką twojego organizmu w tym momencie, nie? Jest tak czy nie jest? Trochę tak jest, nie?
3: Trochę jest, ale skąd się ta energia bierze w ogóle na Ziemi? Ze Słońca?
2: No po części, wiesz, można też tak powiedzieć, bo się, wiesz, fotony, jak te elementarne cząstki, które docierają tutaj do nas, się przedostają, nie, do naszej atmosfery i także też jest trochę racji w tym, nie, że część energii się dostaje ze Słońca. Rośliny korzystają z energii słonecznej, przecież fotosynteza na tym polega, nie, że cały proces zachodzi przy udziale światła, które... powiedzmy, naturalnym światłem jest światło ze Słońca, nie?
3: No, w naszym systemie galaktycznym, słonecznym tak. A są różne systemy. A wiesz, że fotony są nieśmiertelne? I one istnieją od początku świata. Od początku Wielkiego Wybuchu, czy jak to nazwać inaczej.
2: Pewnie tak.
3: Bo one nie mają czasu, bo nie mają masy.
2: No tak się uważa, tak. Że to są bez najmniejsze cząsteczki posiadające masy faktycznie. Dlatego też
3: i dla nich czas nie istnieje dla nich. No czaisz? No. Jak to może być, że czas nie istnieje dla nich?
2: Wiesz, dla fotonów. Naszą pułapką jest to, że my się wszyscy strasznie zamykamy w takiej tradycyjnej nauce i wydaje nam się zupełnie coś takiego głupiego, żeby, wiesz, sobie nawet dywagować, że może oprócz tej tradycyjnej nauki, w którą wierzymy i którą sobie tam przekazujemy, wiesz, w szkole i tak dalej, może istnieć coś więcej, nie? Takie rzeczy, które po prostu nie do końca rozumiemy, nie? Jak to działa, nie?
3: Na przykład co byś tak powiedział, że coś innego jest oprócz tej naszej tradycyjnej no, nauki.
2: No na przykład jak się nauka ma do tego, do istnienia duszy? No bo człowiek wierzący powie, że wierzy, że istnieje dusza, a naukowiec na przykład mu zada pytanie, no to proszę mi naukowo udowodnić to, nie? Bo na tym się opiera nauka, że musisz po prostu naukowo coś też udowodnić, że zakładasz pewną tezę, nie? Że coś istnieje, że coś jest.
1: Dusza to jest jakieś słowo, które sobie, jakiś termin, definicja, którą sobie wymyśliliśmy naszym ułomnym językiem na pewne rzeczy, które tak ciężko opisać troszeczkę i wiesz, no ta nasza dusza to może być coś niesamowicie złożonego, coś, czego zbadanie wymaga nie tysięcy, ale milionów lat na przykład, a my sobie wymyśliliśmy słowo dusza i sobie staramy coś sobie tutaj tym zdefiniować. No. Być może nasze odkrycia naukowe, dzisiejszy stan wiedzy, nam się dzisiaj wydaje, że już cały świat rozkminiliśmy, że już wszystko wiemy, a za milion lat będziemy dalej tak samo w dupie, jak byli ludzie w średniowieczu z nauką i wielu rzeczy nie wiedzieli. Będziemy się śmiali, tak jak się dziś ja się śmieję, że w XIX wieku uważano, że jak kobieta trajkocze i za dużo gada, to ma histerię tak zwaną, naukowo to zostało zbadane, histeria ale to jest i trzeba ją wibratorem
2: zostajemy w miejscu.
1: No. Mów to, misiu.
2: Sorry, ci przerywam.
1: Nie, spoko, nie ma problemu. Przerywaj, mów.
2: Ale dobra, uważasz, że stoimy w miejscu? Uważam, że nie, bo nawet sam fakt, że w danym temacie na przykład może ci się wydawać, że do niczego nie doszliśmy, że tak jakby stoimy w miejscu, ale fakt, że potrafimy poprzez naukę dane zjawisko opisać, to już jest jakiś ruch do przodu, nie? Że kiedyś to byś powiedział, że to zjawisko, że coś ci się wydaje, a teraz po dwóch wiekach na przykład jesteś w stanie, do niczego nowego nie dochodzisz, ale jesteś przynajmniej w stanie to zjawisko w sposób naukowy opisać. To dla mnie to już jest i tak pójście do przodu o krok, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi, czy nie?
1: Rozumiem, ale mnie to nie przekonuje zupełnie, bo mi chodzi o coś trochę innego, że po prostu nasze niepoznanie jest nadal kosmiczne i to, że wiele rzeczy odkryliśmy, że potrafiliśmy zbudować samochody, internet, że mamy tablicę Mendelejewa i różne inne niesamowite rzeczy, a nadal przed nami jest cały kosmos, cały wszechświat odkryć i zajmie nam to być może miliony w ogóle dojście. Po prostu trochę się, chodzi mi tylko o to, że się zachłysnęliśmy, że jesteśmy już tacy w dechę ważni, że już złapaliśmy Pana Boga za nogi, nie? Dokładnie, to dobrze opisuje to, co mam na myśli. Złapanie Pana Boga za nogi, to nam się już wydaje, że złapaliśmy Go. A jeszcze przed nami hen, daleko, masa odkryć. I tylko, że może wszystkim ludziom, nie wiem, jak była rewolucja przemysłowa, to już się ludziom wydawało, że ja pierdolę, już wszystko odkryliśmy, nie? Już mamy maszyny do tego, do tkania tkanin, to już... Kurde, to...
3: Już coś czuję, że zaraz zejdziemy na temat sztucznej inteligencji, ale to nie w tą stronę rozmowy.
2: Nie, ja na pewno bym nie szedł, bo to, co Krawiec mówi, ja się z tym zgadzam, że jeszcze nam dużo, dużo i daleko jesteśmy od... półmetka, w ogóle nie wiadomo, czy można w ogóle mówić o mecie, czy jest jakiś koniec tych odkryć, ale to jest właśnie...
3: Tomisiu, jak myślisz, gdzie jest ten koniec wszystkiego, tego wszystkiego, co jesteśmy w stanie odkryć?
2: Nie jest w stanie ci nikt tego powiedzieć, bo właśnie to jest piękne w nauce, że sama nauka może ci dawać sens naszego istnienia. Że właśnie odkrywanie nowych rzeczy, opisywanie poprzez tam sposób naukowy, opisywanie nowych zjawisk, które tak jak Krawiec mówi, są tak, mogą być tak nieskończone jeszcze do opisania i jesteśmy tak daleko, żeby w ogóle być w stanie ten świat opisać, że to daje ci taki sam w sobie sens, po co istniejemy, że może właśnie sensem naszego istnienia jest to, żeby cały czas dążyć do tego, żeby poznawać to, nie? Poznawać nowe rzeczy i starać się to opisać w jakiś sposób.
1: Ale słuchajcie, nie wszyscy się z tym zgadzają, z takim widzeniem, bo na przykład Koltkiewicz, on kiedyś był bardzo sceptyczny wobec takiego mojego widzenia, że jeszcze tyle przed nami. On już uważał, że ta nauka, te odkrycia, to całe drzewo wynalazków, to my już jesteśmy tak całkiem wysoko, gdzieś tam na szczycie, że już tak niewiele nam tam zostało, nie?
3: Więc no, nie wiem, Krawiec, czy dobrze zrozumiałeś Kotkiewicza, bo ja pamiętam tą audycję, co on o tym mówił. On powiedział, że żyjemy w najlepszych czasach, tylko że jeszcze nie wie, znaczy nie wiemy, czy będą jeszcze lepsze czasy. Po prostu najlepsze czasy w historii, te, w których
1: owszem,
3: żyjemy.
1: Owszem, tak, tak. Tak mówił, że ja też się z tym zgodzę, że żyjemy w najlepszych czasach do tej pory i nie ma co marudzić, ale wiesz, to chodzi o coś innego troszeczkę, nie? Myśmy tu innym, przy innej rozmowie właśnie tak rozkminialiśmy, ile jeszcze nam zostało do odkrycia i gdzie tam jesteśmy w tym drzewie wynalazków, nie? I tak dalej.
2: Zobacz,
1: i
2: Krawiec,
1: Kotkiewicz uważał, że już jesteśmy, wiesz, gdzieś tam u szczytu, tak jakby. Sorry, Kotkiewicz, jak słuchasz i coś palnąłem, ale mi się wydaje, że mam rację, że tak stawiałeś sprawę.
2: Krawiec, mogę coś powiedzieć? Czy zgodziłbyś się ze mną, że te wszystkie rzeczy, które do tej pory na przykład odkryliśmy i opisaliśmy, ta cała nauka, to można by powiedzieć tak w cudzysłowie, że to są tak jak gdyby przez nas narzędzia wytworzone, które posłużą nam do dalszych odkryć, do dalszego opisywania otaczającego na świata. Czyli tak jakby, wiesz, jak na przykład odkryjemy coś i stworzymy, wiesz, stworzymy jakieś odkrycie, tak? Że to jakby może posłużyć jako tylko narzędzie do tego, żeby dalej iść w tym kierunku i coś większego odkryć. Czy zgodziłbyś się z czymś, taką tezą, jaką stawiam teraz?
1: Znaczy, no to jest jakby takie oczywiste dosyć, że pewne odkrycia nam otwierają drogę do innych odkryć.
2: No, czyli w zasadzie my nie wiemy, gdzie jest ten koniec, bo jeżeli te narzędzia coraz bardziej są zaawansowane. Tworzymy, wiesz, poprzez tą naukę tworzymy w cudzysłowie, tak jak powiedziałem, poprzez odkrycia i opisywanie tego wszystkiego coraz bardziej zaawansowane narzędzia, to tak samo daje nam to możliwości do dalszego odkrywania świata, który jest dla nas niezrozumiały i zawsze będzie niezrozumiały, bo to jest tak jak powiedziałeś, to jest tak daleko. Ta meta jest tak gdzieś daleko, o ile w ogóle istnieje jakiś koniec. No bo wszechświat, wiesz, my nie wiemy, czy wszechświat jest skończony, czy nieskończony. To tak, wiesz, to są takie dywagacje tam, powiedzmy, jakichś tam fizyków, teoretyków, ale w praktyce to nie jest nigdzie do udowodnienia, czy wszechświat może być skończony, czy nieskończony, więc można założyć tak albo inaczej, nie? Więc zakładając, że jest nieskończony, to praktycznie możemy tak w nieskończoność opisywać, odkrywać rzeczy, a jeszcze po drodze może nam się przydarzyć, że coś, co odkryliśmy wcześniej, zanegujemy, bo też nauka jest o tyle fajną sprawą, że jeżeli coś odkryjesz, co nie pasują ci te puzzle, no to starasz się znaleźć ten pasujący puzzle i odkryć coś innego, co by po prostu jakby układało to wszystko w pewną całość, nie? Więc nauka ma też to siebie, że można czasami rzeczy już jakieś tam, powiedzmy, częściowo udowodnione zanegować i szukać dalej odpowiedzi na to, nie?
1: Często jest tak, że i tak, i nie, jakby obie wersje są prawdziwe. Czy wszechświat jest nieskończony? Jak nazwać wszechświat, w którym ilość materii i energii jest skończona, a możesz się poruszać tak jak w grze Asteroids? Lecisz stateczkiem, przelatujesz przez prawą krawędź ekranu i wylatujesz z lewej. Jest to zapętlone. czyli jest nieskończone i skończone jednocześnie. Ja jestem zwolennikiem takich rozwiązań, że i tak, i nie. I często obie wersje są prawdziwe. Tak samo jak prawica się kłóci z lewicą o coś i w pewnym sensie obie strony mają trochę racji. Tylko nie ma tak, nie, skończone, nieskończone. Nie wiem, jeśli założyć, że istnieją multiversa i jednocześnie rzeczywistości alternatywne, w których każdy nasz taki jakiś poważniejszy wybór powoduje, że powstaje nowa linia czasowa i gdzieś tam żyje sobie inny Tomisiu i inny Psycho, którzy trochę inaczej pokierowali swoim życiem. I jeszcze ogrom wszechświata do tego, gdzie rachunek prawdopodobieństwa by nam podpowiadał, że jest taki ogrom, że gdzieś mogło dojść do tego, że jest taka bliźniacza Ziemia i sobie ludzie podobnie żyją. To jest taki coś, czego nie jesteśmy w stanie objąć nawet swoim umysłem, tego ogromu, po prostu sobie tego wyobrazić tak naprawdę. Stąd skłaniamy się ku różnym tam opowieściom, że nas tu stworzył, dał nam, a potem nas przygarnie i my zasłużymy, bo po prostu nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, jaki jest ogrom tego wszystkiego, więc...
2: No tak, mi kiedyś, wiesz co, Krawiec, mi kiedyś miałem bardzo fajnego nauczyciela od matematyki, informatyki, profesora, którego bym pozdrowił, bo nie wiem, czy jeszcze żyje, ale myśmy mieli takie zadanie na zajęciach, na wyobraźni, żeby każdy mógł sobie postarać, żeby każdy się postarał we własnym zakresie wyobrazić jak najwięcej wymiarów. I to ćwiczenie, jak sobie zaczynasz wyobrażać wymiary, no wiadomo, trójwymiar, czwarty wymiar, do iluś tam wymiarów jesteś w stanie ogarnąć, a potem, że tak powiem, zaczynają się schody, bo nasz umysł nie jest w stanie już jakby pojąć kolejnych wymiarów, że coś może być w jeszcze jakimś innym wymiarze.
3: Tomisiu, a do ilu ty sobie wymiarów potrafiłeś wyobrazić świat?
2: No to jest takie, na takiej zasadzie, że wiesz, to jest takie ćwiczenie, ja pytam, że patrzysz na kartce.
3: Pytam się ciebie osobiście, do ilu wymiarów potrafiłeś sobie wyobrazić?
2: Jest na przykład czwartym wymiarem, można sobie wyobrazić, że jest jakiś dźwięk, potem że to jest taki jakby czwarty wymiar. Potem piąty wymiar, że gdzieś to wszystko się jest jeszcze we wszechświecie. No wiesz, ja tego nie pamiętam. Ja ci powiem szczerze, nie pamiętam, ale
3: czwartym wymiarem jest czas. Dobra, to ja jeszcze sobie jestem w stanie wyobrazić. Ale dźwięk wymiarem chyba nie.
2: Tak, ale to czas, widzisz, czas też jest problem z czasem. To też jest problematyczne, bo czas nie wiadomo, czy sam w sobie istnieje. Nie? Czas ma jakieś znaczenie, ale poczekaj, to mi powiedzieć. Czas ma jakieś znaczenie, jeżeli jest w odniesieniu do jakiejś tam przestrzeni, nie? I często się używa takiego terminu jak czasoprzestrzeń, bo sam w sobie, kurde, czym jest czas sam w sobie, nie? Jakby to udowodnić, że czas istnieje sam w sobie, nie? Natomiast jeżeli masz w odniesieniu, wiesz, nawet do takich teorii einsteinowskich, że coś jest w przestrzeni i po prostu wtedy masz tą czasoprzestrzeń, no to wtedy czas ma znaczenie i faktycznie to można sobie jakoś tam wyobrazić.
1: Ja bym ci mógł jakoś zdefiniować czas. Powiedzmy, że nazwę go nieustanną konsekwencją. Na przykład.
3: Szkoda, że Kotkiewicza to nie ma.
2: Ale konsekwencją czego? Bo to jest to niezrozumiałe. Nieustanną konsekwencją czego?
3: Właśnie. Czego?
1: Wszystkiego.
2: No to wtedy musisz założyć, że coś jest i coś jest. Konsekwencja to mi się kojarzy, że jest coś po czymś, tak? Następuje no po tak. czymś. Czyli musi mieć tutaj czas być, musi mieć odzwierciedlenie do tych sytuacji, czyli nie możesz samego czasu sobie po prostu zdefiniować, tylko musisz czas, zawsze definiujesz czas w odniesieniu do czegoś. Albo do jakiejś przestrzeni, albo do jakichś postępujących rzeczy, które sobie po prostu zakładasz, że gdzieś coś było, następuje, po tej rzeczy następuje następna i wtedy masz odniesienie czasu do tego, nie?
1: No dobrze, to nazwijmy sobie to, zakładając rzeczywistości alternatywne, rozgałęzienia linii czasowej, że czas nie jest liniowy, tylko jest czymś takim drzewkiem, no to jest to nieustanna konsekwencja wszystkiego i nieustanna konsekwencja potencjalnych wszelkich działań twoich, rozgałęziająca się we wszystkich możliwych kierunkach czasowych.
2: No ale wtedy się pojawia też pytanie, czy jeżeli jest czas, to on powinien być jakoś mierzalny, tak? A jeżeli się okaże, że czas jest zawarty w jakimś innym wymiarze i że on zupełnie inaczej, no tak wiem, że to jest głupkowate, ale jak ktoś sobie potrafi wyobrazić, że czas może płynąć w inny sposób zupełnie. W innych wymiarach. Że no tak straci sens, bo jest po prostu... Ale... staje być
3: Nie. To Misiu, ale poczekaj, to przecież jest gradalność czasu. To są stałe Plancka, przecież wyznaczone już przez fizykę. I czas jest związany z grawitacją, po prostu.
2: No dobrze, no ale to też cały czas jest odniesienie do czegoś.
3: Do na czego? Czas... Do grawitacji.
2: Do sił grawitacji.
3: No tak.
2: Albo odnosisz do jakichś sił, albo odnosisz do jakiegoś punktu w przestrzeni. Zawsze jest jakieś odniesienie, nie? Ale czas sam w sobie, nie? Czy istnieje?
1: Powiem, no istnieje. Jak ksiądz do Ubeka w filmie Wegi, pokazując mu gruszki i jabłka. A kto to wszystko pomalował?
3: Pan Bóg.
1: Pan Bóg, tak jest. Aż was zatkało, widzicie. Coś to jest mądrość. O, wiedziałem, że was tu zaoram. Kto to wszystko pomalował? Kto to wszystko pomalował, kochani?
3: Ja, dobra. Ja będę chyba wieczył antenę. Ja będę wieczył antenę, ale ja jeszcze raz powiem, że istniejemy w symulacji i tyle.
1: Widzicie, i psycho wymiękł, jak zapytałem się, kto to wszystko pomalował. Ale to nie, on to już, dobrze. On już wymiękł, już chce, już ucieka.
3: Zostanę.
1: A wystarczyło, że się zapytałem, kto to wszystko pomalował, kochani. Napiszcie na czacie, kto to wszystko pomalował.
3: A zrób ankietę na tym, na czacie. Kto to wszystko pomalował.
1: Kto to wszystko pomalował, tak czy nie?
3: Może akwarelista.
1: No, ładnie nam pomalował. Tak.
2: Kto nam tą symulację zaprojektował? Nie?
1: Zmalował nam. Tak, nam zmalował.
2: Mam naszą symulację zmalował.
1: Ewa pisze, my. Taka odpowiedź, że my. No.
3: Która Ewa?
1: Ewa Killerowa. Nowa osoba.
3: Dzień dobry.
1: Ewa Killerowa, czyli to jest żona Killera. Chyba. Killerowa. Pani Killerowa! Pani Killerowa, ma pani pożyczyć szklankę cukru?
3: A, to już wiem, o co chodzi. No dobra.
1: Ja nie potrzebuję wiedzieć, napisał Bieszczad, ale Bieszczad wcześniej coś ciekawego pisał tutaj, że wszyscy jesteśmy głupcami, taka myśl. Albo na przykład, że jesteśmy dymani też, dumiami.
3: Durniami może,
1: albo mumiami jesteśmy wszyscy, nie wiem.
2: No i to też się kłania teoria względności, bo jeżeli jesteśmy wszyscy głupcami, to musi być też w odniesieniu do kogoś, kto nie jest głupcem i jest uważany za jakąś istotę mądrą, nie?
1: Zenon.
3: I Kotkiewicz. Zenon i Kotkiewicz. I wielki architekt wszechświata.
2: No. Jak ja ten samochód prowadzę po takich ciężkich wywodach. Zaraz, kurde, się gdzieś... Zaraz będę miał wypadek.
1: A co ty cały czas...
2: Cały czas... To do Spania idziecie, co?
1: A ty cały czas jedziesz, jedziesz samochodem cały czas? I gadasz?
2: Nie, ale muszę zaraz jechać samochodem. I... Jestem teraz zupełnie... mnie ta rozmowa rozbiła.
1: Ale to dobre było. I ja się pytam, a ty jedziesz cały czas samochodem? A to Misiu, nie, ale zaraz muszę jechać samochodem.
2: No. Teraz muszę zejść z powrotem na ziemię. Na poziom kupca.

0: Hitler, kurwa, nie ukrywamy tego.
1: Nadzielny male.
2: O, tak.
1: Ale jest pytanie, ile może, bo może jest jeden, jest więcej niż jeden malarz. To też jest dobre pytanie. Ile jest malarzy? Czy to malował jeden malarz? Czy
0: Picasso.
1: Jest możliwość, że
0: mogłeś
1: być kilku malarzy?
0: Właśnie, a powiedz mi, jakiego malarza najbardziej cenisz jako esteta taki niby? Ja chyba Picasso.
1: Ja się nie znam na malarstwie, szczerze mówiąc.
2: A ja bym się zapytał, słuchajcie, bo tak można w nieskończoność mnożyć te pytania. A kto temu malarzowi dał pędzel? Kto mu kupił farby? Jeszcze większy malarz jakiś.
0: A, powiedz mi, Krawiec, czy grafik komputerowy to się nadaje na malarza, czy nie?
2: Ja ci mogę namalować coś, jak chcesz. Mogę ci
1: Krawiec, może
2: buzię tak na fioletowo mogę ci przyozdobić, jak chcesz. Mogę ci fiołków nasadzić, tak będziesz miał taką fioletową, pod oczkiem, takie fioleciku mogę ci
1: Krawiec,
2: zrobić.
1: Krawiec,
2: chcesz?
1: Weź mu coś tam wykrój, Krawiec.
2: Mogę ci skroić coś, psycho, jak chcesz. Ale to tam...
0: Nie.
2: To po audycji.
1: Krawiec, skrój mu działkę.
0: Działkę mi skrój. Z działki, okej.
2: Okay. Działkę?
0: Nie, chodziło mi...
2: Działka, słuchaj, to
0: Krawiec,
2: chodzi...
0: Ale to mi
2: po
0: to...
2: ile chodzi działka, to ci po audycji powiem, to już nam się dogadamy. No, co musiałeś?
0: Chodziło mi o to, czy malarz to jest tak samo porównywalna postać jak grafik komputerowy. Bo to chyba nie jest to samo, nie? Ty nie potrafisz malować pędzlem.
2: Grafik to nie jest zawód, co już wielokrotnie zauważałeś. To... A malarz tak. Malarz to jest zawód, a grafik nie.
0: Kakao? Wszystkich słuchających?
1: Ja na chwilę się wyciszam, na momencik.
2: No to już nie na chwilę, tylko całkiem się żegnamy, bo to już w pół do czwartej zaraz.
0: Już
2: po w pół do czwartej, tak. Więc już kończymy, no co ja będę siedział tutaj tak długo.
0: Jeszcze uczostka jest, audycja. Chcecie to
1: mówić? Więc posiedź jeszcze, posłucham, może coś do głowy jakiś jeszcze temacik przyjdzie. Bo ja w zasadzie coś ci powiedział, z jakim tematem dzwoniłem, tylko mnie psycho zadzwonił mi, po prostu kompletnie rozwalił.
2: Czyli tak po 3 godzinach rozmawiania, to teraz Tomisiu, bo z czym ja właściwie dzwonię? Co ja właściwie chciałem powiedzieć, to właśnie przejdę teraz do rzeczy, tak? No dobra, to mów, Tomisiu, z czym dzwonisz właśnie?
0: Mów, Tomisiu, nie przejmuj się mną. Ja tu tak jakby jestem w tle.
2: No, już nie powiem, bo się wyciszył, no trudno. Dobra, panowie, to wietrzymy antenkę, co was będę tak... Co wy jesteście tacy jacyś nadzwyczajni?
1: Z historii szóstka? Poczekaj.
0: Obiad robi to myśl.
2: Coś tu zagadał, nie wiadomo co i znów się wyciszył. No dobra.
0: No to tam, będziemy teraz, pomodlimy się może. A nie, chyba nie. Dzisiaj to nie jest. No
1: za momencik się połączę. Momencik.
0: Dobrze.
2: Dobrze, czekamy z zaparciem. Kto to wszystko namalował? To jest to pytanie. Jest taka teoria, że Ziemia jest piekłem właśnie, że tu jest piekło tak naprawdę. Nie ma żadnego piekła. Piekło to sobie katole... Te klechy sobie wymyśliły piekło, bo tam odpusty chciały sprzedawać, no to sobie wymyśliły tam piekło, czyściec. W Biblii nic nie ma o tym za bardzo, tam jest Szeol, ale ten Szeol to tak trochę co innego. No i tak...
0: Gdzie w Biblii? Czekaj, gdzie w Biblii masz Szeol jakiś, w którym rozdziale?
2: Coś było, nie? Ale ten Szeol to było takie miejsce, gdzie wrzucano tam syfy różne i palono to takie, wiesz, wysypisko, no, starożytne. Szeol. I to była taka przed.

0: Nośnia, tam Jezus mówił, że coś tam, zaprawdę powiadam wam, że w Szeolu wylądujecie, czyli tak jakby powiedział, wiesz, w ciemnej dupie wylądujecie, jak we mnie nie uwierzycie, coś może w tym stylu, nie? A katole, wiesz, ileś tam wieków, 10 wieków se wymyśliły, 10 wieków później se wymyśliły, że o, to znaczyło, że jest piekło i że są diabełki. I weźmiemy tu bożka pana, ten z rogami taki, o, to diabeł taki straszny i taki będzie diabeł, no. I kupujcie, kupujcie, płaćcie tutaj, bo wasi bliscy są tam u tego diaboła, to tam kupujcie, kupujcie, to ich wykupicie, tak, tak, wykupicie, no, i dzwońcie tu, tak, prawda, 2 za 1, no. A ludzie w to uwierzyli, bo są debilami generalnie, nie? I zawsze byli, i są, i będą, kurwa, debilami.
1: Nie wiem, ale poczekaj, bo ty mówisz...
2: Jeszcze trochę, Kadolino. Jeszcze trochę, zaraz będę.
0: Dobrze, czekamy, dobrze. Z zaparciem. No.
2: Mogę cię pocieszyć tylko, no. Że zakładając, że czas nie istnieje, to nie marnujesz czasu na to, że na mnie czekasz. Dziękuję, zaraz będę.
1: Spokojniutko, tam się nie przejmuj. Tam rób obiad dla dzieci, czy tam co tam robić. O, teraz wytrąciłeś mnie z tematu, Tomisiu, ale tu o piekle, tak było, krawiec?
0: No.
1: Że do piekła.
2: Ale z drugiej strony, wiesz, jak nie chcesz, to spoko, nie musisz na mnie czekać, jak chcesz już skończyć, także spoko.
1: Nie, nikt tu nie będzie jeszcze spać, tu do 6 rano jest kontraktowana audycja.
2: Ja po prostu tak? Tutaj jestem w domu, nie chcę tutaj, żeby prywatum zapachniało, ale zaraz będę poza domem, także mogę jeszcze się do was dołączyć.
1: Spokojnie, łódko, tam nie ma problemu. Łączysz się, to dołączyć, nie to nie.
0: Kto wierzy w krasnoludki, jedyneczka na czacie? A kto wierzy w Pana Bozie, jedyneczka na czacie? A kto wierzy w diaboła, jedyneczka na czacie?
1: Ja wierzę w symulację tylko. Jesteśmy już ten. No, o dobra. Czas nie istnieje, bo jesteśmy w symulacji. Ale to już inne zagadnienie. To nie na tą audycję jest po prostu.
0: Psycho. Człowiek, który był 40 razy na Matrixie w kinie. Tak jak Ethan był na Terminatorze. 50 razy w kinie.
1: Nie chodzi mi o Matrixa, bo to jest jakaś bajka. Nie, w kinie byłem, nie byłem nigdy na Matrixie, tylko oglądałem tu gdzieś na tym, no, wiesz jak to jest.
0: A byłeś w kinie w Lublinie? Czy w Szczecinie?
1: W Lublinie. W Szczecinie to nigdy nie byłem, nawet w życiu.
0: Polska jako pierwszy kraj właściwie wprowadził coś takiego jak kino 4D, z doznaniami zapachowo takimi czuciowymi. Pamiętam, na dworcu kiedyś byłem w kinie i tam pchły były, bo tam menele przychodzili i na obcym. I ten obcy wyskakiwał i wtedy pchła gryzła was w jajca. I to były takie doznania, że ja do dzisiaj tego nie zapomnę. Kino 4D.
1: Nie, to było chyba, że fotele były takie trzęsące. Coś jest. Kiedyś byłem w takim kinie.
2: Chcecie zobaczyć bałagan w moim garażu?
0: No, tak. Dawaj.
1: Dajesz.
2: Jakby to zrobić, żeby tu obrócić kamerkę?
0: No, faktycznie to jest wielka filozofia obrócić kamerę, jak się ją w rękach trzyma, tam to obrócić, to jest...
2: No tak, ale ja mam w telefonie...
0: Widać same czoło to mi się cały czas i on tu... O, a teraz buty pokazał. Pierw czoło, a teraz buty pokazał. O.
2: Tak jest, trochę chyba jest zabrudzona kamera.
1: A gdzie ty to widzisz, krawiec, bo ja nie widzę nic.
0: Na Skype'ie.
2: Nie jest zabrudzona, tylko mam chyba włączone blur, background blur. Okej, dobra. Teraz. Zobacz, jaki bałagan.
0: Oj, oj, oj. Strasznie. Tu piłki. Piłki do tenisa ma, będzie jeszcze szedł na tenisa w weekend.
3: Pokażę wam, jak podkradam prąd z garażu.
0: Polaczek, już podkrada prąd, już za dobre, bo za darmo, no.
2: Dobre, bo za darmo, dokładnie. O, pokażę ci mój motor, schowany jest tutaj. Czy widać?
0: Widać, widać.
2: No tutaj u góry taki zrobiłem sam taką półeczkę. O, proszę bardzo, tą misiową.
0: Tam rowerek jakiś też w tle było widać?
2: Zresztą ja. Rowerek. Dobra, tu już chyba nic ciekawego dalej nie będzie, ale ja się wyłączę kamerkę, ale będę z wami na audycji, chyba że już kończysz, Krawiec.
0: O, jaki ma tablet wielki, tam 40 cali, amerykański, wszystko ma takie wielkie, no. No, proszę, proszę.
2: Nakradł się, nie? Nakradł się.
0: Żydostwo cholerne?
2: Żebyś... Mam duży nos i nawet dosyć duże uszy, więc to coś o czymś świadczy, nie?
0: Ale jak o tych, co mają duże uszy i duży nos, to wiesz, co mówią, że też inne rzeczy duże mają.
2: Tak, tak się nawet po angielsku mówi big nose, big hose.
1: Co to znaczy hose? Bo ja nie znam angielskiego.
2: No, wąż, ale w sensie takim w cudzysłowie wąż, nie? Wiadomo, o co chodzi.
1: Nie, poczekaj, cofnij, miłośniczki, cofnij to.
2: Miłośniczki wężów wiedzą, o czym mówię.
1: Cofnij to stwierdzenie. Big nose, big co? Bo nie znam
2: big
1: tego.
2: Big nose, big hose.
1: Co to jest hose? Ja nie uczają.
2: No jak nie wiesz? Jak możesz nie wiedzieć? Psycho, domyśl się.
0: A wiecie, że w starożytnym Rzymie to właśnie było odwrotnie, że się ktoś przechwalał, że ma malutkiego takiego. I że takiego ma... Takiego maluszka, ma takiego fajnego, zgrabnego, takiego maluszka, a ten, co miał wielkiego, to się z niego śmiali tak wszyscy i on się wstydził i płakał, że wcale nie jest taki wielki i miał kompleksy, że ma takiego wielkiego. Było odwrotnie po prostu.
2: Ale mówisz o nosie czy o tej drugiej rzeczy?
0: O nosie, tak.
1: Czy o hołsie, o hołsie.
2: Bo nie wiesz, mówi się rzymski nos na taki duży nos właśnie prosty. I to też podobno było dobrze mieć taki duży nos za tamtych czasów.
0: No, popatrzcie sobie na te rzeźby, te
2: tatuły, pomniki. Ale wiesz, Krawiec, ja jestem w stanie takim dużym nosem wywąchać każdy pieniążek.
0: Ja też, chociaż nie mam takiego dużego, ale zawsze
2: czuję pieniążki. Czuję pieniążki gdzieś tutaj.
0: Ja jestem o level wyżej, bo czuję przez skórę po prostu.
2: Ciarki dostajesz, jak donate idzie, nie?
0: Tak, 5 minut wcześniej już czuję takie wibracje.
2: Już gęsia skórka 5 minut zanim donatecik wpadnie.
0: Coś jak Peter Parker, że mu tak włosy na rękach po prostu się, wiesz, po prostu unoszą, nie? Zmysł pająka. Ja tak czuję chwilę przed donate'em. Po prostu mrowienie takie. No, ale faktycznie tak było. Właśnie popatrzcie na te statuły rzymskie, pomniki. Tam wszyscy mają takiego malutkiego pindolka. Jeszcze chrześcijanie przyszli i poodrąbywali te pindolki, bo oni się zawsze bali tych pindolków. Do dzisiaj się boją. O, czy pindol ma być, czy nie ma nie być? To jest, musimy porozmawiać, proszę księdza. Oni się boją tego. I oni przyszli tam, wkroczyli do Rzymu i poodrąbywali siekierami te pindolki wszystkie i dlatego te statuły są bez pindolków.
2: Nie wiem, czy to jest akurat zgodne z faktami.
0: Nie, to jest naprawdę zgodne, to jest zgodne akurat, tak.
2: A to chyba jakieś takie czasy kościelne musiały być, bo przecież te statuły wszystkie, no mówię, te wszystkie rzymskie figury, które były tworzone, czy tam greckie, to właśnie to było piękno, ta nagość, wiesz, ten Adonis, czyli wzór takiego właśnie wspaniałego, pięknego, dobrze zbudowanego mężczyzny, to właśnie się z tym obnoszono, więc dla mnie to jest niezrozumiałe, żeby coś tam ucinać i obcinać. Na pewno nie w tamtych czasach, może później jakieś takie czasy nastały, gdzie tam to niszczono.
0: No to masz mylne pojęcie.
2: Czasy Rydzyka.
0: Dla Żydów, dla chrześcijan, pindol to zawsze było jakieś takie sakrum, najważniejsze, skrywać to, ukrywać, obcinać, obcinać zobacz, kawałeczek. Różna, i ten, popatrz na te żydowskie,
2: ale czekaj, ale to... W Azji to jest na odwrót, nie? W Azji było na odwrót, że się wszędzie te pindolki malowało, wszędzie się, wiesz, wywyższało te pindolki, takie duże, to był taki afrodyzjak, bym powiedział nawet. Już skończyłem, przepraszam.
0: A ja już teraz nic nie powiem, bo się obraziłem.
1: Ja w ogóle nie wiem, o czym mówicie. Jakieś pindolka, kurwa, zapomnij.
2: O pindolkach! No to jest, słuchaj, to jest najbardziej chodliwy temat, psycho. Nie lubisz o tym opowiadać?
0: Pindol był zawsze najważniejszy w opowieściach żydowskich. Saul przychodzi tam gdzieś i ofiarowuje na pletki swe, z pindola swego i obłaskawia samego Boga tymi napletkami, wiesz? Są też takie przypowieści biblijne, że jak kobieta złapie za pindolka dwóch mężczyzn, którzy się biją, to trzeba ją ukamienować. Ukamienować.
1: Gdzieś to wyczytał.
0: No jest, no co ty, Biblii nie znasz, człowieku? Stary Testament.
2: Ale gdzieś podobno taki afrodyzjak też było, że te skórki się podobno zachowywało i suszyło, gdzieś tam w słoiku trzymało i potem zjadało. Nie wiem, czy słyszeliście. Na pletkach.
0: Marynowane naplety były sprzedawane przez masoński sklep komiksowy Cyrkielnia, ale nie wiem, czy zasuszone naplety afrodyzjak, to nie wiem. Ale tak idąc tokiem szulskiego myślenia, to tak podobne przyciąga podobne, czyli tam naplet, płodność, tam do słoika, afrodyzjak, zjedz napleta, to ci stanie. To tak się klei, tak. To oni tak myślą właśnie w ten sposób. Tak.
2: A wiecie, że w Stanach obrzezanie to nie jest żaden rytuał religijny, tylko to jest na porządku dziennym. Jak się rodzi syn w szpitalu, to jest takie pytanie, czy chcesz, żeby był obrzezany, czy nie. Zupełnie na porządku dziennym, nie związane z twoją religią. Nie wiem, czy słyszeliście o tym.
0: Tak.
1: Ja słyszałem o tym.
0: Kto tam tak napierdala jakąś blachą, kurwa? To misiu w garażu tam. Jakieś blachy. No, coś było takiego, że w Stanach faktycznie jest cała masa osób obrzezanych i to są niekoniecznie Żydzi, tylko po prostu się tak ludzie obrzezają, tak dla frajdy, nie wiem.
1: Ale to pytanie, czy to jest złe, czy dobre w sumie, bo nie mam pojęcia.
0: No świetne.
1: A ty byś nie chciał być obrzezanym? Każdy Żyd to Żyd. Znaczy nie, inaczej. Żeby nie rozróżnić Żyda od innego Amerykanina, nie?
0: Czy ja wiem? Może sobie daruję, no. Ja się lubię takim, jakim jestem. No i niech sobie tak zostanie ta skórka.
1: Dobrze. Czemu te rozmowy nasze zeszły na jakieś dziwne tematy?
0: Bo to jest najważniejsze w historii ludzkości, ten pindol. Popatrz, Słowianie stawiali też takie pomniki faliczne, tego falusa. Nasze rakiety są jak falus, takie wysyłamy tego falusa, wytryskujemy tym falusem i wszędzie ten falus i ciągle gadamy o tym i Kościół, o czy falus jest faliczny wystarczająco, czy może powinien być, czy on, ten zły rogaty chce, żeby był bardziej faliczny ten falus i tak cały czas kurwa o tym, wiesz, i czy się tam mnożyć, nie mnożyć i tu zgwałcił, molestował. Cały czas ten falus nam towarzyszy, bo ludzie są zafiksowani na tym, bo to jest jakieś tam, nawiązuje do tego, powiedzmy, do naszego mechanizmu kopiowania genów. No to to narzędzie, nie? Ten falus i ludzie stawiają pomniki temu falusowi, modlą się nad falusem, gdzieś tam się kładą, to się łapią za tego falusa i tam Potem zobaczy w telewizorze tego falusa, tu gdzieś tam wychodzi, nie chcemy falusa, precz z falusem, ale jednocześnie dobry jest falus. Powinien być falus, czy nie powinien? Ja nie, już nie wiem sam. I tak ten falus cały czas i ta wagina, ale ta wagina gdzieś tam zaginęła, powiedzmy odeszła na bok, bo ten falus zdominował, ten władczy falus, a kobieta z tą waginą tam, no wiesz, tam wpychasz tego falusa, ale to jest takie drugorzędne, no tam ważne jest to, co wpychasz, a nie tam do czego wpychasz. Ale ta wagina też chce być ważna. I ona tam, teraz te feministki, tam wagina ważna, wagina górą. Świat jest waginalny. Docenimy waginę. A falus tam się rozpycha. Władczy falus. No i tak to ten świat wygląda, no. Świat się kręci wokół członka, tak jak Ziemia wokół Słonka.
1: Rozumiem cię. Wiem, co chciałeś przekazać tą swoją opowieścią, ale to chyba o to chodzi, że każdy gatunek dąży do przetrwania i... Tak czy nie? Żeby przetrwać, to trzeba się rozmnażać.
0: No to się rozmnażaj, psycho. A jak tam ci idzie rozmnażanie?
1: Właśnie o to chodzi, że ja nie chcę. Ja chcę, żeby świat zginął ogólnie.
0: Toś mi brat. To myślę, że się tu dogadaliśmy. W końcu jakoś, no.
1: Ale chodzi o to w tej całej filozofii, że chodzi o to, żeby jak najwięcej dzieci spłodzić i żeby te dzieci miały następne dzieci. I no, chyba wiecie, o co chodzi. Łapiecie słuchacze Nocnego Radia, nie są debilami.
3: Ale to tak nie jest do końca, Krawiec, bo do tanga trzeba dwojga, więc wydaje mi się, że czasami facet może nie chcesz mieć dziecka, a możesz mieć taką partnerkę, czy już powiedzmy żonę, która jak dostanie taki silny bodziec, instynkt macierzyński, to kobiety nie powstrzymasz. Ona jest w stanie nawet ciebie zostawić. Jak się uprzesz, że nie chcesz mieć dzieci, ona ciebie zostawi. Nawet z tego powodu. Pójdzie do takiego faceta, który spłodzi jej dziecko, nie? Także to jest trochę tak...
1: Poczekaj. To Misiu, ale to...
0: Nie, no to nie jest skomplikowane, idzie. To nie jest skomplikowane.
1: To niech sobie idzie do innego faceta i tyle. To sobie kolej znajdzie inną kobietę, co nie będzie chciała mieć dzieci. Albo nie będzie zależało na tyle. Wiedzieć,
3: że kobiety czasami to są niezłe manipulatorki. Taka kobieta w takim związku i tak ciebie tak zmanipuluje, że nie będziesz miał nic do gadania, nie?
0: Kobieta ma zaprogramowaną taką pierwszą dyrektywę jak Robocop, właśnie to dziecko, a tam facet to jest tam już druga dyrektywa, czy trzecia. Jak kobieta urodzi dziecko, to już gdzieś tam spadacie bardzo nisko. Jak już to dziecko urodzi, to już zaspokoiła swoje kobiece marzenie numer jeden, zrobić bobo i to bobo przytulać i o, moje kuci, moje kuciku małutkie, o ciu, i tam cyca ciągnie i ona już jest, i już wtedy się zrobi gruba, spasiona już faceta gdzieś tam rzuci w bok, bo on już dał to dziecko i ten instynkt numer jeden został zaspokojony, więc no tak to wygląda, no co ja wam będę tu kłamał, no.
3: No tak, tak, tak jest, dlatego moja porada dla facetów, żeby jak nie chcą mieć dzieci za szybko, żeby trzymali swoje partnerki z daleka od szkół, przedszkoli i placu zabaw.
1: Nie, to nie jest dobra rada, bo to dobra nie wiadomo... Rada,
3: co... Wiesz, to wtedy się to dopada kobietę taki instynkt przyspieszony, macierzyński, jak widzą inne kobiety, a jak jeszcze zaczną gadać z taką, która, wiesz, ma dziecko na placu zabaw, o ja pierniczę, stary, to już koniec.
1: W Polsce kobietom chodzi o 800+, teraz mają, jak mają dziecko. I chyba tylko o to.
0: No i to się wiąże z tym, stary, to się z tym wiąże, bo to 800+ jest zaspokojeniem tego bobo właśnie, żeby to bobo miało zapewnione i tak dalej, a no i to pod to podchodzi, no.
1: A w Ameryce ile jest ten za dziecko, jak się tam do 18 lat ma dziecko? Tomisiu, powiedz mi.
3: Nie ma w ogóle. W Ameryce są kiepskie świadczenia takie rodzinne.
1: Kurwa, to po chuj tam mieszka.
3: Nie ma w ogóle. No bo ja nie przyjechałem tutaj dla 800+, czy amerykańskiego jakichś benefitów. Ja w ogóle się zastanawiam, jak dla kobiety te pieniądze mogą być jakimś, nie wiem, jakąś sumą do na tyle dużą, żeby decydować się na dziecko, bo wiesz, ile kosztuje koszt utrzymania, a potem wysłania gdzieś dziecka na studia? Przecież to jest co najmniej 300 tysięcy złotych. Co te 800+, to jest w ogóle nic. To ja nie wiem, jak kobieta może podjąć decyzję na całe życie, kierując się jakimś 800+, które chyba jest nawet dawane do jakiegoś tam momentu życia dziecka, nie? Do 18 roku życia.
1: Ktoś wyliczył w Polsce, że utrzymanie dziecka do 18 roku życia kosztuje 1 000 000 złotych. Ja nie wiem, skąd bym miał 1 000 000 złotych wziąć. Tyle kosztuje.
3: No, milion to przesada, ale na pewno tak 300-500 tysięcy gdzieś to by się zamknęło. Łącznie z kosztami wysłania na studia, bo pamiętaj, że teraz są takie dzieciaki, które ci z domu nie wybędą w wieku 18 lat, tylko jeszcze do końca studiów, do 25-26 roku siedzą u mamusi, u tatusia, nie?
1: No ja u mamusi teraz siedzę sobie. Znaczy nie, w sensie, że z mamusi, tylko w mieszkaniu mamusi. Ale komunalnym. Dobra, tak głupoty teraz gadam. Co tam jeszcze?

0: No, to rzecz. Pan
1: kto tam się przedstawił? Kto tam się skierdział? Kto tam się skierdział?
0: Krawiec się przedstawił przed milionami słuchaczy.
2: Przepraszam, wymknęło mi się, no. Każdemu się zdarzy. Nie jesteśmy doskonali, no.
1: Krawiec, wody ci odeszły? Wody ci odeszły chyba.
2: Już się nie mogłem powstrzymać, już tak długo nadaję, ile to już będzie. 7,5 godziny.
1: Potem powiesz, że to jest moja wina. I release you, my friend. I release you.
2: Wypuszczam cię, tak?
0: To Misiu, wyślij mu tam z $5.
2: Już nie nagabuj, ja nienawidzę, jak ktoś tak wyprasza.
0: Żartuję.
1: Kurwa. Dobra, ja mu wyślę $5, a pożyczysz mi $10, psycho?
0: Jakbym miał, to bym ci pożyczył.
2: Psycho takiej kwoty na oczy w życiu nie widział. Weź go tutaj. Też to, Misiu, ty nie bądź taki niegrzeczny. O takich kwotach z psycho tu rozmawiasz. Naprawdę. Jeden wart drugiego, naprawdę, no.
1: No to on jest bliżej tego strefy euro. Ja euro jest silniejsze od dolara. Ja jestem tutaj biedakiem z dolarami. Wy to macie tam w strefie euro.
0: Dobra. Przestańmy gadać o pieniądzach w ogóle. Pogadajmy o pogodzie. Jutro ma być zajebiście ciepło w Polsce. A u ciebie, Tomiciu, jak tam?
1: No właśnie, dżentelmeni nie rozmawiają o pogodzie, tylko o pieniądzach.
0: Chyba w Ameryce. Dobra, nieważne.
1: Nie wiem, słyszałem, że u was jest bardzo ładna pogoda i piękna majówka i że nawet pogłoski chodzą we wsi, że krawiec w końcu na rower się wybiera.
0: Skąd on rower ma wziąć?
2: Mam rower przecież.
1: W piwnicy ma.
0: W piwnicy, wiem. Wiedziałem, że tak powiesz.
2: A ty masz rower, cwaniaszku?
1: Albo jest już na działkach, może być. Jak mu sroka nie podkradł, albo podkradł, to może być na działkach.
0: Przestajmy, kurwa, się śmiać, bo to takie żarty, ale to chyba tylko dla tych,
2: jakby mi sroka ukradł rower, to ja bym go zniszczył. Bym go połamał po prostu.
1: A ty psycho, cwaniaczku, na jakim rowerze jeździsz, co? No, czym ty się bujasz, psycho, no?
0: Ja MPK albo... Nie, mówię ci, MPK albo kolejnego Bolta. Tyle tylko.
1: No, domyśliłem się, że od razu kolejnogę podkradł i teraz mówi, że to jego.
0: Nie, ja sobie zostawiam, tak jak żeście mówili, tam gdzieś pod strzakiem rzucę i tyle. Chociaż to
1: a w dłuższe trasy to pewnie się na tej hulajnodze podczepiasz pod tira i taki myk, nie?
0: Nie, na dłuższe trasy to ja jadę... Nie wiem, gdzie byłem na dłuższej trasie. Bo kurwa, ostatnio to nigdzie.
1: A w ogóle wyjeżdżasz poza Lublin, czy się trzymasz Lublina?
0: Lublin ponad wszystko, wiadomo.
2: Sasza z Donbasu pisze, rower pewnie już dawno w Lombardzie. Tomu, nie świruj pawiana tutaj. No. Cwany Gapa się odezwał tutaj. Śmichy chichy. No.
1: A, to Tomu to teraz Sasza z Donbasu, tak?
2: Tak.
1: Ładne kwiatki. Dobrze, to sobie tutaj zapiszę w notatniku. Dziękuję.
0: Doteczki sobie napisz. Suchą...
1: Tak, ja tutaj prowadzę prywatne teczki. Stary, się nie Cicho. Ma, ja mam wszystko. Całe archiwum.
0: Cicho, bo jak to się mówiło, suchą soszą szedł. Tak? To o to chodzi?
2: Tak.
0: Krawiec, ty jesteś tym... lingwistą.
2: Szedł Sasza suchą szosą, na plecach kibel z Donbasu niósł.
0: Pozdrawiamy Saszę z Donbasu i suchy kibel.
2: Z Bombasu.
1: Z Donbasu czy z Bombasu? Właśnie zostało mi do głowy.
2: Z Bombasu.
0: Z Bombaju.
2: Wojna, o, to ogółem wojna w Bombasie była. O, ja major. No, tu wielki.
0: Kurwa, szkoda tego majora, nie?
2: No tak trochę szkoda, w sumie taki, no taka barwna postać. Ja go jakoś zawsze lubiłem bardziej niż tego knura.
0: Ja też. Skończy się.
1: Mi się zawsze major wydawał bardziej śmieszny od knura.
2: Major...
0: No bo był bardziej śmieszny.
2: O, bo...
0: Był bardziej śmieszny.
2: No, bo major to był major. O. A knurzystko to się straszne zrobiło. Słuchajcie, knur to już jest... Słuchajcie, to jest człowiek, no już powiedzmy sobie szczerze, no umysłowo chory, niedorozwinięty, naprawdę, jemu się to zaostrzyło. I on jest już taki, kurwa, jakiś parszywy, niewdzięczny, chujowy. Już tak nawet żal patrzeć na tego knura, nie? Straszny człowiek w ogóle, taki już ciężko z nim wytrzymać. A major... Major to był major, no.
0: No poszedł sobie do lasu, wypił nitro.
2: Ogółem całe te...
1: A Karawic, wyobrażasz sobie mieć takiego prezydenta? Bo przecież on startował kiedyś na prezydenta Polski, nie? To by był numer.
0: Nie, na prezydenta... To są pogłoski jakieś. Na prezydenta Białegostoku startował Kononowicz.
2: Dokładnie.
0: Nie na Polski.
2: Ale... Prezydentem Polski w sumie, jakby był, to też by było ciekawie. Nie byłoby niczego.
1: Ja bym na niego zagłosował, bo by był ciekaw, jakby na przykład taki, który się miał spotkać na przykład, nie wiem, z Bidenem na przykład. To by było dla mnie, to by naprawdę popcorn tylko by poszedł w ruch i śmiech. A jakich doradców by miał? Ja pierniczę sobie po prostu. Nawet nie jestem w stanie wyobrazić, jaki miałby doradców taki Konon jako prezydent Polski.
2: No ciężko właśnie sobie wyobrazić, bo on nikogo nie poważa. On nikogo nie lubi, nikogo nie poważa, nikogo nie docenia, więc kogo by wybrał, nie? Tylko tego majora. On tego majora...
1: Ministrem obrony byłby major na pewno.
2: No tak, ale to taka jedyna osoba, którą on jakoś tam kochał, ale wiecie, knur to jest knur. On ma jedną taką osobę, on wszystkich nienawidzi, wszyscy to złodzieje, menele, ale on tego majora kocha, bo ten major to po prostu ten majorku wróć, ciebie nie ma, ale ty już się rozłożyłeś, ale to matuchna boska nóżeczkami swoimi cię udeptała, majorku. Majorku!
0: On tak nie mówił wcale.
2: On tak pierdoli coś, trzy po trzy coś, no to jest, wiesz, no. To jest człowiek bez zalet właściwie. On jest głupi jak but, mściwy, parszywy, nie myje się, nie wiem. No taki, wiecie, no wszystko, co sobie możecie najgorszego wyobrazić, to on to ma. No taki człowiek, no. A ludzie go uwielbiają. To jest po prostu bożyszcze.
1: No ale
2: to Polak. Polak to jest taki przekorny. I on sobie Polak no, podoba
1: pytanie,
2: takiego
1: krawiec,
2: właśnie Kononowicza.
1: Czy ty naprawdę, bo ja teraz nie wiem, czy ty nas trolujesz, czy ty naprawdę jak mówisz o Kononie, to ty mówisz i te wszystkie cechy wymieniasz tak, jakbyś mówił o zwykłym człowieku, bo dla mnie to jest osoba upośledzona, a ty cały czas jak o niej mówisz, to tak mam takie wrażenie, jakbyś mówił o człowieku, który jest normalny i ma takie cechy po prostu, jakbyś opisywał normalnego człowieka z jakimiś takimi no, niezbyt dobrymi cechami. Teraz mówisz poważnie, czy nie?
2: Tak się zapytam, jak dobrze znasz uniwersum szkolne? Czy ty tam jeden filmik widziałeś, dwa? Czy gdzieś tam się tym interesowałeś swego czasu, może, nie wiem.
1: No dobra, ja ci powiem tak, Krawiec, ja przyznam się, że nie znam dobrze tego uniwersum, ale no pamiętam jeszcze, jak on się zajmował swoją mamą. Jego matka leżała taka, nie wiem, czy była sparaliżowana, czy schorowana i on się tą mamą zajmował. Jego mama, jak Boga kocham, mówiła, bo tam chyba ktoś przyszedł w odwiedziny, no o tym synu, że on jest po prostu tam jakiś, jest częściowo ubezwłasnowolniony czy coś, dlatego że jest po prostu upośledzony umysłowo. Więc jeżeli jego matka o własnym synu tak mówiła, to jak ja mam o nim mówić, że jest normalnym człowiekiem i po prostu się tak zachowuje? No nie, no dla mnie, jak jest człowiek upośledzony, to wiadomo, że nie możesz traktować tak normalnego człowieka i porównywać go z normalnym człowiekiem i z jego cechami, nie?
2: To dziwne trochę, bo tak sobie nie przypominam takich wypowiedzi świętej pamięci Genowefy, mamy Konorowicza, żeby coś takiego mówiła, ale no dobra, to mogło być jakieś...
1: Nie, no ona mówiła, wiesz dlaczego? Bo to było w takim kontekście, że ona się trochę martwiła, co się z nim stanie, jak ona tam, wiesz, że tak powiem, zejdzie, nie?
2: No dobra, no
1: i było to... coś takiego, że ona się martwiła o niego, dlatego, że stwierdziła, że on no, do końca nie no, że ma tam jakieś lekkie upośledzenie umysłowe.
2: Tak, no był upośledzony zawsze w stopniu lekkim, co najmniej. Okej, no czyli znasz szkolną tak 20 lat temu, coś tam widziałeś. Okej. No, wiesz, słuchaj, to jest taka mieszanka upośledzenia i naprawdę wstrętnego, parszywego charakteru takiego i takiego, no masz takiego, powiedzmy, że jest człowiek taki chuj, taki, wiesz, chuj, centralnie chuj, mówisz o nim chuj. Człowiek awaria, który po prostu wszystko robi na opak, jest niewdzięczny, parszywy, nikogo nie tam nie doceni, nie podziękuje, o wszystko ma problem, wąty. I dodatkowo dodaj mu upośledzenie w stopniu na początku lekkim, a z czasem starość, nieradość, wiadomo, mu się to zmieniło w takie fest upośledzenie. No i takiego mamy dzisiaj Konorowicza.
1: No dobra, Krawiec, ale jeżeli podbiega do ciebie dziewczynka z upośledzeniem umysłowym i cię na przykład szturchnie albo gdzieś te tam uszczypnie, ty zaczynasz na nią krzyczeć i mówić, co ty robisz, mała, jak ty się zachowujesz, no chyba sobie zdajesz sprawę, że ta dziewczynka jest upośledzona umysłowo i tak jakby patrzysz troszeczkę inaczej na to, nie? Tak czy nie?
2: Miałem do czynienia z ludźmi upośledzonymi i wiem, jak się taki człowiek zachowuje. Sam też nie jestem, powiedzmy, tam do końca jakoś tam w 100% normalny, ale u Konorowicza do tego, jak ci mówię, dochodzi parszywy charakter. Parszywy taki człowiek, taki, wiesz, ham, buc, chuj, sobek. Nie wiem, jak tu jeszcze, jakie można tu rzeczy wymienić. No po prostu tak jedno z drugim się łączy. No wiesz, jak ja bym teraz był taki, wiesz, na przykład niewdzięczny i ci powiedział: o, Tomisiu, ty mi specjalnie pieniążki dajesz, bo ty mi zazdrościsz radyjka i chuj ci z tego będzie, kurwa, chcesz mnie kupić, ale mnie nie kupisz. Nie kupisz mojego radyjka, kurwa, chcesz się podlizywać, ale ja chuj na ciebie kładę, Tomiśku zasrany. A dodatkowo byłbym jeszcze upośledzony i bym po prostu, wiesz, nie rozumiał pewnych rzeczy. No to jedno z drugim, no jakoś tam się wyłączyło. No to no tak jest czasami, no.
1: Więc jakby była taka sytuacja, to ja mam jeszcze, że ja bym ci w życiu osobiście pieniędzy nie dał, tylko bym dał na instytucję, która powiedz tobie pomaga w jakiś sposób. I tak jest zazwyczaj. No tak jest, Krawiec, słuchaj. Jeżeli ktoś jest upośledzony umysłowo, to zazwyczaj gdzieś tam jest jakiś, dostaje jakąś socjalną pomoc, czy jest jakaś osoba, która się taką osobę nadzoruje, pomaga jej w jakiś sposób i ja bym wolał wtedy na taką instytucję dać pieniądze z załączeniem, że to jest na konkretną osobę.
2: Okej, ale słuchaj, ale weź pod uwagę, że ja mógłbym być taki po prostu wredny, że ja bym zakładał, że ty coś tam wiesz, że coś do mnie masz, że chcesz mi, że radyjka mi zazdrościsz. Tak zwyczajnie są tacy prości ludzie, którzy tak tak myślą, tak sobie rozkminiają, nie? Że ty coś knujesz, kurwa, ten Tomisiu z Ameryki, on mi tu dzwoni, się podlizuje do was. Taki byłbym po prostu taki chuj, taki wredny, a dodatkowo jeszcze byłbym upośledzony. Ja myślę, że Konorowicz taki jest po prostu, jedno z drugim, no i tyle. Ale to jest moja jakaś tam opinia, może się mylę, może faktycznie te jego cechy wynikają, nie wiem, z tego upośledzenia, no tylko i wyłącznie, a on tak naprawdę gdyby nie był upośledzony, to by był fantastycznym człowiekiem, ale ja gadałem też z kolegą psychologiem, tak, na ten temat i gdzieś tam się to pokrywa, no, że tak trochę to wygląda. To jest, słuchajcie...
3: Ale mogę powiedzieć coś szybko?
2: No dawaj, dawaj.
3: Powiem coś szybko, że...
0: Nie,
3: że,
0: nie
3: że
0: możesz.
2: Ja rozumiem, nie możesz, nie.
3: Ja rozumiem to, że on może mieć takie cechy krawiec. Spoko, dobra, może być ham, chuj, whatever. Cokolwiek nie powiesz, tylko że nie możesz takiej osoby traktować taką samą miarą, jak traktujesz ludzi zdrowych umysłowo. I nie możesz się denerwować, że taka osoba, która jest upośledzona umysłowo, się tak zachowuje, dlatego że no, do takiej osoby nie podchodzisz jak do złego człowieka i tą samą miarą go nie oceniasz chyba, nie?
2: No ale pewnie...
3: To było jakieś niedorzeczne zupełnie.
2: Ale pewnie, słuchajcie, wszyscy spotkaliśmy w życiu ludzi, którzy byli tak zwyczajnie wredni. Mało empatyczni, dodatkowo jeszcze zazdrośni, zawistni i tak dalej. I to się zdarza tak normalnie. I nie trzeba być wcale upośledzonym, ani trochę. Tylko po prostu tak się, no taki człowiek jest, tak został wychowany. Kononowicz się wychował gdzieś tam jako świniopas. Gdzieś tam, no, nie wiem, stary go lał. Matka była, no taka, wiecie, no matula, taka głupkowata, taka całkowicie, no, nic nie kumała. I tak go wychowali. Dają brać, biją uciekać, Krzysiu. I to była jedyna lekcja, jaką dostał od rodziców. Gdzieś tam, no, na wsi w tym Wilkowie się wychował, łaził, donosił tam na swoich przyjaciół, od małego donosił. On jest z tego dumny, że on, ja powiedział do nauczyciela, że ten tam wagarował. I dobrze ja zrobił. I on tak został wychowany. A dodatkowo upośledzony jeszcze. No więc nie wiem.
0: To Misiu, a powiedz mi, czy w Stanach Zjednoczonych nie jest tak, że donosić na sąsiada to nie jest jakaś tam duma narodowa, amerykańska?
3: Nie rozumiem, jak to ma się z tematem. Donos na sąsiada... Że duma amerykańska? Nie sądzę.
2: Swego czasu na pewno tak w Stanach było, jak donosiłeś na sąsiada, który był komunistą na przykład domniemanym.
3: To tak. Było tak, bo to były czasy, te czasy nawet mają swoją nazwę od tego, tej osoby, która tą komisję wtedy wprowadziła i, że tak powiem, każdy podejrzany, który gdzieś tam miał lewicowe poglądy, był oskarżany o komunizm i automatycznie te osoby były dosyć ostro traktowane w tamtych czasach. No ale to też się bierze, to były takie czasy jeszcze po wojnie, to też się bierze, że wtedy no, Ameryka stała po drugiej stronie osi, nie? Że powstała żelazna kurtyna i się bano się jak ognia tej czerwonej zarazy, że ona trafi do Ameryki i tą, powiedzmy w cudzysłowie, przepiękną ten kapitalizm amerykański po prostu zniszczy, nie?
0: A w Polsce... Poczekaj. Krawiec, nie przerwaj na chwilę.
2: Bo Tylko powiedziałem i.
0: I w Polsce było po drugiej stronie tej żelaznej kurtyny, że donosiło się na... Jak to się nazywało? Ci badelarze...
2: Prywaciarze.
3: To się nazywało
0: prywaciarze.
3: Makartyzm, ten okres.
0: Makartyzm. Mhm. Czyli z McCartneya.
3: A to się właśnie nazywało właśnie zapomniałem jak się określało tych pseudokomunistów, no bo nie każdy o poglądach lewicowych musiał się okazywać jakimś zaangażowanym komunistą, no ale po prostu była taka nagonka, że powstawały i kreskówki, no i też jest motyw, jak ktoś oglądał Oppenheimera, ten film, też jest tam motyw, że jego brat był posądzany właśnie o takie lewicowe poglądy, gdzieś tam o to, że kolaboruje właśnie z ruskimi. Też po części gdzieś tam sądzono, że on w tym towarzystwie, w którym się obracał, ta jego kobieta i tak dalej też tam gdzieś miały takie jakieś lewicowe poglądy, bo dużo ludzi, która się w ogóle sprzeciwiała wojnie, miały takie pacyfistyczne poglądy, no to też było od razu ich wrzucane do tego samego koszyka, worka i twierdzono, że to są tacy wrogowie, wrogowie narodu, powiedzmy w cudzysłowie. Nie?
0: No to po tej stronie żelaznej barykady też tak było, że na kapitalistów się tak donosiło, że są prywaciarzami.
3: Tak.
2: Swego czasu Ameryka była straszna, bo raz, że rasizm, niewolnictwo, uważanie za gorszych wszelkich innych ras, czy to żółty, czy czerwony, czy czarny, Amerykanie najlepsi i naród wybrany w ogóle, jak naziści troszeczkę można powiedzieć, tylko że naziści fajni, kolorowi, którym świat zazdrościł, nie wiem, postępu, tego, że są do przodu tacy i fajni, ale tacy naziści, nie? Troszeczkę.
3: No, Amerykanie byli przecież okrutni, bo jak ta pierwsza fala uciekinierów żydowskich właśnie z czasów i przed samej wojny, II wojny światowej, no to oni ich odsyłali z powrotem, deportowali, odsyłali z powrotem, praktycznie wiedząc, że ci ludzie mogą tam stracić życie, nie? Więc oni byli bardzo, nawet tacy bym powiedział, nie powiem, że mieli jakieś poglądy nazistowskie, ale bardzo okrutnie. A taka ciekawostka, nie wiem, czy wiecie, że Henry Ford, ta osoba, która przyczyniła się do powstania tej marki i produkcji seryjnych Fordów, to był nazista. On się jawnie nie krył z tym, że był nazistą i nawet był zafascynowany Hitlerem i całą tą ideologią. To też nie wiem, czy słyszeliście o tym.
2: Tak. No, tak było, faktycznie.
3: No.
2: Tylko ludzie dzisiaj o tym już jakoś nie pamiętają, nie? I Ameryczka najlepsza na świecie.
3: I co, dużo łatwo,
2: słuchajcie, ja łatwo, ale cały świat wypomina Związek Radziecki i tych komuchów, bolszewików, którzy byli parszywi, a Amerykanom nikt nie wytknie, że byli rasistami, ksenofobami, właściwie takimi rasistami w najgorszym, no kurczę, no Ku Klux Klan. Nie no, to po prostu masakra, nie? I że takie znane osoby właśnie, jak powiedziałeś, jak Henry Ford, to też byli rasiści, którzy sympatyzowali z Hitlerem. No, ale to o tym to się nie... O tym to niedobra jest mówić, nie?
3: No bo w Ameryce panuje taki kult, że zwycięstwa, ten, kto ma władzę, zgarnia wszystko i decyduje o narracji, nie? Więc to tak zawsze było. Kult silniejszego, a zarazem silniejszy ma wpływ na to, jak się o nim potem mówi, nie?
0: No. Jest takie powiedzenie, że zwycięzcy pisze historię.
2: No właśnie.
3: No bo to jest prawda.
2: Dokładnie. Amerykanie zawsze gdzieś tam fascynowali świat swoją popkulturą, mieli świetny marketing i no i to procentuje do dzisiaj.
3: Amerykanie w ogóle byli bardzo posłuszni teraz dopiero.
2: Jakbyś mógł troszkę to misiu mniej hałasować, to by było miło, wiesz, bo chyba jakieś robótki robisz, coś piłujesz, wiercisz.
3: Nie, no takie dziurawe drogi tutaj mamy, słuchaj, to jadę samochodem, taki straszny hałas. No. Wiesz co, sorry, no teraz nie.
2: No widzisz, my tu w Polsce mamy ładne drogi.
3: Macie piękne drogi. Piękne drogi, to przyznaję.
2: A mamy je między innymi w dużej mierze dzięki funduszom europejskim z Unii Europejskiej, co nie przeszkadza w większości Polaków chyba nienawidzić tej Unii wstrętnej. No.
0: Zielony Ład będziemy mieli. Macie w Tomisiu w USA Zielony Ład?
3: Halo?
0: To pytanie takie retoryczne.
3: Tak, tak. A lepiej mnie słychać teraz? Czy nadal hałas?
0: Teraz lepiej, no.
2: Lepiej.
0: Bo wcześniej jak piski były i trzaski. Teraz już jest lepiej, no.
3: Dobra. Zielony Ład?
0: Macie...
3: No nie tak. Wiem, a co to jest? To powiedz mi krótko, bo nie wiem za bardzo.
0: Że zero emisyjność dwutlenku węgla.
2: To jest... Słuchaj,
3: nigdy nie przejdzie.
2: Tak ci, w Ameryce nie. Tak w skrócie, Tomisiu, to jest ekologia, wiesz, ponad człowiekiem, że jest ważniejsza ekologia niż człowiek. I mogą ludzie tracić miejsca pracy, mogą padać firmy, może kraj nawet, kurwa, popaść w ruinę, ale byle było ekologicznie i zielono.
3: Ale wiesz co, czasami mam takie wrażenie, że no dobra, załóżmy, że ta poprawność polityczna gdzieś tam przyszła do Europy z Ameryki, załóżmy taką teorię, że tak było, ale co się stało? Teraz mam wrażenie, że Europa jakby się zachłysnęła tą poprawnością polityczną i jest bardziej poprawna w tych wszystkich swoich nowych założeniach niż Ameryka, nie? W Ameryce to jednak jest ten kult wolności, gdzieś tam jeszcze tkwi i jest dużo takich grup mniejszych społecznych, które na pewno będą walczyły o te swoje prawa i nie dopuszczą do tego, żeby był jakiś zielony ład. Natomiast mam wrażenie, że w Europie to poszło o wiele dalej, słuchaj, naprawdę.
2: W Stanach są chyba inne w ogóle normy. Tam mogą... jakiekolwiek samochody sobie jeździć po drogach, nie? Jest taka bardziej wolność. A w Europie jakieś wytyczne, tu nie wolno, tu zabronione, tu musisz spełnić jakieś wymagania. Ameryka, w Ameryce większy luz, nie? Jeśli chodzi o wszystko, chyba.
3: Tak mi się wydaje, że tak w Europie troszeczkę... Do kwadratu, że tak powiem, to się...
0: Bo poszło wszystko nie w tą stronę, tak mi się wydaje, ale to chyba nie wyjdzie.
3: Nie mówię o stronę, tylko w sensie, że jest to bardziej wzmocnione i jakoś ludzie nie protestują, a tutaj, wiesz, no podejdź do takiego gościa, który gdzieś tam mieszka poza miastem i jeździ trakiem i powiedz mu, że pana samochód pali 20 litrów na 100 kilometrów, no to, no kurde, dostaniesz poczekaj. Kulkę w łeb, nie?
0: Tomisiu... To nie chodzi, że tam ile pali, tylko że spalinowych już nie będzie można mieć od 2026,
3: 7. Ja powiem tobie szczerze, że to będzie zmienione.
2: Już zostało to zmienione, już, bo Unia nie jest taka zła, słuchajcie, bo Unia jest... elastyczna, jak widzi, że coś... Już producenci samochodów gdzieś tam jednogłośnie powiedzieli, że to się nie da, i już się dali tam przekonać do tego różni decydenci europejscy, że okej, to damy wam czas, ale to jest jakieś tam dążenie do tego i ja jakby tego nie potępiam, bo dążenie do tego, żeby gdzieś tam, żebyśmy, no nie chcielibyśmy żyć w takich miastach, gdzie mamy smog, gdzie jest zatrute wszystko, tak? No, też musimy trochę myśleć o tym. I to są takie dalekosiężne plany, powiedzmy.
0: Dobrze, krawiec, poczekaj.
2: No, co?
0: Ja chcę coś powiedzieć.
2: No.
0: Dlaczego zmienili te decyzje? Bo strajki były rolników i tam innych ludzi, jakichś tam czerwonych kamizelek. I dlatego zmienili te decyzje. Nie to, że oni sobie tak pomyśleli w głowie, że tak, zmienimy to, bo to może być niebezpieczne dla ludzi. Nie, bo strajki. I po to w ogóle takie decyzje wprowadza.
3: No ale słuchajcie, co rządzi w gospodarce? Co jest regulowane, jak jest regulowana gospodarkę? No gospodarką reguluje wolny rynek, nie? Czyli nadal istnieje coś takiego jak popyt i podaż i jeżeli w Ameryce teraz głośno się już mówi na wszystkich stacjach telewizyjnych, że spada sprzedaż samochodów elektrycznych, wręcz właściciele samochodów elektrycznych są wkurzeni, że wartość ich auta spada dwukrotnie szybciej niż wartość samochodów spalinowych kupowanych przez innych właścicieli. Więc jeżeli ten rynek się załamie samochodów elektrycznych, automatycznie zasada popytu i podaży, jaka działa na rynku, spowoduje, że po prostu te zmiany będą wymuszone tak czy inaczej, żeby z powrotem, żeby dopuścić samochody spalinowe do sprzedaży. Także ja uważam, że to nie przetrwa próby czasu, ta rezolucja, czy ten plan, jaki mają związany z zakazaniem sprzedaży samochodów spalinowych.
0: Tomiciu, ty nie rozumiesz pewnej ideologii Unii Europejskiej. Tutaj samochody w Norwegii, jak podałeś kiedyś przykład, że tyle było samochodów elektrycznych. Wiesz, dlaczego były dotowane przez państwo? I nagle państwo przestało dotować te samochody i się okazało, że nikt nie chce kupować tych nowych samochodów, bo spalinowe są dużo tańsze i nie ma...
3: No dokładnie. No ale to mi nie mówisz, to jest właśnie zasada popytu i podaży, że jeżeli jest produkt tańszy, to wiadomo, że osoba wybierze zawsze produkt, który jest tańszy, a nie droższy, nie?
0: Tak, tylko że...
3: Elektryki, że masz rynek sztucznie był regulowany, jak dawali dotacje do tych samochodów. Tu po prostu to cały czas jeszcze jako tako, wiesz, ten rynek się jako tako utrzymał, dlatego że cały czas jest dotacja do tych samochodów, ale to też się skończy. Wiecznie państwo nie będzie dawało kredytu tam, wiesz, 10 tysięcy na te samochody i w tym momencie, jeżeli samochód elektryczny nie będzie dotowany, to ci powiem, że to no, ludzie przestaną kupować, nie?
0: No przestaną i szczególnie, że w Lublinie na przykład, ja nie wiem, gdzie jest jakiś ten

0: Dobra, poczekaj, bo chwilę, bo na przykład benzynę to sobie tankujesz, czy tam Lidla, czy jakąś tam P95, to 3 minuty zajmuje, a ładowarką podjechać i załadować elektryczny to no co najmniej 20 parę minut, nie? To też kolejka się ustawi do tego.
1: Ale świat pędzi do przodu i to się może za rok
0: Tak.
1: już wyglądać zupełnie inaczej, no.
0: Może tak, tylko że nie musi być, żeby na przymus to wszystko robić,
1: Nie, no
0: jak
1: nie można,
0: chce
1: ale na
0: Unia.
1: przykład Unia Europejska ma na to baczenie i się wycofuje. A to, co powiedziałeś, psycho, bo to ciekawe, to właśnie, że protesty, znaczy, że protesty jakby sprawiły to, że się wycofali. No nie wiem, trzeba by to sprawdzić, czy na ile tutaj protesty, na ile po prostu głos tych ważnych podmiotów różnych, nie? Typu, wiesz, producenci samochodów się skrzyknęli i gdzieś tam zorganizowali jakieś rozmowy. Trzeba by to sprawdzić po prostu, ale z drugiej strony, no taki, wiesz, protest to też jest jakiś taki, takie narzędzie obywatelskie do właśnie do wymuszania pewnych rzeczy. No ciężko oczekiwać, że nie wiem, że ty czy ja sobie coś krzykniemy, że nie chcemy i ktoś to weźmie pod uwagę. No nie weźmie, bo jesteśmy za słabi, nic nie znaczymy. Nocnego radia słucha w tym momencie 90 osób, no to mało. A słuchało nawet 140 chyba dzisiaj w piku. No ale powiedzmy teraz 90, to jest i tak mało, no. Jakiegoś tam kurwa, Sebiksa czy tam Rafoniksa słucha milion. No to już jest coś, to już jest coś. I on już coś ma do powiedzenia. I to jest normalne, że ludzie muszą czasem wyjść na ulicę i mi to nie przeszkadza w sumie. Niech se wychodzą, niech protestują. To jest jakieś narzędzie, nie? Do sprzeciwu.
0: No dokładnie, ja o tym mówię przecież, nie? Tylko że mała skala jest tych ludzi, co wychodzą i najgorzej, że nie są jakoś tam zjednoczeni, bo są konflikty interesów, że jednemu chodzi o co innego, a drugiemu o co innego.
1: Słuchajcie, epokowa chwila. Jasiek z Toronto po raz pierwszy napisał komentarz, gdzie nie było o lichwie i o Rzymianach. No, jest już późno, ja wiem, to już jest w 16:30, to może tak Jasiek już taki jest trochę tego. I napisał,
0: Pozdrawiamy, ja.
1: pozdrawiamy, tak, ale tu po raz pierwszy nie ma nic o lichwie.
0: Cicho. Wielkiego prezydenta Nowej Lechii.
1: No.
0: Wielkiej Lechii.
1: Ja może się nawet
2: Ale w ogóle.
1: skuszę, żeby zagłosować. Ale czekajcie, bo co napisał? Jak nie masz, bo to mnie interesuje, bo tu nie widzę słowa lichwa nigdzie. 5 razy przeczytałem, nie widzę. Jak nie masz infrastruktury na samochody elektryczne, to tak samo jak kupować meble do domu, który nie jest jeszcze wybudowany. No, ma rację w
2: No
1: sumie, no
2: dokładnie,
1: to.
2: dokładnie właśnie. To jest problem, że stymulujesz rynek stymulujesz sztucznie, bo to jest sztucznie stymulowany popyt na samochody elektryczne, wiedząc, że ludzie nie mają gdzie tego samochodu naładować. No to kurde, to się w ogóle kupy nie trzyma. No i w Polsce przypuszczam, że jeszcze gorzej jest tą infrastrukturą. A jeszcze przy polskich warunkach, jak dwóch takich facetów się spotka przy jednej ładowarce, no to do rękoczynów będzie dochodziło, nie? Halo?
0: No, bo ten samochód się nie może ładować 5 minut, tylko przynajmniej pół godziny, nie? Żeby tak się naładować do 80%.
2: No słuchaj, ja nawet jestem taki, wiesz, no znacie mnie z charakteru, jestem pokojowy, do ludzi nastawiony, no ale jak przyszedłem i ktoś mnie notorycznie rozłącza z ładowarki
1: Rozłącza.
2: i sobie, no dobra, rozłącza, tak?
1: No,
2: Łącznik,
0: tak, nie
2: wyłącznik,
0: bądź
2: rozłącza.
0: purystą. Nie bądź purystą, prawda?
1: Ja jestem purystą.
2: Dobra, może być. Ja się cieszę, jak mnie ludzie poprawiają. Tym bardziej mój język polski, mi zależy na tym, żeby poprawnie po polsku mówić, więc dzięki, krawiec.
0: Dobry masz akcent
2: Ale.
0: polski, Tomisiu.
2: Proszę?
0: Dobry masz akcent polski.
2: Dziękuję, dziękuję.
1: Ale
2: No.
1: Tomisiu jest kulturalny, bo on mówi proszę. A nie, co? Co? Tylko to
2: Co?
1: tego.
2: Co? Co krawiec? Co kurwa?
1: Ja na przykład mówię co? Czego tam?

0: A Tomisiu, proszę. Tak, no, kulturalny człowiek, to na plus z kolei. Tak.
1: Poczekaj, krawiec, jak przyjadę do Polski na dłużej, bo to mi się szybko zmieni. I ostatnio żona mówiła, że stała w kolejce. No taka kolejka, jak to kolejka w sklepie i jakaś starsza pani, co dla mnie jest w ogóle jakimś szokiem totalnym, jak ona mi to mówiła, starsza pani taka w wieku, wiesz, nie wiem, 70 lat, weszła normalnie na chamsko, na sam początek kolejki, ktoś jej zwrócił uwagę, a babcia się obraca i mówi, wypierdalaj, czy coś takiego, nie? Ja mówię, że co? W moich czasach to było w ogóle nie do pomyślenia, żeby osoba w tym wieku normalnie w taki sposób wulgarny do innych ludzi się odzywała, nie? Więc coś się w Polsce chyba zmieniło, jeżeli chodzi o język polski i te wulgaryzmy, albo jest taki po prostu teraz moda na to, żeby być wulgarnym, bo to, wiesz, pokazuje swoje emocje, czy jesteś człowiekiem bardziej wyrazistym, nie? Może coś w tym jest, że to jest po prostu taka moda, żeby po prostu przeklinać cały czas. No nie wiem. Chciałem się odnieść do tego. No, ja się tylko odniosę do tego, co ten pan tam napisał na czacie, bo to jest prawda, że bez zbudowania całej infrastruktury to jest w ogóle bez sens i nawet bez sensu jest stymulowanie tego rynku, tego popytu na te samochody. Są wyrzucone pieniądze w błoto, nie?
0: No, to ładnie podsumował właśnie, że to jest takie umeblowywanie mieszkania, którego nie masz jeszcze, a już tam meble rozkładasz, nie? No tak, dokładnie. Dokładnie.
1: To jest w sumie, tak wiesz, ja nie jestem jakimś kapitalistą, ale jakbym miał wskazać taką najfajniejszą cechę tego systemu, to jest właśnie fajne to w kapitalizmie, że ten rynek się jakby sam reguluje, nie? Czyli na przykład takie sztuczne właśnie gdzieś stwarzanie jakiegoś popytu, dopłaty, to wszystko, to ja jestem przeciwny, bo to jest w ogóle, to jest tak jakby okaleczanie tego kapitalizmu z tej jego właśnie najpiękniejszej cechy, tej samoregulacji, nie?
0: O, tak jest.
2: No nie wiem.
0: No tak.
2: Tym...
0: A co nie wiesz?
2: Nie wiem, czy się zgodzę z tym, że w Ameryce jest kapitalizm, czy jest korporacja, jak to się mówi?
0: Korporacjonizm.
1: No,
2: chyba tak.
1: Korporacjonizm.
2: Tego słowa nie brakowało.
1: No tak, tylko że... No tak. Wiesz, to jest kwestia... Jak się rozkładają te warstwy społeczne, bo jeżeli są korporacje i tylko ci na samym dole konsumenci i brakuje tej klasy średniej, no to faktycznie to się tworzy potem taki dziki kapitalizm, nie? Ten kapitalizm nie jest dobry.
2: A ty to myślisz, się uważasz za klasę średnią, czy już taką wyższą, czy, albo na niższą? Bo nie jestem w stanie określić ciebie po głosie.
1: W Ameryce czy w Polsce?
2: Nie, teraz jak tam egzystujesz.
1: Wiesz co, w Ameryce nie należy do klasy średniej, bo klasa średnia tutaj się uważa, że to by musiał być dochód na rodzinę 400 tysięcy. No to mi daleko do tego. Jak moja żona nie pracuje w ogóle, no to gdzie stary, gdzie ja 400 tysięcy?
0: Jasiek z Toronto pisze, jaki pierwszy warunek ma spełniać kapitalizm? Takie pytanie. Jak, nie wiem, czy potraficie jakoś odpowiedzieć, co jest taką...
2: Ja potrafię.
0: No?
2: Mogę odpowiedzieć?
0: No.
2: Ma spełniać potrzeby ludzkie.
1: A wiesz, bo teraz zobacz, krawiec, my zeszliśmy na temat... Jaki by był najbardziej sprawiedliwy system, żeby każdy z tego czerpał i był z tego zadowolony? Bo to był taki temat wcześniejszy właśnie, gdzie ja chciałem zadzwonić, ale niestety psycho zadzwonił i nie chciałem tego tematu poruszać.
0: Niestety.
2: Niestety ja zadzwoniłem.
1: Bo psycho spłaszcza wszystkie jakieś...
0: Ojej, spłaszcza. Ale... Niedobry ty, psycho. Czemu spłaszczasz? Powiedz, kurwa, czemu spłaszczasz?
1: Spłaszcza. Wypłaszcza, wszystko wypłaszcza mi. Ja bym wyszedł z jakąś teorią, to by mi wypłaszczył od razu. Ale
0: to,
1: na
0: coś, ciekawe... coś w tym jest, faktycznie. Psycho tak jakby trochę spłaszcza. Ale to dobrze, to tak, zostawmy. Tak.
1: Albo upraszcza, o. Może lepsze słowo upraszcza, żeby go nie, no, źle na niego nie mówić.
2: To już lepiej to zrozumiało.
1: No bo demokracja, tak już w ogóle odchodząc od samego kapitalizmu, demokracja nie jest idealnym systemem i tak w zasadzie nie ma idealnego systemu, który by rozdzielał społeczeństwo porówno, tak żeby każdy był zadowolony. Zawsze będzie po prostu ten system niedoskonały, nie? I taka ciekawostka, bo niektórzy wiedzą o tym, że ja mieszkałem, jak byłem mały, w Afryce, w Libii. Za tamtych czasów rządził Kaddafi i Kaddafi sobie wymyślił swój taki system. Pamiętam, że on nawet wręczał takie, ten cały system się nazywał Jamahiriya i on wręczał takie zielone książeczki, tak jak Mao Tse-tung miał książeczki, tak samo sobie Kaddafi wymyślił swoje książeczki i on tym wszystkim osobom, które przylatywały do Libii w tamtym okresie właśnie na lotnisku czasami wręczał te książeczki i tam mniej więcej stworzył taki system, który miał być sprawiedliwy, który był częściowo oparty na demokracji, ale to miała być taka demokracja nieinstytucjonalna, czyli nie miało być parlamentu, nie miało być przedstawicieli, bo on w założeniu uważał, że jakiekolwiek osoby, które są wybierane w ten pośredni sposób, czy do parlamentu, czy politycy, że oni prędzej czy później się skorumpują i prędzej czy później nie będą działali w interesie ogółu, czyli tego społeczeństwa, tylko w swoim interesie. Także nie wiem, jak nie chcę tego tematu teraz poruszać, ale jakby ktoś był ciekawy, to mogę opowiedzieć trochę o tej Jamahiriji, bo to jest ciekawe, jak taka osoba, która jest uważana wszędzie za bardzo złego człowieka, jakie miał podejście do kobiet, bo on na przykład był za tym, żeby zrównać właśnie prawa kobiet i mężczyzn, co może się wydawać w ogóle dziwne, jeżeli chodzi o te kraje arabskie. O podejściu do gospodarki, roli pieniądza, to wszystko, to jakby ktoś chciał kiedyś posłuchać, to mogę troszeczkę poopowiadać o tej Jamahiriji.
0: To może sobie zostawimy na inną audycję, bo już dzisiaj tak...
2: Dobry temat.
0: No super. Słuchaj, stary, zajebisty temat, tylko że wiesz, jest już piąta rano i trochę... Wiesz,
2: no wiem,
0: wolałbym
1: dobra,
0: sobie...
1: Ja zostawię, Krawiec ma rację, zostawię to na kiedy indziej, bo też...
0: Wolałbym sobie posłuchać o tym, jak będę trzeźwy, na przykład,
1: tak,
0: nie?
1: Bo w założeniu jest takie, że wiesz, on w tej książce miał takie kilka takich założeń, to było kilka działów. Ja wam się przyznam, że mój ojciec dostał od niego osobiście i ma podpisaną przez Kaddafiego tą książeczkę zieloną. Ja sobie tą książeczkę z arabskiego na polski przetłumaczyłem, bo niestety mój ojciec dobrze pisał i mówił po arabsku, ja niestety nie, więc musiałem skorzystać z translatora, ale powiem wam szczerze, że też wolałbym się przygotować, bo jest to temat dosyć ciekawy, zupełnie gdzieś tam pomijany, w mediach się o tym nie mówi, a on właśnie próbował znaleźć taki złoty środek, nie? Żeby znaleźć coś tak pomiędzy trochę socjalizmem, troszeczkę pomiędzy demokracją i kapitalizmem nawet.
2: A myślisz, Tomiciu, że to było dobre czy złe rozwiązanie, ten niby kapitalizm, niby socjalizm u Kaddafiego?
0: A ty, psycho, no, właśnie te pytania
1: na pewno
0: tak
1: to nie zadziałało.
0: Na siłę trochę zadajesz te pytania takie.
2: Nie, nie na siłę, bo pani Jola też zadawała ostatnio te pytania. Chciał zrobić parytet dolara do złota. I mu nie wyszło i dlatego go zajebali tam.
0: Ale w sumie nie, to przepraszam, to tak... cofam, to nie jest takie głupie w sumie pytanie, bo czy da się to połączyć jakoś, nie? Ten ogień z wodą, nie?
1: No właśnie dlatego uważam, że to jest taki na szerszy temat, dlatego że ja bym wam poczytał trochę, opowiedział o tym, a wy byście sami stwierdzili, czy to by w ogóle było w stanie, można było coś taki system wprowadzić i żeby, czy to by zadziałało, no bo on to, wiadomo, że on to próbował wprowadzić i ta Jamahiriya mu nigdy nie wyszła, to było coś, co próbował zrobić przez parę lat i potem w zasadzie nigdy jakby zaniechał, nigdy to nie weszło w życie, nie? Ale tak na przykład założenia z założenia, z tego, co napisał w tej książeczce, czy to waszym zdaniem by mogło zadziałać, czy nie?
0: Ciężki temat i to chyba... ale to jest bardzo ciekawe, ciekawe zagadnienie właśnie. No,
1: On nie chce w ogóle, żeby było parlamentu, czyli jak by miały być decyzje podejmowane? Wiesz, co on sobie założył? Takie kongresy ludowe, żeby... I w ogóle był, no to jest ciekawe, on by w ogóle na tym, żeby powstały samorządy. Czyli masz na przykład tych ludzi, tam te grupy lokalne się zrzeszają w jakieś samorządy i troszeczkę tak jak w Polsce, nie, że jest samorząd i oni decydują, co jest potrzebne w obrębie tej grupy, czyli tam w obrębie tego miasta czy miasteczka. To im jest bardzo potrzebne. Oni wtedy się zrzeszają, decydują o tym, co jest im potrzebne i wtedy jadą z tym z tymi swoimi pomysłami na taki szerszy kongres ludowy. Tam się gromadzą i na samym końcu to wszystko miało się kończyć takim olbrzymim jednym kongresem, gdzie te wszystkie problemy, te wszystkie założenia miały się spotykać, tak jakby oddolnie miało to wszystko iść, miało się spotykać gdzieś tam w ośrodku władzy i władza miała na podstawie tego podejmować, gdzie te pieniądze w którym kierunku pójdą. Nie? Także to mówię wam, że to jest super ciekawe, bo tam jest i założenie tych samorządów, co mamy w Polsce, gdzie te samorządy naprawdę, ludzie uważam, że one działają, że działają na korzyść tych lokalnych tam społeczeństw i demokracji i zrównanie prawa kobiet i mężczyzn i co tam jeszcze, i jakieś tam powiedzmy pomoc socjalna i tak dalej, także no... Tak, ale mówię, na odrębną chyba dyskusję już.
0: Ale to jest ciekawe, bo w sumie tak naprawdę balans, jakieś takie wypośrodkowanie, znalezienie złotego środka, nie? Łączenie pewnych rzeczy, pójście na kompromisy, to nie jest złe. Tutaj w ogóle wcześniej Jasiek z Toronto zdradził nam, co jego zdaniem jest pierwszą zasadą kapitalizmu. Jest to nieopodatkowana, tu podkreślił, własność, nieopodatkowana własność. No też ciekawy temat, nie? Czy podatki są wbrew kapitalizmowi w jakiś sposób? Dobra, słuchajcie, o tym sobie już pogadamy następnym razem, bo ja już padam na ryj, już jestem naprawdę wymęczony i już ledwo co patrzę na oczy.
1: Ja to słyszę, krawiec, po tobie, więc nie chcę tego tematu w ogóle, broń cię, Panie Boże, zaczynać teraz. Ale to było to, co ci mówiłem, że w zasadzie to był taki temat przewodni, który chciałem zacząć o wiele, wiele wcześniej. Niestety, no tak zeszliśmy na inną dyskusję wtedy, nie?
0: Co się odwlecze, to nie ucieczy, no.
1: No, no.
2: Ogólnie to miało być audycja o Izera.
0: Izera. Morawiecki Izera.
1: Same zera.
0: To co, panowie, coś na koniec chcecie tu pozdrowić ciocie, babcie? Na koniec jakiś morał?
2: Tak, ja chciałem.
0: Himena.
1: Ja bym chciał pozdrowić Jolkę. Ja bym chciał pozdrowić Jolkę szybko. Jolka, kocham cię. Pa.
0: No, bardzo ładnie. Dobrze. Pozdrawiam panie Jolę. Nie wiem, czy to pani Jola, czy Jola.
1: Nie, w zasadzie nie Jolkę, tylko Dominika, ale żeby się nie Dominika nie obraziła. A to był motyw z jakiegoś filmu, mi się wydaje. Coś takiego było w filmie.
0: Nie, to było Dzień dobry, było. Czy zastałem Jolkę.
1: Albo Dzień dobry, czy zastałem Jolkę. Coś jakieś miałem takie skojarzenie, że to było z jakiegoś filmu.
0: Tutaj Jasiek pisze, że Krawiec, możesz ustalić audycję z misiem, chyba ciebie ma na myśli. Misiu, to misiu, tak? Mogę porozmawiać.
1: Ja mogę być waszym misiem, wszystko mi jedno. Mogę być waszym misiem nawet.
2: Ale białym czy brunatnym?
1: O, ty od razu na tematy rasistowskie schodzisz. Polskim misiem. Misiem no polskiego
0: biały,
1: narodu.
0: To biały, w Zakopanym no, biały
1: ten, misiu. Ten misiu, co mu oczko odpadło.
0: Miś na miarę temu naszych możliwości, tak.
1: O, no.
0: No to trzymaj się, misiu.
1: No to pa.
2: Misiu.
1: Pa, Krawcuniu.
0: No pa. Cześć, misiu,
1: niech
0: pa.
1: Niech ci się dobrze śpi.
0: Na razie.
1: Słodkich
0: hej.
1: Snów.
0: No, cześć,
2: ja też będę spadał tu. Będę nie, tu sam siedział.
0: Nie, ty zostań tu jeszcze. Z kilka godzin, tak możesz tu posiedzieć, jak chcesz.
2: No, ty skocz sobie do kibla. Nie,
0: a,
2: dobra.
0: A ty sobie skocz.
2: Fajna ulica dzisiaj.
0: Nie wiem gdzie.
2: Fajna ulica dzisiaj wyszła.
0: Tak?
2: Chyba tak?
0: No, nie wiem.
2: Nie wiem. Niech ktoś napisze na czacie.
0: No właśnie, czy jedno, fajna, czy najlepsze. Nie fajna. No. Zrobimy ankietę. Fajna. No i tu napiszcie, tylko szybko, bo mi się nie chce czekać już. Kończymy tutaj. Coming out, zapytuje Sasza. Tak.
2: Coming out jest zawsze, kurde, codziennie.
0: Ja dokonam coming outu psycho. Psycho jest lesbijką, ujawniam.
2: Transwestytą. Transwestytką. Bo to niebinarne jest powiedzenie.
0: Transwestytem.
2: Transwestyszcze. Teraz się mówi tak popularnie.
0: Transwestyszczem?
2: Tak.
0: Kurde. To ja już jestem nie na czasie, już się... Już nie rozumiem tego wszystkiego, co to się dzieje.
2: Boomers jesteś, to skąd masz jeść?
0: Staroświecki jestem, już nie rozumiem tego. Transwestyszczem. Ja już jestem staroświecki. Ty psycho też chyba staroświecki, co? Trochę.
2: Ja to stary dziad. Stare dziadyszcze.
0: Dziadyszcze. Dziadyszcze.
2: Ogólnie to przepraszam, że tu zadzwoniłem, bo tak na 5 minut miałem wejść, a tu kurde już 2 godziny siedzę.
0: Dobrze, ludzie cię kochają za to, że jesteś i że jesteś jaki jesteś, taki właśnie upośledzony.
2: Wyjebaną
0: trochę.
2: Wyjebaną na to, co ludzie o mnie myślą.
0: Ja cię właśnie lubię, że jesteś taki lekko upośledzony. To tak Rafonix na konferencji powiedział o Magikalu. No, popatrzcie na niego, no, on jest taki lekko upośledzony. No. Tu na razie, czy fajna audycja? Tak, 75% aż. O, proszę bardzo.
2: A donate'ów ni chuja.
0: Ale spoko. Tam. Ja jestem lekko upośledzony, to mnie to nie rusza.
2: Tak jest, za 5:05.
0: No, jeszcze 5 minut, tak do 5 siedzimy, nie?
2: Tak, a o 6 wznawiamy audycję od nowa.
0: Prześpię się godzinkę i jedziemy dalej. No to mam pytanie dla wszystkich. Jaki warunek, tu Jasiek mentor, no to mam pytanie dla wszystkich. Jaki warunek musi być spełniony, by zaistniał wolny rynek? I trzy znaki zapytania, żeby podkreślić jakby wagę pytania. Ja nie wiem, ja jestem za głupi. Ty psycho wiesz, jaki warunek musi być spełniony, żeby był wolny rynek?
2: Właśnie się zastanawiam nad tym pytaniem. Może by nie było niczego.
0: Nie wiem, żeby był wolny rynek. Musi pieniądz decydować, ale taki pieniądz prawdziwy. Im bardziej prawdziwy pieniądz, im mniej drukowany, sztuczny, umowny, jakiś tylko taki prawdziwy, mający pokrycie w czymś. Pieniądz, który wynika z czegoś. No, w złocie. Pieniądz, który wynika z czegoś, a nie tak, że się ktoś tam sobie coś zaspekulował, wymyślił, zachachmęcił, albo jak jakiś tam Rockefeller zrobił jakiś spisek pieniężny i okłamał wszystkich, że tam wygrali, a nie wygrali. A
2: to teraz lejesz miód do uszu Jaśka z Toronto, bo on jest przeciwko Lichwie. To samo, co on głosi te poglądy swoje.
0: No, Lichwa to jest pewien taki cheat, taki trik, nie? Oszukujesz w pewnym sensie jakby rynek, taki w chytry sposób.
2: No jasne.
0: Więc jest to, i tego może być, ja jestem zawsze taki umiarkowany. Ja uważam, że tej Lichwy może być trochę, powiedzmy, no bo powiedzmy, że pożyczki sprawiły, że w końcu można było wyjść z biedy, nie? Jaśku, no powiedz sam, kiedyś było tak, że nie dało się wyjść, rodziłeś się biedny, umierałeś biedny, a powiedzmy te pożyczki sprawiły, że mogłeś w końcu z tego biedaka wyjść na bogacza, bo sobie pożyczyłeś, właśnie zainwestowałeś tam w jakąś swoją firemkę i to był taki cheat, taki trik, no ale tego nie może być za dużo, bo to za dużo to i świnia nie chce. Wiadomo, nie?
2: Ale no. Słuchaj, bo Lichwa to chyba polega na tym, że za dużo tych procentów musisz potem oddać, nie? Jak bierzesz kredyt i potem musisz 40% tego, co wziąłeś kredytu, oddać.
0: Panie psycho, to polega na tym, że się bierze procenty od pożyczanych pieniędzy, no i się to do tego się sprowadza i to jest napisane w piśmie, że to jest zakazane, żebyśmy sami sobie tak pożyczali, ale gojom można, tak? Pożyczajcie innym, tak było napisane. No też takie kontrowersyjne, że oni mają tak zabronione, że jeden drugiemu nie może na procent pożyczać, ale tobie może. No i tak jakoś to jest, nie? No to też takie dziwne trochę. No nie wiem, to jakoś templariusze chyba po raz pierwszy wprowadzili tak... Właśnie, nie, templariusze to bankowość, tak, jakoś wprowadzili, bo można było sobie w jednym punkcie, powiedzmy, podpisać na papierze, że mają ci oddać gdzieś tam w innym punkcie, jak dojedziesz na koniu, mają ci oddać tyle pieniędzy, no i miałeś taki weksel, nie, jakiś, nie wiem, jak to nazwać, ale templariusze to byli w ogóle dziwni. Jeśli jakieś państwo nie posiada złota ani żadnych bogactw, pisze Jasiek, naturalnych bogactw, to czy nie ma prawa do posiadania własnej waluty, która nie jest opodatkowana i oprocentowana? To za trudne pytanie, Jasiek, to ja już jestem, wiesz, za bardzo śpiący i pijany i głupi i upośledzony. Może psycho wie. Psycho, weź odpowiedz Jaśkowi.
2: Ja wiem, bo monety. Jaśkowiny? Jak to się nazywało? Bo już nie pamiętam. Też jestem głupi i spać mi się chce. Jasiek, wytłumacz mi, na czym oparta będzie twoja waluta? I ten cały Lechistan?
0: Na zaufaniu do Jaśka chyba. No bo...
2: Kto wybrał jakieś 9 osób. Tam na niego zagłosowało.
0: Myślę, że więcej, ale to i tak mało trochę.
2: Dobrze, nieważne. A jakbyś się, Krawiec, zgodził na to, że czym będziemy płacić, jak nie będzie pieniądza fiducjarnego?
0: Nie wiem, ale Jasiek pisze tutaj, mówię o lichwie od ponad 30 lat publicznie, a gawieć wciąż w ciemnej dupie. No ale, no, czego nie rozumiemy? No, lichwa to pożyczanie na procent. I co więcej? Tobie się to nie podoba, tak? Że ktoś chce czerpać zysk z tego, że ci pożyczył pieniądze i coś chce z tego mieć, bo dysponuje pieniędzmi i ci pożyczył. No nie wiem, ja tam jestem wdzięczny bankowi, że mi swego czasu tam jakąś pożyczkę dał i ciężko mi sobie wyobrazić, że zrobił to za darmo, z sympatii dla Krawca, że Krawiec jest taki fajny, to mu na 0% tu dam. No, No nie wiem, Jasiek, no. No, tu właśnie pisze Sasza banknot. Tak, stąd pochodzi właśnie banknot. Banknot, nota bankowa. No właśnie, nota bankowa, nie? Dostajesz taką notę. Tu proszę, jestem, wpłaciłem tyle i tyle, proszę mi zwrócić tyle i tyle. No, to templariusze jakoś to wprowadzili właśnie. No dobra, idźcie już spać, pisze Jasiek. No, Jasiek, słuchaj, to może wrócimy do tematu, jeszcze pogadamy, a no nie wiem, no, o czym tu gadać w sumie, no. Czemu ty sobie wyobrażasz, że ktoś ci pożycza pieniądze za darmo, na 0%, no to może ci babcia pożyczyć, albo ciocia, bo cię lubi, bo jesteś wspaniałym Jaśkiem, fajnym.
2: A właśnie niedługo nie będziesz mógł pożyczać komuś tam pieniędzy, bo będzie pieniądz tylko wirtualny, tak? Cyfrowy, no. Nie dasz swojemu tam koledze, nie pożyczysz piątaka dla zjeba pod sklepem, tylko będziesz musiał to wszystko cyfrowo jakoś załatwiać. To też jest niebezpieczne. Trochę.
0: Ja się tu pyta, no czym jest lichwa? No to wpisałem tutaj. Lichwa, co wujek Google odpowiada. Lichwa jest uważana za instytucję nieetyczną. No to ciekawe, że taka definicja od razu, że nieetyczną, której istotą jest czerpanie korzyści ze słabszej pozycji finansowej dłużnika. Jako niemoralną potępiają ją wszystkie główne religie. Judaizm potępia lichwę, chrześcijaństwo, islam, buddyzm. No przyznam, że mnie zaskoczyło to, co tu mi wyskoczyło. Czy to jest w ogóle z Wikipedii?
2: Judaizm potępia lichwę?
0: No, kurwa, też mnie to zaskoczyło. I to wiesz, i to w ogóle tak wpisałem tylko lichwa Wikipedia i od razu lichwa jest nieetyczna i potępiają ją wszyscy, w tym wszystkie religie główne, światowe i jest to gówno. No to ciekawe. Słuchaj, może Jasiek ma rację. A zobaczmy, co tutaj kliknę na Wikipedia. Lichwa, udzielanie nieetycznych pożyczek. Ale też, popatrz, od razu się pojawia słowo nieetycznych, czyli Wikipedia, która jakby stroni od oceniania czegokolwiek, to nawet Wikipedia już w pierwszym zdaniu ci pisze nieetyczne gówno i syf i glut z nosa pożyczek z uwagi na zawyżone odsetki. A małe mogą być? Czy tylko zawyżone? No nie wiem, ja czuję, że są zawyżone nawet w banku moim. Lub inne opłaty, w wyniku czego następuje nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkobiorcy. Czyli znów Wikipedia ocenia tutaj, że nieuczciwe to jest. Lichwa jest uważana za instytucję nieetyczną, znów tu pisze Wikipedia, której istotą jest czerpanie korzyści ze słabszej pozycji finansowej dłużnika. Jako niemoralną potępiają ją wszystkie główne religie. Judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm. Wow, to jestem, troszkę przyznam, że jestem zaskoczony, tak, że nawet ta Wikipedia się odnosi do tego, tak ocenia srogo, że to jest coś niemoralnego, złego. No bo lichwa to tak, wiesz, wydawało mi się zawsze takie neutralne. Bierzesz pieniądze i bierzesz za to odsetki, nie? Lichwa.
2: Nie, ja wiedziałem, że w islamie to jest potępione. Lichwa jest niedozwolona i nawet karana śmiercią kiedyś była, a w judaizmie się zdziwiłem, że potępione jest przez...
0: No, przez ja słyszałem, że jest potępione w stosunku, że sami sobie tak nie robimy, ale gojom, no to nie szkodzi, to goj, okej. Okay. nie żyć, słuchaj, bo, to go, można. I wiem, że w średniowieczu chrześcijaństwo...
2: Goje to nie są ludzie, po pierwsze, w judaizmie.
0: Różne są interpretacje, wiesz, to różnie bywa. Zależy od nurtu.
2: Ale ja jestem na takim nurcie, że to są to jest bydło. Goje to jest bydło.
0: No to jesteś bardzo ortodoksyjnym i takim radykalnym Żydem w takim razie, który się naczytał nienawistnych rabinów. No, ale faktycznie lichwa, z tego co pamiętam, była potępiana faktycznie przez chrześcijaństwo, ale to w średniowieczu. A dzisiaj, no, ktoś pamięta jakiegoś księdza, który by się o tym zająknął, że coś na temat lichwy? Ja sobie nie przypominam w ogóle, ani jednego.
2: Słuchaj, teraz księży będziemy obrażać o 5 nad ranem? To bingo Krafta znowu?
0: Żadna pora nie jest zła, żeby obrażać księży. Ani nie jest za późno nigdy, ani za wcześnie. Skoro wszystkie religie potępiają lichwę, to dlaczego wciąż funkcjonuje, pisze Jasiek z Toronto. No, dobre pytanie.
2: Dobre pytanie.
0: No, trzeba będzie z tego jakąś audycję zrobić. Ja może bym tu Jaśka nawet zaprosił, bo kto wie więcej na ten temat niż on. No, ciekawe, ciekawe. To mnie zaskoczyło trochę, że tak krytyczne są tutaj definicje tej lichwy i... No, tak od razu, że nieetyczne, że potępiane przez wszystkich i że takie gówno, no to ciekawe, ciekawe. No, ale, no nie wiem, no, lichwa, lichwa. Pożyczanie na procent, to co to, a to co bank robi, co robi powiedzmy Bank Millennium czy PKO, pożycza nam, daje nam kredyt, to jest lichwa, Jaśku, tylko... Tyle może jeszcze napisz, bo już nie chciałbym cię tutaj męczyć. Napisz, czy pożyczki dzisiejsze, czy nie wiem, chwilówki, kredyty konsumenckie, czy to jest lichwa, czy to nie jest lichwa? No bo tu jest taka trochę definicja taka mglista, co też mnie trochę dziwi, bo Wikipedia zawsze stara się na przykład jakoś tam definiować tak... sztywno pewne rzeczy, nie? A tutaj mamy na nieuczciwy procent. No, a jaki to jest nieuczciwy? 10 czy 20? A 15 to nieuczciwy czy średnio nieuczciwy? No tak, wiecie, takie dziwne to jest wszystko.
2: Ale myślisz, że jakie podatki powinny być? Tak koło 10% czy bardziej koło 30%? Bo podatki muszą być chyba, nie? Bo Jasiek z Toronto twierdzi, że żadnych podatków nie powinno być.
0: No ale to z czego by się państwo utrzymywało? Z czego budować drogi, z czego sfinansować policję, wojsko, służbę zdrowia i te wszystkie inne fajne rzeczy, co się z nich cieszymy trochę nawet w sumie, że mamy, nie? I nie żyjemy gdzieś tam w błocie albo jak w jakimś kraju trzeciego niedorozwinięcia, gdzie tam czarnoskórzy biegają z maczetami sobie, no to tak się cieszymy, że mamy. Ale tutaj Sasza pisze, przecież przeczytałeś, że nie chodzi o samą pożyczkę, ale o wykorzystywanie pozycji. Patrz, wygórowane oprocentowanie wobec osób w trudnej sytuacji na przykład. No ale to też jest takie niejednoznaczne i gdzie jest granica, kiedy określić, że ty kogoś wykorzystujesz. Nie wiem, jak przyjdzie do ciebie biedak i chce pożyczkę konsumencką, jak ja na przykład, krawiec, bo tak bywało, to bank mówi, nie, ty jesteś zbytnio nieszczęśliwy, nie wiem co.
2: Zbyt biedny, nie masz, żeby ten... zostawić jakieś tam nieruchomości, nie?
0: Nie chcemy cię wykorzystywać, więc ci nie damy. A ja mówię, ale dajcie mi, ja nie mam problemu z tym. Mi się przyda, bo akurat brakuje mi na komputer, mi się zepsuł. Nie, nieszczęśniku. Nie będziemy cię wykorzystywać. Idź precz. No nie wiem, no tak dziwne to, wiecie, w finansach to tak nie ma takiego czegoś, nie?
2: Tam... Nie ma sentymentów. A ty byś mi pożyczył, jakbyś miał na przykład 10 tysięcy?
0: A za ile? I co ja będę z tego miał, panie psycho?
2: Za 10%. A nie wiem, czy ci oddam.
0: 10% to niedobra jest. Ja panu dam na 15.
2: Może być, ale nie wiem, czy panu oddam, panie krawiec.
0: Ale jak ja panu dam na te 15, a pan mnie nie dasz weksel i pan nie masz fabryka, to jaki ja w tym będę miał mieć interes, panie psycho? Nie, no tak się śmiejemy tutaj. No,
2: pewnie, że tak, że na poważnie nie. Ja nie chcę 10 tysięcy od krawca, pożyczy tylko 5. Pięć euro raczej, żeby mi oddał z powrotem, bo potrzebny mi będzie na kebaba na jutro.
0: Jasiek zdefiniował tutaj, jeśli pożyczasz pieniądze na jakiekolwiek oprocentowanie, to jest to lichwa. No czyli Jasiek twierdzi, jak rozumiem, że banki też uprawiają lichwę i wszyscy pożyczkodawcy. Tylko za opłaty z tytułu myta przez obce pojazdy przejeżdżające przez naszą... O Jezu, to znów jakieś prawo morskie, prawo... To jest odpowiedź na pytanie, skąd państwo pieniądze miałoby brać. Tak, Jasiek kiedyś odpowiedział, że on by brał w srebrnych monetach od każdego, kto chciałby tu wjechać. No, to by był świetny kraj, taka Białoruś razy 10, że nikt by tu nie wjechał i nikt by tu nie chciał żadnych interesów robić, bo musiałby cały świat już tam płaci pieniędzmi, a on by musiał tu, żeby wjechać, dać worek srebrnych monet. No to Jasiek, sorry, że tak powiem, ale weź się nie wygłupiaj, dobra, bo to masz takie, wiesz, no to takie, masz pomysły rodem z fantazy troszeczkę, jakieś takie, gdzie alternatywne rzeczywistości, gdzie się sfery nałożyły na siebie, jak w Wiedźminie i cały świat żyje sobie, tam płaci pieniędzmi, a do Polski, żeby wjechać, to trzeba dać mu worek srebrnych monet i pokazać medalion wiedźmiński. No i pisze tu jakieś uncje srebra. Tak, no to Jasiek, słuchaj, no to jest jakieś głupie, Jasiek, no sorry. Nie wiem, psycho, sobie to wyobrażasz, że ktoś chce do Polski wjechać, to nagle daj waść worek srebra. Tam wiesz, wszyscy no, normalnie tam, proszę, tu opłata, to, a tu waść wór srebra. Dajże za prawdę. No to tak kurwa dziwne. Dziwny świat, nie? Taki jakiś.
2: Ja byś nie wyśmiewał z tego, bo nie czytałeś dekretów Jaśka z Toronto. On ma 8 dekretów albo 7. Muszę sobie to kiedyś przeczytać. Ale to już nie na tą audycję, nie dzisiaj.
0: No nie wiem, jakieś dziwne to po prostu. Takie nierealne. Jaśku, z całym szacunkiem dla ciebie, ale wydaje mi się, że świat trzeba budować na jakichś realnych założeniach. No to ja też sobie mogę założyć, że to są jakieś, nie wiem, gildie wiedźmińskie, zakon magów, płacimy sobie srebrnymi monetami tutaj. No ale to nikt tego nie przyjmie. No to też tak sobie tam wyciąłeś z tekturki pieniążki. No to... No też nawet jakby apokalipsa nastała, świat postnuklearny, no to już prędzej kapslami od butelek będziemy sobie płacić niż tym twoimi jaśkoinami, no. Krawiec, powiedz lichwiarzom, żeby się nie wpierdalali, bądź facetem. Ale ja się cieszę, że dostałem te pożyczki, bo mi brakowało kasy, to sobie pożyczyłem i tam zapłaciłem za usługę, za pożyczkę. Wiesz, w takiej małej skali to mi odpowiada. No, nie wiem, jak to w skali świata, jaki to ma wpływ. Być może zły, faktycznie. Ale tak mi brakowało kasy, to sobie tam pożyczyłem 2000 zł. Oddałem 2500 i mi to odpowiada. No. Mi się to przydało do czegoś.
2: A w którym banku brałeś?
0: Millennium. A co to ma za znaczenie?
2: Nie wiem, tak się zapytałem.
0: Bo ty lubisz pytania zadawać, tak. Ty lubisz się o wszystko wypytywać, tak.
2: No. I co sobie kupiłeś za to?
0: Gówno.
2: Mikser i komputer. Nie, komputer to za darmo dostałeś.
0: Jedzenie se kupiłem.
2: No, najgorzej to jest, jak już się nie ma na jedzenie i pożyczkę trzeba w banku brać. To jest, kurwa, musi być przejebane, chyba nie.
0: Nie, to jest fajne.
2: Jeszcze mopry zostają. Na koniec.
0: Czyli zapłaciłeś 25% za usługę. Co myślisz o takim limicie? Ale nie więcej. Sasza pyta. Nie wiem, no też mi się to nie podoba. Uważam, że zdzierają z nas, ale dzisiaj zdzierają z nas na każdym kroku. No nie wiem, jak sobie popatrzycie, jaką marżę biorą sklepy, ile rolnik dostaje za swoje plony, a ile sklep od nas bierze, no to też można się za głowę chwycić, tak? Cały świat zdziera.
2: Który sklep? Który sklep?
0: Każdy.
2: Nie, ja widzę, że teraz znikł VAT na, co było 0% na żywność i obniżają ceny. W Lidlu i Biedronce oni się chyba wojnę mają jakoś, że tańsze niż rok temu są ceny. Jakoś to z tego wyszło.
0: Jakaś taka wojna cenowa teraz troszkę się zrobiła, nie? Że strasznie konkurują ze sobą, no tam Biedronka, no. Lidl, robią tam promocje, kiełbasa za darmo, chleb za darmo, wszystko za darmo, przyjdź i kup, no tam wojują, ale to chwilowe.
2: Ale chodzi mi o to, że znikł ten VAT 0%, teraz jest... ceny są... jeszcze niższe niż były, co był ten.
0: No, to właśnie pokazuje, jak z nas wcześniej zdzierali, nie? Jakie sobie marże nakładali, skoro ich stać, żeby teraz, mimo tej inflacji, pod różnych, wiesz, podwyżek prądu i tak dalej, zafundować nam niższe ceny czasami, no to pokazuje, jak z nas wcześniej zdzierali. Tak, dokładnie tak było. Rolnik dostaje jakieś ochłapy, jakiś ułamek tego, co potem sklep sobie nalicza, nie?
2: No. No to rolnik, to się nie martw o rolnika. Ja bym się nie martwił o rolnika, bo on sobie da radę. Zawsze. Ale tak, taka prawda, że bardziej... Dobra, chciałem coś innego powiedzieć, ale niech będzie. No mów ty teraz.
0: Co się nagadałeś. Jasiek pisze tutaj, 158 państw jest zadłużonych u lichwiarzy i pewnie są te państwa szczęśliwe, jak krawiec. Ale kto im kazał pożyczać? Nie wiem, ktoś kazał polskiemu rządowi się zadłużać? U kogoś? Chyba z własnej woli.
2: Kim są ci lichwiarze w końcu? Się dowiemy kiedyś? Czyli, że Eskimosi, tak?
0: No nie wiem, jak się zadłużasz u obcego państwa, to w jakimś tam banku centralnym, a bank centralny to wiadomo kto. Już nie będę mówił, ale bo spadnie nie. Z rowerka. No to okej, okay, no
2: dobra,
0: ale.
2: Dobra.
0: Ale ktoś komuś, ale ktoś kazał, nie wiem. Stare łacińskie, rzymskie, zachodnie prawo. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ktoś ci kazał się zadłużać, człowieku? Nie wiem, mi też nikt nie kazał pożyczać i ja nie mam do nikogo pretensji, bo sam podjąłem decyzję. A co, nagle taki problem, że trzeba oddać, tak? I PiS nas zadłużył z 1 biliona na 1,5 biliona i nagle problem, tak? I trzeba tu Żydów wskazać i jakąś kryształową noc zrobić, tak? Bo trzeba oddać, tak? No, jak się pożycza, to trzeba oddać. Taka jest zasada. Nie wiem, ja tak to rozumiem. Nie wiem, może ciebie psycho jakoś inaczej w domu nauczyli. Chciałbym wierzyć, że nie. Że też cię nauczyli tak, że się pożycza, to trzeba oddać, tak? Czy nie?
2: Ja nigdy od nikogo nie pożyczałem. Komuś tam pożyczyłem i mi nie oddał. Ale to mnie szacun. Cała planeta jest. Wszystkie państwa na świecie są zadłużone. Tylko ciekawe u kogo. Właśnie, kto jest tym kimś, u których jesteśmy zadłużeni? U Jowisza. Taki był mem kiedyś.
0: Nie, to nie jest takie ważne w sumie, od kogo pożyczyłem pieniądze. Ja wiem, że muszę mu oddać te pieniądze. I czy to jest Kowalski, czy Goldstein, czy Ahmed, czy kurwa... nie wiem, ktokolwiek inny, to ja muszę mu oddać tak po prostu, no. Pożyczyłem, to oddaję. Tak się tym kieruję w życiu.
2: Soros jeszcze też jest taki bardziej ważny. Co pożycza pieniądze, a potem...
0: A tobie to robi różnicę. Na przykład jak się dowiadujesz, że pożyczyłeś od Icka, to już myślisz, o, to ja mu nie muszę oddawać, bo to Icek, a jak u Kowalskiego, to muszę mu oddać. Nie wiem, pożyczyłem, to oddaję.
2: Nie,
0: no.
2: nie robi mi... Powiedziałem to minutę temu, że wszyscy są zadłużeni u kogoś, tylko kim jest ten ktoś? O to mi chodzi.
0: Ale tu też Sasza porusza temat ciekawy, mianowicie rolowanie długu. I to jest już kontrowersyjne, tak? Bo ja też nie rozumiem na przykład, że wiecznie muszę komuś jakieś drakońskie odsetki płacić w nieskończoność, zanim mu oddam te pieniądze. To, bo powiedzmy, tak, nie mam...
2: To to jest dobra kwestia. Sasza dobrze mówi. No. Że rolowanie długu, że nie wydostaniesz się ze spirali zadłużenia. Nigdy.
0: To takie bardzo wygodne dla pożyczkodawcy, nie? Żebyś mu wiecznie płacił odsetki, tak przez całe lata, dziesięciolecia mu płacił te odsetki i nigdy mu nie spłacił. To takie wygodne, nie? A najlepiej jeszcze, żebyś mu płacił odsetki od tych odsetek jeszcze, nie? I odsetki od odsetek od odsetek. I tak, żeby ci to rosło, że ci te odsetki się nagle zrobią większe niż ten dług i żebyś mu tak musiał co roku płacić te kilka razy tyle, co pożyczyłeś, te odsetki od odsetek, nie? No to już w ogóle wymarzony biznes, tak. To się, tak, tu się zgodzę, że to jest złodziejstwo. Tego nie... Nie uznaję tego.
2: Mam nadzieję, że lichwa to jest to, o czym Jasiek z Toronto ma na myśli. Że większy masz odsetek do spłacania niż ten dług ci zostaje. Nie dasz rady tylko spłacić nigdy w życiu. To jest lichwa, z tym się zgodzę. I to trzeba przerwać. Ale pozostanie tam na dziś.
0: Moja mama kiedyś zadłużyła się w ZUS-ie, nie zapłaciła tam za 3 miesiące. Ją pracownica, wspólniczka oszukała, tam wyjechała do jakiegoś Araba tam za granicę, zostawiła ją z biznesem i moja mama nie zapłaciła tam, nie wiem, 3 miesiące ZUS-u i ten ZUS 3-miesięczny narósł z czasem do takich kwot, że było to nie do spłacenia, jakieś tam kilkaset tysięcy względem państwa. I to jest właśnie przykład tego, co ja bym absolutnie potępiał, I to jest dla mnie złodziejstwo niczym nie różniące się od jakiegoś tam szeryfa z Nottingham, który przyjeżdża i ci zabiera wszystko, pali ci dom, a jego zbóje cię nabijają tam na miecze i cię wrzucają do rzeki, do rowu. To jest dla mnie dokładnie to samo. To jest zbójectwo zwykłe, nie? I to tak, to bym potępiał absolutnie, w 100%. I ja tego nie uznaję. Dla mnie to jest... Kurwa, dla mnie to jest coś takiego, za co bym zabił człowieka drugiego. Jakby mi tu przyszli i mi chcieli, nie wiem, że mam im zapłacić 100 tysięcy, bo im nie zapłaciłem 200 zł, to bym to uznał, że to są zbóje, którzy przyszli mnie zniszczyć, okraść i bym z nimi walczył, tak? Bym tutaj, nie wiem, rąbał, siekał, ścinał łby i... Nie miałbym żadnych, absolutnie żadnych wyrzutów sumienia. Czułbym się jak bohater, jak taki Zorro troszeczkę, że taki jestem spoko, nie? Tutaj ciach, ciach, ciach, tu chcesz moich pieniędzy, chcesz mnie tu oszukać, okraść? A masz, szelmo! I tam i główka pada. I bym był dumny z tego po prostu i bym się czuł jak bohater, taki, nie wiem, Robin Hood, Zorro jakiś, no tak, tak, tak.
2: I byś poszedł siedzieć, kurwa.
0: No to tak jak w tych opowieściach, też tam potem w lochu gdzieś tam, wiesz, gnijesz, no, bo cię uwięził zły władca jakiś, nie? Tak jest. A ty, nie wiem, psycho, ty uznajesz, że to jest uczciwe, że na przykład wypożyczyłeś 200 zł, a ktoś chce od ciebie 500 000, bo ci tam narosły.
2: Nie, ej, słuchaj, absolutnie nie, po drugiej stronie bieguna jestem... Z takimi myślami, jak ty teraz co powiedziałeś. Ja mówię, że uczciwa stawka to jest 10% od tego, co pożyczyłeś. I podatek 10% powinien być, nie więcej. 10%, jak to się kiedyś nazywało.
0: No, może coś tam się pozmieniało, nie wiem, inflacja jakieś. I komuś też się należy coś za to, że czekał, tak? Że czekał 2 lata, aż mu oddałeś. Jasne. Ale nie takie kwoty, że nagle, wiesz, że nagle, że pożyczyłeś tam 100 zł, a ktoś ci chce zabrać mieszkanie, samochód, wszystko, oddawaj, kurwa. No, wiesz, no, bądź, no, myślmy normalnie, no, trzeźwo, no, nie dajmy się zwariować, no.
2: No, dokładnie. Tak jak mówisz, ale, no... Nie wiem, co chcę tu dodać, bo chyba myślę tak samo jak ty. To, co mam tu dodać, to, żeby kontrolować, jakoś zrobić? Nie, to już nie ma tak. Po prostu myślę tak jak ty, że 10% góra z tego, co się pożyczyło, powinno się oddać. Znaczy, kredyt wziąć albo coś. Nie więcej. Nie więcej.
0: Okej, okay, no to już tam kwestia też dogadania się, nie? Ale wiesz, nagle jak to się robi jakiś absurd totalny, że kwota, którą musisz oddać, to jest tam razy 1 000 000, no to tak na czuja, tak na zdrowy rozum, wiadomo, że coś tu jest nie tak. Czy to będzie 10%, czy 11%, czy 15%, no to już kwestia tam dogadania się. Niech będą takie usługi, że ktoś jak chce to, ale nie, że nagle jakieś zaskoczenie, niespodzianka, nie? Że ty się nagle zadłużyłeś do końca życia, bo pożyczyłeś 100 zł, no. No ludzie, no każdy to rozumie i każdy to czuje i każdy wie, że coś tu jest nie tak, no. Nie ma o czym gadać nawet. Ale daliśmy się w sumie przekonać, że tak, to jest okej, okay, to się należy. No tak.
2: Kto się dał przekonać?
0: No,
2: chyba
0: nie wiem,
2: ja.
0: No...
2: Ani nie. Słowiaństwo, mówisz?
0: Nie, no, ty i ja to nie, no, ale ktoś tam się może dał, skoro to jest takie prawo po prostu, nie? I potem trzeba w sądzie. No, moja mama musiałaby oddawać te pieniądze, gdyby PiS nie zrobił tak, ten znienawidzony PiS, gdyby nie zrobił tak, że w końcu została uznana upadłość konsumencka, że mama mogła się starać o upadłość konsumencką i zostało to uznane przed sądem. Ale to też jest takie, wiesz, ludzki pan, taki, wiesz, ludzki pan ci w końcu powiedział, no dobrze, no to warunkowo skoro już niezdolny do pracy, jest obywatel i obywatel nie rokuje i obywatel nie ma i obywatel stwierdził, że nic nie posiada i nie ma go z czego złupić, no to ludzki pan ewentualnie w drodze wyjątku może uznać, wiesz, takie kurwa, takie płaszczenie się przed tym, wiesz, przed tym

0: Nechce tutaj zajebalo, že vstaveš, bo vedomo, že ona tam dělá v PRL-u děláčko, bo jakoś tam, nieważne.
1: Jaką jaką działaczką? Masz jakieś w ogóle informacje, że szerzysz dobra. Takie informacje? Masz coś, jakieś,
0: tak,
1: nie wiem, masz jakieś dane, coś ją, nie wiem, sprawdzałeś?
0: Tak, w telewizji polskiej pracowała. To
1: tak,
0: wystarczy
1: tak,
0: mi.
1: Bo jest takie przekonanie, że do niczego nie można było dojść, jak się nie należało do partii i się nie lizało dupy, tak? No to jest takie, wiesz, przekonanie gminu. Ale bywały wyjątki. Czasem się zdarzało, że można było coś być kimś tam. Poza tym Jola nie była jakimś tam Bóg wie kim. No.
0: Dobrze, ja tu
1: słuchaj,
0: jestem
1: ja ci podam przykład. Wiesz, krążyły takie opinie, że Jola se dostała mieszkanie tam od komuchów czy coś. Potem wyszło, że prawdopodobnie, no Jola tak się broni i jest to prawdopodobne, że kupiła sobie, czemu miałbym jej nie wierzyć, że kupiła sobie to mieszkanie już po upadku komuny tak naprawdę, no. Wiecie, czasami po prostu...
0: A skąd miała pieniądze, żeby sobie kupić to mieszkanie?
1: Nie wiem, nie zaglądam ludziom, wiesz. Jola całe życie pracuje tak naprawdę i coś tam robi, nie? Więc może sobie zapracowała, nie wiem. Jakieś tam biznesy.
0: Okay.
1: Po prostu, nie no, ja też nie wiem, czy Jola jest taka święta tak naprawdę, ale chodzi mi o to, żeby tak... My nie jesteśmy jak... Tutaj nie mamy wglądu w życie cudze i tak nie oceniajmy, że ktoś był jakimś tam... Bo to jest, wiesz, gdyby to były jakieś błahe sprawy, ale to tak naprawdę jest dosyć poważne oskarżenie, że ktoś był jakimś tam aparatczykiem, lizał dupę komuchom i to jest takie domysły są często, nie? Nie mamy danych i sobie tam dopowiadamy, że o, jak coś tam był, pracował gdzieś. Nie wiem, mój dziadek był na przykład dyrektorem młyna, a całe życie nie chciał się zapisać do partii, nie należał, nie był związany, nienawidził komuny, był gdzieś tam... Był żołnierzem, siedział w obozach, nie chciał donosić, ale gdzieś tam mu się udało zostać dyrektorem młyna. No, tak bywało. No.
0: Skończyłeś?
1: Tak, skończyłem.
0: Bo ja, kurwa, chciałem powiedzieć coś dobrego, ale że z jej zdaniem się zgadzam, a ty nagle wleciałaś na mnie, że ja ją oczarniam.
1: No, tak to zabrzmiało.
0: W sumie to już ubiłem wątek chyba, co chciałem powiedzieć.
1: No spoko, no. Po prostu, nie no, chciałem tylko powiedzieć, żebyśmy tak łatwo nie oceniali sobie innych ludzi, jak tam nie wiemy zbyt wiele o innym człowieku, bo to tak łatwo kogoś skrzywdzić, nie? Kogoś tam uznać za jakiegoś tam donosiciela, aparatczyka, należał do partii, lizał dupę, a to nie wiemy, jak to tam było do końca.
0: Dobra, a Krawiec, a jak ty byś żył w czasach PRL-u, to myślisz, że... No dobra, nie wiem. Może ty nie, ale ja na przykład bym chciał się do partii zapisać w PZPR i mieć wszystko gotowe. Znaczy, łatwiej.
1: Kilka milionów Polaków należało do PZPR-u tak naprawdę. Tylko, że
0: no,
1: należenie do PZPR-u to było w sumie takie nic, bo to jeszcze zależało, czy ty jesteś aktywny, czy coś robisz. A samo zapisanie się to było takie, no nie wiem, takie nic troszeczkę, no.
0: No ale zawsze przywileje jakieś były.
1: No jakieś tam może były, no chyba były, no nie wiem. To był taki wstęp, nie? Zapisanie się do PZPR-u, do partii rządzącej, to było tak naprawdę taki wstęp, że władza widziała, że ty jesteś chętny i mogła się tobie przyglądnąć i powiedzmy... rokowałeś, no, że coś mogło z ciebie być tak naprawdę, ale nie musiało tak naprawdę. I było pewnie kilka milionów ludzi takich nieaktywnych, że to byli po prostu, zapisali się dla świętego spokoju i niewiele z tego wynikało. Cześć, Gargamel, słuchaj, nie obraź się, ale dzwonisz tak już, jak ja już

0: miałem kończyć, więc tak krótko, nie? Coś tutaj jakbyś chciał...
1: krótko, kurwa.
0: No krótko,
1: dawaj,
0: bo
1: Gargamel,
0: ja już...
1: No, gadaj z nami.
0: No już zaraz 6 rano, tak? No. Cześć, cześć, cześć. Co powiesz? No, dziękujemy. Słuchaj, dzwoń częściej, prawda? Super głos, naprawdę fajny. Tutaj dużo wniosłeś. No.
1: Nie udawaj najebanego, bo wiemy, że nie jesteś najebany.
2: Tak, siema, siema. Z psycho mnie przejrzał i tego. Dzień dobry, wieczór. Moi mele państwo.
1: Do brzegu.
0: Adrem, szanowny panie Gargamelu. Adrem. No.
2: Adrem. Cóż może być Adrem o tej porze? Powiem tak, o.
1: Byłeś zapisany do PZPR-u?
2: Tak. Ja jestem w ogóle wychowankiem Jerzego Urbana.
1: Wiem, a twoi rodzice?
2: Moje rodzice budowali wspólnoty.
1: To się chwali.
2: Tak. To...
1: I Wrocław cały zbudowali po wojnie.
2: To praca u podstaw. Zdecydowanie tak. Tak. Pozdrawiam tutaj kolegów i koleżanki z czatu. Gosiaczka, Maharadże, Jasieńka. Tomisiu. O, też pozdrawiam. A co byś chciał jeszcze wiedzieć? Co zbudowałem?
0: A w jakim celu w ogóle pan zadzwonił tutaj? Co pan chciał tu wnieść?
1: Adrem.
2: Adrem.
0: Bo tak odnoszę wrażenie, że pan sobie wstałeś, zjadłeś sobie śniadanko, pan sobie włączyłeś i zobaczyłeś, o, nocne radio nadaje. A, to dzwonimy. I pyk. No, ale coś tak, no, coś pan chciał tak powiedzieć tutaj, czy tak się przyłączyć do nas, też by tak nam smutno nie było?
2: Skończyłem gotować. No.
1: Przytulić się chciał, tak?
2: Troszeczkę tak, nie, bo czuję się samotny i tak chciałem się poczuć tak niesamotnie, no i ten. A tak serio to ten, no bo sobie skończyłem gotować. Polecam barszcz sobie swój zrobić, tak jak ci pisałem. No, tak jak pisałem na czacie i tak jak wysłałem Krawcowi. Jak już po ugotowaniu, fajnie mi wyszło, prawie 1,5 gara. No ale to się zjem. Tam, jak się nie zje, to się komuś oddam i tak dalej. Polecam w ogóle oddawać ludziom, jak się ma marnować i tak dalej. Ale ten, ale nie mam tematu jakiegoś konkretnego dzisiaj, więc jedynym tym moim tematem to jest to, że jest zajebiste nawodnienie roślinności w ogóle. Mam wrażenie i odczuwam, że rolnictwo nie dostanie takiego wpierdalu w tym sezonie, jak dostawało przez wiele poprzednich lat. I pomimo tego, że skutki tego, że w tym sezonie będzie fajnie i nie będzie suszy, dopiero odczujemy dopiero za rok, za dwa, a o ile w ogóle rolnicy będą chcieli po prostu pójść na ugodę. Nie to, że pójść na ugodę, tylko po prostu jakby wykonać krok kolejny tego, że nie dostawali popędzi finansowo w tym roku, co nie? I żebyśmy my też nie dostawali. No zobaczymy, jak to będzie, nie? Aczkolwiek ten sezon, no to będzie efektem, pokłosiem tego, co było poprzedniego, więc nie możemy oczekiwać, że jak było zimno to i padał fajnie deszcz, no to nagle będą ceny w dół. No bo to zawsze z opóźnieniem działa. Tak samo jak inflacja i skutki tej pandemii.
1: No, po ile u ciebie ziemniaki są teraz w tej chwili w Wrocławiu?
2: Kurde. Wiesz co, cholera. I ja
1: często są robię... 3 złote za kilogram.
2: No u mnie też jest 3, 4, 5. Nie zależy w którym sklepie. No, aczkolwiek w tych takich lokalnych, bo jest taki jeden lokalny, gdzie jest gdzieś tak chyba po 4, po 5, nie? Tylko te ziemniaczki są jakby takie pomiędzy tymi młodymi a starymi, nie? Bo te młode, no to wiadomo, że one są droższe, co nie? Natomiast te starsze...
1: To... Mleko po ile masz?
2: Litr mleka na przykład załóżmy z Biedry, nie? No to mamy w okolicach 3,60, 3,80 złotych, no jakoś tak.
1: W Lublinie. W Lublinie tak samo, no 3,50.
2: Tak, tak. Zależy jeszcze, bo czasem, wiesz, są jakieś promocje, na przykład na te masło, nie? Ciekawy temat zapodałeś. To masło, to, czekajcie, jak to się nazywa to masło, to takie, ta biedronkowa marka taka, no jest spoko, jest tam Maślana Dolina, masło, cholera, nie wiem, ale...
0: Mleczna Dolina.
1: Mleczna Dolina.
2: Mleczna Dolina, tak, dokładnie.
0: Kakaowa Dolina.
2: To masełka są naprawdę w fajnej cenie, bo wiadomo, wiesz, w zamrażarkę się wrzuci, czasem tam rzucają po 6 sztuk, że jak 6 kupisz, to masz po 4 zł czy coś. No to jest spoko cena, nie? Chociaż ja na przykład nie. Wolę sobie w
1: Aldi. Ostatnio u mnie, cicho, ostatnio kupiłem u mnie po 3,50 były, te, jak 6 sztuk się kupiło. Z kartą Biedronki oczywiście.
2: To widzisz, no. Ja na przykład lubię sobie pójść do Aldi. Aldi nie ma tych spierdalonych kart, ale oni po prostu dają zajebiste oferty. To raz. Czyli są konkurencyjni mimo wszystko dla też Biedronki, ale dwa, co jest dla mnie mega turbo ważne, nie wiem jak wy, nie? No, dla mnie jest to po prostu, nie wiem. Ja się nie uważam za jakiegoś, kurwa, nie wiem, jak to powiedzieć,
0: Krezusa
2: zakupów.
0: Krezusa,
2: tak, czy wymagającego zakupów. Ale sorry, nie? Te szerokie alejki w Aldi, te niemieckie szerokie, prawda? Wiadomo, jestem Niemcem, nie? Te szerokie, ale tak poważnie mówiąc, szerokie alejki, ten spokój, w ogóle tam nie drą pizdy, nie? Pewnie otworzy kasę, nie? Nie ma tych szczupłych, takich wąskich, kurwa, przejść. Ja nie wiem, jak oni to organizują, ale Biedronka, Aldi i Lidl to jest ten sam jakby pułap, nie? A mimo wszystko w Aldiku może się to dziać normalnie, nie? I jest normalnie, bo ja tam wchodzę, ja tam zawsze czuję luz, spokój. Nawet jak jest kolejka, to ja tam czuję spokój, luz i mi się tam komfortowo robi zakupy. Dla mnie to jest turbo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jak ja się wkurwiam i denerwuję z pracy wracając, albo nawet nie z pracy, nawet jak mając wolne czy coś, to mnie doprowadza to tak do chujowej, szewskiej pasji, że po prostu mam zjebany potem humor i się wkurwiam, nie? Denerwuję się na ludzi.
1: Poczekaj, bo ty w Polsce, tak? Mówisz, czy w Niemczech? Bo ty Niemcem jesteś.
2: Nie, no, ja jestem takim...
1: pół Niemcem.
2: Polaczkiem, ale takim niemieckim, nie? Niby.
1: Volksdeutsch.
2: Takim, wiesz, udawańcem, takim podrabiańcem trochę, no.
0: Ale nie, wiecie, w Polsce jak tu nas Niemcy kiedyś napadną, to wiecie, co z nim zrobić. Siekiera, motyka, piłka, szklanka i tam wpaść do niego i go tam odpalić.
1: Czekaj, bo w Aldi jest dobra ta pasztetowa, taka za 2,66.
2: Ale to nie tylko pasztetowa, w Aldi jest zajebistsze. Kurwa, no. Komfort zakupów.
0: Ja.
2: Das ist wunderbar.
0: Das ist gut. A najlepsza wędzona pasztetowa to jest pycha.
2: Ale tak serio, nie, dla mnie jest to ważne.
1: To wszystko serio. Ja
2: widzę, że nie dla każdego jest to ważne, nie? Bo dla innych się liczy po prostu, że ktoś rzuci jedną koszulkę w promocji. No i chuj, i bydło się rzuci, nie? Dla mnie takie walczenie o jakieś, kurwa, nawet coś zajebistego, to jest naprawdę, kurwa, poziom kibla, nie? No ale dobra, nie? To jest moja tam opinia. Nie?
0: No, ty bardziej tam taka niemiecka natura właśnie, tak? A jakby, ty masz jakąś firmę, Oberst? Bo...
2: Nie mam.
0: Kiedyś założysz, to może będziesz krzyczał tak do Polaczków, tak, na przykład... Pracować, polska świnia i tam.
1: Arbeit,
0: Los. Tak, jak Henryk taki Wolf. Jesteś trochę zniemczony, to, to może tak będzie, co? Czy nie?
2: Nie, nie wiem, ale to wydaje mi się.
1: Breslau? Czy Wrocław? Jak mówisz na to miasto?
2: No ja mówię Breslau, mówię.
0: No właśnie.
2: No to, czyli Niemiec, nie? Taki jestem chyba podły. Antypolak, tak? Czy nie?
1: Ubermenschen, tak się nazywa?
0: Ubermensch, no. Nie, no to wiesz, no każdemu jego porno, no. Każdy się czuje jakoś tam kimś.
1: Wiesz, my sobie żartujemy z Krawcem.
0: No, tak jaja sobie robimy. Słuchaj, no właśnie to jest ten problem, że dzwonisz o 6 rano, więc nie spodziewaj się Bóg wie czego tutaj. No.
2: Ja się nie spodziewam. Ja tu bardziej dzwonię niż się spodziewam.
0: Ja już, tak. Już nawet nie do końca wiem, jak się nazywam i na jakim świecie żyję, więc już wiesz.
1: Przypomnieć ci? W symulacji żyjesz, krawiec.
0: I ja jestem psycho, dlatego... tak? Ja jestem psycho, tak?
1: Nie, tak, jesteś krawiec i... No, słucham?
2: Ty jesteś psycho, tak, dokładnie. Ja jestem krawiec, a ten, co przed chwilą mówił, no to jest jakiś chyba The Roberts, ten Flugzeug, tak? Tak czy nie?
1: Tak.
0: Ja mam czapkę, tak, ja mam czapkę z Duchem Świętym i jestem, i mam was w dupie.
1: Wojtala chyba jeszcze nie dzwonił dzisiaj. Czy dzwonił, bo ja nie wiem.
0: Macie tu na ekranie czapkę, Duch Święty.
1: Dobra, obraz, powiedz co tam chciałeś jeszcze powiedzieć, bo my tu będziemy już powoli wietrzyć na ten...
0: Tylko nie za mądrze. Powiedz coś tak głupiego, bo o tej porze mi się już nie chce myśleć, głowa mnie boli.
2: No właśnie pekłem przed chwilą, bo...
0: To taki, było jakieś takie to, dziwne, dziwny odgłos.
2: To było właśnie chujowe, bo przed chwilą się zbykałem na wyciszeniu, tak fest. No i chciałem znowu to zrobić. No widzisz, to nawet nie był naparstek tego, co ty zrobiłeś tak brzydko.
0: Nie masz wprawy. No, nie masz wprawy.
2: Nie mam wprawy, kompletnie nie. Ale nic to. Powiem wam, że wiecie co? Ja nawiążę do tej...
0: Po niemiecku się zbekał jakoś tak dziwnie. Po niemiecku jakoś tak...
1: Po niemiecku to się pierdzi, a nie beka. Przynajmniej w Bawarii.
2: Pamiętacie, była taka wystawa we Wrocławiu, nie? Ostatnimi czasy, chyba tam 2 tygodnie temu. Ja tam poruszałem to, spuszczałem się nad tym i produkowałem tego. Sorry, że to tylko wracam. Wracam tylko dlatego, że kanał sportowy, znaczy Boże, kanał, Boże, jaki Boże, o szatanie. Wczoraj był ten artykuł, znaczy artykuł, była audycja. W sensie taka drobna retrospektywa, jakby takie wspomnienie tej audycji, znaczy audycji tej wystawy. No i był chyba 20-minutowy materiał na kanale Zero. Jakaś babka o tym mówiła. No i był wywiad chyba z twórcami tej fundacji. No i też była podana interpretacja ludzi tej wystawy, gdzie była odebrana we Warszawie i w Ostrawie, czy chyba w dwóch miastach była, we Warszawie i w Ostrawie, nie, że była podobno ta sama i że była interpretacja podana, nie, że to jest, że to, co mnie tak bardzo zbulwersowało, czyli ten taki facetobabka, czyli taki facet z taką dużą brodą i z takimi cycami dużymi, taki model, nie? No i z przypiętym takim pasem transportowym się okazało takim dzieckiem w okolicach genitaliów, no i że to miało oznaczać ciemiężycielstwo rodzicielstwa, że często w dzisiejszych czasach facet się musi okazać kobietą, a kobieta musi się okazać facetem, czyli że kobieta musi mieć jaja, a facet musi być trochę kobietą. No i że to jest problem i że samota rodzicielstwo i tak dalej. I że ten pas miał symbolizować transportowy niby ten ciężar, nie? Tego rodzicielstwa i tak dalej, i tak dalej. Takie są interpretacje. No, ja to jednak dalej po swojemu inaczej trochę interpretuję. Okej, można temu nadać pewien namiar, ale według mnie, jeśli by się chciało w ten sposób przekazać tą sprawę i ten problem, naprawdę są sposoby, żeby to inaczej pokazać i nie tak sugestywnie i głupio i dwuznacznie jak teraz. Tak czy siak polecam sobie ten materiał zobaczyć, tam jest chyba z 20 minut, nie? Z wczoraj, także taka sytuacja. A powiedz mi ty, psycho, bo ja z tego co wiem, to ty jesteś takim ukrytym kryptoartystą. Co ty uważasz na temat tej wspaniałej wystawy we Wrocławiu na ulicy Szewskiej?
1: Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz, bo ja tego nie widziałem. To co ci mam powiedzieć? Nic nie myślę na razie, jak zobaczę, to powiem.
2: To wpisz sobie, jesteś w internecie. Jak jesteś w komórce, to sobie wpisz za chwilkę Iron Man, wystawa Wrocław. Iron Man, tak jak masz. Wystawa Wrocław. No i zobaczysz tam parę zdjęć. Ale to może nie dzisiaj, no bo to tak nie wiem, czy na gorąco...
1: Może nie teraz nawet, bo... Nawet nie teraz, bo już kończymy audycję. Chyba. Nie wiem, ja jestem mogę posiedzieć tutaj.
0: W każdym razie dobrze, że nam ktoś wytłumaczył, jak mamy rozumieć tą sztukę, bo nikt z nas tutaj nie wpadł. Okazaliśmy się zbyt głupi, zbyt mało wrażliwi i tak dalej. No.
2: To nie, no właśnie, ja też.
0: No ja też.
1: Powiedz mi, a co to myślisz, że jest Królem Świata?
2: Jeszcze raz powiedz, bo nie zrozumiałem.
1: Czy Jezus jest królem świata, czy Jezus, czy szatan, Lucyfer jest świata królem?
2: Nie, Lucyfer, no jak Jezus, jak Jezus?
1: No nie wiem, bo niektórzy mówią tak, a niektórzy tak. Jeden rabin powie w jedną stronę, a drugi powie w drugą stronę.
2: A nie jestem
1: a twoim zdaniem?
2: Ja nie jestem rabinem. A moim zdaniem to...
1: Sobie... No.
2: A moim zdaniem to Lucyfer. To Lucyfer, absolutnie.
1: A dlaczego?
2: Bo przedstawia ludzkie potrzeby i ludzkie dążenia do celów i ludzkie szczęście. Czyli człowieka, czyli coś, co widzimy.
0: Ludzkie, coś, co... ludzkie, czyli Lucek rządzi, bo ludzkie potrzeby i dlatego Lucek. Czyli,
2: to akurat
0: Lucyfer, czyli Lucyfer.
2: To akurat zbieżność.
0: A Jezus był antyludzki, tak?
2: Tak.
1: Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Krawiec, nie o to chodzi.
2: To też o to chodzi.
1: Chodzi o to, czyje potrzeby przedstawia Lucyfer?
2: No ludzkie. Ludzi.
0: Ludzkie, bo to jest ludzek.
2: No więc że co? Dopieko... Co ludzkie potrzeby są złymi potrzebami, czy co?
1: Nie wiem, do pyka wszyscy mamy pójść?
2: No ale ja nie rozgraniczam tego w ten sposób. Ja mówię, Lucyfer to jest personifikacja.
1: Czyli?
2: Personifikacja, Lucyfer równa się personifikacja, równa się rozwinięcie człowiek. Ludzkie potrzeby. Nie równa się piekło.
0: A dlaczego krasnoludek Gabcio jako jedyny nie miał brody?
1: Bo był gejem. Nie wiem, chciałem tak coś śmiesznego powiedzieć, ale mi się nie udało.
0: Nie, to są, nie wiem, czy to nie są poważne brody. Sprawy, psycho. Nie... Trywializuj, nie dowcipkuj.
1: Nawet nie wiem, sensu. Nawet nie wiem, czy Gabcio miał brodę, czy nie miał.
0: Nie miał brody tak Gabcio właśnie. No widać, że słabo znasz tutaj temat.
1: A reszta krasnoludków miała brody?
0: Tak, wszystkie miały, tylko Gabcio nie miał.
1: A sierotka Marysia?
0: Nie była krasnoludkiem. Z tobą, nie, to jak ślepy o kolorach, to dobrze. Ty sobie tutaj robisz jajca, a ja o poważnych sprawach chciałem pogadać.
1: To jest poważne radio.
2: Chciałem w ogóle kiedyś, jak na samym początku poznałem Jasia Wojtale na zasadzie, tam jak dzwonił do Projekt 28, to ten.
1: Chciałeś z nim Tentegę, tak?
2: No tak, chciałem z nim Tentegę poznać go po prostu, nie? Bo on też Wrocław, ja też Wrocław. Ja sobie myślę, to jest jakiś
1: zbieg okoliczności. Ja tylko z Lublina jestem.
2: Bo we Wrocławiu ja mam wrażenie, że... Ja we Wrocławiu mam wrażenie, że same są popierdoleńce, nie? I pochodzą z tego miasta. Patrz, rząd, na przykład Schetyna, Zdrojewski. Znaczy, z całym szacunkiem, panowie. Ja was szanuję i tak dalej, oczywiście, wiadomo. Natomiast ja mówię o sobie bardziej, oczywiście, nie? Natomiast ten...
1: Czekaj, Cukrek jeszcze jest zdrowcowy, tak?
2: Tak, to jest wspaniały człowiek, to jest świetny człowiek, tak, to jest gość, tak, tak, to jest piękna postać. Ostatnio obejrzyjcie sobie Gosia czy Iza Bodnar, ona konkurowała sobie z panem Sutrykiem, przegrała.
1: Wiem, widziałem to jak ten Mazurek to pokazywał ze Stanowskim chyba.
2: A świetna, piękna kobieta, co nie? Piękna kobieta. Myślę, że swoją pięknością by mogła naprawdę dużo obdarzyć Wrocławia. No szkoda, że niczym więcej, ale ten, ale piękna kobieta. No, szkoda, że mogła pojechać tak, jak Mazurek powiedział, na Karaiby gdzieś czy coś, żeby po prostu się nie odzywać, no, ale się odezwała niestety. No i troszeczkę ten urok padł. No ale ten, ale piękna kobieta, tak, tak. To jest ten...
1: No
2: to jest Wrocław.
1: To nawet ładna. Ja bym ją brał.
2: Wrocław. Ale ja tu mówię o braniu Wrocławia, nie ciebie. Także ten.
1: A ja mówię o tej Gosi. Nie o to mówię.
2: Także tego. Cóż mam powiedzieć? No, wygrał pan Sutryk. Będzie dalej wspaniale, cudownie.
0: On jakiś skompromitowany. Jest jakieś afery tam wokół niego, nie? Wokół tego Sutryka.
2: Tak? Nie no, pan Sutryk jest wspaniałym człowiekiem.
0: Aha, to były wściekłe ataki podstępne, tak?
2: Tak, tak. To są tak. Ja tutaj przedstawiam panią Bodnar. To są wściekłe ataki, dokładnie.
0: Bo on tam się gdzieś wtranżolił do telewizji lokalnej wrocławskiej, gdzieś tam się tłumaczył, że to są wściekłe ataki.
1: Wszędzie się wtranżolił.
0: Zmówili się przeciwko mnie, są pewne siły. Tam się tłumaczył coś przez 2 godziny, że on tak naprawdę to ma dobre intencje i że on chciał, ale mu nie dali i że to się zaprzysięgli przeciwko niemu. Tak, to oglądałem, coś takiego było, no.
2: Nie uważasz, że to wspaniały człowiek?
0: Do rany przyłóż.
2: Tak. Znaczy zgadzasz się z psycho, nie? Że też uważacie, że to jest nie tusinkowa postać. To dobrze.
1: Nie wiem, nie jestem z Wrocławia. Jestem z Lublina.
0: Jaki by nie był skompromitowany, ile tam afer nie ma, to i tak dobrze, że facet wygrał, a nie baba. O.
2: A, czyli co, czy jesteś rasistą, tak? Czy jesteś, dyskryminujesz kobiety, tak? Tak, czy nie? No,
0: po prostu to jest facet, a nie jakiś babiszon będzie tu nam gadał, nam facetom.
1: O kurwa, ty u mnie czekaj. Słuchajcie.
2: Możesz krawiec coś puścić, tą wypowiedź na przykład kandydatki na prezydentki, pani Bodnar, czy nie możesz?
0: No w sumie mogę.
2: To czekaj, to pani. Zaraz ci podeślę.
1: O tych torach tramwajowych?
2: Czekaj, jak ona ma? Małgorzata czy Iza Bodnar? No ja kurwa sam się szpierdolę. Jestem mega fanem jej, ale... Małgorzata chyba, nie?
0: Chyba Małgorzata, no. Już nie pamiętam też. Jestem śpiący.
1: A ty, Krawiec, na kogo głosowałeś na prezydenta w Środzie Śląskiej? nikogo. Dobra, wiadomo.
0: Na srokę.
1: Srokę do kur... Nie z Wrocławia.
0: Aha, myślałem, powiedziałeś w Środzie Śląskiej, na kogo głosowałem.
1: Na nikogo, wiem. Już mówiłeś kiedyś.
0: Co, co, coś tu wprowadzenie trzech świadczeń, czyli dla wiary w zmianę i możliwości i potrzeby zmiany we Wrocławiu jest duże. Ten ostatni są profesor minister. Dobra, słuchajcie, wybiła szósta rano. Może przesuniemy to na następną audycję, bo już mi się chce spać strasznie. Jestem głodny i ledwo patrzę na oczy. Już mi się nie chce w sumie nawet nic słuchać.
2: Dobrze, przyjacielu.
0: No.
2: Niemiec ci wybacza. Polski Niemiec.
1: A powiedz to po niemiecku.
2: Ich verstehe nicht.
1: No, bo widzisz, das, dzisiaj tam...
2: Das macht mir Spaß.
1: Okej, okay, bo dzisiaj tam zadzwonił i powiedział, że uczy się niemieckiego i nie powiedział nawet jak się nazywa po niemiecku.
2: Akurat tego słuchałem, nie powiedział tego, że się uczy niemieckiego, tylko po prostu powiedział, że się uczy, a Krawiec go poprosił, żeby coś powiedział po niemiecku, a i się tutaj trochę jakby wyciszył i nic nie chciał nic powiedzieć, nie chciał dać foto żadnego, ale że on pracuje i że on tam gdzieś jest w Niemczech i teraz mają po niego przyjechać, tak jakieś rzeczy. Ale że nie zna, bo on z Polakami pracują w Niemczech. No.
0: Bo Etam tak, po prostu tak. Się nie nauczył, jak się mówi, nazywam się Etam, tylko ozna tylko jedno takie wyrażenie, ich weiß nicht. I to wszystko.
2: Ale on nawet tego nie powiedział, on coś powiedział tak z dupy w ogóle po angielsku. Myślałem, no dobra.
0: Po rusku, on coś po rusku tak, zaczął gadać tak, wtedy, tak. Jak się go zapytałem tak. O niemiecki.
1: No, co, a poczekaj. A ty Obersturmbartführer Miller, jakbyś powiedział?
0: Miller.
1: Jakbyś się przedstawił po niemiecku? Ich bin? Czy jakoś inaczej? My name, to wiadomo, że to po angielsku. Ich bin, no. To można tak powiedzieć? Ich bin,
2: no
1: psycho.
2: Tak, ich bin, to jak się przedstawisz, to ich bin. Ich bin, no, tam mein Name.
3: Ale na pewno nie
2: przeszło. No, ich bin, mówisz.
4: A co się stało, że wrocławianie pokazali Jackowi Sutrykowi żółtą kartkę? No. Kiedy został, był wybierany, no to...
2: Na przykład. Wysłałem teraz na czata. Możesz chyba spuścić jakiś wywiad tam, ale chyba, że kończyłem już, bo
0: ty nie, chyba kończyłem, puściłem kawałek, ale słuchać teraz, kurwa, jakiegoś wywiadu, to już nie, to już za wcześnie, za późno, nie wiem, co kto woli. Następnym razem może przypomnij o Berście, to posłuchamy sobie i o tym sobie pogadamy tak już, wiesz, jakoś konkretnie i na serio, a dzisiaj to już tak...
2: Jeszcze tylko chciałem odpowiedzieć panu Bogu, bo jest taki użytkownik, nie wiem kto to jest, Pun Bog, pan. Chyba Pan Bóg. A pan. Czy ona jest spokrewniona z tym Bodnarem z Prokuratury? Nie jest spokrewniona. Nie jest spokrewniona, także taka sytuacja. Ale nie. Chodzi ci o tego pana Bodnara, który tam był cholera gdzieś... Ministerstwie Sprawiedliwości, czy coś? Ja pierdolę, już teraz nie pamiętam. Ale nie, to nie jest spokrewniona. Odpowiadając ci. Panie Boże. No dobra, no to co? To ja dziękuję. Tutaj bardzo mało treściwy telefon dzisiaj ode mnie, bo tak w sumie z pizdy zadzwoniłem. Tak na poranek. To tyle, chłopaki. Trzymajcie się.
0: No, chłopaki, w górę ptaki. Trzymaj się, chłopaku. No, na razie, hej.
2: Mondero, no cześć, hej.
1: Cześć. Chciałem powiedzieć, że taki chujowy telefon, ale treściwy. Bardzo, nie? Krawiec.
0: Tak. Tak, teraz brakuje psycho, żebyś zaczął się dopytywać o różne rzeczy. To będzie super, naprawdę. Dobra, żegnamy się, nie?
1: No, do jutra. A będzie after dzisiaj?
0: Tak, pewnie. Dwa. Jeden malutki. No. Dobra, to trzymaj się. Do następnego. Hej.
1: Hej, następnym razem zmienię koszulkę już na jakąś fajniejszą.
0: Dobra. Na razie.
1: Rozłącz mnie.
0: No, próbuję. O, dobra. No, chciałem tu psycho rozłączyć, rozłączyło i wyświetlił się komunikat. Coś poszło nie tak. No, ale to psycho, wiecie. Dobra. Już jestem totalnie dzisiaj padnięty. Już dzisiaj się wyżyłowałem dla was specjalnie. Trochę tak z racji tego, że wpadło ostatnio tutaj, wpadły hojne donejciki, no się czuję zobowiązany. No to siedzimy do bladego świtu, nie? Jest sponsoring, jest impreza, no tak trzeba. To jest biznes, kochani, to jest biznes. Jako kapitan Pijawka po prostu to tak po prostu działa, no. I tyle. Dobra. Idę, bo już chyba umieram. Dobra. Aha, jeszcze małe wyjaśnienie. Te pogłoski o mojej śmierci to były grubo przesadzone. No, także do następnego, hej.

Cześć wszystkim. Postanowiłem skomentować wczorajszą sytuację z telefonem Damiana i odnieść się trochę do komentarzy, jakie się pojawiły pod audycją. Też tu już napisaliście na czacie, że kolejna drama, ludzie chcą chleba, igrzysk, no niestety. Wydaje mi się, że trochę się niepotrzebnie nakręcacie i to, że ktoś skomentuje jakąś sytuację, chce wyjaśnić, to nie znaczy od razu, że jest drama, chleb i igrzyska i opium dla mas i tak dalej. To jest jakaś przesada trochę. Bo wydaje mi się, że ludzie tak się trochę nakręcają właśnie. Jak teraz zrobiła się faza na to, żeby nie było dram, Michał też apelował, żeby się do siebie odnosić, tam nie poruszać spraw i tak dalej, no to teraz dużo osób będzie w tą stronę, tak? I nie wiem, i każda próba wyjaśnienia czegoś, czy skomentowania, czy odniesienia się po prostu, nie? Odpowiedzenia na komentarze, to będzie właśnie drama, chleb i igrzyska i walki w klatkach, nie? Tak, przeczytam komentarz Kotkiewicza i odniosę się. Głównie to o ten komentarz chodzi. Gdyby ktoś nie wiedział w ogóle, czego dotyczy sprawa, najsampierw może powiem. No chodzi o to, że kolega nasz radiowy Damian wczoraj zadzwonił i było słychać prawdopodobnie no, jego kobietę, tak? No, kobietę. Narzeczoną żonę, dziewczynę, niepotrzebne skreślić, i mała awantura się zrobiła, tam było słychać w tle, że pani jest zdenerwowana. No i wyszła z tego niezręczna sytuacja, faktycznie. W ogóle audycję już ukryłem, tak, może nawet nie dlatego, że no po prostu ukryłem tak trochę dla świętego spokoju, żeby może faktycznie, żeby nie było. No i ale pod tą audycją, co ciekawe, jak się audycję ukryje, to już komentarzy nie można przeczytać, więc musiałem ją na chwilę potem odkryć, żeby sobie tu skopiować. No i komentarz od Kotkiewicza. Brawo krawiec, pozwoliłeś się kompromitować słuchaczowi na żywo, zamiast go rozłączyć, wyciszyć. Jak to fajnie, że w NR wszystko płynie i można zawsze liczyć na rozwagę prowadzącego oraz trafne komentarze dzwoniących. Hej, kiedy będzie relacja z jakiegoś molestowanka? Syf, gnój i muł, a ty nie reagujesz, jak zwykle. Żaden z ciebie kapitan, jesteś tu tylko statywem. Zenon jeszcze potem dodał, też od siebie napisał, bo tam było, że no, nikt się nie spodziewał, ktoś próbował tłumaczyć, tak, że no, nikt się nie spodziewał, że to tak wyjdzie w ten deseń coś. Zenon napisał, jakie nie spodziewał, no błagam, na początku telefonu było już słychać, że coś nie gra w tle, a początek był sporo przed 4:30. Panowie, co tu dużo mówić, można było to lepiej rozegrać. No jakoś bardziej się tutaj identyfikuję z tym drugim komentarzem Zenona, że może było lepiej rozegrać faktycznie, a myślę, że Kotkiewicz przesadza trochę i to już mamy taką kolejną sytuację z Kotkiewiczem. On też się na mnie wkurzył ostatnio o inne moje niereagowanie. No, jak pytałem, czy mogę to poruszyć, to powiedział, zrobisz, co tam będziesz chciał, więc chyba tu nic nie zdradzam, tym bardziej, że no skoro sprawa teraz jest komentowana, to też mam prawo się odnieść. Poprzednim razem też chodziło o mój brak reakcji na pewne wypowiedziane słowa na antenie i też go to jakoś wkurzyło ostro. I co ja mogę powiedzieć?
Po prostu z mojej strony jest to trochę przesada, ale mówię tutaj o komentarzu, że no słuchajcie, Damian sam prosił, żeby go nie rozłączać. Nie wyglądało, że jakoś się tym wszystkim zawstydził czy coś. Po prostu takie rzeczy się zdarzają. No Jezu, kobieta, mieli jakiś spór ze sobą, jakaś były tam nerwy. W nocnym radio to się od dawien dawna zdarzają takie i podobne sytuacje. Było tego wiele i też wiele osób dzwoniło pijanych. Ja potem zaapelowałem trochę, żeby może skończyć z tym, żeby nie dzwonić pod wpływem, bo to nie sprzyja jakby i wychodzą trochę takie sytuacje potem niezręczne. Ale po prostu, no nie wiem, może jestem chamem zbolałym i może jestem jakimś nieczułym sukinsynem, ale po prostu ja tak do tego nie podchodzę, że coś się wielkiego stało. Nawet uważam, że pisanie potem komentarzy pod audycją, że ktoś się skompromitował, że coś, to jest jakby trochę psucie tej sytuacji i jakby nagłaśnianie, wskazywanie palcem, chcąc, nie chcąc, w dobrej niby intencji, ale tak naprawdę to jest rozgrzebywanie tego troszkę, tak, bo sytuacja równie dobrze mogłaby się rozejść po kościach, ktoś by tam napisał, nie wiem, ale się porobiło czy coś i rozeszłoby się po kościach. A tak jak pojawiają się takie komentarze jak Kotkiewicza, to moim zdaniem to jest tylko dolewanie oliwy do ognia, chcąc, nie chcąc. Tak to postrzegam, nie? Zresztą no i druga sytuacja. Dostałem też ochrzan o to, że nie zareagowałem na słowa Joli ostatnio, też jak dzwoniła, kiedy mowa była o samobójstwach czy czymś takim. No, taka tematyka, samobójstwa, depresja, te sprawy. Jola powiedziała wtedy coś takiego, że jak 30-latek ma depresję, to jest takie nic. To taki był wydźwięk jej wypowiedzi. I jak się zestarzeje, to dopiero pozna, co to życie. Taki był sens tej wypowiedzi. I też Kotkiewicz się o to wkurzył strasznie, że jak ja mogłem pozwolić na nie zareagować na takie słowa, że zbagatelizowałem jakby zupełnie ten problem, jakim może być dla 30-latka, powiedzmy, depresja. Ale też uważam, że to jest trochę przesadzone po prostu znowu, bo te słowa można różnie do nich podchodzić. Na przykład tak, że mówiąc prościej, no jak dorośnie, to dopiero mu życie da w kość, tak? Coś w tym stylu. I czy o takie coś warto się tak irytować, że ja dałem dupy, że się radio zepsuło, albo teraz, że gnój, że ja już tu nie będę dzwonił, syf, kiła i mogiła, a ty jesteś w ogóle żaden z ciebie kapitan. Tym bardziej, że sam Kotkiewicz, ja go poznałem od takiej strony, że on się nigdy tak nie pieścił specjalnie i też potrafił do pieca dorzucić, być czasem dla kogoś tam złośliwy, jak go ktoś wkurzył i powiedzieć coś na antenie tak, że komuś poszło w pięty. A teraz wydaje mi się, Kotkiewiczu, bo widzę, że jesteś, że się zrobiłeś taki bardzo wrażliwy w ogóle, jakby zmieniłeś się troszeczkę, co ja nie uważam, nie wypominam ci tutaj, to nie jest jakiś zarzut z mojej strony, tylko tak zauważam, że jakby stałeś się bardzo taki, no, grzeczny, ale też nie sądzę, żebyś był taki grzeczny dla wszystkich. Na przykład teraz pewnie to, co powiedziałem, to mnie zbesztasz tak, że mi pójdzie w pięty i nie będziesz specjalnie tutaj ubierał żadnej białej zbroi czy coś, tylko po prostu mnie podsumujesz jakoś tak, że Kotkiewicz komentuje tutaj, to była połowa sensu wypowiedzi. Najpierw twierdziła, że sam powiedziałem, że zamierzam się wychuśtać. Tak, o tym zapomniałem wspomnieć. No, dziękuję za przypomnienie, to nie jest moja zła wola, po prostu
Tak, było jeszcze, włożyła ci w usta, jakby mówiąc brzydko, że ty powiedziałeś właśnie, że sam nie zamierzasz dożyć późnego wieku, że jak przyjdzie co do czego, to wolisz się sam wychuśtać niż być stary, coś takiego. I że ty niby to powiedziałeś. Ciebie to wkurzyło, bo twierdzisz, że nie powiedziałeś. Ale przepraszam bardzo, skąd ja mam też. Mi się wydawało po prostu, że ty mogłeś jak najbardziej coś takiego powiedzieć. Szczególnie, że sam miałeś okres taki, że no, jak ja mam często, że byłeś zniechęcony, że cię wkurzało życie, miałeś jakieś swoje tam problemy. Potem jakby wyszedłeś na prostą i się tam ogarnąłeś i jak dla mnie taka wypowiedź była zupełnie prawdopodobna, że to mógł coś takiego jak najbardziej powiedzieć i stąd może nie zareagowałem. No i tyle właściwie. Nie wiem, co tu dodać. Może byś chciał, no pewnie byś nie chciał skomentować, ale uważam, że przesadzasz trochę po prostu, że też jest czasami tak, że jak ktoś tu dzwoni, to bierze trochę też odpowiedzialność. Damian nie był, był wtedy tam lekko może pod wpływem, ale też no, podejmował swoje jakieś decyzje. Sam mówił, sam chciał być na antenie. Widać było, że chce tutaj sobie z nami pogadać, że sam tą sytuację jakby no, macha ręką tam. Inna sprawa, też przecież wystarczy do mnie napisać na Skype'a po rozmowie, na przykład, ej stary, głupio, to wszystko wyszło, weź to skasuj. Ja wtedy kasuję, tak jak teraz ukryłem, powiedzmy, audycję. I po prostu nie chcę tu być, nie wiem, niegrzeczny, niemiły, czy cokolwiek ci zarzucać. Po prostu tak zwyczajnie uważam, że troszkę przesadzasz i tyle. I to tak bez wielkiego halo, bez żadnej jakiejś, z mojej strony przynajmniej, nie wiem, złości, dramy, chęcia tutaj, nie wiem, wykłócania się o coś. Tak chciałem swoje zdanie przedstawić, tak? Że uważam, że jest to troszkę przesada, że nie stało się aż tak nic strasznego. Zdarza się, a ile razy dzwonił pijany, nie wiem, furiat, czy różne inne osoby, które coś dziwnego mówiły, ktoś tam się skompromitował. Ja ile razy się skompromitowałem na antenie. No tak bywa czasami, jak się dużo gada, to są takie sytuacje, tym bardziej, że mamy takie społecznościowe mocno tutaj miejsce, gdzie gadamy o swoich sprawach, o życiu, to trudno, żeby się nie przytrafiały takie rzeczy. Ja tak podchodzę do tego, no, stało się trudno, wyszło niezręcznie, audycję ukryłem i już nie słucha też tego jakoś strasznie dużo ludzi, też jest kameralnie, więc trochę tak jak w przenośni, mówiąc, no, w cudzysłowie, jak w rodzinie wszystko, nie? Tutaj więc. To też moim zdaniem trochę zmienia postać rzeczy. Nie jest to tak, że poszło w świat szeroki i człowiek będzie miał przesrane, będą go wytykać na ulicy czy coś. Poza tym, dlaczego stawia się sprawę tak, że ktoś się tu skompromitował? Też tak nie do końca może to jestem w stanie pojąć, że ktoś się skompromitował. Damian się skompromitował, a no, ma jakąś tam sytuację, pokłócił się i to jest jakaś kompromitacja też wielka? Może ktoś na to patrzy od tej strony, że się skompromitował, że nie wiem, że słuchał tego i nie wrzasnął czy coś. No to też bez sensu. Ja tu nie widzę po prostu jakiejś wielkiej kompromitacji. Może niezręczna sytuacja, tak, ale. Kompromitacja też jakaś, to chyba też jest przesada jakaś. Po prostu zaskoczyło mnie trochę, jakby zaskoczyła mnie drugi raz właśnie ostatnio reakcja senior Kotkiewicza, że on aż tak strasznie poważnie do tego też podchodzi. To jest też człowiek, jak mówię, no, który wręcz słynął z tego, że ma ostry język, że twardo tutaj załatwia jakieś sprawy, że potrafi na antenie kogoś, czy na przykład zbeształ, czy komuś dać po łapach, jak przegnie i tak dalej, i że jedziemy ostro po bandzie. A tu nagle widzę
kolegę troszkę tak jakby po prostu stał się kimś innym, nie? Jakby założył czerwoną pelerynkę i S na piersi miał, nie? I czerwone buty i niebieskie ubranko, obcisłe po prostu, no. Z Batmana zmienił się w Supermana po prostu troszeczkę, tak jakby. No i tyle chyba. Ja mam zresztą swoje problemy, głowa mnie boli, nie mogę załatwić sprawy. Dostałem dzisiaj tutaj, w końcu się doczekałem odpowiedzi od firmy, że muszę sobie podpis elektroniczny załatwić, co nie mogę za bardzo tego zrobić, bo trzeba to zrobić przez bank, gdzie nie mam konta. Zawsze załatwiałem umowy, także nawet wysyłałem plik PDF z podpisem odręcznym po prostu, albo jest taki serwis, na przykład HelloSign Dropboxowy, przez Dropboxa zrobiony, gdzie też podpisywałem zdalnie w dwie minutki, cyk, cyk, cyk, coś tam wpisałem i zrobione, a tu nagle muszę korzystać z jakiegoś serwisu, gdzie mam załatwiać podpis elektroniczny, płacić za niego przez bank, którego nie mam i po prostu jestem wkurwiony, tak, bo prawdopodobnie nie doczekam tej kasy do opłat, nie będę miał kasy, mam swoje jakby swoje kłopotliwe sytuacje tutaj, a tu jeszcze wstaję i się dowiaduję, że po raz kolejny, że jestem złym człowiekiem, nie? No, nie wiem, co, jak wy postrzegacie tą sprawę, bo może zawsze możecie powiedzieć, krawiec, pierdolisz, mimo że dupą nie ruszasz i Kotkiewicz ma rację w pełni i Zenon, i wszyscy ci, którzy uważają, że dałem dupy, że powinienem rozłączyć człowieka. Ale to też, czy to nie byłoby takie niegrzeczne, gdybym tak po prostu człowieka, który chciał tu być na antenie na przykład i pogadać i coś mu tam się przydarzyło, że ma taką sytuację, to ja go tu pyk i do widzenia, nie? Czy to nie byłoby bardziej na przykład niegrzeczne, to wtedy może ktoś inny by mi napisał, że się źle zachowałem z kolei, nie? Bo różnie można patrzeć, no, różnie podchodzimy do takich sytuacji. Kurwa, w małżeństwie to standard. Po prostu mikrofon wychwycił, pisze Miki. Widzisz, krawiec, postępactwo technologiczne obraca się przeciw tobie. Etam robi robotę bez tego cyfrowego gówna. No, ja też robiłem bez tego cyfrowego gówna, no, do tej pory. Teraz się zdarzyło, że są jacyś nadgorliwi i muszą mieć cyfrowy techno podpis licencjonowany i zreferowany i w ogóle, kurwa, nie wiem. Nic się nie płaci za podpis elektroniczny. W HelloSign się tam nic nie płaci, a tutaj się płaci w tym serwisie jakiś szafir w ogóle, jakiś podpis elektroniczny.pl. No jakaś firma se wymyśliła i to słuchajcie, tam się płaci na przykład 200 za taki wielorazowy, 15 zł za jednorazowy, ale ja po prostu nawet bym to zrobił. Czemu nie? Tylko po prostu nie mogę, bo to wymaga posiadania konta w jakimś banku Inteligo czy M-Banku, a ja nie mam. Zenon przypomina akcję z kolegą, co chciał być na antenie i fujarę pokazał. Już nawet nie pamiętam. Krawcu, a co ci nie pasuje w koncie w banku? Znaczy ja mam konta w banku, ale nie mam w tych bankach, które są tam wymienione. Tam jest M-Bank, Inteligo, coś tam jeszcze. Ja nie mam tak zwyczajnie. Co ja muszę we wszystkich bankach mieć konto? Mam w Millennium na przykład, no. I w ING. I jeszcze tam jest PKO było, ale też nie mam no, w PKO. To mam zakładać specjalnie konto, czy teraz zamawiać tusz do drukarki. Jak da się coś załatwić prosto, to ja wybieram proste rozwiązania, tak? Takie jak wcześniej. I to nie jest tak, że te wcześniejsze podpisy łatwe, proste i przyjemne, że klikam w jakiegoś tam linka, coś potwierdzam i mam. Załatwiałem z byle jaką firmą, tylko też z dużą firmą, więc

0: W dobie bicia zwierzaków penesem po głowie zwykła awantura małżeńska nie jest niczym złym. No, życie, samo życie, nic co ludzkie nie jest nam obce w sumie, nie? Ale Szafir uznaje ING. No, tylko ja to konto ING mam właśnie też jakieś zawieszone czy tam coś. No, właściwie to Millennium. Używam tylko Millennium, PayPala i jest to dla mnie kłopotliwe, no. Tak więc podsumowując jeszcze tą sytuację.
1: Pasieka prawdy, 10 zł. Pozdrawiam redaktora naczelnego Krawca i redaktorów pobocznych Etama, Kotkiewicza, Czektula. Zenon, naucz się kultury. Donate testowy.
0: Zenon, naucz się kultury. Kultury byś się nauczył jeden z drugim. Dzięki, Erkat. Pozdrawiam Pasiekę prawdy. Możecie wpaść sobie, jest taki kanał, prowadzi go Erkad właśnie i on tam też robi streamy i gada z ludźmi. No i z tego, co posłuchałem, to Erkad też mocno stawia na to, żeby nie było awantur, obrażania i tak dalej. Trochę tak jak Michał chce, przynajmniej jak słuchałem, to tak deklarował, nie? Że tak by chciał to zrobić u siebie, żeby było spokojniej trochę niż to czasem bywa ostatnio na niektórych kanałach na przykład. No i spoko bardzo, spoko. Jak najbardziej, tylko żebyśmy się może jakoś teraz nie zaczęli, nie wiem, za bardzo tak tutaj zagrzeczni być, autocenzurować, przejmować, że ktoś coś powiedział, no zdarza się. Jak tak się zrobi, to w nocnym radio, że ja będę cały czas tutaj obwiniany o to, że nie zareagowałem, że nie... coś nie powiedziałem, no kurczę, przecież zawsze można samemu zadzwonić też i naprostować sytuację. Ja nie zawsze mam odpowiedni refleks, nie zawsze pomyślę, czasem po prostu czegoś nie wiem, że ktoś czegoś nie powiedział. Mogę też inaczej interpretować czyjeś słowa, jak z tym podchodzeniem do samobójstwa 30-latków, że to... No ja tak to odebrałem w sumie, że jak będą starzy, to dopiero poznają, co, jak życie potrafi dać w kość i że to... Też się nie zgadzam, że powinniśmy bagatelizować depresję, szczególnie jakoś tam silną i trwającą dłużej u młodych ludzi, ale z drugiej strony zauważcie też, że

brałem wypowiedź Joli. Czy nie mam prawa odebrać jej inaczej niż na przykład Kotkiewicz? On ma prawo do swojego, do swojego podejścia, interpretacji tutaj. Ja mam też prawo do swojej. Nie uważam, że coś takiego strasznego zrobiłem, że nie zareagowałem. Zresztą, czy to by tak dużo zmieniło, gdybym zareagował? Czy, no może w oczach Kotkiewicza bym się zachował jak trzeba, ale tak naprawdę, czy to by wpłynęło jakoś na ogólną sytuację, na przekaz? No raczej nie, po prostu bym powiedział, ej Jolu, nie pierdol, bo teraz pierdolisz, kurde, Jolu, to wiesz, nie bagatelizuj tutaj, to są, wiesz, to są naprawdę sprawy bardzo poważne, a ty sobie tutaj błaho, jako błahostkę tutaj traktujesz i coś, no coś w tym stylu bym powiedział, no to czy to by coś zmieniło wielce, nie wiem. Czy ludzie tutaj są jakąś taką bezwolną masą, że to, co ja powiem, to staje się ciałem i zaraz ktoś się albo załamie, albo będzie miał, albo się wyleczy z depresji, jak ja coś powiem, zareaguje. No raczej nie, prawda? Nie ma to też jakiegoś większego wpływu. Owszem, długofalowo, tak, niektórzy piszą, Krawiec, coś tam mi dodały twoje audycje otuchy, czy coś w tym stylu i bardzo sobie to cenię, bardzo to, no, taka duma człowieka rozpiera wtedy, jak ktoś tak napisze, że mu coś to dało, słuchanie tutaj. Jakiś, to nagle nabiera sensu, to jest fajne, ale to raczej tak, no, raz, że to bardziej długofalowo działa, a nie, że jedna wypowiedź coś nagle zmieni, tylko to chodzi też o inne może tematy, nie, że ja powiedziałem coś w stylu, że depresja jest istotna, nieistotna, tylko po prostu ktoś coś wyłapał, co mu podsunęło jakąś myśl, albo pokrzepiło jakoś, bo sobie dłużej trochę słuchał, były całe audycje, powiedzmy, nie, które traktowały o czymś tam, czy warto się czymś przejmować, czy nie, tak bardziej no, na dłuższą troszkę metę niż jedna wypowiedź, która coś zmieni albo zbuduje, albo zniszczy, tak uważam.

Jak ktoś by chciał skomentować, to zapraszam. Tak bardziej w temacie, bo nie zamierzam długo siedzieć tutaj i robić jakieś audycji na tematy różnorakie. Bardziej chodzi mi o ten konkretny jeden temat, nie? Moje reagowanie albo niereagowanie. Czy to ma sens, co mówię, czy macie inne zdanie? Zapraszam do rozmowy.

No, w ogóle tak jakoś się teraz zrobiło tutaj subtelnie i delikatnie i w ogóle praworządnie, delikutaśnie i tak dalej, a kiedyś przecież tutaj ostre akcje były. Tyle było dram, jakichś awantur, ja się o coś ciskałem, że coś o mnie piszą na Discordzie, ktoś tam dzwonił w ogóle narąbany, albo się pod stół się wpadało, się upiłem, albo tu z Janką Muzykantem na ustawkę się szykowaliśmy już, że ja cię zniszczę, ja cię połamię. I tak dalej. I kiedyś tutaj ostro było, a teraz tak mam wrażenie, że niektórzy oczekują, że to się, że nocne radio stanie się, nie wiem, że będzie tu taka kultura i delikatne podejście do wszelkich spraw, że w ogóle masakra, nie? Że się zrobi radio naukowe.

0: Sorry, musiałem się tutaj oddalić na chwilę, bo jakaś pani przyszła pod drzwi i chciała sprzedać kolorowankę. Chciała sprzedać kolorowankę albo kalendarz, żebym kupił za 10 zł. No widzicie, może ludzie też mają problem z pieniędzmi i chodzą i... Ja troszkę nie ufam takim ludziom, którzy zbierają. Zresztą i tak nie mam gotówki. No, witam cię, Marku Kachirze.
1: Cześć. Mam nadzieję, że wstrzeliłem się dobrze, bo chciałem skomentować troszeczkę twój stosunek do dzwoniących. Akurat wczorajszej rozmowy nie słyszałem, bo no cóż, mam życie rodzinne. Natomiast to prawda, że czasami jesteś miękiszą, jeżeli chodzi o prowadzącego. Nie potrafisz zaprowadzić porządku na antenie. Ale ja myślę, że każdy tak ma, również i jakiś redaktor na TVN-ie czy gdzieś w telewizji publicznej. Także nie przejmuj się, nie jesteś taki ostatni. Natomiast bardzo ładnie prowadzisz, masz fajny flow. I nie tylko dla twoich tematów i twojego flow słucham tego radia, ale również dla społeczności, która cię tu wytworzyła. Bo są różnego rodzaju odmienne zdania, czasami bardzo skrajne odmienne zdania. Ludzie się kłócą, bo wchodzą w grę emocje. Natomiast twoją rolą chyba byłoby wyciszyć emocje i bardziej skupić się na argumentach.
0: Nie wiem, no to żeby... wydaje mi się, że często to robię mimo wszystko. To nie jest tak, bo też uważam, że kolejną przesadą Kotkiewicza jest pisanie w takim stylu, że kolejny raz dno, gnój i muł, a ty nie reagujesz jak zwykle. O, jak zwykle. Nie uważam, żeby to było jak zwykle. Mówimy tutaj o dwóch konkretnych przypadkach, tak, że raz z Jolą nie zareagowałem, zbagatelizowałem jakby no, to, co ona mówiła o depresji 30-latków, a drugi raz no, wczoraj też mogłem albo nie mogłem. No, też jak człowiek też ma swój rozum, swoją wolę, też mógł powiedzieć, a spierdalam krawiec, bo tu jest awantura. Albo na przykład po audycji mógł napisać, weź to skasuj. Albo ja nie zawsze muszę też być rycerzem w białej zbroi, który ratuje kogoś, jak ten ktoś nawet nie chce tego, nie? No to jest chyba to słynne białorycerzenie, jeśli się nie mylę, tak?
1: No nie tak do końca. Słuchaj, przede wszystkim twoja rola tutaj polega nie na białorycerzeniu, czy też no tej drugiej, powiedzmy, opcji, tylko bardziej na prowadzeniu stacji i dbaniu o to, żeby audycja była w miarę płynna. No i oczywiście, żeby to nie było dramów, jak gdzieś tam na patostreamach za bardzo. Natomiast całokształt, no bardzo ładnie ci wychodzi, myślę. Jesteś fajnym prowadzącym jak na te radia.
0: No dzięki.
1: Natomiast myślę, że faktycznie czasami powinieneś pokazać włosy na jajach i powiedzieć dość, basta i tak dalej.
0: Okej, no to też biorę sobie do serca, że ostrzej reagować i stanowczo bardziej w niektórych sytuacjach. Okej.
1: No bo słuchaj, jakby nie było, za reakcję bądź brak reakcji i tak poniesiesz pewne konsekwencje. Także po prostu zachowuj się, bądź sobą i tyle. No, tak.
0: Na pewno jak są te audycje zakrapiane, co ja jestem też pod wpływem, to bardzo dużo zmienia, bo wtedy się nabiera innego widzenia na te sprawy. Jakby ginie zupełnie jakaś wrażliwość u człowieka, wiesz, i wtedy to właśnie jest hi, hi, hi, ha, ha, ha, a co, kto tam w tle jest, ale ja, wiesz, takie się ma bardziej podejście. Alkohol niestety temu sprzyja i dlatego nie przepadam za takimi sytuacjami po alkoholu. Sam siebie też biję w pierś, że nie powinienem pić na audycjach, bo to wtedy się strasznie stępia to wyczucie, nie, jakby.
1: Ja myślę, że wszystko zależy od dawki. Widzisz, bo przyznam się, że ja jeszcze nie zadzwoniłem do radia na trzeźwo. I tu niekoniecznie chodzi o alkohol. Tutaj pewnego rodzaju substancje, które nie są, powiedzmy, do końca akceptowalne. Tak? Tylko tyle, że kwestia dawki. Można kontrolować to, co się robi, a można po prostu popłynąć. Taki flow też jest fajny. Tylko faktycznie, jak na drugi dzień się odsłuchuje to, co się powiedziało, no to jest takie zażenowanie najczęściej, tak?
0: A nie sądzisz, bo taka inna myśl mi teraz przyszła do głowy, że, mhm. że może na takie sytuacje dzwoniący kolega Damian też może spojrzeć jako, na jakąś lekcję dla siebie, na przykład, że to go uczuli, żeby w przyszłości na przykład, nie wiem, nie mieć takich sytuacji i że to może być z tej kłopotliwej sytuacji może coś dobrego dla niego wyjść, bo czasami musimy w życiu się poparzyć lekko, żeby potem nie tykać palnika, wiesz o co chodzi, jak dziecko ma, nie?
1: Wiesz, tak, inaczej po prostu nie wyciągamy pewnych wniosków, tak. Dobrze, no jak najbardziej. To również może być przypadek taki, że on odsłuchując bądź zastanawiając się nad tym, co się ostatnio wydarzyło, może dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. Natomiast powiem ci, że z ludzi, których poznałem w życiu, to niewiele osób jest w stanie wyciągnąć konstruktywne wnioski. Nie wiem, nie znam Damiana, nie mam pojęcia, jak on zareaguje. Wiem tylko tyle, że większość ludzi po prostu pozwala, żeby takie przemyślenia przeleciały nad ich głowami. Ja też jestem jednym z nich, także ja tutaj nie jestem wcale, wiesz, idealny.
0: Słuchajcie, ludzie, tutaj nikt nikogo nie poucza. Znowu ta przesada jakaś i szukanie dziury w całym. Marek zadzwonił i po prostu wyraża swoje poglądy, jak on widzi tą sytuację, co by tutaj poprawił, co zmienił. To nie jest żadne pouczanie nikogo. Naprawdę, przesadzacie troszkę znowu. Nie wiem, ludzie jakoś tak. Się ostatnio dziwnie zachowują. Kurde, nie wiem, może coś w powietrzu jest albo... Nie wiem.
1: Nie, ja myślę, że to te wszystkie rzeczy, które dodają do jedzenia. Nie, żartuję. Natomiast faktycznie, ja tutaj nie staram się nikogo pouczyć, nie jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie, nie. Ja po prostu wyrażam swoją opinię i z chęcią przyjmę jakąś konstruktywną krytykę.
0: A nawet jakbyś chciał mnie tutaj pouczyć, to co w tym złego, że ktoś dzwoni i powie, ty powinieneś bardziej to, tamto, to co w tym złego też, nie wiem, ja tak nie rozumiem, po prostu coraz więcej rzeczy nie ogarniam chyba, jakiś...
1: A może to po prostu poprawność polityczna za bardzo do ciebie dotarła? Ja jestem z tego rocznika, że bardziej przejmuję się ja własną opinią niż opinią innych. Jeżeli komuś nie odpowiada, no to proszę bardzo. Możemy tu porozmawiać o tym albo po prostu milczeć. No. Natomiast każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Ja również doceniam, że ktoś chce się zaangażować w to, co ja mówię i mówi, że pierdzielę głupoty albo coś takiego. Proszę bardzo, to dalej jest opinia, tak samo jak moja.
0: No, jak ktoś nam da w życiu jakąś radę, czy powie, że tam się nie zgadza i powinieneś raczej zrobić tak, to nie znaczy, że nas od razu chce pouczać czy coś i że to coś złego się dzieje, po prostu se rozmawiamy.
1: Tak.
0: Rozmawiamy normalnie, jak człowiek z człowiekiem. Kurczę, ludzie jakoś się tacy drażliwi jakby zrobili troszeczkę ostatnimi czasy, tak mi się wydaje. Wiesz, tacy wiesz, że... Łapią za słówka, coś ktoś właśnie ci wypomina, co powiedziałeś, a przecież to są tylko słowa. Słowa, wiadomo, mają jakąś moc, ale i często nawet sporą moc, ale też nie zawsze. I to tak, coś się przydarzy, no to się przydarzyło. Nie wiem, wy się... I też właśnie to stawianie sprawy, że tu ktoś się skompromitował telefonem czy coś i trzeba to skasować, ukryć, bo to jakieś zło... No też bez przesady, że się ktoś skompromitował. Czy to jest w ogóle wina Damiana, że miał taką sytuację? No ja nie znam sytuacji. Być może jest jego wina, być może nie jego wina, ale tak naprawdę sam ten telefon, no to co takiego? Nie, no, czy teraz jak ktoś będzie dzwonił i w tle u niego będzie słychać, ej, weź ty kurde, już to wyłącz czy coś, to też napiszecie, że krawiec, po raz kolejny dopuściłeś się... tego, że zniszczyłeś kolejnego człowieka praktycznie. No to ludzie, kurwa!
1: Każdy ma inną interpretację tego, co się dzieje. Słuchaj, a propos napięcia. To ja z moją lepszą połówką jestem już no, tak z 10 lat, taka dekada. I ostatnio zaczynałem się kłócić coraz bardziej. Zauważyłem, że to właśnie wynika przede wszystkim z polityki. I ja i moja druga połówka jesteśmy bardziej zaangażowani w politykę niż taki, powiedzmy, przeciętny obywatel. Tylko że mamy odmienne zdania na ten temat. Ostatnio, jak jej ulubiona partia straciła władzę, no cóż, 80% czasu przed telewizorem poświęca na politykę. I niestety jest to najczęściej jedna stacja. Na każde moje słowo krytyki to po prostu słyszę wybuch. Jeżeli ja bym to miał określić rodzajem dramy, to bardzo bym się mylił, bo to jest tylko epizod w naszym życiu. Drama. Drama jest wtedy, kiedy komuś pierdolniesz za przeproszeniem w twarz, nie wiem, wylejesz kawał wiadra wody na głowę i powiesz, że nie chcesz się z nim widzieć. To jest drama. Natomiast kłótnie, dyskusja, czy ewentualnie jakiś wyciek danych na necie, tak jak właśnie to, nie wiem, domyślam się, że jakaś prywatna rozmowa gdzieś w tle, to nie jest żadna drama moim zdaniem. A to, że ludzie lubią takie rzeczy komentować, bo słyszą jakieś pikantne szczegóły, to już jest jeszcze inne zachowanie społeczne.
0: No, zgadzam się. Drama powinna mieć swoją wagę, nie? Jak nazywamy coś dramą, to nie wiem, to właśnie ktoś zadzwoni, jakby teraz Kotkiewicz zadzwonił i powiedział: Krawiec, zawsze dla mnie byłeś, jesteś i będziesz chujem, zrywam znajomość, kij ci w nery i pyk. Na przykład, no to by była może drama, nie?
1: To ja bym bardziej pomyślał, że jest na cholernym kacu, no ale cóż, no... drama. Drama to byłaby wtedy, kiedy ktoś by cię pozwał do sądu. To byłaby drama przez wielkie te.
0: No.
1: Dobra, ale ja tylko na chwilkę zadzwoniłem.
0: Spoko. Wiesz, ja sobie tak wzdycham, ale nie dlatego, że...
1: Nie, to nie o to chodzi, bo ja tutaj mi akurat kot się obudził i patrzy, że zaczyna już się ocierać, szuka jedzenia.
0: Znamy, wiemy, o co chodzi. No to idź nakarmić pupila, Marku.
1: Dobrze. To w takim razie pozdrawiam serdecznie i nie dajcie się wkręcić w jakieś dramy. Dram to jest start telewizji, tak?
0: No, dobra. To trzymaj się. Cześć.

proszę nie pojawiać się pod takimi nickami jak profesor Zenon z takim samym awatarem. Proszę więcej nie pisać tu na czacie, zmienić to sobie, bo będę usuwał. Nie lubimy czegoś takiego, jak ktoś się tak podszywa pod kogoś trochę. Był ten temat też wczoraj poruszany. Proszę tego nie robić. To nie to miejsce i to jest na pewno źle widziane. To już jest konkret, no nie wolno czegoś takiego robić. Każdy odpowiada za siebie, pracuje na swoje konto, jest rozliczany ze swoich wypowiedzi, tak jak ja jestem teraz, czy z braku reakcji częściej. No, te dwie sprawy, o których mówiłem, dotyczą mojego braku jakby ingerencji, braku reakcji, no. Już tu awantury jakieś, kurde, ludzie.

Na razie dam tutaj bana. Jak profesor Zenon coś napisze, to dam bana. O. Nie, proszę nie robić. Ale pierw ostrzeżenie warto też dać, nie? Nie warto może reagować też jakoś od razu tak z grubej rury. Dajmy szansę tutaj. Po raz kolejny po prostu przypominam, że nie jest takie coś, jest bardzo niemile widziane, jak ktoś... No i właśnie się dowiedziałem, że z tym podpisem elektronicznym to pani będzie się dowiadywać, co można zrobić i w przyszłym tygodniu będziemy... I tak mijają tydzień, kolejny tydzień. No, a jak ja coś mam zrobić, to dałoby na jutro, panie Krawcze? Dałoby na jutro radę? Bo dałoby, prawda? Proszę powiedzieć, że dałoby radę na jutro. To jest na ostrzu noża sprawa, naprawdę. Ja wiem, że to powinno kilka dni co najmniej pan mieć powinien, ale czy dałoby radę na jutro? No, a jak przychodzi do płacenia, to... A, dobra, to zobaczymy. Się odezwę kiedyś tam. No. Tak wygląda załatwianie spraw. To jest... A propos wczorajszej audycji, to jest to, co mnie trochę w Polsce... denerwuje. Jak w Irlandii pracowałem, to dostawałem od razu pieniądze, ciachu, machu, co dwa tygodnie, a nie co miesiąc. Jakoś to lepiej wyglądało.

jaki jest sens dawać ostrzeżenie na chamskie multikonto, które ma ktoś, ma kogoś udawać. No nie wiem, czy jest sens, czy nie ma. Dałem ostrzeżenie i na razie się tutaj osoba nie odzywa. Jak się będzie odzywać pod tym kątem, to pewnie będzie banik, ale też mi proszę tak nie wymuszać ode mnie zawsze, że ja mam zareagować tak, jak wszyscy sobie życzą, bo coraz częściej się pojawia tak, że ja mam reagować tak, jak sobie wszyscy dookoła życzą, nie? I mam zrobić to, co ktoś chce, a właśnie nie muszę też w sumie. Mogę dać ostrzeżenie na przykład jeszcze. Albo na przykład bana na 2 dni, czy co mi tam przyjdzie do głowy. No, pewnie będzie więcej takich sytuacji, że nie zareaguje, jak ktoś coś powie i tak dalej. Ci, którzy mają takie bardzo silne oczekiwania, no, że będę się inaczej zachowywał, to nawet gdybym chciał, to zawsze się przydarzy coś. Jak ja nadaję czasem 3 razy w tygodniu i gadamy po wiele, wiele godzin, to naprawdę jest ciężko nie mieć jakiejś wpadki, że coś można było lepiej zrobić. Z komentarzem Zenona dlatego się bardziej zgadzam, jest bardziej wyważony taki, że można było to lepiej rozegrać. Owszem, nie? No ale że od razu syf, gnój i muł i że jak zwykle nie reaguje i że żaden ze mnie kapitan, to uważam, że trochę jest to krzywdzące. No, ale cóż. Nie wiem, spróbuję wyciachać może tą niezręczną rozmowę z wczorajszej audycji, bo tam potem fajne były, śmieszne rozmowy. Gadaliśmy o Salezjanach na przykład, to się uśmialiśmy z dublińskim popachy po prostu, jak o tym gadaliśmy, o aferach salezjańskich i o księdzu Woźnickim. To może ktoś by się chciał posłuchać, bo to zabawne było. A prowadzić w ogóle radio tak, żeby nikogo nie urazić, to bardzo ciężko by było. To musiałbym tutaj zrobić jakąś kopię radia naukowego, na przykład z Karoliną Głowacką, nie? Żeby to było takie, że nikt się na mnie o nic nie obrazi, nikt nie będzie miał pretensji o coś, że się chujowo zachowałem. Szczególnie jak się w takiej luźniejszej formie prowadzi i jest trochę żartów, czasami same żarty są takie, że się z czegoś zażartuje, a kogoś to zaboli, nie? Że z tego nie powinno się żartować. No więc jest ciężko tak zadowolić ogólnie ludzi, żeby było wszystko pięknie, ładnie. A też nie chcę się jakoś na siłę tutaj wybielać mega, bo no owszem, mogłem inaczej zareagować, nie? Rozłączyć. Tylko też, jak mówię, no też jakbym człowieka tak wygonił z anteny, na przykład, to może byłoby tak, że ktoś byłby tam zadowolony, a ktoś z kolei powiedziałby, że go potraktowałem jak śmiecia i nie dałem mu się wypowiedzieć i on chciał z nami pogadać, a ja go wygoniłem, nie? Różnie można do tego podchodzić. Agineski pyta o psa Etama, jak tam się losy... Chyba dobrze, no Jager, bo, tak się nazywa, to on jest okej, okay, chyba wszystko. Ale podsumowała Aga, że pies się brzydził stanąć na podłodze i faktycznie coś takiego było, że on nie chciał chodzić po podłodze i jakby Etam musiał go przenosić. Bardzo dziwna taka sytuacja to była, nie? A teraz, że się brzydził stanąć na podłodze. Nie, psy lubią smrodki. Psy lubią smrodki, więc nie sądzę, żeby to o to chodziło. To był jakiś irracjonalny lęk. Dobra, postaram się coś zrobić z tą audycją. Może ją w ogóle odkryję, nie wiem, może zaczekam chwilę, może sam zainteresowany się wypowie, czy można to zostawić, czy nie, bo też głupia jest na przykład, moim zdaniem, trochę dopiero głupia byłaby sytuacja, jeśli sam zainteresowany machnie ręką i powie, a niech se będzie, co mnie to, nie? A ktoś inny będzie oburzony, że nie ma być. No to wtedy jest dziwna sytuacja, nie?

to wczoraj była tak ostra kłótnia. Słuchałem już audycji z Janką Muzykantem i nikt tego nie wycinał. No. Też prawda, no. Ale na przykład po aferze z Janką Jacek z Australii stwierdził, że w takim klimacie to on niespecjalnie chce jakoś brać udział w czymś takim i to było, no to wtedy się skończyło fatalnie to, nie? Co, żeby było zabawniej, sam Janko jest wielkim fanem Jacka. Nie wiem, ale tak naprawdę, gdyby nie było tych wszystkich sytuacji, które się wydarzyły, no sytuacji tego typu, jakieś afery, dramy, kłótnie, spory i tak dalej, gdyby tego wszystkiego nie było na przestrzeni lat, to tak mimo wszystko uważam, że radio by straciło coś. Nocne radio. Stałoby się być może smętne, takie nudne, albo takie słodko pierdzące na przykład, nie? Żebyśmy w ogóle zaczęli ze sobą rozmawiać per pan i przepraszam, czy ja mogę wejść w słowo? To bardzo mądre, co mówisz, ale nie, no, przepraszam, no. Hola, hola. Z Jackiem chodziło też o to, że wyżej oceniłeś Meneli ze środy niż ludzi z radia. No to już, Zenon, jest czyjeś indywidualne podejście, że wyżej oceniłem, nie? Jak ja mogę wyżej oceniać Meneli? No, znaczy, można, ktoś może mieć takie zdanie, jak najbardziej, ale ja na to trochę inaczej patrzę, nie?

A wczorajsza audycja ogólnie była dość ciekawa, więc szkoda by w sumie by było, jakby zniknęła, bo raz, że było dużo rozmów o Polsce, co lubimy w Polsce, czego nie lubimy, trochę innych tematów, potem taka część humorystyczna, jak tutaj z Dublińskim aż dostaliśmy zajadów, gadając o tych Salezjanach, trochę telefonów ciekawych było, o filmach, o Konanie trochę pogadaliśmy sobie, z Zenonem na przykład, o centralnym porcie komunikacyjnym, z Błażejem, z Zenonem też była długa rozmowa na ten temat, więc szkoda by było trochę audycji, więc postaram się chyba to wyciąć jednak po prostu, niezręczną sytuację. No tak, Zenon, no mówiliście, ja miałem nadzieję, że może niekoniecznie, się okazało, że tak, że alkusy i złodzieje, no tak bywa, no. Konon Barbarzyńca.

I też jest, trochę to wygląda tak, że gdybym chciał, to też mógłbym się naprawdę do wielu rzeczy na podobnej zasadzie, do różnych ludzi tutaj przyczepić i coś wytykać, wykazywać nawet trochę hipokryzję czasami komuś, tak, że ktoś sam coś robił o wiele, wiele bardziej takiego w tym kierunku, jak mi się zarzuca, a na przykład no, nie widzi przysłowiowej belki w swoim oku, a drzazgę w moim też bym mógł, ale nawet nie chcę tego specjalnie robić, bo po co rozdrapywać, kłócić się i iść na noże z kimś, jak nie trzeba i jak nie czuję w ogóle takiej potrzeby, nie? No więc nie wiem. Te sytuacje ogólnie mnie trochę zaskakują po prostu, że w tym kierunku to idzie. Ale spoko, no każdy też ma prawo ocenić sobie tutaj moją postawę przecież, nie? To nie jest też nic strasznego. Kurde, wkurza mnie, że mi się przedłuża to...

wkurza mnie to, że mi się przedłuża. Idzie burza, więc mi się wydłuża. No. Dobra, jak nie będzie telefonów, to będę kończył. Chyba. Bo dziś i tak muszę wieczorem się pojawić. I coś przygotować. Nie wiem jeszcze co w sumie. Trochę się wypstrykałem wczoraj odrobinę. Nie wiem, na przykład, no tu Claude został wspomniany. No, też tak nie przypominam sobie, żeby ludzie się oburzali, na przykład, żeby kogoś dręczyło to, że Claude'a się tak tarmosi przez całe lata, na przykład, nie? I inne takie sytuacje. Wydaje mi się, że niestety różną miarą oceniamy różnych ludzi i różne sytuacje. Trochę. Też mi się... też mi się wydaje, że na przykład Michał czasem trochę przesadza z tym dążeniem, żeby była wysoka kultura tutaj, tego proszę nie mówić, tego proszę nie pisać, ale też nie będę ingerował w jego, to jest jego jakiś plan na to wszystko, jego pomysł. On jest kapitanem swojego kanału i ma prawo w sumie, nie? Ale cóż. Nie jest w miejsce piątkowych obecna audycja. Pojawia się też o 21.00. Muszę parę donate'ów zebrać, bo jestem w głębokiej dupie. Czuję, że nie dostanę tych pieniędzy przed 15 po prostu i tyle. Mam tydzień na załatwienie tej sprawy. I teraz minie sobie weekend. W poniedziałek będzie cisza, we wtorek będzie cisza. W środę dostanę maila, że coś drgnęło i że jesteśmy na tropie i mamy pomysł, jak rozwiązać tą sytuację, ale musimy jeszcze skonsultować. Potem w czwartek będzie cisza, w piątek dostanę maila, że muszę na przykład jednak kupić ten tusz i odgrzebać drukarkę i wydrukować i wysłać. Czyli tak za miesiąc będę miał kasę, nie? A już czekam długo bardzo też i wszystko się przedłużało i denerwuje mnie takie załatwianie spraw. Chyba napiszę do szefa, tak opiszę mu, jak to wygląda z sytuacji człowieka, który współpracuje z firmą, że nie jestem zadowolony i że nie jestem jednak zainteresowany dalszą współpracą, bo nie piszę się na takie cyrki jakieś i szopki, że będę czekał na każdą poprawkę 2 tygodnie na decyzję i że będzie ciągle ktoś na urlopie, nieobecny albo ma ważniejsze sprawy i tak dalej, nie? A ja chcę tylko moje pieniądze za coś, co zrobiłem. I zrobiłem najlepiej, jak potrafiłem. Miki, czemu piszesz takie głupie jakieś rzeczy? Acapulco. Jakieś tutaj hy, tyryryry. Nudzi ci się coś? Proszę nie zaśmiecać czata jakimiś bzdurkami. Nie ma punktu ksero w SS. No, nie wiem. Może faktycznie poszukam po prostu. A w punkcie ksero można też wydrukować coś? No, faktycznie. Może poszukam. Drukowanie dokumentów. Środa. Śląska. Tu może nie być czegoś takiego, bo tu wielu rzeczy nie ma. No to są drukarnie, a takich właśnie jakichś punktów ksero, czy tam, że ktoś ma drukarkę i drukuje, to może nie być. Są same drukarnie. Drukarnia, reklama, Poldruk. A nie, to jakieś inne sponsorowane, to chyba nie jest ze środy wszystko. Nie, jak to sponsorowane, to... A nie, jest Środa Śląska. Plac Wolności, tak, Środa Śląska. Poldruk. Musiał Wanda. No to musiał będę tam pójść. No nic, to chyba pójdę i wydrukuję im to po prostu wyślę. Tylko nie wiem, bo się okaże, że jednak nie, że to musi być elektroniczne, bo to są dziwaki trochę. Tyle zachodu o 300 zł. No jakie 300? Więcej sporo.

W bibliotece raczej możesz coś wydrukować. No nic, będę musiał się przejść, bo czuję, że jak to zostawię firmie, to autentycznie za miesiąc będzie załatwione. Tak to jest. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. No. A pieniądze dostanie, jak będziemy mieli chwilę, bo mamy tu ważniejsze sprawy, na przykład zamówić wodę mineralną do biura. I spotkać się z klientami swoimi, a nie jakiegoś tam krawca obsłużyć.

0: Dobra. To chyba na tyle w takim razie.
1: Nie mów od kogo. Cep.
0: Kurde. Co? Pincet? Dla krawca to jakby rozwiązuje całkowicie moje problemy. Kurde. Wow. Ja pierdolę. Przepraszam, miała być kultura, ale... Muszę zobaczyć od kogo, ale nie będę mówił, ale muszę to wiedzieć po prostu. Się dowiem zaraz. Kurde. Dobra, już wiem od kogo. Wow. Stary, dzięki, naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć, serio. Zaskoczenie, zaskoczenie totalne. Huch. Dzięki, kurde. No, bardzo mi to ratuje dupę i w sumie teraz mogę sobie to na spokojnie wszystko załatwić i nie muszę się przejmować. Wow. Ja zawsze uważałem, że to jest wspaniała osoba, słuchajcie, ale nie powiem wam kto. I bardzo hojna osoba. Nie, nie od Michała Gieresia. Nie, nie ciągnijcie za język, bo się rozpruje zaraz. A to jest osoba tak wspaniała i cudowna w swojej skromności, że ona nie chce, żebyście wiedzieli. Kurde, ale mi dzień zrobiłeś, człowieku. Huh, aż muszę odsapnąć.

0: Kurde, ale fajnie, naprawdę. No, można, na niektórych to można liczyć, naprawdę. Człowiek, no, a te teraz może ktoś nam napisze, żebrak przyszedł, Menel, zaczął kwękać i się zlitował ktoś nad Meneliskiem. O, ty pójdziesz, ty, chodź, ty, kurde, ty. A co tam? Fajnie. Ja aż sobie chyba jakiś alkohol może kupię dzisiaj. Też się człowiek czasami może napić, nie? Może będzie weselej trochę i luźniej, jak na przykład sobie dźwięknę parę kilonów, co? Mogę? No, zagranica. Tyle mogę zdradzić, że zagranica, no. Żebrotronik 2024. O. Nie, to nie Czektul. Ale Czektul wielokrotnie też hojnie tutaj sponsorował i pomagał z różnymi sprawami. No, też między innymi dzięki niemu mam komputer wspaniały, nowy. Dużo rzeczy przy radiu super zrobił. Przypominam, że Czektul zrobił archiwum. Na chomiku jest całe archiwum nocnego radia. Backupy porobił tutaj. Dużo rzeczy fajnych. No, ale tym razem to akurat nie on. Ale już nie ciągnijcie za język, bo zaraz będzie... No, już się każdemu tu detektyw, Sherlocki Holmesy i teraz będą podpytywać, ciągnąć za język. No. A żebyście wiedzieli, że może sobie zamówię tą konserwę Edred, bo po prostu chętnie bym spróbował. To naprawdę wygląda zachęcająco. To wszystko i bardzo dobre recenzje są. Różni tam internetowi smakosze sprawdzali i bardzo, bardzo dobre opinie. No macie tu kandydatów różnych, ale już nie będę odpowiadał nic, i bo drogą dedukcji dojdziecie.
1: Michał Gieroś, 10 zł. Żebrak dostał, żebrak może odejść, polecam Italiano d'Isco.
0: To ty, ktoś tu pisał wcześniej o Italiano d'Isco, Miki chyba. I on ma hopla na punkcie Michała Gieresia, bo pierwsze co tu napisał to od Michała Gieresia. A to ty, cwaniaczku, Ale wolno się podszywać w donatach. I jeśli nie jest to jakiś, nie wiem... chamskie w stosunku do tej osoby. No tutaj nie jest. Napisał to do mnie bardziej. No, żebrak dostał, żebrak może odejść. Polecam Italiano Disco. No dzięki, Miki. Pseudonim Michał Gieresz. Miki pseudonim Michał Gieresz. O... Nie, nie Tomisiu i proszę już więcej nie wystawiać kandydatów. A Tomisiu też, jak trzeba, to hojnie sponsoruje i jest też super sponsorem, ale proszę już nie pisać, że o, dobry człowiek ten czy tamten, bo to stawia w kłopotliwej sytuacji tych, o których tak piszecie, bo... No i specjalnie tak piszecie, żebym tutaj dementował i żeby dojść do tego, kto, nie? Kurde, ale mnie denerwujecie. A jacy ciekawscy wszyscy od razu zainteresowani. A ja tu mam musztardę. Musztarda. Dijon. Ale ostra, cholera jasna. To chyba jedna z ostrzejszych, ten Dijon. Ma, tak, no ma 4 papryczki na 5. Oczywiście to jest taka ostrość, wiecie jaka, nie? Taka marketowa ostrość. Zupełnie inna liga niż te mające po 2 miliony skowili hamburgery czy kiełbaski niemieckie jakieś, po których człowiek umiera i rodzi się na nowo. Ja ostatnio dodałem czterocyfrowy, ale chyba chciał napisać, że dostałem. Zenon, dostałeś donata czterocyfrowego? Serio? Nie, no to gratuluję, stary, i się cieszę twoim szczęściem. Bo chyba to miałeś na myśli, tak? Że dostałeś, a nie dodałeś czterocyfrowy. Donate dostałeś taki. Jaką musztardę najbardziej lubicie? Ja raczej te łagodne lubię. Nie wiem, ta zwykła, sarebska mi jakoś smakuje. Nie przepadam, znaczy mniej mi smakują te miodowe jakieś. I te jakieś takie chrzanowa. Chrzanowa nie jest taka zła. Ta ma jakiś taki posmak nieszczególny. Też, co ciekawe, teraz zrobiła się taka moda, że na wszystkim dodają dopisek, że jest bez cukru albo bez soli. To też takie, no, taki nowy trend, żeby właśnie było, że bez dodatku cukru, bez dodatku soli. Chrzanowa jest ekstra. No, nie jest zła, nie jest zła. Jest jeszcze jakaś czeska, to taka czeska to taka słodka bardziej, nie? I trochę łagodniejsza. Francuska to ta z nasionkami gorczycy? Taka niezmielona, tylko z tą gorczycą, to ja nie przepadam akurat. Dla Alberta najlepsza jest marki Roleski, musztarda. Stołowa pyszna i taka, w której ziarenka widać. W stołowej? Wydawało mi się, że stołowa to właśnie taka zmielona bardzo i taka o konsystencji mazi. Tak jak ta sarebska, czy te inne zwykłe musztardy. A tej z gorczycą to nie lubię jakoś. Bez cukru, ale pełno słodzików, tak? A sprawdźmy tutaj skład. Woda, gorczyca, ocet spirytusowy, sól. Aha, bo to jest bez dodatku cukru, ale sól jest, dobra. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. No nie ma nic, żadnych słodzików właśnie, ani żadnych substancji takich słodzących. Może stąd ten smak, coś mi w nim nie gra tak do końca, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko jest słodkie, nie? I jak w czymś, jak już coś nie jest takie mega słodkie, że tam cukru dosypali, to coś nam nie pasuje, bo się przyzwyczailiśmy, że we wszystkim już ten cukier jest ten uzależniacz. No tak jest trochę, we wszystkich napojach dzisiaj, w różnych tam potrawach, daniach przetworzonych, to wszędzie sypią ten cukier, żeby nas tak trochę, żeby nam się to miło jadło, nie? I o, jakie dobre. A jak tego nie ma, to coś nie gra. Gdzie jest Rólewski? Rólewski czy Rólewski? Był jakiś taki człowiek Rólewski, co zrobili tam z niego sobie też taką lolkrowę, nie? I przez lata tam się z niego trochę podśmiechujki były. Taki jakiś człowiek, nie wiem, czy on na wózku jeździł, czy miał kolegę na wózku, ale coś takiego było, nie? Że on był też takim trochę jakby kononowiczem dla niektórych. I piosenki o nim były też jakieś. No widzisz, Mario, jaki ten świat jest niesprawiedliwy. Biedny Mario, słuchajcie, idzie do paczkomatu książkę tam sprzedać komuś za 10 zł na OLX, a tu takie donaty grube pisze. No widzisz. Krawiec, ty masz dobrą pamięć. Gdzie jest Rólewski? Czyli to był Rólewski, a nie Rólewski, tak?

Kurde, fajnie. Fajnie jest. Aż mi głowa przestała boleć no, normalnie od tego wszystkiego. Od tych donate'ów. To może jeszcze posiedzę, bo aż nabrałem sił i ochoty. Chociaż w sumie do sklepu powinienem pójść i coś sobie kupić, jakąś szamę. Jakieś alko może na wieczór. Napijemy się, co? Co, napijemy się? Czy nie? Napijemy się, to człowiek czasem musi, no. Z czym lubicie bardziej jeść na przykład kiełbaskę smażoną? Z keczukiem? Z keczukiem? Czy z musztardą? Czy z chrzanem? Ja to różnie mam. Raz lubię tak, raz tak, raz tak. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Wczoraj jechałeś trochę po Tymonie, za rubaszny, ale... za styl rubaszny, tak? Ale do końca się nie zgodzę, bo miłość z Lesterem Bowie to już topka światowego jazzu i całkiem poważne granie. No, przesadziłem może z Tymonem, bo no to było takie, wiesz, zwrócenie uwagi na to, że może czasami uważamy tego Tymona za wielkiego intelektualistę i twórcę wyższej kultury i w ogóle top of the top, a on dużo się wygłupiał i dużo jest tych piosenek, no słuchajcie, no jakaś tam piosenka, gdzie sobie jaja robi z szanciarzy, nie? Całe płyty takie jak Wesele czy Polowirus, to jest jedna wielka beka i to nie jest jakieś mega głębokie, poważne, artystycznie, czy tak, czy coś. To jest po prostu dobrze zrobiona, fajna satyra i szydera, w której nie brakuje jednakże sprośności i takich żartów, które gdzieś tam oscylują wokół kupy, robaków, gówna, seksu i tak dalej, nie? Widziałem cię z innym chłopcem. Widziałem cię z trzymetrowcem za WF-u. O nie! Tak mi źle. Jeśli odejdziesz z tym mutantem, grzechotne w drzewo swym trabantem. O oh je! Yeah.

Co to się wyrabia na tym świecie, ludzie? Ludzie. Które piosenki Tymona lubicie? Może są tacy, co nie wiedzą w ogóle, kim jest Tymon Tymański. A to też znów taki pojawia się temat mierzenia ludzi różną miarą i tego, że niektórym to wszystko wybaczymy, a niektórym nie. Ni hu hu. No bo ktoś ostatnio przypomniał, że właściwie Tymon się tam, nie wiem, związał z 15-latką, nie? I byli sobie w związku, no to co? Nie uprawiali seksu i tak dalej. I jakby nikt mu nigdy tego za bardzo nie wypominał, bo to jest Tymon. To tak było o tym wspomniane odnośnie afery Pandora Gate.

sosik czosnkowy. A może sobie właśnie zamówię kebaba dobrego, sobie wezmę. Bo teraz to wystarczy i tutaj na opłaty, i na jakąś dobrą szamę, i myślę, że i wódeczka się też jakaś może znajdzie. Chociaż no, zdrowie już trochę nie pozwala, odchorowuje potem strasznie to chlanie, niestety. No właśnie, dostałem 500, mimo że dziecka nie mam. To są czary dopiero. No, a kebabik z sosem łagodnym, czosnkowym, fryteczki, coś tu, tamtego, to trzeba się tym zainteresować koniecznie.

płaku, płaku i sianko wpadło, klasyki krawczyzmu. Nie było tak jakoś szczególnie dużo tego płaku, płaku, to bardziej się tutaj wkurzałem na firmę, z którą tu współpracuję, niż chciałem wymusić jakoś. Tak się nie spodziewałem zupełnie, że będzie taka tu reakcja, no. A niektórych dupka piecze chyba troszkę, co? Przyznaj, twardostaj, przyznaj, że trochę piecze dupeczka, co? Tak, tak trochę. Mnie trochę piecze dupa, ale tak w sensie dosłownym, bo se odparzyłem od tego siedzenia troszkę. Jak jesteśmy przy takich zwierzeniach bardziej szczerych.

O, Jan Wojtala się pojawił. A sąsiad dechy zbija. Może sąsiad jest... Dlatego on tak tym młotkiem wali cały czas i nie może skończyć od 5 lat, bo on jest wikingiem i musi sobie tarczę naprawić. Podobnież ten, który wpłacił tego donata, chciał też, by audycję odblokowano. Podobnież. Tak? A skąd masz takie informacje? Ja nie wiem, może tą audycję odblokuję, może się po prostu odezwę do Damiana, który być może sobie gdzieś tam teraz na przykład drzemie. I się go tak zwyczajnie zapytam, czy jemu by to przeszkadzało, gdybym odblokował i tyle. Tak zwyczajnie się zapytam, nie? Chcącemu nie dzieje się krzywda, drodzy państwo. To skikaj do monopolowego, prowiant... Aby na luźne gadki było. No, pójdę na spokojnie. Na luzie w otwartej bluzie. Spoko loko, bowoko, luzik, arbuzik. Coś tam nabędę drogą kupna na wieczór jednak. Trzeba się trochę odstresować, nie? Alkohol to jest jednak trochę też taki odstresowywacz. Tak, wytnę tą niezręczną tam rozmowę, to ktoś potem mi napisze, że jechałem po katolikach, bo gadaliśmy z Michałem o Salezjanach tam i księdzu Woźnickim. Ktoś powie, Krawiec po raz kolejny uskuteczniasz wściekłe ataki na Kościół, tak ważny dla nas Polaków, bez którego nie byłoby niczego. Jestem totalnie zbulwersowany, zbulwersowana, niepotrzebne skreślić i nie zamierzam więcej uczestniczyć w tym gównie, które tworzysz, nieudolnie zresztą. Nigdy cię nie szanowałem, nie szanowałam, niepotrzebne skreślić, fuck you, pierdol się, kij ci w nery, a... i byłeś, jesteś i będziesz dla mnie nikim. Żegnam ochryple i ozięble. Dobranoc, żegnaj. To wykasuję wtedy tą rozmowę o Woźnickim i Kościele i Salezjanach. To potem ktoś mi napisze. Krawiec, to co powiedziałeś o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i PiS-ie, to widać, że nasłuchałeś się gównianych antypolskich mediów typu Rynsztok FM i innych i jesteś zdrajcą Polski, ojczyzny. Hańba i srom na ciebie. Żegnam ochryple i ozięble. Nie zamierzam cię więcej słuchać. Żegnaj.

to wtedy ktoś mi napisze. Krawiec, ostatnia głupawa audycja, w której już na samym początku żegnasz się. I to żegnasz się tak, że wiesz, mnie to tak najzwyczajniej w świecie zabolało, to twoje pożegnanie, bo było byle jakie, takie na odpierdol i widać, że nie szanujesz ludzi, którzy cię sponsorują, którzy tyle ci dali, dzięki którym zawdzięczasz wszystko, bo sam niczego nie osiągnąłeś. Żegnam cię ochryple i ozięble, nie zamierzam więcej uczestniczyć w tym cyrku. Pierdol się. I to też wykasuje i nie zostanie nic. Wtedy, z tej audycji.

złe media tak działają. Takie jest to NR. No takie jest, no i co poradzisz, no, złe wilki. Tak, my to w ogóle najgorsi jesteśmy z tych gównoradyjek. Jak pójdziesz gdzie indziej, to tam jest, Boże, jaka kultura, jaki szacunek człowieka do człowieka, jak oni potrafią ze sobą rozmawiać. To jest klasa, to jest coś. A tutaj jest takie... Aż przyznam szczerze, że aż mi się na wymioty zbiera, jak myślę o tym nocnym radio. Michał Giereś miał rację. Chłodne medium. Skwituje to chłodnym uśmieszkiem. Ja już chyba wolę być chłodnym medium niż ciepłym medium. To się źle kojarzy, troszkę ciepłe medium. Przepraszam, czy to jakieś radio dla osób homoseksualnych, że ciepłe medium? Przepraszam bardzo, no. Ja nic nie mam do takich ludzi, ale... ja nic nie mam, ale... Nie, żadnego w sumie ale. Co mnie obchodzi, co ktoś sobie tam robi? Niech se robi, jak lubi. Co? Każdemu jego porno. Jak mawia... A, już nie powiem kto, bo będzie jeszcze zły, że go cytuję. Posłuchaj prelekcji profesora Czosnka, może coś wyniesiesz. No, profesor Czosnek ostatnio zadzwonił, ale się przywitał i pożegnał od razu. Tak więc nie miałem okazji posłuchać mądrości żadnych. Ja chciałem go tylko sparodiować, no chyba zabrakło trochę dystansu w tym przypadku do siebie, no bo chciałem sparodiować, bo on lubi tak, to jego takie powiedzonko, a ty tu specjalnie dzwonisz, no. No, ale jemu się to nie spodobało i pisał potem coś na czacie, że krawiec mnie wkurwił czy coś tam. To się zapytałem, a czym? I nie doczekałem się odpowiedzi. Czymś. Dla niektórych to może zwiędłe liście, papiery. To jest chyba z tego, z Bohdan Smoleń na koloniach, nie? To tak się właśnie jak przyłapał ich ten opiekun. Co wy tam palicie? Bo myślał, że papierosy. Znaczy, dobrze myślał, ale oni tam się tłumaczyli, że a tam to zwiędłe liście, papiery. A on wyciągnął tam coś z jakiegoś kiepa i mówi, to są te zwiędłe liście, tak? A Smoleń odpowiedział, tak, z tego robią. Potem się pytał Smolenia, ile razy dziennie palisz? No, rano, po południu, wieczorem i jak przygasa. Co przygasa? Ogień w piecu. A, to ty sobie jeszcze żarty stroisz? Tak. Mówię wam, Bohdan Smoleń na koloniach jest genialny. To jest i dla starych, i dla młodych, i dla wszystkich. To jest bardzo uniwersalny humor. I potem mieli napisać list do domu, do matki i ojca, w którym się przyznają do wszystkiego i deklarują, że nie będą już palić papierosów.

I była piosenka: ja już nie palę, skończyłem z tym, o czym donosi kochany syn. I było jeszcze: kochani rodzice, przyślijcie pieniądze na walkę z nałogiem. No, do takich rzeczy to mam dobrą pamięć właśnie. Do pierdół, jak już zostało to kiedyś wyjaśnione. No i tak to właśnie jest. Tak to się wszystko kręci. Kochani moi, szanowni państwo, kochani moi.

Nikt nie dzwoni, nikt mnie już nie kocha. Znienawidzony, wyszydzany, zdeptany, zszargany. Szczerze mówiąc, to trochę liczyłem, że może właśnie Kotkiewicz zadzwoni i pogadamy sobie jak człowiek z człowiekiem, ale sobie poszedł. No ale spoko, no. Może mu się nie chce już tego tematu tam ruszać. On się chyba na mnie obraził trochę. Co akurat w jego przypadku mi doskwiera. To nie jest osoba, co bym chciał, żeby się na mnie obrażała, ale no cóż. No cóż, hip-hopu kurz, już. Przecież on jest w pracy. Aha, no dobra. Także, panie Kotkiewiczu, weź pan się na mnie, nie sromaj aż tak strasznie. Jak głupi byłem, tak głupi jestem i głupi będę i trudno. No i co zrobić, no. No, miałem na kasetach właśnie to słuchowisko kiedyś, tego Smolenia na koloniach. Miałem Pieprzaka też. Jak byłem bardzo mały, to się śmiałem nawet z Pieprzaka trochę, czasem. Ale już wtedy go jakoś nie trawiłem chyba. Słuchało się, bo nie było niczego innego, to się słuchało Pieprzaka, no. Ktoś mu ostatnio wytknął, że pan nigdy nie byłeś śmieszny. No i to się bym zgodził. Czy Pieprzak był kiedykolwiek śmieszny? Tam byli w tych kabaretach, wokół których on się kręcił. W jakich on się kręcił kabaretach? W kabarecie pod egidą był, tak? No to tam byli inni świetni satyrycy często, ale oni zawsze musieli być w cieniu słynnego boskiego Pieprzaka, nie? Zawsze ten Pieprzak, mega gwiazda, a wszyscy inni to takie podnóżki trochę jego, gdzieś tam mogą się co najwyżej ogrzać w blasku Pieprzaka, no. To też mi się jakoś nie podobało. Robił z siebie Bóg wie jakiego gwiazdora, był najmniej śmieszny ze wszystkich. Ecik i śląskie dowcipy, no to mnie jakoś ominęło właśnie trochę. Tu Zenon by mógł coś więcej wiedzieć. Dobra. To będziemy kończyli, nie? Czekam 5 minut, jakby ktoś jeszcze chciał coś tutaj skomentować. Jeszcze raz wielkie, serdeczne dzięki za donejciory. A już się chciałem chlastać, no. No, jak kot z człowiekiem, właśnie. Ale wiecie, koty też są humorzaste, nie? Trochę. I mają swoje ścieżki, takie niezbadane do końca. Też trzeba to zrozumieć. Proszę mi wpłacić następne 500, bo się pochlastam. Już, słuchajcie, trzymam nóż tutaj, bo się pochlastam. Czekam 10 sekund. Raz, dwa... Nie no, żartuję. Aż tak źle nie jest. A sobie landrynę zjem. A co? A kto mi zabroni? A co? Trzeba sobie trochę pofolgować. Kurde, zostały same te, co nie lubię. Białe, zielone i pomarańczowe, no. A gdzie czerwone? O, jedna żółta jest. Żółta nawet może być, ale no, nie jest to moja ulubiona, przyznam szczerze. Zielone to są chyba jabłkowe, coś czuję, tak wyczuwam smak. Te białe to takie jakieś mleczne,
właśnie, mleczne. Żółta, wiadomo, cytrynka, pomarańczowa też, wiadomo, pomarańczyk. A ta czerwona to jest jakaś właśnie wiśniowa. Ja to lubię wiśniowe takie, jakieś wiśniowa, czereśniowa, porzeczkowa, taka może mieszanka, nie? Jakichś soków. No, nie ma ani jednej czerwonej. Wyjedzone wszystko. Same zielone. Zielone też nie są złe, ale... Zawsze można sobie użyć trochę kreatywności i sobie zmieszać na przykład smaki. Wziąć jedną żółtą i jedną czerwoną. I wtedy po prostu feria smaków.

No tak, psychotrop faktycznie sobie się pochlastał kiedyś na wizji, tak. No to jest dziwny człowiek. A to on ujawnił jakby całą tą aferę z Popkiem, nagrania. I wyszło teraz, że to były stare nagrania tak naprawdę. Co mnie zaskoczyło, bo Popek za to przeprosił, tak jakby to faktycznie było nagrane tam kilka dni temu, czy jakoś tak. A tak naprawdę to były jakieś stare nagrania. To tam żona Popka tłumaczyła to, a Popek jest teraz w szpitalu psychiatrycznym. Nawet ktoś mi wklejał ostatnio takie nagranie, gdzie Popek jest, leży na łóżku, śpi i jakiś taki cwaniak jest z nim w tym szpitalu i tak się jakby trochę odgrażał, że zrobi z tym popusiem tam porządeczek zaraz, nie? Nie, kurwa, rozumiecie, nie? Kurwa. I pozdro dla ludzi ulicy, kufa, tej, za będzie tu wyjaśnianie, popusia, kufa, patrzcie, tam se leży, kufa, tej, patrzcie, tam jest, kurwa, nie? No i tak, no cóż, no. On jest, przypuszczam, bo wiecie, taka choroszcz, to też jest zakład właściwie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale w gruncie rzeczy dla osób, które mają problem z alkoholem. Jakby myślę, że specjalizują się w leczeniu takich przypadków, gdzie ktoś już tak pił, że sobie popsuł głowę i ma, bo przy ciężkim alkoholizmie ma się omamy już, straszą nas jakieś demony, mamy wizje i to już. To już nie są przelewki, więc

po próbie samobójczej, ale w to wątpię. No, nie zdziwiłbym się, gdyby były jakieś próby, chociaż no, po prostu chyba się leczy z ciężkiego uzależnienia w takim zakładzie, gdzie właśnie leczą ciężkie przypadki uzależnienia, gdzie trzeba już farmakologię stosować i tak dalej.

0: No, Agi, wiesz, no może to właśnie jest skuteczne wszędzie się reklamować. No, ja bym tego nie robił akurat, bo nie zależy mi, żeby nam tu zlazło się jakieś bydło z wszelkich możliwych streamów, jakieś, nie wiem, jacyś dresiarze, jakieś patafiany, jakieś przygłupy i żeby sobie tutaj potem byli z nami, więc nie reklamuję, nigdzie nie wklejam. Kiedyś miałem takie pomysły, tak naprawdę mogę tu podrzucić takiego pomysła, jak można się fajnie poreklamować. Po prostu komentujcie, w komentarzach dużo piszcie, weźcie sobie, przeznaczcie jakiś dzień, jeśli komuś zależy, żeby przyszedł ktokolwiek, nie? Żeby sobie zapełnić po prostu słuchalność, zrobić dużą, to może przynieść rezultat, bo jak zaczniecie dużo pisać odpowiedzi na czyjeś komentarze i samemu komentować pod innymi filmami, to statystycznie trochę osób się zainteresuje. A co to za kanał tego, co tak napisał tutaj? I kliknie, i może już zostanie. Tylko to trzeba iść na masę, trzeba dużo tych komentarzy. Napiszcie kilkaset takich komentarzy, to zawsze wam z 50 osób przybędzie. No. Nie, Popek nie leży chyba w choroszczy, tylko podałem przykład takiego zakładu, że leczy się osoby z zaburzeniami psychicznymi na tle na przykład uzależnień czy alkoholowym. Także dobro wraca, widzicie, przyszła dzisiaj tu pani, zapukała i chciała, żebym kupił jakiś kalendarz za 10 zł czy kolorowankę dla dzieci. Jakaś pani poprosiła tu ładnie, ja powiedziałem, nie mam tu, do widzenia. I patrzcie, i od razu mnie dobro spotkało, że się tak pięknie zachowałem. Dobro wraca. Nie, no serio, ja nie mam nawet gotówki żadnej, więc no, ciężko tu pomóc. To też rzadko kiedy, jak mówimy o wycofaniu gotówki, o tym, co być może nas czeka. A dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Ja chciałem powiedzieć, że komentowanie takie masowe na YouTubie to nie jest wcale dobry pomysł, bo YouTube ma te wszystkie filtry spamowe, niespamowe. Jak za dużo komentarzy dodajesz w krótkim czasie, to uzna, że spamujesz po prostu i weźmie ci konto, zablokuje i jeszcze te wszystkie komentarze poznikają. Wiem, bo próbowałem.
0: O kurde, popatrz, to nie wiedziałem. No to ma sens, to ma sens w sumie.
1: Próbowałem i mi zablokowali to dość szybko, chyba po godzinie, nie? No ja tam takie po zdanie, po dwa tam waliłem, nie? Wiesz, takie te, no tam też kopiuj wklej trochę robiłem, ale generalnie to nie polecam tej metody w sumie. Znaczy nie wiem, może jeżeli piszesz jakieś elaboraty rzeczywiście i te wszystkie komentarze są jakieś inne, a albo wiesz o czymś innym, no to może jakoś to przychodzi, ale jak piszesz tak, wiesz, po dwa zdania po prostu, o, ale debil, ale głupi filmik, ale fajny filmik, ale coś tam i jakieś emotikonki do tego tylko, to tak średnio to wychodzi.
0: No, to może dostałeś bana, bo pisałeś takie komentarze jakieś mało, wiesz, wnoszące i krótkie takie ha, ha, ha, ale jaja. I ludzie cię pozgłaszali może, czy coś, nie wiem. Myślisz, że to algorytm sam karze za dużą ilość komentarzy w jednym czasie?
1: No, chyba
0: Jednak.
1: tak. No. Znaczy ja głównie filmiki o Korwinie, znaczy o Korwinie, no, znaczy głównie. No dużo filmików o Korwinie na przykład komentowałem i tam w sumie prawie to samo tam pisałem, nie? Że generalnie Korwin się już skończył i tak dalej, że jak byłem młody, to tam lubiłem Korwina, a potem już to tak nie bardzo, bo dorosłem i zmądrzałem. Tak wiesz. Takie można powiedzieć na jedno kopyto trochę te komentarze były. To może też dlatego, nie?
0: W sumie to można by tych komentarzy pisać mniej i takie bardziej treściwe i wartościowe, trochę się wysilić i pisać się pod takimi kanałami, gdzie wiesz, że ludzie przychodzą na poziomie jacyś, jakieś takie popularno-naukowe, czy jakieś publicystyczne, mądrzejsze i wtedy może by się ludzie zainteresowali, nie? Na przykład
1: No, no.
0: kanałem.
1: A ten, wracając do tematu o tym, że tam ci ludzie krytykują mnie, że tam zareagowałeś albo nie zareagowałeś, albo zrobiłeś coś tam, albo nie zrobiłeś czegoś tam. Ja bym w to w ogóle się nie zagłębiał, szczerze mówiąc, no bo to w sumie Chodzi o to, żeby być sobą, chyba tak mi się wydaje, że to jest sobą, bo właśnie tak jak mówisz, jakbyś zareagował, to z kolei ktoś inny by przyszedł, się przyczepił i stwierdził, o, za mocno zareagowałeś, albo za słabo zareagowałeś, albo nie wiem, cię skrytykowali, że no, biedny gość do ciebie dzwoni, słuchaj, problemy ma, wiesz, widać, że tutaj wypił, ale wypił, bo sobie z życiem nie radzi, a ty go tak chamsko potraktowałeś, jeszcze zablokowałeś, czy coś, rozumiesz, zawsze się będzie coś komuś nie podobać. Nie wiem, czy jest sens w ogóle się przejmować. Bo zawsze będą ludzie gadać. Kwestia jest tylko tego, wiesz, czy to ci powie ktoś, kogo nawet nie znasz, czy ktoś, jak masz tam, nie wiem, Kotkiewicza, z którym tam się, nie wiem, 10 lat znacie na przykład i wiesz, jego uwagę sobie bardziej do serca weźmiesz, nie?
0: No właśnie, o to się rozchodzi właśnie chyba trochę, nie? W tym przypadku. No, ale to też, no kurczę, tutaj by się pewnie znalazło trochę osób, które mają spięcia z partnerem czy z partnerką, różne tam takie życiowe sprawy, kłócą się o coś, nie mogą się dogadać. I no pytanie, czy to jakoś ujmuje wielce Damianowi, że mu się przydarzyło takie coś, że to usłyszeliśmy, nie? No moim zdaniem nie. No przecież się każdemu mogło to zdarzyć, że dzwoni do radia i że trafiło akurat na moment, tak? I to nie jest ani jego jakaś wina, ani jego wpadka. Znaczy, wpadka taka, wiesz, że on coś zrobił, nie? Wiesz, o co mi chodzi.
1: No,
0: To
1: no.
0: tak mi się wydaje, że to po prostu trochę nie ma o co kruszyć kopie tutaj i też tak mocno stawiać sprawy, że to się coś strasznego, wielkiego stało też.
1: No wiesz co, to tak naprawdę nie wiemy, co się stało, nie? Co my wiemy? Nic nie wiemy. Ja na początku w ogóle myślałem, że to jakieś jaja są, że tam jakaś dziewczyna pijana, coś tam ten, krzyczy do słuchawki z daleka, bo to nie wiem, jakaś impreza, czy sobie tam siedzą, alkohol piją. Potem się dopiero okazało, że to po jakimś czasie, że to jest jakaś taka, no, wrażliwa sytuacja, jakieś tam napięcie jest między nimi, czy coś, ale w sumie tak naprawdę, co ja wiem, co tam się działo między nimi, czy to wina Damiana, czy tej dziewczyny, czy wina jest po obu stronach, czy ja? Nie wiem.
0: No, nie wiemy, więc staramy się też nie komentować tego od tej
1: No,
0: strony,
1: dokładnie,
0: że
1: nie
0: czyjeś.
1: oceniam.
0: O, jest Damian, sam przyszedł.
1: O, znowu będzie.
0: No słuchajcie, pisze cześć, jest okej i że pogodził się z żoną. No,
1: No, no
0: super,
1: to
0: no to no
1: wiesz.
0: kurde, no widzicie, no. I tak się spodziewałem, że może tak trochę to być, że Damian. Słuchaj, Damian, a czy chcesz, żebym zostawił ukrytą audycję? Jakby nie ma z tym problemu, jeśli chcesz, ale no pewnie ludzie by też się cieszyli, jakbyśmy mogli zostawić, bo były też ciekawe rozmowy, nie? Czy ewentualnie mogę jeszcze spróbować wyciachać ten fragment, jeśli będzie ci to przeszkadzało, że jest. Napisz, czy jak robimy, nie? Bo twoje zdanie tutaj się liczy w tym momencie.
1: A z tą Jolą to, o co tam chodziło, bo ja nie słuchałem od początku i nawet nie miałem okazji. Chciałem dzisiaj przesłuchać od początku, ale no właśnie patrzę, że ukryta. Czy tam.
0: Z Jolą poszło o to, że po pierwsze Jola powiedziała coś, co Kotkiewicz twierdzi, że w życiu czegoś takiego nie powiedział, że jak będzie stary, to se palnie w łeb, bo nie chce być stary. Tak w skrócie, w dużym uproszczeniu, nie? Że on nie chce, że się sam wychuśta, no. I że Jola twierdziła, że Kotkiewicz coś takiego powiedział, co wkurzyło Kotkiewicza, że mu się wkłada znowu coś w usta, czego nie powiedział. To jedna rzecz, i że ja tego nie sprostowałem. No to się wytłumaczyłem, że wiesz, że ja myślałem, że on mógł coś takiego powiedzieć w sumie, i nie przyszło mi do głowy, że Jola się mija z prawdą tutaj. A druga sprawa, że nie zareagowałem, jak Jola powiedziała, że jak 30-latek ma depresję, to żadna depresja, i dopiero jak będzie stary, to zobaczy,
1: Ale
0: co to
1: pierdolenie.
0: życie. No może i pierdolenie. I że wiesz, i że ja to zbagatelizowałem, że nie tutaj nie zaprotestowałem jakby, nie, że Jola takie rzeczy mówi na antenie i to jakby puściłem trochę mimo uszu. No to też się tłumaczyłem, że trochę mi czasem brakuje refleksu, że nie pomyślę, no zdarza się,
1: Ale
0: że faktycznie, że mógłbym zareagować i tutaj zaprotestować, ale no to się zdarza ludziom, no nie.
1: No, ale z Jolą to ja już mówiłem parę razy, że Jola nie szanuje młodych ludzi w ogóle. Ona ma zero szacunku do młodych. Ona tylko, wiesz, cały czas się tym swoim wiekiem unosi. I to parę razy już zwracałem na to uwagę, że Jola do młodych ludzi ma wyjebane generalnie. Zero szacunku i traktuje podmiotowo bardzo. W ogóle nie da się na równym poziomie z nią pogadać. Tylko ona zawsze będzie się wywyższać, nie? Bo ona jest stara, no i widziała UFO. Słuchaj. Tam... Rozumiem.
0: Czyli
1: to,
0: też, też nie jesteś szczególnie fanem Joli, rozumiem, tak? Też cię, ona cię
1: nie,
0: denerwuje,
1: no,
0: tak?
1: Trudno być fanem kogoś, kto ciągle ma do ciebie jakiś problem, nie? Tam miałem okazję pogadać z Jolą parę razy, ze dwa, trzy, cztery może, i za każdym razem taką niechęć jakąś od niej czułem, jakieś takie, nie wiem, pogardę, wyższość, nie wiem, coś takiego dziwnego, nie? Nie dało się z Jolą tak normalnie na równej platformie, płaszczyźnie porozmawiać, tylko zawsze, wiesz, zawsze takie patrzenie z góry, nie? Takie wrażenie o niej miałem zawsze. I nigdy mnie z tego błędu, jeżeli to był błąd, to nigdy mnie z tego błędu też nie wyprowadziła, dlatego jakby myślę, że to jest cecha Joli rzeczywiście, to na to można by było zwrócić uwagę, nie?
0: No, mnie u Joli na pewno czasem denerwuje to, że ona tak zaciekle i w zaparte za tym PiS-em i za Rosją, nie? Wiesz, i to...
1: No bo częścią tej sitwy jest. No.
0: Słucham?
1: No bo Jola jest częścią tej sitwy, no.
0: To może, nie wiem, ale w każdym razie no to może człowieka zdenerwować, że ktoś jest taki jednostronny i zawsze ten, jak tylko coś powiesz na PiS, to zawsze się pojawi na przykład Jola i wiesz, i Krawcze, no się nasłuchałeś Tok FM-u i Wyborczej, PiS zrobił to super partia, no i tak wiesz,
1: no, tak
0: jak mogę. Powiesz coś na Rosję, to zaraz też się pojawi taka Jola. No ale to samo mnie u Etama denerwuje, że on właśnie jest za Kościołem, za Rosją, no to, ale cóż, no też musimy troszkę jakby pozwolić ludziom mimo wszystko mieć takie poglądy, no bo co, mamy cenzurę tu wprowadzić jakoś, nie? Że nie wolno bronić PiS-u, nie wolno bronić Kościoła, no wolno, no.
1: No, niby wolno, no ale słuchaj, no ona ma pogardliwy stosunek do wszystkich, którzy nie popierają jej, rozumiesz, o co chodzi, że ona ma takie podejście, moim zdaniem, że jak nie jesteś z nami, to przeciwko jesteś, nie? Kto nie z nami, ten przeciwko nam, i chuj, nie? Nie masz prawa mieć innego zdania, bo wtedy jesteś w błędzie, jesteś zły. Zresztą dobra, nie będziemy o Joli gadać tak naprawdę, ale tu Kotkiewicz moim zdaniem miał rację. To Kotkiewicz zgłaszał, tak?
0: Miał rację z Damianem?
1: Nie, miał rację z Jolą.
0: Z Jolą. No, okej, okay, dobra, spoko.
1: A z Damianem to nie wiem, słuchaj, Damian, nic takiego chyba złego się nie stało tak naprawdę. To mi się trochę głupio zrobiło, bo w sumie myślałem na początku, że to jakieś jaja są, nie? Dopiero, znaczy, zacząłem sobie robić jaja, a później dopiero wyszło, że to jakieś tam może i poważniejsza sytuacja, także no. Ale czy ja bym chował audycję z tego powodu? No nie. A YouTube i tak nie wytnie tego kawałka, bo jest za długi. Już patrzyłem. Znaczy patrzyłem, sprawdzałem u siebie kiedyś. Podobno jak audycja jest dłuższa niż tam godzinę czy dwie, no to się nie daje edytować.
0: No spoko. Jak się nie da wyedytować, to zostawię ukrytą niestety, bo nie chcę też stawiać teraz... Skoro Damian tutaj zaapelował, że dobrze by było wyciąć, to znaczy, że też byłoby ok, gdyby w razie czego audycja została ukryta i tyle. I to się należy, jakby tutaj nie ma problemu. Tylko no jednak to wychodzi na to, że trzeba być trochę wyczulonym tutaj na takie sytuacje, ale niekoniecznie z tych powodów tutaj, że ktoś będzie może skrzywdzony strasznie czy coś, tylko z takich powodów praktycznych, że po prostu audycja, że szkoda audycji, tak? No, tyle.
1: No, szkoda audycji, no, szkoda. No, tam o Woźnickim to ciekawa rozmowa była. Woźnicki to jest, kurczę, numer jeden teraz dla mnie w tym momencie. Muszę się bliżej przyjrzeć tej postaci, nie? Bo jest gość naprawdę nieziemski. No, dobry ksiądz jest, dobry.
0: Czektul pisze tutaj, najwyżej wytnę będzie offline. A, w ten sposób. no check tool, no nie wiem, bo to trochę roboty byłoby, wiesz, edytować film w programie, tam wycinać, to nie, to już szkoda twojego czasu, może...
1: Ja, to nie jest takie trudne na komputer zrobić, no.
0: Znaczy, no ja wiem, bo ja się tym zajmuję też, ale nie chciałbym check toola tak wykorzystywać, że on będzie, wiesz, tam ściągał, edytował i tak dalej, nie.
1: Ściągnąć, wyrenderować i tyle. Przecież to najmniej czasu to wycinanie zajmie. Najdłużej pewnie zajdzie z powrotem, zajmie wrzucanie tego na serwer z powrotem, nie? Czy tam upload, bo samo wycięcie to jest kozaznacz. Odtąd dotąd wytnij, zrób fade, żeby ładnie przeszło ze scenki w scenkę i tyle.
0: Czek tu pisze, że 10 minut, że nie ma problemu. Dobra, to może jak się nie da, spróbuję wyciąć, jak się nie da, to poproszę Czek Tula, żeby ten... jest szansa na audycję o głównych szlakach wędrówkowych w Polsce. To jest ciekawy temat. Szlaki wędrówkowe. Posłuchałbyś, Michał? O szlakach wędrówkowych?
1: No, ciekawe, powiem ci. No, jest taki polski wędrowiec, nawet miałem przyjemność oglądać jego materiał na YouTubie. Jest polski wędrowiec, który, słuchaj, chodzi tymi szlakami i potem wrzuca materiały po 3-4 godziny, wiesz, takie długie. I na tym materiale jest, wiesz, jak przeszedł całą tam, jak to było, Via Czechia, jakiś tam szlak górski prowadzący przez całe Czechy na przykład, nie? I on tam charytatywnie jakoś szedł, że za każdy kilometr jakaś tam firma płaciła tyle i tyle kaski, nie? Za to, że im robił reklamę i też na jakiś cel charytatywny zbierał i bardzo fajnie się to oglądało, powiem ci, aż byłem w szoku, że to będzie aż tak ciekawe, nie? A tam tylko gość idzie przez las tak naprawdę, przez 4 godziny. Pomontowane to jest. Ale ciekawe, ciekawe.
0: No, tak czasem jest, że takie rzeczy, co niby nieciekawe, ale nas wciągają. Ja czasem lubię na przykład nudny film obejrzeć, taki, którego akcja się rozgrywa w pomieszczeniu jednym, wiesz, i tak naprawdę niewiele się niby dzieje. Nie ma akcji, nie ma walk, ludzie ze sobą tylko gadają, ale to tak wciąga mega, jest interesująco.
1: No, fajnie, dlatego nie, rzeczywiście, jeżeli ktoś ma talent do opowiadania o takich rzeczach, albo rzeczywiście to jest ktoś, kto chodzi po takich szlakach i może wbrew pozorom bardzo dużo ciekawych historii opowiedzieć, a na pewno jak idziesz po takim szlaku, to jakieś tam przygody się zdarzają, nie wiem, sarnę zobaczysz, albo niedźwiedzia, albo nie wiem, albo coś tam, to może być ciekawa audycja, no, mógłbyś zaprosić nawet kogoś takiego, wędrowca jakiegoś, do pogadania sobie na Skype'ie w ramach audycji. To by było ciekawe, to by było coś.
0: No, a Damian wygląda na to, że nie ma problemu z tym, żeby tu się trochę otworzyć i powiedzieć tutaj, bo napisał, że ma problem z alko, że przyznaje właśnie, że ma trochę z tym problem. No, alkohol to jest, kurczę, to jest zmora ludzkości, kochani moi. Szanowni Państwo, bo wy jesteście menele, kur... No, słuchajcie, u Kononowicza jest teraz tak, że on wszystkich, dosłownie wszystkich wyzywa od meneli. Jak ktoś mu nie chce czegoś dać, to menel. Jak nie przyszedł, a miał przyjść, to menel. Po prostu ma jedno określenie na wszystkich, co ich nie lubi. Menele.
1: No. Ja przestał. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. No jak ostatnio z nim gadałem, czy tam się pytałem nad tym, to mówi, że nie pije od iluś tam dni już.
0: Ale kto?
1: Furiat.
0: No, zobaczymy. Furiat już wiele razy deklarował właśnie, że z tym kończy, że nie pije, ale jakoś niestety no wraca do tego nałogu.
1: Myślisz? Ja myślę, że może już ten, przestać teraz, tak na dobre. Myślę, że dałby radę Furiat. Jakby chciał, to by dał radę.
0: Cholernie ciężko wyjść z nałogu, jak się nie ma naprawdę dobrej motywacji, typu, że już ci zdrowie całkiem siadło, albo że masz właśnie w rodzinie, na rodzinę ci to siada, czy wszelkie inne takie sytuacje już hardkorowe. To ciężko tak sobie powiedzieć. Nie piję, kończę, jak nie masz naprawdę silnej motywacji, motoru jakiegoś, nie?
1: No ale to trzeba, bo taki nauk to nie tylko niszczy ciebie, ale też wiesz, na rodzinie, właśnie na osobach wokół się odbija też. Także to nawet jeżeli nie chcesz takich rzeczy zrobić dla siebie, to przynajmniej jeżeli ci zależy na tych ludziach, co tam masz, nie wiem, żonę, dzieci, obojętnie, no to przynajmniej dla nich przestań pić. A jak nie, to odejdź, nie? Żeby im jeszcze tej sytuacji nie pogarszać, nie? Tylko weź, chłopie, spakuj walizki i wiedź życiem Menela, ale gdzieś indziej, nie? Żeby w domu patologii nie robić.
0: Tak. No coś o tym wiem niestety, bo w mojej rodzinie tak było, nie? Właśnie tata nadużywał mocno alkoholu i to niestety to jest przyczyna potem olbrzymich tragedii i rzutuje to na całe życie. No ostatecznie zginął w wypadku samochodowym, jadąc pod wpływem, nie? Więc to jakby potrafi zmienić życie całej rodziny, ludzi konkretnych, całe życie odmienić, bo pewnie życie moje by wyglądało zupełnie inaczej, gdyby ojciec żył. No,
1: no na pewno, na pewno, na pewno. Miałbyś mocniejszy charakter, na pewno.
0: No, być może miałbym mocniejszy charakter, ale też tata był taki bardzo, jak to powiedzieć, rzutki, że jemu wszystko wychodziło, każde przedsięwzięcie, które zrobił. Więc kto wie, może byśmy sobie prowadzili wspólnie agencję reklamową jakąś, wiesz, fajną i dużą i dobrze zarabiającą, nie? Czy coś innego. No wszystko by mogło inaczej być. I popatrzcie, no przez głupi alkohol, nie? To wszystko.
1: No... O, Etam się pojawił, słuchaj, mówi, że o świcie nadawane.
0: 16. Powoli trzeba kończyć, bo muszę potem o 21 znów mieć trochę sił, żeby ponadawać.
1: To bez sensu, to może lepiej już tą audycję pociągnąć jeszcze te 3-4 godzinki i mieć wieczór wolny.
0: No ale to pewnie trochę ludzi będzie zawiedzionych, że nic wieczorem nie ma już, nie? A poza tym już tak trochę nie mam tematów za bardzo, coś muszę ogarnąć, coś pomyśleć, o czym tu pogadać z wami wieczorem, co zaproponować tutaj, jakie temata. Się skończy tak, że będzie chyba coś, czuję, taka luźniejsza audycja, luźniejsza.
1: Nawet stwierdzę, żebyś albo na studia poszedł, albo biznes kręcił. No. O, właśnie, miałem jeszcze zapytać jedną rzecz. Teraz mi się przypomniało, bo ty byłeś w Irlandii, co nie? Mhm. To tam w tych samych latach, co Michał Giereś, czy nie?
0: Ech, nie, on był jakoś wcześniej. Ja nie wiem, w sumie się pogubiłem, ja nie wiem. Znaczy, w zasadzie to jak ja dopiero przyjechałem z Irlandii, to zacząłem jakąś tam radiową przygodę, nie? Więc to takie czasy były.
1: Aha, czyli wy się jeszcze czyli wy się nie znaliście w Irlandii.
0: No właśnie, my się wtedy nie znaliśmy, no, oto to.
1: No, a to jest prawda, że uprawiałeś seks z Michałem Gieresiem, czy nie?
0: No, oczywiście, to prawda, wielokrotnie. Na różne sposoby. I bardzo miło to wspominam. Nie no, żartuję.
1: No nie wiem, słuchaj na ten PN Koci, nie? Patrzę, coś tam na neta wrzucił. Wchodzę do niego na kanał, a tam jest ten krawiec, się przyznaje, że z Michałem Gieresiem ten seks uprawiał. I to zabrzmiało tak przekonywująco, słuchaj, jak to powiedziałeś. Tam wycinek był z tej audycji sylwestrowej. To powiem ci, że przekonywująco to brzmi.
0: Krawiec, czyli jesteś DDA. Kto to jest? Dziecko alkoholika? Czy co? Coś takiego, tak? Zaraz zobaczymy. DDA. Dorosłe dzieci alkoholików. Oho.
1: No, dokładnie. Połowa ludzi w tym kraju to jest DDA.
0: Ludzie też sobie nie do końca zdają sprawę z tego, że jest ktoś taki jak wysoko funkcjonujący alkoholik. Już nie będę wskazywał palcem, ale mógłbym tu pokazać kogoś, ale już nie będę robił awantury. Ale są takie osoby, że oni sobie żyją całkiem spoko, nie są menelami, mają ładnie w domu i często są zamożni. Może to być jakiś dyrektor, szef firmy, może mieć działalność, wszystko, ale jest alkoholikiem. I to jest właśnie wysoko funkcjonujący alkoholik, nie?
1: Ale to kogo masz na myśli?
0: Nieważne kogo.
1: Ale to naprawdę kogoś stąd?
0: Niekoniecznie stąd, ale kogoś, kto jest kojarzony.
1: Z Nocnym Radiem, okej. Okay.
0: Niekoniecznie z Nocnym Radiem, ale no, no powiedzmy, że mógł się tu pojawić. Nie, no nie chcę mówić, bo wiesz.
1: No nie, no dobra, no, dobra, dobra.
0: Zresztą nawet, a nieważne. Za dużo gadam.
1: Nie, no spoko, dużo ludzi ma problem z alkoholem generalnie, a to wiesz, też nie jest niczyja sprawa, takie coś to można komuś prywatnie powiedzieć, a nie publicznie przy 100 osobach, nie?
0: No.
1: Także ten... Każdy pije tak naprawdę w Polsce, każdy pije, słuchaj. Albo prawie każdy. Znaczy, powiedzmy, kto nie pije, ten donosi, nie? Jakoś to. Także no, napisz...
0: Samo to, że w tych naszych sklepach, we wszystkich sklepach są całe puły tego alkoholu, to dla obcokrajowca jest często szok i on się dziwuje. Mówi, co to tak w tej Polsce? Wszędzie, gdzie nie wejdziesz, do jakiejś tam Żabki, nie Żabki, Dino, Biedronki, wszędzie całe puły alkoholu. I to jest też, co nas trochę łączy z takim klimatem rosyjskim. Tam też tak na przykład jest, nie? Ale już w Stanach na przykład zupełnie nie, no. No fakt, no mają problem ludzie tutaj. Samo to pokazuje, że się dużo w Polsce pije, bo nie byłyby te puły wszędzie zawalone alko, gdyby ludzie nie pili dużo. Nawet PiS próbował coś tutaj zrobić tak, że właśnie zakaz sprzedawania małpek, coś takiego, nie? Ale jak to PiS? No PiS ma takie głupkowate te pomysły i im się ciągle wydaje, że przestawią jakąś dźwignię, i jako tu nasi opiekunowie wszystko naprawią, bo przestawią jakąś dźwignię, wcisną jakiś guziczek, a to się tak nie da.
1: No, jak właściciele stada baranów, nie? Jest takie proste. No, dziwny ten PiS, ale dobrze, że już nie rządzą. Cieszę się bardzo, nie? Cieszę się bardzo, że też ludzie, którzy na nich głosowali, to powoli wymierają, bo to jest wymierający elektorat jednak mimo wszystko. Także cieszę się. Takiego zamordyzmu i takiego kolesiostwa, jak oni zrobili, to jeszcze nie było, kurwa, człowieku, żeby Kaczyński za rączkę z Morawieckim, Błaszczakiem, kto tam jeszcze był, ten, od wyborów za 70, Sasin i jeszcze tam iluś ministrów i wiceministrów, trzymając się za rączkę, śpiewało, tańczyło, kurwa, pod Rydzyka, człowieku, jak on im tam zagra gdzieś na jakiejś, wiesz, o której scenie mówię, nie?
0: Tak, tak.
1: Kurwa, coś takiego to się jeszcze, kurwa, nie zdarzyło, nie? Nigdzie chyba na świecie. Co jest pokazane, kto ma, kurwa, prawdziwą, realną władzę w tym, kurwa, kraju, nie? I kto ją komu oddał. Kurwa, taki syf, żeby w państwie zrobić, to jest niewiarygodne po prostu. Niewiarygodne, no.
0: No niestety, takie żałosne i... No, też się cieszę, chociaż nie mam zbyt dużych oczekiwań i nadziei co do nowego rządu. Myślę, że się skończy na podobnym czymś. Może nie będą aż tak defraudować, może nie będzie aż takiego kolesiostwa. Oni strasznie ten PiS, po prostu im te pieniądze przez palce cały czas przeciekały, te grube miliony wydawane właściwie ze złamaniem prawa, bo nie można robić czegoś takiego, że zakładasz sobie dla PiS-u jakieś fundacje celowe i nie przeznaczasz na te cele, tylko właśnie dajesz a to Rydzykowi, a to jakimś tam kumplom swoim. Wiesz, no, ludzie myślą, że ten PiS to tacy szlachetni ludzie, którzy chcieli tu Polskę naprawiać. Jak oni chcieli naprawiać? Jak wszystko, czego się nie tknęli, to kończyło się na tym, że jakaś instytucja w ogóle nie robiła tego, od czego była. Pieniądze szły na lewo gdzieś do kolesiów, zatrudnianie tylko swoich i taka nieustanna walka ze wszystkim, co są spoza sekty. No, okropność.
1: No i jeszcze wina na Tuska jeszcze, wiesz. My zrobiliśmy, ale wina Tuska to jest, że zrobiliśmy, nie? Jak coś się nie udało, to wina Tuska. 8 lat naszych rządów, ale wina Tuska. Kurwa...
0: I słuchajcie, i tak jak się słucha tych ludzi z tej nowej zmiany, to tak no co by o nich nie mówić, to nie są takie prymitywy i takie zagryziaki i tacy głupcy, nie? Bo w tym PiSie to jest dużo takich, wiesz, no jakaś baba wychodzi i zadaje ci pytanie i nie da ci odpowiedzieć, tylko cię tak zagdakuje. No. Co byście zrobili? I wiesz, no taka tempota po prostu straszliwa jakaś, a to są jednak ludzie bardziej na poziomie, więc no zobaczymy, czy będą tak ten kraść na potęgę i też, no Tusk też tam gdzieś swoją córuś wcisnął do jakiejś spółki niby. Oni też tacy trochę są. Oni ładnie gadają, ale jak przyjdzie co do czego, to też zaczną swoich wtykać, gdzie popadnie i kolesiostwo i nepotyzm będą kwitły. No ale zobaczymy, może przynajmniej PiS rozliczą, ale a potem ich będzie PiS rozliczał i tak na zmianę. Koszmar jakiś.
1: No, dokładnie, nie? Oni u mnie, tylko oni tak gadają, mają taki wysoki poziom kultury osobistej, że u mnie na kanale to by bany dostawali zaraz. Za gadanie w taki sposób. Naprawdę, kurwa. Ty mówisz, że to jest może dziwne czy przesadzone, że ja tak apeluję o tą kulturę, o przestrzeganie, wiesz, podstawowych zasad dobrego wychowania. No, ale to włącz se telewizję, program publicystyczny, gdzie posłowie z różnych partii rozmawiają. Zobaczysz, jak się niektórzy potrafią zachowywać, no. Poniżej poziomu kanału mojego, naprawdę. No. Mimo, że ja niby dużo przeklinam.
0: Ten Jan Paweł z 1670, główny bohater, ten szlachcic, to on się szykował na sejmik, żeby tam liberum veto zgłosić i wyszło tak, że wszyscy głosowali za, a on jeden zgłosił przeciw i gówno, nie? To właśnie tak to działało podobno. No ale on się szykował na ten sejmik i jakoś tak słabo się czuł na siłach, że słabo wypadnie, ale wpadł na genialny pomysł i nauczył się jednego tekstu. Ja panu nie przerywałem! I taki dumny był, że tam wejdzie i powie, ja panu nie przerywałem! No.
1: No, dokładnie. To jest debata na poziomie pisowca, kurwa. Nie? I jeszcze ci dziennikarze, redaktorzy w ogóle, jakie oni tam pytania zadawali, kurwa. Jak odpowiadał pisior, to się uśmiechał pan redaktor, ładnie się uśmiechał, dawał się wypowiedzieć do końca. Jeszcze jak inni posłowie z innej partii chcieli panu pisiorowi przerwać, to on ich uciszał. Nie mówił, proszę bardzo, proszę tutaj poczekać na swoją kolej. A jak na przykład pytanie zadawał do posła z PO, to już było poganianie, przekrzykiwanie, kurwa, takie podwójne standardy, nie? Traktowania, nie? Przerywa jeszcze wiesz, to wyglądało tak, jakby był redaktor plus poseł z PiSu kontra cała reszta, nie?
0: No, dokładnie.
1: Tak to wyglądało, nie? W TVP. W TVP, bo w innych stacjach nie, ale w TVP, no to oni tam, nie wiem, chyba za karę musieli z opozycji, wiesz, losować. Kto krótszą słomkę wylosuje, tego do TVP wysyłamy, bo trzeba kogoś wysłać, nie? Jakiś tam wyciągnął najkrótszą słowę, mówi, kurwa, znowu będę musiał ja tam iść, nie?
0: No i oczywiście do pisiora to pytania, no w stylu, no to, że PiS dużo zrobił dla Polski, to już wiemy, ale jakie inne jeszcze wspaniałe rzeczy, jakich innych wspaniałych rzeczy, panie pośle, możemy oczekiwać od partii rządzącej PiS, no i tam... No, panie redaktorze, no wiemy, że my dbamy o Polaków, Polacy oczekują od nas, że będziemy skuteczni, że będziemy działać i robimy to dla Polaków, w imię Polaków. No brawo, tak, no właśnie tak jest. A, no, a teraz pan ma tu 2 minuty, proszę, co wyście zrobili? Czy to prawda, żeście się nakradli? No, pani redaktor, myśmy nie... Proszę pana, szybko proszę odpowiadać. No, nakradli czy nie nakradli? No, pana słowa już mówią wystarczająco. Dobrze, to wróćmy do pana posła PiS. No, jak to robicie, że jesteście tacy wspaniali? No, i takie rozmowy trochę, tak to w takim tonie, nie? To takie obrzydliwe znowu, obślizgłe.
1: Dokładnie. To dobrze podsumowałeś właśnie. No. To jest właśnie, to było na PiS wizji. Tylko dobrze, że już nie rządzą. Naprawdę cieszy mnie to bardzo, nie?
0: I dlatego takie wkurwiające jest, że gadasz z kimś, a ktoś dalej tego PiSu broni, tak jakby to wszystko się nie wydarzyło, te wszystkie afery. Przecież PiS miał z kilkaset tych afer większych i mniejszych. Była taka strona 100 afer PiS. Jak tam patrzyłem, nie wiem, z rok temu to tam było już z 200, nie? No to ile tych afer było różnych? No i tak cały czas, dzień w dzień się dowiadywaliśmy, że tu zdefraudowali, tu przeznaczyli, tu rozdali tym, co nie trzeba, a tu zatrudniony jest zięć tego. Słuchajcie, no jakiś kuzyn Kaczyńskiego w spółce, jakiś brat Obajtka i tak wszyscy tych swoich z rodziny powtykali, no szkoda, a czasem i sąsiadów. Też o takich sytuacjach mówiłem, że i sąsiadów nawet. I ludziom to nie przeszkadza, tym, co są za PiS-em? Dziwne to jest.
1: A za Tuska to nakradli więcej, słuchaj. Tusk to nakradł tyle, że ten, a Tusk to w ogóle za Tuska to nie zrobili tego i tego, a my zrobili. A za PiS-u to zrobione jest, no. A Mierzeję Wiszaną to kto przekopał, no? No. No. Także nie ten, proszę tutaj, nie ten, bo PiS to jest najlepsza partia, a Jarosław Kaczyński to jest wybitny strateg, lepszy niż Napoleon, także w jego rękach los naszego kraju, nas wszystkich. Nie, a tak naprawdę to jest traktowanie ludzi jak kurwa debili, ściąganie ich do poziomu takiego kurwa bezrozumnej owcy, takiego zwierzątka takiego, co tylko stoi i je tą trawkę kurwa i liczy.
0: O kurde. I to jest to, czego się spodziewałem.

0: Sorki, tutaj awaria mała techniczna.
1: Słyszysz? Sam jeszcze widzę, dzwonił.
0: No tak, próbowałem tu Etama dołączyć i z Etamem to jest tak, że jak że on ma coś ze Skype'em spieprzonego i jak jego się dołączy, to na przykład ciebie w ogóle już nie słychać, nie? Bo on używa jakiegoś Skype'a w wersji workbenchowej na Amigę, wiesz, no tak ma, nie? Więc jakiegoś ma przestarzałego pewnie tego Skype'a.
1: Nie, no to mówiłem, tylko że zapisu to po prostu było ściąganie ludzi do takiego poziomu zwierzęcia, kurwa, do poziomu idioty i się mówiło do człowieka jak do idioty, bo wyborca PiSu jest, przeciętny wyborca PiSu jest, nie będę mówił, że idiotą, ale jak się nie mówi do niego jak do idioty, to on nie zrozumie. Może tak.
0: Wiesz co, Etamie, już w sumie to nie dzwoni, bo wieczorem zadzwoń, bo ja już i tak miałem kończyć. Michał jeszcze zadzwonił, to Michała trzeba odebrać, bo to jest Michał. Dobra, napisałem tu Etamowi. Dobra. A teraz się słyszymy? A nie, znowu tutaj zawieszona rozmowa. Sorry, znów coś się stało.
1: Czekaj, bo ja teraz mam połączenie z Etamem na drugiej linii, a tu się nie dołączył.
0: Aha, tak, bo tu się jakaś konferencja zrobiła, ja wyszedłem z tej konferencji, no. Słuchaj, to powiedz Etamowi, że wieczorem pogadamy, bo ja już i tak kończę, wiesz, muszę coś zjeść, muszę jeszcze coś zastanowić się, o czym audycję dzisiaj zrobić wieczorem, więc już będę kończył. I tak, więc już nie ma co się rozgadywać.
1: Okej, dobra. No to dzięki za telefon, znaczy za rozmowę w takim razie.
0: Dobra, dzięki wielkie. Trzymaj się, cześć.
1: Osiem.

No dobra. Kończymy już teraz na serio. Znów się rozgadałem, cholera jasna. Dwie godzinki, co prawda, ale trzeba też tutaj coś ogarnąć. Spotykamy się o 21:00. Zobaczymy, co tam wyjdzie z tej audycji. No, nie miejcie jakichś wielkich oczekiwań. Złośliwi odpowiedzą tutaj: krawiec, my od ciebie nigdy nie mamy żadnych oczekiwań. Ale no, o 21:00 spróbujemy coś sklecić, tak, żeby się przynajmniej spotkać i o czymś tam pogawędzić, nie? To do usłyszenia w takim razie. Hej.

Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, wtoreczek. No, w sumie nic ciekawego, no w sumie tylko wtorek. A nadal czerwiec, w sumie to dopiero co weszliśmy w ten czerwiec i dopiero co pogoda się zrobiła. W sumie dobrze, bo pogody to w sumie nigdy nie za mało. Teraz tak patrzę sobie, bo w Windowsie dodali taką opcję. Pokazuje mi 19 stopni i clear, czyli no bezchmurny. Tak przynajmniej mi się wydaje. Bardzo ładna pogoda. Uważam, że coraz więcej tego typu temperatury powinno być. No chociaż no nie zależy to od nikogo niestety, ale jak tam ktoś ma tego harpa, to niech tam go dobrze ustawi, żeby tam tylko ciepło teraz było. No, ale w każdym wypadku dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o jedzeniu, a potem no zobaczy się. Miałem też pomysł, żeby trochę poszkicować, bo w sumie tak krawiec mnie zaciekawił swoim nowatorskim sposobem rysowania, czyli myszką. O, całkiem ciekawa sprawa. Ja jestem raczej taki, że rysuję na kartce papieru dla zabawy. Tablet mam dlatego, bo kiedyś go tam kupiłem i myślałem, a porysuję sobie, bo będzie fajnie, nie? Będzie zabawa, będzie świetnie, to... Panie, tylko strat pieniędzy, ba. Ja może jeszcze wykorzystam. Ale w każdym wypadku, no... Temat audycji każdy widzi, albo przynajmniej powinien. Fryteczki, tak, frytki, frytunie. Prawda? Frytki to idealne jedzenie dla artystów. I ja za tym będę stał rękami, nogami i wszystkim, co w sumie mogę. Bardzo lubię frytki, to jest moje ulubione jedzenie, a takie prawdziwe frytki to już w ogóle jest szapoba. Takie z ziemniaczków dobrych, belgijskie, takie prawdziwe, bo to podobno z Belgii są frytki. Chociaż mówi się french fries, nie? Ale to podobno dlatego, że amerykańscy żołnierze, kiedy pierwszy raz jedli frytki, myśleli, że są w Francji, a byli w Belgii. No ale to tam wiadomo, amerykańscy żołnierze to chyba mają tam mało oleju, bo u nich to raczej takie słowne wypadki się zdarzają, prawda? Kiedy płynęli okrężną drogą do Indii, prawda? Zobaczyli Amerykę, a i stwierdzili, sobie, że ci, którzy tam żyją, no to muszą być właśnie z Indii, czyli Indianie, prawda? I dlatego tak zostało, że właśnie są tak nazwani, nie? Tak trochę głupio można powiedzieć. No ale no co zrobić, prawda? No Amerykanie no, mają te swoje nazwy, mają litry tego cheeseburgerów na kwadraty i ogólnie inne rzeczy. W ogóle jednostki w ogóle do mierzenia w USA to jest trochę komedia. Uważam, że chyba USA jest jednym z tych krajów, które dawno temu już powinno przejść na system metryczny, bo no bądź są potęgą i no psują trochę wszystko. No komu się chce używać tych ich, nie wiem, pinty używają jakiś tam do tego, do liczenia objętości, mają tam te swoje OZ, cokolwiek oznacza, jakieś inne dziwne rzeczy, no. To frytki tam w ogóle też mają dziwne miary. Tam u nich to frytki się w tych wiadrach mierzy. Tam jak idzie, to od razu z paszą miesza fryty. No tam w USA to frytki najpopularniejsze danie. Poza cheeseburgerami. Ale dobrze, frytki są okej.
W ogóle z frytkami jest też taka rzecz, że dużo osób zapomina, że frytki to frytki, ale ważne jest też, jak się je robi. Ja na przykład uważam, że dla mnie frytki to jest olej. To znaczy to, na czym go robimy, bo na przykład z piekarnika frytki wyjdą ok, ale trzeba im trochę pomóc. Ja uważam, że na przykład jak robicie ziemniaki, taki z ziemniaków chcecie zrobić w piekarniku frytki, no to trzeba tam trochę dolać tego oleju, prawda, żeby one nie były suche, więc ja uważam, że olej jest ważny, to na czym robimy. Niektórzy mówią, że dobrze na smalcu robić frytki, ja nigdy nie robiłem, ale może spróbuję, chociaż no trochę niezłe eksperymenty wtedy byłyby. Kto jutro o 6 rano będzie siedział na disco? A co jutro będzie się działo, że o 6 rano? To może ja wstanę specjalnie. Ten, jak będzie coś ciekawego, to bardzo chętnie. No i wracając, frytki to jest dla mnie właśnie to... W ogóle, czy ja włączyłem Skype'a? Chyba nie. Zaraz go włączę. To poczekajcie, bo Skype'a zapomniałem włączyć, kurczę. No, człowiek myśli o wszystkim, a zapomina o najważniejszych rzeczach, ale to spokojnie, to będzie można zaraz, no ja jeszcze

ogólnie. No ja fryteczki, no to już dobrze wiecie o mnie. Ale każdy ma swoje, prawda? No teraz muszę tutaj zajrzeć do tajnych archiwów, żeby zalogować się. O głupiego Skype'a, który cały czas nie wylogowuje, a każe mu, żeby się logował. No dobra. I chyba będzie git. Ustawienia mi się zapisały świetnie. Tego najbardziej się martwiłem, że ustawienia mi się nie zapiszą, także wszystko jest git. Audio, video. Tipu. No, tak, wszystko tam działa, gdzie można dzwonić. Ja na razie sobie tutaj pogadam z wami, co tutaj piszecie. Czy frytki można łączyć z wodą? Dobry człowiek. Można? Jak najbardziej? Jeszcze trzeba? Pamiętaj, każda impreza taka wiejska, czy to będzie w remizie, czy to będzie... Boże, słowa mi wypadają. Jakiś festyn, czy może coś innego. No wszystko kończy się, prawda, menelami tańczącymi na scenie, walącymi breakdance'a, Januszami, tak już żygającymi w sumie, siedzącymi przy kiełbasie z frytkami i jakąś wódką, nie? No, także jak trzeba, tak trzeba. No, powiem jedno, no. Każda dobra impreza gdzieś ma frytki. Ta szczególnie taka plenerowa. Nie widziałem jeszcze dobrej plenerówki bez kiełbasy i frytek. Moja ulubiona przekąska to plankton. To tak trochę... No, biednie, ale to Polska to. W Polsce też nie ma zbytnio bogatości. Ostatnio w ogóle zainwestowałem sobie w pół bidon. Sobie ten, zawsze wodę w butelkach lałem. Znaczy miałem butelkę i sobie przewam, teraz takim bidonie piję, bo ja kranówę walę. Czasem sobie przegrzeję tą kranówę, a czasem nie. Po co płacić, jak w kranie woda? Jeżeli mi ktoś powie, no bakteria, w dupie, będę się hartował. Ktoś mi powie, i mi ktoś jeszcze powie, że nie wolno mi tej wody, to ja tam znacie się wszyscy. Polska, a właśnie, dzisiaj meczyk był. No tak, ja już zapomniałem o tym meczyku. Ej, mi powie, jak się skończył? Widziałem tylko, że było 2-1. Przejebywaliśmy, a potem to ja nie wiem, co się działo, bo w sumie... A tak, jakoś mnie to tak nie interesowało do końca. Gumball, w jaki sposób w terenie się te frytki robi? No, oni to co jest za problem? Zegara z tłuszczem wziąć i fryty ten. Ja cały czas takie widzę te. Tak jak robisz ten żur albo grochówę, nie? Wojskowe, to tam gary mają takie wielkie, co to tam olej dojebać? No. U nas w kranie woda jak z górskiego źródła. No, doskonale. Dokładnie. No, to co, Polacy dostali w pieprz, czy udało mi się coś zrobić w tym meczu? Gumball, a grochówka w plenerze też jest? No oczywiście, co mieliście wojskowej grochówy, takiej wiecie, z kotła, czy z którego to tam jest? A dobre takie, ostre musi być, no, najlepsze. I byłem na zlotach, no to zloty były wojskowe i tam zawsze mieli taki gar z grochówą. Ledwo remis 2-2 z Islandią, a to oni chyba słabi są, nie? Znaczy, tak mi się zdaje, może to tylko mi się wydaje. To słabo, Polacy, słabo, to gdzie wy chcecie grać? W dupie? No nie wiem. Polska górą, nie, ale chyba dołem tym razem.
zrezerwował. O, no

0: to. No gdzie do ludzi? Gdzie do ludzi? Islandia to taka mała wyspa. Będzie jak zwykle euro w pierdol. Na euro takie, że nam nigdy nie szło. Zawsze to raczej mundiale do dupy szły. Tak mi się bynajmniej wydaje. Mrożone frytki to też opcja. No też, też. Nawet mrożone ziemniaki można sobie robić, zamrozić sobie takie, pokroić zwykłe ziemniory, tam domowe, czy z jakiegoś Lidla, czy skąd bierzecie, to wtedy fajniej się je smaży. To znaczy, jak jesteście leniwi i na przykład nie chce wam się dwa razy smażyć frytek, bo tak powinno się robić, pierw smażycie na niskiej temperaturze, takiej 110, 120, nie? A potem jebiecie na pełnego dekla. Znaczy najpierw tak, wiecie, delikatnie tam prawie gotujecie, można powiedzieć. A potem wyciągacie, ten olej niech się tam dogrzeje i wpieprzacie te fryty na full. No to jest takie fajne, belgijskie, nie? Ale jak nie macie czasu, jesteście leniwe Polaczki, no to wsadzacie do zamrażary te fryty. I jak jebniecie je do tego, do tam rozgrzanego oleju, to też wam jakoś wyjdzie, też nie będzie tragicznie. Islandczycy mieli podzieraną skórę na Jordan. John Draha, Boże, ja nie wczytam. Nie, no. Boże, co to? Czemu tak? Ja nie wiem, czemu mieliby tak mieć? Żeby niemiło tak z waszej strony. Redaktorze, Maharaja z brzegu, co sądzisz o synie Gunara? Jezu Chryste. A wy tu macie pytanka. Gimbal, ty jesteś za młody na takie tematy. Ja jestem za młody. Jestem... Jak stary koń. Jak wchodzę na Discordy, gdzie są młodzi ludzie, naprawdę młodzi, tak 16 do góra 19 lat, to jeszcze przed studiami, to ja nie wiem, co się dzieje. To tam takie rzeczy się dzieją, że ja nie wiem. To ja już raczej, to mi do boomerów już, to już stary jest. Jeszcze tylko remis ze Słowacją, potem wpierdolę ze Szwecją, ciężki knockdown z Hiszpanią i wakacje. Dokładnie, kurde, tak, raz, dwa, trzy, Polacy, jedziemy! A potem będzie... Chciałem powiedzieć, że z wielkim bólem, a niestety opuszczamy to Euro 2020. Daliśmy z siebie wszystko i jeszcze więcej, ale to nie wystarczyło. Także myślę, że niestety tak może być. Tak może być, pan trener. No nie za bardzo będzie zadowolony, ale czy kiedyś nasza kadra była dobra? My chyba w ogóle mamy pecha. Dlaczego nie pokazujemy sportów, które wygrywamy? Znaczy, jest niby tam te skoki narciarskie, ale ja nie wierzę, że my tylko przecież wygrywamy w skokach narciarskich i to też wcale nie jakoś mocno. Mogliby pokazać tej telewizji coś, co wygrywamy. Kiedyś, kurde, wygrywaliśmy w CS, ale chuj, że to jest e-sport, ale przynajmniej wygrywaliśmy, przynajmniej mogliby sobie ludzie pokrzyczeć: a, Polska górą! Albo nie wiem, no szachy może, kurwa, nie wiem, co tam teraz Polacy wygrywają. Albo może judo, jakieś, nie wiem. Pudzian, tam ostatnio coś była, walka jakaś. To takie rzeczy by w telewizji pokazywali. Gimbal. No nie wiem, musicie sprawdzić, ja nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem, Marcins, nie wiem. Musisz sprawdzić. Gdzie to są tutaj rzecz? Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ale lubię, jak się muzyczka ładna gra. To jest fajnie. Iga Świątek leje wszystkich na Roland Garros, a w CS Anonymo daje radę nawet ostatnio. Iga Świątek. Kojarzę. Tylko co ona tam robi? Żebym wiedział. A tak, tenis. Penis, tak, ona gra w penisa. To pewnie jakby tak podeszła do mnie i zajebała z prawego, sierpowego, to mnie już by nie było. To ja już bym tam leżał pod sklepem. Ten, na ojom czekał. W ogóle kobiety, które grają w tenisa, to pewnie mają taką krzepę, że mogłyby tam napierdzielać się, kurde. No to tam tenis to nie jest byle co, to trzeba mieć siłę. Szczególnie przy takich potężnych podaniach, gdzie wiecie, no, żeby to odbić, to jednak musi być werwa. No jeszcze jak biegają w ogóle po tym, nie? I jest takie... I wiecie, tak krzyczą sobie. Od samego zamachu byś padł. No, mogłoby być. No, pomyśl co zrobiła wysła. Nie wiem, nie muszę się takimi rzeczami zastanawiać. Myślę, że branie u kobiet to nie u mnie. To raczej fantazje ściętej głowy. Kurde, tak się teraz zastanawiam, czemu ludzie nie piją kranowy w sumie. Znaczy, kumam, czemu nie piją w Warszawie, gdzie ściek płynie kranem, ale nie wiem, w jakichś wsiach albo innych miejscach, gdzie ta woda w miarę jest okej. Okay. Nie wiem, ja piję, tam żyję, jest okej. Okay.
1: Zeno szmata, hej!
2: E-Marcins, 10 zł. Krzysztof Karoń ostro o pewnych osobach.
0: Dziękuję. Dziękuję, panie Marcins. Bardzo ostro. Oj tak. Nie rób z siebie takiego przegrywa. Czy ja robię przegrywa? Nie. Ja po prostu uważam na razie, że z kobietami po prostu nie mam jakiegoś tam wielkiego szczęścia. No co mi się tu dzieje? The audio stream i coś tam. A, to walić. Nieważne. Ja... Jak znajdę, to znajdę, a jak nie znajdę, to będę sam. Ja nie mam jakichś pociągów do tam szukania na siłę. Uważam, że to raczej chodzi o to, żeby znaleźć jakąś osobę, z którą chciałoby się być, a nie tam na siłę szukać jakichś dziołów po imprezach czy coś. Jasne, ktoś może taki mieć plan na życie, ale to raczej nie w moim wypadku.
1: Zeno szmata, hej!
2: Sąsiedzi. 3 zł. Nie drzyj japy, gówniorzu.
0: Moi sąsiedzi nie żyją. Znaczy... moi sąsiedzi... Mogę im pomachać. Jak chcecie. Ja się tak zastanawiam, czy rzeczywiście moje audio nie jest do dupy. Bo ostatnio tak nie miałem jakoś, nie słuchałem siebie, ale chyba jest okej, okay, także nie mam przesterów zbytnio, a nawet jak mam, to nie gorsze niż reklamówka. Ale YouTube coś pokazuje, że panie, bitrate audio to jest 0 bitrate'u, ej, fajnie, to by nie było mnie słychać, panie YouTube, a nie kłam. Ten dźwięk, no, chciałem głośniej to ustawić, ale się nie da, także jest tak. Znaczy, mógłbym technicznie to podgłośnić, tam wrzucić do jakiegoś programu i to trochę podgłośnić i znowu wrzucić. Ale tam ujdzie. Te nie za bardzo. Też chcę, żeby mi to psuło słuch. Ale tak, pan Furiat to jest człowiek. No, przyszedł i po prostu otworzył trzecie oko moje. Dobry wieczór, przepraszam. Nie, no, dzisiaj nie biją. Dzisiaj to już pobiłem. Dwa rekordy. Floki, znowu masz nowe foto. A tu widzę rozmowy. Chatango się robi. To dobrze. Chatango, tak. Ja oczywiście sobie czytam czat, bo nie mam nic lepszego
1: Zeno
0: do roboty.
1: Zeno szmata, hej!
2: Tomu i Gosia, 3 złote. Donate testowy, twarz wystawiająca język i puszczająca oko.
0: Tak, dziękuję. Pan Zenon to bardzo dobry człowiek, proszę go nie szkalować. Okej, okay, to zmykam na koncert i wbijam tu, albo nie. Wysłucham obu kanałów, równocześnie będzie się działo. No to mam nadzieję, że będzie się mocno działo. A w ogóle, powiedzcie mi, czy mieliście kiedyś taką akcję? Wychodziliście, nie, albo tak, wiecie, macie moment, jest pierwsza, druga w nocy i tak myślicie sobie, zjadłbym coś, tak... Tak centralnie, nie? Że chcecie coś zjeść, ale tak na masę. I po prostu, nie wiem, bierzecie samochód albo cokolwiek, jakiś środek transportu macie i zapieprzacie do najbliższego fast fooda, tylko żeby się nawpieprzać. A tak kiedyś miałem, tak zdarzyło mi się raz. I po prostu miałem atak głodu, ale takiego jakbym po prostu się najarał czymś. Także miałem gastrofazy bez gastrofazy. No to tak, to z frytkami to mi się czasem też tak zdarza, żebym zjadł te fryty, ale nie robię ich tak często, jakby się wydawało. Po prostu zwykle jak ja robię jakieś jedzenie, to są frytki, ale zwykle jem różne rzeczy, także nie martwcie się, mam zbilansowaną dietę. Ja często nie gotuję niestety, bo ja po prostu nie umiem. Więc coś bym zrobił, ale raczej bym spalił. Więc tak, no w miarę zdrowo się odżywiam, no tylko czasem te frytki wpieprzam, ale tam też trzeba trochę tłusto pojeść raz na jakiś czas. Gamo, no tak od 4 lat tej ciąży jestem, to długo trochę. Ja nie wiem, Bambi, może ktoś ci haszciacho zapota. Nie sądzę, to ja wtedy... A może, kumpla miałem takiego, to może mi dał jakieś ciasteczko. Ostatnio mi dał jakieś tam słodycze. Tak się śmiałem po nich, jakieś dał mi wedla. Może tam coś wsadzał i... To ja wszystko wiem. Dymy są. Nie wiem, czy są dymy. Dymy, autodiagnozuje zakrzepicę, tak że znosi się na dymy, poważnie. Jestem zajechany jak smaciarz konia, przywiąz... Nie kumam, o co chodzi. Dymy. To za gówniarz przejął radio. No nie wiem, no krawiec to cały czas ma wolne. Widzicie, on tu się mną po prostu... wysługuje. Człowiek nie ma nawet... dnia wolnego, tu musi radio pilnować. Musi pilnować samego siebie, frytki zrobić. Widzicie, ja mam pracy. I co? To jest tragedia. Jeszcze kurde, muszę czasem z domu wyjść, nie? Na rower wejść. To straszne, ty wiecie ile to zajmuje czasu? I nawet nie wiecie. Pokolenie Z. Ja nie wiem, Radio Z jest w tym pokoleniu, nie słuchałem Radio Z. Ja raczej byłem fanem Eski. No. jak sobie to teraz widzę, proszę, widzę na obrazku kawkę, sobie taką muzyczkę słucham, żadnej kawki nie zrobiłem, kurczę, słabo. Będzie trzeba zrobić później przerwę muzyczną i sobie pan Gumball kawę zrobi. Może pociągniemy tę audycję, chociaż nie wiem. Może jacyś goście się pojawią, to też będzie ciekawie. Ale też tak można sobie pogadać. Najwyżej będzie audycja taka o pierdzieleniu, bo miałem narzekać. Narzekać, że Krawca nie ma znowu. No ale w sumie, no tak wczoraj był. No, ja wczoraj wszedłem. No w sumie dzisiaj go nie ma. No to no jeszcze nie ma tragedii, ale jak go później nie będzie, to też będę mógł narzekać. Raczej nie dotyczy to radio i nie wiem, dobrze, przecież to luźne gadki, dokładnie. Pan Gumball może gadać o czym chce, tak może sobie teraz pogadać o anime, też nie będzie gadał o anime. Obiecuję, będę wstrzymywał się od rozmowy na temat japońskich kobiet, przepraszam, dziewczynek, które chodzą do szkoły i robią różne rzeczy. Nie, nie, ja dzisiaj nie, spokojnie. Dzisiaj sobie dam na wstrzymanie. To raczej ja to tak odpalam takie rzeczy raczej w dzień. Sobie tak fajnie, w nocy takie luźne gadki, a jak Gumball wchodzi w dzień, to wtedy to gada o wszystkim i takich rzeczach anime, albo postreamuje Katawa Shoujo. No, mam w planie dokończyć, a to dlatego, bo to Etam mnie zachęcił. Miałem tak sobie zrobić przerwę, ale Etam powiedział, że mu się spodobało. No to powiedziałem, kurde, Etamowi się spodobało. To już większej aprobaty nie mogę dostać, to już jest szczyt. To już tylko ciąg Bolunga musiałby jeszcze powiedzieć, że mu się podoba, ale jak on powie, że mu się podoba, to już wtedy oznacza, że no to już jest majstersztyk. Nie wiem, no. Ciężko byłoby, żeby jemu się spodobało, ale może kiedyś. Chociaż jakby jeszcze Krawcowi się spodobało, o to. Nie, to już. Tak już wtedy można przejąć radio. No tak. A powiem wam. W ogóle to moja ksywka Flavored Gumbo, bo ja chyba nigdy nie tłumaczyłem tego. Bo tak sobie teraz piję i patrzę na kubek, w którym miałem herbatę wcześniej. Flavored Gumbo, nie? I ta ksywka. To się zastanawiam, czy ona pierwsza była dla mojego kanału, czy dla takiego forum, na którym byłem, bo byłem kiedyś na forum o GTA 5 i tam zawsze miałem awatar Gumballa. Tak, tego Gumballa z niesamowitego świata Gumballa. I powiem wam, że mam kubeczek przed sobą, gdzie jest napisane Flavored Gumball. I tam są takie postacie różne i mam taki kubeczek i zawsze z niego herbatę piję i on mi daje energię. Zenon jest sam w sypialni. A, Zenon, oczywiście, Zenon teraz czeka. Zenon teraz czeka, jest spocony i czeka w sypialni. Zadzwoń teraz. Zenon czeka na rozmowę. A tam Tomu w USA też pewnie spocony, tylko nie w sypialni, a ten w ogrodzie leży i też czeka na telefon. A Tomisiu nadal bezdomny, jeździ rowerem po Costco i kupuje hot dogi i czasem omija ludzi. Niestety widzicie, no nie każdemu w USA się układa i Tomisiu na przykład musi po prostu robić streamy na Discordzie, żeby zebrać fundusze na nowy namiot. No w Tesli już mu się nie chce spać, no ale wiecie, no tak to jest, no, albo się ma doma, bo ma się Teslę, No i ten teraz nowy namiot musi sobie kupić, bo mu się rozwalił ostatnio, była tornado, to mu porwało. Pojechał teraz na zbiórkę. I jeszcze ma blisko Costco, no to tam się żywi, stołuje hot dogami. Gambola poniosła wyobraźnia w spoconym Zenku. Tak, spocony Zenek. Jezusie. Nie wiecie co, ja nie chcę sobie tego może wyobrażać, co? Nie wiem ile można rozmawiać na temat frytek. ojej, panie Ewa Lipka, no... Można rozmawiać na temat wszystkiego. Frytki, smarowanie frytek, nawet smarowanie frytek we włosy. No, każdy temat dobry. Bambi, skończyłem właśnie ogarniać farmę hydroponicznych pomidorów. O, no dokładnie, no. Kurde. A magraf podłączony? Czy nadal brzydki? Ten, ja ci powiem to, że ten... Wiesz, tak między nami, ja nie chciałem ci tego mówić, żeby ci nie obrazić, a ten... Brzydki to magraf, wiesz, ładniejszego zrób. No to wiesz, to tam kurde pająki ci energię całą zabierają, Żydy, kurde złoto ci nawet wciągają. No właśnie, to, no i pająki ci tam robią pajęczynę i sobie złoto podpierdalają. Jest jakieś anime o spoconych komputerowcu, który sam leży w sypialni. Jest. Ale jest dziwne. I to może omijmy ten temat. Bo to chyba to anime dziwne było. Jest, nie. To może zmieńmy temat, może o herbatce porozmawiamy. Cześć, nie mogę oderwać wzroku od filmu, w którym pucy but na ulicy czyści buty, hipnotyzujące. No mi się przypomina pan Olszański, gdzie flagę ściągał. Chyba to była flaga LGBT i tam pucował buty temu grubaskowi. Ja zawsze tego grubaska imię zapominam. Ale chyba... Nie pamiętam, cholera. Bartek? Nie, chuj, nie wiem. Jakiś tam gościu, nieważny, co zawsze obok Olszańskiego jest. Marcin. Mówisz, że Marcin. To Marcin jest. Okej. Okay. Ewa Lipka. Pani redaktor chyba nie ma dziś humoru. Szkoda. Może innym razem... O, co by się tu dzieje? Halo?
3: Halo, witam.
0: Dzień dobry, panie Lipko. Co pani o dzisiaj sprowadza do tego pięknego nocnego radia?
3: Arwiel mnie sprowadza. Prowokuje, żebym zadzwoniła, więc dzwonię. Pozdrawiam wszystkich, witam.
0: No, to ja też witam. No, Arwiel prowokuje, no, bo to taki człowiek. Dzisiaj rozmowa o frytkach, ale mogę się zgodzić jakoś na zmianę tematu.
3: Nie. Właśnie chcę powiedzieć.
0: A, to dobrze, to proszę, słucham.
3: Ale chyba od strony negatywnej o frytkach, bo jak no już miałam małe dzieci, to dzieci się spotykały bardzo często z innymi dziećmi, a że dzieci są wybredne, no to jeżeli chodzi o jedzenie, są wybredne, no to co ja dieciom dam do jedzenia? No to frytki wciągały bardzo szybko. No i tak uzyskałam przydomek między innymi pseudonim Ciocia Frytka, ale też chyba raczej po frytkach moja córcia dostała kamieni na woreczku żółciowym.
0: O kurczę, no ale to było tak, że bardzo często jadł te frytki i naprawdę to był
3: bardzo ten... często, bo się bardzo często spotykały. Także sama sobie wyrzuty sumienia robię, że... Znaczy, właściwie to tak naprawdę nie wiem, bo tylko jedna córcia dostała, inne dzieci nie dostały kamieni, więc tak sobie tłumaczę, no, na wyrost, ale może tak być, że po frytkach. Smażonych na głębokim tłuszczu.
0: Ale to takie biedronkowe były, mrożone, czy jakichś ziemniaków takich obierane?
3: Mrożone z... Najczęściej kupowałam chyba bodajże w Aldiku.
0: No to raczej prawda, no fakt. Frytki takie mrożone no nie są najzdrowszym daniem, ja sam dobrze o tym wiem, no nie jest to rekomendowane, żeby jeść je tak codziennie, więc no rozumiem tutaj.
3: No nie, no codziennie nie było, ale no dosyć często się spotykały, no i tak sobie tłumaczę, że to po tym mogło być. Także uważajcie, nie jedzcie zbyt często. Znaczy w ogóle nie jest wskazane na głębokim tłuszczu nic. Smażenina jest niewskazana.
0: No, ja akurat no, tutaj trochę się zgodzę, ale kurczę, no jakby się tak cały czas na parze wodnej jadło rzeczy albo jakieś takie gotowane, to też uważam, że raz na jakiś czas dobrze zjeść sobie smażone rzeczy, ale tak jak to mówią, w taką nagrodę. Bo wiem, że to jest raczej takie niezdrowe, ale czym byłoby życie, gdyby chociaż sobie raz na jakiś czas nie zrobić jakichś przyjemności? Ale też rozumiem, jak ktoś nie może, no to wtedy wiadomo, powinno się słuchać zaleceń lekarza, bądź tam po prostu słuchać swojego organizmu, że na przykład już no, nie czuje się dobrze na przykład po tłustym, no też nie, wiadomo, z wiekiem ciężej je się takie tłuste potrawy.
3: Ale tutaj na przykład w Anglii to ma, nie wiem jak jest, przepraszam, że tak to... Górnolotnie chyba powiem. Nie wiem jak to jest w Polsce, jeżeli chodzi o frytki, bo w Polsce to nawet jak robiłam frytki, to sama kroiłam. Ale takie mrożonki, to na przykład tutaj są też ziemniaki w tych, w ubrankach, jak się nazywa?
0: W mundurkach. W mundurkach się mówi.
3: O, w mundurkach, tak, tak. O właśnie. W mundurkach są takie ćwiarteczki małe, porobione i to na przykład do piekarnika fajne jest. Takie fryteczki, tylko że one są tak krojone jak półksiężyce. Ćwiartki księżyca?
0: Tak, tak, to są takie ćwiarteczki, to się nawet chyba mówi tak na to. Są jeszcze łódki, to się wydubuje wtedy tą część i to się tak macza. No różne są wariacje.
3: A nie,
0: frytek.
3: Tutaj jedzą ze skórką, z mundurkami.
0: No tak, tak, tak, wiem o co chodzi. Właśnie tego mówię, że jeżeli są łódeczki, to się tylko górę wydłubuje, czyli ten miąższ, trochę się miąższu wydłubuje, żeby to było takie, że można było sos dodać do tego łódeczka.
3: Czyli bez mundurka jesz takie coś?
0: Różnie. Z mundurkiem też mogę sobie zrobić frytki. Jeżeli mam ziemniaczki, to czemu nie? Bo skórka też jest okej i to też się dobrze smaży. Także czy tam bez, czy z, to raczej jest obojętne, chociaż ze skórką też fajnie smakują. Ale to muszą być takie ziemniaki kupne, bo te mrożone to ta skórka raczej słabo zostaje.
3: A, no właśnie. No ale... Nie, ja już się nagadałam.
0: Ja może,
3: nie wiem, właśnie
0: to...
3: wcześniej, bo Arwiel napisał, żebym zadzwoniła, ja odpisałam to, co przeczytałeś, że a ile można rozmawiać, właśnie już nie wiem.
0: To może chcesz o krawcu porozmawiać, że chcesz go gdzieś tam dziabnąć, nie ma go teraz, to może chcesz tam, wiesz, mu szpilę jako bić, albo coś.
3: Nie, a dlaczego? No,
0: a dlaczego nie? Czemu nie, kurde?
3: Nie, a dawno go nie było, bo ja was, no, przepraszam, za często nie słucham.
0: Nie, nie, nie, on akurat był wczoraj, tylko że tak raczej, ja mógłbym powiedzieć, że na chwilę był, bo wczoraj chyba robił taką półtora godzinną tylko audycję. Także jakby go nie było, no można powiedzieć.
3: Aha, bo ostatnio rozmawiałam z nim bardzo długo i może on się obawiać, że ja gdzieś jego tamten, bo wyznał mi jakieś tam szczerości, ale absolutnie nie. Muszę tu publicznie wyznać, że tej rozmowy z Krawcem nie nagrywałam, więc Krawiec, Krawcze, jeśli się obawiasz, że ciebie zdradzę, to na pewno ciebie nie zdradzę. W tej kwestii, co mi mówiłeś, ty wiesz, o co chodzi, a wszyscy nie wiedzą, o co chodzi.
0: Jedyna taka kobieta, Ewa Lipka, nie zdradza swojego prowadzącego, no po prostu...
3: Nie,
0: szczytna
3: jak ktoś
0: kobieta.
3: Mi zajdzie za skórę, to potrafię zdradzić, ale tutaj mówię, że rozmowy nie nagrywałam i tak się obawiam, że może się przestraszył po czymś tam, co zrobiłam, że może jego zdradzę.
0: No, myślę, że tutaj Krawiec nie ma co... O, tutaj. O, widzę.
3: Ale jesteśmy tajemniczy.
0: Tak, tak, tak. Coś tutaj mi nie odebrał. Skype. O, teraz mi odebrał. Cześć, Etamie. Z czym dzwonisz?
3: Halo, halo.
4: Halo, no słychać was niesamowicie głośno. Czekajcie, spróbuję sobie dostosować poziom. Nie wiem, dlaczego was tak głośno słychać. Po prostu ogłuszacie masz mnie. A teraz to będzie dobrze.
0: No to musisz coś nie przyciszyć. Wiem. Ja akurat mam dobrze ustawione.
4: Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
3: Dobrze, tak, słychać dobrze.
4: Jeszcze dajcie mi sekundkę, bo kurczę, nie wiem, co się tu się dzieje. Po prostu bębenki mi zaraz pękną. O Boże, kochany, czuję się jak jakiś nowicjusz tutaj, ale nie wiem, co się dzieje po prostu. Boże kochany, czy tutaj mam taką jakąś aplikację, która by mi coś ciszyła?
0: No, problem. A teraz z Duży korzystasz? Bo wcześniej z Duży nie korzystałeś, tam był problem.
4: Nie o to chodzi, tylko już wiem, z czym ciszyć, już wiem. Moment. Mówcie do mnie.
5: Zeno Szmata, że mnie lubicie, kochacie, a mnie nienawidzicie.
2: Donajcie. Tomu i Gosia. 10 zł.
4: Dobrze,
2: za gorami, za lasami, hej. Mieszkal, mili człowiek, z problemami, hej.
0: A, to
4: jaka mała czcioneczka.
0: No, też będę musiał coś zrobić. Tak nie widać prawie tego, to zmienię tło może. Tak, żeby te donaty było lepiej widać. No, o, to teraz tak się zrobiło, że te donaty ledwo widać. Ja sobie tak ustawiam różne rzeczy na tym komputerze i jakoś tak nie wiem z jakiego powodu, ale zapomniałem przestawić kartę dźwiękową i tak miałem cały czas na głośnikach i się zastanawiam, czy było wcześniej słychać pan Zenon to dobry człowiek, pan Zenon to dobry człowiek, dźwięk donatów, ale chyba było słychać, także powinno być ok. Zresztą pan Zenon sam chciał, no to to jak coś, to wina Zenona. A powiedz mi, tak dzwonisz, z czymś, czy raczej tak po prostu pogadać? Halo? Czy to coś u mnie się dzieje?
3: Etam się wyłączył?
0: Nie, właśnie, czy to coś u mnie, czy ten... Aha, halo?
3: No ma włączony mikrofon.
0: No coś chyba mu internet w takim wypadku wysiadł. No szkoda, no... Ale no... Halo?
4: To jest niemożliwe.
3: Teraz słychać.
4: No, Duji nie zawodzi. Dobra, wiem o co chodzi. Słuchajcie, bo wyprałem sobie słuchawki razem z dresem, dlatego muszę pójść po inne słuchawki. Nie mam innego wyjścia.
0: KG Bierut napisał, że Duji padł. To proszę zdementować te plotki.
4: Nie Duji padł, tylko padły słuchawki po prostu mi, bo wyprałem je. Niestety muszę sobie wyciągnąć w takim razie drugie słuchawki. I będzie gites, jak to się mówi, majonez. Teraz sobie je podłączę tutaj. Na szczęście słuchawek u mnie dostatek. Chociaż działają nie wszystkie, ale... Dobra.
0: Ja
4: sobie już tam gadajcie, żeby nie było, że ja tutaj robię przerwy.
0: No tak. Nie ma problemu.
3: Ale jak Etam się dołączył, to ja słyszę jakiś pogłos.
0: A to chyba no dlatego, tak, że nie ma wchawek.
4: Mówiącym przez chwilkę, dlatego masz pogłos, ale za chwileczkę już nie będzie. Specjalnie dla ciebie, Ewo, będę na słuchawce jednousznej i już pogłosu nie ma. Czary Mary, jestem z wami z powrotem.
0: O, bardzo dobrze teraz jest. No, bardzo dobrze, doskonale, Etamie.
4: Bo teraz wy jesteście za cicho, ale to zaraz, ja już sobie poradzę tutaj.
0: Okej. No to powiedz mi, z czym dzwonisz, bo jak nie, to ja zacznę atakować, a mam taki temat do zaatakowania ciebie, bo w końcu...
4: Atakuj. Ja przed chwilą rozmawiałem z profesorem wyższej uczelni, który się okazało, że uczył na tej wyższej uczelni. Żałowałem, że tej rozmowy nie nagrałem, bo była świetna rozmowa z wykładowcą, już emerytowanym, ale uczył za czasów, kiedy ja byłem na uniwersytecie i zarówno na studiach magisterskich, jak i licencjackich. Znaliśmy tych samych wykładowców, także fajna była rozmowa na temat życia studencko-profesorskiego, czym się różni, że tak powiem. Jak patrzą profesorzy na uczelnię i jak patrzą studenci na uczelnię, jak to wygląda od drugiej strony. Oczywiście z perspektywy sprzed roku 2000, bo to pan już daleko na emeryturze był. I powiem szczerze, no dzisiaj gdybym studiował i w ten sposób można byłoby rozmawiać...
0: Tak, coś chyba cię przerwało. No co, chyba znowu pana tam przerwało, no nie wiem, ale tak... Studiowanie. Coś chyba ciebie tam przerwało? Halo.
3: A teraz nie, studiujemy nie. Rozmowę.
0: Tak.
4: Jestem przecież.
0: No to, ale coś nie mówiłeś przez chwilę. Co chyba znowu jakieś problemy nie techniczne.
4: Wiem, kurde. Duji mnie zawiódł w takim
0: o,
4: razie.
0: Nie. O nie, to nie może być, Duji mnie zawodzi, to nie, to jest
4: zaraz się
0: kłam.
4: Przesiądę na
0: patela. Kłamiesz.
4: Nie no, to jest kawał maszyny, każdemu polecam, można nim nawet trafić żonę, ma bardzo mocno w głowę, jak będzie japała za bardzo po domu, tak. Nie powinienem tego przy kobiecie mówić.
0: Jezusie. No tak, mam tylko nadzieję, że kiedyś Etamie założysz sobie konto Discorda, bo no, ja cały czas czekam, masz jeszcze pół roku czasu, bo zostało ci do końca roku czas, bo obiecałeś na początku roku, to była twoja obietnica, że założysz konto na Discordzie. Już pół roku minęło, to jeszcze masz pół roku. I że będziesz na Discordzie.
4: Obietnica czy postanowienie noworoczne?
0: Chyba postanowienie, no to tak, no ale...
4: Nie, to jest słabsza.
0: Ale ja to będę pamiętał, Etam, wiesz, ja nie zapominam takich rzeczy, to niestety, powiedziałeś, to już ja nie zapomnę.
4: No nie, no na pewno zaproszę was w przyszłym tygodniu, nie, ale w następnym po przyszłym, czyli... Tydzień pojutrze, tak to nazwijmy, zaproszę was na słuchanie Etama już solo na swojej własnej pogadance.
0: A będę mógł zadzwonić?
4: No, będę właśnie, wymyśliłem wreszcie powód, dla którego nadawać. To znaczy sformatowałem sobie, zdradzę tutaj wam taką tajemnicę, sformatowałem sobie pewien plan, chytry plan, stworzenia sobie biureczka do nadawania radyjeczka i jak mnie tutaj niektórzy zachęcali do tego, żebym zbierał na jakiś cel, to właśnie to będzie ten cel.
0: Ja też.
4: Właśnie Cula wróciła, tutaj muszę jej powiedzieć.
0: A czemu nie chcesz no. mieć celu jak ja, złote włosy?
4: Nie, wiesz, no to ja już bym wolał złoty ząb.
0: Nie, no oczywiście żartuję sobie. Ja jeżeli miałbym jakiś cel, to wszystkie moje cele są poza moim zasięgiem, bo ja się przyznaję bez bicia, że ja już to, co potrzebuję, to mam, a wszystkie rzeczy, które chciałbym mieć, no to są dosyć drogie. A tutaj tak my gadamy o pani Ewa Lipka, tak nie wiem, czy mogę Ewo, czy pani, bo to jestem dosyć młody, taki młodziak, no tutaj w kącie cicho siedzi, a też chciałbym pogadać, dlatego że ja mam takie pytanie, bo tutaj pani często dzwoni, albo nie, no nie wiem, czy miałbym się per pani, czy Ewo zwracać?
3: No właśnie, cicho siedzę, bo nie lubię przerywać. Jeżeli jest jakaś luźna rozmowa, a tutaj są luźne rozmowy, to można na... Przepraszam.
0: No tak.
3: Dobra. No. Ewka nawet może być, przepraszam. Ja na Perpani to rozmawiam na swoim kanale, jeśli się zapoznaję, jeśli wyczuwam jakiś wkręt, to Perpani. Jak później coś tam ewentualnie gdzieś, no jakaś poważniejsza, że tak powiem, poważniejsza znajomość, to może być na ty. A tutaj to jest rozmowa taka luźniejsza, więc niepolityczna, więc... Może być nawet Ewka.
0: No tak. A powiedzcie mi, bo ja to jestem tak słabo z radiem obeznany, że można powiedzieć, że ja to dopiero wchodzę. Więc w sumie obu was się spytam. I to jest dobre pytanie. W jaki sposób, i ja wiem, że nocne radio to jest trochę nowsza rzecz, ale powiedzmy, w jaki sposób zaczęła się wasza historia z Krawcem? No bo myślę, że to chyba najbardziej byłoby jakieś tam, gdzie zobaczyliście pierwszy raz, nie wiem, może jego audycję w jakimś tym, gdzie to jakoś załączyło się. No i oczywiście zaczniemy od ciebie, bo no, zdrać rąbkami tajemnicy, jak to się u ciebie wszystko zaczęło.
3: Ojejku, nie wiem, chyba od tego, od Enkiego, bo pierwsze dostałam kontakt od Rademenesa na Enkiego, oczywiście oni tam jakiś zgrzyt mieli, a później się pojawił chyba Krawiec gdzieś tam u Enkiego i w taki sposób chyba usłyszałam o nowym, o nocnym radiu.
0: Czyli pan Enki połączył was, jak to się mówi. No dobrze, tak?
3: Połączył.
0: Połączył was myślowo. Nie no, oczywiście żartuję sobie tutaj. No bardzo fajnie, kurczę, że to jakoś się gdzieś zawięźla różne uniwersa. A powiedz, Etamie, jesteś teraz? Bo tak coś chyba...
4: Jestem. Okay, tylko córę tutaj uciszałem, bo nie wie, że jestem na antenie, a przyszła właśnie i się z psem wita. Ja usłyszałem o Krawcu i Nocnym Radiu, kiedy zostało otwarte i kiedy była pierwsza transmisja. A gdzie, to nie jestem dokładnie w tym momencie pewien, natomiast słuchałem i ja właściwie oglądałem. No, czyli słuchałem na takiej czarnej, fajnej stronie, gdzie było wsklejone okienko YouTube'a. Tak, to było zdecydowanie to. I pamiętam, że po dwóch audycjach, czy po trzech audycjach Nocnego Radia napisałem na czacie, iż przydałoby się miejsce takie jak Discord. Wtedy to oczywiście był inny czat, a nie Discord, gdzie po audycjach można byłoby bezkompleksowo, bo to nie będzie nagrywane, rozmawiać, i powiedziałem, że coś takiego zrobię. Ludzie nie dowierzali, ale ponieważ miałem to już zrobione, bo wcześniej to było zrobione dla NPTV, czyli Nowa Prawica TV, a obecnie nie wiem, jak to Marcin nazywa, Osadowski, ten skrót, w każdym bądź razie po prostu pozmieniałem tylko grafikę i byłem już po dwóch tygodniach na dyskotece.
0: No to fajnie.
4: I bardzo żałuję, że tego nie nagrywałem, bo były tam nieraz bardzo ciekawe rozmowy. Nie chcę powiedzieć, że ciekawsze od audycji, żeby tak nie dać w twarz tutaj Krawcowi, ale czasami się zdarzało, że było ciekawsze niż, działo się ciekawiej niż na audycji samej. No przynajmniej według mojej oceny samego swojego, że tak powiem, tworu. Do piątej rano nieraz żeśmy siedzieli i dyskutowali.
0: Na Discordzie podobnie się dzieje. Też zdarzają się do piątej rano jakieś rozmowy. Ja szczególnie, jak się nakręcę, to nikt nie może mnie zatrzymać. To wtedy są jakieś różne rzeczy. Ja potrafię sobie odpalić Minecrafta. Ja bardzo lubię grać w jakieś proste gry, jak rozmawiam. I na przykład była taka rozmowa z KG Bierutem jakiś czas temu, a raczej no trochę dawno, na temat jakichś teorii spiskowych. Po prostu zeszliśmy na takie rzeczy, że po prostu miazga. Ale ja tu chciałem wrócić, bo mówiłeś NPTV, a ja oglądałem ciebie wczoraj na takich na afterze oglądałem, w 2011 mówiłeś, jak nadawać za pomocą Androida. I to była Android 2.3.
4: Kochany, to była, to było zaraz po zjeździe w tej, w, jak ona się nazywa, w kongresowej u Janusza Korwin-Mikke i jego partii. Tak, wtedy powstało NPTV, stworzył ją Tomek Godlewski, bardzo taki sympatyczny człowiek z Konina. Ja dołączyłem się chyba jako drugi albo jako trzeci. No w każdym razie na odcinku miesiąca cztery osoby tworzyły coś, co się nazywało wtedy Phoenix TV. Jeśli trafiłeś na te moje właśnie pogadanki, to był ten okres, gdzie próbowałem przyciągnąć troszkę więcej osób z działaczy partyjnych, bo ja do partii nie należałem. Natomiast postanowiłem przyłączyć się do tego, bo były tematy, które mnie interesowały, i zachęcić po prostu osoby, żeby więcej osób wzięło udział w tym projekcie czynnie, czyli właśnie poprzez serwis bambuser.com, który wtedy był otwierany i był za darmo całkowicie. Można było chyba po raz pierwszy mobilnie nadawać w bardzo łatwy sposób dedykowaną aplikację i za darmo do dowolnej ilości widzów. Niestety bambuser z czasem stał się płatny, drogi i generalnie zamknięty dla ludzi, którzy nie mają tam powiedzmy 50 czy 100 dolarów miesięcznie na nadawanie.
0: No, ja miałem też kiedyś podobny serwis, który korzystałem, ale to raczej był taki prowizoryczny. Moja TTV chyba się nazywała, albo jakoś tam inaczej, nie pamiętam teraz dokładnie, ale mam gdzieś go jeszcze zapisanego, i to był taki pseudo-serwis do streamowania kamerki. Miał bardzo niski bitrate, ale działał, i swego czasu to wykorzystywałem, jak potrzebowałem coś bardzo szybko nadać dla znajomych albo w jakiejś tam sytuacji. Także takie serwisy rzeczywiście istniały.
3: A ja mogę coś powiedzieć?
0: Tak, proszę, proszę, bo nawet tutaj już chciałem.
3: No jak już takie sentymenty, to ja oczywiście jako jadowita tarantulla muszę tutaj się przyznać bez bicia, że pamiętam, jak od Enkiego później do was, to pamiętam, jak były wywody po 10-15 minut i nie można było się wbić w rozmowę. I jak tutaj słuchać takich monologów? To zrobiłam za dymę, to u Enkiego. Pamiętam, poplotkuję trochę. Szymon, Etam, Janek i jeszcze tam. W każdym razie musiałam utemperować to towarzystwo wasze. No. I muszę powiedzieć, że już dużo lepiej wyglądają rozmowy niż kiedyś.
4: No ja też nauczyłem się pauzowania. To jest pewnego rodzaju sztuka, żeby spauzować właśnie.
0: A ja się muszę nauczyć kontrolować. To jeszcze przyznaję się, że brakuje mi tego szlifu jako host, no ale no jestem dosyć świeży. A poza tym luźne gadki to luźne gadki. Ja równie dobrze mógłbym tu napić się czegoś mocniejszego i próbować nadawać spod stołu. I w sumie nikt by nie miał problemu. Ale w ogóle temat frytek, tutaj Ewa wypowiedziała się, a może ty coś tam, jakąś historię z frytkami?
4: Cóż, frytki to takie coś, czego ja nigdy nie lubiłem. Myślę, że do momentu, kiedy zjadłem frytki, nie tak dawno, parę lat temu, frytki, które moja córa robiła ręcznie, bo tak to jakoś nigdy nie przypadałem. Po prostu ja w ogóle nie lubię ziemniaków, poza jedną odmianą ziemniaków, a mianowicie ziemniaki pire z masłem osełkowym i oczywiście dobrze osolone, nie? Rozgniecione na pire. To jest jedyna forma ziemniaków, jaką trawię, jaką nawet lubię. Nawet jestem w stanie jeść tylko to. Czekajcie, muszę tutaj psa odegnać, żeby nie wskakiwał, nie wolno ci tutaj wskoczyć. Nie, kolego, tutaj siadaj. W każdym bądź razie ja zwyczajnie po prostu lubię tylko pire i nic innego z ziemniaków. No może jeszcze takie specjalnie zasmażane ziemniaki, ale ja mam swój sposób na robienie ich. Mogę wam na czym tylko przepis powiedzieć. Po prostu bierzemy dużo smalcu na patelnię, bardzo dużo solimy ten smalec, żeby był już osolony. i ziemniak ugotowany kroimy na plasterki. I następnie te plasterki na taki tłuszcz już syczący rzucamy. I powstają nam takie, jak gdyby, nie wiem jak to nazwać, chipsy, coś w tym rodzaju. I lubię takie przypalone. O, to jest druga forma ziemniaka, jaką lubię, natomiast jest jeden problem z tymi ziemniakami i to ostrzegam od razu, gdyby ktoś chciał spróbować. Otóż, jeżeli je za mocno przypalicie, a tylko takie są dobre według mnie, to będziecie mieć, myślę, po tygodniu jedzenia takiego ziemniaka dzień w dzień problemy z wątrobą.
0: No, kurde.
3: Czyli by się zgadzało to, co mówiłam.
0: Mhm. Czyli ziemniory niezdrowe, to... O, kurczę.
4: Nie, przypalone ziemniory, przypalone, bo to trzeba zaznaczyć.
3: Na tłuszczu.
4: Pamiętajcie, tak, to jest drugi przyczynek, ale ten pierwszy to jest to, że ten tłuszcz jest przypalony, bo tak naprawdę tłuszcz powoduje to takie mocne zwęglenie na powierzchni i to jest bardzo szkodliwe, no bo wątroba jest naszą gąbką, która filtruje tak wszelkiego rodzaju właśnie tego typu rzeczy, jak zwęglone jedzenie na przykład. Nie? Ostatnio zresztą się właśnie uraczyłem prawdziwymi frytkami, znaczy prawdziwymi w tym sensie, że kupiłem mrożonkę i ustawiłem zbyt mocno proces grzania w piekarniku, a żeby było mi ich żal i spaliły się na węgiel, no to zjadłem właśnie takie. No ale tutaj odpowiedź dała nie wątroba, a ząb, który się na jednej z tych frytek złamał.
0: Co?
4: Także mówię do was ze złamanym zębem.
0: Oj, o kurde. No, ja się przyznaję, że ja mam jednego zęba lekko okruszonego mojej stanu.
4: Ale nie na przodzie, nie na przodzie.
0: Nie, na szczęście nie na przodzie, jest to tylny ząb, ale... No, co kurde, jest dramat w ogóle. Ja zacząłem trochę się zajmować zębami. O dziwo, nie jest ze mną tak źle. Mam tylko 3 zęby do naprawy. Reszta to tylko takie tam pierdoły. Więc żadnego, o dziwo, nie będę miał wyrywanego. O dziwo. Także tragedii nie ma. A no i powiem, że może uda mi się wykończyć to tak, że będę mógł się uśmiechać, ale... Tak, z tymi ziemniakami to, kurczę, domowe ziemniaczki, tak jak powiedziałeś, z tym masełkiem, kurde, też uwielbiam. W ogóle ziemniaki takie...
4: Smalcem. Masło to nie to.
0: Ale osełka to chyba też jest masło. Też.
4: Aha, mówisz o tym, o pire, tak.
0: Tak.
4: Pire dodaje się masła osełkowego najlepiej, żeby jak rozgniatamy tą taką, nie wiem jak to się nazywa fachowo, z dziurkami taka rozgniataczka. Chociaż niektórzy to robią też takim czymś jak sprężynka, też to potrafią robić. Ja z kolei, kiedy jeszcze sobie od czasu do czasu pire robiłem, bo teraz już absolutnie nie, teraz bazuję bardziej na owsiankach, to przyznam się, że przestałem w pewnym momencie dodawać masełka osełkowego, bo z czasem dodawałem go półkostki, po prostu tak mi smakowało to, w tym posmaku kartofli. Natomiast zacząłem zostawiać troszeczkę wody na dnie po ziemniakach i to wtedy można też tak fajnie rozdusić na pire z wodą zwyczajnie, bez użycia masła. Także polecam dla tych, którzy nie chcą za dużo tłuszczu jeść, aczkolwiek masło podobno jest zdrowe.
0: Ja tutaj tak jeszcze się zapytam, bo potem zapomnę. Masz może link do swojego kanału, tak żeby go gdzieś dać? Tego, gdzie będziesz nadawać?
4: Mój link, ja ci powiem z pamięci, bo teraz musiałbym szukać. Jak wpiszesz etam przez 3e i nptv, etam przez 3e i nptv, no to znajdziecie na pewno mój profil do mojego pierwszego... Znaczy, chyba pierwszego nie, ale takiego dyskusyjnego, gdzie sobie nagrywałem vlogi. Jest ich kilkadziesiąt na pewno wgranych. Nie wiem, czy część nie poblokowało YouTube z czasem, bo treści tam zawarte z czasem pewnie naruszały regulamin, który się zmieniał. A ja tam mówiłem, co mi po prostu na duszy leżało każdego dnia, jakąś tam przygodę omawiałem. W związku z czym możliwe, że teraz z tych kilkudziesięciu zrobiło się na przykład 20 albo 30, ale na pewno tego było kilkadziesiąt sztuk.
0: No tak patrzę sobie, coś nie mogę znaleźć tego kanału, abym bardzo chętnie go wrzucił tutaj na czat YouTube'a, bo...
4: Zaraz spróbuję znaleźć.
0: No to jak znajdziesz ten, to byłoby fajnie. Kurczę, tak się zastanawiam z tymi kanałami. A ty, Ewo, masz kanał? To może też zasubskrybuję, bo coś tam ostatnio widziałem, ale nie pamiętam, kurczę, teraz. To może też bym od razu...
3: Ojojoj! No. Gumball! To ty nie wiesz?
0: A ja mało wiem, ja naprawdę mało wiem.
3: Taka strata. Ja tu wojnę na swoim kanale prowadzę. Ze wszystkimi.
0: A ze mną jeszcze nie.
3: No nie, najbardziej z urzędnikami. Ostatnio z prokuraturą.
0: Oj, to dramat, kurczę. Ja to jedyną wojnę, jak,

0: wiele moich filmików powklejał na swój kanał i ja po prostu znikłem, bo on ma przecież ogromną oglądalność z Jabłonowskim i stąd pewnie algorytmy YouTube mnie całkowicie pomijają, bo ja tam pewnie tych subskrypcji miałem z 1000, a może i mniej nawet. No zaraz, ale zaraz znajdę. Mam też w razie czego archiwum zapasowe na Vimeo pod tą samą nazwą tam.
1: No, to dobrze, że jakieś archiwa są. No ja na pewno będę chciał tutaj wszystkich mniej więcej znać, poznać. No, ja jestem jeszcze nadal świeży, ale mam taki plan, żeby do końca roku zapoznać się z jakąś śmietanką nocnego radia. No tutaj na pewno Ewę Lipkę tutaj sobie jakieś rzeczy pooglądam. No tam akurat oglądałem rzeczy, no ciężko byłoby jego nie widzieć. Tak naprawdę chyba jedyną osobą, której dużo jeszcze rzeczy nie widziałem, to Claude Monet, czyli chyba twórca Teorii Chaosu. To jego jeszcze muszę sobie przestudiować filmy.
0: No trudno twórcą go nazwać, on jest autorem Teorii Chaosu. Aczkolwiek ja jestem autorem Praktyki Porządku. Taka parodia Teorii Chaosu, bo co jest przeciwieństwem Teorii Chaosu, jest Praktyka Porządku. Obiecywałem wam kiedyś dostarczyć tą audycję na kasecie VHS dla kogoś, kto odpowie tam na jakieś pytanie jako nagroda w konkursie, bo to było ostatnie wystąpienie Claude'a w nocnym radiu. I ja to mam na komputerze.
1: O kurczę. To warta rzecz. A nadal masz jeszcze tego VHS-a?
0: Nie. Znaczy ja to mam w formie elektronicznej, ale chciałem, że tak powiem, być oryginalny, żeby nagroda była oryginalna. Także jest to taka moja fanaberia, bo nie wiem, czy wiem, wprawdzie rozmowa jest o frytkach, ale nie wiem, czy wiecie, ale taką ostatnią fazą analogowego odsłuchiwania dźwięków przez audiofilii było odsłuchiwanie audio na magnetowidach. Magnetowidy w końcówce swojego życia, czyli w połowie lat 2000, były używane głównie przez audiofilii, szczególnie te hi-fi stereo, jako nośnik, najlepszy nośnik analogowy audio stereofonicznego.
1: A to ja słyszałem, tak, że winyle jednak są lepsze. No nie wiem.
0: Nie. Znaczy jeśli chodzi o taki totalny analog, no to winyl ma troszeczkę, a no to będziemy tutaj wchodzić w inny temat, ale winyl ma troszeczkę inną charakterystykę z tego względu, że nie jest to zapis magnetyczny, a zapis fizyczny, tak, czyli w postaci rowka odpowiednio wydrążonego. Natomiast tutaj chodzi o zapis magnetyczny. Może to trzeba zawęzić, także jeśli chodzi o magnetyczne to kasety VHS stały się w pewnym momencie na krótko. Aczkolwiek jest jeszcze grupa fanów, która nadal gromadzi muzykę na właśnie stereofonicznych magnetowidach.
1: Ciekawe, to może dlatego tyle teledysków było na VHS-ach.
0: No, bardzo możliwe. Znaczy, tam nie chodzi o obraz, tam chodzi o sam dźwięk. Tak? Rzeczywiście mogę to potwierdzić, sam miałem Sony serii SLV, czyli jeden z najlepszych magnetowidów, jakie były w ogóle dostępne w systemie VHS, zaznaczam, nie Super VHS. I wiem, jak to brzmi, jak oglądało się film stereofoniczny z wypożyczalni na takim magnetowidzie. Sam sobie zresztą kupiłem oryginał Parku Jurajskiego w 1992 roku w hurtowni. Właśnie z powodu tego, że posiadałem taki magnetowid.
1: A ty Ewo, masz jakieś może nie na magnetowidzie, ale jakieś na kasetach? Jeszcze może utwory, coś nagranego?
2: Na kasetach coś tam mam, z Polski przywiozłam, ale niestety bardzo fajną wieżę miałam, Technicsa, i niestety, ale ta muzyka się skończyła. Mąż mi kupił tego Technicsa kiedyś, niby to dla mnie. I tutaj mi po jakichś tam awanturach już mąż się wyprowadził z dziećmi, sprzątałam, na szafce było... I kabelkami trzask zleciało. Ojojoj, Super Technics. Kiedyś kosztował 2000 zł w Polsce, z Polski. I niestety kasety gdzieś mam, a nie mam urządzenia do odtwarzania tych kaset.
1: No kurczę, to poszło.
2: No, a super taki drewniane takie lakier wysoki. No, super był Technics.
1: Dobrze

0: się komponuje z tymi drewnianymi blatami, różnymi komodami, takimi jeszcze z PRL-u. To pewnie tak pewnie wyglądało. No a ty tamie, bo chciałeś powiedzieć.
1: Ja muszę się wyciszyć na chwilę, bo tu pies czeka, nie wiem dlaczego mój.
2: Być cicho, tak?
1: Także chwilkę się wyciszę.
0: Okej. No, to może ja coś powiem, bo ja na przykład też mam kasety, o dziwo, i to własne, ale w większości są to kasety polskich twórców. Mam ich troje. Mam kasety OSTR, tak, OSTR też wydawał na kasetach. I parę kaset mam takich składankowych, które są po prostu podpisane i dokładnie nie mam pojęcia, co na nich jest. Musiałbym je przesłuchać, że tam parę kaset mam swoich, ale to raczej bardzo mało, bo to jak miałem takie radyjko i no nie miałem opcji na płyty, to sobie z kaset słuchałem, ale to każdy jakieś tam ma swoje kolekcje, myślę, tego, tak jak ja mam na przykład mangi, tego, no tam ktoś zaraz jakieś inne kolekcje znajdzie. Ale przepraszam, że ja tak cofam się z tego tematu, bo cały czas mi to drąży teraz tak w głowie. Powiedziałeś, że walczysz z urzędnikami, ale to jest raczej takie jakieś prywatne sprawy, czy coś mogłabyś uchylić, rąbka tajemnicy? Co to za walki zwykle są?
3: Zaczynało się właściwie od prywatnych, bo ja swój kanał otworzyłam właściwie dla rodziny z Polski, żeby dzieci, małe dzieci były, żeby dziadkowie o wnusie rosną. Na niestety się przerodziło to w samoobronę. Nagrywałam najpierw tutaj lekarzy, przede wszystkim psychiatrów, bo z nimi miałam do czynienia, opiekę socjalną do dzieci, konferencje nawet publikowałam i tak się zaczęło właśnie. Zaczęłam później wydzwaniać i tak sobie pomyślałam, skoro ja tutaj w Anglii tak dymię, to przecież mogę dzwonić do Polski, do różnych urzędów. No i zaczęłam jakieś tam różne sprawy poruszać. To tu, to tam zadzwoniłam i tak się zaczęło. Że tak powiem, dymienie, ale to tak bardziej od moich jakichś prywatnych rzeczy się zaczęło, a później tak i niekoniecznie prywatne, tylko ogólne też.
0: No, czyli widzę, że standard można taki powiedzieć urzędniczy, że po prostu na cokolwiek to się rzucają. No, powiem tak. Ja słyszałem dużo historii, gdzie osoby zostały dosłownie ukarcone przez jakieś tam urzędy z powodów błahych, więc no ja się tu nie dziwię. Bardzo dobrze, że się bronisz. Bo urzędy często są tak mylne, tak często nie wiedzą, że to rzeczywiście. Niektórzy godzą się na to, ale dobrze, że walczysz, dobrze, że podejmujesz rękawice.
3: Ale Gumball, jeszcze jest to ważne, że przy takich moich różnych dzwonieniach to widać, jak ci urzędnicy przesyłają od jednego do drugiego, nie, to nie tu, to nie, a to ja panią przełączę, później znowu, a to przełączę. Także to jest tragedia. No i oni biorą pieniądze i ja jako, no mówię, zbuntowana księgowa, to po prostu mi aż się gotuje we mnie, a oni biorą za to pieniądze. Ja jestem tylko odbierania telefonów i do przełączenia na przykład. Albo na przykład zadzwoniłam gdzieś tam do ZOO. To chyba było w mieście Łódź, do Łodzi zadzwoniłam, do ZOO i z księgową. I ona powiedziała, no ja pani nie odpowiem, bo ja się uczyłam dla siebie. Słucham? To wiadomo, księgowi uczyli się dla siebie, to jest oszustwo.
0: Wow, no to nieźle musi tam być. To takie przełączanie polskie, takie typowe. A bo ja tutaj do Krysi, bo Krysia wie, a ty Krysia tam. No to też tak mi się zdarzy, jak dzwoni do urzędów, to kurwa chyba 30 razy zostanę przełączony, zanim z kimkolwiek porozmawiam. To po cholerę są te telefony. Niech oni ogarną się z tym, bo tam połowa ludzi, która jest zatrudniona, to jest zatrudniona na stanowiska widmo, które są tylko właśnie po to, żeby przerzucać albo żeby siedzieć i manikirsy robić, bo nie wiem co lepszego.
3: Także... No i właśnie pieniądze są wydane, a czasami mają po dwa aparaty telefoniczne w jednym pomieszczeniu dla jednego urzędnika, dwa numery i dwa aparaty. No to... To przecież przez dwa telefony na raz nie będą rozmawiać. I to poszło często. No jeżeli chodzi o urzędy, no to z podatników pieniędzy. Ale na przykład, jeżeli jest telekomunikacja, na przykład telefony, Play, jakie tam są jeszcze? Dobra, wiecie jakie, ja mam w Playu. W Polsce, jakie są tam jeszcze? Orange, jakieś tam inne. Era, nie wiem, czy to jeszcze istnieje. W każdym razie przecież oni też mają pieniądze tak naprawdę z podatników, czyli ci, którzy mają opłacone abonenty albo jeśli nie mają abonentu opłaconego, a mają jakieś tam stawki, to przecież ci wszyscy pracownicy pracują z pieniędzy tak naprawdę publiczności. A oni zadzierają nosa do góry, że oni pracują. To jest ich praca, że pracodawcą jest ktoś tam. To nieprawda. Wszyscy ludzie, którzy korzystają z tych ich tak zwanych usług, to są pracodawcami dla nich.
1: W międzyczasie dla miłośników mojej twórczości znalazłem adres, wprawdzie nie kanał, ale przez to też kanał znajdziecie. etamusiek.wordpress.com. Etamusiek pisane przez jedno E. To jest mój dawny blog pisany, którego zacząłem, ale potem już przestałem szybko, bo mi się stwierdziło, że mi się nie chce. Ale coś takiego też mam. I tam znajdziecie filmiki w formie YouTube'a i przez te filmiki na pewno kanał się znajdzie.
0: Jest tu kanał Etam, Tam V-Blog, tak się nazywa.
1: Aha, no właśnie, to jednak nie NBTV, tylko V-Blog, okej.
0: No, to coś musiało się pokiepścić. To w takim wypadku ja sobie tu spojrzę jeszcze. A, to jestem zasubskrybowany do tego kanału, to nawet nie miałbym się co martwić. Ale dla wszystkich innych, którzy są zainteresowani, to tutaj rzucę. Bo podobno Etam, a przynajmniej tak mówi, będzie robił wielki powrót. No. Ale wracając, no tak.
3: Linka na czacie można poprosić?
0: Tutaj na Skype, okej.
3: A, już poszedł.
0: Aha, bo tu na YouTubie rzuciłem to dla wszystkich.
1: Tego WordPressa daj Ewie, niech ona sobie poczyta, co ja pisałem w tamtych czasach, bo króciutko tam tylko jest kilkanaście wpisów z tego, co pamiętam, ale to jest dowód na to, że nie tylko krawiec potrafi zrobić strony w WordPressie radia, a ja tutaj zrobiłem bloga.
0: Ha. O, ja też robiłem strony w WordPressie. Ja nawet zrobiłem stronę w WordPressie do sprzedaży nieruchomości. Pobrałem wtyczkę, która pozwalała na dodawanie różnych rzeczy, takich tam, może nie kupowanie, ale tam ofert wstawianie, mogła moja siostra dodawać i korzystała z tego tam przez rok, bo to akurat dla siostry robiłem, także no, dało się.
1: No to u mnie można było dodawać bez wtyczki, także jeszcze wyższy stopień zaawansowania.
0: No tak, no ale ja tu chcę wrócić, bo kurczę, to był ciekawy temat z tymi urzędnikami, w ogóle z tym, jak to jest i to, że są płaceni przez nas, a z tym telefonami to już w ogóle tam, sam nie chcę wiedzieć, ile hajsu leci na to wszystko, to jest dramat. Ja myślę, że w ogóle połowa urzędników mogłaby zostać wypieprzona na zbity pysk i Nadal Polska by dobrze funkcjonowała. A ile kurde oszczędności byłoby i ile można byłoby przeznaczyć kasy na jakieś, nie wiem, nawet głupie drogi. No.
3: No a jeszcze, żeby tobie ciśnienie podnieść i wszystkim to, na przykład są ubezpieczenia, te zdrowotne tak zwane, to jest oszustwo. Bo przecież i nie tylko zdrowotne, ale samochodowe też. To jest oszustwo, bo przecież ci, którzy tak zwanie ubezpieczają na przykład samochody od wypadku, czy tam jakieś to jak to się nazywa, to specjalne autokasko, tak? Czy
0: chyba tak.
3: OC? To podstawowe.
0: AC, OC jest. Coś takiego.
3: No to przecież oni, to nie mechanik samochodowy ubezpiecza, tylko jacyś laluncie, przepraszam za określenie, wypindrzeni, nieważne czy to kobieta, czy mężczyzna, a oni tak naprawdę na naprawie samochodu się nie znają. A ubezpieczają. I tak samo z tymi zdrowotnymi. Ubezpieczenie to są urzędnicy, to nie są ani lekarze, ani pielęgniarze, żeby ubezpieczyć, naprawdę realnie ubezpieczyć. To są urzędnicy tylko. I to jest największy przekręt, jaki mogli wymyśleć dla wszystkich, bo co innego, jeśli no, dziecko lekarza czy dziecko mechanika samochodowego gdzieś prowadzi jakieś księgi, ale tu są w ogóle ludzie często w ogóle niepowiązani ani w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, ani z lekarzami, ani z pielęgniarzami, a tam z mechanikami samochodowymi w ogóle nie są powiązani.
1: Tak. No ja wczoraj przyrobiłem z firmą ubezpieczeniową, wczoraj, przedwczoraj i przedwczoraj, ci co słuchali telefonu do krawca wiedzą, że mam kolejny problem, to znaczy tutaj musiałem wytruwać poprzez zagazowanie mieszkania specjalną substancją tak zwane nimfy, które weszły mi przez okno, czyli krótko mówiąc stany larwalne kleszczy od gołębich, tak zwanych brzeszków. No i okazało się, że moje ubezpieczenie, które jak pamiętam, bo ja takie rzeczy pamiętam, mam od roku tam chyba 2000 bez przerwy u tego samego ubezpieczyciela, nie obejmuje tego, mimo że byłem pewien, że on jest full wypas, czyli jest od wszystkiego. Okazuje się, że nie, że w tym przypadku wypadki losowe nie są objęte owady, więc cóż.
3: No i to nie jest pomoc tak naprawdę, bo system powinien opierać się na pomocy, a to jest no, tylko wyciągnąć pieniądze, oni się świetnie bawią.
1: Znaczy dodam tylko, że również zalania, które były zgłoszone, dwa, bo tych zalań było więcej u mnie, ale po prostu sobie w pewnym momencie przypomniałem, że przecież mam polisę i warto by było obfotografować i dostać pieniądze. Również kwoty, które dostałem za zalanie łazienki i jedno z zalań kuchni, które zgłosiłem, również no, w żaden sposób nie starczyłyby na pokrycie szkód. W związku z tym no, musiałem naprawy wykonać, przynajmniej takie pobieżne, bo to nie da się, trzeba byłoby wymienić po prostu całość, wykonać w własnym zakresie, tak?
0: No, trochę się zgadzam z tym. To znaczy, zgadzam się z tym, że jak to kurczę powiedzieć, bo te wszystkie ubezpieczenia mają na celu to, żeby jak najwięcej kasy zgarnąć. I w tym wypadku oni po prostu wiedzą dobrze, że na przykład jakieś tam owady to jest jakiś problem, który ma najmniej osób i na tym na przykład mogą sobie, czy też to jest najmniej osób, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład pojawią ci się, prawda, jakieś tam korniki czy jakieś inne rzeczy, to może być naprawdę kosztowne, bo jeżeli masz na przykład jakieś rzeczy z drewna, nie, no to może to tam kosztować, więc oni się też jakoś próbują zabezpieczyć, żeby też za dużo kasy nie wydać, tak jak w wypadku samochodów. Już tam ludzie w garniturach to robią, a nie ktokolwiek, kto się zna na tym. Tam chodzi tylko o to, żeby zmaksymalizować profit i nie chodzi o to, żeby ciebie zabezpieczyć, tylko żeby im dać zarobić. I to nigdy nie chodziło o osobę, tylko zawsze chodziło o chęć zarobienia, więc jak ktoś szuka ubezpieczenia, to zawsze trzeba patrzeć w ten sposób i po prostu nie mieć sentymentów, zawsze atakować ubezpieczalnie, zawsze próbować wyciągnąć co się da, bo oni tego wyrwać sobie ze swoich zimnych rąk tak łatwo nie dadzą.
1: No zgadza się.
3: No to tak samo też z ZUS-em jest. No, wyrywają pieniądze. Zresztą ktoś tam mi opowiadał osobiście, gdzieś też to mówiłem. No. Odnośnie jakiegoś tam renty, chyba renta to była, no i przez te lekarskie jakieś tam ichniejsze trzeba coś nam przejść. No i faktycznie się jemu, temu komuś należało. On mówi, ten urzędnik, niech pan popatrzy, tu są wszystkie te pieniądze. Także są też i uczciwi urzędnicy, którzy prosto powiedzą, zobaczy pan, jakie to są biura, ile to kosztowało.
0: No, no ja tutaj przy okazji sobie ustawiłem licznik donate'ów, który się raz na jakiś czas pojawia i znika. Ustawiona kwota sztywna 2000, oczywiście nigdy do niej nie dojdę, ale to taka kwota właśnie, żeby nigdy do niej nie dojść. Też fajnie byłoby, to ja zmienię sobie cel, nie na złote włosy, tylko ten, o, czekajcie. Co jest takiego fajnego, co można sobie kupić za taką kasę? O, wiem.
1: Depilacja brazylijska.
0: Nie, okulary VR i zostanę tym wirtualnym kosmonautą. Nie wiem, będę robił audycję z VR. To jeszcze starczy na kamerkę. To jeszcze będzie kamerka i będziecie widzieć, jak debil kładzie się po podłodze.
1: Oba wasze marzenia, czyli Ewy marzenie o magnetofonie, jak i twoje marzenie o VR-ze mógłbym spełnić, bo mam niepotrzebny magnetofon, niepotrzebny VR w tym, w szafce, ale taki na komórkę, wiesz, że wkładasz komórkę, nie?
0: Znaczy, no tak ja też mam, ale ja raczej myślę sobie o takim Oculusie Questie, ale kiedyś sobie może nawet sam spełnię to marzenie, jak to się mówi, bo to jest coś, co ja bym co sobie prawdopodobnie kiedyś kupię, bo jestem bardzo zainteresowany takimi rzeczami. No.
1: Znudzi się bardzo szybko.
0: Może to mówi ze swojej perspektywy, ale ja myślę, że to byłoby coś, co jednak mnie by rajcowało. Ale z drugiej strony boję się, żebym jeszcze bardziej został piwniczakiem z tego, ale z drugiej strony i tak już pracuję w domu. Moja praca praktycznie jest zdalna. To co to zmieni? Co to zmieni?
1: No. Cóż, ważne, żeby było dobrze. Ja bym ci proponował ustawić jakiś taki cel, mówię, realny właśnie bardziej. Chociaż w sumie 2000. Cóż jest 2000 dla 51, no już 49 osób na tym.
0: No dokładnie. Każdy po stówce wpłaci, będzie git.
1: No ale widzisz, akurat wybrałeś tak niezbyt, jak to się mówi, trafnie datę audycji na 9, pensje w Polsce przychodzą 10, więc jutro, jutro ten, kto to będzie jutro nadawał, będzie miał.
0: To ja jutro wstanę rano, i bo dzisiaj to już jest 9, bo to już jest po północy, ale wstanę rano i powiem, no to teraz dawajcie wasze pieniądze.
1: Nie no, to ty, że tak powiem, też źle to zrobisz, bo nocne radio to sama nazwa wskazuje, kiedy trzeba nadawać.
0: A to będzie ten, całodobowe. Będę zbierał żniwo cały dzień. Nie no, akurat 10 nie może być, bo chyba tak patrzę sobie, bo tak oczywiście mam tutaj przed oczami ramówkę teraz. Niech spojrzę. Czwartek bez litości, ale to już był, ale prawdopodobnie znowu teraz będzie bez litości, albo będzie w następny czwartek, nie wiem, muszę się upewnić, to nie będę mówił, ale może być w czwartek bez litości, chociaż też nie wiem, bo ma być kontynuacja Jima Jonesa, chociaż może być za tydzień dopiero, to tego nie wiem na 100%.
1: Wydaje mi się, że w czwartek zawsze potrzeba nadaje.
0: No tak, czwartek, dlatego mówię, a 10 to jest właśnie czwartek.
1: Aha, no to rzeczywiście pozostaje ci albo na ten dzień before, albo after. No, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale ja kiedyś właśnie dzięki Wyskotce nadawałem before i czasami after, czyli było przed audycją. Także potrzeba zazwyczaj, on jest krótkodystansowcem raczej, tak do 2 godzin max.
2: Co nie? Na ketchup bądź majonez do frytek się należy.
0: Muszę sobie przesunąć te donaty wyżej, bo one tak się słabo wyświetlają.
1: Obok tego wozu tam odwróconego, czyli wielkiej albo małej niedźwiedzicy, bo to trudno określić w rysunku.
0: Tak, ustawię lepiej. I dziękuję za 10 zł, Boże. Każdy pieniądz się przyda na szczytny cel pożytkowania Bożego, dziennego. Ten. Na ketchup bądź majonez do frytek. A jak dwa naraz kupię i zmieszam, to też może być?
3: Na kieliszek chleba.
1: Nie no, wiesz, za 54,71, ile wyświetla w tej chwili ten pasek, no to już można zrobić całkiem konkretne zakupy, jeżeli się to zrobi z głową w Biedronce.
0: Konkretne zakupy. Powiem tak. To musiałbyś chyba być jakimś studentem, żeby zrobić, kurde, tak.
1: Albo mną.
0: Nie wiem, jakie masz tajniki, ale musisz mnie kiedyś nauczyć. Tak prywatnie zadzwonię, to mi zdradzisz, jak kupować.
1: No ale mowa o frytkach, no to już dajemy. Frytki, dwie paczki w cenie półtorej paczki możesz kupić w Biedronce, zdaje się teraz aktualnie. Za 7,99 2 kg najtańszych parówek. Musztarda Ricca do tego za złotóweczkę, ptasie mleczko, dwa opakowania w cenie jednego o smaku tych opiłków kokosowych, no to już ile tam już wychodzi, 15, chyba z 18, już masz konkretnie, a jeszcze ci trzy dychy zostały z tego, co ja powiedziałem, nie? No. To już masz takie konkretne jedzenie.
0: W sumie, to można w sumie spróbować, ten, zakupy nocnikowe, wyżywienie w wersji oszczędnościowej.
1: To jest w sumie, wiesz, niegłupia myśl na cel, żeby znaleźć sens nadawania. Takie ustawianie takiego celu. Nie wiem, czy tutaj się Ewa z nami zgodzi, bo ona teraz tak słucha, my żeśmy zdominowali. Że po prostu ustawić taki cel nadający, który się poświęca i codziennie, powiedzmy, godzinę czy półtorej, czy dwie, no powiedzmy, max dwie, tak nadaje, ustawia cel, że zbiera na następny dzień na wyżywienie, żeby dał radę nadawać znowu wieczorem. Nie? No i wtedy rzeczywiście ten cel jest w granicach 50 zł. No, nie czarujmy się, żywność w Polsce taka droga nie jest jeszcze. Aczkolwiek drożeje, natomiast no, da się kupić, jeżeli ktoś nie jest miłośnikiem kawioru, czy powiedzmy dziczyzny z Carrefoura, która kosztuje tam 150 zł za kilkaset gram, no to spokojnie sobie kupić.
0: Słuchaj, jak liczymy same 50 zł na samo tylko jedzenie, to mógłbyś nawet nie ruszać dupy, bo z takiego Glovo spokojnie mógłbyś sobie za 50 zł zamówić, tak? Albo w ogóle skorzystać z jakiegoś serwisu, że spokojnie cały dzień byś się wyżywił. Jeżeli mówimy dzienny budżet 50 zł, co nie na jedzenie, ale jeżeli to jest budżet, powiedzmy, już trochę większy, no to trochę większy problem, ale 50 zł dziennie na żarcie, no jest to całkiem już rozsądna suma, no przecież to wiesz, jeżeli nie liczymy, prawda, wydatków innych, takich jak wiadomo, światło, tam inne rzeczy.
1: No, ale ty mówisz o czymś innym. Ja mówię o utrzymaniu na wyżywieniu, żeby artysta nie chodził głodny. Chociaż głodny artysta jest bardziej płodny, to już jest inna sprawa. Natomiast ty mówisz o tym, żeby cię słuchacze utrzymali. Nie, no to w tym przypadku Nocnego Radia uważam, że jest zarezerwowane dla jednego artysta, czyli dla krawcy.
0: Ja się oczywiście śmieję, bo to jest jak to się mówi... opcja taka, że można zawsze napisać na pizzę, nie? O, i to jest taka standardowa forma, jak chcesz ze 50 zł zgarnąć, to zawsze pisze się na pizzę i dużo streamerów tak robi i zawsze coś tam wyskrobią. Ja oczywiście nie szukam jakoś tam specjalnie rzeczy, dlatego napisałem nie wiem i dałem taką dużą sumę. Nie dlatego, że raczej zbieram do niej, tylko żeby po prostu się wyświetliło, a tyle donate'u było. Liczy to od wczoraj, tak. To co jakiś czas resetuje ten licznik, ale powiedzmy, on pewnie będzie sobie tam z 2 tygodnie siedział, no i powiedzmy od tego momentu, tam od wczoraj, bo to wczoraj go chyba włączyłem, tak mi się zdaje, no to naliczyło się 54 zł. Takie.
1: No, ja na przykład mam taki pomysł, żeby, skoro o tym mowa, żeby tytuł Donate'a był powiązany ściśle z tematem. Więc jeżeli mówisz o frytkach, to na przykład na roczną porcję mrożonych frytek ze sklepów z żywnością masowego rażenia, czyli Netto, Biedronka, tam jakiś Lidl. Dzisiaj akurat do Lidla nie podchodzę, bo to niemiecki sklep.
0: No ktoś mi tu mówi, żebym ściankę powiększył, kurczę. Na razie chyba zrobię to najprostszą metodą, czyli po prostu czyli sobie powiększę ten same donate. Będzie wyglądało średnio na jeża, ale to tam. Dobra.
1: No donate rzeczywiście są takie bardzo drobiazgowe u ciebie, takie malutkie się pojawiają. Jak krawiec ma to takie kulfony, że jest z daleka, przecież tam bez okularów, a ty masz takie małe, jakbyś chciał mało.
0: No może rzeczywiście. O Jezu, teraz na cały ekran się poszło, ty nie, to zaraz.
1: No dałeś pewnie czcionkom 10, dlatego najczęściej dostajesz 10 zł. No jakbyś dał czcionkom 20, no to chyba oczywiste jest, jakie będą kwoty do ciebie przychodziły. Nic tutaj nie sugeruję, tak żebyś 50 pisał czasami.
0: Nie, bo problem jest taki, że tu czcionki samej chyba się nie da zmienić, ale mogę zmienić rozmiar samego źródła, czyli wszystko powiększyć naraz i to chyba zrobię.
1: Tak jest.
0: Ale
1: tak
0: to jest, trochę tak. Rozpikselizuje to, więc...
1: To nie szkodzi. Ludzie nie zwracają uwagi na takie rzeczy jak pikselizacja. Zresztą niewiele osób wie, co to jest pikselizacja, także nie obrażając oczywiście słuchaczy.
0: No to dobra, no to...
1: Wyobraź sobie, że nawet tu potrzeba oczywiście by się chętnie pewnie wtrącił i powiedział, że się ze mną nie zgodzi. Natomiast większość osób nie widzi kompletnie różnicy między telewizorem. Zakładam, że to będzie 80 cali, na którym będzie Full HD, 4K i 8K. Większość osób nie zobaczy różnicy, jeżeli materiał będzie źródłowy 8K i wyświetlacz będziesz
0: dam
1: HD,
0: jakiś
1: 4K, 8K.
0: Ten testowy donate, test. To oczywiście jest nieprawdziwy, żeby nie było, wiadomo, i będzie sprawdzane, jak to wygląda.
4: Zeno szmata, hej!
2: Słuchasz testowego komunikatu głosowego. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty.
0: Po chwili się powinno powiększyć, bo teraz przerzuciłem dopiero scenę. Także nie wiem, czy ten rozmiar jest okej, czy jeszcze wam powiększyć.
1: Jak dla mnie, ja mam okienko w 240p otwarte podglądu, więc myślę, że jeżeli u mnie jest czytelne, to u reszty będzie na pewno czytelne, bo wątpię, żeby tutaj byli tacy, co ja w 240p oglądają, no ale to jest tylko takie moje założenie.
0: Mogę ewentualnie iść to na bok przerzucić, albo po prostu coś innego zrobić, ale to dobra. Może jeszcze powiększę, tak minimalnie. O, git. Dobra, i będzie git. Ja tutaj już ustawiłem. O, a tak Ewo, coś tak się nie odzywa.
1: No to mu tutaj ma rację, żebyś przesunął na bok logo. Bo jednak te gwiazdki tam mogą trochę powodować, że będzie na przykład nad Z, będzie Z, się zrobi nagle czy coś. Dobrze, żeby pod donate'em było tło jednolite bardziej i kontrastowe do koloru napisów. Nie wiem, czy tam kolor napisów można zmieniać. Ja dzisiaj w ogóle oglądałem sobie film instruktażowy o Tipli. Strasznie nudne, no, od razu powiem, ale to trwałem do połowy i tam właśnie było pokazywane, że tam można chyba kolory zmieniać. Są jakieś ustawienia defaultowe, kilka szablonów i tak dalej.
0: No dobra, mam opcję na to, żeby tak zrobić. Użyję magii kina i po prostu ustawię logo w jakimś innym miejscu. No dobra, nie ma problemu, wszystko
1: to mu tutaj jest... napisał, że jest jednak git na tle gwiazd, także
0: ale będzie tego. Spoko, ja jeszcze tutaj dopracuję. Proszę bardzo i tutaj sobie wniosę rowerek. Nie wiem, dlaczego w ogóle to się nazywa rowerek, te donate'y, chyba tego zostało z rowerków.
1: To jest nazwa szablonu. Tyle wiem z dzisiejszego wykładu, który sobie obejrzałem na YouTubie. Można sobie tam swoje nazwy nadawać. Ja bym jeszcze, tutaj taka uwaga ogólna, bo może to wykorzystać i krawiec, i potrzeba, i pozostali, zerknął, czy przypadkiem w tym Tip Donation nie ma czegoś takiego jak Shadow albo Grow. Czyli coś jak w Photoshopie właśnie. Otoczka dookoła tych napisów, która byłaby dokładnie odwrotnością koloru tego. Lub cień, tak. No bo to by wtedy załatwiało sprawę, jeśli by się zdarzyło to tło, które... O, teraz proszę, jak super. Jak super się wyświetliła, to by się dobiło do 60. O, jak leci ta kwota szybko. Fajnie to jest zrobione, że tutaj nalicza.
0: No. Tak, to jest fajne akurat.
1: Ale czemu... No frytek to już sobie na tydzień nakupisz w promocji w Biedronce w tej chwili.
0: Dobra, wycentrowałem trochę, ale nadal jest dla mnie słabo wycentrowane, no ale powiedzmy, że pójdzie. Dobra. Okej, no to będzie sobie tak stało.
1: No, teraz to... podpowiem słuchaczom, że nie wiem jak Gumba lubi jeść frytki, bo niektórzy to na przykład z ketchupem albo z majonezem, ale na pewno do frytek potrzebny jest tłuszcz, porządny tłuszcz, czyli szmalec jakiś dobry i sól. To jest konieczne. Także czekamy na dodatki.
0: Teraz. A, dokładnie. Dodatki.
1: Widzisz, jak się wyrobiłem sprzedaży? Ja jestem, kurde, handlowiec.
0: O, ja jeszcze uważam, że trzeba mieć specjalne przyprawy, są takie do frytek, to w ogóle jakieś oregany, jakieś tam inne rzeczy, to wszystko trzeba kupić.
1: Nie wiem, te gotowe, które kupisz, no to one już tam jakoś przyprawione są, no to też nie przesadzajmy, żeby tutaj nie naciągać ludzi na jakieś tutaj, żebyś te frytki królewskie jakieś miał. Chcesz od razu ten, niech ci ufundują wór frytek na cały tydzień, ale czy nawet na miesiąc, bo już myślę, że to nawet na miesięczną porcję starczy, ale żeby było takie proste, no wiesz, nie wymagaj za wiele. Ja wolę, żebyś był głodny, bo wtedy będziesz bardziej płodny.
0: No. Ja cały czas jestem na skraju bankructwa, także wiesz, płodność moja jest duża.
1: Ja też, ale to nie szkodzi, to nie szkodzi. Podpowiem ci tanie, proste potrawy. W ciągu, myślę, tygodnia nauczysz się żyć za 10 zł, jeśli chodzi o wyżywienie. Także.
3: Do frytek jest dobra przyprawa złocista do kurczaka.
0: Do kurczaka? Do kurczaka też jest dobra?
3: No ta do kurczaka, ta złocista, kamisa.
0: No tak, ale czy do kurczaka też dobra?
3: Tak, bardzo dobra.
0: No, to trzeba będzie.
3: Ale właśnie tak muszka. Oszukiwać można siebie, bo przynajmniej się czuje ten smak, co na kurczaku, a tu tylko frytki.
1: Ewo, z musztardą można zjeść frytkę, jeżeli jest dobrze, czy dobrze, nie aż tak bardzo przysmażona. Jeżeli jest taka mięciutka, to dobrze smakuje z musztardą. Jeżeli musztarda jest na tyle mocna, że potrafi zabić każdy paskudny smak, no to będzie się wam wydawało, że jecie parówki najtańsze.
3: Dobra, ja zmykam, bo mi się już chce spać. Dobrej nocki życzę, już no, mi się oczy zamykają.
1: Dopuszczaliśmy do głosu, widzisz, i to tak się działo.
3: No taka... po czym będę gadała, jak wy o forsie gadacie? Ja występuję przeciwko forsie, a wy o forsie gadacie.
0: Nie, frytka gadamy.
1: Taka biedna, karna kobieta. No ja nie wierzę w to, że ty jesteś karna, ale znacie moje zdanie na ten temat, że kobieta powinna być ładna, zaradna i karna, nie? Także.
3: A co to znaczy karna? Jeszcze posiedzę chwilę.
1: No właśnie, jak rozmawiają mężczyźni, to siedzi cicho dziewczyna, nie? Rozumiesz?
3: A idź ty!
1: Możesz mnie za to lubić, nienawidzić. Ja zawsze mówię szczerze, po prostu. No ładna, zaradna, karna. Spełniasz co najmniej dwie te cechy, bo jednej nie jestem w stanie zweryfikować. Czy jesteś zaradna? Nie jestem w stanie zweryfikować.
3: Nie jesteś w stanie zweryfikować, czy jestem zaradna. Mam filmiki na tym w folderze, jak ja nawet wykładzinę w pokojach kładę.
1: Tak, tak, oczywiście. Ja to,
3: to
1: widziałam.
3: I tutaj,
1: ale tutaj jest zaradność, to jest u kobiety troszeczkę inna cecha. Znaczy, ty masz zaradność tą męską taką, ale mi chodzi w cechach kobiecych, tak? Bo tutaj trzeba jeszcze zawęzić ten obszar, w jakim mam, że tak powiem, co mam na myśli, o, bo może ja tego nie sprecyzowałem za bardzo.
3: Zaradna w dopieszczaniu mężczyzn? Radna, jestem radna za mężczyzną radzę.
1: Nie do końca. Nie chodzi o dopieszczanie. Jakby ci to teraz wytłumaczyć, jakby wam wszystkim to wyjaśnić.
3: Dobra, ja spadam, dobrej nocki życzę, hejka.
0: Czekajcie.
1: Zaraz wchodzimy w najciekawsze tematy, czyli tematy damsko-męskie. To co dzisiaj właśnie tłumaczyłem panu profesorowi starszemu, gdy minęła nas sąsiadka, której nie zauważyłem, a gdy już poszła takie 100 metrów dalej, zacząłem za nią się drzeć na cały głos. Dzień dobry, sąsiadka, wyczułem cię. Bo ją wyczułem nosem po prostu. To jest, ona ma bardzo charakterystyczne perfumy z bardzo charakterystycznymi feromonami. Ja ją ze 100 metrów potrafię wywąchać. To jest jedna z cech, którą zatraciliśmy w wyniku jedzenia zbyt przyprawionych, zbyt mocnych takich właśnie rzeczy. Tak ja uważam przynajmniej, bo ja odzyskałem tą zdolność w pewnym stopniu oczywiście, bo już tak jak pierwotnie to było, nie ma szans. Natomiast obserwując swojego poprzedniego pieska, Maksia, który był też tutaj gwiazdą, nie wiem czy wiesz, o, to ja tutaj jest, tak, tak, to mi się podoba. Ale byłem ładny tyle lat temu.
0: To tak podobno, tutaj mam takie informacje, tak będę wyglądał 2 tygodnie po zakupie nowej frytkownicy.
1: No ale no, nie, no, no powiedz sam, no, no, no prawdziwie rzymska twarz. No,
0: no Rzymianin prawdziwy, tylko trochę ten... Mi się zdaje, że za krótkie włosy, nie mieli takie długie.
1: Nie, no wiesz, tutaj akurat jest dobrany kadr, który nie jest może moją najmocniejszą stroną. No ale no nie, może zostawmy ten mój temat mnie, bo zaraz się rozgadam i to będzie monolog. Ja mogę na swój temat bardzo dużo i długo mówić, także no zawsze fajnie porozmawiać o kimś sympatycznym, miłym i zajebistym, nie? Także...
0: No tak, no to możesz o mnie porozmawiać, jestem taki sympatyczny, taki miły, jest po prostu człowiek taki szczodry, w ogóle się nie chwali, a kiedy coś powie dobrego sobie, to prawie nigdy, to jestem po prostu, wiesz, święty.
1: Wiesz, koniec końców kilka dni temu sąsiadka się zapytała mnie, czy ja często rozmawiam z ludźmi, bo zaskoczyłem ją chyba swoją elokwencją, że potrafiłem z nią 2 godziny, chociaż prawie się nie znamy, rozmawiać na różne ciekawe tematy. Ja mówię, że oczywiście, że tak. Mówię, no, najczęściej rozmawiam z sobą. Chociaż czasami to się odbywa głośno, a czasami to się odbywa w głowie, w myślach. Ale zawsze jest fajnie porozmawiać z kimś inteligentnym, nie?
0: Do lustra? Ja tak kiedyś ćwiczyłem.
1: Nie do lustra. Nie, kochany, jak ja robię przemowy sam do siebie, to ja chodzę po mieszkaniu z kąta w kąt, zakręcając ósemki, czyli znak nieskończoności. Zawsze to jest taki mój rytuał, który mam już od dziecka. Nie wiem, tak się nauczyłem, bo po prostu muszę chodzić i wtedy filozofuję sam ze sobą. Oczywiście o wiele lepiej byłoby, gdybym miał 100 słuchaczy, i to nie przez internet, a naprzeciwko siebie, bo wtedy czułbym się, że tak powiem, że mam interakcję, że widzę po twarzach, czy mówię właściwie, czy muszę zmienić nieco retorykę. Będę żywo reagował z publicznością. Ja mam odwrotność, jak zawsze to podkreślam, odwrotność takiej fobii społecznej. Ja po prostu lubię przed tłumem. Im więcej, tym bardziej mnie po prostu korci, żeby wreszcie się do nich odezwać, żeby im coś powiedzieć. Przecież oni mogą tego nie wiedzieć, muszę ich przekonać do siebie, a potem zbudować autorytet, a potem zrobić rozprawkę, rozwinięcie i zakończenie oraz to spuentować. Gdzie oczywiście będę miał ostatnie słowo, nie?
0: No to jak filozofowie greccy też bardzo często tak ze sobą rozmawiali, ale przypomina, wiesz ty, może tobie nie zdajesz sprawy, ale ty jesteś jak żyjąca postać z anime, bo oni też tam w anime często te postacie mają dużo monologów takich swoich, jak nie wiem, oglądałeś tę audycję, gdzie robiłem z tej gry tekstowej, to tam też bohater bardzo często myślał, prawie że na głos, także no, coś może masz z Japończyków w sobie.
1: No chcą tutaj, żeby była Amidze, ale my rozmawiamy dzisiaj o frytkach. No, Amidze to ja mogę mówić bez końca. W zasadzie to by trzeba było kiedyś zrobić osobną pogadankę, ale powiem szczerze, kiedyś żeśmy z Krawcem rozmawiali na ten temat dosyć długo i to jest taka jedna z audycji, która trafiła do mojego archiwum na Ankorze i ona ma bardzo mało, mimo że była świetna, rzeczowa i konkretna, ona ma bardzo mało odsłon. Natomiast chwilę po niej, czyli kilka dni po niej, mieliśmy z Krawcem rozmowę na temat pierdół, totalnych pierdół. Może tak nawet jak teraz mniej więcej, tak sobie tam gadamy zupełnie luźno. I ona ma chyba 7000 odsłuchań. W szoku jestem, dlaczego takie wartościowe audycje, na przykład o Amidze czy o, no, o czym jeszcze tam może być, czy o jakimś, powiedzmy, temacie związanym z pieniądzem, z ekonomią, z życiem codziennym, są mało popularne, a takie rzeczy zupełnie luźne, gdzie nawet, powiedzmy, ktoś, kto nie jest nieprzygotowany słuchacz do tematów, mógłby stwierdzić, że rozmówca jest po prostu psychicznie chory. Także, no bo tak to, tak, tak to jest. No. Wyobraźcie sobie tutaj, słuchacze, że nagle z Etama słyszy, mówię o sobie w trzeciej osobie, no to już jest trochę, leczę się z tego, ale psychiatra mówi, że jestem prawie wyleczony. W każdym bądź razie wyobraźcie sobie, że ktoś nieprzygotowany wpada na taką audycję. No po prostu, no, no ja się wcale nie dziwię, że zostałem z tego radia wykluczony, no bo sam siebie bym wykluczył, tak? To jest tak, jak mówię, że ja bym sam siebie do pracy nie przyjął, nie? Jestem w tym szczery, no bo po prostu wiem, że się nie nadaje, nie? Ja już nie, jestem w tym wieku, że nie oszukuję sam siebie, nie? No tak.
0: No, etam, etam. Ja myślę, że ty się nadajesz, a szczególnie, że teraz będziesz prowadził audycję. Ja oczywiście zadzwonię do ciebie i będę frytki robił. To tak specjalnie będę czekał, jak będzie, będę po prostu wyczajony z garnkiem z olejem i tam będę nasłuchiwał, czy już nadajesz, i jak będziesz nadawał, to ja zadzwonię do ciebie na Skype i zacznę wtedy frytki robić.
1: Zdradzę tylko, że platformą, którą będę używał do komunikacji, będzie StreamYard, który pozwala między innymi na transmisję, na łączenie się bez potrzeby Skype'a i na transmisję, retransmisję na YouTubie. Jestem tylko ciekaw, czy mój komputer, tutaj mój kaszlaczek wyrobi takie obciążenie, no ale zobaczymy. To się przekonamy w praniu. Być może będzie klatkowało.
0: Ja zawsze mówiłem, że jak potrzebujesz pomocy, to my śmiało do mnie się zwrócić. Ja, jak trzeba było komuś coś tam nadawać albo po prostu robić transmisję, to ja bardzo chętnie. Także jakbyś kiedyś chciał, to spokojnie możesz do mnie strzelić. Ja jestem otwarty na retransmitowanie albo cokolwiek tam byś sobie wymyślił, bo ja zwykle mam dużo czasu wieczorami, także jak coś, to was śmiało.
1: No ja absolutnie, jak chyba kiedyś już wspominałem, ten swój kanał, który tutaj akurat do was piszę czasami na tym czacie, tutaj obok YouTube'a jest zaznaczony jako CCBY, więc jeżeli ktoś chce mnie retransmitować gdziekolwiek, oczywiście może. Ja zresztą chyba będę, nie wiem jeszcze, czy będę z tłem, czy będę na żywo z face'em swoim. Zależy, jak tutaj sobie dopracuję oświetlenie, bo powiem szczerze, mam takie właśnie marzenie zbudowania takiego stoliczka, a mam go już, ten stoliczek mam, gdzie będzie się mieściło całe studio, gdzie po prostu będę mógł to wziąć w ręce, a kiedyś docelowo chciałbym mieć kampera ze studiem radiowym, radiowo-telewizyjnym, bo mnie bardziej obraz interesuje, szczerze mówiąc.
0: Kurde.
1: Sam dźwięk.
0: A jeszcze może zatrudnisz sobie tego gościa, co będzie tachał kamerę taką wielką.
1: Nie. Cała idea ma być, jak to zwykle bywa, metodą etamową, czyli na Dudziego, czyli wszystko ma być przeze mnie.
0: To po co ten kamper ci w sumie?
1: Po to, żebym mógł tam mieszkać i przemieszczać się, wędrując od słuchacza do słuchacza po Polsce, żeby mógł mnie poznać lepiej.
0: To może ja do ciebie przyjadę i zrobię z tobą
1: wywiad. No bo ty przecież oczywiście o tym nie wiesz, że już od kilku lat zapowiadam zakup działki, zbudowanie altanki, robienie weekendów z etamem jako formę kreacji.
0: No to
1: oczywiście wicht i opierunek taki jak ja jem. Wszyscy będą musieli jeść to, co ja jem.
0: Ojej. Nie wiem, czy cię to uda, bo tutaj płeć żeńska na pewno miałaby dużo obiekcji, chociaż masz parę fanek.
1: Dlaczego?
0: No, myślę, że jednak kobiety no trochę bardziej tutaj gotowanie, jeśli chodzi, no to coś bardziej, może nie prestiżowego, ale takiego, no... innego chyba raczej, bo...
1: Dlatego właśnie, jak mówię, nie wiem, czy ja to mówiłem na antenie, jeżeli przyjedzie kobieta, to oczywiście jej obowiązkiem będzie gotowanie dla nas wszystkich mężczyzn, którzy tam się zgromadzimy, także... To... Ale na razie projekt jest, że tak powiem, nieaktywny, bo nie mam ani działki, ani altanki, więc Najpierw muszę mieć działkę, potem dopiero altankę, a potem możemy dalej rozmawiać. A na to raczej składał nie będę, jeśli się zdecyduję na jakieś donaty.
0: Powiem ci ja tam tak, zorganizuj mi jakiś stryszek do przespania się, albo wstań rano, to specjalnie przyjadę pociągiem, bo nie mam samochodu. I zrobim z tobą wywiad. Będziesz ten człowiek, z którym w sumie miałeś kiedyś wywiad? Ktoś ci kiedyś robił wywiad?
1: Ty tak, kiedyś wyszedłem z Zawinkla, to była zima, dokładnie przy ulicy Mazurskiej w Szczecinie, w samym prawie centrum. Już chodziłem na plac lotników, a nagle z włochatym mikrofonem, który mi podstawili pod pysk, mało mnie nie walnęli nim, wyskoczyła telewizja Bryza. Już nieistniejąca. Pytają się, koło księgarni to było, zaznaczam. Pytają się mnie, kiedy ostatnio czytał pan jakąś książkę? A tak mnie zaskoczyli, bo ja byłem zamyślony. Myślałem zupełnie o czymś innym, znaczy o pieniądzach akurat, bo leciałem do klienta i o projekcie. I tak mnie zaskoczyli, że udzieliłem tak po prostu niedorajdowatego wywiadu, że jakbym był jakimś takim, no, nikogo nie obrażając, downem po prostu, totalnie. Zresztą, w zasadzie to czytam gazetę, a bardzo was proszę, nie puszczajcie tego.
0: Nie. Woda, wiatr, taka sytuacja. No.
1: I to z taką wielką kamerą jeszcze, bo to był rok 97-98 jakoś. Także tą kamerę, to ten człowiek aż był ugięty, miał jeden bark pod ciężarem tej kamery profesjonalnej. Także. A kobita z takim włochatym, wielagachnym metrowym mikrofonem, jak ciapnęła mi prosto po twarz.
0: Gosia pyta się, Etam, a jakbym przyjechała, to jakbyś mnie ugościł? Po czym dodaje, parówki byś przygotował?
1: No, bez problemu. Zalewajki moje totalnie nie ma problemu. Ja tutaj mam, zresztą szczerze wam powiem, ja mam wolny pokoik, w którym mogę gościć. To jest taki niewielki pokoik z takim fajnym fotelem rozkładanym na formę łóżka. Jest mały stoliczek. Także nawet mam miejsce, żeby po pojedynczych gości przyjmować. Nie jest to żaden luksus, bo jest to zabudowany korytarz, który zaadoptowałem na pokój. Natomiast jak najbardziej, no tak, byłoby to już teraz możliwe u mnie w domu. Nie?
0: Proszę bardzo, mów dzień, a ja przyjeżdżam i zrobimy ten wywiadzik. Tak. Nie, oczywiście żartuję, ale powiem ci, że kiedyś chciałbym się wybrać tak po prostu na jakieś tournée po nocnym radiu, no nie wiem, pospotykać się z ludźmi. Ja wiem, że to tak patetycznie brzmi, ale dla mnie jest to ciekawe, spotkać się z ludźmi twarzą w twarz, bo no bądź co bądź, rozmowa to rozmowa, ale jednak tak wiesz, napić się piwa albo po prostu przywitać to jest trochę inna sprawa.
1: Gosia się pyta, czemu jestem sam. No bo się rozstanę. Jak sam? Ja jestem z córą tylko i z psem. Tylko, no jeszcze nie licząc z kleszczy, które powłaziły sobie do mieszkania, ich nikt nie prosił. Natomiast, czy właściwie to nimf, bo to jeszcze kleszcze nie są. Natomiast czemu jestem sam dalej? Znaczy po prostu rok czasu od rozstania nie jest, myślę, wystarczającą długością po 23 latach, żeby się przekonać na nowo do kobiet. Znaczy to nie jest to, że ja nie lubię kobiet, bo kobiety mogą być fajne. Ja na przykład mógłbym się przyjaźnić z jakąś kobietą. Na przykład oglądać wspólnie filmy, nie wiem, zjeść jakiś posiłek, byle tylko nie chciała tak A, tańczyć, B, chodzić do restauracji, C, żebym ja sprzątał, zmywał i gotował. Nie? No, bo tego po prostu nie lubię. Nie lubię tańczyć, nic to nie poradzę. Nie umiem tańczyć. Kiedyś jedna dziewczyna próbowała mnie nauczyć tańczyć. Skończyło się to tym, że poważnie podeptałem ją po nogach, nawet odciski miała. Potem moja kobita była osobą, która lubiła tańczyć i strasznie mi zawsze truła, że ja nie umiem tańczyć, a ja po prostu nienawidzę tańca towarzyskiego. Nie widzę w tym żadnej przyjemności, po prostu uważam to za głupotę. Sorry, ale tak uważam. Jest to co najmniej tak bezsensowna czynność jak palenie, czyli wciąganie dymu i wypuszczanie.
0: Czemu? Ja lubię taki aerobik, taniec. Sam zastanawiałem się, czy nie zacząć robić, bo widziałem na internecie jakieś takie fajne rzeczy i to w sumie dobre dla zdrowia. Na przykład ostatnio na rowerze zacząłem jeździć sporo, no to czemu nie taniec? To nie jest jakaś taka zła rzecz.
1: Znaczy, może tak, nie każda forma tańca jest dla mnie nie do przyjęcia. Jako dziecko lubiłem tańczyć kółko graniaste, czworokanciaste, no i bardzo podobały mi się indiańskie tańce, takie ejo, ejo, ejo, ejo. Ale to potakiwanie w rytm muzyki na dyskotece, gdzie ja czuję naprawdę, to tam są przestery i czuję te rytmy w bebechach, prawie tak mocno jak na strzelnicy wystrzał z Glocka, że czujecie to po całym ciałem, po prostu to jest coś dla mnie robi mi się od tego niedobrze zwyczajnie na takich głośnych imprezach.
0: No, ja też nie lubię za bardzo zamkniętych imprez, to się przyznaję. Ja bym prawdopodobnie czuł się bardzo słabo w jakiejś takiej zamkniętym pomieszczeniu, gdzie napieprza bas, dlatego ja jak lubię jakieś imprezy, to raczej plenerowe. Byłem ostatnio rok temu, to już nie jest ostatnio, w lato, czy to był lipiec, już nie pamiętam, ale chyba lipiec, na koncercie Ostrego na plenerze. To była świetna sprawa, Jezu, jaka to była zabawa, skakałem sobie, muzyczka leciała i było okej, ale w budynku już bym się tak nie bawił, bo po prostu czułbym trochę te tłamszenie się ludzi w środku, takie ściśnięcie i rzeczywiście ta muzyka byłaby taka, nie byłoby to komfortowe, bo ja mam bardzo takie czułe uszy niestety i dla mnie jak coś już zaczyna być za głośne, to ja się już nie czuję okej.
1: No ja też mam sokoli słuch. Ja nawet słyszę telefon, co jest w słuchawce u sąsiadki u góry. Ostatnio właśnie o tym mówiłem, znaczy wczoraj, że słyszę po prostu, słyszę jak robi siusiu, jak się kąpie i ociera pupą o glazurę w łazience, tą armaturę łazienkową. W każdym bądź razie ja mam bardzo ostrzony słuch. Wzrok też jak trzeba, ale generalnie to słuch u mnie dominującym jest takim zmysłem, gdzie rzeczywiście potrafię wyłapać pewne rzeczy. Ale tutaj bardzo kontrowersyjne rzeczy są na temat mój na czacie, więc chciałbym powiedzieć, że ja nie jestem aż takim dziwakiem bardzo. Ja lubię generalnie dziewczyny, kobiety mi się podobają. Tak 80% kobiet mi się w ogóle podoba, to jest taka ciekawostka. Także nie jestem przy ocenie urody, nie jestem dobrym, że tak powiem, człowiekiem, żeby ocenić, czy dziewczyna jest ładna, czy nie, bo mi się większość podoba. Mam bardzo dużą rozpiętość tolerancji, jeśli chodzi zarówno o część taką masywną dziewczynę, czy mniej masywną, czyli wagę, jak i urodę twarzy, jak i kształt pupy, jak i kształt biustu. No, w zasadzie 80% kobiet mi się podoba. Dobrze karmiony, 3 razy dziennie, jestem w stanie każdego dnia, 3 razy dziennie po każdym posiłku uprawiać seks.

0: Siemanko, zuchy, uszanowanko, serduszka. Mamy kolejny poniedziałek, 21, a to znaczy, że jest to najlepszy czas na waszą ulubioną audycję Nocny Marek, którego trochę czasu już nie było, ale zapowiadany w składzie jak zwykle doskonałym, czyli ja, Bonifacy Zapiecek oraz...
1: Krawculek, wasz umiłowany, nie, umiłowany, ukochany, nie, ukochany też nie, po prostu ja i ten drugi, co go nikt nie kojarzy, bo to ja jestem tu gwiazdą. Nie no, żartuję, dzisiaj to potrzeba jest raczej tutaj wodzirejem, bo przyznaję się bez bicia, że troszkę się... Tak może nie do końca jestem jakoś super przygotowany.
0: A sam mnie namawiałeś, żeby wrócić do Nocnego Marka, no ale skoro tak, to zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, tym bardziej, że temat, można powiedzieć, bardzo niecharakterystyczny dla nie tylko Nocnego Marka, ale też dla czasów, w których obecnie zdarzyło nam się żyć. Mianowicie bardzo zależało mi na tym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o rzeczach pozytywnych, które zdarzyły się w ciągu ostatniego roku, a które mogły przejść bez echa ze względu na to, że pewne inne rzeczy je przysłoniły. No i chyba nawet taką pierwszą rzeczą, która się będzie rzuca koniecznie sama przez się, jest to, że nie doszło do zapowiadanego końca świata, przebiegunowania czy czegoś tam, co miało być spowodowane koniunkcją Saturna, Jowisza i Łysego Łba. Także żyjemy, wbrew pozorom. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś znowu wersja symulacji. Jeżeli również żyjecie, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie żyjecie, to wtedy dajcie łapkę w dół, będzie wiadomo. Tak, język się plącze. Coś nie w formie jestem. Próbowałem się przed audycją zdrzemnąć trochę i nie wiem, coś jest kurde nie tak. Ale miałem nie narzekać, miałem podchodzić do tego wszystkiego bardziej pozytywnie. Może też trochę odzwyczaiłem się od robienia czegokolwiek solo i mówienia w moim charakterystycznym, normalnym, codziennym tempie. Tak nie wiem, wręcz może można powiedzieć trochę trema? Ile to już Nocnego Marka nie było? Ze 2-3 miesiące?
1: No co ty, dłużej chyba.

0: ważnych, a jeszcze pozytywnych, no to w ogóle jakąś niszę totalną potrzeba dzisiaj zapełniasz.
1: Możliwe, możliwe, bo ciężko jest jednak nie zwrócić uwagi na to, co przez ostatni rok się wydarzyło, a działo się dużo. Chociaż właśnie z drugiej strony newsy wobec tego stały się dość takie, można powiedzieć, nudne, tak? Tutaj codzienny raport covidowy, tutaj coś tam, tutaj strajki, tutaj policja pod domem Kaczyńskiego i tak można by było puszczać w wydanie informacyjne gdzieś tam, nie wiem, wklejone sprzed pół roku, jak już ludzie zapomnieli, co tam się działo i stara bida i cały czas w kółko jedno i to samo. Ale nie, ale trochę się zaczęło dziać. Się zastanawiam, być może, czy za wcześnie się za to nie wzięliśmy i te podsumowania pojawią się dopiero w okresie świąteczno-noworocznym, bo raczej to nowy rok jest takim dobrym momentem na przygotowanie tych podsumowań. No ale będziemy pierwsi, jak mi się tylko przeglądarka odwiesi.
0: Sławę, to jakaś chyba dziwna odmiana. Sławek wysłał donata 7 zł, dziękujemy. Alt plus 255, co to za dziwny skrót klawiszowy? Alt plus 255, ty potrzeba informatyk.
1: No to jest niewidzialna spacja, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Niewidzialna spacja? Mhm. Patrz pan, jakie cuda. Ty, a kiedy się właściwie zaczął Koko? Bo ja już nie pamiętam, ile to już trwa. Ile on z nami jest, ten Koko?
1: Wiesz co, deko ponad rok. Na pewno już rocznicę w Chinach obchodził. Co do Europy nie jestem pewien, ale coś mi świta, że czytałem gdzieś to chyba na National Geographic.pl czy czymś takim właśnie czytałem o, jak to było? Właśnie jakiś artykuł z okolic 10 stycznia 2020 roku, gdzie takim spokojnym tonem było opisywane, że pojawiło się jakieś dziwne zapalenie płuc, że już w Chinach są pierwsze ofiary śmiertelne. Tak do końca nie wiadomo, co tam się dzieje i nikt to nawet by nie zwrócił uwagi, nie? I jak to się, kurde, skończyło dalej?
0: Lukacjusz pisze, że alt plus 255 to not breaking space. Czyli co, niełamliwa spacja? Taka, która się nie zawija. Rozumiem, no. Tak? Wyższa szkoła jazdy,
1: jest to,
0: panie.
1: Jest to możliwe?
0: Wyższa szkoła jazdy. Kurczę, no takie podsumowanie i to jeszcze na pozytywnie. Ja nie wiem, jak ludzie to odbiorą. Czy Polacy w ogóle są gotowi na pozytywne wieści jakieś? Może z jednej strony mamy ich straszny deficyt, bo ciągle się tylko umartwiamy, narzekamy na rząd, na to, że nas trują, że plandemia, że rząd taki nieudolny, kolejne podatki, a jakieś pozytywne rzeczy, aż mi łydki drżą z ciekawości po prostu, coś ty tam wynalazł pozytywnego, ale to w Polsce jeszcze? Może jeszcze powiedz, że w Polsce coś pozytywnego, no w ogóle padnę tutaj, zawału dostanę.
1: Nie no, w Polsce też się dzieje dużo dobrego. Zauważ, że w zeszłym tygodniu pokazał się sondaż, według którego Kościół jest bardziej nielubiany niż lubiany. Jest więcej osób, które negatywnie oceniają postawę Kościoła. No i dzieje się coś, co można było przewidzieć, co się działo również na Zachodzie. Polska również do tego punktu doszła. Tym bardziej bardzo mnie to cieszy, że jest dużo odsetek młodych ludzi, którzy teoretycznie powinni pchać ten wózek dalej. Także kolejnym czasem prawdopodobnie będzie właśnie też masowe wypisywanie religii. W końcu może religia wróci tam, gdzie jej miejsce, czyli do salek katechetycznych i jakoś zrobi się wystarczająca przestrzeń na pewne zmiany, tak żeby, no właśnie, tak żeby za te 20 lat nie było w Polsce dominującej religii i no kurde, tutaj tak bardzo życzeniowo sobie myślę, nie? Żeby to była zwyczajnie kwestia wyboru, a nie jakiegoś przymusu bezpośredniego, można wręcz powiedzieć. Także pod tym względem myślę, że jest to całkiem, no na pewno bardzo dobry news. Kurde, naprawdę coś mi dzisiaj nie tak.
0: No coś się dopadło, no. Żeby to tylko nie to było. Nie, na pewno nie. Myślę, że wszyscy chyba doświadczamy jakiegoś takiego spadku nastroju i pogorszenia humoru. To się wszystkim troszkę udziela. A te święta wcale nie pomagają. I nowy rok online, wigilia online, to wszystko sprawia, że czujemy się faktycznie, jakby czasy ostateczne nastawały. nam, przed nam tutaj.

0: Zenon pisze, że ma coś pozytywnego. Stanisław Dziwisz wybaczył Polsce. Tak, kamień z serca. I ja to spać nie mogłem, muszę ci się przyznać, bo myślałem, że on coś, że on nam nie wybaczy już, ale nam wybaczył. Zuch, zuch.
1: Gdzieś słyszałem w ogóle, bo to było nagranie podczas wywiadu w telewizji Trwam, czy coś takiego, i on jeszcze tym, wiesz, tym swoim biskupim głosem, prawie jak Wojciech Mann, tylko bardziej takim własnym. Jak to... Naprawdę, aż się wzruszyłem. Nie spodziewałem się, że okaże aż tak duże miłosierdzie dla wszystkich zdrajców i tych, którzy go chcą zniszczyć i pogrzebać razem w jego złotych pałacach.
0: Kapciowy. On tyle lat nosił kapcie Janu Pawłu a ludzie tak szkalują, nie pamiętają. Ale to w ogóle świat staje do góry
2: sponsorowanie
0: nogami.
2: Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: JP 5D. 3 złote. Dzisiaj wchodzimy w 5D. Ja już wejszłem. Wielki reset to dobra okazja, żeby wpłacić 3 złote na piwo, żeby się krawiec zresetował i miał 3 dni ciemności.
0: No dziękuję bardzo. Tutaj jest zrzutka na reset, żebym się zresetował i 3 dni ciemności miał. Wchodzimy w 5D. W ogóle ludzie sobie może nie wszyscy zdają sprawę z tego, że nadajniki 5G, tak, 5D, 5G, 5G nas przerzuci w 5D. No dzisiaj to tak można gadać, co tam komuś ślina na język przyniesie. No, że są już te nadajniki w 7 miastach. I to jest właśnie też ten rok, w którym to się stało, nie? To dobra czy zła wiadomość? No, dla chyba tych, co się trochę lepiej znają na technologii i się mniej boją i się nie lękają, jak Jan Paweł II przykazał, no to może dobra, bo będzie lepszy internet, szersze pasmo czy coś tam.
1: No, świat do przodu. Technologii postępu nie da się zatrzymać. Więc bardzo się cieszę, że wiesz, że tutaj pokrzyczeli, pomarudzili, tutaj na Facebooku zrobili jeden protest, nawet gdzieś tam w jednym mieście się udało im, tym przeciwnikom, luddystom współczesnym, spotkać i faktycznie coś tam, wiesz, poprotestować, pochodzić w tych foliowych czapeczkach. No i pokrzyczeli, pogadali, a teraz sobie kupują telefony na święta z obsługą 5G. Cieszę się, że mimo wszystko to jakoś, nie wiem, nie przeniknęło aż tak bardzo do ludzi, że tutaj znowu będą chcieli nas zaczipować, znowu trzeba będzie protestować, że to wiesz, przyszło, no pokrzyczeli, pomarudzili i koniec rewolucji. Także fajnie, że nie jest, że nie skopiowaliśmy aż tak bardzo wzorców, które można przykładowo zaobserwować w Stanach Zjednoczonych, gdzie można, no nie wiem, gdzie te wszystkie ruchy antynaukowe czy hamulcowe potrafią w dalszym ciągu organizować jakieś, wiesz, konferencje i tak dalej, spotkania, no zresztą płaskoziemstwo w jaki piękny sposób w Stanach sobie działa. Kurde, naprawdę coś jest nie tak, słuchaj, ja cię przepraszam, ale nie jestem pewien, czy nie powinienem się położyć dzisiaj wcześniej, także z góry uprzedzam.
0: Aż
1: się,
0: tak
1: kurde,
0: źle?
1: Nie tak.
0: Kurczę.
1: Nie wiem.
0: A co ci właściwie jest, maleńki?
1: Wiesz, to trochę serducho mnie kłuje i nie podoba mi się to. No.
0: Kurczę, no jak będziesz się, wiesz, jak się jeszcze gorzej poczujesz, no to śmiało, to się połóż, no wiesz, no zdrówko najważniejsze, jak to mawiają babcie i ciocie, kiedy je spotykasz raz na rok i sobie życzenia składacie. To zdrówko najważniejsze, żeby tylko zdrówko było, no. No najwyżej zostanę sam jak palec w dupie przysłowiowy. I zrobię luźne podsumowanie roku i dzwońcie. I pamiętajcie, że też możecie dzwonić i podsumowywać. No, biedny potrzeba, no widzicie, no same, no kurczę, no miało być dobrze, a wyszło zawsze jak w Polsce tu wychodzi. Wszystko w ogóle do góry nogami tutaj jest. Popatrz, w ogóle oglądałem sobie ostatnio Czarny Czwartek, jak tam do górników z ZOMO strzelało, pałowało, śmierć jak kromka chleba, i Kościół faktycznie się tam jawi jako jakaś taka siła, która z ludźmi była. No wiesz, swoje za uszami to oni zawsze mają, ale no jakoś nie ulega wątpliwości, że bardziej z ludźmi byli i przy ludziach, a nie z władzą. A teraz odwrotnie, teraz są w 100% z władzą, można powiedzieć, też od się na odwrót.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że też pewien podział wewnątrz ludzi Kościoła też jest zauważalny. Jakieś zaangażowania w działania polityczne nie tylko liżące prezesowi klamkę, ale także dbające o właśnie choćby małe wspólnoty, czy też księża, którzy zwyczajnie nie boją się powiedzieć paru mocniejszych słów odnośnie hierarchów, czy odnośnie właśnie Dziwisza. Był nawet jakiś taki list otwarty, podpisany przez tam 40 kilku księży, zakonników i generalnie ludzi Kościoła, którzy się odcinali, bo od właśnie słów Dziwisza i wcześniej jeszcze za aferę, jak on się nazywał, ten arcybiskup, no nieważne, wiemy o kogo chodzi. Więc wydaje mi się, że tak, tutaj oddolnie Kościół zaczyna być może wracać do tej ludzkiej twarzy, do tej ludzkiej wspólnoty i takiego duszpasterstwa na zasadzie, nie wiem, partnerstwa, a nie władowania ci złotym pastorałem do twojego pustego łba, jak powinieneś żyć, jak powinieneś działać. Taka, wiesz, taka religia, która jest wspólnotą, która jest ludziom potrzebna. Dobra, słuchaj, ja się muszę położyć, jak się może lepiej poczuję, to zadzwonię raz jeszcze. Przepraszam, że cię wrzucam na minę, no ale coś jest, kurwa, nie tak, potrzebuję chwili.
0: Nie ma sprawy, stary, to idź i tylko daj potem znać, czy wszystko okej, żebyśmy się nie martwili.
1: To ja się przełączam na odsłuch i jak mi się poprawi, bo też wstałem pół godziny temu raptem. Może się jeszcze nie obudziłem, ale muszę się pierdolnąć na chwilę. Dobra. Sorry.
0: No to trzymanko, cześć, trzymaj się. A widzicie, a właściwie słyszycie. Wszystko się może zdarzyć w nocnym radio. No słuchajcie, jak potrzeba się katapultował z audycji, na którą się przygotowywaliśmy, to naprawdę jest niewesoło i no chyba się niezbyt faktycznie dobrze czuję. Chyba pierwszy raz się coś takiego w nocnym radiu zdarzyło, nie licząc może takich przypadków, jak ja się rozchorowałem, tylko że ja się tak rozchorowałem, że wpadłem pod stół i internetu nie potrafiłem rozłączyć. Pamiętam to do dziś, jak Klot tam ratował sytuację, ja się wtedy schlałem, ale się schlałem nie bez powodu, bo tam miałem problemy życiowe, miłosne chyba w ogóle. No i tak to wyszło, że zrzutka na wieniec, ale jesteście kurczę, okrutni, okrutnicy. No nie fajnie. Trochę się martwię o potrzebę. On w ogóle tak troszkę nie domaga ostatnio, myślę zdrowotnie. Coś tam mu się dzieje, no. Ach, powinien pójść do znachora. Zdecydowanie trzeba potrzebę wysłać do znachora. To on chyba powinien pana Jurka odwiedzić. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale myślę, że zdecydowanie potrzeba powinien odwiedzić pana Jerzego i zasięgnąć rady fachowej, medycznej. Not cool. I przyznam się bez bicia, że liczyłem trochę, że potrzeba tu poratuje, bo starałem się przygotować nawet przez te kilka godzin, ale jakoś mi to dzisiaj też nie szło. I takie podsumowanie roku to nie jest prosta sprawa. No ale postaram się jakoś z tego wybrnąć. Czytam sobie tutaj, że mieliśmy wybraną pierwszą wiceprezydentkę USA. Wiceprezydentka. To tak trochę feministycznie brzmi, prawda? Kamala Harris. To dla mnie to są fajne wydarzenia. Zawsze byłem za kobietami. Zawsze dostrzegałem gdzieś problem, że kobiety no, przez długi czas były trochę w takiej sytuacji jak czarni, którzy... No, pamiętacie to, znaczy na pewno kojarzycie to zjawisko błędnego koła, nie? Że w Stanach się dawniej takie rozprawy toczyło, że właśnie czarni są brudni, nieczyści, niewyedukowani, nie potrafią się zachować. No, być może mogło mieć to jakiś związek z tym, że z brakiem dostępu do edukacji, z tym, że byli traktowani jak traktowani, no i co? I zapóźnieni trochę, no i do dziś pewnie gdzieś to pokutuje. No i też się można było zapytać, no a jaki jest czarny, co dostał Nagrodę Nobla? I podawać to jako dowód, że czarni są głupsi na przykład, nie? Nie jestem tutaj zwolennikiem teorii, że wszyscy jesteśmy jednakowi w ogóle i nie rozmawiajmy w ogóle o różnicach rasowych jakichkolwiek, ale... Były też w ogóle... Była sytuacja, że właściwie zawiedli wszyscy, bo i nauka, i naukowe jakieś rozmowy na temat właśnie, czy czarny to też człowiek, czy może bardziej zwierzę. I teolodzy przywoływali Hama, który, od którego mieli pochodzić ci czarni, zostali przeklęci ciemnym kolorem skóry, więc też i tutaj Biblia przyszła z odsieczą tym, którzy nadal chcieli utrzymać pewne status quo, żeby czarni nadal byli traktowani jak podludzie. No i z kobietami, myślę, przez długi czas było tak samo. Też brak dostępu do edukacji, marginalizowanie ich roli w społeczeństwie i tak dalej. Dlatego bardzo się cieszę, jak kobiety triumfują, jak kobiety zdobywają jakieś, osiągają jakieś sukcesy. I tak dalej. Krawiec zna się na czymkolwiek? Takie pytanie. Nie, na niczym się nie znam, tylko dotarcie chrzanu ewentualnie. No, właściwie to można przypisać też właśnie całe zjawisko pandemii też na ten rok, no zaczęło się to pewnie trochę wcześniej, ale no też ten rok dał nam w kość i nauczył nas zupełnie innego życia, tak jakby. Ja dostrzegam w tym plusy duże, bo to jest takie oderwanie się trochę od zapierdalania, od... trochę może taka forsowana na siłę ucieczka od materializmu, no w tym sensie, że ludzie potracą swoje majątki, ale to też da do myślenia trochę pewnie, nie? Niektórym, że może nie warto całego życia pod to podporządkowywać, takie refleksje, no i w końcu trochę czasu, żeby usiąść, pomyśleć samodzielnie. Ci wszyscy, którzy się spóźnili, bo ludzie tu dochodzą, no to słuchajcie, zaczęliśmy audycję z potrzebą i potrzeba się ewakuował niestety, bo się źle poczuł, bardzo się źle poczuł. Trzymajmy kciuki, żeby się to wszystko unormowało. Mamy też pierwszy film zagraniczny, który otrzymał Oscara, Parasite. Fajnie. To znaczy film międzynarodowy, nie? Nie amerykański. No i ludzie, którzy wyszli na ulicę, to są dla mnie ważne wydarzenia. Coś we mnie odżyło, nie? Jak zobaczyłem ludzi, którzy masowo wyszli na ulicę w Polsce. Zobaczymy, czy jeszcze coś z tego będzie, chociaż chyba się uspokaja, nie? Jakieś memy tutaj miałem z Kaczyńskim, że pokrzyczeli i poszli, nie? Zadowolony. Rok 2000 tutaj, no właśnie, po raz pierwszy też padła taka informacja ze strony wojskowej, rządowej, że to, co widzimy na zdjęciach, no to prawdopodobnie jest jakiś obiekt niezidentyfikowany, znaczy jest to obiekt niezidentyfikowany i przedstawia się jako no, taki przełomowy trochę news, że po raz pierwszy powiedzieli wprost, że mamy do czynienia z UFO. No nie do końca, ponieważ NOL, no to jest po prostu niezidentyfikowany obiekt latający lub UFO po angielsku. No i to może być wszystko. Niezidentyfikowanym obiektem latającym może być jakiś dziwny balon meteorologiczny, o którym zapomniano i nie wiadomo czym jest, albo coś innego, jakieś dziwne zjawisko meteorologiczne, świetlne. Gospodarka stoi, bezrobocie wzrasta, ceny wyjebały w kosmos i cieszy się kurdupel, nie? No. Kurczę, Kaczyński zadeklarował teraz, że powoli myśli o odejściu ze sceny politycznej, więc byłoby miło, chociaż czasami się boję trochę, co będzie po Kaczyńskim i czy przypadkiem nie zjawią się, czy nie pojawią się jeszcze gorsi od niego. To jest bardzo prawdopodobne. Jeszcze jak się zaczną żreć o władzę, a przecież to są bardzo tacy mali ludzie, karły moralne, aparatczyki różne i mogą się zacząć ostro żreć o władzę. Może być kiepsko. Na pewno cała ta sytuacja z pandemią bardzo pomogła wszystkim, którzy w internecie coś robią. Znaczy mam na myśli różne serwisy, większe, mniejsze, handel w internecie i też w dużej mierze myślę, że Polacy oswajają się już z płaceniem za treści. Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że pokutował u nas taki nawyk, że wszystko musi być za darmo, bo inaczej to w ogóle od razu zamykam okienko. To było takie może przekonanie, że za darmo można znaleźć też dobre rzeczy, no to co będę płacił. A jakoś tak się spopularyzowało pewnie trochę płacenie za treści. Różne Netflixy, HBO, online, nie? Oglądanie filmów online, CDA.pl, premium. Już nie tylko oglądanie za reklamy, ale okazało się, że to wcale nie musi być takie drogie. Ja przyznaję się że walczę z piraceniem, to znaczy staram się nie piracić, staram się po prostu kupować legalnie różne rzeczy, jakieś audiobooki, gry, filmy, płacić za takie rzeczy. No, to jest chyba krok w kierunku cywilizowanego świata, nie? Może właśnie można poznać taki świat niecywilizowany, jakiś kraj zabity dychami i osłonięty murem i zamknięty za żelazną kurtyną, że tam kwitnie piractwo na potęgę.
3: 5 złotych. Etam powinien z Najmanem wyjść w ma. Gorzej jakby Etam przegrał, bo by został posądzony o ustawioną walkę.
0: Etam przegrał z Najmanem? To jakiś science fiction. To się da się przegrać z Najmanem? Nie wiem, ja sobie przypominam jedną wygraną Najmana w sumie. Właściwie to on cały czas dostaje łomot od wszystkich. Wygrał, pamiętam, z tym, z lwem. Przyszedł taki jakiś dziwny kulturysta, lew. No i ten lew nic nie umiał. Nie umiał, chyba nic nie trenował. Może myślał, że siła mu wystarczy. No i... Krawiec, nic nie rozumiesz. To płacenie jest specjalnie... No, a co ma być? Niespecjalnie. Ja nie wiem, o co chodzi. CDA jest tak legalny jak Homik Flix Etama, śmieje się Zenon. No, nie wiem. Znasz może konkretniej sytuację od środka, jak to jest, bo nie słyszałem, żeby ktoś nam się burzył, ale faktycznie dziwna to jest sytuacja, bo nie kosztuje to zbyt dużo, a tam masz filmy, no, wszelakie treści, nie? Ogromny zbiór tych różnych nagrań i jakoś tego nie widzę, żeby dało się opłacić licencję, no i co, ktoś zapłacił 20 zł i sobie wszelkie w ogóle możliwe filmy ogląda, nie? Z całego świata. Bo różne inne platformy, które wiemy, że są legalne, no to one mają swoje produkcje jakieś, ta baza nie jest taka bez dna, więc faktycznie dziwna jest ta sytuacja z CDA i obawiam się, że to takie albo zupełna ściema faktycznie, albo może taka próba odczekania i zobaczenia, czy coś z tego może wyjdzie i właściciele praw autorskich tak przymykają oko trochę i czekają, jakoś tam się starają dogadać. wiecie, o co chodzi, nie? Że to może się... Zdrówko, zdrówko. Oj, nie pij tej Pepsi, nie pij, człowieku, napój cukrowy. To nie jest zbyt zdrowe. Mi też coś się ze zdrowiem cały czas troszkę dzieje. Nie chcę tu o chorobach swoich, jakichś tam i dolegliwościach opowiadać, bo się zrobi radio emerytów. Może zrobimy taką audycję, że będziemy...
2: Sponsorowanie mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na wolnowar i bogato zastawiony świąteczny stół dla potrzeby.
0: O proszę. Na wolnowar i bogato zastawiony stół. No, na bogato. Maharadża zawsze na bogato. Ma gest. Wielki filantrop i dobrodziej. Dziękujemy. A Najman swoją własną galę robi, gala VIP, i to jest jakaś parodia Rambo znowu. Nie wiem, właściwie to jemu się coś w głowie pomieszało, bo on wszystko, co robi, to jest jakieś takie niewydarzone, głupie i się błaźni, głupoty gada. Każdy jego ruch, nie? Łącznie z tą ostatnią walką, kiedy właściwie czuł, że przegra i wolał być zdyskwalifikowany. No, i po prostu zachował się jak ostatni pacan. Straciłem jakikolwiek szacunek dla Najmana. No, a na swojej gali będzie się pojedynkował z jakimś taksi złotówą, z jakimś grubaskiem, co się nie umie bić. No i... ale to może tak dla śmiechu można sobie popatrzeć. Dawid Ozdoba, też chyba jeden ze słabszych zawodników, którzy się pojawili na tej gali freaków Fame MMA. Właściciele tej gali właściwie się nie kryją z tym, że to jest rozrywka, że to jest fan, że to nie jest do końca sport, więc spoko, no, ale jak na takiej gali freaków jeszcze pojawiają się tak słabi zawodnicy, jak właśnie Taksi Złotowa, czy Dawid Ozdoba i ich Najman bierze, tych samych najsłabszych i się z nimi chce bić, to jest żenada już w ogóle na maksa. Etam by rozpykał, myślę, Najmana, by po prostu w niego wszedł jak w masło, go tam obił. Siadłby na nim po prostu, dupą by siadł na nim i ten już by ani ręką, ani nogą. Ale problem leży w tym, że wrzucone są nielegalne treści i CDA ich nie usuwa. Czasami usuwa, ale trochę to wygląda tak, jakby usuwał dla... No tak, żeby pokazać, że coś robi, to czasem coś usunie, nie? Bo bardzo dużo jest tam nadal... Bardzo dużo tam jest nadal piratów. No a ja sobie przypominałem takie właśnie starsze polskie filmy, jak wspomniany Czarny Czwartek, czy Śmierć jak kromka chleba, właśnie o tych makabrycznych wydarzeniach. Wyobraźcie sobie, że i to sobie wyobraźcie, bo niewykluczone, że to nas jeszcze czeka. To jest naprawdę całkiem możliwe, że doczekamy się jeszcze takich sytuacji, że będzie nas policja wyprowadzać z domu na pałach, to znaczy będą nas tam zrzucać ze schodów, pałami lać, pryskać wodą. Właściwie już doczekaliśmy się niedawno godziny policyjnej. Godzina policyjna to też jakiś jest przełom, nie? Coś niespodziewanego. Nie spodziewaliśmy się, że pojawi się coś takiego jak godzina policyjna. Wcześniej były przymiarki, tu nie wolno wychodzić, kwarantanna, ale to wszystko nie było tak oczywiste, troszkę dwuznaczne, a może faktycznie tak trzeba, no ale teraz jak słyszymy już, że władza używa takich terminów jak godzina policyjna, to chyba możemy się zacząć bać, nie? Władza się już całkowicie odrealniła, odsunęła od ludzi, oni sobie, my sobie, jest między nami mur. I co gorsza, zza tego muru lecą kamienie, butelki w jedną stronę i armatki wodne pryskają z drugiej strony. Dla mnie milicja, bo nie nazywam ich policją, dla mnie to jest milicja. co rusz czytam o skandalicznych zachowaniach policji. I skoro dawniej znalazło się tak wielu ludzi, którzy chętnie lali pałami swoich rodaków, którzy dręczyli i torturowali, bo myślę, że te filmy dobrze oddają klimat tamtych czasów, kiedy Polacy się właściwie podzielili na dwie grupy. Ci, którzy autentycznie wkręcili się w ten system, w ten PRL, w tą komunę i z nią współdziałali, jej służyli i byli z tego nawet całkiem zadowoleni. Oczywiście w dużej mierze byli to po prostu bandyci, łotry, ludzie, którzy lubią dręczyć innych, którzy lubią się nachlać, wyjść sobie z kumplami ubrani w kaski, kogoś tam przekopać. No tacy ludzie. W tych ludziach była też pewnie nienawiść do tego klimatu takiego bożego, bo zawsze się przedstawia ludzi z tamtych czasów, którzy byli w opozycji, tych, którzy byli jakimiś działaczami, solidarnościowcami, no jako takich ludzi, którzy są blisko Kościoła i się witają nawet, szczęść Boże. To szczęść Boże mogło być bardzo irytujące dla jakiegoś zomowca czy dla jakiegoś towarzysza za biurkiem, no bo to takie bardzo niekomunistyczne, nie? Się tak witać, szczęść Boże. I to szczęść Boże było takim zamanifestowaniem tego, po której stronie się jest, bardzo wyraźnym. Nie wiem, jak komuchy się pozdrawiały. Witajcie towarzyszu, nie? Albo tam zdrastwuj. No właśnie, godzina policyjna, już robią sobie co chcą. Dobrze, że mnie tam nie ma, pisze Gosia. No. No, ale wielu z nas jest i się martwimy o to, bo właściwie to jest takie przesuwanie granicy cały czas. Ja tak to odbieram. Przesuwanie granicy polegające na tym, że jak już sobie władza na coś pozwoli i ludzie niespecjalnie ostro zareagują, to następuje jakiś tam precedens i potem można na jeszcze więcej sobie pozwolić z obywatelem, nie? Dawniej mogli wam przyjść. Popatrzcie, dzisiaj niektórzy z nas tak mają, że ktoś tam dzwoni do drzwi czy telefonem i przebiega nas dreszcz i taki niepokój, prawda? Co się dzieje, kto to jest, kto to coś chce. A pomyślcie sobie, co czuli ludzie dawniej, kiedy taki dzwonek do drzwi niespodziewany czy walenie w drzwi. Śpicie sobie 6 rano, a tu nagle jep, jep, jep, nie? Otwieracie drzwi i nie, że dobry wieczór, starszy tam posterunkowy, tylko po prostu wejście po prostu z drzwiami, wywalają was gdzieś tam na korytarz, skopa, pałą. Takie czasy. I pytanie, czy to wróci? Moim zdaniem to może wrócić, jeśli władza się poczuje zagrożona.
3: 10 zł. Łap krawcze na jakiś zacny napitek au.
0: Totem wilka. Kurczę, ale wy jesteście tajemniczy, bo sądzę, że to są ludzie, którzy są z nami tutaj już od dawna, tylko tak się podpisujecie tajemniczo i nie wiadomo, kto to może być. Totem wilka. Dzięki w ogóle. Dyszka bardzo się przyda. W ogóle bardzo mi się przydadzą donejciki wasze teraz, no bo tak nie ukrywam, że gdzieś tam zaczynam się lekko niepokoić o stan swoich finansów. Może nie jakoś bardzo, ale już tak czerwona lampeczka się zapala, nie? Że bardzo się przyda tutaj każdy donejcik teraz. Być może będę się musiał za robotę trochę wziąć dodatkowo, trochę bardziej, żeby się nieco odkuć. Krawiec, wpuściłbyś księdza i nagrał to zajście. No to musiałbym nagrać swoje mieszkanie, siebie. No jakoś nie palę się do tego zbytnio. ale są wśród nas tacy, którzy zdecydowali się ujawnić swoje oblicze i nawet się nie krępują specjalnie, żeby pokazać, jak sobie mieszkają. Może to jest właśnie okazja, żebyście wy coś fajnego nagrali. Co to? Ja tylko tu jestem. Wszyscy tu jesteśmy i wszyscy współtworzymy medium. I może wy podeślecie nam jakieś nagranka ciekawe, czy ze spacerów, czy jak księdza przyjmujecie, czy jak księdza nie przyjmujecie, czy jak księdza wykopujecie, czy jak księdza ściskacie, czy jak ksiądz na przykład w windzie się, winda się zepsuła i ksiądz utknął w windzie i nie może wam odprawić, nie może was pobłogosławić, bo nie ma jak koperty tam wcisnąć, czy coś, jakieś zabawne sytuacje. Ja bym się czuł trochę skrępowany, pokazując, jak mieszkam. Mieszkam dosyć tak skromnie, a dzisiaj jest taki trend na YouTubie, że wszyscy mają jakieś designerskie mieszkania, deweloperskie, nie? Ładnie oświetlone reflektorami, pięknie zrobieni, włoski tlenione, tu wystrzyżone, tutaj dziarka, tu bajerancka markowa koszulka i tak wszyscy się pięknie prezentują, to czułbym się trochę skrępowany, czułbym się jak taki kononowicz trochę, czy major, jakbym wam tutaj siebie zaprezentował. Więc nie możesz księdza przyjąć w kominiarce. Ciekawe, czy księża... Coś nie widzę, żeby księża się w maseczkach pokazywali. A to dziwne, bo trochę ich się rozchorowało, szczególnie jak były te spotkania, zloty hierarchii kościelnej. No to widać było, że za nic sobie mają te nakazy różne, co dla niektórych może być właśnie spoko, chwalebne bardzo, że dają właśnie dobry przykład, że się nie stosują, bo to jest wszystko bzdura. Te maseczki, ta pandemia. No, dziś myślę, że... Znaczy, chyba od początku miałem takie przekonanie, że raczej nie jest to ściema, tyle że rządy różnych krajów sobie tego używają jak chcą, nie? I chyba niczego dobrego się nie możemy spodziewać po władzy. W ogóle historia powinna nas uczyć, jak sobie pooglądamy różne te starsze polskie filmy o tym, jak dawniej się żyło za tego PRL-u i jak nas traktowała władza. I właściwie jest dużo podobieństw. To, że rośnie między nami ten mur, między władzą a ludźmi, to raz. Dwa, że coraz więcej nakazów, zakazów i kar. Dyskusje właśnie coraz częściej się pojawiają o tym, czy policja dobrze robi, czy powinniśmy ich szanować. No wiecie, takie odwrócenie się Polaków i utrata zaufania nie tylko do policji, do państwa, to zawdzięczamy PiS-owi. Utratę zaufania do państwa, takie zniechęcenie państwem i odwrócenie się. To jest najgorsze, co może być, bo kraj, w którym obywatele sobie, a władza sobie, kraj, w którym ludzie nie mają w ogóle już zaufania do różnych instytucji państwowych, do służby zdrowia, do edukacji, do rządu, do mediów. No, media też, za PRL-u też tak było, że media sączyły propagandę i wielu uważa, że teraz ta propaganda jest gorsza, bo jest taka bardziej bezczelna. Bezczelna jest po prostu ta propaganda. I bardzo dużo można tutaj podobieństw. No, Kaczyński niczym pierwszy sekretarz, nie? Trochę niczym pierwszy sekretarz partii. No, ale brakuje nam jakiejś takiej siły opozycyjnej. Właściwie, no to... To znaczy, są media takie jak tam... jak Portal Lisa, czy Agory... No to czuć, że oni są bardzo mocno antypisowscy i jest pewnie więcej takich mediów, które są bardzo przeciwko tej władzy. No więc to może jakaś taka troszkę opozycja, ale no, na opozycję w postaci PO to już chyba się wszyscy przekonaliśmy, że nie mamy co liczyć, bo już wiemy, że to są dwie strony tego samego medalu właściwie. Więc no, ciekaw jestem, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Ceny rosną. Przypominam, że górnicy i ludzie ogólnie wyszli na ulice, stoczniowcy zaczęli strajkować. Wszystko to u nas takim triggerem, takim wyzwalaczem tego społecznego niezadowolenia był wzrost cen. Po prostu no, teraz mamy o tyle dobrze, że wchodzimy do sklepu i widzimy 100 tysięcy różnych artykułów do wyboru, jest wszystkiego w bród, tyle że ceny rosną, rosną bardzo niepokojąco, bo co rusz się dowiadujemy, że za to więcej, tu wzrośnie, już czytałem jakieś prognozy, co podrożeje już od stycznia, co podrożeje od lutego, jest to bardzo niepokojące, no bo wynagrodzenia jakoś tak nie rosną chyba co różnie. Nie wiem, a może wy tak macie, że co miesiąc wam szef daje podwyżkę. Tylko jak szef ma podwyżkę wam dać? No chyba, że pracujecie w jakiejś spółce Skarbu Państwa, jakiejś instytucji państwowej, no to może wam i dadzą jakąś podwyżkę czy godną emeryturę, ale właściwie jak pracujecie w prywatnej firmie, no to wasz pracodawca też coraz więcej musi za wszystko płacić. Za prąd, za wodę, za czynsz, za wasze jakieś ubezpieczenie, ZUS-y, SRUS-y, no i sam ma wyższe koszty życia i tak dalej. Wiele firm bankrutuje. Przeczytałem dzisiaj, że Marwit, taka polska firma, która robi fajne soczki, właśnie różne marchewkowe, zupki, no to właśnie się zamykają i sądzę, że teraz będzie lawina po prostu bankructw. I tu mi się włącza jakieś takie spiskowe myślenie, że no bardzo na pewno no, czy to ktoś planuje, czy ktoś to wspomaga, taki stan rzeczy, czy ktoś czy ktoś ma w tym jakiś plan, czy nie, no to nie ulega wątpliwości, że na pewno na rękę będzie różnym międzynarodowym kapitałom, jak wszystko się tu zaora, co nasze rodzime polskie, no bo mniejsza konkurencja, będzie można też wykupić sobie jakieś właśnie fabryki i przerobić jakąś tam Helenę, czy inne jakieś Horteksy na Coca-Colę, nie? Sobie po prostu kupić tutaj jakąś właśnie fabrykę, rozlewnie, poprzejmować i wszystko już będzie w rękach obcych, a moim zdaniem to jest, ludzie jakby nie doceniają niebezpieczeństwa, które za tym płynie, no bo różne te duże firmy, duże marki, no to jak są polskie, to podatki zostają tu w Polsce, a jak to jest międzynarodowy kapitał, jakaś globalna korporacja, to oni tak wszystko zrobią, żeby te pieniądze wywędrowały w jak największej części do kraju swojego jakiegoś, nie wiem, macierzystego albo gdzieś, żeby to poszło po prostu w świat, nie? No i co? I z czego zapłacimy za... Z czego weźmiemy pieniądze na funkcjonowanie państwa? I jak tutaj no będzie przykręcanie śruby różnym prywaciarzom, jak to się mówi, coraz bardziej, bo będzie coraz więcej od nich zależało, czy to oni i na ich barki spadnie utrzymywanie różnych niepracujących, utrzymywanie służby zdrowia, wypłacanie emerytur starszym ludziom, wszystko na ich barki spadnie. No ale przedsiębiorca też nie jest jakimś masochistą i jak już mu się mocno da w kość, no to on w końcu stąd spierdoli, przeniesie, założy sobie działalność gdzieś za granicą. Co czasem jest problematyczne. Wiem, że w przypadku niektórych działalności, takich, które mają związek właśnie ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, no takie na przykład jakieś, no nie wiem, no kolega na przykład, który bada kierowców, jest psychologiem jazdy i bada kierowców, czy są zdolni do prowadzenia samochodu, no to on nie za bardzo może sobie działalność gdzieś założyć za granicą. No nie za bardzo się to da po prostu. Bo są takie działalności, które wymagają jakichś tu zezwoleń, pozwoleń, takich, które trzeba sobie w naszym kraju wyrobić, dogadać się z systemem tutaj i nie za bardzo jest możliwość, żeby sobie po prostu od tego wszystkiego uciec. Etam się pojawił na antenie. Cześć, Etam.
4: No cześć. Nie przyszła góra do Mahometa, to przyszedł Mahomet do góry. A liczyłem, że do mnie zadzwonisz, że będziesz, nie będziesz musiał mnie odbierać, no ale już trudno. Stało się.
0: Czemu ja miałbym tak dzwonić do ciebie stąd, ni zowąd, ni z gruchy, ni z pietruchy?
4: No ja pisałem na czacie, może do mnie...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: No ale już dobra, już stało się. No.
3: Na 0 i 4
4: może dzięki temu ktoś będzie chciał zapłacić jeszcze więcej.
0: A czekaj sekundkę, bo przyszedł donajcik 3 złote Mr. Jake Tom B., cóż to za jegomość, na 0,0004 uncji złota. To tak za paznokciem by mi się zmieścił taki okruszek, jakiś w ogóle jakiś pyłek. Na zabezpieczenie przed hiperinflacją. Myślisz, Etam, że... Dzięki wielkie. Myślisz, Etam, że... No... Co to jest w ogóle za zjawisko hiperinflacji? No wiadomo, że to już jak inflacja szaleje. No, ja sobie to wyobrażam tak, że hiperinflacja to jest taki czas, kiedy zaczynamy nosić właśnie wiadrami czy wozić na taczkach hajs, żeby kupić chlebek, nie? To tak mi się kojarzy.
4: Problem jest dosyć szeroki, bo chciałeś omawiać ten rok, a w tym roku właśnie to wszystko się zaczęło, a dokładnie zaczyna się dzisiaj, czyli 21.12.2020. Nawiązywałeś do chomika, do tego CDA. No właśnie, te abonamenty. One mają nas do jednej rzeczy przyzwyczaić. Nie wiem, czy widziałeś po spotkaniu rządu światowego w Davos ostatnim, jaki wypuścili klip, gdzie stoi taki człowieczek, jakby sobie selfie robił do kamerki i mówi tak, że nie mam nic, ale jestem szczęśliwy. I to jest rok 2030, nie? Wszystko, co mi jest potrzebne, mogę wypożyczyć. No i właśnie o to właśnie chodzi, o przyzwyczajenie ludzi do tego, że jak coś sobie chcą mieć, to sobie wypożyczą. I taki dron tam ląduje na tym teledysku i to nie, że tam parę punktów innych jest. Polecam w ogóle wszystkim ten film zobaczyć. Agendy 2030 i myślę, że to idzie w tym kierunku, bo widzę wszelkie przejawy tego, że właśnie tak to będzie wyglądało. Ludzie są w ogóle ogłupieni. Na przykład przed chwileczką pisałem bardzo długi komentarz Rzeczypospolitej, gdzie punkt po punkcie wyjaśniałem im, dlaczego mogą wyjść na spacer z psem po 19 w Sylwestra. Bo tam takie pytanie padło, mogą nie tylko wyjść, jak już kiedyś to tłumaczyłem z psem, ale mogą wyjść w ogóle sobie i w ogóle olać to. Dzisiaj zresztą widziałem masę ludzi pod jednym z żydowskich marketów, czy rodzina żydowska jest właścicielem, to jest francuski market. Z tego co wiem, z tych informacji, które udało mi się dotrzeć, no nie wiem na ile one są wiarygodne, i kupowali tam petardy różnego rodzaju, no, jakieś tam rakiety, nie rakiety, także przewiduję dwie możliwości. Pierwsza możliwość to będzie taka, że oni to kupują po to, żeby po prostu to wyjść i sobie wystrzelić o 12, czyli złamać rozporządzenie, które, jak przypominam, jest tylko projektem rozporządzenia, tylko zapowiedziane w mediach, ale ludzie już to traktują poważnie. Nie, dowiemy się dopiero 27. Z 27 na 28 muszą to rozporządzenie wydać, bo kończy się moc ostatniego rozporządzenia grudniowego z 1 grudnia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak, druga możliwość jest taka, że będą strzelać z balkonów i przewiduje wtedy potężną ilość pożarów w Polsce. Bo no, jak wiadomo, taka petarda może krzywo się wystrzelić i będzie nieciekawie, dużo rozerwanych palców i tego typu rzeczy. Tak to się skończy po prostu zwyczajnie, nie? No, już nie tak, mówię o tym, tak, że jak dorwie się idiota do petard, to będzie strzelał do innych ludzi z balkonu, nie? Na przykład do tych z psami, bo przecież to u nas tak to niestety wygląda.
0: No też bym się tego obawiał, bo jak strzelasz, jak używasz sztucznych ogni na powietrzu, no to masz większą kontrolę nad tym, nie? Możesz, jak coś tam się stanie, to możesz biec i przydeptać coś, no z balkonu możesz, to cholera wie, gdzie to trafi, no i co, i nie zauważysz, albo nie będzie ci się chciało zejść. No to dziwne takie strzelanie z balkonów trochę. Jaki to w ogóle będzie huk ogromny, bo jak ludzie strzelają sobie gdzieś na odludziu, gdzieś tam pójdą sobie pod lasek czy na powietrze, no to jest mniejsze, a to teraz wszyscy, wiesz, z tych mieszkań będą po prostu strzelać na dobrą sprawę. No i też bym się bał. A ty w ogóle zamierzasz używać,
2: sponsorowanie
0: strzelać?
2: Mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie.
0: Już sekundka, bo tylko Major donecika Sucholaski. Zobaczę.
3: 3 złote.
0: Major Sucholaski.
4: Wszystko mi się... Nie słyszę was.
0: Czekajcie.
3: Kochani moi, zbliża się Wigilia, okay. Czas na coroczny seans.
0: Po co robisz lajty, jak nikt się nie ogląda? PS, kochani moi, zbliża się Wigilia, czas na coroczny seans, żółty szalik. No, to nie wiem, o co chodzi. Jak nikt nie ogląda? No jeśli już to raczej słucha. No tak, właśnie go przeczytałem. Akurat dzisiaj jest całkiem dobra słuchalność. Słucha około 120 osób, więc jest bardzo dobry wynik online. Nawet tak ogólnie w skali YouTube'owej. No nie każdego słucha 120 osób na żywo. Dołączył nocny kierowca. Witamy na antenie.
5: Witam, wywołaliście temat po prostu.
2: Sponsorowanie znaczy, złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się petard. Do tego, co mamy w tej chwili
5: mogę
2: na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Jeżeli można, związaną z petardami.
0: Dobrze, to opowiadaj. Rzucam klątwę na ten kraj, byśmy mieli Deutsche Rai. Mszę w kościołach po niemiecku, homoparom po polskim dziecku. No, to poeta. Dzięki poetom. No to opowiadaj historyjkę, nocny kierowca.
5: Znaczy historyjka. To przytrafiło się osobiście mi w tamtym roku w Sylwestra i od razu chciałbym powiedzieć, że nie byłem nigdy zwolennikiem petard kompletnie. Wręcz odwrotnie z uwagi na to, jak zwierzęta w domu reagowały na te petardy. Ale w skrócie to tak. Poznałem nową osobę, założyłem jakby nową rodzinę, można powiedzieć. No i ta moja miłość ma dwóch synów i młodszy syn za wszelką cenę z kolegą chciał sobie popuszczać petardy. To było w tamtym roku w Sylwestra. No i z uwagi na to, żeby było bezpiecznie, to ta moja, powiedzmy, partnerka poprosiła mnie o to, żeby pomóc im w tym wszystkim, w tym przedsięwzięciu. Więc no, kupiliśmy petardy jakieś tam w chińskim markecie, czy nawet w takim specjalistycznym sklepie, który gdzieś tam był przybudowany do centrum handlowego. Nie były to jakieś tam znakomite petardy, takie zwykłe, które się odpala i rzuca. No i aby było bezpiecznie, pojechałem, zapakowałem tego swojego przybranego syna, jego kolegę do samochodu. Pojechaliśmy za miasto na łąkę, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. No i zacząłem tymi petardkami sobie rzucać. 7 czy 8 petard wybuchło w taki sposób kontrolowany, po prostu po odrzuceniu gdzieś dalej jeszcze długo sobie syczały, podskakiwały i wystrzeliwały. Wyobraźcie sobie taką sytuację. W pewnym momencie jeden z tych chłopaków, w sumie to chyba kolega tego mojego syna, chciał sam puścić petardę. Ja mówię, nie wiem, coś mnie tknęło, mówię do niego, że słuchaj stary, ja jeszcze tą puszczę i później ty, dobra? Jeszcze ja po prostu nie wiem, no tak to się gdzieś mi przymknęło w tyle głowy, żeby tak to miało miejsce. No i odpalając petardę, niestety nie było tego momentu odczekania, tylko w momencie odpalenia zapalniczki wybuchła mi w ręce petarda razem z zapalniczką.
0: O kurde.
5: Posłuchajcie dalej, bo to nie jest koniec historii. Poczułem się jak w filmie wojennym, jak są sceny, jak jest wybuch i nagle jest taki pisk, czyli takie ogłuszenie, tak? Czyli ja to przeżyłem na własnej skórze, bo nawet później jak rozmawialiśmy po całym zajściu, to siła tego wybuchu była dużo większa niż tamte petardy, które wcześniej wybuchały, więc może jakieś chińskie rączki czy jakiejś innej nacji źle po prostu, a może zapalniczka jeszcze dodatkowo dołożyła, tak? Być może, tak, jak najbardziej. No ale dobra, do brzegu. Zobaczyłem na dłoń prawą i patrzę, nie mam kawałka dłoni, tak? No w pierwszym momencie tak mi się wydawało, że nie mam kawałka dłoni. I powiedziałem, uderzenie adrenaliny jest tak mocne, że byłem najbardziej racjonalny z całej tej...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Mówię do swojego syna, zdejmij kurtkę, czy cokolwiek, daj mi zawinę rękę, żeby zatamować schodów, tak? Dwóch ja jestem osobą, która na co dzień ma taki specyficzny humor, potrafię sobie żartować ze wszystkiego i partnerka do mnie mówi, nie wygłupiaj się, nic się nie stało. Ja mówię, słuchaj, nie mam chyba kawałka dłoni. No i syn do niej mówi, mamo, coś się stało, bo ja jestem cały we krwi. No i wsiedliśmy do samochodu, godzina 12.03, dosłownie już byłem na izbie przyjęć w mieście, w którym mieszkam. Zapukałem do okienka, tam akurat w tym czasie chyba się wymieniali toastami, bo było dosyć tak głośno, na izbie przyjęć nie było nikogo. No i ta pani do mnie mówi, co się stało, a ja z takim stoickim spokojem mówię do niej, wie pani co, chyba coś mi oberwało. Ona mówi, chyba pan se żarty robi. I pokazałem jej ten taki, powiedzmy, kikut, tak, owinięty we krwi. Ona powiedziała w ten sposób do lekarzy, czy tam do ludzi znajdujących się w dyżurce, no mamy pierwszego. No i jeszcze tyle, co pamiętam, to pani odwinęła mi na izbie przyjęć już tam w pokoju lekarskim, żeby zrobić taki pierwszy jakby... nie wiem, wywiad, tak, jaką mam grupę krwi, jak to się wydarzyło, czy czasem powiedzmy gdzieś nie jestem jakimś bandytą, czy ktoś mnie nie postrzelił, no wiadomo, tak jak to się odbywa w szpitalu. No i okazało się, że mdleję, dostałem jakiś tam zastrzyk, bo już ból był tak przerażający, że nie mogłem sobie poradzić. No i w tej chwili jestem nocnym kierowcą bez połowy kciuka, połowy jednej trzeciej drugiego palca od strony kciuka, jednej trzeciej trzeciego palca od strony kciuka i jeszcze czwarty palec było otwarte złamanie. Operacja trwała 4,5 godziny. Niestety nie udało się nic zrekonstruować, bo petardy mają to do siebie, że niestety no wybuchają w sposób taki, że rozrywają to wszystko, tak? Te mięcho lata sobie po prostu po okolicy. No i chciałem wszystkich przestrzec. Przepraszam, zatrzymałem się celowo, żeby lepiej było słychać, bo akurat jadę, moment. Staram się jakoś bezpiecznie stanąć. Dobra, wezmę telefon do ucha, będzie może lepiej. Czy dobrze słychać mnie?
0: Dosyć dobrze.
5: To czekajcie, to bo przez AUX-a rozmawiam, wyłączę tego.
0: Dobra,
5: a teraz nie jest lepiej?
4: Doskonale.
0: Chyba jest.
5: Dobra,
0: cały
5: no
0: czas
5: i co? No, chciałem, wiadomo, no, miało być dzisiaj wesoło, miało być o tym, co się fajnego wydarzyło. Ja mogę powiedzieć od siebie indywidualnie, że fajnego się wydarzyło, że wróciłem do żywych po 2 miesiącach brania tramadolu. Tramadolu, tak? Dobrze
0: tak,
5: mówię, to
0: tak,
5: taki
0: tak,
5: opioidowy lek,
0: bardzo silny,
5: który przestałem sam brać, ponieważ kiedyś miałem problemy z używkami i czułem w pewnym momencie, że no, uzależniam się od niego, tak? Więc zacząłem sam z niego, że tak powiem, rezygnować. Odczuwam do tej pory, tak? Odczuwam do tej pory, że mam tak zwane bóle fantomowe, tak? Bo bolą mnie palce, których nie mam. Pracując na powietrzu chyba mam zaburzone krążenie, ponieważ no cholernie mi szybko marznie dłoń w tempie ekspresowym, nawet jak nie ma temperatur plusowych. Dzieciaki wyleczyły się całkowicie z petard, te, które były ze mną. Syn spędził przy mnie miesiąc praktycznie siedząc koło mnie na łóżku, bo ja spałem tak na dobę po 3-4 godziny wtedy, kiedy tabletki działały, jak mnie odpuszczało i cały czas miał pretensje do siebie, że to on mnie namówił. Wiadomo, że oczywiście to jest młody chłopak, więc no tak wytworzyłem w nim, że no żartobliwie nie jest to jego wina. Śmiejemy się z tego wszyscy, że jestem teraz kierowcą bez palców. No fajnie, że mogę wykonywać jakikolwiek zawód dalej, tak? Bo miałem dużo sytuacji w swoim życiu w ubiegłym roku i powiem wam szczerze, że ten wybuch petard to było chyba takie podsumowanie roku negatywne, tak? I od tego, powiedzmy, już wybuchu i tego podsumowania roku zaczęło mi się powolutku życie prostować. Jest dużo rzeczy złych, ale jest więcej tych dobrych.
4: A teraz ci powiem najlepszą rzecz, która cię pocieszy. Wyobraź sobie, żeby odpukać, to się nie zdarzyło w zeszłym roku, a w tym roku i trafiasz na izbę przyjęć i nie chcą cię przyjąć.
5: No powiem ci, że mogłoby być ciężko. Powiem wam tylko tak. Miałem kilka wypadków w życiu, takich dość poważnych, nawet nie chodziłem 7 miesięcy, bo miałem połamaną kończynę i do tej pory mam jakiś tam pręt w nodze od kolana do biodra. Bóle zęba, kręgosłupa, wiadomo, no każdy z nas coś tam przeżywa. Kurwa, urwane palce, przepraszam za słownictwo, to jest przynajmniej w moim przypadku, gdzie jestem naprawdę odporny na ból, bo potrafiłem robić zęby kanałowo bez znieczulenia, jak była taka potrzeba. Kurwa, jest to ból nie do opisania, bo jest bardzo taki upierdliwy, taki kurwa dziwny, cholernie dziwny. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy... Ja. No, ja z tego, wiem. Co mi mówił jeszcze kolega, który stracił palec, ale odcięty.
2: Sponsorowanie,
5: tak?
2: Piłą, złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
5: Miażdżony przez drzwi w samochodzie. Też jest to co innego, ale dobra, taki ból szarpany, taki trzeba być no wojenny, można powiedzieć, bo to tak jakby, no, można powiedzieć, gdzieś stracił nie potrafisz o jakimś odłamkiem, coś, to jest... Coś nie do opisania, może to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy słuchają.
4: Powiem ci, że jestem również osobą, która dokładnie w te 3-4 dni przed Sylwestrem 80 roku

0: dodać takiego dosyć istotnego, żeby przestrzec ludzi, bo akurat, znaczy słuchaczy, no to ludzi, no tak, trochę się mieszam, przepraszam, bo to dalej trema jeszcze, któryś raz dzwoni, ale jeszcze trema.
1: Słuchacz to też człowiek, to tak, potwierdzam, słuchacz, tak,
0: słuchacz jak najbardziej. Człowiek. Człowiek też ma inną konotację gdzieś tam w subkulturach, nie? Ale to okej. Okay.
1: Coś chyba... No. No kurde, słuchajcie, no niesamowita historia, to naprawdę jest niezła przestroga. Nie wyobrażałem sobie, że można sobie takich szkód zrobić jakimś tam korsarzem większym, czy czymś takim. To chyba jakaś duża była petarda. Aż strach pomyśleć, bo jakby to dziecko w ręce trzymało, ta rączka jest mniejsza, to by jeszcze większe te... uszkodzenia były, przypuszczam, więc no,
2: dłoni
1: masakra.
2: By nie było.
1: No, albo by nie było dłoni, całkiem pół, nie? Straszne, ale zawsze mi się to takie głupie wydawało, to strzelanie z petard. Oczywiście jak byłem dzieciakiem, też mnie to jakoś tam fascynowało i wiele razy tam robiliśmy jakieś eksperymenty czy coś, ale no i też mi się to głupie wydaje. Przede wszystkim no, zwierzęta strasznie cierpią, mają wrażliwy słuch, a tu takie i się boją strasznie zwierzaki. No ale to taka zabawa dla plebsu trochę, to strzelanie się cieszy, że huku narobił. No i niesamowita.
0: No ja mam... Słyszycie mnie jeszcze raz, przepraszam?
1: Tak, prosimy, mów.
0: Chyba mi się aplikacja, przez którą słucham, uruchomiła i przez to słyszałem podwójnie wszystko. Dodam jeszcze jedną rzecz, że mam z uwagi na to, że tam mam różne problemy życiowe, mam swojego prawnika, no i byłem niby teoretycznie w dobrej sytuacji, bo od razu udałem się do doradcy prawnego, bo mówię, no jak już tak się wydarzyło, no to okej, może coś akurat, tak? Skapnie przy okazji tego, no bo no jest to jakiś tam uszczerbek. Niestety, tak są opakowania skonstruowane i takie powiedzmy produkujący wyszli z tego, że odpalasz na własne ryzyko, także nie ma tutaj żadnej możliwości powiedzmy wynegocjowania czy później dojścia swoich praw gdzieś na sali sądowej. Pocieszającym faktem było to, jak byłem w szpitalu, że facet chciał puścić petardę i się pocieszającym, znowu złe słowo. No w tym momencie to było dla mnie pocieszające, no bo facet stracił oczy, ja tylko palce. Bo się po prostu pochylił, jak odpalał, no i walnęło mu w oczy. Było nas trzech na oddziale, dwóch. Jeden dziadek, który śmiał się, że był saperem w wojsku, też stracił trzy palce, jak wnuczkowi puszczał, więc... Jest to naprawdę...
1: No, słyszymy się cały czas? Tak trochę zanikłeś?
2: Znikło.
1: Coś tutaj zanika, może jakieś problemy z zasięgiem. Jakieś takie debilowate donaty tu w międzyczasie przychodziły, nawet tego nie komentuję, bo to ktoś się tutaj dorwało, jakieś, nie wiem, dziecko. Jakaś patola się dorwała do wysyłania donatów. No nieczęsto mamy takie sytuacje, no ale zdarzy się czasami jakiś imbecyl, który jeszcze nie kuma do końca, że trafił na trochę inne medium niż u Kononowicza, czy gdzieś tam u Magicala i się bawi. No ale to nawet nie ma co komentować. No, tak więc ja też namawiam, dajmy sobie z tym spokój. Można, nie wiem, wyjść i weselić się, coś sobie pośpiewać, można się szampana napić. Jest tyle możliwości, jak można świętować, nie? A robienie huku wokół siebie, no to taka najbardziej prymitywna, najbardziej prymitywny, myślę, sposób na świętowanie i uczczenie.
2: Kiedyś
1: nowego roku.
2: W ogóle były kapiszony, to już pewnie dzisiaj to nikt nie pamięta, że były takie pistoleciki na kapiszony i były takie w formie takiej tasiemki z kapiszonami, pojedynczo się wkładało, różne takie były. No dzisiaj to żadna atrakcja, dzisiaj to sprzedają takie bumbumy, że to jak walnie, to szyby się trzęsą, nie? Przy oknach.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, także przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Jeśli chodzi o tego rodzaju, bo to jest proch zmieszany tam z różnego rodzaju dodatkową pirotechniką, która powoduje to, że tam na przykład jeszcze rozkolorowi nam na niebie, nie? Także to jest zazwyczaj ze zwykłego prochu strzelniczego zmieszanego z czymś zrobione. Nie?
1: Udało mi się wyłączyć odczytywanie głosowe, tym bardziej, że często sam po prostu no, odczytuję wasze wiadomości, więc chyba nie ma sensu, żeby syntezator czytał. Na wielki reset reklamówki balkonowej Etama Maharadża z brzegu wysłał. No, nie wiem, co by to miało oznaczać, reset reklamówki. Już może, no wiecie, reklamówka to była dawno

0: dawno temu, może jakiś inny mem z do Etama tutaj przypisać. Może czas już tą reklamówkę odłożyć na bok, na balkon.
1: Jeszcze tak w temacie tego strzelania, to tak jestem ciekaw, jak przeżyje to nasz Jagerek, pieseczek, bo Maksiu był ciekawski, on by chciał na ręce do okna i oglądać sztuczne oknie, natomiast Jager, mimo że jest dużym psem, boi się nawet klaskania głośniejszego. Po prostu ucieka, kuli ogon i ucieka gdzieś się chowa pod stół. Także boję się, że to będzie dla niego traumatyczne przeżycie. Na szczęście jakieś tam leki uspokajające mam najwyżej mu domieszam do żarcia. Nie wiem, coś będziemy musieli zrobić, albo mu zatkać uszy. Nie wiem, czy psu da zatkać uszy w jakikolwiek sposób sensowny.
0: No chyba nie, chyba sobie za bardzo nie dam. Albo będzie tam się przewracał i starał się to sobie wyciągnąć po prostu jako ciało obce z ucha. No, zatyczki do uszu dobra rzecz. Ostatnio coraz częściej śpię w zatyczkach do uszu, bo zdarza mi się spać w dzień, a tutaj, no wiecie, jak to w polskim bloku, ten wierci, ten tupie, ten słucha disco polo.
1: Za poradą moją.
0: Tak, znaczy, no to nie kupiłem takich, jak ty polecasz, z waty szklanej, czy tak zwykłe gumowe mamy i całkiem nieźle tłumią. Powiem ci, takie gumowe, całe z gumy zrobione, bez żadnych tam udziwnień i sobie wkładam i sobie spokojnie śpię. To jest w ogóle w zatyczkach do uszu jest ciekawy efekt, ponieważ słyszymy swój oddech. Wydaje mi się, że to może sprzyjać jakimś takim stanom medytacyjnym, kiedy łapiemy rytm swojego oddechu.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze dłużej.
0: No to chyba znów pan Śmieszek, jesteś wyjątkowym medium tylko dla wtajemniczonych XD, normalnie elita narodu ma, bo ma kanał na YouTubie, co tu jeszcze za smrakloki, co podaje, rzucają petardy, strasz. No to nie dziwi mnie, że tutaj obrońca rzucania petard, no plebs tak się właśnie lubi do dzisiaj bawić, pewnie już jest stary koń, a rzuca sobie i się cieszy jak debil.
1: Ja się obawiam jeszcze jednej rzeczy odnośnie tych petard, tym bardziej, że są takie petardy kierunkowe, które można w konkretnym kierunku odpalić celując, jak gdyby jest na patyku taka petarda i ona jest jak gdyby rakietą, która leci, nie? Że jak nadmierna ilość patroli wyjdzie i ludzie się zaczną, szczególnie młodzi, bo to młodzi ludzie, to fantazja może ich ponieść i mogą zacząć strzelać do policjantów. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego miało miejsce, bo jak wiemy, to fantazja ułańska po szampanie może być różna, nie?
0: No. Czy jest jeszcze nocny kierowca? Chyba się rozłączył, tak, rozłączył się, coś mu się z zasięgiem porobiło. No, tak więc chyba dobry pomysł, że jak już ktoś sobie bardzo chce postrzelać, to niech kupuje bezpieczne petardy, nie te korsarze, które mają jakby, które się odpala jak zapałkę, które nie mają lontu, tylko po prostu się trze tym jakimś korsarzem właśnie, no bo to może, to cholera wie, czy to nam w ręce nie wypali. Niech już będzie ten ląd, nie? Żebyśmy mieli chwilkę na wyrzucenie tego i większą pewność, że nam to w ręku nie wybuchnie. No i wydaje mi się, że ciekawsze są już jakieś fajerwerki, które dają na przykład fantastyczne, jakieś fajne, miłe dla oka efekty świetlne, nie? A nie, że sam huk, no sam huk to jest, to w ogóle trzeba być, zryty beret, żeby się z tego cieszyć.
1: Wyrzutnie po 20, tam, czy tam 25 sztuk jest w tym, chyba 5 na 5, tam 25 takich rakietek, że to się stawia, podpala się, odchodzi się spokojnie od tego i ona sobie w niebo, chociaż powiem szczerze, że ja raz kiedyś kupiłem, jak córa była jeszcze chyba, nie wiem, w przedszkolu czy już w szkole, kupiłem takie właśnie niby bezpieczne, no i kiedy odpaliłem ląd, odeszliśmy od tego, wiatr zawiał, przewróciło się i zaczęło strzelać poziomo. Także trafiliśmy w przedszkole i tam na szczęście nikt nie szedł alejką obok, bo mogłoby być szkody rzeczywiście. Po prostu wiatr zawiał bardzo mocno i wywaliło, a już dobiec się nie dało, bo po prostu zaczął się odpał tego wszystkiego, nie?
0: Może zrobię sąsiadom psikusa i tak jak było w blok ekipie, wrzucę Achtunga, takiego, co nie gaśnie w wodzie do kibla, spuszczę wodę i usłyszę tylko z dołu, jak sąsiadowi pęka muszla klozetowa, rozwala się.
1: Powiem ci, że tutaj u mnie na osiedlu, no to taki kawałek dalszy od mojego tutaj, od mojej lokacji, niedaleko elektrowni na Pomorzanach, jakieś 10 lat temu właśnie dzieciaki taką wyrzutnię sobie kupiły i też coś poszło nie tak. Trafiło na poddasze, gdzie były mieszkania te TBS-owe tak zwane i spłonęły te mieszkania, doszczętnie spłonęły.
0: Połączył się z powrotem nocny kierowca, coś zerwało chyba nas.
3: Nie, miałem, mam, to znaczy takie problemy techniczne, że jak przychodzi do mnie normalne połączenie, powiedzmy takie standardowe telefoniczne, nawet jeżeli go nie odbieram, odrzucam, tak? Jak ktoś do mnie dzwoni, to automatycznie tracę możliwość korzystania z internetu.
0: Przypuszczam, że wycisza Skype'a. To przede wszystkim o to tu chodzi, że jakby te sterowniki dźwiękowe nie potrafią działać razem, nie? Że i jedno, i drugie gra, tylko po prostu dźwięk jest przejmowany przez tą nakładkę do dzwonienia, nie? I Skype się wycisza.
3: No dokładnie. Odnośnie tam tego tematu, który został narzucony, że tak powiem, na samym początku audycji, wiadomo, że ja uważam, że kurczę, no próbowałem się zastanowić tak globalnie, co takiego fajnego się wydarzyło i tylko mi przychodziły jakieś takie sarkastyczne, że tak powiem, obrócenie tematów typu koronawirus, który może wykończyć PiS, bo nic go nie może wykończyć i tak dalej, i tak dalej. Ale tak powiedzmy rzeczy, które by były namacalne i takie globalne, ciężko mi jest coś takiego znaleźć. Dlatego proponuję może troszeczkę zmianę na taką, co się komu dobrego w tym, powiedzmy indywidualnie w tym roku wydarzyło. To by było dużo łatwiejsze, tak? Mm-hmm.
0: No, w sumie tak. To jest dobra koncepcja, żebyśmy się skupili bardziej na takich indywidualnych odczuciach. No to ja zacznę opowiadać, co mi się dobrego wydarzyło w tym roku. Już skończyłem opowiadać tyle. Może przesadzam trochę, bo pewnie by się parę dobrych rzeczy...
1: To masz i tak więcej do powiedzenia niż ja. Chociaż chyba, że jako dobre mógłbym powiedzieć, że obniżyły mi się opłaty za mieszkanie z uwagi na minus jeden w tym, jak to się nazywa, w zakwaterowanych tutaj. Wiesz, plus jeden, bo pies przyszedł, ale tutaj to mogę zaliczyć na plus. Jeszcze na plus zaliczyłbym 2 listopada, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do ewidentnego oszustwa, są na to tysiące już dowodów w tej chwili. Także widzimy, jak działa demokracja, nawet w najbardziej demokratycznym państwie świata i co to jest w ogóle warte, to liczenie tych głosów. Nie? To taki plus. No,
0: dla mnie z fajnych akcji to na pewno jeszcze Hot 16 Challenge, czyli akcja polegająca na tym, że wywoływani są, mianowani są, rzuca się wyzwanie kolejnej osobie, która ma nagrać jakiś utwór muzyczny. No i często jest to jakaś gwiazda, ktoś znany w internecie i dochód tam z odsłon, czy z reklam, czy ktoś tam wpłaca pieniądze, już nie pamiętam dokładnie, jaki był ten mechanizm, idzie na dobry cel, jakiś tam szczytny. No i to fajne, lubię w ogóle, kiedy się ludzie organizują w jakąś dobrą akcję. No i sam byłem mianowany do nagrania czegoś w Hot 16 Challenge, ale jakoś to nie pykło, bo tak słabo się czuję, jak ktoś tam mnie wywołuje do tablicy i mam coś nagrać, to tak to może niekoniecznie.
3: Może ja jako czopek, taki czopek mocnego radia w cudzysłowie, czyli wchodzący w pupę, mogę dołożyć, że... Ale teraz poważnie powiem, naprawdę z ręką na sercu, tak, że jedną z lepszych rzeczy, która mi się przydarzyła, to, że natrafiłem na nocne radio. Tak? To nie jest to, że chcę wam cukrować, ale tak w skrócie to przedstawię. Byłem do tej pory osobą, do ubiegłego roku powiedzmy, byłem osobą cholernie otwartą, bez problemu nawiązywałem znajomości, nie były to znajomości kontrolowane przeze mnie, to tak w telegraficznym skrócie. Nie potrafiłem wyczuć emocji ludzi. To, co ty, Krawiec, kiedyś mówiłeś o Aspergerze, myślę, że poniekąd go całe życie mam i nie wiedziałem o tym, że go mam. A w pewnym momencie swojego życia całkowicie odsunąłem się od ludzi w kontaktach takich face to face, ograniczając je tylko do potrzebnych kontaktów w pracy czy tam w sklepie, takich, które każdy z nas musi, że tak powiem, no, w codziennym życiu spotyka się z takimi kontaktami. I słucham, tak jak wcześniej powiedziałem, nocnego radia bardzo namiętnie, praktycznie na okrągło. I to jest taka dla mnie namiastka bycia w towarzystwie innych ludzi. Jeszcze do momentu, kiedy nie mogłem zadzwonić, to w ogóle było troszeczkę, tak powiedzmy, połowicznie. To było takie 50% bycia z innymi ludźmi, czyli z nowymi znajomymi. A w tej chwili jest to takie dla mnie na 100%. A daje mi to dużą satysfakcję, ponieważ tak, nie muszę się do końca ujawniać. Słucham innych, mogę z ich wypowiedzi, starszych, wcześniejszych, które sobie odsłuchuję, powolutku namierzyć jakiś rys osobowości tych osób, na ile mogę sobie z nimi pozwolić. A nawet z innej strony tutaj w radiu można sobie na wszystko, że tak powiem, pozwolić, bo nawet ostatnio zostałem zganiony za to, jak opowiadałem o tym, jak gdzieś tam niefortunnie wystąpiłem podczas pasterki, tak, i chyba Etam, ty na mnie trochę, tak powiedzmy, nakrzyczałeś, można powiedzieć, i miałeś rację, ale mimo wszystko mogłem to powiedzieć. Także jeszcze raz podsumowując, naprawdę, i to nie są żarty, to był fajny rok, że wpadłem na coś takiego jak Nocne Radio. Nie wiem, jak mi się to przytrafiło, bo nie jest łatwo do was dotrzeć, tak? To nie są takie łatwe rzeczy, a chciałbym, żeby więcej osób, a może i lepiej, żeby więcej osób tutaj nie dociera, bo jest takie grono kameralne i fajne, no. To tak w telegraficznym skrócie. No strasznie, może kiedyś będzie więcej miło. Czasu, żeby o tym opowiedzieć.
0: Strasznie miło. No to wiesz, nic dodać, nic ująć po prostu. No, cieszę się, że ci odpowiada medium i że się dobrze czujesz. Dziś mieliśmy troszkę przedsmak tego, co by było, gdyby tutaj nagle się zleciało dużo luda. To bo przychodziły takie donaty niezbyt miłe, trollerskie, to przykład trollingu. Nie za bardzo mogę coś z tym zrobić, musiałbym moderację włączyć. No, ale też...
3: A okradę, mogę zadać ci pytanie odnośnie donatów, czy mielibyście możliwość uruchomić taką usługę, na przykład, żeby wspomagać was w formie na przykład SMS-a?
0: Przez Tipli można wysłać SMS-em. Jest w opisie audycji link i tam na Tipli można przez PayPala, przez SMS-a, jest tam do wyboru kilka metod płatności.
3: To ja muszę się zagłębić troszeczkę w to, bo myślałem, że nie ma takiej możliwości, czyli już jestem mądrzejszy o jedną rzecz.
0: No to fajnie, panowie. To co, może zwolnimy antenę, może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni. Dzięki za wasze telefony, za ciekawe historie. Ku przestrodze też. Trzymaj się, nocny kierowco, szerokiej drogi. Hej, hej.
3: Pozdrawiam z drogi. Dzięki.
0: Nocny kierowca. Tutaj chyba rozłączyłem wszystkich naraz. Z Etamem się nie zdążyłem pożegnać. Trudno się mówi. No... No tak, zmieniło moje życie o 360 stopni. Tak, stajemy nad przepaścią. Jeśli chodzi o sytuację w kraju, to stoimy nad przepaścią, ale ja myślę, że dokonamy kroku do przodu stanowczo. Wielkiego kroku do przodu. Już niedługo. Już niedługo. A imć troll, który wcześniej takie zgryźliwe komentarzyki słał, to poniekąd trafił, bo tak sobie tutaj szyderczo, wielkie elitarne medium wyjątkowe dla wtajemniczonych. No taka jest prawda, że jest dla wtajemniczonych. No i w pewien sposób jest wyjątkowe, bo się tałataństwo tu nie złazi. Raczej ludzie na poziomie tutaj się pojawiają. Znamy się już trochę... Gadamy sobie w fajnej atmosferze, więc jest trochę dla wtajemniczonych, tak. Nie dla każdego i nigdzie się nie reklamujemy. A czy elita? Żadna elita, no, ale bardziej taki klub towarzyski, no. I tyle. Z fajnych rzeczy to wspominacie, że Lewandowski piłkarz, najlepszy piłkarz na świecie. No, fajne osiągnięcie. Ta piłka nożna to Polakowi zawsze była miła, bardzo dużo ludzi się interesuje sportem, więc przypuszczam, że coś takiego właśnie ku pokrzepieniu serc, nie? Że w czymś jesteśmy tu najlepsi. Polacy się w ogóle bardzo cieszą, kiedy się okazuje, że w czymś jesteśmy najlepsi. Jesteśmy trochę zgłodniali sukcesu, chcielibyśmy, żeby świat nas docenił. No, nie jest to zła cecha, no, fajna cecha, nie? No, może nas to dopinguje trochę do tego, żeby się bardziej jakoś starać, żeby czymś zaimponować światu. No i miło jest, kiedy się dowiadujemy, że Polacy robią najlepsze RPG na świecie, czy mają najlepszego piłkarza na świecie, czy nie wiem, czy najsilniejszym człowiekiem na świecie jest Mariusz Pudzianowski, nie? Najlepszym strongmanem. Mamy osiągnięcia fajne, jak się zastanowić, dużo fajnych osiągnięć. Jeszcze dla kogoś innego wielkim powodem do dumy może być, nie wiem, coś takiego, że mamy takie Radio Maryja na przykład, to też no, różni ludzie tutaj są. Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Czego sobie życzę w 2021? Tego samego co w 2020. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Ja się zamieniam trochę w takiego człowieka, który pije dużo wódki, dużo śpi, ale nie ma dużo pieniędzy. Ale to pieniądze to tam. Znaczy, są ważne, są bardzo ważne, ale dużo rzeczy jest ważniejszych. Jak zwykle sobie takie postanowienie pewnie zrobię, jak co roku, że w tym roku już się odkuję. Zakasam rękawy, będę tytanem pracy i pokażę światu, na co mnie stać. I to będzie się utrzymywało tak z miesiąc pewnie. Ale w zasadzie to jestem szczęśliwy, żyjąc sobie tak powolutku, spokojnie, bez jakichś wyzwań, wielkich przedsięwzięć. Ludzie, którzy mają takie postanowienia, tu wezmę kredyt, tu rozbujam działalność, tu wejdę w jakąś spółkę, tu sprzedam, tu kupię, no to oni wiecznie, ich mózg jest zaprzątnięty tym dążeniem do sukcesu i to musi być wyczerpujące bardzo. W sumie też kiedyś taki byłem, ciągle się czegoś tam imałem, jakieś nowe pomysły, tu zrobię, tu otworzę, tu założę. Ale przeszło i nie wiem, czy teraz nie jest lepiej przypadkiem. Sobie przynajmniej spokojnie żyję, bez jakiegoś wielkiego stresu, przejmowania się. A wiadomo, że jak ktoś dużo działa, to i wiele razy potknie się i przeżyje wiele ciężkich sytuacji. To takie ograniczanie, zmniejszanie ryzyka, że będzie jakaś sytuacja niefajna, nie? No ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No pain, no game, nie? Czy jakoś tak. No, no. I można sobie z kolei zapracować na sytuację, gdzie potem odczerpiemy profity z tego, że się staraliśmy. Będę głosować na Krawca, pisze Bystre Oko, a to już nie na Bartłomieja Rybkę? Przepraszam bardzo. Zdradziłeś swojego ulubieńca, swojego idola? No, to nie wiem. Czy byłby z ciebie dumny, Rybka? Że głosujesz na Krawca. Dla mnie fajny rok. Pożegnałem się z katolicyzmem. Już mi nie zastrywa umysłu, ale napisał Marcin. Wiecie co. No, a audycja o tym, że co zawdzięczamy chrześcijaństwu, to się pomyliłem. Przypominam, jednak będzie w tą sobotę dopiero Jacek zrobi. Też zabawna sytuacja była tu już komentowana, więc może też poruszę z Bajtem, który sobie zażyczył 100 zł za godzinę, tutaj za godzinę bronienia chrześcijaństwa. No, Pan Jezus chyba nie byłby zbyt zadowolony. Pan Jezus to z wielu rzeczy by nie był zadowolony. Jakby zobaczył też Kościół katolicki, to nie wiem, czy byłby zadowolony z tych faryzeuszy. No i no, wspaniałe wystąpienie, 70. rocznica strzelania do górników, i z tej okazji posłuchamy sobie o gender i o głupich babach zwariowanych. To w punkt, po prostu brawo, zuchy, ta hierarchia kościelna. Błażej się pojawił, niespodziewanie.
4: Kto do górników strzela?
0: No teraz już na szczęście nikt, no ale rocznica teraz była, wiesz, żeby wspominać te tragiczne wydarzenia, no a księża to odebrali jako okazję, żeby o gender sobie pogadać znowu. No a kto strzela? No komuniści strzelają do górników.
4: Polacy do Polaka strzela.
0: No w sumie tak, Polak do Polaka. No.
4: Jak to Urban był, już nie pamiętam, skandalista, był Urban. Niech coś tam. No niech pani powie, kogo my tam zabijaliśmy? No niby kogo? Nikogo. On mówi, a Popiełuszko. On mówi, no to jeden, no gdzie jest?
0: No faktycznie, tych zabitych księży to tak niewiele było. Ja myślę, że władza trochę się bała, bo wiedziała, jakim autorytetem się wtedy cieszyli księża i trochę się bali. Tak.
4: Sekretarz nosił dachim na tom, jak to się nazywa, parady, procesję. Bywało.
0: Chyba ci się głosik trochę poprawił.
4: No trochę się poprawił, wiesz co, bo już nie siedzę w tej piwnicy ostatnio. Dzisiaj zszedłem i robię porządek, także mówię, zadzwonię, nie? Zrobiłem sobie przerwę chwilę, bo po prostu zakopałem się w jakichś pierdołach w ogóle. Ile to człowiek w ogóle przez życie pierdół zbiera i tego nic nie chce wyrzucić, bo się może przydać, nie? A tego się zbiera na tony.
0: A Błażejowi w ogóle życzymy w nowym roku, żeby sobie kupił jakiś piecyk do tej swojej chłodnej piwnicy. Bo to takie radio chłodna piwnica.
4: Jest kaloryfer, ale muszę go odpowietrzyć, bo nie działa.
0: No dzisiaj to już nie wszystkie kaloryfery się, widzę, da odpowietrzyć za pomocą śrubokręta. Nie jest to już takie proste czasami.
4: Nie, to jest takich 70-tych lat. To. Ale problem jest taki, że on w ogóle nie grzeje. Ja podejrzewam, że on gdzieś jest jakiś zawór, ale nie za bardzo wiem gdzie. A dzisiaj właśnie pan mi przyniósł olej opałowy, przywiózł, tak? Już prawie nie było, w ogóle nie było. I mówi, panie, ostatni dzień. No taki młody Niemiec. Jak mówię do niego, panie, no to jeszcze pan mi tu dwa samochody zatankuj. A jak na mnie spojrzał, a co pan myśli, na czym ta ciężarówka jeździ? No, także żeby nie było, że Niemcy wszyscy tacy są porządni.
0: Czytam sobie teraz, co się jeszcze wydarzyło w tym roku, o Włochach, którzy śpiewali na balkonach. To są właśnie może te fajne rzeczy.
4: Dziwny rok.
0: I próba doszukania się czegoś fajnego w tym całym rozgardiaszu, bo zawsze jakoś tak jest, że niedola pewna wspólna ludzi bardzo jednoczy, nie? No a jak się ludzie jednoczą, no to jest fajnie też.
4: Ale taki w ogóle dziwny rok, bo tak pamiętam, co się działo w styczniu i tak, no i tak właściwie grudzień przyszedł, nie? Styczeń, kwarantanna, grudzień. Jeszcze na koniec dowalili. Ale nie, no ja kupiłem sobie dom na przykład w tym roku, także nie jest aż tak źle. Chociaż to no, niewolnikiem banku się stałem.
0: Nie za gotówkę?
4: Gdzie tam, ja nie należę do tego spisku.
0: A ile będziesz spłacał lat, mniej więcej?
4: Zależy. No z żoną chcemy w 10, no ale to zobaczymy, czy to
0: będzie. A to nie tak źle nawet.
4: No nie no, ogólnie to, bo w Niemczech się kredyt tylko na 10 lat dostaje, nie? A potem to już trzeba wziąć następny i następny, no taka jest procedura.
0: A to ciekawe.
4: 10 lat masz kredyt ze stałymi odsetkami, nie? I po 10 latach musisz wziąć następny na to, co zostało, nie? I oni wtedy renegocjują odsetki w zależności, jaka jest sytuacja. Także, ale nie dostałem złego, bo tam chyba, nie wiem ile, 0,6% na rok. Także nie jest aż takie źle oprocentowane.
0: Zawsze można wynająć takie mieszkanie, które się wzięło na kredyt i się będzie spłacać, nie? Powolutku z pieniędzy z wynajmu.
4: No jak mówiłem, w Niemczech to nie jest tak łatwo, bo to jakieś 12% musisz dać na same koszty transakcji. Także to są takie spalone pieniądze. No, także jak kupisz coś za 100 tysięcy euro, to 13 tysięcy musisz wyrzucić. No i żeby to się spłaciło, no to musisz mieć to w kieszeni. No ale to taka specyfika tego kraju. No i dom kupiłem, co jeszcze ciekawego w tym pięknym roku się stało. No i dwa samochody kupiłem, no i tyle właściwie. Z takich ogórtek sobie uprawiam. No.
0: A dzieciątko twoje to ile ma już latek w sumie?
4: To już będą 2 lata i 3 miesiące, tak? Nie, gdzie? 3. Nie, 3, tak. 2 miesiące. 3 miesiące. 2 lata, 3 miesiące, dokładnie. Bo 5 września się urodziło. 18 roku.
0: Jak miałbym jakieś swoje tutaj przywoływać dobre rzeczy, które się przydarzyły, to może się coś zaczyna w głowie układać. Tak czuję, że dorosłem do czegoś. Nie wiem do końca jeszcze do czego, ale chyba znalazłem jakiś spokój ducha, jakieś takie zrozumienie świata, może takie machnięcie ręką już i pożegnanie się z nadziejami, że tu nagle coś się odmieni wielce. No, tak trochę patrzę na świat jako na zjawisko, które powoli dobiega końca. Pewien cykl, pewna faza.
4: Jeszcze ten rok nie powiedział ostatniego słowa, nie? No bo jednak tam zamknęli Brytanię w kwarantannie, tak, wszystkie kraje. Jeszcze coś się stanie ciekawego. Zobaczymy co.
0: No, myślisz, że w Polsce dojdzie do, że jakby te podobieństwa do PRL-u zwiększą się na tyle, że poczujemy, że brakuje nam pieniędzy już na jedzenie, w sklepach może zacznie brakować, zaczną nas pałlać, czołgi wyjadą na ulicę.
4: Jest zasadnicza różnica między PRL-em a tym, co jest obecnie, nie? No bo w PRL-u może i tam były czołgi, i tam policja prawa i tak dalej, no ale poza tym to były miejsca pracy, wszyscy byli zatrudnieni, nie? Jakieś tam budowano blokowiska, 2 miliony mieszkań co roku się budowało w szczytowym okresie, no, likwidowali, no, dużo rzeczy się robiło, a teraz jest tylko ta opresja z PRL-u, ale nie ma tego, co władza robiła za PRL dla obywateli, także jest tylko jakby to najgorsze rzeczy wziąć, także...
0: No niby coś dają, no dają te różne 500+, trochę emerytury wzrosły, no coś tam dają, no a za PRL-u, za takiego Gomuły to nic w sklepach nie było, nie? Na przykład, no to nie wiem, czy byś chciał stać dwie godziny w kolejce. Za Gomuły chyba, nie?
4: Nie, to za Jerozeli, nie, jak kraj stanął.
0: Aha, to wtedy.
4: Z trójkami to było na górno, za Gierka to było dużo, nie?
0: No za Gierka to całkiem było, całkiem znośnie w sumie.
4: No, kościółki się budowały i w ogóle nie. No, a chciałem zauważyć, że za Stalina to religia była w szkołach, nie? Za Bieruta to potem dopiero usunięto, ale na samym początku to była.
0: Ale popatrz, co rusz słyszymy, a to Gwardia Narodowa ma wyjść na ulicę i porządku pilnować, a to godzina policyjna.
4: No przecież wyszli na ulicę już tam ci, jak to tam oni, ci takie brązowe berety. No. Jeszcze to był marzec, kwiecień, co tam chodzili z policją wszędzie, jeszcze z długą bronią.
0: Taki ubrany w mundur człowiek z bronią to robi wrażenie trochę, nie? Jednak jest taki respekt. Jak jeszcze ma jakiś kask, tarczę, to...
4: No i w szczególności jak to zwierz, bo to zazwyczaj są takie sepki z osiedla, które nie za bardzo mają co w życiu zrobić i sobie poszli do tej oteku, nie? No i taki sebek mówi, ci wyjdzie, drugi sebek, w czym ci pomóc, nie? Jaki masz problem?
0: Gdzie maska?
4: Ci z karabinem i w hełmie i będzie do ciebie co? W czym ci pomóc? No, to tak jakoś tak.
0: Powiem ci szczerze, że trochę się boję wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo to też jakoś wiszą te ciemne chmury nad nami.
4: Czemu mamy wyjść?
0: No, cholera wie, no to jest coś, co się PiS-owi marzy, właśnie taki polexit, nie? I może doprowadzą do tego jakoś.
4: Nie, no PiS, czy tam rząd polski, to nie jest podmiot, tylko to raczej jest przedmiot polityki zagranicznej, także to, co oni sobie chcą, to mogą sobie chcieć, nie? No.
0: Oni są bardzo zdeterminowani, bo oni w tym widzą jakąś świętą misję swoją, właśnie odłączyć nas od Unii. Czytałem ciekawy artykuł w ogóle o tym, że w pewnym momencie niewykluczone, że prawica w Polsce chciała zrobić tutaj państwo wyznaniowe. To był właśnie ten okres, gdzie padały te słowa, że nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna, ważne, żeby była katolicka. To był ten czas, nie?
4: To był pan Bielecki, powiedział premier.
0: No. I od gospodarki pan, dla którego jest nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna. No, właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie? To tak samo jak minister... jakiś odpowiedzialny za ekologię by powiedział, że nieważne, czy będzie tu syf, czy będzie tutaj syf, brud i zadymione i no, tylko ważne, żeby było po Bożemu. No, to
4: były takie piękne czasy, jak tam jeszcze Polacy się tego Kościółka tam słuchali, nie? Pani Suchocka podpisywała konkordat i tak dalej. No, ale już ludzie, tak, no, Polska jest jednym z najszybciej się laicyzujących krajów, także no, to się zmienia i to jest nadzieja na to, że się coś zmieni. No, a poza tym, no, u nas też godzinę policji, no, wprowadzają. Ale w ogóle jaki piękny wynik, patrzę, że 105 osób, 108, no ja mam 10-krotnie mniejsze wyniki.
0: No jeszcze plus 25 na radyjku, to całkiem dobra słuchalność dzisiaj, no bo ludzie się troszkę spodziewali, że z potrzebą będę dzisiaj, myślę, że dla potrzeby trochę przyszli, no ale potrzeba za niemu.
4: Ale myślę, że po prostu większość osób dzisiaj na poniedziałek, ale duże gro jest po prostu na urlopach, nie? Tak jak ja jestem, muszę sobie wziąć do końca roku i mogą sobie posiedzieć w poniedziałek, nie? Także mam nadzieję na środę mieć trochę większą słuchalność właśnie z tego powodu. No zobaczymy, czy będziemy z Izraelem się połączymy, czy w tą środę, czy przyszłą, ale jest na tak, także już następny gość, no zmory nie będzie chyba w środę, także będę się sam produkował albo kogoś nas ściągnę na antenę, ciebie może, nie wiem.
0: No, czemu nie? Jakbyś miał jakąś sytuację awaryjną, to ja zawsze służę tutaj pomocą.
4: Bo ja tak, wiesz, tak samotnie to... Kiedyś siedziałem dużo samotnie na antenie, ale jednak ze zmorą, no właśnie z tych dobrych rzeczy w tym roku, to że taki zmora się pojawił i no trochę pomaga mi to w prowadzeniu, bo to zawsze jak jest dwóch, to można się trochę tam przekrzyczyć czy coś, nie?
0: Pewnie, że tak. Fajny w ogóle duet stworzyliście, fajnie się uzupełniacie. Taki trochę Bolek i Lolek.
4: Myślałem, że kiedyś z Zenonem będę prowadził, ale Zenon to jest taki, no, ciężki człowiek.
0: Zenon ma swoje sprawy trochę, nie? Tam różne i radio jest troszkę na boku, może. No, a szkoda, bo fajnie by było, gdyby Zenon też coś ponadawał swoją kozę nocą.
4: Kiedyś mieliśmy parę takich audycji, że Zenon zawsze dzwonił i tam pamiętam o wojnie w Wietnamie kiedyś, czy w ogóle to... Ten temat był, nie był zapowiedziany, ale przez Zenon i tak chyba spędziliśmy 2-3 godziny właśnie o wojnie w Wietnamie rozmawiając i to nawet miało dobrą słuchalność, ale to moje początki to chyba 3 lata temu, 4 lata temu, w ogóle czas szybko leci, bo moje dziecko już ma 2 lata. No i się okazało, że ja już jestem w Niemczech prawie 8 lat, a ja pamiętam jak się przeprowadzałem, w ogóle ten czas leci dosyć szybko.
0: W tym roku nastąpił też być może jakiś zwrot, jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości różnym seksualnym drapieżcom, no bo mieliśmy sprawę Harvey'a Weinsteina, który został skazany, na ile został skazany? Na jakiś, dostał całkiem solidny wyrok, chyba 20 lat, czy coś takiego. Szukam tutaj, no właśnie za molestowanie, za gwałt trzeciego stopnia. Co, ciekawe, co to jest gwałt trzeciego stopnia, jaki to jest gwałt pierwszego stopnia. Gwałt pierwszego stopnia to jest takie tylko, że robisz kyti, kyti, kyti, kyti komuś tak paluszkiem. Drugiego stopnia to już ten paluszek wędruje gdzieś, a trzeciego to już nie powiem co, bo jest przed 23. Trzeci paluszek, no i ta trzecia noga już idzie w ruch.
4: No ale nie, to czyste lewactwo, no co, ty chcesz karać za gwałty? To czyste lewactwo przecież to jest.
0: No tak, no, a baba to sama się prosi i
4: no, się umalowała,
0: a mężczyzna musi,
4: no,
0: bo się udusi i no... i.
4: Albo ubrała jakąś spódniczkę krótką, albo się umalowała, no, albo jest babą po prostu, to się prosi, no. No co to za jakieś lewactwo opowiadasz, nie wiem, zabierasz mi kurde słuchaczy, lewaków, opowiadając takie lewackie opowieści.
0: Jeszcze tutaj czytam, że koniec polio w Afryce.
4: Chciałem być bardzo w tym roku w Afryce, ale w ogóle, no właśnie, taki dziwny rok pokrzyżował mi w ogóle wszystkie plany, bo tam no mieliśmy trochę projektów, chciałem trochę polatać po świecie i praktycznie w jedynym miejscu, w którym byłem, to był Mediolan jakieś 3 dni przed zamknięciem go. Także akurat dobre miejsce, nie? Sobie wybrałem na podróż służbową. No właśnie tak 3 dni przed tym takim eksplozją tego wirusa byłem w Mediolanie, także cholera wie, czy miałem, czy nie miałem. Ale nie, chyba nie. Chociaż tak się średnio czułem po powrocie. To... Ale potem teściowie byli i wyszło im negatywnie, także cholera wie. Ale w ogóle nie wiem, czy widziałeś tam, to Zenek od razu powiedział, że to tam wstrzyknięto mu sól fizjologiczną, ale przed kamerami telewizji wystąpił niejaki Benjamin Netanyahu, premier Izraela, szczepiąc się na COVID, tak? Taki zrobił show medialny i teraz tam jest dosyć tam chyba 60 tysięcy osób na dzień szczepią w Izraelu i teraz tak taki trochę mindfuck, nie, bo no, żydowski spisek chcą nas zaczipować i tak dalej, no a pierwszym krajem z masowymi szczepieniami jest Izrael i tych Żydów szczepią, to o co chodzi?
0: Z żydowskim spiskiem to różnie można na to patrzeć, no, skoro biznes, wielki biznes, duże media, no i przemysł filmowy i tak dalej się znajduje w rękach Żydów, no to można mówić o pewnego rodzaju spisku, no ale może to jest złe słowo, spisek, dominacja po prostu jakaś, ale żydowska
4: wpływ. Czemu, jak te szczepionki mają być żydowskim narzędziem eksterminacji gojów, to czemu właśnie tam szczepią?
0: Ale to ktoś tak twierdzi, że to, że COVID to Żydzi, to raczej się Chińczyków o to oskarża i być nie, może nie bez powodu.
4: Tam szybko minęło, nie? To zawsze wróci ten taki, no, jak to mówić, standardowy, nie? Spisek, no, czyli Żydzi. No bo Big Pharma, no bo Żydzi, no bo no i tak dalej. Bo Gates, bo Soros i Żydzi. No, ale Chińczyków też nie wiem, czy ktoś jeszcze oskarża o to, że to od nich wyszło, że tak przestało się o tym mówić, nie? Tak jakoś temat się rozmył i teraz to właśnie idzie w ten, że jakiś spisek szczepionkowy. A już słyszałem dzisiaj bardzo dobre określenie na tej szurskiej części społeczeństwa na te szczepionki na COVID. Nazywają to śmiercionka.
0: Śmiercionka? To nawet zabawne.
4: Także, czy przyjmiesz śmiercionkę?
0: Czyli mamy śmiercionkę, plandemię, czyli zaplanowaną pandemię. Co tam się jeszcze w tej nowomowie pojawiło? Jakie neologizmy związane?
4: Ale myślę, że ten rok to tak, takim symbolem tego roku może być brak papieru toaletowego.
0: O, i jeszcze są covidioci. O, jeszcze są covidioci.
4: Covidianie.
0: Tak, covidianie, covidioci, plandemia i śmiercionka.
4: No, ale papier toaletowy to myślę, że taki jest, bo no, chyba no, ja jeszcze jestem z tych czasów, jak się urodziłem, to pamiętam, że tam po papier toaletowy to się chodziło z makulaturą, nie? Do skupu, jak się oddało makulaturę, to się parę rolek dostawało i no, i tam była taki składzik w domu tego papieru takiego szarego toaletowego, to był no, na wagę złota. Chociaż jestem dosyć młody, ale to pamiętam. Albo może już jestem stary, ale no. Ale w tym roku właśnie pierwszy raz tak miałem na własne oczy doświadczyć tego, że no, szło się do supermarketu i nie było rzeczy. Nie było papieru, nie było mąki, nie było drożdży. No już tam o mydłach i innych rzeczach tu nie wspomnieć. No to taki właśnie nie, początek, koniec lutego, kwiecień. Marzec, to takie
0: tak
4: właśnie
0: przez chwilkę tylko to tak trwało, nie? Ale to też no, nam coś ciekawego nam pokazało, że że może nastąpić taka sytuacja, że ludzie spanikują, rzucą się do sklepów, powykupują i dziwnie się czułem wtedy.
4: A, i woda. To w Niemczech w ogóle zaczęło brakować piwa i wody i to taka straszna sprawa była, bo no, Niemcy lubią piwo, no, a wodę to chyba już tak musieli sobie coś mocniejszego. Także dziwnie te markety wyglądały, nie było właśnie, a może robili z tej wody ten, do dezynfekcji coś, nie? Może też być, nie? A tak szedłeś przez market, właśnie, nie było jakichś puszek, nie było mąki, nie było drożdży, nie było wody i papieru. Tak, dziwnie. Nie pamiętam, jak to zaczynało się, to kurde, to był początek marca. No i tak sobie wracałem właśnie z tego, z pracy. I żona mówi, ja tam zajść do marketu coś kup, bo chyba coś się zaczyna dziać, nie? No i zajechałem sobie do takiego marketu obok nas... domu wtedy Wachen, wchodzę do tego sklepu, tam pełno ludzi napierdala po tym markecie, w ogóle bez składu, bez ładu. Jak sobie idę i tak, no, ostatnia stara taśma, to wziąłem, nie? Patrzę, kurwa, ostatni Johnny Walker, to wziąłem. Nie, to był chyba Valentine's. To wziąłem, nie? Już tak patrzę, nie ma nic innego, dobra, idę do kasy, nie? Jeszcze tak kasjerka, dobry zestaw na ciężkie czasy. Udaj stara taśma. No, a potem to była sobota i żona mówi, dobra, to trzeba się zaopatrzyć, bo pojedziemy na wioskę. Na jakąś wioskę obok nas, do jakiegoś Lidla, tam będzie na pewno mniej ludzi. No i pojechaliśmy. Ludzi było też pizdziec. Wszyscy w maskach, rękawiczkach, kurwa, nie wiem, kombinezonach, nie wiadomo czym. No teraz to wiesz, wszyscy mają wyjebane, ale wtedy tak wszyscy się ubrali, nie wiem, jak na wojnę. Pełno ludzi właśnie krąży po tym Lidlu, tam jakieś rozszarpane kartony leżą, nie? Już tam trzy ostatnie paczki makaronu złapałem, jakiś tam sos pomidorowy, puszkę, w ogóle się brało co było. Koszyk taki, wiesz, wyjebany, zapełniony, że się na taśmie nie mieścił. To pierwszy raz w życiu wydałem ponad 200 euro na zakupy. Na takie jedne zakupy ponad 200 euro spożywcze. Taki, wiesz, jeszcze mam zdjęcie, taki wyjebany wózek z tym, co tam było. Co się wyrywało, bo to naprawdę było wyrywanie. No i potem chyba tydzień czy dwa tygodnie nikt nie wychodził z tego domu, nie? Takie dziwne czasy to były, no, muszę powiedzieć.
0: Dalej są dziwne te czasy. W ogóle moim zdaniem czasy, te przysłowiowe czasy ostateczne, czas końca... To jest taki moment, w którym wszystko jest na odwrót i popatrzcie, jakie to jest dziwne, że dawniej się baliśmy, widząc kogoś zamaskowanego, a teraz wszyscy są zamaskowani i boją się tych, którzy nie noszą maski.
4: To właśnie takie przewrotne, nie? Że no. Tam w Polsce ci najgłośniej krzyczący tam antyrządowi, czy w ogóle to było, że o, rząd chce nam ograniczyć wolność zabrania, zakrywania twarzy na demonstracjach, na naszym marszu. No i minęło parę miesięcy i potem rząd ogranicza nam wolność, nie pozwala nam chodzić bez maski na marszu. No powinni się cieszyć właśnie, że pójdą na marsz i mogą sobie całą gębę zakryć i a jakoś, no nie wiem. Bo jakby chyba jednak to rozpoznawanie twarzy automatyczne to wymaga, żeby ta twarz była odkryta. A teraz wszyscy się sprzeciwiają, żeby zakrywać twarze. O co ga?
0: No, dziwię się w ogóle, że nie ma jakichś alarmujących statystyk dotyczących wzrostu przestępczości, no bo to raj dla bandytów. W ogóle to dziwny musi być widok, na przykład u jakiegoś bogatego jubilera, wiesz, piękne wystawy, pierścionki, naszyjniki i zamaskowani jacyś tam stoją i się przyglądają. No to nic, tylko wyjąć spluwę i tak jak cię nagrają na kamerach, to cię nie złapią, bo...
4: Nie, no. Byłeś już kiedyś od tego... No mam dobry internet, nie wiem, czy mam dobry. Właśnie z tym internetem u mnie to jest jakiś spisek żydowski. Jak mam dobrego gościa i trzeba akurat dobrego internetu i no to zjebie się wszystko. Także to spisek żydowski.
0: No, ale to gadaliśmy, wiem, że stream jest po prostu bardzo wrażliwy na wszelkie lekkie ścinki. Jak po prostu masz niestabilny internet, to stream jest bardzo wrażliwy na takie rzeczy, a Skype niekoniecznie.
4: No i przyjdzie nowy internet, ale się nie wiemy kiedy. No, ale będzie. W każdym razie, co ja chciałem, byłeś kiedyś u takiego drogiego jubilera?
0: Tak, właśnie tak ostatnio się zastanawiam, żeby sobie kupić jakiegoś Rolexa wysadzonego diamentami.
4: Nie, no ja byłem,
0: się
4: nie ja mogę byłem raz w życiu, byłem w Amsterdamie u jubilera, co się nazywa Cartier. Taki mało znany jubiler Cartier. No, coś tam żonie, to długa historia, czemu tam byłem. W każdym razie, wiesz, no, oni chyba nie chodzą w maskach, bo wiesz, jak tam się wchodzi... To nie jest tak, że sobie możesz wejść z ulicy, nie? No wchodzisz przez jedne drzwi pancerne do takiej śluzy, tam stoi pan ochroniarz, on tam cię przeszuka cały i dopiero ci otwierają drugie drzwi.
0: Aż tak?
4: Tak, tak. To w takim mieście niby wolnym Amsterdam, ale to chyba widziałem w większości miast, właśnie do takich tych bardziej drogich jubilerów to się ten...
0: Ja wczoraj napadłem na jubilera z kolegami, uciekaliśmy w ogóle samochodem, policja nas ścigała, cały plan był tam na motorach, motory do ciężarówki, ciężarówkę ukryliśmy, się obłowiłem, no ale to niestety tylko gra GTA V. Wróciłem do tej gierki, w ogóle stwierdzam, że to jest 100 razy lepsze od tego cyberpunka zasranego, wszystko tam pięknie działa, płynnie, wszystkie questy dopracowane, żadnych błędów, wszystko przemyślane. No to fajna giera i w ogóle od technicznej strony ten stary GTA V naprawdę wyprzedza tego cyberpunka też od technologicznej strony w niektórych aspektach.
4: Stary, mi to się podobało dwójka GTA. To lubiłem grać.
0: Nie, to starocie, to tam jeszcze zupełnie to było inne GTA. GTA się dla mnie zaczęło od trzeciej części właściwie, od 3D, nie? Jak już to był ten świat taki żywy, trójwymiarowy. No, ale fajnie się napadało na jubilera. Bardzo miło to wspominam. I tam fajnie trzeba było zaplanować cały skok, tam po dachach sprawdzić, jak tam wywieczniki działają, zrobić zdjęcia zabezpieczeń pierw, przyjść jako taki klient, który się dopytuje tam i rozpytuje. No fajnie, fajnie, no dobra gra po prostu. Rockstar rządzi jednak, a Redsi to są siusiaki.
4: No ja sobie dużo pogrywam w jakieś tam tego paradoksu gierki, nie? Jakieś tam Europę Universalis, tam Hearts of Iron. No ja wolę strategię, zawsze lubiłem.
0: Może zrobisz kiedyś audycję gry dla lewaka albo gry dla komunisty. Jakieś tam najlepsze.
4: No, ale muszę powiedzieć, że jakoś ostatnio my tak właśnie w tym roku, ale nie wiem, to chyba przez to, że właśnie taki rok i w zamknięciu się żyje cały rok. Ja jakoś taką mam nostalgię za tymi latami późnymi, 90., wczesnymi, 2000. Takim. Jakoś tak inne. Ale to może dlatego, że byłem trochę młodszy i w ogóle i tak trochę inaczej się żyło. Wszystko takie było bardziej beztroskie, dziwne i no. Nie wiem.
0: W wielu, wielu rzeczach w sumie ta Polska się na przykład nie zmieniła od lat 90. Nadal kandydaci tam do Europarlamentu, nasi posłowie różni, którzy gdzieś tam się starają o głosy,
4: w sensie,
0: nagrywają przeboje disco polo, zauważyłem. Nadal to jest popularne. No już nie wspominając o szkole disco polo, która też powstała w tym roku, gdzieś na Podlasiu oczywiście, bo gdzieżby indziej. No,
4: ale
0: szkoła...
4: Ale ja mówię o tym, na przykład się nasłuchałem, jakie to, wiesz, teraz jakieś są problemy młodzież ma z dziewczynami w ogóle, że jakieś tam coś tam, jakieś tam szarpanki z życiem słyszałem i w ogóle, no, lata 90. jakieś... Czy wczesne 2000, jakieś dziewczyny były takie bardziej przystępne i w ogóle ludzie byli tacy bardziej przystępni, że można było z nim pokazać i tak dalej. A nie wiem, czy ci mówiłem, co mnie na ostatnim Woodstocku, na którym byłem, spotkało. To było 2 lata temu, jak byłem na Woodstocku z moim kolegą Jeffem. No już tak sobie, wiesz, Jeffa gdzieś zgubiłem, no bo to wiadomo, zawsze się gubi kolegę. I tak szedłem sobie przez ten Woodstock i szukałem wyjścia właśnie na moje pole namiotowe. No nie powiem, trzeźwy nie byłem, ale nie jakoś tak za bardzo najebany, ale nie trzeźwy. No i tak idę i tam właśnie ktoś przechodził, jakieś laski i się chciałem zapytać, właśnie z której strony się wychodzi na to drugie pole, bo nie chciałem wyjść na miasto, tylko na to pole namiotowe, coś tam zagadałem i tylko kurwa usłyszałem, że coś tam, nie wiem, co to było, ale w sensie, że mój chłopak zaraz przyjdzie, czy coś, i że mam spierdalać. Ja tylko się o drogę pytałem. No, coś się stało z tym społeczeństwem?
0: No, niemiło, niemiło. No, im dalej sięgamy pamięcią w tył, tym może więcej w nas jest tego, co było za PRL-u, no, że ludzie byli ze sobą, znali się wszyscy w bloku, nawet na osiedlu moim się wielu ludzi znało. To znaczy, ja jak szedłem do kiosku, to znałem tą panią, która w kiosku sprzedawała. Jak szedłem do warzywniaka, to prowadziła to mama mojego kolegi. I tak
4: ja
0: dalej,
4: to
0: i tak dalej.
4: Dziś, muszę powiedzieć, mam to do dziś, bo jak do Bydgoszczy przyjadę, no to moja mama mieszka na tym samym osiedlu, co ja się wychowywałem, i z takiego osiedla, z wielkie płyty. No to pani listonosz, jak ja byłem młody, przychodziła, to już podstarzała bardzo, ale jest to sama przychodzi i jak mnie tam spotka, to jeszcze mnie poznaje. Także no, jeszcze to jest, ale to jest taki właśnie, to za tym trochę tęsknię, z taką swojskością polską, że na tych takich wielkich osiedlach z płyty tam się wszyscy jakoś zdali.
0: Można by się też zastanowić, przypomnieć tych, którzy odeszli w 2020 albo jakoś tak na chwilkę przed. Adam Słodowy zmarł.
4: No trochę ich było, nie? Trochę ich było. No, czekaj, no kto to ostatnio taki, co bardzo żałowałem? No Machalica odszedł ostatnio i to wirus.
0: Juliusz Pec. To wielka strata.
4: Z ludzi, których naprawdę lubiłem i ceniłem, i z aktorów, no to Sean Connery.
0: Sean Connery? Kurczę, popatrz, w ogóle bym tak już zapomniałem nawet, że on odszedł. Janusz Dzięcioł z Big Brothera, Królikowski, aktor fajny. No, odchodzą. I zawsze mnie niepokoi to, że jakby nie ma rotacji. Marie Fredriksson, to chyba jest ta, jak się nazywał, Roxette, wokalistka Roxette. To też, kurczę, myślałem, że wokalista, tak mi coś pomyliło. Popatrz, jak to się wszystko rozmywa, już nawet tak nie pamiętamy. O, Bogusław Polch, wspaniały rysownik i komiksiarz. No i gdzie ta rotacja, gdzie następcy tych różnych zdolnych ludzi.
4: Kto za Machalicę? Karoluk? Czy tam, jak on tam ma, Karolak? Czy za Kościelny?
0: No właśnie, no właśnie. Kto za Bogusława Polcha? Kto tak pięknie narysuje komiks? No, szkoda. Kirk Douglas, wspaniały. Jerzy Gruza. Kurczę.
4: Jak to mówią, wiesz, Maria Skłodowska nie żyje, Einstein nie żyje, a i ja się czuję nie najlepiej.
0: No, tak. Paweł Królikowski.
4: To trochę rok, no. Ja to trochę lepiej miałem, bo tam na początku tego roku kupiłem sobie ten domek z ogródkiem, to tam, wiesz, jak wszystkie te zamknięcia są, to zawsze można sobie ogródek wyjść na ogródek i coś tam, nie wiem, rzodkiewkę pielić czy coś, nie? Dobrze się ma coś do roboty, ale tak jak w bloku bym miał siedzieć, to ciężko by było. I nie wychodzić, nie?
0: Kenny Rogers, popatrz. Albert,
4: ale kto się urodził w tym
0: Albert,
4: roku?
0: Albert Uderzo, czyli autor słynnego Asterixa. No chyba jeden z najfajniejszych komiksów wszechczasów, myślę, Asterix. No taki humor, jak tam jest, to
4: ale kto
0: naprawdę...
4: Się, kto umarł, ale kto się urodził w tym roku? A może... Nie wiadomo. Przynajmniej córka Nocnej Zmory, córka albo syn Nocnej Zmory, bo mi nie powiedział, co będzie, ale potomek Nocnej Zmory w 2020 się urodzi. Że to jest jakiś tam plus. No. A kto jeszcze, nie wiadomo, nie? Także może jest jakaś nadzieja, że się urodził jakiś taki geniusz naszych czasów. Ale czy to są nasze czasy? Kiedy my się urodziliśmy chyba w trochę innej rzeczywistości.
0: No trochę.
4: Nie, no trochę, jak dorastaliśmy, to wiesz, to był taki czas zmian, nie? Był taki, nasze dzieci tego nie przeżyją. A może właśnie moja córka teraz się wszystko zmienia i będzie miała takie same wspomnienia jak ja mam. Jak się wszystko zmieniało i się zmienia.
0: Kurczę, Ennio Morricone, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki, właśnie. Do ponad 500 filmów nagrał i zawsze jego ścieżka dźwiękowa to jest po prostu mistrzostwo. Czy to westerny stare, czy Helikopter w ogniu, Nietykalni.
4: No ja lubię, jak jego wykorzystywał, jak on ma, Pulp Fiction, reżyser. Mam na końcu języka.
0: Pulp Fiction?
4: O kurwa, te wszystkie filmy.
0: Quentin Tarantino?
4: Właśnie, no. Quentin Tarantino pięknie wpełniał, wplatał tą muzykę Ennio Morricone, nie? W Kill Billu bardzo ładnie to wplatał. Bardzo mi się to podobało.
0: Ewa Demarczyk, której jeszcze słuchały właśnie nasze mamy, ciotki, babki. Słynna piosenkarka. Kto tu jeszcze? Przeglądam tych, co odeszli

0: Ja pamiętam, to był
1: 2000.
0: Wojciech
1: Przoniak.
0: No, Przoniak.
1: Dariusz Gnatowski, słynny Boczek, aktor. Kurczę, będzie ich brakowało. To są często naprawdę niezłe.
0: Ale zobacz, że
1: talenty.
0: Niektórych to koronka wykończyła, tej, której nie ma. No.
1: Tu jest pytanie, ile masz lat na czacie?
0: Ja?
1: No.
0: Ja 37 będzie, nie? Bo jestem 83 rocznik, także 37. A ty? Bo już się zdradziłem.
1: 41.
0: 40, czy już przekroczyłeś tą magiczną granicę? Jezu, będę do ciebie dziadku mówił od dzisiaj.
1: Tak, już bliżej niż dalej.
0: Tato.
1: Wujku masz do mnie.
0: A nie, myślałem, że jesteś ten, bardziej w moim roczniku.
1: Wujku,
0: jestem
1: drogi wujku.
0: Właśnie przed 40.
1: Ja już jestem dojrzały mężczyzna.
0: Ja to mojej 40 się boję trochę, nie?
1: No, ale chyba już mam za sobą jakiś taki kryzys wieku średniego, jakoś wcześniej do mnie przyszedł, albo dopiero przyjdzie, może mi się zdawało, że mam.
0: Nie, no mój stoi nade mną, nie? Tylko wyrejestrowałem go ostatnio.
1: Ale nie ma co się przejmować. Jak was najdzie jakiś kryzys wieku średniego, czy coś w tym stylu, to sobie poprzeglądajcie, jak często ludzie, którzy są starsi od was, jeszcze świetnie sobie funkcjonują. Biorą się z życiem za bary, nowe wyzwania, jeszcze są pełni energii. Można, pewnie, no.
0: Wiesz, kiedy miałem największy kryzys wieku średniego, tak mnie to najbardziej mi to dotknęło. To jeszcze przed tym, jak poznałem moją żonę, to było 5 lat temu. Bo ja już tak długo jestem z moją żoną. No, ale to było 5 lat temu. I była taka impreza i tam było dużo alkoholu i w ogóle w akademiku zresztą. No, w tym wieku się tam ze studentami bawiłem wachen. No i to się obudziłem i się obudziłem i się obudziłem nie sam, całkiem. W pokoju, nawet w łóżku właśnie tam. I była taka sobie dziewczyna. No i coś tam, jak już się obudziłem, to tam sobie rozmawialiśmy, co tam się stało w nocy. No nieważne, co tam się stało w nocy. W każdym razie mi powiedziała, mówię, no może byśmy to kontynuowali, a ona powiedziała, nie, ty taki trochę za stary jesteś dla mnie. I tak to mnie trochę tak uderzyło strasznie. O ile pamiętam, to ona miała 19 lat wtedy. No, ale to... W każdym razie spotkałem ją jeszcze kiedyś w restauracji, była kelnerką tam. Ale tak ją sympatycznie jeszcze pogadała ze mną. Ale no, jakie to było paskudne powiedzieć do mnie, że jestem za stary. Co za stary? Ja sercem to jestem młody człowiek. No. Ciało już nie to, no trochę zadyszki tam, gdziekolwiek się łapie. I, no, ale czemu za stary?
1: Dojrzały facet, to może ma plusów sporo też, że nie wiem, jakiś bardziej odpowiedzialny, może już nie sobie zdaje sprawę z własnych jakichś tam niedoskonałości, więc nie jest taki wybredny, jeśli chodzi o laski, o kobiety, przepraszam.
0: Ja słyszałem, że te laski są wybredne, ona, zanim oni.
1: No tak się mówi, że dzisiaj kobiety są bardzo wybredne w szukaniu sobie faceta i nawet jak jakaś zupełnie nie przypomina księżniczki, to sobie szuka zawsze księcia z bajki. Tak się mówi przynajmniej, nie wiem ile w tym prawdy, ale takie krążą pogłoski.
0: Nie no, słyszałem, że to wszystko się zmieniło przez Twittera czy coś tam.
1: No tak, łatwość w wybieraniu sobie i w przebieraniu niczym. Nowe rękawiczki, możesz zmieniać w ogóle facetów. No, można też wspomnieć o takim wydarzeniu, jakim była próba zaistnienia na różnych TikTokach prezydenta Dupy. Się zaangażował, pisał jakieś tam, na TikToku się udzielał, no i to nie za bardzo wyszło, zupełnie to zostało to źle przyjęte. W ogóle media, różne społecznościowe, komunikatory, bardzo się to wszystko rozwinęło. Na Białorusi używają, nie pamiętam czego, czy jakiegoś Telegrama, czy innego takiego komunikatora, którego tam nie znam, właśnie jako jako narzędzia do walki z systemem, bo to zapewnia często jakąś tam anonimowość, jak wiesz, jak tego używać, jak masz odpowiedni ten komunikator, jeszcze sobie jakiegoś VPN-a zainstalujesz, no to władza może się poczuć trochę bezradna, skoro

0: w ogóle czy policja, czy prokuratura, różne tam służby często nie mogą dojść, kto się kryje za VPN-em, czy są takie komunikatory, które w ogóle nie archiwizują naszych rozmów, gdzie jest połączenie P2P, czy jakoś tak, no, że po prostu bezpośrednio się łączysz z kimś, z kim rozmawiasz, nie przez jakieś serwery. Trzeba wiedzieć, czego używać, jak używać i można sobie w sumie zagwarantować jakieś bezpieczeństwo. No chyba, że mieszkasz w jakichś Chinach, tam przypuszczam, to oni mają jakieś swoje sposoby z wyszukiwania, kto tam bruździ.
1: Ja siedziałem na VPN-ie w Chinach, no bo na czym miałem siedzieć. Bo tam nic nie działa, nie? Jak siedziałem 3 tygodnie i miałbym 3 tygodnie siedzieć w ogóle bez neta, znaczy tylko z chińskim netem, to tak ciężko by było. Także też tam przez VPN jechałem, tam sobie nawet na wypoku trochę postowałem z chińskiej wioski. I nawet się przyznam, że na wypoku jeden mój wpis to chyba miał z 5000 plusów, kurde. Poleciałem w gorące.
0: Wiesz, ty prowadzisz taką audycję, że można by się tu faktycznie jakoś może gdzieś zareklamować, no bo cały sęk w tym, żeby przyciągnąć ludzi, którzy czymś się konkretnie interesują, to masz większą gwarancję, że to nie jest jakiś idiota, imbecyl konkretny, który będzie tutaj tylko szczekał.
1: Nie, ja myślałem, że nawet wiesz, no, ja to może nie donatuję za dużo, ale jestem w stanie przeznaczyć troszeczkę pieniędzy w zbożnym celu wypromowania troszeczkę nocnego radia, które lubię, a sam nadaję w nim, żeby tam zapłacić jakimś właśnie paskudnym korporacjom, żeby tam właśnie nas troszeczkę wypromowały.
0: No, w sumie tak się nosimy z takim zamiarem trochę. No, trzeba by coś pomyśleć. Ja się chyba odezwę, skoro tak się deklarujesz, to ja
1: się nie, no, ja chciałem się zadeklarować. Mogę tutaj na antenie, już Zenkowi też chyba mówiłem. Na początek mogę rzucić 100 mojej waluty, żeby tam właśnie wykupić jakiś pakiet. 100 to nie za dużo, nie za mało, a może coś tam pomoże.
0: O, super, fajnie, ekstra, bomba.
1: No. Ale właśnie nie na przepicie, tylko na promocję.
0: Tak, no, czy na jakimś Facebooku wykupić reklamę. Kiedyś próbowaliśmy i coś to dawało troszkę, nie? Więc może reklama na YouTubie. Mieliśmy takie głupie pomysły, bo właściwie dzisiaj można na YouTubie dać dowolne nagranie jako reklamę. No to nasza reklama byłaby na przykład 13-godzinna. Wziąć jakąś taką audycję 13-godzinną i dać jako reklamę. Najdłuższa reklama. Pobijemy rekord Guinnessa.
1: Nie, to dajcie tą audycję, co ja zrobiłem. Tam był ten, jak to się nazywał, po to stream o samochodach. To było 8 godzin chyba bez jednego dźwięku.
0: O, to też jesteś, widzę, tutaj długodystansowiec, Błażej. No.
1: Nie, nie wyłączyłem, o ile nie pamiętasz, to nie wyłączyłem po prostu nadawania.
0: A, tak, no to się nie liczy.
1: To najlepsza audycja była, jaka była, nie? No bo nie było ani kłótni, wszyscy się zgadzali z tym, mówiłem i tak dalej. No. Dobra audycja była. I jeszcze cokolwiek dzwonił, to się pytaliśmy, czy pijesz. No, ale miałem parę dobrych audycji, muszę powiedzieć, a to może nie w tym roku, ale to parę lat wcześniej. Pamiętasz, że była audycja po angielsku, gdzie połączyliśmy się na żywo z Nikaragułą i studenci recenowali nam jakąś rewolucję, co tam się odbywała, a w końcu się nie odbyła.
0: Rewolucja odwołana.
1: No ale było takie na żywo nadawanie. No był towarzysz Poja, był Michał się pojawiał co jakiś czas, ale tam ostatnio nie miałem z nim żadnego kontaktu, był Strzała. No było trochę takich dziwnych ludzi u mnie na audycji. Nawet ostatnio się pojawiła koleżanka Mongołka, ale się ostatnio do mnie nie odzywa, bo chciałem ją jeszcze pociągnąć trochę na audycję.
0: Z zapraszaniem gości jest właśnie ten problem, że za małe zasięgi, za mało odsłon i oni się mogą zniechęcać tym, bo nie oszukujmy się, często może być pretekst jakiś inny, że tam nie mam czasu, albo tam przyjdę, ale nie wiem kiedy, a tak naprawdę ktoś patrzy po prostu i tak myśli sobie, o, to, wiesz, to takie mikre i przykre, to mi się nie chce tam.
1: No, no właśnie, nie. Właśnie nie, no patrz, u Junga tak powiedzieliśmy, że zasięgów nie mamy żadnych, a powiedziała, a chuj z tym, przyjdę do was.
0: No ale to się widzisz, to godzą się ci, którzy sami nie mają dużych zasięgów i to potwierdza moją teorię, nie? A ci, którzy mają właśnie większe, to tak już nosem kręcą.
1: Czekaj, że tak spojrzę na jej Insta, bo no to chyba troszeczkę zasięgi ma większe od nas, jak nie troszeczkę. Czekaj, no, dobra. No na samym Inście ma 10 tysięcy followersów, także troszeczkę większe zasięgi.
0: No tak, no tak.
1: No, a jednak.
0: A Kekemeke wspomina o marketingu wirusowym, marketingu partyzanckim. No są takie formy właśnie reklamowania się na partyzanta trochę, że jest to gdzieś tam na granicy nawet trochę prawa, no bo robisz jakieś graffiti, naklejki naklejasz. To się chyba guerrilla marketing nazywa, czy jakoś tak, już nie pamiętam tych terminów fachowych. No ale to też są jakieś dobre sposoby i to by się wpisało może w styl nocnego radia i by coś mówiło, bo ludzie widząc taką trochę reklamę właśnie nie taką jak wszyscy, gdzieś tam jakieś graffiti, naklejka, jakaś akcja, no to by zrozumieli, że to coś innego jest, nie? Trochę.
1: Mówiłem, żebym zaprosił Urbana, ale to jest... Staram się, naprawdę staram się. Nie jest droga łatwa, żeby tutaj Urbana ściągnąć, ale powiem wam szczerze, że jest nadzieja. Jest nadzieja pewna.
0: Może jest sposób taki, żeby męczyć mu dupę, tak mu codziennie wysyłać maila i jak tam, i co
1: nie,
0: tam.
1: Nie, on tego nie chce.
0: A może pisał pan, bo akurat mi się mail zepsuł i nie wiem, a może pan pisał, bo nic nie doszło. No tutaj nie wiem, czy pan dzwonił, bo myłem włosy pod prysznicem, mogłem nie słyszeć i tak go męczyć przez rok. W końcu by powiedział, dobra, bo się nie odpierdolą ode mnie.
1: To w życiu nie zadziała, bo on ma tam, wiesz, jakieś filtry spamu i tak dalej. Ale po prostu mam ludzi, którzy mają bezpośrednio dojście do Urbana i staram się przez nich i no jest cień szansy, ja nie obiecuję nikomu, że tu Urban się pojawi, ale jest cień szansy, że Urban na nocnym radiu będzie. I to by był taki wielki reset nocnego radia, no bo jakbyśmy mieli Urbana, no to chyba nasze zasięgi trochę by skoczyły.
0: No, a też ja bym się tak bardzo może aż nie martwił o to, że się to łataństwo, jakieś trolle czy hejterzy zlecą, imbecyle, bo to się odfiltruje, oni przyjdą i potem znikną, bo będą się tutaj nudzić, nie? No powiedzmy i sobie znikną, więc może być chwilowy taki napływ, który nam się nie spodoba i popsuje się trochę klimat.
1: No właśnie, czy do słynnych ludzi to moglibyśmy zaprosić... To myślę, że Urban chyba jest najbardziej takim pasującym do naszego profilu, bo to jest człowiek, który no to jest jajcarz, który nawet za przekory by przyszedł do takiego radyjka. No nieważne, że jest milionerem i tam osobą tak znaną, ale on jest na tyle jajcarski, żeby przyszedł. Myślę.
0: No pasowałby taki ekscentryk, trochę troll. My też sobie tutaj lubimy trochę czasami się powygłupiać, potrollować, poprowokować. No, mogłoby być nieźle. No i mało kto by zwrócił na siebie tak uwagę. W ogóle możemy sobie założyć, że od tego roku zaczniemy tak trochę iść, wiesz... ostro, na rympał, nie?
1: W komerchę.
0: Nie, może nie w komerchę, ale tak przestaniemy się bać trochę, wiesz, i zaryzykujemy po prostu, nie? Zaryzykujemy z nadzieją, że nie rozwalimy tego radia i zaczniemy gdzieś tam właśnie się ogłaszać, wysyłać,
1: no widzisz,
0: pisać.
1: Staram się jak mogę ściągać jakichś takich dziwnych, ciekawych ludzi. Nie idzie to łatwo, ale no powoli zaczyna się. Także ja już tam parę mam opcji, no Urban to jest taka opcja atomowa, ale tam sobie dyskutuję, próbuję, no nie jest łatwo, bo ja mam tam też dużo, wiesz, rzeczy poza radiem do robienia, tam swoje biznesy i w ogóle, ale okej, staram się jakoś tam zaangażować w tą pracę radiową.
0: Można by otworzyć drugi kanał jako taki wabik i ponagrywać tam zrobić kilka kanałów takich fejkowych na YouTubie Nocnego Radia i na jednym na przykład by były same takie Boże audycje, gdzie byśmy mówili, no Kościół jest atakowany, to złe siły działają i pokazywać to tym gościom, którzy, no jakiegoś tam księdza zaprosimy, nie? Czy kogoś i pokażemy mu, o proszę bardzo, to jest nasz kanał, Szczęść Boże, proszę zerknąć, jakie treści nadajemy i tam same takie Boże. Z kolei jak jakiegoś komunistę, to tam, witaj towarzysze, w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o tym, czy rewolucja dziś jest możliwa. I tutaj wiesz.
1: Takie... Wiesz, tutaj widzę na czacie podałem jakieś, żeby tego zaprosić Kurskiego albo Korwina. No, ale z nimi to jest problem taki, że oni mają kij w dupie. No, to jest coś, czego Urban nie ma akurat. I to jest jeden taki właśnie niewielu celebrytów, których można zaprosić, bo nie mają kija w dupie. No co, zaprosisz Korwina? Korwin to ma kij w dupie, jakby nie patrzeć.
0: To się trzeba zawsze gościa grzecznie zapytać, czy posiada pan kijaszka w tylnej części ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę? I w zależności od tego, co odpowie, no to już wiemy, co to za przypadek. Bo przypuszczam, że sporo by się takich znalazło, co by odpowiedzieli, przepraszam bardzo, ja sobie wypraszam, pan chyba się zapomina, ja się nie spodziewałem. No to do widzenia, już wiemy, z kim gadamy, nie?
1: Nie no, z Nocnym Radiem jest taki problem, że wiesz, no wystąpienie u nas może być takim, jakby to powiedzieć, no niemiłym wątkiem w karierze, nie? I ktoś to może kiedyś wyciągnąć, bo takim, no nie okłamujmy się, ale jesteśmy takim radykiem, takim, no... Nie wiem, troli dużo jest, coś, nie wiem, wiadomo.
0: Nie, po prostu szczerze tutaj gadamy, nikt nikogo nie udaje za bardzo, nie ma tu nic wyreżyserowanego i tak dalej, no i wszystko może się zdarzyć i to ludzi może
1: ale mieliśmy
0: trochę...
1: różne audycje i o to chodzi, nie? Jak chcesz ściągnąć kogoś, kto jest aktywnym politykiem, czy się tam czymś zajmuje, no to on zawsze sobie to przekalkuluje. Nawet jeśli chodzi o Urbana, no to Urban ma wszystko w dupie, no to o tyle, nie? Można go ściągnąć. No ale Korwina, no Korwin to jest taki... No, to prawda, nie przekracza progu wyborczego, no ostatnio przekroczył, ale to rzadko się zdarza. Ale jednak on tam jakoś się tam wykalkuluje. No bo jednak pieniądze z dotacji to jest coś, czego on żyje. No, taki Urban... No zobaczymy, no w ogóle najbardziej mnie boli to, że ciężko jest ściągać gości anglojęzycznych, bo no, jestem w stanie zrobić audycję po angielsku, ale kto będzie tego słuchał?
0: Nie, to nie ma sensu. Przy naszej małej skali i jak jeszcze się odfiltruje tych, których znajomość języka utrudnia słuchanie, no to przyjdzie, wiesz, 10 osób będzie słuchało.
1: Znaczy, no... Mam w zamyśle jedną audycję anglojęzyczną, ale ja będę tłumaczył. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zenon był na nie, ale w końcu Jordanka się pojawi. Co prawda Jordanka miała się pojawić i w końcu mi net siadł, a teraz ona jest u siebie w domu. No, ale jak wróci, to powiedziała, że okej i postaram się tłumaczyć.
0: Chcecie ściągnąć Urbana, a 12 tysięcy szabel się nawet nie udało, zróbcie, potem gadajcie, następny temat. No może trochę racja, no ale kto nie próbuje, no to nie wygrywa, no spróbować warto było, no to nie moja wina, że się ostatecznie... Nawet mi nie odpisał, kurczę, Gabryś, nic, a ja mu tam kilka razy się do niego odzywałem na Skype'ie. No staram, no ale co zrobię,
1: no ja miałem,
0: nie chcą.
1: Ja miałem taki szalony pomysł i chciałem ściągnąć tutaj wam najsłynniejszego rapera z Grenlandii. Też audycja po angielsku, ale trochę z nim pogadałem i nawet był na tak, ale gdzieś zniknął. Po prostu zniknął. No i to jest, wiesz, to jest tak jak z moją byłą. No po prostu znikła pewnego dnia i już więcej się nie pojawiła.
0: Ja, no też, to też miałem takie przypadki, że już się zgodził, a potem zniknął. No to tak też bywało.
1: No właśnie. Także prosiłbym bardzo słuchaczy, żeby nie rozczarowali się, nie krytykowali, jak zapowiadamy gościa, ale zniknie, no to no stało się. No jesteśmy takim radiem, ale no cóż, bywa. Ale staramy się i wkładamy serce w to radio i no nie śmiejcie się z tego, że ludzie znikają, bo tak się dzieje i No, ale trochę robimy pracę, trochę robimy.
0: No dobra, Błażej, to dzięki za telefonik.
1: Ja idę do żony, bo już tutaj więcej nie posprzątam, bo już taka godzina i chce mi się spać po prostu.
0: To idź wypełniać swoje obowiązki małżeńskie.
1: No nie wiem, chciałbym, ale nie wiem, czy to dziś będzie.
0: No to trzymaj się, towarzyszu. Hej, hej.
1: Trzymaj się.

Nocny Marek miał być w sumie, a wyszły luźne gadki. No, głównie z tego powodu, że potrzeba za nie mógł. Mam nadzieję, że wszystko z nim okej. Kurczę, naprawdę się trochę niepokoję. No, nie jest to wesoła sytuacja. Też mnie czasami serce pobolewa. Znaczy, miałem taki czas, że mnie pobolewało serce. Kiedyś nawet lekarz powiedział, że no, na to serce to trzeba uważać, nie? I coś tutaj może być... Moja babcia, jeśli dobrze pamiętam, właśnie na zawał chyba umarła. W ogóle genetycznie jestem usposobiony i do zawału, i do raka, i do wszystkiego. No, także nic, tylko się cieszyć. W sumie może to nie taka... Ale ja jestem spokojny. Doktor Zięba pokazywał sposób taki z wykałaczką, jak sobie na zawał można... Jak można sobie poradzić z zawałem. Do Bolka można napisać maila, że wygrał na loterii, czy tam innego Nobla i się zgodzi. Pisze Tomu. A przypomniałem sobie specjalnie, byłem ciekawy, puściłem sobie na YouTubie ostatnio Bolka i Lolka. co ogląda krawiec w wolnych chwilach. Bolka i Lolka. No bo miałem takie jakieś dziwne odczucia związane z tą bajką cały czas i byłem ciekawy, czy to się potwierdzi. Chodzi o to, że ta kreskówka, ta bajka, ta kultowa polska bajka jest mega absurdalna, ale absurdalna niekoniecznie w takim sensie, żeby to było fajne, no bo wiadomo, że świat kreskówek rządzi się swoimi prawami. Zasady fizyki i inne, i związki przyczynowo-skutkowe i w ogóle jakikolwiek sens czasami są tam mocno wykrzywione. No ale to, co zobaczyłem w Bolku i Lolku, utwierdziło mnie, że to jest dziwna bajka. Tak jakby to pisał scenariusz ktoś niespełna rozumu do końca. No wiecie co, no, rozpalanie ognia pod wodą, robienie sztucznego oddychania pod wodą, wbieganie na pionową ścianę jakieś. Dziwne w ogóle jakieś teksty rzucają ten Bolek i Lolek. Dziwnie się zachowują. Dużo jest tam dziwnych rzeczy. Nagram kiedyś o tym audycję i puszczę fragmenty. Są też mocne strony. Czasami no, w takich tych w pełnometrażowych Bolkach i Lolkach, tam Bolek i Lolek dookoła świata. No, chyba najlepsze wydanie Bolka i Lolka. No to jest całkiem niezłe pod względem na przykład udźwiękowienia. Są bardzo fajne piosenki, świetny dubbing. Jest to trochę lepiej zanimowane niż te krótkometrażowe Bolesławy i Karole, bo to jest właśnie Bolesław i Karol. Lolek to jest zdrobnienie od Karol. No ale dziwne to jest w ogóle. No Bolek i Lolek idą na przykład, jadą gdzieś na pustynię tak sobie stąd nizowo. No pomijam już to, że oni nie mają rodziców czy co, że ich tam wypuścili gdzieś na pustynię. Jadą sobie na wakacje na pustynię. Idą po tej pustyni i tak oni w ogóle tak niby są za sobą, no bo to bracia są, nie? Jeden starszy, drugi młodszy. No ale nagle ten głupi Lolek cały zapas wody sobie tam wylewa, myje se nogi, nie wiem, pachy. Tak absurdalnie się zachowują. Idą zapolować na lwa i mają jakieś takie strzelby na koreczek ze sznureczkiem. No wiecie, takie pif-paf, jak dziecko ma. Raz mają kolty prawdziwe, które mają przymocowane gdzieś do kostek, nie wiedzieć czemu. Kto to nosi, kurde, kolty gdzieś tam na łydkach, nie? Dziwna to jest bajka, po prostu nic z niej, jakby tak patrzę i ciągle takie what the fuck? Kto to wymyślił, nie? Teksty walą, nie wiem, ten Lolek z byle powodu zaczyna płakać, ten Bolek chce go uspokoić, jakiegoś loda mu daje, a tamten się miota. W ogóle oni są tacy, no ten starszy to jest Bolek, tak? Ten Bolek to bardzo przypomina naszego Bolka, bo on jest strasznie zarozumiały i strasznie w ogóle on wpada w jakąś wściekłość i w histerię, jak ktoś inny wygra w czymś. W ogóle taki się nabzdyczony robi, no dziwnie się zachowują, nie? Śpią razem, tam się gilgoczą. Też dziwne dźwięki z siebie wydają, bo oni ta kreskówka jest strasznie niespójna. Powiem wam, że nawet jakby w jednej bajce, w jednym odcinku kreskówka potrafi nagle zmienić styl. Jest taka, raz jest to narysowane tak, a nagle zmiana ujęcia i jakby ktoś inny to rysował, nie?
dziwnie się to ogląda, cholernie. No i tak, oni nieraz gadają. No, pod jednego z tych chłopców podkładała głos nawet pani Złotowska, ta co za pszczółkę maje. I gadają ze sobą tam względnie normalnie, a w innych odcinkach takie dźwięki z siebie wydają, takie jakieś autystyczne, dziwne. Takie... No, nie, że tam woła go Lolek, tylko... Takie dziwne, nie? W ogóle ta dziewczynka Tola, to, która została wrzucona tylko dlatego, że się dzieci bardzo domagały, żeby była dziewczynka. Coś tam mają do kobiet, jak był Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. To sobie sprawdziłem, słuchajcie, w całym odcinku, w całym tym miasteczku na Dzikim Zachodzie ani jednej kobiety. Ale za to był Żyd. Tam jest wszystko w ogóle w tym Bolku i Lolku strasznie stereotypowe, bo... Jak jest lekarstwo, to zawsze musi być niesmaczne. I się tam krzywią, nie? Jak Indianin, to musi być taki Indianin, wiecie, który tam gada, grzmiące kije i stalowy rumak. No i po prostu wszystko jest takie stereotypowe. Jak tam dookoła świata podróżowali, to każdy kraj pokazany tak na maksa stereotypowo. Ale także bardziej się nie da już, nie? Atola, to chciałem powiedzieć, że ona zawsze wyprzedza we wszystkim tego Bolka i Lolka. Oni tacy przy niej są jak jacyś niepełnosprawni, bo nic nie potrafią zrobić, a ona zawsze we wszystkim najlepsza. I karate od nich zna lepiej, tam łomot im spuszcza i się na szermierce zna i mądra i zawsze wie, co poradzić. W ogóle oni się zaczynają ze sobą prać, ten Bolek i Lolek. Ale tak się prać maksymalnie, bo oni zawsze tacy spokojni, a nagle się pokłócili o jakieś tam jabłko i podbite oko ma jeden, drugi, poszarpane ubrania całe, jakby się nie wiem, co tam w ogóle działo, nie? Rozpierdziel w całej chacie i potem nagle tak z łzami w oczach proszą tą Tolę, żeby im pomogła posprzątać. O co tu chodzi? Jakieś takie sceny z dupy, które nic nie wnoszą. Na przykład są na tej pustyni i sobie... Lolek bierze jajko na twardo i spada mu na piasek i on gryzie z tym piachem i zaczyna płakać, bo mu piasek w zębach zgrzyta i płacze, tak właśnie dziwne dźwięki wydaje. I to jajko i ten piasek mu zgrzyta w zębach, on zaczyna płakać i ja nie wiem, po kiego w ogóle to była ta scena, nie? Że to miało być śmieszne, czy to jakaś część opowiadania. To, na maksa jest to dziwna bajka, powiem wam. Jeszcze tutaj może pieprzu do tego wszystkiego dodają takie ciekawostki, że Bolek i Lolek to jedyna europejska produkcja dopuszczona do emisji w publicznej telewizji w, uwaga, Iranie. Nie wiem, co chodzi. Oni w ogóle kradną. Często za nic nie płacą, tylko se biorą po prostu, nie? Zawsze wszystko mają przy sobie. Ten Bolek i Lolek to wyciągają ze spodni a to armatę, a to lizaka, a to loda, a to neseser, w którym mają narzędzia w ogóle, żeby zmajstrować coś. W ogóle wszystko w tych gaciach mają, nie? Zawsze. Mówię wam, po prostu dziwna na maksa bajka. W tej podróży dookoła świata w końcu wygrali ten wyścig z czasem, okrążyli kulę ziemską. Wrócili do Londynu, oczywiście w różnych czasach to się dzieje, raz we współczesności, raz tam XIX wiek, no to kogo to obchodzi, nie? No ale wygrali, ale się okazało, że ich zrobili, że Phileas Fogg, który ufundował rzekomo jakiś tam spadek swój temu, kto powtórzy jego wyczyn i okrąży świat, to dostanie spadek, a potem już wygrali i otwiera tam jakiś notariusz list i mówi, a zrobiłem was z balona, nie mam tych pieniędzy, kupiłem za nie bezludną wyspę i ją wam dam. No oni tam się cieszą oczywiście, że mają tą wyspę. I tak, i pieniędzy żadnych nie dostali, ale stać ich było, żeby wybudować na tej wyspie ogromny jakiś park rozrywki dla dzieci imienia Bolka i Lolka, nie? I nagle się okazało, że są po prostu milionerami, ich stać, tam wszystko pobudowali, całe miasto wybudowali. Nic się tam po prostu kupy nie trzyma, nie? W tej bajce. Bajka jest po prostu dziwna, powiem wam.
A jeszcze dopowiem, że ta marka Bolek i Lolek to się nieźle trzyma, bo widziałem, że sprzedają jakieś laleczki. Ktoś wykupił licencję i można sobie kupić takie laleczki Bolek i Lolek na różnych sceneriach, jakby tak właśnie jakiś Dziki Zachód, jakiś tam w mieszkaniu takie sobie stoją. Takie scenki jakby z Bolkiem i Lolkiem. Wychodzą jakieś nowe przygody Bolka i Lolka. Ciekawe, jak to wygląda. Pewnie we Flashu zrobione przez jakiegoś domorosłego animatora. Bezludna wyspa z samymi dziećmi. Na pewno ktoś na to by dał hajs. Tja. Watykan. Lolek miał 4 włosy. Tak, też dziwnie byli narysowani. On te włosy miał takie jakby jakieś takie sznurki, nie? Poprzyczepiane do, na czubku głowy wbito mu gwoździem jakieś takie sznurki. Jakaś taka niespójność, nielogiczność scenariusza, że za nimi tam się szwendał Jeremiasz Pittsbury, tak się nazywał, i on miał im pokrzyżować szyki, bo pracował dla Milorda, który chciał zgarnąć dla siebie ten spadek po Filiesie Fogu. I ten Jeremiasz im się pierw przedstawia, oni gdzieś tam z nim płyną łódką, a ten Jeremiasz zatapia łódź niechcący. No też taki debil, otwierać okno na statku, nie? Tam, kurde, pod kajutą. No ale cóż, tam co drugi jest kretynem w tej bajce. No zatopił statek, oni tam się gdzieś rozłączają, a potem się spotykają znowu i on im się znowu przedstawia, tak jakby ich nie spotkał i oni by go nie znali w ogóle, nie? Takie dziwnostki trochę. Czyli ktoś tam stracił kontrolę nad scenariuszem. Są glicze w tej bajce. Jedzie sobie koń i nagle tak pyk, pojawia się Indianin po prostu, tak pyk. I jest, tak jakby ktoś tam nie chciało się komuś narysować wcześniej tego Indianina. Dziwne są akcje, naprawdę, w tej bajce. I w tym Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie się pojawia Żyd. Też oczywiście, jak wszystko w tej bajce, taki na maksa stereotypowy, taki zacierający ręce i wy tam właśnie w moim sklepiku wszystko najlepsza jakość, bo wy tam Bolka i Lolka, ma nohal, ma okulary, ma jakiś taki żydowski strój, no handlarz Żyd, nie? Wszystko takie na maksa stereotypowe tam jest. Jak Murzyn się pojawia, to taki jest zawsze, tak jak się kiedyś w rasistowskich bajkach rysowało, jak jeszcze były takie czasy bardziej rasistowskie i to nikt się nie przejmował za bardzo poprawnością polityczną, to się Murzyna rysowało z takimi usteczkami, jak takie banany dwa, nie? Czerwone jakby takie, wiecie o co chodzi, takie wielkie usta mięsiste, murzyńskie, nie? No to tam też zawsze jak jest Murzyn, to tak musi być narysowany trochę tak rasistowsko. No i komu jakieś nie płacą złodzieje za nic, no kurwa, nie wiem. Można by się do tej bajki przyczepiać co scenkę właściwie, że tu nielogiczna, tu błąd, tutaj nie rozumiem, ta scena to nie wiem o co chodzi. Jak małpa, lubi banany, siedzi na palmie. Tak, tak, tam. Dziś to można by na tej bajce nie zostawić suchej nitki, jak ktoś by tak się przyczepił i ktoś bardzo przywiązany do poprawności politycznej, bo tam właściwie jak oni pojechali do Afryki, to Murzyni tacy jak dzicy w jakichś sukienkach z liści, jakieś kotły tam, ciekawe, może kogoś tam gotują, jakiegoś misjonarza. No i tak rasistowsko trochę. W Indiach to nie wiem, chyba nie czczą Buddy w ogóle, taka jakaś chyba nieznajomość trochę tam jest. Mają swoich hinduskich bogów, nie? Jakiś tam Wisznu, coś, no, a tutaj nagle jakiś czteroręki Budda. Też dziwne, nie? Jak Japonia, to wynalazki oczywiście, jakieś tam jakieś roboty, ptaki, tam film kręcą o Godzilli, nie? No to wszystko takie stereotypowe w tej bajce jest na maksa. No ale kiedyś był szał w ogóle na Bolka i Lolka. Wielu ludzi miło wspomina.
właśnie te pełnometrażowe w ogóle. Ludzie jakoś lubią tą bajeczkę, chociaż trochę nie wytrzymała próby czasu, nawet jeśli chodzi o animację, o wykonanie, no może z wyłączeniem tych pełnometrażowych typu Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie czy Podróż dookoła świata. To jeszcze jakoś trzyma poziom, no ale te starsze to kiepska ta animacja jest. Ale popatrzyłem sobie na ilu tam jest animatorów w tym studiu Bielsko-Biała. No to ilu animatorów? No i bardzo mały to jest zespół, więc trochę się nie dziwię, nie? Jest sporo roboty przy animacji, a zwłaszcza animacji poklatkowej, gdzie rysuje się klatka po klatce. Miałem kiedyś oryginalną planszę, taką na folii, właśnie tam była postać Bolka i Lolka narysowana. Szkoda, że tego nie mam, dzisiaj by to było sporo warte, nie? Można by nieźle pchnąć taki unikat. No ale człowiek głupi był i nie wyobrażał sobie, żeby takie rzeczy trzymać, to było tak traktowane jak jakaś tam ciekawostka. No, a to było, wiecie, tak na folii, jakąś specjalną farbą narysowane, bo kiedyś się robiło tak kreskówki, że się na folii właśnie te postacie nakładało na statyczne tło, które było już namalowane farbkami. To mi nie do końca odpowiada, bo takie różne style, ja to lubię, jak jest jednolity styl, jak te backgroundy, tła mają zbliżony styl do tego, w jakim są rysowane postacie, jakaś w miarę podobna kreska, a tutaj takie zawsze jest ten taki polski styl tworzenia kreskówek, że mamy jakieś tełko malowane farbkami plakatowymi, a postacie to już jakieś tam akrylowe i inne farby i takie pełne właśnie kolory, płaszczyzny. Więc nie do końca mi to odpowiada. Reksio też był tak robiony, pamiętam.

No, albo taki kowboj, rzeźmieszek, Jimmy Piff Puff. Świetnego aktora wzięli do dubbingowania, bo gada jak taki kryminalista rasowy. O, jest i kluczyk. Dawaj, dawać go do puszki. Taki w ogóle taki rabuś, nie? Z Dzikiego Zachodu. To też tam dziwne jakieś akcje, że wpada mu przez okno jakaś podkowa od konia i on jej używa jako magnesu. No bo kształt podkowa ma taki jak magnes, nie? I on przyciąga sobie klucze tam szeryfa, który śpi. No znowu what the fuck, nie? Czemu ta podkowa to ma nagle robić za magnes? Bo podobny ma kształt. Po prostu było bardzo małe przywiązanie do jakiegokolwiek realizmu, do... O, Chmielewski sprzedaje oryginalne plansze. Ale że papcio Chmiel jeszcze żyje, on ma już chyba ponad stówę, nie wiem już. Ale nieźle się trzyma całkiem, papcio Chmiel. Krawiec to Frączewski dubbingował Piff Puffa. Tak, Jacku, ale w Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie. Ale Jimmy Piff Puff się pojawia też właśnie w podróży dookoła świata, kiedy Bolek i Lolek docierają do Ameryki. No to tam oczywiście Dziki Zachód musi być, nie? W Japonii już mają ptaki roboty i latające jakieś helikopterki dziwne, kosmiczne i wszystko, a tu Dziki Zachód, nie? A Murzyni w Afryce to w sukienkach biegają z liści i banany jedzą i tamtamów używają do komunikacji. No to takie pomieszanie z poplątaniem, różne epoki, okresy, nic się tam kupy nie trzyma. A może to było fajne właśnie, może trochę za tym tęsknimy, za taką totalną umownością, bo dzisiaj nawet kreskówki dla dzieci czasami takie poważne są i tak się silą na jakiś realizm, jakieś dramatyczne sceny, a to była taka w sumie radosna bardzo kreskówka. Bolka i Lolka nic się nie imało. Właściwie to dziecko było przekonane, że im się nigdy nic nie stanie, bo im zawsze strasznie szczęście sprzyja, nie? Zawsze niczego im nie brakuje. Wszystko, co potrzebne, to mają i wyciągają tam z zapleców sobie jakieś maski do nurkowania, z zakamienia, bo akurat im są potrzebne. Po prostu zawsze im sprzyja los, zawsze wszystko mają przy sobie, co potrzebne i tak dalej, nie? Lucky Luke był super. No, zgadzam się. Lucky Luke to bardzo dobry komiks. Świetne historyjki były. Może ktoś ma ochotę zadzwonić. Temat zszedł na Bolka i Lolka, nie wiem czemu. Jak ja już zacznę gadać o kreskówkach, to się nie mogę zatrzymać. Są przynajmniej dwa Lucky Luke'i fabularne. Jeden taki starszy z Terencem Hillem, gdzie Lucky Luke nie wygląda za bardzo jak Lucky Luke. Taki lemoniadowy Joe trochę, nie? Bardziej może. No ale Terence Hill był znanym westernowym aktorem, więc go wzięli. No i nawet spoko, tylko no, Lucky Luke był brunetem. Ale wyszedł potem drugi Lucky Luke, na którym już się bardzo silono na to, żeby to wszystko przypominało pierwowzór komiksowy i moim zdaniem dużo lepszy. W ogóle jest taki bardzo komiksowy, tam Lucky Luke tak szybko wyciąga spluwę i strzela, że to w ogóle... prędkość światła, to się czuje po prostu, że to jest takie komiksowe bardzo, nie? Że jest szybszy od własnego cienia faktycznie. Lucky Luke. Mówiłem kiedyś o tym, że Watykan wykupił sobie licencję na Lucky Luke'a. Watykan ma licencję w ogóle na zaskakujące czasami rzeczy. I to był moment, w którym wyciągnięto nieodłącznego peta Lucky Luke'owi z gęby i się zaczął pojawiać bez tego papieroska w gębie. Nieodłącznego, no doszli do wniosku nasi dobrodzieje, że trzeba tutaj umoralnić trochę ludzi i pokazać, że może, że palenie jest złe. No, Watykan lubi inwestować w różne ciekawe rzeczy.

No, a no, tak, właśnie Piotr Franceschi dubbingował Piff-Paffa w Polku Lolku na Dzikim Zachodzie i robił to nieźle, ale bardziej mi się podobał głos tego aktora właśnie w Podróży dookoła świata. To był inny już aktor.

było co najmniej kilku takich kowbojów, typu właśnie Lucky Luke, Lemoniadowy Joe. Ostatnio oglądałem też coś takiego, gdzie też był taki śpiewający kowboj w białym stroju. Jak to się nazywało? Legenda. To był taki western, w którym było kilka różnych historii. Nie mogę sobie tytułu przypomnieć. Tam był taki kowboj, jakby dziwak trochę, taki Barton, tam na gitarce grał, śpiewał, miał takie, się zawsze śmiał, takie zęby miał wystające, wyglądał trochę jak z innej bajki, ale był zajebistym strzelcem, po prostu takim właśnie jak Lucky Luke. Jak to się nazywało? Legenda o... Jak to się nazywało? Legenda o bastonie... To była właśnie pierwsza opowieść... Jak to się nazywało? Baston Creeks? Czy ten, Buster chyba, Buster. Teraz sobie przypomnę. Ballada o Busterze Scruggsie, czy jest tam Scratch się, Scruggs, przez 2G tutaj. Scruggs. Buster Scruggs, no. I tam są przekomiczne te sceny, bo w końcu się... trafia lepszy od tego Bustera w strzelaniu. Wyzywa go na pojedynek, Buster ginie. Tak, właśnie i ten mroczny strzelec, który jest dla odmiany cały na czarno, zaczyna śpiewać po prostu. Jak już zabił tego Bustera, to zaczyna śpiewać piękną pieśń, kowbojską. O, było dobre. Może mi się uda nawet to znaleźć tutaj.

0: I w tym momencie uchodzi duch z martwego Bastera z taką harfą, aureolką, skrzydełkami i zaczynają obaj śpiewać wspaniałą kowbojską pieśń. No świetnie jest to zrobione, świetnie się ogląda, a tych historii w tym westernie jest kilka. Cześć Furiat, witam cię.
1: Cześć bracie, mój Chrystusie.
0: O, Furiat, no tutaj Furiat i kto? Przypomnijmy.
1: Mój tata, Czarek Kazier.
0: I tata Furiata, słynny już dziś, legendarny. Jak tam życie? Jak tam życie?
1: Powiem ci, przyjacielu drogi, jedną rzecz, że jeżeli coś złego się dzieje, to zawsze jest Jarosław Kaczyński.
0: Tu się zgodzę akurat.
1: Po prostu przychodzi sytuacja, koniunkcja, Jarosław Kaczyński. Wychodzi Tusk do spowiedzi. Jarosław Kaczyński. Czy on naprawdę był o spowiedzi?
0: Ale kto? Tusk? Czy był u spowiedzi?
1: No właśnie.
0: Ja nie wiem. A jak jest niewierzący i nie chodzi do spowiedzi, no to co?
1: Przecież ze świeczkami się ustawiał i ślub kościelny brał. No. Bądźcie przyjacielu drogi serdeczny w prawdzie.
0: No taki pozer, żeby się przypodobać, to robi, nie?
2: Okej, dzisiaj ten temat jakiś tych USN ponoć, tak?
0: Nie, to tak zszedł teraz już temat, bo ale na początku mieliśmy się zastanowić, co się fajnego wydarzyło w tym roku. Takie podsumowanie roku trochę mieliśmy zrobić, ale potrzeba trochę zaniemógł, z którym miałem prowadzić i jestem sam. No.
1: Drogi kolego, to ja powiem bardzo prosto. Zostawmy tego małego pana na roli Bożu. Powiedzmy sobie krótko. Faktycznie jest wielka sytuacja z tą sytuacją, o którym kolega wie, no, czy to nazywać grypą, czy COVID-em, jest jakaś obrzydliwa, przepraszam, użyję tego słowa, kurwa, i naprawdę trzeba się bronić przez tą kurwą, no. Prawda?
0: No, na to wygląda, że nie jest to jakiś spisek, nie jest to jakieś urojenie, no faktycznie trzeba się pilnować.
2: Dobra, ale... Okej. Coś tam było u was mniej więcej niedaleko od czasu, że mówiliście o jakichś westernach, tak?
0: No też. Teraz, no wcześniej mówiłem o Bolku i Lolku nawet. No, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, a potem przeszło na westerny. Mówiłem o tym, że strasznie absurdalna jest ta bajka Bolek i Lolek, że tam się nic kupy nie trzyma, że tam coś takiego, jakaś logika, prawa fizyki, jakiś sens scenariusza, że to jest często takie jakieś popierdzielone w tym Bolku i Lolku, tak wspominałem.
2: Dobra, to posłuchaj mojego taty, jak ładnie śpiewa.
1: Purple lane in the canyon, by the tree and the line, just my girl, free companion, just my ruffle, my pony. And me.
0: No proszę, brawo! To jakaś taka kowbojska pieśń chyba, czy co to było?
1: No, pamiętasz Rio Bravo, przyjacielu drogi, kiedy tam John Wayne i Mocze Morda, słynny, jak on się nazywał wtedy? Jak on się nazywał, ten świetny aktor, no, który śpiewał to? Papulaj.
0: Już nie pamiętam też, ale Rio Bravo już też tak przez mgłę kojarzę, bardzo klasyczny western.
1: To był Ricky Nelson, kiedy śpiewał tym już wyższym głosem, a ten to był kto? Boże kochany, proszę wybaczyć mi, że w tej chwili nie pamiętam. To najświetniejszy aktor. No. Populi. On miał to głębokie, to głębokie masowe. Wiesz o tym.
0: Ale tu widzę trochę, kurczę, jakiś talent wokalny u taty Furiata. No to.
1: No jeszcze raz. Zawsze się mówi jedno, dwa słowa i wtedy się odczytuje faceta. Populaj in Bethanian but for I in Bethree just my girl free companion just my rapper pony and me. Pamiętasz to słynne?
0: No, jak przez mgłę, Rio Bravo to jako dzieciak oglądałem i to, ale chyba sobie przypomnę, narobił mi pan smaka na klasyczne westerny.
1: Ale chcę ci powiedzieć, przyjacielu drogi, bo jesteś gościem świetnym i prawdziwym, a ja lubię gości świetnych i prawdziwych, że on się nazywał, Boże kochany, powiedz mi.
0: Może to był Dean Martin, nie wiem, bo tu widzę, John Wayne, Dean Martin...
1: Oczywiście, że tak. A później w drugim filmie był Mitchem. Pamiętasz też z tym pięknym Johnem Wayne'em? Mitchem był, ale to już było Eldorado.
0: Chyba sobie dzisiaj zrobię taki maraton westernowy Rio Bravo, Siedmiu Wspaniałych, ale ta klasyczna wersja, Rzeka bez powrotu, Pociąg do Jumy, tylko która to godzina była, o której pociąg miał przyjeżdżać? Która?
1: 15:10.
0: A.
1: Do Jumy. Kawał historii, to jest piękny film, Hollywood, gdzie to jest, gdzie jest nasz kochany John Wayne pod tytułem Trump, zniszczą go.
0: Fajne były te klasyczne westerny, one miały taki swój niepowtarzalny styl, naiwny trochę taki może nie do końca realistyczny, te ubranka takie troszkę charakterystyczne, kolorowe. Dzisiaj się westerny inaczej robi, dzisiaj się robi tak na mroczno, już tak na realistycznie, a tam było dużo fantazji, takiego niepowtarzalnego klimatu w tych starych westernach.
1: Pozwól, że ci podpowiem, że któregoś dnia przyszedł taki gość, który zrobił te słynne westerny, tak zwane Italian westerny. Pamiętasz?
0: Mm-hmm. Tak, spaghetti western. Za garść dolarów, za parę dolarów więcej, dobry, zły i brzydki, trylogia dolarowa. No fantastyczne, uwielbiam po prostu.
1: I najważniejsze, że tam była muzyka Americone.
0: No, wspaniała muzyka.
1: Ale pozwól, że się przypomnę, jeżeli wszyscy nas słuchają, to powiem ci jeszcze, najcudowniejsza muzyka, no mogę tak powiedzieć, to słynna historia, wiesz o co mi chodzi, pozwól, że to powiem, dawno temu w Ameryce.
2: No film świetny.
1: Pamiętasz to?
2: Z Robert De Niro, no.
1: Pamiętasz to?
2: Jasne.
1: Ta sytuacja, jak on przychodzi i wita, w ogóle całe życie przegrał. Przychodzi i pyta się któregoś dnia, a kim ty jesteś? On powie, proszę zabij mnie. Nie, ja cię nie zabiję. Ty masz sam się zabić. Piękne czy nie?
0: No.
1: I wtedy ta muzyka Ennio Morricone.
0: Ten motyw z filmu Dobry, Zły i Brzydki, westernowy Ennio Morricone, bardzo charakterystyczny, to chyba najbardziej znany taki westernowy przebój, nie?
1: Ale chciałbym, żebyś zapamiętał, ciągle wracam, wybacz mi, wracam do tej sytuacji dawno temu w Ameryce, kiedy ten De Niro, grając faceta, który całe życie przegrał, przychodzi i chce się spowiadać, ale nie ma komu, bo te kurwy już dawno tam już sobie życie ułożyli. Jakieś to piękne, jaka to postać jest pustki zupełnej, kiedy człowiek chcąc się nawrócić, sam jest już przepierdolony do końca. I wtedy przychodzi, pamiętasz to słynną sytuację, kładzie się i bierze tam jakiś narkotyk. Jak gdyby chciał się ukochać w sytuacji ostatecznej. I ten głupi uśmiech, który Sergio Leone mu pozwala zrobić na koniec zdjęcia. Pamiętasz to?
0: Już nie za bardzo, nie za bardzo. Ale sobie będę przypominał na pewno te filmy, o których pan mówi.
1: Najważniejszą rzeczą w życiu jest tylko prawda. Only true, a reszta to jest dupolejstwo.
0: Nasz słuchacz tutaj na czacie trafnie zauważa, że w tych starszych westernach było bardzo wyraźnie zarysowane dobro i zło. I myślę, że to się może podobać wielu osobom, zwłaszcza no, o konserwatywnych poglądach, że to było fajne, że tam był taki właśnie Boży świat, że było właśnie było wiadomo, kto jest dobry, kto zły, a dzisiaj to jest takie rozmyte bardziej. Dziś już nie lubimy takich bohaterów, którzy są bardzo wyraźnie zarysowani i to się tak miesza, nie? Już nie wiemy, czy to łotr, czy to bohater. No, takie wymieszanie troszkę.
1: Ja uważam, że pan ma dużo racji w tym, co pan mówi, bo któregoś dnia dowiemy się, że prawda nie jest prawdą. Prawda jest półprawdą, a półprawda jest ćwierćprawdą, a prawdy w ogóle nie ma. I o to chodzi, że kurestwo dotyka kurestwa. Kurestwo jest gorsze od superkurestwa. Prawda czy nie?
0: No, ciężko się nie zgodzić.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Ale tato, zaśpiewaj coś ładnego.
1: Co ja mam zaśpiewać?
2: No cóż, co możesz, no, proszę cię.
1: Love me tender, love me sweet. I tak dalej. Przecież to...
2: Nie wypada. Ale umiesz,
1: to był król. Ale chcę powiedzieć, że jest pan gościem serdecznym, prawdziwym. I pozwól kolego, że powiem to głośno, że boję się, że ta słynna prawda przestaje być prawdą. I to mnie najbardziej boli, że prawdy już nie ma. Nie ma prawdy. Nie ma, prawda nie istnieje. Chrystus naprawdę nie zmartwychwstał. To wszystko jest kłamstwo. Jest tylko pani Leppard, a może Def Leppard. Świetna grupa, której też słuchałem. Chociaż lubię Rolling Stonesów.
0: No, klasyka. A kto to się spytał Pana Jezusa, a czymże jest prawda? To był Piłat czy Herod? Już mi się myli. Kto to się zapytał Jezusa?
1: Odpowiadam. Piłat.
0: Piłat.
1: Piłat. Ale i to jest rzecz najważniejsza. On przemilczał. On przemilczał. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli gówniarz się pyta ci o prawdę, to musisz albo wejść w strukturę i kłócić się,

0: powiedział: ja jestem królem i po to przed Sanhedrynem. On przed Piłatem był koniecznie, przystojnie, absolutnie cichy, pokornego serca. On, stając przed wielką prawdą siły namiestnikowskiej tego, on się nie wchodził, bo on był prawdą w duszy i w prawdzie, w miłości. On nie wchodził w relacje. Tam nie można było wejść w relacje. On nie mógł dyskutować. On mógł tylko powiedzieć: jestem przed tobą. Przecież to słynne: oddajcie to cesarzowi, oddajcie to Bogu. Także on nigdy nie zaprzeczył sobie. On zawsze był cichy, pokornego serca. I to jest największe pytanie, jak można atakować tego, który jest kompletną, absolutną prawdą. Bo jeżeli prawdy absolutnej nie ma, to ciebie nie ma i mnie nie ma i tego telefonu też nie ma.
1: A dzisiaj to w ogóle nie jest to zbyt modne, nie jest to trendy, jak to się mówi, żeby ktoś był właśnie cichy i skromny, tylko każdy rozwrzeszczany, głośny, każdy chce być gwiazdą i każdy chce być indywidualistą, głośnym i pokazać siebie, nie? A brakuje takiej postawy właśnie, no, człowiek skromny, cichy, który może czasem powie o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo, prawda?
0: Drogi mój przyjacielu, ładnie ci powiadam, gdybym był panią Lempart, to bym z któregoś dnia powiedział sobie: Boże mój, to naprawdę ja jestem zarażona? A skąd jestem zarażona? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo chodziłam, słyszałam byp, byp, byp. I taka kobieta przychodzi do pana Tuska, który jest szlachetną postacią. Strasznie go kocham. Cisicha. I ona przychodzi z tą błyskawicą. Drogi panie, jeżeli któregoś dnia nie będziemy poruszeni w prawdzie, która jest w naszych sercach, to któregoś dnia nasze serca już nie będą biły. To jest takie proste. Ja któregoś dnia w sytuacji, kiedy przychodzi w tym filmie Robert De Niro, mówię o filmie pięknym Sergio Leone i mówi: słuchaj, ja ciebie nie zabiję. Ty mnie prosisz, żebym cię zabił? Przecież ty już sam się zabiłeś. Ty już sam jesteś gównem. Ty sam jesteś Judaszem. A co powiedział Pan Jezus do Judasa? Rób wszystko, co tobie w tej chwili jest potrzebne. I dał mu odrobinę chleba umoczonego w winie, ale przed przeinaczeniem, kiedy była Eucharystia. I on szybko wyszedł. Co zrobił? Uciekł i zrobił swoje. Dokładnie zrobił swoje. Bo diabeł zawsze robi co? Swoje.
1: No ale z drugiej strony, gdyby Judasz nie zrobił, gdyby nie zdradził Jezusa, no to by nie było zbawienia, zmartwychwstania i właściwie nas by nie było, bo Jezus wyprosił na krzyżu o to, aby Bóg nie niszczył świata, wziął na siebie grzechy, no tak to jest przedstawiane. No nawet jeden z apokryfów to Ewangelia Judasza, która tak stawia właśnie sprawę, że ten Judasz wziął na siebie tak naprawdę najgorsze okropieństwo, bo już po wsze czasy będzie symbolizował zdrajcę, no ale że to jest tak przedstawione, że tak miało być, że Jezus i Judasz jakby no wiedzieli, że tak to ma być, nie? Że ma zostać Jezus wydany, zdradzony.
0: W celu jest rzeczą prawdziwą. Bóg wie wszystko, co ty jutro zrobisz. Bóg wie, co ty jutro zrobisz. Jeżeli Bóg nie wie, co ty jutro zrobisz, to on nie jest Bogiem. Tylko on wie, co ty zrobisz, ale ty możesz...

0: wszystko zrobić, co możesz zrobić. Jesteś wolny. Także nie jest sytuacja taka, że jesteś zmuszony, żeby zrobić coś. Ja wszystko, jak Jackowski wie, co będzie za 100 lat, przepraszam cię, tu już kpię. Bóg wie wszystko, co będzie, bo Bóg pamięta, jak pamięta. Bóg jest zawsze i wszędzie ponad wszystkim. Jednocześnie mówi to słynne, czyń swoją rzecz, bo on wie, że on to musi zrobić. Bo czasami człowiek, nawet nie będąc Bogiem, tylko inteligentnym człowiekiem, wie, że ten facet i tak jest wujem przez ukreskowane i wyjdzie i to zrobi. Wyjdzie i ten wuj zrobi to. Także Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, rób swoje. Ja wiem, co ty zrobisz, ale uważaj.
1: Okej, dzięki wielkie za fajny telefon. Furiat i tata Furiata dzisiaj na antenie. Zawsze fajnie się gada. O, tu macie Furiata, widzicie, a obok siedzi tata. Fajnie, że spędzacie ze sobą czas. To już tak świątecznie trochę coś czuję, tak? Tutaj się robi u was?
2: No, tak. Troszeczkę, nie,
3: trochę się kłócimy.
1: A o co się kłócicie? O co się kłócicie? Zdradźcie słuchaczom, o co się kłócicie.
0: Najważniejsze w życiu.
2: Nie wiem, czy jest to najważniejsze, ale wiem, że powiedziała, że mam w sobie demona.
0: Nie, przepraszam.
2: Ojciec mówi, że mam w sobie demona.
0: No chyba nie ma.
2: Ale już nie ma.
1: Każdy z nas chyba ma jakieś demony w sobie, mniejsze lub większe, groźniejsze lub mniej groźne, ale każdy jakieś tam demony ma.
0: Bardzo, bardzo mądre słowa, bardzo mądre słowa, bardzo mądre.
2: Ale ja bym chciał, żeby tata na koniec zaśpiewał.
0: Nie.
2: Proszę cię, nie, proszę. Tak, ale proszę.
0: No, to nie jest do zabawy, jak śpiewał kiedyś ten...
2: Nie lubię tego.
1: Ale wiesz, no Furiat tak na zawołanie, to niektórzy tak nie lubią, jak tak wiesz, na zawołanie ktoś mówi, no zaśpiewaj, to musi tak samo przyjść, wiesz.
0: A poza tym, drogi kolego, przecież ja dokładnie nie pamiętam po angielsku słów, gdybym udawał, ktoś by się oprzył, powiedział, ej, co pier... tego, no przecież, daj spokój, ładnie śpiewa, ale te słowa są no.
1: Tam nie było tak źle, myślę. Myślę, że było całkiem...
2: Ja myślę, że było świetnie. Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz. Pamiętam jedną rzecz. Popline in the canyon made sweet and the line just my girl free companion just my raffle my pony and me.
1: Hey! Brawo, super, no to no dziś mamy tutaj audycję pełną niespodzianek i popisy wokalne taty Furiata. Dzięki panowie, słuchajcie, bardzo miło, że zadzwoniliście.
0: And me. No. Tak, dziękuję ci za tego Dina Martina, bo przypomniałeś.
1: No to co, wszystkiego dobrego i wesołych świąt i w ogóle szczęśliwego nowego roku wam życzę, panowie.
0: Jestem miłym człowiekiem, z Panem Bogiem, tak się mówi.
1: Amen, amen. No to do usłyszonka.
0: Pseudo.
2: On nie wierzy.
1: Nie wierzę, ale jak gadam z fajnymi osobami wierzącymi, to mogę sobie na chwilę uwierzyć trochę bardziej. No.
0: Ale jesteś bardzo miły człowiek, dziękuję ci za to.
1: No i wzajemnie mogę powiedzieć. No to co, to tymczasem, hej, hej.
2: Hej,
0: hej do.
1: Howdy, chciałoby się powiedzieć. Howdy, howdy, partner. Let me tell you, buddy. Fajny telefonik. Lubię takie zaskakujące telefony. To wtedy to jest mistrzostwo po prostu.

Serio sobie zrobię dzisiaj maraton westernowy, coś czuję. Fajnie, chciałbym czasami na filmie się trochę, jakby to powiedzieć, żeby film był taką odskocznią od różnych przyziemnych problemów, żeby poczuć jakiś fajny klimat, właśnie takiego naiwnego, może trochę podkoloryzowanego Dzikiego Zachodu, z czarno-białymi bohaterami, z tajemniczym wędrowcem, Clintem i Eastwoodem, łypiącym dziko spod kapelusza. No, myślę, że a nie tylko się dołować i jakieś makabryczne sceny oglądać, nie? Spać nie mogę.

O, dziękuję bardzo za tutaj przypomnienie, żebym przyłączył. To czasami zapominam. Dzięki, dzięki. Billy the Krawiec. Nie, tutaj był właśnie... No, można powiedzieć, że Tata Furiata to taki cowboy trochę. Taki szeryf. Ale taki rozśpiewany cowboy właśnie. Taki, który pierw zabija złoczyńców, a potem odjeżdża ku zachodzącemu słońcu, grając na banjo i śpiewając kowbojską pieśń. Do dziś w sumie chyba nie wiemy, jak Tata Furiata się nazywa, bo taki trochę właśnie tajemniczy jeździec znikąd. Wiemy tylko, że Tata Furiata. No ale to też fajny pseudonim właśnie. Tata Furiata, nawet się rymuje, nie? Ojciec i syn.

Okej, powoli będziemy kończyli. Dzięki za słuchanie, za telefony. Fajne. Jak zwykle dużo ciekawych postaci się pojawia. I każdy inny, nie? To jest fajne. No, tam też tam nie... no, nie piszcie jakichś tam niemiłych rzeczy, jak ktoś wam się tam, nie wiem, nie spodoba do końca, bo troszkę z innej bajki. Właśnie to jest fajne, nie? No co, jakby tak sami na przykład dzwonili wszyscy tacy sami, to by nudno było. Ja to lubię, jak są różne charaktery. No i chyba tyle. No, myślę, że pojawię się może jeszcze właśnie dzisiaj, we wtorek. Wtorek to jest takie okienko. W środę Błażej i może będzie gościni z Izraela. Czwartek pewnie też. Nie wiem, co z potrzebą. No, on się ostatnio kiepsko czuje. Niech sobie może odpoczywa chłopak. W piątek to zawsze muszę być, bo jak żeby nie. A w sobotę, myślę, fajna, też ciekawa audycja Jacka z Australii. O chrześcijaństwie i trochę od innej strony tym razem. Co dobrego zawdzięczamy. No, już mówiłem, że troszkę i z jednej strony się cieszę, a z drugiej się lękam. Mimo, że nasz wielki rodak mówił, nie lękajcie się, to ja się tak lękam delikutaśnie, bo się boję, że się strygeruję i zadzwonię do Jacka i zacznę coś tam psioczyć. Się w kurze, wiecie, jaki mam stosunek. No, ale może nie, może sobie po prostu... zamknę gębę na kłódkę i dam innym się wypowiedzieć na spokojnie. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. A robisz pasterkę jak Antoni? Ale co to jest ta pasterka? Że co, gdzieś się tam łazi, tak? I się tam... O co chodzi z tą pasterką? Wiecie, no nie do końca znam te zwyczaje katolickie. Że się łazi, się pije winko, wódeczkę, cokolwiek i się sanki ciągnie samochód. Tak mi się to kojarzy, pasterka. A jak chodzą kolędnicy, to co to jest? Kurde, muszę się dokształcić. Był wspomniany Unforgiven. Bardzo dobry film, tak, polecam też. Ale to tak ciężko to chyba uznać za western, to z tego co pamiętam to są czasy prohibicji, nie? Bardziej to tacy są niby kowboje, wieśniaki i tam pędzą bimber, to o tym jest film. No ale to już mamy tam samochody, automobile właściwie. Krawcerka w propozycja zamiast pasterki, krawcerka. Może coś wymyślimy. Mam taką chętkę, żeby poeksperymentować trochę od nowego roku, żeby Nocne Radio nabrało rumieńców trochę, nie? Błażej się zaoferował dzisiaj, że zainwestuje troszkę w reklamę. Może to dobra okazja, nie? Żeby trochę poszaleć, zaszaleć, coś nowego zrobić. Bo najgorsze to jest stagnacja, jak nagle zacznie to się nudzić wszystkim, a to nie jest wykluczone, bo jak ktoś słucha, powiedzmy, parę lat Nocnego Radyjka, no to jakie by ono nie było, to zacznie się nudzić, więc muszą być jakieś nowe rzeczy, nowe audycje, nowe postacie, nowe wydarzenia, właśnie jakieś akcje. Może więcej wideo po prostu, coś ponagrywać. Antoni, to znaczy Enki, zrobił właśnie fajną akcję, że słuchacze do niego wysyłają różne nagrania. Świetnie to zatrybiło, nie spodziewałem się, że taki będzie odzew i że ludzie przyślą tyle różnych nagranek. Ale dzisiaj to naprawdę jest proste, każdy ma właściwie kamerę dzisiaj. To już nie są te czasy, kiedy mało kto miał kamerę i kamera to był jakiś luksus, jakaś fanaberia w ogóle. Pamiętacie kamery jeszcze VHS na przykład? Się wielką kasetę wkładało ciężką do tej kamery i się kręciło. No to mało kto miał, a dzisiaj już kamera we wszystkim, w długopisie nawet i w lodówce i w opakowaniu po chrupkach i we wszystkim jest kamera.
No oczywiście sobie tu śmieszkuję, no ale chyba większość z was ma kamerę. No chyba, że ktoś jest fanem starych komórek i ma jakąś Nokię za 50 zł, która odbiera SMS-y tylko z funkcji multimedialnych, MMS-y, można obrazek wkleić i to wszystko. I melodyjki ma śmieszne, jak z zegarka, no to może nie ma kamery, ale dzisiaj to już wszyscy prawie mają kamerę. Wszyscy mogą nagrywać, i można by się spodziewać, że powinien być jakiś odzew i ludzie coś poprzysyłają. Musimy ogłosić taką akcję, żebyście poprzysyłali jakieś fajne nagranka. Jednak co wideo, to wideo. Czasem się przydaje, nie? Sylwester z nocnym radyjkiem tradycyjnie będzie. Nic nie ma nie. Musi być po prostu Sylwester z nocnym radyjkiem, więc się przygotujcie. No, myślę, że to jedna będzie z tych audycji, w których audycja z promilami, że tak powiem, będzie audycja z promilami. No, ale cóż, napić się można jak najbardziej. Czemu nie? Wszystko dla ludzi, nie?

ci, co mieli wysłać nagranie, wysłali do Łysego. No wiecie, no a co? A u nas nie ma chętnych w naszym gronie? No bo jednak to są dwa różne uniwersa. Troszkę się przenikają już teraz. Trochę osób przyszło. Od Enkiego do nas, od nas do Enkiego. No ale to co? Tutaj nie ma szans, żebyście coś wysłali? No nie załamujcie mnie.

Nawet takie jakieś zwyczajne, wydawałoby się, i prozaiczne sytuacje, że gadacie z kimś, że sobie idziecie i komentujecie coś, spacerujecie przez las, to jest naprawdę, często to będzie naprawdę bardzo ciekawe dla słuchaczy i słuchaczek, żeby takie coś sobie zobaczyć na naszym kanale, myślę, bo to... No, zawsze tutaj jest ta ciekawość, nie? A kto to jest? A to jest ten, a on dzwonił, no i to nawet jakieś takie zwyczajne sytuacje mogą być, to może być niezły fan dla ludzi, więc nie myślcie sobie, że a co ja tam mogę pokazać, co jak se idę i gadam, to co, kogo to zaciekawi? No właśnie zaciekawi. Można nagrać na przykład, jak się przyrządza jakąś fajną potrawę, nie? Ludzie chętnie oglądają, jak ktoś gotuje, jakiś przepis podaje, przecież to jest bardzo popularne, to można to zrobić tak też po swojemu, nie? I pokazać, co tam się przygotowało, co tam się ugotowało. Można wyjść na spacerek ze zwierzakiem, jak ktoś ma, i pogadać sobie, skomentować rzeczywistość i zawsze jakieś urozmaicenie. Można zobaczyć okolice, w której ktoś mieszka, nie? Albo się pochwalić czymś, jakąś kolekcją swoją. No tyle możliwości, więc nie pytajcie, a co ja mogę nagrać. Tak, Lukasiusz się tu pyta, co ja mogę nagrać. Wszystko, kochany, wszystko możesz. No, liderzy niech dadzą przykład. No już nie czekajmy zawsze na tych liderów. Nie bądźmy tacy, nie? Zawsze czekamy, aż ktoś nam da przykład. Aż nam da przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No to ty daj przykład. Ty daj przykład, człowieku. To nagle się liderem staniesz na chwilę i będziesz tym, który pierwszy się odważył. Odważniakiem, nie? No ale no i Darko też ciągnie w tą stronę. Jak my się mamy pokazywać, że jak ty sam jesteś Big Brother. No ludzie, no ale to ja se mogę być, no a co zawsze, to nie wiem, co wy jesteście jakieś tutaj smerfy, a ja papa smerf, no nie róbmy tutaj wioski smerfów, nie? Co jestem, jakiś tutaj guru, że mam przykład dawać jako pierwszy zawsze coś, wyjść przed szereg.

Nie, no, kasa na hipnotyzera pójdzie na promocję Nocnego Radia. Ale tutaj tyle osób wypomina przy każdej okazji teraz. A chciałbym wiedzieć, ile z tych osób same się dorzuciły. To bym chętnie zobaczył, czy to się jakoś pokrywa. Pamiętam, że najwięcej to Danusia tak hojną ręką się dołożyła. No to jeszcze rozumiem, że ona może być wściekła. No ale też, no nie przesadzajmy, no ludzie, jak ktoś tam rzucił 5 zł i teraz mi przy każdej okazji będzie wypominał. Mówiłem wam, no ciężko się dostać do jakiegoś czaramarnika. Jest taki mają ruch w interesie, że się trzeba rok wcześniej zapisać. Mam cichą nadzieję, że jakoś nam odpuścicie i wybaczycie, że pieniądze pójdą jednak na coś innego.

Okej, to by było na tyle. Do usłyszenia się z wami we wtorek lub w czwartek. Zobaczymy jeszcze. Dziękuję za słuchanie, za fajne telefony, komentarze wasze i donejciki miłe sercu memu.

okej, no jeśli ktoś się nie dorzucił, a wynika z tego dla niego wielka nauka, żeby już się nie dorzucać, ja to szanuję, nie? Szanuję to, więc spoko jakby.

Może jeszcze się uda coś załatwić i wypełnić plan, no bo czuję, że no tutaj trochę daliśmy ciała. No zgadzam się z tym, no daliśmy trochę ciała. I, no bywa i tak, nie? Może to dla kogoś też okazja, żeby się nauczyć odpuszczać innym, wybaczać, jak Pan Jezus. Nie?

Cześć Beniaminki, przed nami kolejna już część czytania dla Was autobiografii Benjamina Franklina. Przed nami dziewiąta już część, ale już tradycyjnie, jak przyzwyczaiłem Was, będziemy omawiać, co było w poprzedniej części, żebyście byli na bieżąco. A więc, Kajmarowi nie udało się z nową gazetą i sprzedał ją Benowi za grosze. Ben, zadowolony z wyzwania, jakim przed nim stoi, wziął się za pisanie, a ciekawość do gazety przyciągnęły uwagi na temat dysput pomiędzy gubernatorem a zgromadzeniem prowincji Massachusetts. Po tym jak zauważył błędy w druku Kajmera i wysyłał lepsze jakości uchwały i ustawy, zyskał szacunek oraz kolejne zamówienia zgromadzenia. Napotkał kolejne problemy finansowe, zostały rozwiązane one jednak przez sprzyjających mu przyjaciół. Co więcej, Meredith wycofał się z biznesu, przez co Ben był sam, ale uzyskał więcej sprzymierzeńców, gdyż inni zauważyli, że złe towarzystwo go opuściło. W kraju zaczęło brakować pieniędzy papierowych, a przegłosowana uchwała o dodruku pieniędzy była kolejną szansą na urośnięcie biznesu Bena. Zadowolony z układających się spraw, stworzył sklep z materiałami piśmienniczymi jako dodatek do jego biznesu drukarskiego. Ponadto opowiadał o tym, jak ubierał się skromnie, żył oszczędnie, czasem sam odbierał zamówienia i chodził z wózkiem przez miasto, aby inni zauważyli go jako przedsiębiorczego i ciężko pracującego, aż w końcu inni kupcy importujący materiały stali się jego klientami. Na koniec opowiedział historię o Harrym i Bradfordzie. Harry przejął biznes po Kajmerze, ale przez swoją niekompetencję i wystawne życie nie poradził sobie z przeciwnościami losu, a Bradford, jako jego już jedyny i ostatni konkurent, kładł mu kłody pod nogi w sprawach biznesowych i sercowych, gdy Benjamin szukał sobie partnerki z posagiem. A teraz zapraszam do części dziewiątej. Nie wiem, czy była to rzeczywista zmiana nastrojów, czy tylko próba oparta na przeświadczeniu, że jesteśmy tak zakochani, że uciekniemy i weźmiemy potajemny ślub, co pozwoliłoby im samym zadecydować, czy chcą nam coś ofiarować, czy nie. Podejrzewałem to drugie, poczułem się jednak urażony i przestałem tam chodzić. Pani Godfrey chciała mnie jeszcze namówić na ponowne nawiązanie kontaktów, opowiadając o zmianie ich nastawienia. Ja jednak nie chciałem. Powiedziałem, że nie chcę mieć nic do czynienia z tą rodziną. Uraziło to Godfreyów. Poróżniliśmy się i odeszli oni, pozostawiając mi cały dom, a ja postanowiłem nikogo już na ich miejsce nie przyjmować. Jednak ta sytuacja spowodowała moje rozmyślania o małżeństwie. Rozejrzałem się wokoło i zacząłem rozsyłać pewne sygnały. Szybko jednak przekonałem się, że drukarstwo było uznawane powszechnie za bardzo słaby biznes, więc nie mogłem się spodziewać znalezienia żony z posagiem, chyba że takiej, której bez posagu bym nie chciał. W międzyczasie trudne do okiełznania, młodzieńcze namiętności pchały mnie często do kontaktów z kobietami o lekkim prowadzeniu, które spotykałem na swej drodze. Towarzyszyły temu pewne wydatki i niedogodności oraz stanowiło to ciągłe zagrożenie dla mojego zdrowia, czego bardzo się bałem i tylko dzięki wielkiemu szczęściu uniknąłem. Kontynuowałem moje przyjazne stosunki sąsiedzkie po starej znajomości z rodziną panny Reed, która to rodzina miała dla mnie duże względy od czasu, gdy mieszkałem w ich domu. Byłem często zapraszany do nich, konsultowano ze mną różne sprawy i czasami bywałem im bardzo pomocny. Współczułem pannie Reed w jej trudnej sytuacji, która zazwyczaj była przybita, rzadko miewała dobry nastrój i unikała towarzystwa. Uważałem, że moja niestałość i lekkie życie w Londynie w dużym stopniu

0: przyczyniło się do jej nieszczęśliwości. Jej matka w swojej dobroci uważała, że był to bardziej jej niż mój błąd, gdyż zapobiegła naszemu małżeństwu przed wyjazdem i namówiła ją do innego wyboru, gdy mnie nie było. Nasze wspólne uczucie odżyło, jednak były teraz duże przeszkody uniemożliwiające nam połączenie się. Jej poprzednie małżeństwo wydawało się nieważne, gdyż mówiło się, że w Anglii mieszka wcześniejsza żona jej męża, jednak z powodu odległości nie było to takie łatwe do udowodnienia. Nadeszła także wiadomość o śmierci jej męża, jednak była ona bardzo niepewna. Więc jeśli byłoby to prawdą, jego wierzyciele mogliby zwrócić się do jego następcy po zwrot długów. Pokonaliśmy jednak wszystkie te trudności i wziąłem za żonę ją 1 września 1730 roku. Żadna z możliwych niekorzystnych rzeczy się nie wydarzyła, a ona udowodniła, że jest dobrym i wiernym towarzyszem życia. Pomagała mi w sklepie, było nam razem dobrze i robiliśmy wszystko, aby nawzajem uczynić się szczęśliwym. Naprawiłem więc mój wielki błąd, najlepiej jak się dało. W tym okresie nasz klub zbierał się zamiast w gospodzie, w małym pokoju, który pan Grace przeznaczył na ten cel. Stało się tak za moją namową, gdyż już w czasie naszych dyskusji często odwoływaliśmy się do książek, więc dobrze byłoby mieć je pod ręką. Dzięki zgromadzeniu wszystkich książek razem mogliśmy także korzystać nawzajem ze swoich zbiorów, więc było to praktycznie tak, jakby każdy z nas posiadał tyle książek. Wszystkim spodobał się ten pomysł i zgodziliśmy się na niego. Wypełniliśmy więc jeden kąt pokoju wszelkimi książkami, które moglibyśmy do tego celu przeznaczyć. Nie było ich tak dużo, jak się spodziewaliśmy i pomimo dużej użyteczności tego pomysłu, pojawiło się sporo kłopotów z książkami, więc krok po kroku każdy z nas zabrał swoje książki do domu. Przystąpiłem wtedy do realizacji mojego pierwszego projektu publicznego, biblioteki z prenumeratą. Naszkicowałem regulamin, któremu formę nadał nasz wielki skryba Brogden i z pomocą moich przyjaciół z klubu Junto znaleźliśmy 50 prenumeratorów płacących po 40 szylingów na wstępne i następnie 10 szylingów rocznie przez następne 50 lat, bo taki wyznaczyliśmy sobie czas działania. Później otrzymaliśmy także status, a nasze przedsięwzięcie rozrosło się do 100 prenumeratorów. To była matka wszystkich północnoamerykańskich bibliotek prenumerowanych, tak obecnie licznych. Stało się to wielką rzeczą i ciągle się rozrasta. Biblioteki te rozwinęły znacznie zdolności konwersacyjne Amerykanów, czyniąc zwykłych handlarzy i farmerów tak inteligentnymi i obytymi jak większość dżentelmenów w innych krajach i być może przyczyniły się w pewnym stopniu do tak mocnej obrony swoich przywilejów w koloniach. Nota. Do tego miejsca pisałem z intencją opisaną na początku i stąd otwarte zostało tam wiele drobnych rodzinnych anegdot, bez znaczenia dla osób postronnych. To, co nastąpi dalej, było pisane wiele lat później, zgodnie z sugestiami zawartymi w poniższych listach i jest przeznaczone dla szerokiej publiki. Przerwa została spowodowana wypadkami rewolucji. List od Abla Jamesa. Mój drogi i szanowny przyjacielu, zawsze bardzo chciałem do ciebie napisać, jednak nie mogłem się pogodzić z myślą, że ten list może wpaść w ręce Brytyjczyków, a jakiś drukarz lub żartowniś wydrukowałby część jego zawartości, która przyniosłaby kłopoty mojemu przyjacielowi. Jakiś czas temu wpadły mi w ręce ku mojej wielkiej uciesze jakieś 23 strony twojego rękopisu zawierającego opis życia twoich rodziców i twego własnego, skierowany do twojego syna, kończący się w roku 1730. Dołączone były również twoje własnoręczne notatki. Załączam ci kopię, gdyż może być ona użyteczna, jeśli będziesz kontynuować spisywanie dalszych dziejów, w celu połączenia pierwszej i kolejnej części w całość. A jeśli jeszcze nie zacząłeś spisywania, mam nadzieję, że nie będziesz tego dalej opóźniał. Życie jest niepewne, jak brzmią słowa kaznodziei, a co powiedziałby świat, gdyby dobry, ludzki i życzliwy Benjamin Franklin pozostawił swoich przyjaciół oraz ludzkość pozbawionych tak pożytecznego i przyjemnego dzieła? Dzieła, które może być pożytkiem i rozrywką nie tylko dla niektórych, ale nawet dla milionów. Wpływ, jaki tego typu pisanie na kształtowanie się młodych umysłów jest wielki, a nigdzie nie wydał mi się tak oczywisty jak w twoich dziennikach, mój przyjacielu. Prowadzą one praktycznie mimowolnie do starania się o bycie tak dobrym i wspaniałym jak ich autor. Gdybyś na przykład po publikacji tego, co na pewno się stanie, powiódł młodych ludzi do pracowitości i oszczędności równych tym, jakie wykazywałeś w młodości, cóż to byłby za wspaniały rezultat? Nie znak nikogo żyjącego, ani nawet wielu osób razem wziętych, które mogłyby z taką siłą i skutecznością jak ty szerzyć ducha pracowitości, chęci nauki zawodu, oszczędności i umiarkowania wśród młodych Amerykanów. Nie myślę także, że jest to jedyna korzyść, jaką świat odniósłby z twojego dzieła. Daleko mi od tego, jest to jednak korzyść pierwsza i tak ważna, że nic innego jej nie dorówna. List ten i załączone do niego notatki przekazałem jednemu z moich przyjaciół. Otrzymałem wtedy od niego to, co następuje. List od Benjamina Vaughana. Paryż, 31 dzień stycznia 1783 roku.
1: Szanowny panie, kiedy przeczytałem spisaną historię twojej młodości, odzyskaną dla ciebie przez jednego z twoich przyjaciół, Kwakrów, powiedziałem, że wyślę panu list, w którym wyłożę, dlaczego według mnie warto dokończyć i opublikować to dzieło. Wiele przyczyn złożyło się na to, że nie mogłem tego listu spisać przez dłuższy czas i nie wiem, czy jest on wart oczekiwania na niego. Zdarzyło się jednak, że posiadam obecnie czas wolny i pisząc to, siebie przynajmniej zainteresuje i pouczę, ponieważ jednak ton, jakiego zamierzam użyć, mógłby obrazić tak wrażliwą jak pan osobę. Napiszę tylko, jakbym zwracał się do innej osoby, która byłaby tak dobra i wspaniała jak pan, jednak mniej skromna. Powiedziałbym mu, panie, powinieneś opublikować historię swojego życia z następujących powodów. Twoja historia jest niezwykła i jeśli sam jej nie spiszesz, z pewnością uczyni to ktoś inny, wyrządzając przy tym tyle szkody, ile pan mógłby wyrządzić dobra, czyniąc to samemu. Zaprezentuje ona panujące w twoim kraju stosunki, co z pewnością przyczyni się do przyciągnięcia większej ilości cnotliwych i mężnych osadników. A rozpatrując, z jaką gorliwością ludzie tacy poszukują informacji oraz pańską sławę, nie znam bardziej efektywnego sposobu ogłoszenia tego niż twoja biografia. Wszystko, co ci się przydarzyło, jest związane z sytuacją i zwyczajami rozwijającego się narodu. I biorąc pod uwagę, nie wiem, czy pisma Cezara lub Tacyta są tak interesujące pod względem poznania społeczeństwa i prawdziwej ludzkiej natury. Jednak są to nikłe powody w porównaniu z możliwością poznania twojego życia, co pozwala nam przyjrzeć się procesowi formowania się przyszłego człowieka oraz w połączeniu z pańską sztuką cnotliwości, którą zamierzasz także opublikować, dotyczącą kształtowania własnego charakteru, konsekwentnie prowadzą do szczęścia w wymiarze osobistym i publicznym. Nadmienię również, że oba te pańskie dzieła są świetnym przykładem i zbiorem szlachetnych zasad do samokształcenia. Szkoła oraz wszelka edukacja ciągle opierają się na fałszywych przesłankach i w związku z tym używają niezdarnych narzędzi na nich opartych. Pańskie narzędzia są proste i prawdziwe, podczas gdy rodzice oraz młodzi ludzie pozbawieni są sposobów słusznej oceny i przygotowania rozumnego postępowania w życiu. Twoje odkrycie, że większość tej sprawy leży w ich własnych rękach, jest wprost nieocenione. Wpływ, jaki mamy na swój charakter w późniejszym życiu, nie jest tylko spóźniony, ale również bardzo słaby. To w młodości kształtujemy swoje cnoty i przyzwyczajenia. To za młodu decydują się sprawy naszego zawodu, postępowania w życiu i małżeństwa. Wychowanie w młodości formuje nowe pokolenie. To w młodości wszystko się decyduje, wtedy to kształtuje się charakter, zarówno nasz prywatny, jak i charakter całej zbiorowości, ponieważ życie nasze rozciąga się od młodości do wieku słusznego. Należy je odpowiednio zacząć, zwłaszcza zanim nabędziemy poglądów na sprawy podstawowe. Jednak twoja autobiografia nie będzie tylko uczyła samokształcenia, ale także pokazywała edukację człowieka mądrego, dzięki czemu inni mądrzy ludzie będą mogli czerpać z niej przykład i przyspieszać swój rozwój, dostrzegając szczegóły postępowania innego mądrego człowieka. A dlaczego ludzie słabi mieliby zostać pozbawieni takiej pomocy, gdy widzimy, że nasza rasa błądzi w ciemnościach i praktycznie bez przewodnika w tej dziedzinie od najdawniejszych czasów? Pokaż im, panie, ojcom i synom, jak wiele może zostać zrobione i namów wszystkich rozsądnych ludzi, by stali się tacy jak ty, a wszystkich innych, by stali się rozsądnymi. Gdy widzimy, jak okrutni dla ludzi mogą być władcy i wojownice oraz jak niedorzecznie potrafią się zachowywać wielcy ludzie wobec swoich znajomych, będzie to rzeczą wielce pouczającą obserwować przykłady spokojnego i przyjaznego postępowania oraz dostrzec, jak dzięki temu można być jednocześnie wielkim i niezepsutym, być przykładem do naśladowania i zachowywać dobry humor. Wspomniane przez pana drobne wypadki z życia również przyniosą nam pewną korzyść, gdyż przede wszystkim potrzebujemy rozwagi w sprawach codziennych, a będziemy mogli sprawdzić, jak pan zachował się w podobnych sytuacjach. Stanie się to pewnym kluczem do życia i wyjaśni wiele rzeczy, które powinny być ludziom wyjaśnione, aby mogli oni nabrać przez to roztropności i przezorności. Rzeczą najbliższą własnemu doświadczeniu jest przyglądanie się przypadkom innych osób, zwłaszcza podanym w tak interesujący sposób, jak ten osiągnięty osiągnięty dzięki pańskim zdolnościom do pisania. Pańskie sprawy i postępowanie ukażą nam wtedy całą swoją prostotę lub doniosłość, która do nas dotrze. Jestem przekonany, że przedstawi je pan z taką samą oryginalnością, jak przedstawia pan swoje pisma polityczne lub filozoficzne, a co jest bardziej warte eksperymentów i usystematyzowania niż życie ludzkie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jego ważność i liczbę możliwych do popełnienia błędów. Niektórzy ludzie nie dostrzegają cnót, inni myślą o nich zupełnie fantastycznie, a zdarzają się tacy, którzy wykorzystują je przebiegle do złych celów. Jednak pan, jestem pewien, pokaże z całą pewnością to, co jest jednocześnie mądre, dobre i użyteczne. Pańskie własne siebie przedstawienie. Zakładam, że porównanie z doktorem Franklinem obejmie nie tylko cechy charakteru, lecz także biografię. Pokaże, że nie wstydzi się pan swojego pochodzenia, tym bardziej, że pokazał pan, jak niewiele potrzebne jest na starcie, aby osiągnąć szczęście, cnoty i wielkość. Ponieważ nic nie dzieje się bez zastosowania odpowiednich środków, więc z pewnością poznamy także pański plan, dzięki któremu tak wiele pan osiągnął. Jednocześnie ujrzyjmy, że pomimo wielkich osiągnięć, środki do nich są tak proste, jak tylko mądrość mogła je uczynić, gdyż oparte są na naturze, cnocie, myślach i dobrych nawykach. Kolejną pojawiającą się rzeczą będzie to, że człowiek powinien cierpliwie czekać na swój właściwy czas do pojawienia się na scenie życia. Nasze odczucia zbytnio związane są z chwilą bieżącą i mamy skłonność do zapominania, że po niej nastąpią następne i człowiek powinien tak kierować swoim zachowaniem, aby było właściwe dla całego jego życia. Pańskie działania wydają się zawsze pasować do pańskiego życia, dzięki czemu minione jego chwile były ożywione przyjemnością i zadowoleniem, a nie rozdzierane nieroztropną i niecierpliwością lub żalami. Takie postępowanie jest łatwe dla tych, co kształtują swoje cnoty i siebie samego na wzorach prawdziwie wielkich postaci, dla których cierpliwość jest cechą charakterystyczną. Twój kwakierski korespondent, panie. W tym miejscu także przyjmuję, że adresat tego listu przypomina doktora Franklina, chwali twoją oszczędność, pracowitość, umiarkowanie, które uważa za przykład dla wszelkiej młodzieży. Jednak niezwykłym jest, że zapomniał o twojej skromności, bezinteresowności, bez których nigdy nie czekałbyś na osiągnięcie swojej pozycji i nie czułbyś się w tym okresie zadowolonym z życia. Jest to ważna lekcja pokazująca ubogość pustej chwały i istotność panowania nad umysłem. Gdyby ten korespondent znał pana reputację tak dobrze jak ja, powiedziałby, iż pana dawne pisma i postępowanie przyczynią się do poświęcenia uwagi pańskiej autografii oraz sztuce cnoty, a one zwrócą uwagę na wcześniejsze pana pisma i postępowanie. Jest to korzyść towarzysząca wszechstronnej osobowości, wydostająca wszystkie te cechy na wierzch. Jest to bardzo użyteczne, zwłaszcza, że prawdopodobnie jest więcej ludzi, którzy nie potrafią kształtować swojego umysłu i charakteru, niż tych, którzy mają na to czas i chęci. Jest jeszcze, drogi panie, jedna myśl podsumowująca, która pokazuje pożytek płynący z samego opisu pańskiego życia. Taki sposób pisania wychodzi już chyba z mody, a on jest bardzo użyteczny, szczególnie w pańskim przypadku, gdy przedstawić pańskie życie z historiami wielu rzezimieszków i intrygantów zajmujących przeróżne stanowiska publiczne oraz absurdalne, samoumartwiających się męczenników, a także licznych literackich zer. Jeśli ośmieli to innych piszących w ten sam sposób i namówi wielu ludzi do życia według tych wskazówek, to będzie to warte wszystkich żywotów Plutarcha razem wziętych. Ale będąc już zmęczonym opisywania cech charakteru, które wszystkie posiada tylko jedna osoba na świecie, bez oddawania należnej mu chwały, kończę ten list, mój najdroższy doktorze Franklinie, zwrotem skierowanym bezpośrednio do ciebie. Szczerze więc pragnę, mój drogi panie, abyś pozwolił światu poznać swój wspaniały charakter, gdyż w innym przypadku opinia publiczna może go zlekceważyć lub zniesławić, biorąc pod uwagę twój wiek, charakter i osobliwy sposób myślenia. Nikt inny nie będzie w stanie napisać faktów z twojego życia oraz intencji twojego umysłu. Poza tym wielka tocząca się w tych czasach rewolucja na pewno zwróci naszą uwagę na jej autora. A ponieważ głosi ona wielce szlachetne zasady, bardzo istotnym będzie wykazanie, że miały one istotnie wielki wpływ na nią samą. Ponieważ to głównie pański charakter poddany zostanie badaniu, właściwym będzie, nawet ze względu na skutki, jakie to może przynieść pańskiemu wielkiemu i rozwijającemu się krajowi, a także Anglii i całej Europie, aby było wiadomo, że zalety jego są trwałe i niezmienne. Zawsze utrzymywałem, że dla osiągnięcia szczęśliwości społecznej konieczne jest udowodnienie, że człowiek nie jest, nawet w obecnych czasach, złośliwym i odrażającym zwierzęciem. Udowodnić trzeba także, że dobre rządy mogą znacznie... Udowodnić trzeba także, że dobre rządy mogą znacząco na niego wpłynąć. Jest to sama przyczyna, dla której pragnę, aby utrwalił się pogląd, że są wśród nas ludzie o wspaniałym charakterze. Gdyby bowiem wszystkich ludzi uznać za zepsutych, dobrzy ludzie uznaliby swoje wysiłki za bezcelowe, a być może uznaliby życie za nic nie warte i nie chcieliby polepszyć go nawet dla własnej wygody. Dlatego też, mój drogi panie, zabierz się natychmiast do pracy, pokaż swoją dobroć tak wielką, jaką jest ona w rzeczywistości, swoje umiarkowanie takim, jakie ono jest, a przede wszystkim ukaż się jako człowiek, który już od dzieciństwa ukochał wolność, sprawiedliwość oraz zgodę, w sposób, który sprawił, że czyniłeś zupełnie naturalnie przez ostatnie 17 lat swojego życia. Pozwól, aby Anglicy nie tylko cię szanowali, ale także pokochali. Gdy pomyślą oni tak dobrze o jednym przedstawicielu twojego kraju, będą znacznie bliżej myślenia tak o całym kraju, a gdy twoi rodacy zobaczą, że Anglicy o nich dobrze myślą, będą znacznie bliżej dobrego myślenia o Anglii. Myśl także znacznie szerzej, nie zatrzymuj się przy tych posługujących się językiem angielskim, ale po osiągnięciu tak wielkich spraw w nauce i polityce pomyśl o ulepszeniu całej rasy ludzkiej. Ponieważ nie przeczytałem żadnej części twojej biografii, ale znam twoją osobę, piszę poniekąd bardzo odważnie. Jestem jednak przekonany, że dzieje życia i prace, do których nawiązuje sztuka cnoty, spełnią pokładane w nich nadzieje. Tym bardziej, jeśli zechce pan wziąć pod uwagę wyżej zawarte stwierdzenia, nawet gdyby stwierdzenia te nie okazały się pomocne, tak jak spodziewa się twój gorący wielbiciel, to i tak na pewno praca twoja zainteresuje społeczeństwo, a ktokolwiek wywołuje niewinne uczucie zadowolenia u innych, dodaje im jaśniejszej strony w życiu przepełnionymi niepokojami i bólem. W nadziei, że wysłuchasz błagań skierowanych do ciebie w tym liście, proszę o to osobiście i tak dalej, i tak dalej. Podpisane Benjamin Vaughan.
0: Ciąg dalszy wypadków mojego życia rozpoczęty w Passy, niedaleko Paryża 1784 roku. Minął już pewien czas, od kiedy otrzymałem powyższe listy, jednak byłem zbyt zajęty, aby zastosować się do próśb w nich zawartych. Było to także lepiej wykonane, gdybym znajdował się w domu razem z moimi notatkami, które wspomogłyby moją pamięć i pozwoliły ustalić daty. Jednak mój powrót jest niepewny, a teraz mam trochę wolnego czasu, więc postaram się przypomnieć sobie i spisać to, co dam radę. Jeśli dożyję mojego powrotu do domu, może uda mi się dokonać pewnych ulepszeń i poprawek. Nie mając tutaj dostępu do tego, co już napisałem, nie wiem, czy odpowiednio opisałem środki użyte do otwarcia w Filadelfii publicznej biblioteki, co z małych początków znacznie się rozrosło. Pamiętam tylko, że doszedłem w pisaniu prawie do tej daty, 1730 roku. Zacznę więc od tego, a jeśli już o tym pisałem, to po prostu to wykreślę. Moi drodzy, zatrzymaliśmy się w roku 1730, gdzie Benjamin będzie dalej opowiadał nam swoje przygody. Jak słyszeliśmy z listów, które były pisane do Benjamina, rzeczywiście cieszył się on już popularnością w roku 1780 roku i miał tytuł doktorski, także mały spoiler. Dziękuję wam za to, że byliście, pomimo tego, że ten odcinek był troszkę dłuższy przez akurat te listy. Mam nadzieję, że podobało wam się, mi się mega podobało, czytałem jak maszyna. Dzięki wam za to, że tak naprawdę z tego co widzę, to już coraz więcej ludzi to odsłuchuje, także jestem bardzo zadowolony. Fajnie by było też widzieć was na Facebooku, jeśli w ogóle tam jesteście. Max Frost, MAXFROZZT. Tam można zalajkować i w momencie, w którym pojawi się nowy odcinek, to oczywiście będę go tam wrzucał, więc zawsze będziecie na czasie. Myślę, że to akurat, przynajmniej z tego powodu, warto zalajkować tą stronę, a przy okazji można zapoznać się z innymi moimi twórczościami, między innymi tą, która jest teraz na YouTubie i zaczyna się coś ciekawego. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie wam za wszystko i za wpłaty, także trzymajcie się i będziemy się słyszeć już w 10. części Benjamina Franklina i jego autobiografii. Także życzę wam miłego tygodnia, nakurwiajcie. I no, słuchajcie się Benjamina, to będzie zajebiście. Cześć.
2: Szanowny panie! Szanowny panie! Szanowny panie, kiedy przeczytałem spisaną historię twojej młodości odzyskaną dla ciebie przez jednego z twoich przyjaciół...
0: nie mogę tak. No nie.
2: Szanowny panie!
0: Czy ja mogę jakiś inny głos dać do tego?
1: Szanowny panie! O, to jest fajne.

Witaj ciemności, moja stara przyjaciółko. Dawni słuchacze Nocnego Radia na pewno pamiętają serię, od której tutaj zaczynałem. Zastanowiłem się jakiś czas temu, czy by może do niej nie powrócić, by troszkę stonować ze śmieszkowaniem, zostawić je tam, gdzie jego miejsce. Jednak w drugim sezonie, bo chyba tak można nazwać to, co planuję tutaj dzisiaj rozpocząć i prowadzić to przez najbliższy czas, troszkę zamiennie z przerwą techniczną, jest to, że nie będzie kolorowania, nie będzie ckliwych historii napędzanych troszkę fantazją, troszkę science fiction, troszkę różnymi dziwnymi, nie do końca potwierdzonymi relacjami. W tej części, w dalszej odsłonie bez litości, będę się skupiał na suchych faktach. Bo nie ma nic straszniejszego, nic bardziej brutalnego, niż właśnie suche fakty. O ile sam plan na to, co chcę wam przedstawić, będzie się kręcił wokół oczywiście ludzkiego okrucieństwa, wokół wykorzystywania ludzi, wokół budowania w nich psychozy przez szaleńców równie obłąkanych, co sami ludzie, którzy wpadali w ich pułapki, o ludziach, którzy początkowo nawet czasami mieli dobre intencje, jednakże nie do końca udało im się spełnić swoje założenia i sami żyjąc w psychozie i kłamstwie rozpoczynali przelewać to szaleństwo na umysły swoich wyznawców, umysły ludzi, którzy za nimi podążali, a także bardzo często umysły ludzi, którzy stawali się ich ofiarami. Materiału jest dużo. Będzie to, nie wiem, albo zamiennie, albo w ramach jakichś serii. Ciężkie historie o tym, jak bardzo okrutni dla siebie nawzajem potrafimy być. My, ludzie, jesteśmy przecież tylko ludźmi. Jednak zanim w ogóle pozwolimy sobie na opowiedzenie historii jakiegoś seryjnego mordercy, gwałciciela lub człowieka, który z dziką rozkoszą zmuszał innych do wykonywania tak obrzydliwych rzeczy, po których usłyszeniu nie będziecie mieli ochoty nawet zasnąć, będziecie się bali ciemnych pokoi i będziecie tylko wysłuchiwać i wyglądać, czy przypadkiem taki terror nie dzieje się tuż obok was, bo każda z tych historii działa się obok, każda z tych historii dotknęła kompletnie normalnego człowieka, który po prostu w pewnym momencie znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Ale dzisiaj zaczniemy małą rozgrzewką. Dzisiaj porozmawiamy sobie o śmierci, jej różnych obliczach. Jakby nie patrzeć, śmierć nas fascynuje, jest całkowicie pewna, jest czymś, co łączy każdego z każdym. Jest... No właśnie. Parę historii, które wam przygotowałem, w zasadzie jedna taka główna, którą zachowam na sam koniec dla odpowiedniego efektu, dla zbudowania napięcia, jest pewne wyjście z pewnej dyskusji, jaką niedawno temu miałem, kiedy to zastanawialiśmy się nad tym, jaką śmierć tak naprawdę sami wybralibyście dla siebie. Ponieważ jest to jakby nie patrzeć, moment, w którym nasz organizm zawodzi. Jednoznacznie śmierć jest kojarzona z przerażającym bólem, ze świdrującymi uczuciami, których nigdy wcześniej nie doznaliście, z bólem naprawdę okrutnie długim i przeraźliwym. I człowiek, cała ludzka rasa od tysięcy lat specjalizował się w zadawaniu bólu do tego stopnia, że w ciągu ostatnich 100-150 lat zaczął zwracać uwagę nie tylko na to, w jaki sposób skutecznie zadawać ból, w jaki sposób skutecznie ukarać, przykładowo przestępców karanych śmiercią za swoje występki, tak żeby ich śmierć była publicznie wystawiona i pokazana, tak żeby była nauczką dla wszystkich,
wszystkich innych, żeby zastanowili się dwa razy, nim postąpią podobnie jak nasza ofiara. W ostatnich latach znacznie się to zmieniło i zaczęliśmy bardziej empatycznie do tego podchodzić, zaczęliśmy się zastanawiać, zaczęliśmy wdrażać, nawet w kwestii kary śmierci zaczęliśmy kombinować z metodą dłuższego sznura, o czym będę wam mówił za chwilkę, kiedy będziemy mówili o powieszeniu, jak również o trującym zastrzyku, który jest karą śmierci, który teoretycznie ma nas bardzo łatwo tego życia pozbawić. Jak się okazuje, im bardziej się staramy zapobiec cierpieniu, tym bardziej je zadajemy. Zabawnym jest nawet to, że po całej lekturze bardzo przeróżnych rodzajów śmierci, których może doznać człowiek i o których wiemy, a skąd wiemy? Wiemy z różnych rzeczy. Wiemy eksperymentując na myszach, wiemy eksperymentując na ludziach. W trakcie II wojny światowej nie możemy zaprzeczyć temu, że takie eksperymenty miały miejsce i wykorzystujemy ich efekty tu i teraz, wykorzystujemy je dzisiaj, ale to nie tylko II wojna światowa przyniosła nam coś takiego. Wyobraźcie sobie, że podobna sytuacja miała miejsce pod koniec 1999 roku w całkiem cywilizowanym kraju, o którym wam powiem w dalszej części audycji. I mając pod ręką człowieka, który jest na skraju śmierci, współczesna technologia medyczna pozwala go podłączyć do maszyn w ten sposób, by odpowiednie urządzenia zastąpiły jego uszkodzone organy, żeby zachowały go przy życiu, żeby utrzymywały jego serce bijące, żeby zachowały jego mózg przy pracy i jednocześnie badając impulsy elektryczne przechodzące w jego ciele, jesteśmy w stanie stwierdzić bez jego relacji, czy go boli, czy się boi? Czasami jednak taka osoba będzie w stanie otworzyć oczy i spękanymi z bólu wargami powiedzieć: pozwólcie mi odejść. I to jest chyba forma właśnie tej najstraszniejszej śmierci, jaką tylko jestem w stanie sobie wyobrazić po tym wszystkim, co przeczytałem i usłyszałem w ramach przygotowania do dzisiaj. Dokładnie to, przerobienie na świnkę morską, w której, na królika doświadczalnego, dla którego aktem łaski byłoby finalne dobicie. Ale wszystko po kolei, przyjrzyjmy się dawnej, można powiedzieć, fabryce śmierci, jaką była Europa jeszcze kilkaset lat temu. Słynnej gilotynie, która była, nie wiem, jakimś uprzemysłowieniem egzekucji. Okazuje się, że po odcięciu tym niesamowicie skutecznym przedmiotem, a dlaczego o tym za chwilkę, nawet wtedy zostajemy przez około 2,7 sekundy cały czas świadomi, ponieważ mniej więcej tyle potrzebuje mózg, by zużyć tlen, który ma dostępny, i te głowy spadające z wszelkich gilotyn zachowywały swoją świadomość przez te kilka sekund po odłączeniu od ciała. Mimo że pojawiają się relacje, które twierdzą, że można było dostrzec ruchy ust, warg, języka, policzków, mrugające powieki do 15 i nawet 30 minut po egzekucji, nie jest to nic innego jak impulsy przechodzące przez już martwe ciało. Każde zwłoki mogą w ten sposób się zachować w czasie, jak już nastąpiła śmierć mózgu, w czasie, gdy można tutaj nawet tak wyniośle powiedzieć, dusza opuściła martwe ciało. To ciało potrafiło niejednokrotnie zaskoczyć jeszcze ludzi, którzy je później obserwowali. Jadąc dalej w kwestii egzekucji, należałoby wspomnieć koniecznie o powieszeniu, ponieważ do roku 1868 W Wielkiej Brytanii egzekucje wszystkie były publiczne. Stosowano

historia pokazuje, że zdarzały się sytuacje, ponieważ nie był to szczególnie bezpieczny politycznie okres, zdarzyły się sytuacje, gdzie Wisielcy już po samym dokonaniu aktu egzekucji, de facto po zdjęciu zapadni, byli odcinani i byli ratowani. Historia pokazuje, że nawet po kwadransie udawało się takiego człowieka przywrócić do życia. Mimo że samo uduszenie to jest kwestia zaledwie kilku minut, to tylko świadczy o tym, jak bardzo niedoskonała i jak bardzo okrutna była to metoda. Zastąpiona później gilotyną, która z kolei była kontynuacją zwykłego, klasycznego ścięcia głowy. Gdy jednak trafiliśmy na kata, który miał nam ściąć głowę, musieliśmy naprawdę mieć niesamowity fart, żeby kat się nie zawahał, żeby mu się nie omsknęła ręka i przede wszystkim, żeby siekiera, żeby topór był dostatecznie ostry oraz my, żebyśmy się rozluźnili i nie ruszali. Ponieważ jeżeli nie zostanie przerwany rdzeń kręgowy, jeżeli nie zostanie ten cios wykonany wystarczająco dobrze, może się okazać, że jednak nie do końca się to sprawdzi. Podobnie w powieszeniu, metodzie, która po pożyczonym 1868 roku wykorzystywała dużo dłuższą linę, jaką mogliście zobaczyć, jak właśnie Trąba Słonia na czacie zauważył na filmie z powieszenia Saddama Husajna sprzed kilku lat, to nawet mimo tego przeprowadzona w 1992 roku analiza szczątków 32 skazańców dowiodła, że uraz rdzenia kręgowego był przyczyną śmierci tylko w mniej więcej połowie przypadków. Zaś tylko i wyłącznie u 1/5 rdzeń kręgowy złamał się w tym miejscu, które było pożądane między drugim a trzecim kręgiem, zastosowując odpowiednie ciśnienie na nasz rdzeń kręgowy i niemal natychmiast go rozrywając. Niedoskonałość tej formy śmierci, no cóż, przeraża do dzisiaj. Jednak spójrzmy bardziej, zejdźmy na ziemię, ponieważ nikt z nas prawdopodobnie nigdy nie zdarzy mu się, że zostanie skazany na śmierć w wyniku, nie wiem, czy uczciwego, czy nieuczciwego, lecz po prostu jakiegokolwiek procesu. To, co nam grozi, to wszelkiego rodzaju upadki, wypadki, utonięcia. Jeżeli spojrzymy na taką dość powszechną śmierć w wyniku wypadku losowego, czyli śmierć w wyniku wypadku drogowego, bardzo ciężko jest tutaj jednoznacznie stwierdzić, czy będzie to śmierć szybka, czy bolesna i długotrwała, ze względu na to, że mamy zbyt wiele czynników, które miażdżą nasze ciało w zupełnie szaleńczo różny sposób. Możemy się wykrwawić, nasze płuca mogą zostać połamane i nasze żebra mogą zostać połamane, przebijając płuca. Możemy sobie uszkodzić inne organy wewnętrzne, możemy doznać krwotoku wewnętrznego, wstrząśnienia mózgu, pęknięcia czaszki, czy nawet właśnie rzeczonej dekapitacji, o której kiedyś wam opowiadałem, jak podczas wyścigu Le Mans w 1954 roku maska samochodu oderwała się właśnie w wyniku kolizji drogowej i z prędkością około 160 km na godzinę przeleciała nad trybuną, dekapitując kilkadziesiąt osób, kilkudziesięciu kompletnie niespodziewających się absolutnie niczego widzów, którzy co więcej zapłacili, by oglądać show. Wykrwawienie, które towarzyszy wszelkiego rodzaju tego typu wypadkom, też może być różne w zależności od tego, w którym miejscu nasze ciało zostało uszkodzone, czy krwawienie będzie zewnętrzne, czy będzie się wylewało do naszych jam, powodując inne, zupełnie inne dziwne rzeczy, zupełnie inne skutki wewnątrz naszego organizmu. Człowiek jest w stanie wytrzymać, pozbyć się około 800 ml krwi w ciągu jednego dnia, powiedzmy, czy jednego urazu, dlatego też krwiodawcy, gdy oddają krew, jest to 450 ml, dość bezpieczna wartość, która jednak też pokazuje, że powoduje to u nich pewnego rodzaju rozkojarzenie.

niepewnego rodzaju niepewność omdlenia nawet. Już udało się połączyć. Mam nadzieję, dajcie znać na czacie, czy jestem, czy jest wszystko w porządku, ale powinno być wszystko w porządku. To się, tak, duchy wyegzekutowanych zerwały. Można tak powiedzieć, mówiłem wam o wykrwawieniu, które może przynosić zupełnie różne skutki w zależności od tego, gdzie i w jaki sposób się wykrwawiamy. Śmierć może skradać się bardzo długo, gdy zostanie naruszona mniejsza tętnica czy żyła. Nawet przez wiele godzin może się okazać, że osoba, która przed chwilą przeżyła na swój sposób łagodny wypadek samochodowy czy jakikolwiek upadek, stłuczenie nawet, może zaowocować bardzo łagodnym krwotokiem wewnętrznym, który nie będzie widoczny od razu, który nie zostanie poprawnie zbadany, ponieważ osoba ta nie zgodzi się na to, żeby przewieźć ją do szpitala na dużo dokładniejsze badania, ponieważ przecież czuje się doskonale, przecież wyszła tylko z zadrapaniami i w efekcie później wraca do domu, czuje się zmęczona całym tym trudnym dniem, który właśnie się jej stał. No i na koniec jeszcze dodatkowy ból, dodatkowe cierpienie. Zmęczona położy się spać, a krew powoli będzie wypływać do jam jej ciała, pozbawiając ją przytomności coraz bardziej, coraz mocniej i wydawać się może, że ta forma śmierci może być stosunkowo przyjemna i przyjazna, ponieważ sprawi, że faktycznie zostaniemy dużo szybciej pozbawieni świadomości i gdy faktycznie kostucha po nas przyjdzie, nasz mózg będzie już niedotleniony, nasze serce bez kontaktu z nim podda się. Tej historii niestety nie mamy, w jaki sposób tego zweryfikować. Rzucam to bardziej jako ciekawostkę, ponieważ jeżeli byśmy się z drugiej strony przyjrzeli właśnie gwałtownemu upływowi krwi, wówczas też organizm działa na swój zupełnie inny sposób. Są liczne dowody, liczne przypadki sytuacji, w których ludzie uczestniczący w wypadkach, mimo bardzo poważnych ran, byli jeszcze w stanie wyciągnąć z wraku swoją rodzinę, swoje dzieci, swoich najbliższych, gdzie mózg, będąc w sytuacji walcz lub ucieka, i jednak wpuścił odpowiednią ilość adrenaliny do ich krwiobiegu i pozwolił na wykonanie pewnych niezbędnych ruchów, które później się opłaciły. Jednakże gdy człowiek straci już 1,5 litra krwi, bez względu na to, co to będzie za krwotok, zaczyna czuć osłabienie, zaczyna czuć zdenerwowanie, zaczyna czuć coś w pobliżu odwodnienia, jego oddech przyspiesza, organizm doskonale wie, że coś jest nie tak, jednak niedotleniony mózg nie jest w stanie zweryfikować bardzo często, co jest dokładnie problemem jego braków substancji, dzięki którym jest w stanie pracować. Po utracie 2 litrów krwi pojawiają się zawroty głowy, dezorientacja i w końcu utrata świadomości. Ludzie, którzy przeżyli taką sytuację, opisują przeróżne doznania w zależności od samego charakteru i ich nastawienia, czy byli sami pełni strachu i obaw, czy raczej właśnie byli gotowi na śmierć. Zgłaszali, że niektórzy właśnie albo strach, inni zgłaszali względne uspokojenie. Zaś bez względu na to, gdzie ta rana będzie miała miejsce, gdzie ta rana, dzięki której się wykrwawiamy, będzie się znajdowała, może się okazać, że ból będzie dużo bardziej łagodny, niż gdybyśmy sobie pogruchotali kości w kilku miejscach lub podziurawili żebra, wobec czego ta sytuacja jest dość, jakby to powiedzieć, nie robi na nas aż tak dużego, strasznego wrażenia, mimo że powinna. Furiat na czacie, jeżeli dobrze pamiętam, wspominał, że śmierć przez podpalenie, spalenie żywcem lub zakopanie w trumnie żywcem
będą najgorszymi formami śmierci, jakie tylko można sobie wyobrazić. Wiecie co, na sam koniec właśnie mam dla was historię chyba najbardziej okrutnej śmierci, jaką tylko jestem w stanie poza moim wyobrażeniem. No, to jest tak porąbane, że aż dziwne, że to była prawda. Ale do tej historii jeszcze przejdę. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pożarem, mamy tutaj też bardzo wiele różnych czynników, bo z jednej strony, bez dwóch zdań, jak najbardziej jest to strasznie męczeńska śmierć. Gorący dym i płomienie wypalają brwi i włosy, parzą gardło, nasze drogi oddechowe utrudniają oddychanie, oparzenia wywołują natychmiastowy, bardzo silny ból naszych nerwów na skórze. Co więcej, co jest, można powiedzieć, odrobinkę zabawne, jeżeli już jesteśmy wystarczająco poparzeni i przechodzimy między drugim a trzecim stopniem poparzenia, to pod koniec naszego życia, kiedy nasze ciało będzie już się jedynie tlić, kiedy te poparzenia wejdą w kolejne stadium, będziemy odczuwali relatywnie dużo mniejszy ból niż przed chwilą, tylko i wyłącznie dlatego, że owe receptory, które powodowały ten ból na samym początku, drażnione bardzo wysoką temperaturą i ich uszkadzaniem, zostają w efekcie zniszczone. I nie ma nic, co mogłoby nas dalej boleć. Jednakże kolejne połączenia nerwowe zostają uszkodzone, coraz większe powierzchnie tkanki zostają uszkodzone, w końcu cała skóra zaczyna powoli odchodzić. Pamiętacie na pewno takie zdjęcie, bodajże to było z wojny w Wietnamie, takiej samotnej dziewczynki uciekającej, płaczącej z jakąś wioską w tle. Pamiętam wywiad z fotografem, który to zdjęcie wykonał, który w momencie wciśnięcia spustu migawki stwierdził, że jest ubrana w jakąś podartą sukieneczkę, czy w jakąś podartą koszulkę, czy coś takiego. Nic bardziej mylnego. Te wszystkie fatałaszki, które zwisały z jej rąk, z jej nóg, to była jej odklejająca się od poparzeń po napalmie skóra. Nie było tutaj absolutnie żadnego sztucznego materiału. To było tylko i wyłącznie jej ciało. Jednak w przypadku śmierci w wyniku pożaru, szczególnie pożaru, który dotyka nas w naszych domach, okazuje się, że na podstawie badania wykonanego w Norwegii w 1996 roku 75% z 286 śmiertelnych ofiar pożarów zmarło wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Tlenek węgla to jest taki mały sukinsyn, który wdziera się do naszych płuc, który jest bezwonny, bezbarwny i nie da się w stanie go za bardzo wyczuć inaczej niż miernikiem, który łączy się z naszymi czerwonymi krwinkami i udaje tlen, ponieważ krwinki nasze nie do końca są w stanie skąsać różnicy między tlenem a tlenkiem węgla. Problem w tym, że kiedy już tlenek węgla się z naszą krwią zwiąże, to już nie do końca jest w stanie zostać stamtąd wypłukany. Więc kwestią czasu jest tutaj, kiedy tlenek węgla faktycznie przejmie większość naszego układu krwionośnego i tak naprawdę umieramy wskutek niedotlenienia. Nasz mózg przestaje dostawać tlen do działania, nasze serce przestaje dostawać tlen i zatrzymuje się, nie mając energii na dalszą pracę. Co ciekawe, i tutaj też wspominałem wam w jednym z odcinków, gdzie bardzo częstym objawem przy zatruciu tlenkiem węgla jest to, że w ostatnim tchnieniu świadomości, krótko przed tym jak stracimy przytomność, zaczynamy słyszeć dziwne rzeczy, zaczynamy widzieć dziwne rzeczy i można podejrzewać, że bardzo wiele relacji mówiących o zaklętych domach, o przeklętych domach, o poltergeistach i duchach bierze się właśnie z tak prozaicznej rzeczy jak nieszczelna instalacja czy jakiś inny problem, który właśnie powoduje stałą kondensację tlenku węgla, który z kolei powoduje, że nasz mózg nie pracuje tak jak powinniśmy i w efekcie powoduje nam zwidy.

0: Warto tutaj jednak spojrzeć na jednego z najpopularniejszych morderców, który tuż obok chorób nowotworowych ma niechlubny punkt na naszej hitliście, która nas zabija. Pospolity zawał serca, który w rzeczywistości bardzo rzadko wygląda tak, jak możemy zobaczyć na filmie, że nagle coś nas paraliżuje. Też może nie tyle między bajki można włożyć, jest taki odrobinkę, nie wiem jak to sam nazwać, bo to jest prawda, natomiast jest to prawda, która tak naprawdę nam niewiele daje, że jeżeli czujemy ból, który właśnie promieniuje nam na rękę od serca, to wtedy wiemy, że to jest na pewno zawał. Tak, natomiast w tej sytuacji, jeżeli coś takiego się stanie, no to już jest najprawdopodobniej za późno, moi drodzy. Zawał zbiera swoje krwawe żniwo tylko i wyłącznie dlatego, że jego pierwsze objawy są całkowicie bagatelizowane i zawał mięśnia sercowego nie jest czymś, co trwa 5 minut, tylko bardziej 5-10 godzin. I o ile najpowszechniejszy objaw to właśnie ból w klatce piersiowej, to może oprócz tego to jest znak, że mięsień sercowy już praktycznie się jest bardzo bliski poddania się, walczy o tlen, a komórki jego zaczynają obumierać. Ból może promieniować nie tylko na ramię, ale też do szczęki, do gardła, na plecy, do brzucha i dopiero do ramion. Oprócz tego płytki oddech, mdłości i zimne poty, które są generalnym mechanizmem, który ma nam pokazać, że coś się dzieje i organizm nie do końca jest w stanie zrozumieć co. Gdy przyjrzymy się analizie wypadków śmiertelnych, ludzi, którzy stracili życie w wyniku zawału serca, po wystąpieniu pierwszych objawów czekali przeciętnie od 2 do 6 godzin. Co ciekawe, prym tutaj wiodą kobiety, które są prawdopodobnie przyzwyczajone do tego, że mogą mieć bardziej właśnie problemy fizyczne typu płytki oddech, bóle pleców i tłumaczyć sobie, że to jest związane z jakimiś mdłościami, niestrawnością czy z innymi tego typu rzeczami. Tutaj wygląda na to, że nasza samcza psychika, która w momencie, kiedy dostajemy kataru, już się boimy, że za chwilkę umrzemy, bardzo często pozwala nam uratować życie. Zawał serca to proces, w wyniku którego serce powoli obumiera, komórka po komórce. I jeżeli się to dzieje właśnie w formie procesu, to serce, które zostało już uszkodzone w bardzo dużej mierze, nawet jeżeli później nas podepną pod rurki, będzie miało dużo większe prawdopodobieństwo tego, że dużo szybciej przekroczy tę granicę krytyczną w pracy, która doprowadzi do kolejnego zawału serca, a jednocześnie nie będziemy w stanie ruszyć tych komórek, które zwyczajnie oberwały w wyniku wcześniejszego zawału i obumarły i nie są w stanie się dalej skurczyć i nie są w stanie dalej robić roboty, dzięki której żyjemy. Tutaj właśnie taka mała ciekawostka, jeżeli ktoś z was byłby kiedykolwiek związany, nie wiem, z kulturystyką, czy ogólnie z taką bardziej zaawansowaną kulturą fizyczną, powiedzmy, to każdy trener powie wam, że najbardziej istotnym mięśniem człowieka i najmocniejszym, to co ciekawe, najmocniejszym mięśniem człowieka jest właśnie serce, ponieważ to ono się poddaje, to ono się podda na samym końcu, niczym kapitan idący nas na dno ze swoim tonącym statkiem. I opóźnienia, które na które ludzie sami sobie pozwalają pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów a wezwaniem pogotowia i w konsekwencji dotarciem do szpitala, ponieważ bardzo ciężko jest zapobiec poprawnie zawałowi serca w warunkach domowych. Nawet niewielki zawał może zakłócić sposób, w jaki pracuje nasze serce, powodując arytmię. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy osobami chorymi na coś innego lub jeżeli jesteśmy osobą w podeszłym wieku, taka arytmia już może być bardzo śmiertelnie wręcz niebezpieczna, ponieważ nasz organizm już nie jest w stanie sobie wystarczająco dobrze poradzić z chwilowym brakiem tlenu, szczególnie w przypadku, gdy mówimy o mózgu, który potrzebuje cały czas bardzo dużych ilości tlenu. Jeżeli dobrze dobrze pamiętam, szacuje się, że mniej więcej połowę tlenu, który wdychamy do naszego organizmu, jest ona wykorzystywana tylko i wyłącznie przez nasz mózg. I tutaj jeszcze w międzyczasie, gdzieś mi się pojawiła kwestia utonięcia, która dla mnie prywatnie wydaje się właśnie jedną z takich najbardziej śmierci, którą na pewno nie chciałbym sam w swoim życiu doświadczyć. Nie tylko dlatego, że boję się wody, co jest całkowicie zgodne z prawdą. Nie umiem pływać, nigdy nie umiałem i prawdopodobnie nigdy się nie nauczę i woda ma w sobie coś kompletnie przerażającego dla mnie. Nawet zwykłe zanurzenie się w basenie czy w jeziorze jest dla mnie czymś absolutnie przerażającym, na co nie jestem w stanie się zdecydować bez drżącego serca i bez pewności, że gdzieś pod koło siebie mam jakąś sztywną barierkę, której mógłbym się chwycić i wyciągnąć w akcie desperacji, jeżeli cokolwiek by choć troszkę poszło nie tak. I utonięcie jest na swój sposób, można powiedzieć, nie wiem, romantyczne, było bardzo często wykorzystywane w przeróżnej literaturze czy filmach, jednakże tutaj też mamy parę różnych czynników. Jednym z głównych czynników, które mogą uprzykrzyć nam troszkę śmierć w wyniku utonięcia, jest to temperatura wody, która w bardziej chłodnym okresie roku, czy nawet na wiosnę, gdzie pamiętajcie, że woda dużo wolniej się nagrzewa niż cała reszta, co może sprawić, że woda, do której trafimy, nie tylko utrudni nam oddychanie, ale też utrudni nam poruszanie się, gdzie będziemy mieli problem z mięśniami. Faktem jest, że większość topielców, którzy przykładowo byli nie w wyniku wypadku, tylko w wyniku świadomego wejścia do wody, większość z nich była przynajmniej półprofesjonalnymi pływakami lub ludźmi, którzy regularnie chodzili na basen, którzy nie mieli z tym problemów, którzy byli pewni swoich umiejętności, którzy nie mieli powodów, żeby w jakiś sposób się tutaj czaić. I prawdopodobnie z jednej strony ten słynny, troszkę w tym jest, że jeżeli złapie nas ten skurcz, ten słynny skurcz w wodzie i nie uda nam się pomachać łapkami i nóżkami tak, żeby wydobyć swój łepek nad powierzchnię śmiercią, nośnego zbiornika wody, no to właśnie z jednej strony, z drugiej strony paraliżujący strach, który również może nam zablokować mięśnie, uniemożliwić stosowną kontrolę, lub też właśnie dopływ adrenaliny, o którym już parę razy wspomnieliśmy. Mózg, wiedząc, że jesteśmy w sytuacji niebezpiecznej, zareaguje, zwiększając odrobinkę nasze możliwości. Nawet nie tak odrobinkę i w efekcie my, będąc świadomi, ale w środowisku nienaturalnym dla człowieka pod wodą, nie jesteśmy w stanie tych umiejętności wykorzystać. Machamy łapami dużo szybciej, dużo gwałtowniej, nie jesteśmy w stanie się choć troszkę uspokoić i dać fizyce robić swoje, żebyśmy zostali przez wodę wyparci. I tutaj w momencie, kiedy wiemy, że znajdujemy się pod wodą i nie bardzo mamy perspektywy na to, żeby się z niej wydostać, oczywiście pierwszą reakcją będzie to, że będziemy próbowali wstrzymywać oddech. Przez pewien czas. W końcu poczujemy bardzo silny ból w piersiach, który zmusi nas na poziomie biologicznym do zrobienia choć minimalnego oddechu. Zaczynamy się krztusić, kaszleć, wdychamy kolejną i kolejną porcję. Woda blokuje wymianę gazową, a jej wdychanie sprawia, że drogi oddechowe zamykają się. Nasza krtań się kurczy. Wówczas zaczynamy odczuwać palący ból. Potem rzekomo, według historii ludzi odratowanych, ten palący ból przechodzi w uczucie spokoju i ukojenia. Sam jednak nie wiem, czy nie jest to jedna z reakcji przedśmiertnych mózgu, który już nie do końca ma pomysł, co zrobić, żeby wydostać się z niebezpiecznej sytuacji i podkręca uwolnienie wszystkich możliwych neuroprzekaźników na sam szczyt, tylko po to, żeby może coś się z tym dało zrobić. Jak wielu przecież jest wiele relacji, doświadczeń związanych z okolicami śmierci, near-death experience i te słynne tunele, w których idzie się w stronę światła. Nie bez... Należy też wspomnieć o upadku jako czymś, co może nam się spotkać, co może nas spotkać nie tylko w konsekwencji jakiegoś nieudanej imprezy i wyskoczenia przez, czy spadnięcia przez balkon, czy też rzucenia się z mostu Golden Gate o wysokości 75 metrów, które jest bardzo popularnym sposobem na zabicie się. Graniczna prędkość dla średniej masy człowieka to będzie około 200 km na godzinę, które będzie mógł w stanie osiągnąć odpowiednio układając się, spadając nawet dajmy na to w wyniku katastrofy samolotu, ale o tym za chwilkę, bo gdy sobie spojrzymy troszkę bardziej w niebo, tam śmierć robi się dużo, dużo ciekawsza. Analiza 100 samobójczych skoków z mostu Golden Gate w San Francisco, właśnie z rzeczonej wysokości 75 metrów, ustaliła, że średnia prędkość przy uderzeniu w wodę wynosiła 120 km na godzinę, w wyniku czego śmierć ta nie miała żadnego związku z utonięciem, ponieważ przy takiej prędkości, jeżeli uderzymy w taflę wody, to równie dobrze moglibyśmy się rozbić o beton i na jedno by wyszło. A przyczyną śmierci były masowe stłuczenia, połamania, uszkodzenia naczyń krwionośnych, pęknięcia serca i płuc przez połamane żebra. Jednakże ci, którzy przeżyli taki upadek, bardzo często mówią o uczuciu spowolnionego czasu. Mimo że taki lot powinien trwać około 2-3 sekund, byli w stanie... Właśnie to kurczę słynne, całe życie przeleciało mi przed oczami. I właśnie tak się zastanawiam, że będąc tym właśnie samobójcą, który wychodzi sobie na most Golden Gate, który patrzy w dół, no co, 2 sekundy... A jednak jego mózg jest w stanie się wbić na takie wyżyny, że jest w stanie sobie przypomnieć absolutnie każdą rzecz ze swojego życia, doskonale ją przemyśleć, zanim dojdzie do faktycznie takiego uderzenia. I tutaj jeszcze z badań wynika, że jeżeli chcemy sobie zwiększyć prawdopodobieństwo przetrwania, powinniśmy się starać, by wylądować na nogach. O ile z tych nóg prawdopodobnie już nic nie zostanie, ponieważ będą pełniły swego rodzaju strefę zgniotu, jaką mamy przykładowo w samochodach, ale w najgorszym przypadku, to znaczy w najgorszym przypadku oczywiście umrzemy, jeżeli ta energia będzie zdecydowanie zbyt duża, ale mamy szansę, że złamania będą dotyczyły tylko i wyłącznie nóg. Od biedy, jeżeli oberwie miednica, to tutaj też na dwoje babka wróżyła, ponieważ połamana miednica może nie brzmi szczególnie strasznie, natomiast jeżeli połamana miednica w jakiś sposób uszkodzi pęcherz moczowy lub jelito grube, to zawartość tych dwóch organów może się dostać do naszego ciała, do wewnątrz naszego ciała, a że nie ma tam szczególnie przyjemnych substancji, z którymi byśmy chcieli obcować tak od wewnątrz, no to jednak ta miednica potrafi być dość złowroga. Oczywiście zaczyna się też tutaj rdzeń kręgowy i możemy go sobie odrobinkę uszkodzić, natomiast tak długo jak nie dojdzie to nasze uszkodzenie do bardziej witalnych organów, takich jak płuca czy serce, których za bardzo współcześnie nie jesteśmy w stanie zastąpić, mamy cały czas pewną szansę na przetrwanie. I tutaj, jeżeli chodzi o upadek z wysokości, chciałbym poruszyć dwa bardzo konkretne tematy. Mianowicie, jeden to jest sytuacja, w której dochodzi do tego, że na wysokości 10 km lecimy samolotem i w wyniku czegoś ten samolot ulega rozpadowi. Były takie sytuacje historycznie, były sytuacje w związku z dekompresją i wylatujemy na naszym przypięci do naszego fotela nawet i powoli zaczynamy spadać. rozrzedzenie tlenu na wysokości 10 km niemal natychmiast ulula nas do snu, ale nie będzie to trwało szczególnie długo, mniej więcej na wysokości 4 km ze względu na bardzo duże, na bardzo duży opór, który będzie cały czas targał nami, obudzimy się i będziemy mieli jeszcze przed sobą około 2 do 4 minut lotu. Niezbyt przyjemna perspektywa, gdzie wiemy już, że nawet kilkusekundowy upadek z mostu potrafi, to jest wystarczająco dużo czasu, by spokojnie przemyśleć swoje życie. Wyobraźcie sobie zatem, że spadacie przypięci do tego fotela i macie jeszcze 3 minuty, żeby zastanowić się nad tym, jak bardzo nieuniknionej sytuacji się znajdujecie, jak bardzo beznadziejne jest wasze najbliższe 5 minut. I oczywiście przy takiej wysokości śmierć jest praktycznie natychmiastowa, jednakże sam krótki okres oczekiwania to jest coś takiego, jak posadzić skazańca na krześle elektrycznym i powiedzieć mu, przypiąć go i powiedzieć mu, ale wiesz co, ja nie wiem, kiedy będzie egzekucja, wiesz co, może dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za miesiąc, ty tu na razie siedź. I siedzisz w tym fotelu i czekasz, nie mając za bardzo szansy, żeby obiektywnie ocenić odległość zbliżającej się Ziemi, w konsekwencji czas. Czekasz jak skazaniec na fotelu, aż ktoś przyjdzie i łaskawie przełoży wajchę, pozbawiając cię życia. Drugi zaś przykład, który, że tak powiem, sięga niebios, to jest, z tego co wiem, jedyny taki przykład w historii, gdzie w radzieckiej misji Sojus 11 w 1971 roku zawiodło uszczelnienie statku wchodzącego w ziemską atmosferę, gdzie oczywiście mieliśmy różnego rodzaju katastrofy, choćby katastrofę Columbia, która się rozpadła, natomiast pozostałe te śmiertelne wypadki, one uśmierciły ludzi w wyniku pożaru. Tutaj natomiast doszło do uduszenia. Gdy zewnętrzne ciśnienie powietrza nagle spada, powietrze zawarte w płucach rozpręża się, rozrywając tkanki, delikatne pęcherzyki płucne, które nie są w stanie wytrzymać przy tak dużej różnicy ciśnień. Można zredukować te szkody, jeżeli przed wystawieniem się na działanie próżni lub obszaru z obniżonym ciśnieniem uda nam się zdążyć dokonać wydechu i w zasadzie tyle. Naturalną naszą reakcją, jeżeli coś takiego miałoby się nam zdarzyć, to jest właśnie próba wzięcia hałstu powietrza, żeby nam na chwilkę wystarczyło. Tutaj spowoduje nam to przerobienie naszych płuc w marmoladę, a tlen wówczas zaczyna się przemieszczać z krwi do płuc, powodując dodatkowy krwotok wewnętrzny, co w konsekwencji całkowicie uniemożliwi nam oddychanie i spowoduje bardzo szybką, bardzo bolesną śmierć, nieco przypominającą tę od utopienia. Lecz zamiast dusić się wodą, będziemy dusić się własną krwią. W latach 50. XX wieku przeprowadzono również doświadczenia na zwierzętach, które pokazywały, w jaki sposób, w tym przypadku psy, zachowują się po spadku ciśnienia wokół nich. Ciała zaczęły puchnąć, ponieważ woda w ich tkankach parowała, ponieważ temperatura wrzenia jest zależna nie tylko od substancji, o której mówimy, ale również właśnie od ciśnienia, a skóra nie pozwalała się tej parującej wodzie wydostać na zewnątrz. We krwi pojawiają się bąbelki pary wodnej i docierają wraz z nią w różne części ciała, blokując krwiobieg. Po minucie rozpoczyna się zatrzymanie krążenia. I tutaj na sam koniec, bo bez litości w tym sezonie będzie nieco krótsze, ale oczywiście zostańcie z nami, będzie after i będziemy sobie mogli porozmawiać o paru rzeczach. Chciałbym opowiedzieć wam bardzo konkretną historię. Chichotem losu jest to, że Osoba, o której będę mówił, jej nazwisko brzmi bardziej jak dźwięk, który mogłaby wydać dziewczynka z chińskiej bajki w momencie, kiedy się skaleczy w paluszek. Jest to historia Hisashiego Ouchi. Hisashi Ouchi. Kiedy mówimy sobie o katastrofach jądrowych, zazwyczaj przychodzi nam do głowy Czarnobyl, oczywiście. Zaraz potem Fukushima. Być może Three Mile Island. Nie każdy jednak wie o incydentach nuklearnych w prefekturze Tokaimura. Nie ma tam elektrowni jądrowej. Znajduje się tam fabryka tychże prętów paliwowych, które są wykorzystywane później przez elektrownie atomowe, jak również te fabryki przetwarzają zużyte pręty, wzbogacając je tak, żeby one wróciły później do normalnego użytku. Oczywiście poza Stanami Zjednoczonymi, ale mówimy o cywilizowanych krajach. Tokaimura miała w latach 90. dwa bardzo poważne wypadki, natomiast skupimy się na ostatnim, który zmienił historię i zmienił spojrzenie na pewne rzeczy w naprawdę ogromny sposób. 30 września 1999 roku doszło tam do wypadku, w trakcie którego przygotowywano paliwo jądrowe dla eksperymentalnego reaktora. Trzech pracowników, którzy wówczas pracowali i zajmowali się przygotowaniem tego paliwa, 35-letni Hisashi Ouchi oraz 39-letni Masato Shinohara oraz Yutaka Yokokawa, 54 lata, którzy, jak się okazuje, nie byli wystarczająco przeszkoleni, zabrakło im pewnej wiedzy, zwyczajnej wiedzy z fizyki, która sprawiła, że przygotowując miksturę, przekroczyli masę krytyczną i doszło do reakcji rozszczepienia. Hisashi Ouchi znajdował się najbliżej zbiornika, w którym to miało miejsce, i tutaj musimy sobie wprowadzić pojęcie siwerta. Siwert jest jednostką miary, która mówi nam, która zasadniczo się skupia o działaniu promieniowania na organizmy żywe. I przykładowo, prześwietlenie naszego zęba to jest mniej więcej 1/10000 siwerta. Prześwietlenie klatki piersiowej to jest 10 razy więcej, ale w dalszym ciągu 1/1000 siwerta. Natomiast szacuje się, że Ouchi przyjął od 17 do 20 siwertów promieniowania. Jest też pewna skala, która mniej więcej mówi, w jaki sposób zachowa się nasze ciało i czego się możemy spodziewać w momencie, w zależności od tego, jak dużo tego promieniowania właśnie wyrażanego w siwertach przyjmiemy. Jeżeli przejmiemy od 2 do 6 siwertów i otrzymamy pomoc medyczną, no to prawdopodobieństwo naszej śmierci wynosi od 5 do 50% lub od 5 do 100%, jeżeli taka pomoc nie zostanie nam udzielona. Gdy osiągniemy 8 siwertów, bez względu na to, czy otrzymamy pomoc medyczną, czy nie, mamy 100% prawdopodobieństwo śmierci. Przy 6 siwertach mamy 100% prawdopodobieństwo śmierci w ciągu zaledwie jednego miesiąca. 10 siwertów już mówi o dniach, które dzielą nas od śmierci. Hisashi Ouchi jest prawdopodobnie najbardziej napromieniowanym w wyniku jednorazowego wypadku człowiekiem w całej historii świata. Efekty promieniowania, które przyjął na siebie, były całkowicie natychmiastowe. Nie był w stanie oddychać, zwymiotował do zbiornika, w którym przed chwilą zaszła reakcja łańcuchowa. Stracił przytomność, gdy próbowano go stamtąd odciągnąć. Jego skóra była czerwona i z licznymi oparzeniami. Ponieważ promieniowanie ma tę wredną cechę, że jest w stanie rozpieprzyć nas na poziomie DNA. Przeprowadzono badania chromosomów Ouchiego Jak to określił jeden z lekarzy, były popękane niczym zbite szkło. Co znaczy mniej więcej tyle, że komórki jego ciała nie były w stanie się dalej dzielić, nie były w stanie w jakikolwiek sensowny sposób zacząć regenerować poparzonej skóry. Jednakże w dalszym ciągu mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który mógłby nauczyć nas bardzo wiele o tym, jak człowiek reaguje na promieniowanie. 6 dnia po katastrofie Ouchi został umieszczony w sterylnym pomieszczeniu w szpitalu Uniwersytetu w Tokio. Potrzebował transplantacji skóry, naskórka w zasadzie, która to była chyba wówczas pierwszą tego typu transplantacją, tak głęboko zakorzeniającą się w ciele. Jego siostra była dawcą. Po kolejnym tygodniu w szpitalu zaczął wykazywać pierwsze symptomy choroby popromiennej. Jego skóra zaczęła schodzić po całości, po całym ciele. Jego komórki nie były w stanie się regenerować, więc nowa skóra nie formowała się, by ją zastąpić. Miał potężne problemy z oddychaniem i to było jedno z ostatnich zdań, które wypowiedział. Zaledwie 13 dni po katastrofie. Nie wytrzymam dłużej. Nie jestem królikiem doświadczalnym. Mimo leczenia paliatywnego, mimo podawania dużych ilości środków przeciwbólowych, jego ból był ciężki do określenia. Jeżeli wpiszecie sobie jego nazwisko Hisashi Ouchi w Google, znajdziecie zdjęcia z tej tak zwanej terapii. Tylko po to, żeby nie szokować was nadmiernie, nie zamierzam wrzucać ich na czata. W opisie audycji pojawi się dokładnie sposób zapisu tego nazwiska, żebyście mogli sobie znaleźć, jeżeli oczywiście tylko będziecie chcieli. Po tym stwierdzeniu jednak Ouchi został poddany intubacji oraz poddany śpiączce farmakologicznej. Dopiero 18 dnia ilość białych ciałek krwi zaczynała powoli wracać do normy, a lekarze mogli ogłosić po części sukces i wyglądało na to, że jest jeszcze całkiem spora szansa na to, że uda się uratować tego biednego człowieka. Jednakże wymagało zaledwie kolejnych 7 dni, żeby stwierdzić, że promieniowanie, które przyjął Ouchi, było tak wielkie, że atakowało w dalszym ciągu, napromieniowywało świeżo przeszczepioną tkankę. 27 dnia od katastrofy Ouchi zaczął topnieć. Jego ciało, pozbawione niemalże całkowicie skóry, zaczęło coraz bardziej odpadać. Jego mięśnie oddzielały się od kości. Liczne krwotoki uniemożliwiały wręcz zachowanie choć pozorów czystości na jego łóżku. Zaczęto przeprowadzać transfuzje. Niektóre trwały po 10 do 12 godzin. Jednakże cały czas tracił bardzo dużo również płynów, jak również własnej tkanki. Szacuje się, że tracił około 10 litrów samych płynów każdego dnia. Krwawił z oczu. Jego żona stwierdziła, że wyglądał, jakby płakał krwią. Ouchi zaczął otrzymywać codzienne transplantacje skóry, ale niestety nie przyjęły się one, a gdy jego mięśnie zaczęły odpadać od reszty ciała. Pamiętacie, co wam mówiłem o sercu? O tym, że to jest ostatni organ, który się podda. I 59 dnia pobytu Ouchiego w szpitalu jego serce się zatrzymało. Jednakże ponieważ wiemy, że serce potrafi zawodzić, nauczyliśmy się też przywracać jego rytm poprzez przesłanie bardzo silnego impulsu elektrycznego. Przywrócono działanie serca po raz pierwszy, zatrzymało się po raz kolejny, przywrócono po raz drugi, zatrzymało się po raz kolejny i po raz trzeci uspokoiło się. Człowiek zmarł trzykrotnie w ciągu zaledwie 49 minut, a lekarze nie pozwolili mu odejść. Przywrócili go do życia tylko po to, żeby dalej studiować, w jaki sposób promieniowanie wpływa na ludzką tkankę. Natomiast te trzy zatrzymania serca sprawiły już nieodwracalną szkodę w jego mózgu oraz nerkach. I OG musiał być w 100% całkowicie podpięty do maszyn podtrzymujących życie. Próbowano cały czas ratować. Nie podoba mi się tutaj w ogóle słowo ratowania życia w tym kontekście. Natomiast OG zmarł w wyniku tego, że zawiodło wiele organów. Tak w zasadzie można to przetłumaczyć, po spędzeniu 83 dniach w szpitalu. I ta historia, która pokazuje, że jednego dnia spokojnie sobie... Dobrze, to może nie jest zbyt normalne, że jednego dnia sobie mieszamy szpadlem uran w wiadrze, a drugiego dnia stajemy się królikiem doświadczalnym, który jak najbardziej jest w stanie nauczyć nas bardzo wiele, całej naszej ludzkości, jak to się dzieje, ale bez względu na to, czy poprosimy o to, żebyśmy umarli, czy nie, nasze życie może być tak bardzo, tak niesamowicie potrzebne dla rozwoju nauki, dla rozwoju naszej cywilizacji, dla rozwoju naszej wiedzy, że nasze prośby zejdą na kompletnie drugi plan. I na tym optymistycznym akcencie zakończę ten fragment, a po chwili przerwy wrócę do was. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to sobie porozmawiamy, a jeżeli nie, no to zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Zapraszam jeszcze o północy, będzie krawiec. Ja zaś się z wami żegnam, póki co, i wracam za 5 minut. A ja was witam w drugiej części. Nie wiem, zostawię chyba podkład, co prawda. No właśnie, to tutaj bardziej zależy od was, czy będziecie mieli ochotę. To był Psychon 9, już wam piszę na czacie, co to było. 9 Clinic. Bardzo, bardzo fajna, bardzo fajny industrial. Nagrali jedną fajną płytę, później się uzależnili od heroiny, potem wrócili, jak już im przeszło, no ale... Tak, i mamy już pierwszego chętnego, który ma ochotę porozmawiać z nami o dzisiejszych trudnych... Właśnie, jak ci się podoba w ogóle powrót bez litości? Jak go oceniasz?
1: Dobry wieczór. Bez przesadnej wazeliny powiem tak. Delicious.
0: Bardzo...
1: Aż poczułem w ustach smak krwi. Nie wiem czyjej, prawdopodobnie nie mojej. Dodam tylko, że nie pamiętam, co jadłem na kolację i jakoś dużo policji jest na mieście. Nie wiem czemu. Natomiast powiem tak. Nawiążę do dwóch kwestii. Tą drugą jeszcze muszę sobie, że tak powiem, poukładać w głowie. Podczas procesu norymberskiego, jak wieszano nazistów, to kiedyś nawet pamiętałem nazwisko. Wieszał ich Amerykanin, jakiś tam koleś z Teksasu. I to taka informacja do wszystkich słuchaczy, że byle kto nie może być katem w takim procesie. Ogólnie też przy wykonywaniu egzekucji, nawet dzisiaj w Stanach, to są bardzo precyzyjnie wybierani ludzie, którzy mogą dokonywać, że tak powiem, egzekucji. To nie jest tak, że byle kto może w tym uczestniczyć. No i oczywiście postać kata, jego dane osobowe i tak dalej, dane wrażliwe są absolutnie niejawne i są gdzieś tam pod ścisłą kontrolą i też często takich ludzi się zmienia ze względu na to, że no w którymś momencie takiemu człowiekowi może coś tam się stać dziwnego z psychiką i on może zacząć wyjść na ulicę i ludzi mordować, a to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, jak wiadomo, wyeliminować wrogi element ze społeczeństwa. To taką tajemnicą dotyczącą procesu norymberskiego jest to, że w momencie, jak oni byli wieszani, to szubienica stawiana przez tego Amerykanina z Teksasu była stawiana źle. Była stawiana źle i w normalnych warunkach on by stracił pracę, w ogóle odwołaliby go z tego stanowiska, ale ponieważ wszyscy, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no alianci, tak, żyli w poczuciu ogromnej krzywdy, tak, wyrządzonej jakby całemu światu i w ogóle, no to na pewne rzeczy przymykano, że tak powiem, oko i on celowo konstruował te szubienice źle, żeby zbrodniarze wojenni dyndali jak najdłużej, tak? W sensie taka egzekucja przy użyciu szubienicy powinna odbyć się, tak jak to opisałeś, w tempie ekspresowym przez przerwanie rdzenia kręgowego, natomiast oni ewidentnie się dusili, tak? I to niektórzy dusili się po kilkanaście minut. Wiem, że stwierdzenie kilkanaście minut to może zabrzmieć, o, to tylko tyle się dusili, ale to ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, kilkanaście minut się dusić, mając związane za plecami ręce, tak?
2: Wiesz co, jako nastolatek pracując, kiedy sobie konserwowałem motocykl, w zasadzie go tam odrdzewiałem, miałem tam przeróżne środki chemiczne, które stosowałem do tego odrdzewiania. Jakoś, nie wiem, jakoś wziąłem oddech jakiegoś rozpuszczalnika czy czegoś i faktycznie sam poczułem na sobie to, że ci się płuca zamykają, że nie możesz, wiesz, ani w jedną, ani w drugą stronę. Trwało to może kilkanaście sekund, ale to było tak obrzydliwie przerażające. Od razu oczywiście upadłem. Po chwili udało mi się zebrać oddech do kupy i kiedy pobiegłem do domu z garażu, żeby po prostu, nie wiem, zobaczyć się w lustrze, moja twarz była cała czerwona, naczynka popękane, oczy też całe czerwone do tego stopnia, że właśnie w samych oczach miałem też popękane naczynia krwionośne i przez kilka dni chodziłem z takim czerwonym śladem, z takimi czerwonymi żyłkami dość i plamami krwi wręcz w oczach, a to było zaledwie, nie wiem, 30 sekund, góra minuta.
1: No, ja swego czasu miałem okazję poznać człowieka, który, to też taki mi się wydaje racjonalny wkład do tego, o czym mówiłeś, bo sam czegoś takiego doświadczyłem, ale miałem okazję poznać człowieka, któremu gdzieś w okolicach roku 2001, coś takiego, z tego co on mi opowiadał, wózek widłowy, i to wózek widłowy wysokiego składu. Dla tych, którzy się nie orientują, to wpiszcie sobie po prostu w Google'ach. Nie będę wam opisywać, na czym polega, jak działa wózek widłowy wysokiego składu. W każdym razie wózek widłowy pod obciążeniem przejechał mu po stopie. I to jest coś, co wydaje mi się, to co teraz powiem, to jest coś, co jest ważnym takim aneksem, że na całe szczęście, i to jest jakby troszeczkę takie zaprzeczenie co do tego, co ty mówiłeś ostatnio, czy może nie ty, ale ktoś to mówił, że natura jest taka brutalna, to chyba Wódz to mówił podczas rozmowy na Discordzie. No jak się okazuje, nie jest taka brutalna, ponieważ w takich momentach uruchamia nam się potężna ilość adrenaliny, na tyle potężna ilość, że my nie czujemy jeszcze przez jakiś czas bólu. W sensie, jeżeli to się zdarzy nagle, i w tym przypadku tak było, z tego co ten facet mi opowiadał, że właśnie jeszcze jakieś około 5 do 10 minut on po prostu nie czuł bólu, mimo tego, że stopę miał zmiażdżoną. Ze stopy został mu się naleźnik, więc to też gdzieś tam, można powiedzieć, że nasz organizm w jakiś sposób wykształcił sobie takie ostateczne funkcje obronne, tak? Tak jak ty mówiłeś o tym przedśmiertnym uspokojeniu, tak samo w przypadku adrenaliny też można mówić o tym, że no, to jest taka, powiedzmy, funkcja, nie wiem, naszego mózgu gdzieś tam mocno związanego z układem nerwowym, która no, przez pewien szok oszczędza nam tego, co normalnie byśmy odczuwali, na przykład będąc torturowani, tak? I będąc w pełni świadomi tego, że dajmy na to, ktoś przykłada nam palnik do głowy, a w momencie, kiedy to się zdarzy nagle, jakby kompletnie się tego nie spodziewamy, no to dzięki adrenalinie jeszcze przez jakiś czas, prawda, tak jakby to była taka funkcja, coś w rodzaju, żebyśmy byli w stanie jeszcze się zorientować, co się tak naprawdę stało, tak? Dlatego na przykład, nie wiem, bodajże z tego nawet są filmiki w sieci, że ludzie, którzy mają na przykład odciętą nogę, jeszcze przez jakiś czas w pełni świadomie próbują się poruszać na tej jednej nodze, ale tak jakby ta druga noga nadal jeszcze istniała. Nie wiem, bo nie widziałem nigdy takiego filmu, natomiast ponoć coś takiego istnieje. Ale to jeszcze za chwilę będę miał do ciebie pytanie.
2: Tak, tutaj jeżeli chodzi o ten adrenalin rush, to sam coś takiego przeżyłem, kiedy byłem małym chłopcem, bodajże 8 lat wtedy miałem. Chodząc sobie po lesie, po bliskim lesie, bo do lasu miałem, że tak powiem, bardzo blisko, jakieś 50 metrów od domu. Stąpnąłem na ukrytą w liściach deskę, z której wystawał gwóźdź. Od razu poczułem w lewej stopie, jak dosłownie to przeszło na wylot. 8-letni chłopiec, tak? Tutaj weźcie poprawkę na to. I nie, pamiętam dosłownie każdy krok, który zrobiłem. Pamiętam ten dźwięk w momencie, kiedy stąpnąłem. Pamiętam to uderzenie gorąca i takie, wiesz, nawet nie do końca świadomie panowałem nad tym, ale od razu powoli się skierowałem właśnie w stronę domu moich rodziców i dopiero, kiedy zauważyłem mojego ojca, który akurat był przed domem w ogródku, dopiero wtedy poczułem ból, rozpłakałem się, zacząłem wrzeszczeć, upadłem, bo ta stopa zaczęła mnie boleć, oni tam do mnie podbiegli, zabrali mnie na zastrzyk przeciwtężcowy i tak dalej. Natomiast wiesz, to jest o tyle ciekawe, że mimo, że ten adrenalin rush troszkę na tym takim naszym gadzim zwierzęcym mózgu operuje, to jednak on pozostaje w pełni świadomy, tak, bo nie wydaje mi się, żeby możliwe było skutek przypadku to, że dokładnie w momencie, kiedy zobaczyłem ojca, że to wszystko, ten cały adrenalin rush zszedł i mózg stwierdził, że okej, w tym momencie możesz się poddać temu wszystkiemu, co tutaj się dzieje. Coś po prostu psychologicznie pozwoliło na odblokowanie, na właśnie powrót do normalnego, tak? Powrót do takiego zwykłego ludzkiego odczuwania, więc to jest dość zaskakujące i samo to, co miałem w głowie, tak? Od momentu przebicia stopy gwoździem to od razu idź w stronę domu, absolutnie żadnej innej myśli, nie, że coś tam chrupnęło, różne myśli można mieć, ale jedyna, jaką miałem, to po prostu idź tam, nie zatrzymuj się, nie pozwól sobie na chwilę odpoczynku, bo tam się mocno pod górkę wchodziło, nieważne. No w każdym razie, no do dzisiaj jako pamiątkę mam skarpetkę przebitą z dwiema dziurami po tym i tak sobie jako takie, nie wiem, trofeum zachowałem, ale no, jak mówię, no, jest to coś bardzo dziwnego, coś, co wiesz, coś, gdzie przerzucasz się na pewien taki, nie wiem, na pewien taki tryb właśnie maszyny, która cię zmusza
1: taki do... Taki survival mode ci się włącza.
2: Właśnie,
1: tak by to chyba było można nazwać.
2: Właśnie, nie wiem, trudno powiedzieć, bo wiesz, bo mimo wszystko, jeżeli idziesz po lesie, no to tam są różne inne zagrożenia, tak? Na przykład mogłem się zastanawiać, czy przypadkiem, że jeżeli tutaj nie było, że tutaj była jakaś deska, no to była dość duża deska, jak potem podnosiłem tę nogę, no to ona się uniosła i zauważyłem, że tam było parę tych desek, ktoś pewnie jakieś tam ileś tam naście lat temu je tutaj po prostu sobie wyrzucił, bo sobie rozbierał szopę, czy cholera wie co. Natomiast wiesz, natomiast jeżeli masz survival mode, to jednak bardziej obserwujesz otoczenie, zastanawiasz się nad tym, patrzysz, nie wiem, pod nogi i tak dalej. Nie, tutaj czegoś takiego nie było. Było tylko i wyłącznie, wiesz, spojrzenie poza granicę lasu i tak wchodzenie powoli na ten pagórek, wyjście z lasu i kierowanie się cały czas w stronę domu, jakby zupełnie,
1: nic innego nie było. Sorry, że ci przerwę, ale nie survival mode w tym sensie, jak my rozumiemy survival dzisiaj, tylko taki tryb przetrwania, tak? Że po prostu uruchomił się w twojej głowie tryb, żeby za wszelką cenę przetrwać, tak? W sensie ten taki impuls, wiesz, impuls jakiś, gdzieś on tam w bardzo wczesnym

0: Rozumiem. Nie jestem w stanie tego... To znaczy miałem jeszcze parę różnych dziwnych sytuacji, gdzie z kolei sam nie byłem ofiarą danego zdarzenia losowego, ale między innymi raz widziałem sytuację podczas pociągu powrotnego z Woodstocku, gdzie właśnie dwóch młodych ludzi wpadło sobie na pomysł, żeby sobie rozchylić drzwi i się przez nie załatwić, ponieważ oczywiście pociąg wypchany po brzegi, ciężko się było dobić do toalety. No i udało im się w jakiś sposób, nawet nie korzystając z tych takich machajek, którymi zdejmujesz blokadę, bo gdyby zdjęli blokadę, to prawdopodobnie nic by się nie stało, natomiast drzwi się rozchyliły. Jeden z kolesi zaczął się odlewać i drzwi się bardzo szybko zatrzasnęły. No ten od razu uskoczył, natomiast złapało mu to nogę mniej więcej na wysokości kolana, a że to nie był szczególnie nowoczesny pociąg, bo takich się raczej na uzdrowie
1: nie daje. Domyślam
0: się. No to, że tak powiem, krwi nie brakowało. No i faktycznie udało się otworzyć te drzwi, zatrzymać pociąg, wysłać kogoś do konduktora, ty idź szukaj kogoś z obsługi pociągu, zrobić jakiś tam prowizoryczny bandaż, zapytać, czy ktoś tutaj się zna na czymkolwiek, bo no jakiejś tam pierwszej pomocy jestem w stanie udzielić, nie? A oprócz tego wrzeszczeć na wszystkich, na te wszystkie 20 czy 30 osób wokół, żeby się po prostu przez chwilę uspokoiły, bo mamy tutaj kogoś do uratowania. I tak wiesz, i tak potem pojawił się konduktor, czy tam ktoś z obsługi pociągu, z apteczką, tam się nim zaopiekowali. A tak się, wiesz, osunąłem, bo tam akurat sobie siedzieliśmy tak, jak właśnie były te drzwi, tylko w tej części nie gdzie jest toaleta, tylko gdzie są tam jakieś, nie wiem, no bo tam co jedne drzwi masz toaleta, a co inne masz tam, nie wiem, nie masz toalety, nie? I właśnie przy tych drugich siedzieliśmy. I tak się osunąłem, położyłem i pamiętam idealnie ten moment, jak oparłem plecy o ścianę pociągu. Momentalnie jakiś taki, wiesz, głęboki oddech i momentalnie cała moja koszulka spocona. I po prostu cały blady się zrobiłem, osunąłem się. Ktoś tam mi wodę podał, nie? I tak, wiesz, i tak już... Zostało jeszcze jakieś tam, nie wiem, tam przerwa chyba trwała koło godziny, bo tam musiało oczywiście pogotowie poziomka przyjechać, przesłuchania i tak dalej, no bo wiadomo, wypadek. Tak, i przez kolejne 3 godziny, no tak nie do końca pamiętam, co się tam dalej działo po drodze, nie do końca pamiętam drogi do domu, wiem, że wziąłem kąpiel i od razu potem poszedłem spać, nie wiem, z jakiegoś takiego wewnętrznego zmęczenia, bo to też jest chyba, nie wiem, czy was tutaj nie okłamie, tutaj jakiś lekarz mógłby mnie poprawić, ale z tego co wiem, to w naszych gruczołach znajduje się sporo więcej tych wszystkich neuroprzekaźników, których na co dzień potrzebujemy. I jeżeli nasz mózg stwierdzi, że właśnie potrzebuje tych supermocy, to nie jest tylko adrenalina, to jest mnóstwo różnych innych rzeczy, które zwyczajnie wypuszcza, tak jak sobie, wiesz, tak jakbyś podpiął dodatkowych kilka akumulatorów do jakiegoś układu elektrycznego. No i na przykład w ten sposób działają takie rzeczy jak amfetamina, które też w sztuczny sposób powodują uwolnienie serotoniny, dopaminy i adrenaliny, dzięki czemu właśnie można mieć takiego hype'a. No i też to powoduje wszystkie te problemy, bo jeżeli będziemy wystarczająco długo na takim dopalaczu, no to prędzej czy później te zapasy nam się skończą i wówczas... No i wówczas nam się wełbie poprzestawia, no ale to prawdopodobnie wielu z was ma takich ludzi w swoim otoczeniu i mniej więcej widzi, jak w nich się pojawia taka wręcz, nie wiem, obojętność. Myślę, że to jest najbardziej sensowne określenie, która jest też swego rodzaju formą depresji, ponieważ zaczyna ci brakować tych neuroprzekaźników do codziennej pracy, do tego, żeby... Wiesz, żeby wysłać maila do twojego żołądka, że słuchaj, coś zostało zjedzone, zacznij trawić, nie? Czy coś w tym stylu, to wszystko się wówczas wyłącza.
1: No to, że się wyłącza, to jest jeszcze, powiedzmy, jakiś tam problem do przepracowania, natomiast panny, które się speedują, no to już muszą zdecydowanie sobie innego księcia szukać, bo od białego szaleństwa się ząbki bardzo szybko sypią, więc... Więc z białych zębów, którymi można olśnić swojego lubego, wtedy już można zapomnieć. Natomiast ja troszeczkę, że tak powiem, chciałem zejść z takich

0: takich obszarów pod tytułem tortury i tam stawianie szubienic i tego typu rzeczy. Chciałem zejść na takie bardziej przyziemne klimaty. Powiedz mi, czy ty ogólnie przypominasz sobie film Quentina Tarantino Wściekłe psy?
1: No oczywiście.
0: Tam jest taka scena, w której główny bohater, matko, zapomniałem jego imienia, to źle o mnie świadczy. Będę się biczować po tej audycji, ale nie będziecie tego słyszeć, także spokojnie. Zdjęcia w Google'ach też się nie pojawią z tego.
1: Nie no, weź zrób live'a.
0: Tak, jak etam, tak? Trochę tak.
1: No, to, ale oni ten, bo oni tam mieli ksywki, to mówisz o panu białym, tak?
0: Mówię o... Mr. White to był człowiek, który w tym samochodzie go ratował.
1: No, no.
0: W którym oni uciekali i przez tą historię, że gość został, że tak powiem, postrzelony w brzuch, tak? Mhm. Nie wiem, czy sobie przypominasz tą scenę, gdzie Mr. White tam próbuje w tym samochodzie go pocieszać, tak? Say everything is gonna be okay, everything is gonna be okay. Mhm. No i tam pada taka kwestia, w której w pewnym momencie on chyba nawet z dwa razy to powtarza, że właśnie rany w brzuch najbardziej bolą. I ja wiem, że po tym filmie szukałem informacji na ten temat i nie znalazłem żadnych informacji. Nawet tam jak zdarzało mi się bywać w różnych kwestiach w szpitalu, to najczęściej na jakichś takich drobniejszych zabiegach to pytałem się nawet lekarzy. Oni nie byli mi w stanie nic więcej powiedzieć, albo tam odsyłali mnie tam i wymieniali jakąś dziwną nazwę do jakiegoś tam specjalisty, który na temat bólu wie wszystko, tak? A sam chirurg to jest, no, któryś z lekarzy zresztą lata temu powiedział mi to tak wprost, że chirurdzy to są tak naprawdę tacy rzeźnicy, tak? Oni za bardzo psychiką ludzką, takimi rzeczami to oni specjalnie się nie interesują. Chyba, że ich specjalizacja ma bardzo mocno z tym związek. No na przykład taki ortopeda gdzieś tam w takim podstawowym zakresie.
1: Ortopeda to nie chirurg. No, faktycznie, no chirurg zazwyczaj bardzo nie ma za bardzo do czynienia z pacjentami świadomymi. No i bardziej musi tam, wiesz, zakrawcować takie. Ta specjalizacja, o której mówisz, to jest medycyna paliatywna, która się specjalizuje właśnie tylko i wyłącznie w bólu, leczeniu bólu, z którą na pewno się spotkamy w ostatnich dniach naszego życia, kiedy będziemy umierali na raka, i jedyne, co będzie nam mogło pomóc, to właśnie redukowanie tego bólu.
0: Tak, przy czym moje pytanie do ciebie było takie, czy masz na ten temat jakieś szersze informacje właśnie dotyczące tego, jakby czy rzeczywiście tak jest, bo to mnie bardzo, że tak powiem, gnębi już od momentu, jak poznałem twórczość Quentina Tarantino. Jak to jest właśnie z tymi ranami brzucha? Czy to rzeczywiście tak jest, że tak jak w tym filmie, że rany brzucha najbardziej bolą, ale gdzieś tam, jeżeli odpowiednio wcześnie, że tak powiem, służby medyczne takim człowiekiem się zajmą, to jest to, mówiąc krótko, do załatwienia i ten ból jest do uśmierzenia? Czy to jest jakiś mit, że rany brzucha najbardziej bolą?
1: Dobra, to powiem dwie historie autentyczne i jedno, co tam wynika z odmętów mojej wiedzy. Jedna historia autentyczna jest moja własna i dotyczy tego, że niemal już 10 lat temu miałem wycinanego czerniaka z lewej piersi. Cztery szwy, nic wielkiego, niezbyt duża rana, blizna jest do dzisiaj, natomiast głównym problemem po przeprowadzeniu tego zabiegu, kiedy już znieczulenie zeszło, było to, że absolutnie każdy ruch, nie wiem, ręki czy czegokolwiek, powodował ci pewne naciągnięcie skóry na klatce piersiowej, dzięki czemu tak naprawdę przez tych kilka dni zwyczajnie leżałem i się nie ruszałem. było dla mnie kompletnie niemożliwe, żeby się przykładowo samemu umyć, tak? Dziewczyna mi wtedy pomagała się umyć tak na co dzień, ponieważ ból w momencie próby podniesienia ręki był zwyczajnie zbyt duży, bym był w stanie wytrzymać, dajmy na to, pod prysznicem. Za dużo i jakiekolwiek takie rozciągnięcie powodowało bardzo, bardzo duży ból. A oprócz tego pamiętaj też, że w brzuchu mamy bardzo dużo, bardzo różnych narządów. I tutaj druga autentyczna historia, która co prawda nie jest w wyniku urazu, który był w formie jakiegoś postrzelenia czy wypadku, tylko bardziej no dość starego i, że tak powiem, zmęczonego życiem organizmu. Moja babcia, która żyje do dzisiaj, która miała ponad 25 lat temu dość porąbaną sytuację, kiedy to pękło jej jelito grube. I to wszystko się po prostu, ten cały kał się rozlał do wnętrza jamy brzusznej, no i wtedy faktycznie ledwo co ją odratowali, no bo tak jak właśnie wspominałem, no nie przytaczając tej historii, no ale teraz można powiedzieć, mogę zagrać bardziej w otwarte karty, no że faktycznie ten narząd naruszony powoduje bardzo poważne konsekwencje, tak? Jeżeli dane postrzelenie trafi ci w woreczek żółciowy, to ci się żółć rozleje. Jeżeli trafi ci w żołądek, no to wtedy się ten kwas żołądkowy zacznie rozlewać, powodując dodatkowe postrzelenie. I faktycznie może się okazać, że jeżeli trafimy odpowiednio, no to ze względu na to, że tam pływają nam bardzo różne dziwne rzeczy, to nie jest ręka ani noga, gdzie mamy mięśnie i krew, więc faktycznie może to powodować aż tak bardzo potężne wrażenie bólu. Nie sama ta rana, że tak powiem primary, nie sama ta pierwotna rana, tylko konsekwencje uszkodzenia poszczególnych narządów, no i po samym sobie nie mogę pominąć kwestii rozciągania skóry, a tę skórę rozciągamy z każdym możliwym ruchem. Możemy sobie, wiesz, jeżeli nam coś przestrzeli dłoń, jeżeli się skaleczymy nożem w palca, no to nie będziemy za bardzo rozciągać tej skóry, no ale jeżeli to się trafi na plecach, czy na klatce piersiowej, czy na brzuchu właśnie, no to stary, już mamy kompletnie przerąbane. Jeszcze tutaj na boku Bajt do mnie pisze, że z obszarów ciała, w których rany postrzałowe są często najbardziej bolesne, to tak jest dokładnie pod brzusze. Wiedziano o tym zwłaszcza na Dzikim Zachodzie. Karl May opisuje na przykład, że pewien gość oferował pokonanemu, że go i tak zabije, ale strzałem w głowę, jeśli mu zdradzi pewną tajemnicę, a jeżeli nie, to w podbrzusze i zostawi go w szczerym polu, żeby przez kilka godzin zdychał w męczarniach.
0: No, to jest cenna uwaga, bezwzględnie, tak? To taki tips dla tych, którzy jednak zdecydowaliby się przyjąć moje zlecenie na Black Markecie, żeby zacząć torturować Janka Fiora. Myślę, że można to wykorzystać. Linka nie będę podsyłał, chętnie niech sobie znajdą, gdzie to jest.
1: Podejrzewam, że na Wall Street. Dobra, nieważne. Nie, bo widziałem podobne ogłoszenie, tylko nie pytałem o dokładnie, o kogo chodzi, ale wiem, że Polska i że coś tam, że radio i że w blachach będzie ten w blaszanych bitcoin. Nieważne, dobra, zostawmy to. Nie, wiesz, próbuję zmiękczyć temat, natomiast właśnie wracając do samej tematyki tutaj jako miłośnika serii, chciałbym cię zapytać, może masz coś takiego, co najbardziej chciałbyś usłyszeć w drugim sezonie Bezlitości, czy, nie wiem, czy to, może nawet niekonkretny jakiś temat taki, że zrób audycję dajmy na to, o tym, co się stało w Waco, gdzie policja praktycznie rozstrzelała rodzinkę, która faktycznie miała tam swój arsenał, ale wiesz, wjechali dosłownie czołgami do domu biednej rodziny, która tam próbowała się bronić, która faktycznie była porąbana i tak trochę foliarska, ponieważ była, no, zbierała kupę broni, ale nie stanowiła żadnego zagrożenia, a oni później rozpoczęli wielodniowe, czy nawet wielotygodniowe oblężenie, gdzie dowożono ciężarówkami amunicję, gdzie w końcu wjechała Gwardia Narodowa, wjechały czołgi i zastali w piwnicy przerażoną rodzinę kobiety, dzieci, które tam próbowały się w schronie schować. Także jakie są twoje oczekiwania względem serii?
0: To nie są moje oczekiwania względem serii, bo gdyby to były oczekiwania, to by to musiało być poparte finansowo, więc jest to co najwyżej sugestia, tak więc jeżeli chodzi o sugestie, to mógłbym wymienić dwie takie rzeczy. Jedna rzecz to jest jednocześnie gdzie byś zrealizował, że tak powiem, założenia serii, a z drugiej strony, gdzie byś zrobił poniekąd taką, że tak powiem, pożyteczną, społeczną robotę, to są wypadki przy pracy. To są wypadki przy pracy i wydaje mi się, że to jest temat, o którym warto mówić, zważywszy na ich skalę. A jak ktoś kiedyś przechodził szkolenie z BHP-owcem, ja przechodziłem już niejedno, to za każdym razem słyszę o ilości wypadków w ogóle, ile ich jest w Polsce, o ilości ofiar śmiertelnych, ileś tam, ja już nie pamiętam dokładnie, ale ileś tam ich jest w ciągu miesiąca, które właśnie zdarzają się w Polsce. I też to by miało taki wymiar troszeczkę ku przestrodze, tak? W sensie, no po prostu, tak, żeby pracy w pewnych warunkach się nie podejmować, bo może nas to kosztować więcej niż nam się wydaje, tak? Mhm. Żeby jednak przestrzegać pewnych standardów. No i zwyczajnie, tak, no, żeby chronić swoją dupę, tak? Bo jakby to jest kwestia jakoś tam moich przekonań, tak? Ale to jest też kwestia, no, że rzeczywistości, tak? Usługi NFZ-u wyglądają tak, jak wyglądają. Jeżeli ktoś myśli, że rozjechaną przez czołg nogę mu, że tak powiem, komórkowo odtworzą i przyczepią z powrotem do kolana, no to być może jak przeniesie się w czasie do cyberpunkowego świata, gdzie więcej będzie takich cyborgów jak ty, to być może tak, ale to nie będzie miało nic wspólnego z polskim NFZ-em.
1: No, w sumie tak. Tutaj historia jest o tyle ciekawa, że zazwyczaj bardzo rzadko możemy poznać takie, wiesz, indywidualne historie, ponieważ to fajnie, to może nie tyle fajnie, ale to wygląda na statystykach, bo to jest rejestrowane, natomiast nawet jeżeli pojawi się jakiś dziennikarz, który postanowi zrobić śledztwo dziennikarskie, no to nie jest to temat na tyle chwytliwy, żeby pokazać tę całą tragedię. Będzie tutaj przy tym trochę kopania, ale brzmi całkiem sensownie, szczególnie, że sam bym się chętnie czegoś w temacie dowiedział. Jeszcze tutaj Byte zaznacza, że 97% śmierci w miejscu pracy przytrafia się mężczyznom i jest to dyskryminacja, także czekamy na front feministyczny i femen wbiegający pod wózki widłowe.
0: Ja myślę, że niektórzy to by się nawet ucieszyli z takiego obrotu sprawy.
1: Ale stary, po prostu wyobraziłem to sobie, gdzie jedzie taki wózek, nie wiem, z kontenerem nawet jakiś taki, wiesz, większy, nie? I wybiega ten femen, on oczywiście nic nie widzi i... Kurde, GTA albo Carmageddon, nie?
0: Nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, kto by z ekipy radiowej Nocnego Radia, kto by mógł sterować takim wózkiem. Podpowiem, że pseudonim na Z.
1: Natomiast tylko zaznaczę, że to wymaga jednego rozwiązania, najpierw jednego innego problemu. Przepraszam za wszystkie urożone uczucia, ale nie, sorry but not sorry. Feministki najpierw musiałyby się wziąć do uczciwej pracy.
0: A, to prawda. To rzeczywiście w jakiejś alternatywnej historii mogłoby się to wydarzyć. A druga kwestia, bo mówiłem, że są dwie, tak? Co do których miałbym jakieś tam sugestie, które mogłyby się pojawić, to pewnie przypominasz sobie sprawę obrzydliwego, nagłośnionego przez media Fritzla i jego piwnicy, tak? Mhm. Ja kiedyś czytałem kilka artykułów, zresztą gdzieś tam finalnie w newsach, co najwyżej w jednym, może w dwóch zdaniach, czasami też było to w ten sposób podsumowywane, że takich przypadków generalnie nie tylko w Europie, ale na całym świecie jest więcej. I że te przypadki są gdzieś tam opisywane, tylko po prostu, no, ta historia, wiesz, no, czasami jest tak, że histeria mediów nie ma jakiejś szczególnej prostej ścieżki. No i akurat tak wyszło, że akurat ten Fritzl został, że tak powiem, napiętnowany. Natomiast podobno takich patoli jak on na świecie jest więcej. Po pierwsze, mi się wydaje, że jest to temat warty odtworzenia z takiego, bym powiedział, gruntu psychologicznego, bo też widziałem chyba ze dwa filmy dokumentalne, które gdzieś tam opisują zachowania ofiar podobnych przypadków, po podobnej krzywdy, jaką on wyrządził. No i też myślę, że to takie jest, jakby to powiedzieć, no ty lubisz, że tak powiem, odczarowywać pewne sprawy, tak bym to nazwał, tak? No to też jest taki temat, który właśnie jest wart odczarowania, że może się okazać, drogi słuchaczu, że w tej piwnicy, w twoim bloku, z której dochodzą jakieś takie dziwne piski, jakieś takie dziwne zgrzyty, to nie jest skrzypiący rower twojego sąsiada, który w jakiejś dziwnej pozycji ze względu na brak miejsca został przymontowany do ściany, tylko to jest ta 13-letnia dziewczynka tudzież chłopiec, który zaginął w bardzo dziwnych okolicznościach dwa osiedla dalej.
1: Akurat w przypadku bloków to za bardzo nie ma szansy na to, żeby faktycznie kogoś żywego sobie tam przetrzymywać, ze względu na to, że te piwnice w blokach są, jakie każdy widzi, ale w domach jednorodzinnych wygląda to już zupełnie inaczej. Ale tutaj mogę ci powiedzieć, że jak najbardziej mam w planach. Tylko nie historię Fritzla, o której tak naprawdę nie wiemy szczególnie dużo, tylko historię Nataszy Kambusz i jej porwania przez Wolfganga Prykopila, jeżeli dobrze zapamiętam nazwisko, która w latach 1998 do 2006 była przetrzymywana w piwnicy i gwałcona, wykorzystywana, gdzie ów porywacz po tym, jak zorientował się, że ona uciekła, faktycznie popełnił samobójstwo i nie spotkał się z należną rzeczywistością. Natomiast mamy bardzo konkretną rzecz, ponieważ Natasza Kambusz napisała autobiografię i mamy relację czegoś takiego z pierwszej ręki. I oczywiście mamy na pewno takich sytuacji jest bardzo, bardzo wiele i to zarówno rozciągniętych bardzo w czasie, jak i tych w czasie nierozciągniętych, ponieważ każda osoba, która została zgłoszona jako zaginiona i nigdy się nie odnalazła, ani nie odnaleziono jej ciała, albo mogła zostać, wiesz, albo mogła zginąć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a jej ciało zostało porwane przez Wisłę i zostało wyplute i sobie gdzieś teraz pływa pod Bornholmem, ale ona równie dobrze może być w tym momencie przetrzymywana lub też mogła zostać przykładowo poćwiartowana przez kogoś w czyimś mieszkaniu. Przypomina mi się tutaj historia ze stycznia zeszłego roku, kiedy to w trakcie, kiedy robiłem audycję o kebabie w cienkim cieście i najostrzejszym kebabie w Polsce, czyli w Ełku, gdzie doszło do morderstwa po tym jak sprowokowany Algierczyk bodajże zamordował młodego chłopaka w Ełku i zamieszka, które się tam później działy. Była tam jako tło, bo ponieważ medialnie cała Polska żyła wówczas tym, co się stało w Ełku i całkowicie pominięto jedną obrzydliwą historię, kiedy to, nie wiem czy to był Włocławek, głowy za to nie dam, natomiast chodziło o to, że dwóch młodych mężczyzn zwabiło swojego niepełnosprawnego kolegę pod pozorem właśnie wspólnej imprezy sylwestrowej, zwabiło go do siebie, po czym przez 3 dni się nad nim znęcali, przypalali go, łamali mu ręce, palce i tak dalej i 3 dnia niestety organizm przestał tę katorgę wytrzymywać i młody upośledzony mężczyzna stracił życie, zakatowany przez swoich kumpli. Chłopaki wpadli dość szybko, ponieważ oni się chyba znali z jakiegoś technikum czy czegoś takiego i było wiadome, gdzie mniej więcej go szukać, to znaczy u kogo, natomiast też nie udało się od razu znaleźć tych osób. Także jest to tak, jest to swego rodzaju dziwna codzienność. Też można się cofnąć z pamięcią do lat 90., kiedy to grupa pseudokibiców przygarnęła pod swoje skrzydełka jakąś młodą dziewczynę w pociągu, która podróżowała, jeździła z nimi tymi pociągami po Polsce przez kilka dni, bita, gwałcona i tak dalej, mimo że miała pod ręką ludzi, którym mogłaby się, wiesz, wyżalić, krzyknąć, słuchaj, potrzebuję pomocy, czy coś takiego. I to się nie stało. Natomiast problem z tymi historiami jest taki, że bardzo ciężko o relacje je z pierwszej ręki. I właśnie jedna taka ciekawostka, taki można powiedzieć odrobinkę spoiler, natomiast historia, że tak powiem, mrożąca krew w żyłach, kiedy to Wolfgang Prikopil, przepraszam, zabrał Nataszę na narty. Ponieważ całość się działa w Wiedniu, no to nie trudno się wyrwać na narty. No i oczywiście, wiesz, oczywiście mnóstwo obostrzeń czasami pozwalał, z czasem coraz bardziej pozwalał jej wychodzić na zewnątrz. I w swojej biografii Natasza opisuje jedną historię, kiedy to poszła do toalety i zauważyła, że jakaś inna dziewczyna tam weszła, nie? I od razu wyszła, nie? Mówi, że się nazywa Natasza Kambur, że została porwana i tak dalej. Okazało się, że to jest Rosjanka, która ni cholery nie rozumie jej języka. I wyszła po chwili, nie zwracając na nic uwagi.
0: To jak, wiesz, ja zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że w przypadku takich historii nie znamy szczegółów i też w twoim przypadku nie znamy aż takich detali, które ty, jak się domyślam, chciałbyś wiedzieć. Natomiast myślę, że o taki właśnie ogólny opis warto w oparciu, ja wiem, że masz ku temu, że tak powiem, zdolności, podjąć się pewnej analizy, bo zauważ, że temat przechowywania, katowania jakiejś istoty ludzkiej w tej czy w innej piwnicy, to jest temat, który dotyka bardzo wielu płaszczyzn, tak? To jest temat tak naprawdę w jakimś sensie przywiązania ofiary do swojego kata. To jest temat, który dotyka tego, w jaki sposób w takim miejscu zachowuje się osoba dorosła, a w jaki sposób zachowuje się dziecko, tak? Jakie tutaj tak naprawdę są możliwe, realne metody zastraszenia i czy to są rzeczywiście takie metody, jak my sobie wyobrażamy, czy ten mechanizm jest dużo, dużo prostszy? Bo mi się wydaje, że ten mechanizm jest dużo, dużo prostszy i że ciężko by było takiemu Fritzlowi zrobić to z osobą, która jest dla niego kompletnie obca, tak? W sensie, kiedy nie zachodzi żadna relacja pomiędzy nimi. No to jest, wiesz, to jest szeroki tak naprawdę ocean do analizy takiej około psychologicznej. Tak mi się wydaje, że właśnie ta seria, którą robisz, może być, powiedzmy, w jakiejś tam sporej części takim znakomitym hardkorem, jaki udało ci się zaprezentować, ale w jakiejś też tam części może być twoją opinią, może być profilem skonstruowanym przez cyborga. Sama nazwa już dumnie brzmi. Ja nie wiem, czy ty słyszałeś, co ja mówiłem przed chwilą, tak? Tak. Profiler w nocnym radiu, jeszcze na wpół robot. To znaczy... rzadko się takie rzeczy zdarzają. Myślę, że Klot nie może się pochwalić takimi ludźmi w swojej ekipie.
1: Znaczy, jakie ekipie, to po pierwsze. Natomiast, wiesz co, nie chciałbym do końca, wiesz... I to mniej więcej będzie oddzielało pierwszy i drugi sezon, ze względu na to, że faktycznie to też jest kwestia pewnego obycia, pewnej pewności przed mikrofonem, której zwyczajnie mi te półtora roku temu mogło odrobinkę brakować i pewnych niedoskonałości, które faktycznie próbowałem odrobinkę zagadać, zaburzyć właśnie produkcjami własnych opinii czy profilowaniem. I oczywiście, o ile nie zamierzam się całkowicie wyzbywać swojego własnego podejścia, własnego spojrzenia i własnego zrozumienia, to jednak wydaje mi się, że i to jest, że tak powiem, też pewna konsekwencja całej historii, tak? Bo to odkąd się zacząłem, powiedzmy, bardziej zajmować tematycznie bardziej brutalnymi historiami, a nie tylko jako zwykły szary zjadacz horrorów i creepypast, tylko choćby właśnie tych konkretów, okazuje się, że rzeczywistość jest dużo bardziej obrzydliwa, niż została pokazana choćby w ludzkiej stonodze. I to jest, no i wiesz, i wolałbym się trzymać tego, być może kiedyś, bo to też się troszkę forma zmienia, to też zauważ, że no, rozmawiamy sobie po czasie, tak? Po tym, jak cała historia zostanie przedstawiona, no i tutaj faktycznie opiniami rzucam dużo swobodniej, więc być może to zostanie w ten sposób zachowane. Natomiast co do samych historii, które chcę wam przedstawiać, chciałbym, żeby one były jak najbardziej w 100% oparte na faktach, bo jesteście dorośli i możecie sobie wyrobić własne opinie, a co najwyżej później, po tym jak się pierwsza godzina zakończy, no to sobie się zderzymy i zetrzemy i porozmawiamy na ten temat. Ja jeszcze tylko zaznaczę, że jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej dyskusji, zapraszam Skype Nocne Radio.
0: Tak, jak najbardziej możecie się tutaj wdzwonić i zobaczyć swoje lustrzane odbicie w wyszlifowanym, blaszanym licu. Natomiast myślę, że adekwatnie wykazując ludzką głupotę podczas właśnie tych wypadków przy pracy, a jednocześnie nadziewając to takim hardkorem brutalności, tak to nazwijmy, adekwatnie w tej drugiej części, o której przed chwilą mówiłeś, do której gdzieś tam odrobinę staram się ciebie zachęcić, mógłbyś chociaż spróbować wcielić się w rolę takiego profilera. Pomyśl sobie, jakie to jest olbrzymie pole do niezgody w komentarzach, jakie pod taką audycją pojawią się komentarze, że bezczelny, że przemądrzały, że w ogóle ma kilka zawodów, że za chwilę zacznie blachę uczyć, jak ma spawać, tak? No nie, to oczywiście był żart, tak? Ale wiesz doskonale chyba, co mam na myśli, tak? No myślę, że któż inny może w tak doskonały sposób częstować ludzi w kurwem, jak niezły wilk?
1: Wiesz, jest to w pewien sposób kuszące.
0: Takie ma być.
1: Ale wiesz, ale na zasadzie, ponieważ naprawdę bardzo nie chciałbym, żeby ktoś potem, wiesz, przypomina mi się tutaj jedna taka prosta historia jeszcze z dawnych czasów, kiedy to, no, o tych nieszczęsnych szczepionkach rozmawialiśmy, no i powiedziałem, że słuchajcie, ale występowanie autyzmu rośnie proporcjonalnie do sprzedaży organicznego jedzenia, tak? Gdzie chciałem wykazać, że jeżeli coś się koreluje, to nie znaczy, że jedno z drugiego wynika. A w komentarzu dwa miesiące później, pod jakąś moją audycją, a potrzeba kiedyś twierdził, że organiczne jedzenie powoduje autyzm, nie? Więc boję się trochę pewnych eksperymentów społecznych, od tamtego czasu przynajmniej, bo może się to bardzo szybko wymknąć spod kontroli i moje jakieś takie ludzkie podejście, tak? Może zostać całkowicie źle zinterpretowane, może zostać po prostu, wiesz, podniesione do jakichś przedziwnych pierwiastków, z którymi nie chcę zostać się, nie chcę być identyfikowany i obawiam się, że jeżeli by to się przebrnęło do takiej głównej historii, no to wówczas zaszkodziłoby to tej historii. Tutaj mogę się podzielić, że jest jedna historia, którą chciałem wziąć sobie na drugi sezon Bez Litości, a która się tutaj nie znajdzie. Być może się pojawi w jakichś, nie wiem, w jakichś afterach, czy w jakichś luźnych gadkach, mianowicie kwestia śmierci Kurta Cobaina, gdzie wychowywaliśmy się mniej więcej w tym samym czasie i wiemy, kim był Kurt Cobain i w jaki sposób wpłynął na naszą młodość, ale wokół tego jest po prostu tyle spisku, że World Trade Center się chowa i nie brakuje ludzi, którzy po prostu z uporem maniaka będą krzyczeli Country Love to zrobiła! Kto inny będzie krzyczał co innego, kto inny będzie mówił, że teraz żyje sobie z Elvisem w Argentynie i tak dalej, natomiast jest tutaj naprawdę mnóstwo dziwnego, pokręconego spisku, natomiast nie ma absolutnie żadnych materiałów źródłowych, które by ten spisek nam rozwiązały, więc możemy sobie tylko pospekulować, ale to czyni całą historię całkowicie niekompletną, ponieważ te wszystkie dziury muszę zacząć łatać swoim widzimisię.
0: Okej, ja myślę, że z mojej strony to będzie już wszystko. Wpuszczę, że tak powiem, innych, bo być może moja postać tutaj sprawia, wiesz, cyborg i blaszany człowiek na jednym terenie. No niektórzy mogą się poczuć zagrożeni, żeby wejść w taki ogródek, czy też żeby wejść na takie na takie pole. Jeszcze raz, tym razem od siebie, zachęcam do dzwonienia. Z moich informacji wynika, że w dniu dzisiejszym cyborg swoje głowice rozbroił. Nie są to pełne informacje, bo ciężko się dostać do tych pełnych informacji, ale takie ogólne źródła mi mówią, że krzywda wam się nie stanie.
1: I
0: przynajmniej
1: tak właśnie
0: dzisiaj.
1: Miałeś, i tak właśnie masz mówić. I tak właśnie jak się umawialiśmy poza anteną, dokładnie w ten sposób masz mówić. Dobra, dzięki ci wielkie, Jacku, za ten telefon. Do usłyszenia, trzymaj się, na razie, cześć. A ja was zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Zrobimy sobie jeszcze jeden brutalny przerywnik muzyczny, po którym za 4 minutki do was wrócę. Jeżeli będziecie mieli ochotę, zadzwonić, to jak najbardziej spokojnie mogę z wami posiedzieć spokojnie do północy. Bo północy będzie krawiec i czasy ostateczne. Mam nadzieję, że troszkę bardziej miękki klimat niż to, co wam dzisiaj serwuję. A tymczasem dalej przeglądamy niemiecki industrial Xotox Guardian Angel. A ja tymczasem do was wracam chyba w ostatniej dzisiaj odsłonie. Zobaczymy, słuchajcie, jeżeli macie ochotę jeszcze zadzwonić, zapraszam Skype Nocne Radio. Dzisiaj w temacie, no właśnie, zaczęliśmy dość ciężko, natomiast muszę przyznać, że reaktywacja bez litości z mojej strony też jest troszkę, że tak powiem, ambitnym projektem, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach, jak to oceniacie, czego oczekujecie, czego się spodziewacie w przyszłości. Także no zobaczymy. Myślę, że to też będzie swego rodzaju pewna odskocznia, bo mamy klimaty lewe, mamy klimaty prawe, mamy klimaty wolnościowe, mamy klimaty konserwatywne, mamy śmieszkowanie, więc czemu by to tutaj od czasu do czasu nie zrobić się troszkę bardziej na poważnie i wtedy wchodzę ja cały na biało. No ale tutaj musimy się zgodzić jakoś tak w głębi duszy odrobinkę tego całego mroku. Cały czas we mnie pozostaje i wydaje mi się, że on może mieć swego rodzaju pozytywne aspekty. Tak tylko, no czasami wiecie, na zasadzie takiego dziwnego wrażenia, że lubimy się bać, lubimy, nie wiem, jakieś takie bardziej ekstremalne doznania, wyścigi samochodowe, skoki na bungee, coś, co jest kompletnie niezgodne z naszą codziennością, coś, co zupełnie nam się nie dodaje do tego, w jaki sposób chcielibyśmy żyć. Lubimy filmy sensacyjne, lubimy kryminały, w końcu lubimy jakieś projekty dokumentalne, które często właśnie pokazują nam, co tutaj się dziwnego mogło stać. Jest dość, można powiedzieć, niezdrowe zainteresowanie biografiami seryjnych morderców czy terrorystów. Natomiast powiem, że miałem ostatnio przez jakieś ostatnie pół roku taki mocny skręt biograficzny, który w zasadzie w prostej linii wyewoluował w to, co słyszycie w tym momencie. I całkiem jestem w stanie zrozumieć to, że ta ciekawość, nie wiem, czy można ją faktycznie nazwać niezdrową, ponieważ jeżeli dzieje się coś dziwnego, jeżeli dochodzi do zamachu w World Trade Center, jeżeli dochodzi do zamachu w Nicei czy gdziekolwiek indziej, naszym takim ludzkim odruchem jest zastanowić się, kurde, co tego człowieka pchnęło do tego, żeby zrobić coś tak absurdalnie głupiego. Coś tak absurdalnie bezsensownego, absolutnie szkodliwego i nie przynoszącego całkowicie nic w zamian, tak? I bardzo często okazuje się, że faktycznie ludzie, którzy w pewnym momencie postanowili przekroczyć pewną granicę przyzwoitości i zaangażowali się w różne dziwne ruchy i w różne dziwne akcje, zostają w nich tylko i wyłącznie dlatego, że nie znajdują sobie miejsca na świecie, ponieważ zostali przykładowo odrzuceni przez rodzinę ze względu na swoje jakieś radykalne poglądy, zostali wykluczeni społecznie z jakiegoś powodu i oni będą prędzej gotowi umierać w imię czegoś, w imię jakiejkolwiek idei, niż żeby, nie wiem, zostać księgowym i prowadzić gdzieś tam swoje życie, ale jako żywy człowiek. I w momencie, kiedy przekroczy się tę granicę, zaczynamy szukać granic kolejnych i przekroczenie kolejnych granic jest dużo łatwiejsze, ale o tym będzie w zupełnie osobnym odcinku, który się pojawi, ponieważ będę wam też opowiadał w serii o... Będę się skupiał na trzech, można powiedzieć, w zasadzie dwóch osiach. W zasadzie jednej. ludzi toksycznych, ludzi szkodliwych. Gdzie do jednego worka odrobinkę wrzucam terrorystów i seryjnych morderców. Jedną z historii, którą dla was przygotuję, którą mam już odrobinkę tutaj na wilecach rozpisaną, jest to historia zamachu w Oklahomie i Timothy'ego McVeigha, który zaangażował się, który w pewnym momencie trafił w nieodpowiednie towarzystwo, które go to wykorzystało, w którym... On też nie bez winy pozostaje, natomiast jego ostatnie odruchy przed dokonaniem tego zamachu, gdzie przypomnijmy, w wyniku tego zamachu został złapany, skazany i uśmiercony, w ramach kary oczywiście, więc im bliżej tego zamachu, im bliżej takiej nieuchronności, tak? Takiej nieuchronności, którą jest, nie wiem, dzień spłaty kredytu, tylko tak podniesionym do 14 potęgi, podejmował coraz to bardziej absurdalne decyzje, których się nijak nie dało wytłumaczyć jego, nie wiem, misją polityczną, bo cały zamach oczywiście miał tło polityczne. Natomiast tracił kontakt z rzeczywistością. Troszkę właśnie to, co Jacek wcześniej zaznaczał, ten słynny syndrom sztokholmski, w którym to osoba poddana odpowiedniemu praniu mózgu przyzwyczaja się do swojego oprawcy. W tym przypadku oprawcą jest idea, jest pewna koncepcja, która zniewala naszego potencjalnego zamachowca czy osobę, która będzie podążała tą drogą i w efekcie... No właśnie. W efekcie nie będę dalej spoilerował. Dobra, jedną rzecz wam zdradzę, która mnie najbardziej zszokowała w całej historii zamachów w Oklahomie. Jest to to, że w budynku, w którym dokonano tego zamachu, znajdował się, nie wiem, bo nie mam teraz tego przed oczami, ale albo przedszkole, albo żłobek. Podczas procesu Timothy McVeigh przyznawał, że wiedział o tym żłobku i starał się właśnie przeprowadzić ten zamach, żeby ten żłobek nie był przez niego doświadczony, żeby żadne dziecko nie zginęło w wyniku jego działalności, bo oczywiście się tłumaczył ze swoim całym namaszczeniem. Natomiast ja według relacji świadków kilka dni przed zamachem był w tym żłobku, dopytywał, gdzie, o której godzinie te dzieci są i uderzył dokładnie w to miejsce, które według jego znajomości architektury mogło spokojnie wywołać jak największe zniszczenia, jak największe szkody w ludziach właśnie tam, gdzie były małe dzieci, żeby ukarać, nie wiem, tak tutaj sobie spekuluję, jak mnie właśnie Jacek zachęcał, żeby właśnie być może ukarać tych ludzi, których chciał ukarać za swoje niepowodzenia życiowe i całą swoją misją, całą swoją misję, którą przeprowadził, dokonując tego zamachu, żeby nie uderzyć konkretnie w osobę, ponieważ to jest tylko i wyłącznie prywatny ból, to jest tylko i wyłącznie cierpi ten, który zasłużył, tak? No, trudno, ale jeżeli zabijesz jego dziecko, oj, no to tutaj wchodzimy już na zupełnie inny poziom. I tutaj chyba możemy sobie postawić małą kropkę. Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić audycję, muszę zmontować ją z tego, co tutaj nam się w trakcie porwało. Za tydzień pewnie będzie przerwa techniczna, zobaczymy. O północy krawiec i czasy ostateczne, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i uważajcie na siebie.

0: Bierzemy dwa jajka.
1: Obieramy mleko.
0: I nadziewamy patyczki do szaszłyków. Posypujemy to wszystko tartymi kotletami.
2: I podgrzewamy cztery ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
3: Miksujemy przez 15 minut. Posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą. I dośniadane. Kroimy i podsypujemy sosem. Mamy na kota. Dużą ilością galaretki z łososia. I mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy. Czekamy aż teraz wyrośnie nam ciasto. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
4: Słuchaj dalej. A nóż, widelec, przyda ci się to w kuchni.
5: Dzisiaj moim gościem miał być Krzysiek Maczyński, ale niestety go nie ma. O. I tak to się porobiło. I tak to się porobiło, że... Oj.

Że nie ma go. A dzisiejszej audycji miał być mieliśmy kontynuować sprawę jedzenia, ale niestety nie jest tak, jak miało być. Trudno. To o czym dzisiaj, słuchajcie? Dzisiaj byśmy sobie opowiedzieli o czymś takim, pokrótce, jak slow juicer. A co to takiego jest? Slow juicer to jest taka wyciskarka lepszej generacji niż na przykład zwykła sokowirówka. Jedną chwileczkę, proszę. Okej, okay, lecimy z koksem. To jest coś lepszego niż sokowirówka. Dlaczego? Dlatego, że naukowcy doszli do wniosku, czy przebadali, sprawdzili, jakby to zwa, jak zwał, tak zwał, że sokowirówka jest urządzeniem do tworzenia soku, czy oddzielania soku od miąższu, ale okazało się, że witaminy zawarte w tym soku są bardzo znikome. Z tego względu, że wysoka temperatura, która wytwarzana jest przez szybkoobrotowe, jakby to nazwać, wrzeciono, czy taki element szybkoobrotowy, który jest wyposażony w takie wgłębienia, czy wypusty raczej, ostre, rozdrabniają to, ten miąższ, na przykład marchewki, z ruchem obrotowym odrzutu rzucają to na sitko i sitko sitko z ruchem również obrotowym wyciska z tych, z tych wiórków sok, który spływa nam, przechodzi przez te małe dziurki, spływa nam otworem do, wylotowym do na przykład szklanki, a miąższ w postaci takiej pulpy jest ekspediowany do pojemnika, którym to później, który to później opróżniamy, a cieszymy się tym sokiem. No i ta wysoka temperatura spotkania się tego wrzeciona z produktem, na przykład z którego wyciskamy, czy to jabłko, czy marchewka, czy burak, powoduje, że te witaminy są neutralizowane. No i ktoś wpadł na pomysł, żeby stworzyć tak zwany slow juicer, czy nazywany po angielsku slow juicer, a po polsku wyciskarka do soków, gdzie tym elementem ściskającym są, w sumie można powiedzieć, że mamy trzy rodzaje tych wyciskarek. Trzy rodzaje, z tego względu, że może być wyciskarka pozioma, w której ten element, ten ślimak, który tam działa, jest podłączony do części napędowej, czyli tej części, która wychodzi z silnika, i on jest w pozycji poziomej. I tutaj wyróżniamy dwa rodzaje, bo może być taka wyciskarka jednoślimakowa lub na przykład dwuślimakowa, do czego zaraz dojdziemy. I może być wyciskarka horyzontalna, pionowa, gdzie to urządzenie, ten ślimak jest w pozycji pionowej i napędzany jest właśnie tam silnikiem, który jest od spodu. Całe to urządzenie, czy cały ten, w zasadzie cały ten system wyciskania soku ma umiejscowiony silnik na dole, natomiast w pozycji poziomej silnik jest z boku, prawda?
I naukowcy stwierdzili, czy badacze stwierdzili, że sok, który jest wyciskany, ta wyciskarka wolnoobrotowa, to przeważnie ma obroty około 60 obrotów na minutę i około, bo mogą być różnić się, na przykład tam, na przykład może być dwubiegowa, lub na przykład te obroty mogą być i będzie jednobiegowa, ale te obroty będą na przykład 65 obrotów na minutę, albo 70, albo 55 czy 40, prawda? No i ta wyciskarka, czy tak, wyciska ten sok przez to, że te obroty są takie małe, powoli, te elementy się nie nagrzewają. No i to jest taki ślimak, którego ścianki, ślimak, którego się ta ślimacznica zmniejsza i te zewnętrzne krawędzie tego ślimaka prawie ocierają się, a może się ocierają, nie wiem, bo tam nie byłem w środku, ocierają się o takie sito i przez to sito jest to przeciskane i zbiera się sok, to znaczy i przeciskany jest ten sok, natomiast pulpa dolnym otworem zostaje wydalona do drugiego pojemnika na tą pulpę. No i ten ślimak pionowy może być tylko jeden. Różnią się przeważnie te wyciskarki, różnią się tym, iż mają ten otwór wlotowy mały albo duży. No i teraz jest tak. My mamy taką wyciskarkę, która ma duży otwór. Duży otwór to chodzi o to, że po prostu, że co? No co się jąkasz? Aha, no że duży otwór polega na tym, że możemy mniejsze jabłko włożyć lub całą marchewkę i ona będzie się tam przez ten ślimak będzie rozdrabniana i zamieni nam się w pyszny sok. Natomiast jeżeli chodzi o wyciskarki takie poziome, to może być jednoślimakowa. Albo dwuślimakowa. No i jeżeli chodzi o jednoślimakową, to może być na przykład QVIX, Esperanza, SKG, może być Eldom, może być również Tefal i może być nasz rodzimy jest, nazywa się, o kurczę, zapomniałem. Okej, tak zapomniałem, to trudno. Ta firma, która również robi odkurzacze. Zelmer, o, tak, Zelmer. I tego na przykład właśnie większość z nich ma małe otwory. Jedynym wyjątkiem to właśnie był na przykład ten QVIX albo SKG 2088, albo to, co ja obecnie posiadam, czyli JR 8000. Korzystamy z niego już 2 lata. Co drugi dzień, co trzeci dzień i do tej pory tylko wymieniałem gumeczkę, która jest takim jest takim elastycznym zamknięciem do wypychania pulpy. Bezinger widzę, że też zrobił. O. I tak. I teraz, jeżeli chodzi o te poziome, no to ich jest też spora część. Natomiast ja bym chciał się skupić na dwóch. Jeden to jest właśnie Green Star Elite GSE 5000. I on kosztuje ponad 2000 zł. I to był pierwszy wyciskacz. Jeszcze jest taki wyciskacz Humor, przypomniał mi się. I to jest pierwszy wyciskacz.
który zobaczyłem i bardzo się nim zafascynowałem, ale niestety, no, ale nie stwierdziłem, że jednak jest zbyt drogi, aby go kupić. No i zrezygnowaliśmy z tego i kupiliśmy inny. No i teraz wszedłem sobie tutaj, ale widzę, że jest Angel Deluxe. No i tutaj na nasze ten Green Power Hippocrates, o popatrz, 5 star exclusive, 349 funtów. O Jezus Maria. Nie kupię go dlatego, że uważam, że to jest, ale jest naprawdę świetny, bo oglądałem filmik. Chyba, że filmik był cenzurowany. No ale słuchajcie, no nie można zapłacić 4618 funtów za Slow Juicera. No ludzie, 4000 to jest 25 tysięcy złotych. No. Za te pieniądze można mieć 10-letni motor i się cieszyć nim, a nie płacić za Slow Juicera. Okej, okay, dobra, w porządku. No i to jest, ale jak patrzyłem właśnie na filmiki i testy, to z tego Slow Juicera, właśnie tego Angela, najwięcej soku było. Tylko sobie tak myślę osobiście, że gdybym miał wyciskać i nawet byłbym stratny, że przykładowo z kilograma marchewki załóżmy, że mam pół litra soku z takiego Angela, a z tego Kuwiksa czy tego JR 8000 mam nie pół litra, ale mam na przykład 400 ml, to myślę, że mój JR 8000 kupiony za 130 funtów i nijak się ma do tego właśnie Angela za 4000 funtów, że chodzi mi o to, że i tak tej straty tego soku nawet przez 10 lat jakbym pił, to bym nie wyrównał sobie, prawda? No to można w pewnym sensie to porównać również do tego, czy warto zakładać przykładowo gaz do samochodu, który kosztuje około 5000 zł czy 4000 zł, jak się mało jeździ. Jeżeli tego, bo różnica pomiędzy litrem benzyny a litrem gazu jest znaczna i na tej różnicy zarabiamy, czyli musimy na przykład przejechać tam, powiedzmy, nie wiem, no załóżmy tak na rybkę 50 tysięcy kilometrów i wtedy nam się wyrówna inwestycja w instalację gazową i każdy kolejny 1000 kilometrów to będzie nasza oszczędność na paliwie w trakcie użytkowania tego samochodu. No i taki Slow Juicer wytwarza nam sok, który jest pełen samych dobrych witamin i samych takich dobroci, które wzbogacają nas w naszej diecie. Można przejść na przykład na dietę sokową lub jak jesteśmy na diecie warzywną, czy w ogóle w ramach oczyszczania się. No to jest parę różnych filmów, które można sobie obejrzeć, czy poczytać, jak to się robi. To ja już w obecnej sytuacji o tym nie będę mówił. Powiem o tym przy okazji, jak będę opowiadał o diecie dr Ewy Dąbrowskiej. W każdym razie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że witaminy zawarte w warzywach... O, serwis przyszedł. Nice. Mamy gorącą herbatę w gorącym kubku i do tego bułeczki bezglutenowe z serem kozim bezglutenowym i pomidorem bezglutenowym również, tak. No tak sobie zażartowałem, jak właśnie na przykład Żydzi mają koszer jedzenie. Więc my mamy bezglutenowe pomidorki. To jest też taki mały przytyczek do tego, jak właśnie słuchałem, jak pewien pan opowiadał o tym, że na przykład jest jakaś potrawa, która w naturalny sposób zawiera witaminę C. I to było od wieku, od zawsze, odkąd ona powstawała, czy jakikolwiek produkt. No załóżmy piwo, prawda? No i sprytni, mądrzy panowie od marketingu powiedzieli, no jak to piwo zawiera witaminę C? Trzeba to uwypuklić, naświetlić, poinformować, że każdy wypity litr
piwa dostarcza wam ileś tam witamin A.

spożywać. I powiem tak, ja spotkałem się również z taką opinią, że no jednak nie powinno się pić takiego soku, ponieważ on zawiera zbyt dużo tych witamin, mikroelementów. No nie powinno się pić takiego soku, ponieważ nasz żołądek czy jelito dostarczony jest płyn, a nie miąższ i on się rozleniwia. No osobiście wkładam to między bajki. Uważam, że należy taki sok pić z tego względu, że nie tylko odżywiamy się samym sokiem, ale również innymi potrawami, które to potrawy powodują, że nasz organizm pracuje. Organizm, mam na myśli czy jelita, czy żołądek, czy coś, czy inne te elementy narządów wewnętrznych, prawda? Pracuje i wszystko funkcjonuje jak trzeba. I teraz tak, i uważam, że taki sok jest bardzo dobry. W sumie, wiecie, no, wszystkie wiadomości, jakie się słucha, to się szuka potwierdzenia i w pewnym sensie w pewne rzeczy wierzymy, a w niektóre nie wierzymy. Usłyszeliśmy taką opinię, że taki sok trzyma swoje witaminy tylko w pojemniku, który jest zamknięty. Czyli na przykład jakaś szklana butelka. Bo plastikowej oczywiście nie używamy, pamiętajcie o tym. Dalej. Jeżeli w szklana butelka i lodówka, no to nie dłużej niż 72 godziny i również tego się trzymamy. Czyli na przykład robimy sok w niedzielny wieczór, czyli wypijamy go sobie w poniedziałek i we wtorek. I znowu we wtorek wieczorem robimy sok i wypijamy go w środę i w czwartek. I znowu wieczorem robimy sok i wypijamy go w piątek i sobotę i niedzielę, dzień wolny od soków. My dodatkowo jeszcze robimy w ten sposób, też nam jakoś tak to przypadło do gustu i taka idea jest, że robimy ten sok, dajemy jeszcze szklankę przefiltrowanej wody, prawda? Także jak w tym sensie rozszerzamy, żeby, no bo, że może rzeczywiście jest tak, że jest to jakaś tam bomba witaminowa i tam może coś nam, stać niedobrego, albo i nie wiem. Generalnie chodzi mi o to, że uznaliśmy to za dobry sposób i tak do tego się stosujemy i na razie dobrze się czujemy. To by było na tyle. Teraz odnośnie jakichś potraw. Ja teraz obecnie jestem na różnego rodzaju surówkach. I powiem szczerze, dzisiaj bardzo jadłem pyszną surówkę. No, generalnie jestem na kaszy jaglanej, także jeżeli komuś nie przeszkadza spożywanie kaszy jaglanej, o kaszy jaglanej już mówiłem, ale jak będzie ktoś chciał, to mogę jeszcze raz powtórzyć. Czyli na przykład dajesz 4 czubate łyżki ugotowanej kaszy jaglanej, wyjętej z lodówki, z pojemnika, do tego 2 ogórki przez siebie zakiszone i do tego na przykład pół cebuli albo cała cebula, jak się nie boisz, bo po cebuli to się kuli, stary suchar. I do tego na przykład pół awokado, to wszystko kroisz w kostkę, do miseczki 2 łyżki oleju albo najlepiej oliwy i 3 łyżki tego soku z ogórków przez siebie zakiszonych. To wszystko mieszasz, odrobinę soli i jeżeli chodzi o sól, to moja propozycja jest taka. Dajesz szczyptę albo inaczej. Dajesz pół łyżeczki, mieszasz, jeżeli uważasz, że jest dobrze dosolone, to na drugi dzień, to jest taka kuracja tygodniowa, to na drugi dzień, jak robisz taką surówkę, to nie dajesz pół łyżeczki, tylko dajesz ćwierć łyżeczki. I na trzeci dzień ponownie dajesz ćwierć łyżeczki i na czwarty dzień dajesz połowę z tej ćwierci. Na piąty dzień ponownie połowę tej ćwierci i w następnym tygodniu, jak robisz taką surówkę, to dajesz już wtedy

Liczysz, ile to jest. Czy jesteś w stanie wziąć w dwa palce, czyli w dwa palce to jest szczypta, czy jesteś w stanie zagarnąć tą ćwierć, lub na przykład ile twoje palce mogą zagarnąć z tej połowy ćwierci. Jeżeli to jest na twoje oko połowa, to wtedy solisz przez w następnym tygodniu, bo przypominam, niedzielę przerwa. W następnym tygodniu solisz przez 3 dni tą ćwiercią. No i później już bierzesz na oko, tak jak wyczuwasz, połowę tej szczypty, którą brałeś przez, czyli tam było poniedziałek, wtorek, środa, miałeś tą szczyptę, czyli tą ćwierć. Dajesz połowę tej ćwierci czwartek, piątek, sobota dzień różny i niedziela dzień postny. I w trzecim tygodniu dajesz tylko tej soli tyle, co, jak to się mówi, kot napłakał. Czyli w dwa palce dosłownie kilka ziarenek. I przez kolejne 3 dni, po to, żeby w czwartek i piątek nie dawać w ogóle. I teraz tak, żeby to się nie znudziło, to ogórki kiszone zamieniasz z kapustą. I to już dowolnie. Na przykład 3 dni ogórki, albo 1 dzień ogórek, 1 dzień kapusta, 1 dzień ogórek, 1 dzień kapusta, 1 dzień ogórek, 1 dzień kapusta. Lub na przykład 2 dni ogórki, 2 dni kapusta. I tutaj ten 2, 2 to jest 4, 1 jest 5. To tego 5. dnia na przykład nie dajesz ani ogórka, ani kapusty, tylko dajesz awokado. W tych wcześniejszych dniach dajesz albo awokado, albo nie dajesz. Ale za to dodajesz na przykład paprykę. Lub na przykład buraka. No burak przygotowany wcześniej na surowo lub upieczony w piekarniku. Z tym, że ja to mówię do tych, którzy na przykład nie mogą surowego buraka jeść. Albo im nie smakuje. To żeby podwyższyć walory smakowe, ponieważ burak czerwony upieczony jest naprawdę bardzo smaczny, to ja proponuję zrobić przykładowo tak. Jeden burak surowy i dwa buraki upieczone. To wszystko szatkowane jest w osobnej miseczce i później po prostu dodajemy tego buraka w postaci wiórków jedną lub dwie łyżeczki na przykład. Dwie łyżki, przepraszam, nie łyżeczki. Dwie łyżki dodajemy, dodając takiego kolorytu, prawda? I wtedy taka surówka jest czerwona. Co się nie zmienia, to też w zależności od tego, czy lubimy cebulę, czy nie. Możemy ją zamieniać równorzędnie z porem. Jedyna rzecz, która się nie zmienia, to jest właśnie kasza jaglana. I to jest taka moja wersja takiego detoksu jaglanego, oczywiście. No i to jest właśnie takie dobre. Co jeszcze jest warte powiedzenia odnośnie właśnie tego, jeżeli jemy surowe, to na przykład. To na przykład urozmaicenie, lub na przykład przepraszam. To można sobie dodać na przykład pieczarki, lekko na dużym ogniu, lekko przysmażamy pieczarki pokrojone w plasterki lub w kostkę i do tego na przykład ćwierć cebuli albo na przykład papryki, a reszta surowizny. Co to spowoduje? No na oliwie albo na oleju kokosowym. To spowoduje diametralny smak, przepraszam, diametralny zmianę. Diametralną zmianę w smaku, co podkreśli, no i zróżnicuje, co na mnie. Opowiadał o stronach internetowych, drogi Danielu. Okej, dobra. I to by było no, odnośnie tych
Co ja jeszcze zrobiłem, jaki eksperyment? Z tym, że nie podaję przepisu z tego względu, że to jest eksperyment i jeszcze nie mam opracowanej danej, nie mam opracowanego danego przepisu, ale już się z wami podzielę z tego względu, że wyszło bardzo fajnie. Otóż robiłem tak, dawałem trzy rodzaje mąk po 150 gram, czyli to jest, nie, przepraszam, trzy rodzaje mąk po 100 gram, do tego 300 gram wody. Dlaczego mówię o gramach, a nie mililitrach? Z tego względu, że do miski wsypałem trzy rodzaje mąk i zalałem je ciepłą wodą z czajnika. Też to 3 razy po 100 to jest 300 gram i też tyle samo było wody. Do tego odrobinę drożdży i stewi, takiego cukru. To lekko mieszam i odstawiam na pół godziny. Drożdże ruszą. Wtedy dodaję jeszcze dwie łyżeczki, przepraszam, soli dałem, ale uważam, że to było za dużo. Teraz ostatnio, w tym tygodniu jak robiłem, to już dałem tylko jedną łyżeczkę soli i w zupełności wystarczy, a nawet, ponieważ sól zmniejszamy, więc następnym razem dam tylko, powiedzmy, płaską łyżeczkę. Nie hip, tylko płaską łyżeczkę. A i te trzy rodzaje mąk, czyli mąka żytnia, mąka gryczana i mąka taka z jakiejś takiej rośliny afrykańskiej, czy jakiejś tam, no bezglutenowe generalnie, prawda? I do tego dwie łyżki czubaty mąki ziemniaczanej. To wszystko mieszam i to był totalny eksperyment. Mówię, ach, raz kozie śmierć, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że konsystencja tego ciasta, tej mąki z wodą była... Aha, przepraszam. No i do tego dodaję jeszcze 25 gram oleju. Nie, to była oliwa konkretnie. No i kminek do smaku. Albo coś innego, jeżeli ktoś ma ochotę. Ale do czego zmierzam? To była totalna improwizacja. Mówię, a zobaczymy, co wyjdzie. Już mi się nie chce więcej mąk sypać. To wszystko wymieszałem świderkami wsadzonymi. I zrobiłem takie prostokątne ciasto na pizzę, rozsmarowując to, ponieważ to ciasto miało konsystencję gorące, takiego gęstego ciasta naleśnikowego. Takiego, do którego byście, jakbyście chcieli robić naleśniki, to dodalibyście odrobinę wody, żeby je bardziej rozrzedzić. Lub można by powiedzieć takiego, jak jest bardzo gęsta śmietana, albo inaczej takie prawdziwe zsiadłe mleko. Takie to jest bardzo, bardzo gęste. No i to szpatułką dałem na prostokącik. I jeszcze, ponieważ troszeczkę zostało, to wysmarowałem dwie keksówki, wysmarowałem olejem, posypałem taką inną mąką a la krupczatką, tylko to nie była mąka pszenna. Wlałem pozostałe, tak rozlewając na prawie porówno to pozostałe ciasto i to wszystko, i te keksówki wsadziłem do gorącej szuflady, natomiast ten prostokącik, który miał być podkładem na pizzę, włożyłem do ciepłego piekarnika na pół godziny. To zaczęło lekko stężało i zaczęło lekko rosnąć. Na tym Gabrysia zrobiła sos, więc sosem posmarowaliśmy i tak i ten o kurczę i ten i zrobiliśmy pizzę. I powiem jeszcze jedną rzecz, wczoraj żeśmy wracali z Londynu od stomatologa i na M1 był wypadek i nas złapało i staliśmy godzinę 20 minut. Mieliśmy robić znowu pizzę, ale nie zrobiliśmy. Kupiliśmy, tak było, tak 50 na 50. Czy kupujemy w Domino Pizza, czy robimy sami? Czy kupujemy w Domino Pizza, czy robimy sami? No dobra, robimy sami, ale w ostatnim momencie na rondzie nie skręciłem w lewo do domu, tylko pojechałem prosto do Domino Pizza i wzięliśmy sobie pizzę z sosem, przepraszam, sosem, z serem kozim.
No i stwierdziliśmy, że no wczoraj Gabrysia miała, celebrowaliśmy wczoraj ostatni dzień pracy Gabrysi w Hofie i stwierdziliśmy, że więcej nie kupujemy pizzy, tylko robimy sami. Okej, tak, dobrze. No i co? No i tamta pizza się upiekła i wziąłem, tamta pizza się upiekła i wziąłem tą, i wziąłem tą, wyjąłem z gorącej szuflady te dwie keksówki. No i tak na 30 minut, prawda, na półkę, na górną, na dolną. 30 minut, potem jeszcze 15 minut, ale w sumie to było niepotrzebne. Można po 30 minutach przy 180 stopniach w zupełności wystarczy. Ewentualnie na 10 minut przed końcem tych 30 minut włączyć wentylator, bo to robiłem bez termoobiegu. Na ostatnie 10 minut proponuję włączyć wentylator i po 5 minutach, jak zaczynamy piec te chlebki, to spryskujemy je wodą i później przed włączeniem termoobiegu ponownie spryskujemy wodą i jest w porządku, jest Jerry. Przepraszam. Jest dobrze. I okazało się, że wyszły nam takie dwa chleby pokładne, jak ja to nazywam, czyli takie płaskie, jak tam za czasów Chrystusa. I bardzo fajne, bardzo się rozrosły. I w środku była taka struktura, jak taka bułka ciabatta. No i mówię do Gabrysi, mówię, słuchaj, to jak nam tak to dobrze wyszło, mówię, to spróbujemy zrobić za tydzień. To było tydzień temu, więc to wypadło w tym tygodniu. Spróbujemy zrobić bułki, bo nie mieliśmy pomysłu na bułki. No i też były takie fajne silikonowe foremki i mamy taką tackę z wgłębieniami, do których się nakłada ciasta, można robić takie bułeczki albo większą ilość jajek można upiec w piekarniku. I Gabrysia wyjęła takie foremki silikonowe i foremki papierowe. I powiem tak, foremki silikonowe, ponieważ one były troszeczkę sztywniejsze, to ustawiliśmy je na takiej płaskiej, prostokątnej blaszce. Natomiast te papierowe włożyliśmy do tej tacki z wgłębieniami. I jakie było nasze zdziwienie i rozczarowanie, jak okazało się, że z tych silikonowych foremek bułki wyskakiwały jak ta lala. Podobne są do muffinek, tylko mniejsze. Natomiast te z tych papierowych nie wyskakiwały, wręcz przeciwnie. Papier przywarł. Udało się część oderwać i od spodu oderwać, natomiast na krawędziach na dole niestety nie udało się, więc będziemy wcinać bułki z papierem. No zobaczymy, czy to zaszkodzi, czy nie. Także takich papierowych nie polecam. Albo tak, nie polecam, bo lepiej już moim zdaniem jest, jeżeli mamy taką foremkę, taką blaszkę z wgłębieniami, spryskać je czy nasmarować je oliwą i posypać taką mąką grubo mieloną, czyli na przykład żytnią do chleba typu 1800 czy 2000, a lub jeżeli ktoś toleruje mąkę pszenną, to mąką krupczatką i w to miejsce włożyć po prostu. A to dobranoc. Przykimałem na audycję. No, nie szkodzi, nie szkodzi. Natomiast bardzo chętnie bym się zapytał, jaką robisz jajecznicę, albo jaki chleb lubisz. O, to bym się ciebie tak zapytał. Zaspałem. Nie, nie. No, jak ktoś ma przestawiony tryb i siedzi do 3 rano, czy do 4, a potem śpi do 12, no to na pewno może o godzinie 21 lekko przydrzemnąć się. Najtańszy. Nie, no najtańszy to jest akurat wartość wymierna w sensie złotówek. Mi chodziło raczej o strukturę chleba, czyli o taki chleb, czy z dużymi porami, dużymi otworami, czy z małymi, czy w formie okrągłej, czy prostokątnej, czy w formie. No widzisz, o 10. Bardzo ładnie. I nie płakałeś, jak wstałeś? To super. Czy taki w kształcie bochenka,
Czy pokrojony na miejscu, czy pokrojony? Chleb buchenek. No, bardzo ładnie. Dobrze. Możesz się nie znać, ale możesz go opisać. Możesz powiedzieć, jaki preferujesz, jaki jest dla ciebie smaczny. Czy może chleb turecki, czy może chleb tostowy, czy pszenny, czy żytni, czy żynnopszedni, czy na zakwasie, czy na drożdżach, czy na wspomagaczach, jakichkolwiek takich. Tak jak czujesz, tak napisz. Bo chyba się nie odważysz zadzwonić. Okej, okay. No i dalej kontynuujemy. I wyszły nam wspaniałe bułki. I teraz, jak będziemy gdzieś jechać w podróż, nie wiem, czy pamiętacie, że Claude Monet planuje wstępnie spotkanie swoich fanów we Warszawie pod koniec sierpnia. Z tym, że ten pod koniec sierpnia, czy to będzie na przykład 17, 23, czy to będzie 23, 27, czy 27, 31, to tego nie wiem. Nie chodzi o to, czy znasz się, czy się nie znasz, mój drogi, tylko chodzi o to, jakie są twoje odczucia. To jest ważne. To jest ważne, czy lubisz zupę rzadką, czy gęstą, czy lubisz sos gęsty, czy rzadki, czy lubisz sos ostry, czy grzybowy, czy na przykład inny, czy lubisz na przykład surówkę, a jeżeli tak, to jaką, czy lubisz bukiet surówek, czy raczej jedną. O to chodzi, takie rzeczy. A psik! No i wracając na momencik, Kolesław, czyli surówka, o ile pamiętam, to jest surówka z Biedronki. Jaki ma smak, to nie pytam, bo się nie znasz na gotowaniu, ale na pewno ci smakuje. Ja chyba ta surówka Kolesław jest na majonezie, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. Generalnie ja akurat. A widzicie, to jest też ciekawa sprawa, że różnego rodzaju produkty, tak jak tutaj na czacie 333TAM dwukropek napisał Kolesław z Biedronki, to ja robiłem swego czasu właśnie takie eksperymenty i kupowałem produkt jakiejś jednej firmy i powiem szczerze, byłem zdziwiony, czemu tak jest, ale inny smak był tego. Może powiedzmy inaczej. Nie mam na myśli to, że jogurt jakiejś jednej firmy, nazwijmy ją Bakoma, no to smakował tak samo, czy to kupowany w Tesco, czy kupowany w tym, czy kupowany w Sainsbury's, czy w White Rose. Ale chodzi mi raczej o to, że jeżeli był jogurt truskawkowy, z napisem Tesco czy z napisem Sainsbury, no to już taki był inny smak. No i odnośnie tej właśnie surówki Kolesław, ja wiem, czy to można nazwać surówką, nie. Jeżeli chodzi o surówki, to raczej mi chodziło o surówki takie, czyli na przykład szatkowana marchewka, albo na przykład krojona marchewka z groszkiem, albo na przykład bezżywną. Super. No to smacznego życzę. Tak. No jest to w pewnym sensie domowa. No oczywiście, że tak. Jeżeli mamy takie półprodukty, jeżeli chodzi o zupy na przykład, lub o inne rzeczy, to i musimy doprawić to, czy coś tam ugotować lub dodać, no to w pewnym sensie jest to zakupiony produkt, jest produktem składowym naszej całej potrawy, z tym, że pytanie mam jedno do naszego etama, czyli na przykład tak, masz na obiad jest ta surówka, o której mówiłeś, czyli salatkę warzywną i do tego siekasz 5 jajek i do tego są ziemniaki i na przykład schabowe albo mielone, tak? Bo chodziło mi raczej o takie. A widzisz, jeszcze tutaj jest. Tak samo robisz z ćwieką, czyli z chrzanem kupuję w słoiku i doprawiam chrzanem. O. Czyli kupujesz same buraki i doprawiasz chrzanem. Ok. No to też fajnie, że tak sobie radzisz.
I teraz tak, że smakują, mówiłem o tym, że smakują inaczej. I tak a propos smakowania, dzisiaj chciałbym Wam, powiedzieć o, przeczytać kawałeczek książki Zamień chemię na jedzenie. Bo tak naprawdę czasami nam się nie chce, a czasami nie mamy motywacji. No i dzisiaj przeczytam taki fragmencik, który będzie mu o czym. Kto lubuje się w robieniu przetworów? Niech daje w wakacje upust swoim zapędom w tej dziedzinie. Nie wszystkie porady muszą być wprowadzane równo. Dobrze. Wiek XX przyniósł nam niespotykany nigdy wcześniej postęp technologiczny w niemal każdej dziedzinie życia. Wiele z tych zdobyczy posłużyło się człowiekowi, przepraszam, przysłużyło się człowiekowi, ratując, przedłużając bądź ułatwiając mu życie. Niektóre wynalazki poddawane weryfikacji przez upływ czasu niestety nie wytrzymują krytyki. Przemysł technologii żywności rozwinął sposób na konserwowanie pożywienia, dzięki czemu jest ono dłużej zdatne do spożycia. Stosowane do konserwowania substancje mają jednakże negatywny wpływ na nasze zdrowie. I tutaj jest pytanie, czy ta sałatka Kolesław? No właśnie. No trudno. Kobiety czasami takie są. Niektóre nas terroryzują, a niektóre nie. Ale może przejdziesz do łazienki, tam chyba telewizora nie ma, jeżeli możesz. I teraz pytanie jest takie, ile tej sałatce Kolesław jest konserwantów? No i czy nam to przeszkadza, czy nie? Odpowiedź jest prosta. Tak, nie, nie wiem. Odpowiedzią na rozczarowania, a z telefonem. Albo z padzikiem. Nie wytrzymały też czasu, tak? Ale to fajne życie masz, naprawdę. Odpowiedzią na rozczarowanie niektórych aspektów postępu jest zwrot ku tradycji, ku temu, co dobrze znane, przewidywalne i swojskie. Na świecie coraz większe rzesze zwolenników zdobywa filozofia slow life, stawiająca, przepraszam, na powolną, niespieszną codzienność, w której jest czas na delektowanie się smakiem życia. Coraz bardziej zauważalna staje się również próba zbliżenia się do natury i do dobrowolnej rezygnacji z tętniącego życiem miasta na rzecz spokojniejszej egzystencji na wsi, po to, by tam hodować zwierzęta i uprawiać warzywa. Nie ma nigdzie Skype'a? No trudno. No to możesz zadzwonić 07 889 905 154. Czekaj, na rzecz spokojnej egzystencji. Tak zdecydowali na przykład moi rodzice. Przez większą część swojego dorosłego życia mieszkali w miejskim bloku, a dopiero w okresie okołoemerytalnym przenieśli się na wieś i zamiast po prostu odpoczywać, założyli pasiekę, zaczęli hodować kury, gęsi i kaczki. Podobny trend obserwuję wśród różnych znajomych. Niektórzy z nich uciekli za miasto, by dzieci oddychały świeżym powietrzem. Inni założyli szklarnię, gdzie uprawiają pomidory. Jeszcze inni
Zamienili garaż na kurnik. Każdy z nas może trochę zwolnić tempo życia. Nikomu to nie zaszkodzi. Znane porzekadło mówi, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. W przypadku żywności przetwarzanej jest dokładnie odwrotnie. Procesy, jakimi poddawana jest żywność, zanim trafi na nasz stół, substancje chemiczne dodawane do niej w celu zwiększenia trwałości, to wszystko osłabia nasze zdrowie. Nie namawiam nikogo, aby od jutra zaczął zbierać korzonki i polować na żubry w Puszczy Białowiejskiej. Dieta korzonkowa na dłuższą metę mogłaby bowiem zaszkodzić, a żubry, zgodnie z moją wiedzą, są pod ochroną. Namawiam natomiast do tego, aby w rozsądny sposób korzystać ze zdobyczy nauki i techniki. Jak ma się zachęta do życia w stylu naszych praojców, którzy średnio żyli krócej od nas, do argumentu, że obecnie średnia wieku życia ludzkiego się wydłuża? Z historii i literatury wiemy, że ludzkość była w ciągu wieków dziesiątkowana przez wojny, epidemie, głód, niedożywienie oraz wysoką śmiertelność noworodków, brak higieny, a także zwykłe choroby. Dziś, kiedy postęp medycyny jest niekwestionowany, kiedy diagnostyka osiąga wyżyny swoich możliwości, gdy rozwój techniczny zabiera niewiarygodnie szybkiego tempa, kiedy, przynajmniej w naszym obszarze geograficznym, nie nękają nas epidemie, głód, wojny, a przeżywalność noworodków jest naprawdę duża, powinniśmy, rozkoszując się czerstwym zdrowiem, jeść czerstwy chleb. Żart, to był mój suchar, przepraszam. Dożywać sędziwego wieku. Czy faktycznie tak jest? Wzbogacenie żywności syntetycznym i półsyntetycznymi dodatkami, uprawy GMO na masową skalę, stosowanie środków ochrony roślin, skażenie żywności metalami ciężkimi, nadużywanie lekarstw, a zwłaszcza antybiotyków, te wszystkie zjawiska są stosunkowo nowe. Co chwila powstaje jakiś nowy związek chemiczny, nowe lekarstwo, nowy konserwat czy stabilizator. Musimy mierzyć się z tymi wszystkimi nowymi rzeczami w przyspieszonym tempie. Warto zadać sobie pytanie, czy odbije się to w jakiś sposób na naszym zdrowiu? To pytanie rodzi łańcuszek kolejnych. Czy z tego, że zawartość słoiczka z marchewką przeznaczoną dla niemowląt nie ulega zepsuciu nawet po 2 tygodniach, można wysnuć wniosek, że nadaje się ona nadal do jedzenia? Przecież nie widać po niej oznak zepsucia. Czy pokusimy się o nazwanie Jane Fonda aktorką w średnim wieku tylko dlatego, że mimo 76 lat wygląda, jakby miała 50? I nie jest to zasługą dobrych genów czy zdrowego stylu życia. Co jakiś czas pojawiają się w prasie doniesienia o tym, że obecnie ciała ludzkie są tak skutecznie na życie konserwowane za pomocą sztucznych konserwantów, iż po śmierci ulegają rozkładowi dużo wolniej niż jeszcze kilkanaście lat temu. No i dobrze. No i to by było na tyle odnośnie tego, odnośnie tych konserwantów. No to jest ciekawe stwierdzenie, czy obchodzi nas to, że nasze ciało nie będzie się rozkładać, będziemy może nawet uznani za jakiś cud. Kobiety mają w skórze kilogramy tych pacułek. A to już się zgubiłem, nie wiem jakich. No, ja też lubiłem suchary.
Okej. Okay. I tak to właśnie. Okej, okay, dobra. Zostało jeszcze 10 minut, to już dzisiaj Van Singa sobie podarujemy. A, rozumiem, tapeta, to już sobie podarujemy. Odnośnie jeszcze na momencik wrócę do tej chemii, no to cóż, ja mogę poradzić. Ja proponuję zarazić kobietę tym, aby sobie sprawiła kosmetyki niechemiczne. O, komuś spadła waga. To dobry znak. Wiecie, że coś się dzieje. Jeżeli z trzycyfrowej wagi spada na dwucyfrową bez przecinka, no to jest bardzo dobre. To gratuluję, to gratuluję. Sam to przechodziłem, także wiem. No i zwrócić się w kierunku przy wzroście 115 cm, a może i więcej. A może i więcej. Zwrócić się w kierunku kosmetyków niechemicznych. Na początek, no naprawdę, na YouTubie można znaleźć sobie, jak się robi dezodorant. Jak się robi dezodorant. Wow. I spróbować tą drogą, spróbować tą drogą. Unikać chemii. No i też dodatkowo fajna sprawa jest wtedy, kiedy jesteśmy na przykład na wczasach, na urlopie i wtedy nie używać żadnych tapet. To też polecam i nie malować paznokci. Też polecam.

0: Okej. Dobrze. Więc o winie opowiadałem, zdaje się, ostatnim razem. Więc damy sobie spokój i przejdziemy. I przejdziemy, słuchajcie, do dylematu odchudzania. Właśnie a propos tego, co tutaj napisał kolega na czacie. Każdy kiedyś słyszał historię o siostrze jakiegoś kuzyna, która przed zjazdem absolwentów swojej klasy zaczęła na poważnie się odchudzać. Straciła na wadze tonę. Wytrwała, wygrała na loterii i żyła długo i szczęśliwie. Jednak znamy także 95 innych osób, które zaczęły dietę odchudzającą i szybko się zniechęciły, lub które podjęły dietę, straciły na wadze, a potem jeszcze bardziej utyły. Czyli taki efekt jojo, jak to się mówi. Następnie zaczęły inną dietę i w kółko powtarzały ten sam wyniszczający, beznadziejny, zniechęcający proces. Ocenia się, że ponad 95% wszystkich odchudzających się ponownie przybiera na wadze. Także tutaj trzymaj się. No właśnie, etam ma taki efekt właśnie, że traci na wadze i przybiera na wadze. Większość diet polega na wyrzeczeniach. Wyrzekamy się węglowodanów, wyrzekamy się tłuszczów, wyrzekamy się czerwonego mięsa, przekąsek, wyrzekamy się pizzy, śniadań, czekolady i tak dalej, i tak dalej. Niestety, diety głodowe są nieskuteczne z trzech powodów. Sprzeciwia im się nasze ciało, sprzeciwia im się nasz mózg i sprzeciwia im się nasze otoczenie. Miliony lat ewolucji sprawiły, że nasze ciało jest zbyt sprytne, żeby dać się nabrać na żałosny podtęp w stylu zjem tylko sałatkę. Kolesław. Metabolizm naszego ciała jest sprawny i szybciej spala zapasy tłuszczu. Kiedy ma mniej żywności do dyspozycji, przygasza palenisko i spala ją wolniej i wydajniej. Ten mechanizm pozwala naszym przodkom przetrwać okres głodu i surowe zimy. Nie pomoże jednak dzisiejszemu głodzącemu się ascecie, jeśli jeszcze zbyt mało ciało przestawia się i, przepraszam, jeśli jest, jesz, przepraszam, jeśli jesz zbyt mało ciało przestawia się na tryb oszczędnościowy i spalanie kilogramów staje się jeszcze trudniejsze. Ten rodzaj odchudzania wymaga ciągłego skupienia. Przypomina pchanie głazu pod górę bez przerwy przez cały dzień. Diety głodowe, a ceremonia wręczenia Oscarów. Kilogramy obecne, zrzucone i odzyskane w następnym tygodniu. Wiesz, jak to jest pewnego dnia. Bezmyślnie zjadasz pojemnik lodów, nie zamykając nawet lodówki, i bum! Nagle przypominasz sobie, że za 3 dni masz być na uroczystości wręczenia Oscarów. W jaki sposób gwiazdy filmowe zrzucają kilogramy w trybie last minute przed wejściem na Oscarowy wybieg? Artykuł w People ujawnia, że to, co zwykle czynią, jest drastyczne, bolesne i tymczasowe. Emma Thompson, starałam się unikać cukru, nie jeść chleba i bułek. Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie jem żadnych rzeczy, które lubię, ale szybko wracam potem do lodów, które uwielbiam. Ted Wright, tego dnia od rana nic nie będę jadła, a wcześniej przez tydzień ograniczę się do białek jaj i mięsa kurczaków. To wiele zmienia. Przez tydzień wyglądasz super, ale w następnym tygodniu wszystko wraca do poprzedniego stanu. Piję także znacznie więcej wody. I tak dalej, i tak dalej. No i to by było na tyle tym razem. Odchudzanie również można zacząć właśnie na przykład od obcięcia włosów. Jeżeli mamy długie włosy, To obcięcie włosów spowoduje, że nasza waga diametralnie spadnie. No i to by było na tyle. Pęka nam powoli godzinka. Na szczęście nikt do nas nie zadzwonił, więc nie mieliśmy kłopotu. To w zasadzie byłoby tyle. No mieliśmy dzisiaj mieć spotkanie, drugą część opowieści o jedzeniu, a na tapetę mieliśmy poprosić Krzyśka Maczyńskiego. Niestety zdezerterował. Zobaczymy. Oczywiście, że da się do mnie dzwonić, panie Duńczyk. Proszę powiedzieć, kiedy masz zamiar zadzwonić i się połączymy. Okej. Została ostatnia minutka. Także chowamy palec do budki i już. A już podawałem numer. 788-99-05-154. W następnej audycji? A będzie to samo. Jeżeli nie będzie gościa, to będzie to samo. A jeżeli będzie gość, to w następnej audycji będziemy rozmawiać o takich wspomagańczach jak suplementy. Diety czy coś w tym stylu. Także miłych snów. Dużo zdrowia. 21 wybiła. Cieszę się, że udało mi się nagrać, bo przypominam, że jesteśmy teraz przerejestrowani. I do następnego. Pa, pa.
1: Bierzemy jajka,
2: obieramy mleko
1: i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami
3: i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
4: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą i dośniadane.
5: Kroimy i podsypujemy sosem.
6: Smalujemy kurczaka
7: dużą ilością galaretki z łososia
8: i mamy już pyszne pączki.
9: To wszystko mieszamy,
10: czekamy aż teraz wyrośnie nam ciasto.
11: Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
12: Słuchaj dalej. A nóż widelec przyda ci się to w kuchni.

Witajcie w ten mroczny, piątkowy wieczór, a właściwie noc, godzina duchów, a wy w tle słyszeliście przed chwilą szepty szatańskie. To są właśnie czarownice, które zaprosiłem dzisiaj na audycję, ale to są takie nieśmiałe czarownice, więc będą sobie tu siedziały cichutko, z boczku. No właśnie, dzisiaj taki temat, czarownice. W czasach ostatecznych.

0: co właściwie wiemy o tych czarownicach? Czy nie jest tak, że przypadkiem świadomość o tych sprawach w naszym pięknym kraju nie jest szczątkowa? Tak mi się wydaje. Moja też nie jest jakaś mega duża świadomość o czarownicach, ale się trochę doszkoliłem, poczytałem sobie dzisiaj, pooglądałem filmiki, poczytałem i postaram się wam dzisiaj przedstawić temat czarostwa, czarownictwa właściwie. Opowiem wam o kulcie Wicca, czyli o współczesnych kontynuatorach czegoś, co można uznać właśnie za czarownictwo. To bardziej prawdziwe, to związane z pogaństwem. Powiem wam trochę o procesach i paleniu czarownic na stosach, o torturach, tak więc może być trochę strasznie. Co wrażliwszych, proszę o założenie gumowych majtasów, bo możecie popuścić, tak będzie strasznie. Wszystko może się zdarzyć. Może mnie jakiś szatan opęta w ogóle za zajmowanie się takimi rzeczami. Witam serdecznie w ogóle wszystkich zgromadzonych. Zobaczę, jak z frekwencją. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Witaj, witaj, Karino, witaj, niepowtarzalny orgazmie. I ty, kamieniu do kuro. A potrzeby to nie witam, bo już się dzisiaj z nim gadałem, co będę się witał. Ale jest pytajmierz. I kilka innych zacnych osób, oczywiście też ci wszyscy, którzy słuchają offline, to też was serdecznie pozdrawiam. Nie każdy ma czas, żeby siedzieć po nocy. Albo ochotę. Hexen. Dowiedziałem się, że to jest po niemiecku. Wiedźma, czarownica. O, i profesor Leniuch tutaj się wita na priwa. Witam cię serdecznie. I Hexen, właśnie to po niemiecku, taka gra była komputerowa kiedyś, Hexen, znana. No i to znaczy czarownica też. Jak i sorcier, to po francusku. No i mamy też witch, czarownica, wiedźma. Były też wieszczki, wróżbitki, uzdrowicielki, wiedzące, szeptuchy, zielachy różne. I zwykło się tak nazywać kobiety obdarzone nadnaturalną mocą, tak po prostu, lub posiadające jakąś tajemną wiedzę, związaną zwykle z leczeniem, ale też rzucaniem klątw. Złe oko słynne, tak? Czyli właśnie ta klątwa. O, Kuba się pojawił i nowy lepszy szatan, Aspreol. No, to mamy Dream Team. No, złe oko. Możemy spróbować dzisiaj coś, może coś poczarujemy, co? Jak ktoś zadzwoni, to mogę spróbować rzucić tak na próbę klątwę. Albo nie, bo się będziecie bali. To zróbmy inaczej. To wyrzućcie klątwę na mnie, bo ja się nie boję. Jestem ateistą. Klątwy mi nie straszne. W ogóle miałem trochę, przyznam, problem z tym, jak ostatecznie rozsądzić, czy mamy do czynienia z jakimś niebezpieczeństwem, czy gdybym miał na przykład córeczkę, czy bym jej dał do czytania jakieś czasopismo typu Witch, są takie czasopisma dla dzieci, w stylu, tam, nie wiem, mała czarownica, coś w tym stylu, tak, że zostań czarownicą. No, ciekawy jestem, czy wy byście się nie bali i zainteresować swojego dzieciaka takimi sprawami, bo jeżeli ci maluje paznokcie na czarno, to wiedz, że coś się dzieje. Jak mawiał ksiądz Natanek, który jestem przekonany, że tęskni za tymi starymi dobrymi czasami. Mam na myśli te stare dobre czasy, kiedy płonęły stosy. Można było sobie spalić jakąś babę. No bo też takie nagranko mi się przypomniało, nawet tutaj zgrałem, aby był cytacik. Zobaczcie, jak się wypowiadają współcześni do tego młodzi księża.
1: A homoseksualiści prezentują negatywne emocje?
2: Oczywiście.
3: A dlaczego?
2: No dlatego, że gwałt są prawo naturalne. To jest coś, co w Starym Testamencie, jeszcze w średniowieczu, ludzi o takich skłonnościach palono na stosach po prostu. Może to akurat nie na te czasy.
3: Ale to było średniowiecze, a teraz jest XXI wiek.
2: No ale może powrócimy do tych wspaniałych czasów jeszcze i tych ludzi będzie się palić na stosach. Miejmy nadzieję.
0: Nie pierwszy raz się spotykam z chrześcijanami, czy to z księżmi, czy z wierzącymi, którzy gdzieś tam skrycie tęsknią za średniowieczem i uważają, że to był w ogóle najlepszy okres, że to było fajnie, że można było właśnie jakiegoś heretyka wziąć pod sąd inkwizycji i go tam wypytać i obcążkami go trochę rozżarzonymi tam poszarpać za cyca na przykład. Tak więc mamy kobiety szamanki właściwie. Wydaje mi się, że to jest jeden z najstarszych zawodów świata. Wiemy, że w starożytności były różne dekrety dotyczące właśnie karania już za złe czarostwo. No wtedy jeszcze troszkę inaczej do tego podchodzono, bo były kary na wypadek, gdyby jakaś obdarzona nadnaturalną mocą zła baba nam zaczęła szkodzić, tak? No ale nie było tak, że wszelkie kobiety, które coś wieszczą, które przyrządzają jakieś eliksiry z dziwnych ingredientów, to są złe. No, często słyszymy o tych obrzydliwych składnikach, z których tworzą czarownice, jakieś leki, eliksiry, tam oko żaby, łój nietoperza. A znalazłem informację, że ponoć to było tak opisywane przez same te różne uzdrowicielki, zielarki, po to, aby nie zdradzać przepisu po prostu, żeby go utrzymać w tajemnicy. No pomyślcie, jeśli jakaś żyjąca sobie na uboczu babina miała taki talent i potrafiła dzięki niemu wyżyć, no to absolutnie nie było w jej interesie opowiedzieć wszystkim, jak to zrobić samemu, prawda? Radiowiec Kuba twierdzi, że to starszy zawód, tak. Najstarszy, tak, no, bardzo mądrze Kuba mówi, to już w epoce kamienia łupanego mieli takie kamienne radia. Widziałem na Flintstonach. Tu grafik, najstarszy zawód. O, a to akurat kamień do kuro, myślę, że tu trafił, bo przecież mamy te prastare różne malowidła naskalne. No to grafik. Tylko wtedy to każdy mógł być grafikiem. Zamoczył sobie łapę w jakimś barwniku i robił takie ślady. No a co mamy dziś? Dziś mamy współczesne kulty neopogańskie, właśnie Wicca. Mamy w popkulturze czarownice, w bajkach, w filmach. Bardzo dużo się tego pojawia. I niektórych to niepokoi. Nawet i smuci, i niepokoi, i zatrważa nawet. No, zwłaszcza chrześcijan, a głównie to chyba księży. Którzy jednak mają duży wpływ i to oni nakierowują ludzi na pewne myślenie, tak? Więc nie udało mi się znaleźć informacji, jak islam podchodzi na przykład do tego, albo judaizm. Może ktoś z was będzie wiedział, to potem uzupełni. No ale u nas to raczej mamy taką świadomość, że czarownica to z bajki o Jasiu i Małgosi. Swoją drogą dosyć okrutna bajka, bo tam ta czarownica, przypominam, że ją Jaś, fajny Jaś, spalił w piecu, kopnął tam coś sposobem, to był taki Jaś cwaniak, Jaś cwaniucha, bo tam, a tam pani popatrzy, czy ogień dobrze rozpalony, a baba tam zajrzała, ten ją kopa w dupę, zamknął piec, włączył i otworzył Biblię, księgę i zacytował: nie pozwolisz żyć czarownicy! Księga wyjścia! Biblia tysiąclecia! A Małgosia tam biła brawo. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie z tego Jasia potem wyrósł łowca czarownic słynny Jan van Helsing. Jak dorósł. Nie, coś poplątałem, ale... W świecie muzułmańskim rzuca się kamieniami w amerykańskich naukowców. Tak stwierdził, pytałem już. W świecie muzułmańskim śmiem twierdzić, że się rzuca kamieniami we wszystko, co jest niemuzułmańskie. Wszystko, co inne, to się rzuca kamieniami. To taki to zdrowy, fantastyczny odruch. Kiedy czegoś nie rozumie, to zaraz kamieniuje. Prawda? Jakie to proste? Świat byłby lepszy, gdyby tak wszyscy myśleli. No ale to wtedy ja bym rzucał kamieniami pewnie w kościół katolicki, w kościoły. Bo ja też tego nie rozumiem. Ni chuchu, naprawdę. To jest wielka tajemnica wiary dla mnie. Tak więc... Może lepiej nie kamienujmy. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Tak mówił Pan Jezus. Albo weźmy kamienia i Słuchajcie, no, Biblia mówi jasno, prawda? I więc tacy wszyscy odważni, a czemu nikt nie pójdzie do sąsiadki, co się wahadełkiem bawi i tam nie rozwali jej łba kamieniem na przykład, żeby się zasłużyć w niebie? Jest napisane, że nie będzie też wśród ciebie nikogo, kto stąpa po rozżarzonych ogniach i prorokuje i wieszczy, bo to są wszystko moce, które pochodzą od szatana. I to może się wam wydawać, że ja sobie drwię tu teraz i że to jest to dla mnie taki temat, że nic, tylko się klepać po łydkach ze śmiechu, ale w sumie to, jak się zastanowić, to no na pewno ten współczesny kult czarownictwa, no, powiedzmy sobie otwarcie, przyłożył do tego rękę Aleister Crowley, a znakiem, jednym z ważniejszych symboli jest pentagram zamknięty w koło. O czym wam później powiem, ale już teraz zaznaczam, bo czemu mielibyśmy teraz nagle twierdzić, że to jest jakiś wymysł dziwny, że czarownictwo ma związek z magią, z przywoływaniem zmarłych, z szatanem, z pentagramami, z demonami nawet. Czemu mielibyśmy tutaj zaprzeczać, skoro tak jest po prostu i to nie jest żadna tajemnica? A wywodzi się bardziej z pogaństwa oczywiście. Jak to w ogóle było właśnie... No ten kult Wicka jeszcze sobie zapisałem, że to jest najpopularniejszy w USA i Europie. Ale wielu uważa, że to współczesne właśnie czarownictwo jest w dużej mierze wskrzeszeniem dawnych religii naturalnych, czyli takich, w których się czci naturę, żywioły, gdzie wszelkie święta są związane bardzo mocno z pewnymi ważnymi okresami w roku, przesilenia, równonoce i... Tak myślę było dawniej, a dzisiaj to zeszło bardzo faktycznie na kierunek taki szatański. Więc ja w zasadzie rozumiem trochę te obawy chrześcijan, księży. To znaczy, ja w ogóle w takie rzeczy za bardzo nie wierzę. Mogę tutaj poobrażać i szatana, i demony wszelkie i tak dalej, ale coś mnie ciarki przeszły, jak to powiedziałem, dziwne takie. Widzicie, to coś w podświadomości jest. To pranie mózgu zostało zrobione, to łażenie na religię i jak ja powiem tu coś takiego, że demony, szatany i tak dalej, to mnie gdzieś tam w rowie mariańskim szczypie przez chwilę, nie? Taki odruch jakiś został wszczepiony, żeby tak reagować takim lekkim, że lekką gęsią skórką na te rzeczy, nie?

tych religii, księgi, ksiąg, religii, ksiąg, no bo w sumie chrześcijaństwo, islam i judaizm to są wszystko religie, księgi, nie? Tak jakby. Gdzie są sztywne zasady, gdzie nie ma miejsca na jakieś interpretacje, jest sztywna hierarchia, jest ktoś, kto nam mówi, przewodnik, duchowy, kapłan, ksiądz, jak zwał, tak zwał, wszystko nam opowie i powie, powie konkretnie, jak mamy żyć, co mamy myśleć. A w religiach pogańskich jest inaczej. W satanizmie też jest oczywiście duży nacisk na indywidualizm. No to też się niektórym nie podoba, bo co to tak... Co ma być? Gdzie tu wspólnota i co, taki wdechę ważny chcesz być? I robić sobie, co chcesz pewnie. Będziesz sobie zaraz robił, co chcesz, a to nie wolno. Masz robić to, co ci każą inni bardziej, nie? A w tej starożytności, mam tu na myśli Grecję, Rzym, no to mamy słynną wyrocznię delficką i Pytię, czyli właściwie takie czarownice. Tylko zauważcie, że to jest zabawne. Dzisiaj nazywamy je kapłankami. Kapłankami Apolla konkretnie, bo to była świątynia Apolla. No i zupełnie inaczej to brzmi, dużo ładniej, nie? Kapłanka świątyni Apolla, a tu wiedźma. Ale właściwie to jest to samo trochę, no. Czy mamy jakąś szamankę, czy mamy uzdrowicielkę, czy to wszystko zostało trochę wrzucone do jednego wora, oczywiście przez zwolenników jedynie słusznej opcji. I ogólnie, no, to wiadomo, był czas, że każde, no, był czas, kiedy chrześcijaństwo wiodło prym i dyktowało warunki i chciało podporządkować sobie wszystko. No więc wszystko niechrześcijańskie, a magiczne, cudowne, nadnaturalne, no to było czarostwo wstrętne. I ciekawe, że zadziałały tu mechanizmy trochę podobne do żydostwa cholernego. Mamy czarostwo cholerne i żydostwo cholerne. I tu się, prawda, napuszcza jednych na drugich, że tamci źli robią z małych dzieci coś, jakieś ciasto pieką z małych dzieci na przykład, czy coś w tym stylu. No i co, nie pobieglibyście z pałą lać tego, co dziecko skrzywdził? Wiadomo, nie? To jest najbardziej takie sprytne. Powiedzieć, że dzieci krzywdzi ktoś, to wtedy wszyscy już nikt nie będzie po twojej stronie. Nikt nie będzie wnikał nawet, czy ty jesteś winny, czy niewinny, bo jak ty krzywdzisz dzieci, to ty nie zasługujesz na to, żeby się zastanawiać w ogóle, czy jesteś winny, czy niewinny, jak ty dzieci krzywdzisz. No człowieku, no chyba, że jesteś księdzem, to dostaniesz wtedy minimalną karę, 2 lata więzienia w zawiasach. Tyle, co ja za trawkę, zawsze przypominam. Są takie wyroki w Polsce za pedofilię wśród księży. 2 lata w zawiasach. Znaczy, zawiasy to sobie ksiądz sam ustalił, że ma, bo się nie stawił w ogóle do więzienia. I co ci biedni policjanci, co ta biedna służba więzienna mają zrobić, jak on nie chce przyjść? I co, siłą męża Bożego zawlec? To chyba ciebie zaraz tu spalimy na stosie, ty heretyku. A może jesteś czarownicą? Właśnie, czy ktoś może się tu przyzna do bycia czarownicą żeńską albo męską? Bo właściwie w tych współczesnych kultach Wicca, no to można być męską czarownicą. I nie jest to wiedźmin, od razu mówię, chociaż się kojarzy trochę. Chociaż pamiętam, graliśmy kiedyś w RPG, to jeden z kolegów stwierdził, że wiedźmin to jest właśnie odpowiednik wiedźmy, no tak po prostu. Aldona jest czarownicą, tak mówi Pytajmierz. A Aldona nas odwiedza czasami. Słucha chyba też nocnego radia. No więc szkoda, że jej nie ma faktycznie. A może czarownice to były takie ówczesne doktory zięby? No, myślę, że zięba może mieć coś troszkę z czarownicy takiej. Uzdrowiciel taki. I różne niestworzone rzeczy tam się koło niego dzieją.
No i taka kapłanka, to ona była na haju, bo siadała

0: Stała sobie na takim trójnogu wysokim, który był postawiony na pęknięciu tam w podłodze, w skale, z którego się dym wydobywał. Tam wrzucano jakieś zioła, jakąś marihuaninę może czy coś, no i taka pytia wchodziła w trans. W ogóle okazuje się, że psychodeliczne różne substancje są mocno związane z tym czarostwem jednak. No bo właśnie pomagają wprowadzić nas w różne dziwne stany. Tu wam powiem ciekawostkę. Na pewno wszyscy słyszeli o lataniu na miotle. No i wydawałoby się, że to jest oczywiście jakiś wymysł, głupia bajka wymyślona przez inkwizytorów, wyduszona siłą storturowanych kobiet, które zaczęły coś wymyślać, żeby tylko coś powiedzieć. Tak, latałam na miotle. A okazuje się, że to może być prawdziwe w pewnym sensie. No, jak zwykle jest we wszystkim trochę prawdy i nic się nie bierze z niczego, to często się sprawdza. Bo wyobraźcie sobie, że znalazłem takie informacje, że prawdopodobnie chodziło tu o to, że wśród tych autentycznych czarownic, bo to były często kobiety, które były kapłankami dawnych, wypartych już po części religii. No i one się znały na różnych substancjach psychoaktywnych i były to dla tych ludzi ważne rzeczy. Lubili sobie po prostu przyćpać, powiedzmy otwarcie. No i wyobraźcie sobie substancję, którą nie za bardzo można przyjąć drogą doustną, bo jest tam za mocna, czy tam za toksyczna, nie wiem, coś w tym stylu. No to się smaruje kijaszka, właśnie kija od miotły. No i jakby to ładnie tak powiedzieć, bo tu też panie są, tak postaram się to ładnie ubrać w słowa. Niektóre miejsca w naszym ciele pozwalają na przyjmowanie różnych tam substancji właśnie, niekoniecznie trzeba to do gęby pchać, nie? Można też wepchać to tym drugim otworem z drugiej strony. A można też przez błonę śluzową albo gdzieś tam pod pachę włożyć, albo właśnie włożyć między nogi sobie tą miotłę i tak trochę poocierać. No to ta substancja bardzo ładnie wam wejdzie i da wam taki haj. Kurczę, że ja tak nigdy nie próbowałem. Ja sobie marihuaniną nasmaruję kija i sobie usiądę może na nim. Nie, co ja gadam, nie będę takich rzeczy robił chyba. No, w każdym razie wygląda na to, że niektóre kobiety mogły w ten sposób przyjmować sobie różne substancje i dostawały takiego haju, że im się wydawało, że latają. I być może zeznawały to potem, będąc torturowane przez różnych tam zwyroli, że, a oni to poplątali trochę, albo to ubrali w taką mistyczną bardziej otoczkę, bo nie do końca może nawet kumali, o co tu chodzi, jakieś substancje, tu se przyjmuję coś i latam potem, to tak zrozumieli to dosłownie, tak, że ona smaruje i lata. No i w pewnym sensie można powiedzieć, że mówiły prawdę te kobiety, smarowały kija substancją i latały, tak. Nawpychaj sobie suszu marihuanowanego w cewę moczową. Tak mi radzi niepowtarzalny orgazm. No, a to dziwne jakieś. Jak tam wepchać w cewę? To coś, jakieś tu czary. Czary z mleka, man. Po prostu. No i taka pytia, odurzona dymem z tego kadzidła, zaczynała coś gadać od rzeczy pewnie często. To były jakieś dziwne słowa, zdania, które dopiero kapłan ubierał w przepowiednię, po którą przychodzili zarówno tacy maluczcy, zwykli ludzie z ludu, ale też i władcy, możni przychodzili po te przepowiednie. No i jak zwykle był to niezły interes, bo tam trzeba było hojną ofiarę dać bogom i tam położyć, a tam się klapka otwierała i tam kapłan zgarniał dla siebie. A wiecie co, założę się, że faktycznie tak było, że często gdzieś tam się kładło tą ofiarę, potem przychodził kapłan, szybko myk, hyc, gdzieś tam i potem się obżerali tym, nie? Co myślicie, że wszyscy kapłani to jacyś tacy wierzący, że dla bogów i potem to gdzieś tam bogom ofiarę? Gówno, popatrzcie na naszych kapłanów. Wierzycie, że oni wierzą? Bo ja nie wierzę, że wy wierzycie, że oni wierzą. Naprawdę. Nie oszukujmy się. Jeden na 100 może jest jakiś taki faktycznie z powołaniem, wierzy i z tym do tego Boga się modli, coś tam mu się wydaje, że on mu odpowiada, czy coś. No a reszta to tak, myślę, że bardziej jak w tym filmie Smarzowskiego, który nam się szykuje za niedługo, już wyszedł trailer, Claire. Już tu, już wszyscy stroszą wąsa, katole, a katolki ubierają moherowy beret i do kościoła biegną się wyspowiadać za polskiego reżysera, którego szatan opętał, bo tam będą pokazani księża tacy typowi właśnie, czyli wielka tajemnica wiary, marki, funty, dolary, te sprawy i tam jest trzech księży. Jednemu bardzo zależy na tym, aby być uznawany, poważany i ceniony, nie na rozgłosie, tylko na prestiżu, no, można tak powiedzieć. Drugi tam na hajsie mu zależy, a trzeci to był chyba podejrzany o pedofilię. Tam jest jakaś scena, gdzie go ścigają, to Jakubik gra. Trochę już jestem zmęczony tą samą obsadą ciągle, bo znowu Jakubik, ja go bardzo lubię, ale czy on musi być w każdym filmie Smarzowskiego grać główną rolę? To trochę dziwnie tak, nie? Kumam, że Tarantino ma swoją Umę Truman, no ale on też jej tak chyba nie eksploatuje. Zażywały dowcipnie, pisze Michalajna. Może czarownica jakaś i coś wie. Słuchajcie, robimy tutaj nocno-radiowy sąd inkwizycyjny. Ja jako naczelny inkwizytor wyznaczę inkwizytorów. Wiecie, co z nią zrobić. Zaraz zaprojektujemy to. Może macie jakieś pomysły na narzędzia tortur, ale zróbmy takie, żeby nie... Takie humanitarne, żeby nie bolało może, czy coś takie... Może będziemy łaskotać. Zdejmiemy jej buty. Będziemy łaskotać. Albo postawimy tort. I będziemy tortem torturować, że ona bardzo będzie chciała zjeść. A my jeszcze tak będziemy, tak palcem, tak. O, ale dobre. Ona będzie płakać. Dajcie mi kawałek, dajcie, powiem wszystko. Powiem, macałam diaboła po rogu. Smyrałam. Dobra, przepraszam, bo tu jakieś głupoty gadam. A tu mam ładny obraz Pity, obraz olejny Johna Collier, chyba dobrze czytam, Collier. I wam go wkleję, bardzo ładny. W ogóle, że ja się nie rozwinąłem w malarstwie bardziej, kurczę, to bym, piękna tutaj Pytia, to by do mnie też takie piękne kobiety przychodziły jako modelki. Wiecie, jak łatwo jest poderwać dziewczynę na artystę? Trzeba tam pokazać parę obrazków, ja tu artysta i może właśnie modelki szukam. No i zaraz przyjdzie, się rozbierze. Słuchajcie, no że ja... Grafik komputerowy. Po co mi to było? Głupi człowiek. Było artystą zostać. No, tak więc ładny tutaj obrazek. Podobuje mi się zarówno ta pani, jak i obraz sam. To jak został. A mogłeś zostać ziębą. Pisze potrzeba. A czemu miałbym zostać ziębą? No dobra. No i ta Pytia wróżyła. No i czy to jest czarownica, czy nie? Mieliśmy też u Celtów czarownice, u Rzymian, u Greków, właściwie we wszystkich kulturach były czarownice. Powiem wam, że nawet do pewnego momentu nawet Kościół nie ścigał tak bardzo tych czarownic, ale o tym za chwilę. Dziwnie rozbieżne informacje znajduję, bo czasami piszą, że takie apogeum ścigania tych czarownic to jest 15 do 17 wieku. Czasem to czytam, że w 14. Różnie to się właśnie, różnie sobie twierdzą. No ale właśnie znalazłem informację, że najgorzej było w tym 15, od 15 do 17, gdzie te procesy, to się coraz bardziej nakręcało, osiągnęło swoje apogeum i jakoś tak ustało. No oczywiście zmieniło się też prawo. Władze chyba powoli miały dość tych różnych samosądów, które odbywały się zazwyczaj we wsiach, gdzie żyło sobie na przykład 200 osób. To tam chętnie się brano za takie samosądy i bywało, że te wsie, słuchajcie, że tam potem nie było kobiet, sami faceci, naprawdę. I mieli problem chyba z tym. No zresztą, jak jakiś władca miał te swoje wsie i nagle widział, że mu tam ubywa, jak w grze komputerowej, tak? Miał 200, zostało mu 150, a tu miał 300 i mu zostało 200, no to on się tak drapał w głowę i w końcu no, zaczęto zakazywać po prostu takich samosądów. Ktoś, kto sprawował pieczę nad danym regionem, jakiś władca, król, burmistrz, ktokolwiek musiał wiedzieć po prostu. O tym wyrazić zgodę, no i w tym kierunku to szło. Może to już po prostu Kościół przestawał być tak wszechmocny też i nie było tak, że... Czasami tak sobie myślę, że u nas w Polsce to załóżmy, że jest jakiś tam wypadek, wiecie, policyjne taśmy i tak dalej, nikomu nie wolno wejść, a to nagle przychodzi jakiś koleś w czarnej sukience i koloradce. Przepuśćcie mnie, jestem księdzem, pokazuję tam krzyż. Jestem księdzem, o, to proszę, proszę. U nas by w sumie to tak zadziałało chyba, nie? Zrobię może kiedyś eksperyment, przebiorę się za księdza i gdzieś tam wejdę, gdzie nie wolno, powiem spokojnie, jestem księdzem. A, to proszę, proszę, zaczną tam miętoli czapę. Może tak być. Dziwne, że w Settlers albo Banished nie było samosądów w grach komputerowych. No właśnie. Mogłoby być. Ojciec dobro. Coś takiego było, no, na YouTubie. No i co prawda już w VIII wieku papież Grzegorz IX wydał oświadczenie nakazujące karać kobiety za czary, ale jakoś to nie zrobiło na ludziach dużego wrażenia i te sądy odbywały się sporadycznie, nie nabrało to rozpędu. Dopiero w roku 1484 Innocenty VIII wydał bullę, w której nakazał chłostę i więzienie dla kobiet oskarżonych o czary i powołał się właśnie na konkretne cytaty z Biblii, które już cytowałem wiele razy tutaj w Nocnym Radio. Jakoś tak na chrześcijanach nie robią wrażenia. Chodzi oczywiście o Księgę Wyjścia. I jeszcze w parę innych tam jest fragmentów. Spotkałem nawet kiedyś, powiem wam jeszcze tak by the way, chrześcijanina, którego wypytywałem o to i mówię, słuchaj, ty wierzysz naprawdę w te czarownice? No popatrz, tu jest o czarownicach w tej Biblii twojej napisane. No to co miał biedaczek powiedzieć? Mógł, jako taki gorliwy chrześcijanin wierzący, mógł odpowiedzieć tylko tak, wierzę, są czarownice. I skoro Bóg mówi, że trzeba je zabijać, to może trzeba. Nie, to chyba była próba, też na jakimś forum znalazłem próbę oczywiście przygłaskania tego wszystkiego, że no to, bo to nie można tak dosłownie rozumieć, to nie chodzi o to, że nie pozwolisz żyć, to chodzi o to, że po prostu jej nie pozwolisz żyć, że on będziesz tam jej stukał tego i żyć jej nie dasz, nie? I ona będzie mówiła, o, żyć mi nie dają. A Karino pisze, jakie znów czarownice, zwyczajne, mądre kobiety, znające się na ziołolecznictwie. No, tak, w sumie tak. No, do tego się to w dużej mierze sprowadza. Chociaż właśnie może dzisiaj dojdziemy do jakichś innych wniosków, no bo tutaj są rytuały, są różne okultystyczne rytuały właśnie, magia i wiara w duchy, w demony, przywoływanie, kontaktowanie się, no to czy to jest tylko ziołolecznictwo? ale faktycznie można powiedzieć, że ofiarami inkwizycji i często ofiarami ludzi, sąsiadów, padały po prostu kobiety, były oskarżane kobiety, no jak to ładnie powiedzieć, które nie chciały dać. Albo na przykład była jakaś starsza pani, która nie chciała umrzeć z godnością i szybko, najlepiej jutro, żeby majątek zostawić, no to można było powiedzieć, że ona tam się zamienia w nocy w trytona. Nie, to zamieniła mnie w trytona, ale już mi lepiej. No, często myślę, że jakieś tam negatywne konotacje mogą wynikać też z tego, że to były często kobiety, które parały się aborcją, tak? Na przykład. Albo no, robiły takie rzeczy, które budzą w ludziach strach. Znaczy, to jest jakaś naturalna konsekwencja wiary w zabobony, no bo jeśli na początku przyjmowaliśmy przez długi czas, że można za pomocą różnych nadnaturalnych sił wpływać korzystnie na ludzi, na sąsiadów, można zapewnić dobre plony i tak dalej, no to nawet taki najgłupszy wiejski głupek w końcu mu tam gdzieś świtało w głowie:
1: zaraz, skoro można zaszkodzić, skoro można dobrze zrobić, to można i zaszkodzić. Ale ja żem odkrył. Ludzie! I tam biegł i mówił: słuchajcie, co ja żem se wpadł na pomysł, ani, że jak taka czarownica może nam tu zrobić, żeby było lepiej buroki rosły, to może zrobić, żeby buroki nie wyrosły. A mi właśnie nie wyrosły. I to przypadek?
0: No to tak mogło być. Często były to kobiety po prostu bezbronne, bo to były jakieś właśnie starowinki, które żyły na uboczu w lesie, stąd te opowieści o chatkach gdzieś w lesie, nie? Ludzie, którzy się odcięli od cywilizacji, jeśli można było tak mówić, cywilizacja, no, od ludzi, no, żyli sobie na uboczu i no, ludzie to nie lubią takich, nie? Co się tam, takich odszczepieńców, słynne powiedzonko, zajebać odmieńca, to nadal popularne. Tak więc pamiętajcie, aby nie pozwolić żyć czarownicy właśnie. Jak znacie jakoś, to nie dajcie jej żyć, tak jest napisane. Czyli tam jej hałasować, jajko zgniłe jej wrzucić przez okno, nie dać jej żyć po prostu. A na tego Innocentego wpłynęło dwóch niemieckich inkwizytorów i to byli Dominikanie: Heinrich Kramer i Jakob Springer. Ja nie wiem, co jest z tym narodem, że oni zawsze inicjują jakieś takie chore rzeczy, jakieś wojny, jakieś mordy. I tutaj też widzicie. No, zresztą ten Heinrich to jest autor też słynnego Młota na czarownicę, o którym też wam opowiem trochę. A tymczasem sobie tutaj zmontuję chyba jakiegoś papieroska. To dobrze mi robi na koncentrację. To taki mój rytuał.

0: No i jestem z powrotem. Tak więc tych dwóch jegomościów mocno wpływało na Innocentego, podobno tam na rozmowy przychodzili i bardzo go tym tematem zarazili, że z tymi czarownicami to trzeba coś w końcu zrobić. Podobno to miało to takie tło troszeczkę społeczne, w sensie takim, że to był czas, to się stało w czasie, kiedy ludzie byli troszkę niezadowoleni z pewnych przemian, z biedy i tak dalej. No i skąd my to znamy, nie? Że trzeba ludziom wskazać jakiegoś wroga, żeby się na nim wyładowali, żeby mieli winnego tego, że im nie rośnie. Przykład, no bo to przecież główna bolączka i sens życia wieśniaka. Czy mu rośnie, czy mu nie rośnie? No i jak mu nie rośnie, to cały świat mu się wali, nie? A takiego człowieka łatwo właśnie nakierować na jakiegoś wroga i... No i oczywiście ja jestem przekonany, że to było takie myślenie, że ci papieże różni, przecież oni byli bardzo zdemoralizowani. Ten nasz Jan Paweł II to w ogóle faktycznie wzór i wszelkich cnót przy tych papieżach średniowiecznych. Oni tam ruchali się cały, tak, pchlali, ruchali, mordowali się, truli wzajemnie. Był czas, że było dwóch papieży i tam się bili o to, który lepszy, nie? No i właśnie Heinrich Kramer jest autorem słynnego Maleus Maleficarum, czyli Młot na czarownicę. Co wam powiem ciekawostkę, że to był czas, przez długi czas, to była najlepiej sprzedająca się książka zaraz po Biblii. Wychodziły ciągle, to nie nadążali w ogóle z drukowaniem, nie? Już tam po Gutenbergu. Bardzo popularne, no każdy chciał mieć, no przecież to jest taka cenna wiedza, jak rozpoznać wiedźmę, może tak jak w Monty Pythonie tam było, nie, że jeśli wiedźma waży tyle samo co kaczka, a kaczka nie pływa, a wiedźma pływa, no takie jakieś, to są takie mądrości różne. W Polsce ten Młot na czarownicę wydano w jakiejś zmienionej formie, tam brakowało pierwszego i trzeciego rozdziału, które ponoć bardzo ważne są dla każdego łowcy czarownic i w 1614 dopiero w Krakowie taka przeróbka trochę i no jakoś to było zmienione. A wiecie w ogóle, że Inkwizycja nadal istnieje, tylko zmieniła nazwę? Dzisiaj to się nazywa Kongregacja Nauki i Wiary, naprawdę. To jest dawna Inkwizycja, po prostu. To jest to samo. Na czele tej organizacji stał zresztą Ratzinger sam. Ratzinger. Czyli Szczurosław. Szczurośpiew. Szczurośpiew, tak można przetłumaczyć. Ratzinger. No i nadal tropią czarownice w sumie, tylko teraz mają bardziej tam na celowniku, to wiecie, tam Harry Potter, kot Leonarda da Vinci, kot Leonarda da Vinci. Może potrzeba kiedyś zrobić o tym audycję. O kocie Leonarda da Vinci. Da Vinci'ego. Prawda? Jak to po polsku mówmy. Da Vinci'ego. No i pewnie bardzo ubolewają na tym, że nie mogą po prostu kogoś wziąć, tam zamordować, na tortury, tam podręczyć mu miejsca niesforne obcęgami, prawda? Tak, fajna zabawa. No i to był też taki czas, że Inkwizycja szukała trochę, bo ona już była nie była powołana specjalnie na te czarownice, tylko tropiła heretyków ogólnie. I tak trochę chyba nie mieli co robić wtedy, tak mi się wydaje z tego, co wyczytałem, i tak chcieli uzasadnić rację bytu tej swojej organizacji. Znowu, skąd my to znamy, nie? Świat się nic nie zmienia, kurde, można powiedzieć. No, po prostu cały czas działają te same mechanizmy. Przecież my mamy cały czas naokoło siebie takie przypadki, że jest jakaś instytucja państwowa, zupełnie niepotrzebna, jakaś tam... fundacja, organizacja, coś tam, patriotyzmu, coś. I oni tak nie wiedzą, co zrobić. Tak boją się, że zaraz ktoś stwierdzi, że oni są niepotrzebni. I że pani Grażyna straci pracę i ja stracę pracę, wszyscy co my, no to zaczynamy coś wymyślać, nie? My jesteśmy potrzebni, bo musimy tu szerzyć, jest bardzo duży kryzys patriotyzmu, więc musi powstać film, mamy tu taki, wymyśliliśmy patriotyzm wczoraj, dziś i jutro, potrzebujemy na to 2 miliony złotych. Tak, więc tak to wygląda. No i ścigali te czarownice przez tak od XIV wieku to się jakoś zaczęło. Wcześniej, jak mówię, to nie było takie. Przypuszczam, że był nawet czas, kiedy Kościół nie czuł jakiegoś zagrożenia. Tak, znalazłem taką informację też, że był czas, że Kościół uważał, że to są po prostu wymysły takie, że to są takie fantazje chore trochę. Bardziej herezje takie, tak? Że ktoś sobie fantazjuje tam, że czaruje coś, tego. A i to jest w zasadzie takie nieszkodliwe, oprócz tego, że, no, że bluźni. No to mu się da parę batów, czy tam w najgorszym wypadku wygoni z wioski, czy z miasta i już, nie? Tak więc był czas, że to była zbrodnia mniejszego kalibru. No, ale w pewnym momencie się to nakręciło, no bo raz, że były te kobiety faktycznie, że można było przywłaszczyć majątek. Nie wiem dokładnie, nie udało mi się zweryfikować, jakie dokładnie były reguły konfiskaty, kto konfiskował. Na pewno Kościół, tak? Albo się dzielili. Inkwizytorzy, łowcy czarownic i Kościół i ewentualnie część dla rodziny jakaś mała. Podobno to był bardzo dochodowy interes. Taki łowca czarownic, dobry, fachura, brał na przykład odpowiednik dzisiejszych za jakiś taki masowy proces kilku tam czarownic w danym miasteczku mógł wziąć równowartość dzisiejszych 10 tysięcy funtów. No to jest kasiora, nie? No, to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, to fachowca trzeba i to panie tu przyrządy specjalne, no taki tutaj nożyk do nacinania. No właśnie, jak można było sprawdzić, czy czarownica jest faktycznie czarownicą? No oczywiście wystarczyło na początku zwykłe oskarżenie jakiegoś niechętnego kuzyna, czy kogoś z rodziny właśnie, kto nas nie lubi, albo sąsiada, któremu nie oddaliśmy wideł na przykład. No i już się brali za takiego delikwenta oskarżonego, przychodziło się do niego, zabierało się, no i tortury były dozwolone oczywiście przy... Wiecie co, ja myślę sobie, że nie ma osoby, która by na dłuższą metę wytrzymała tortury, no bo nie wiem, czy by się wśród nas ktoś znalazł takiego, kto... czy znalazłby się wśród nas taki lub taka osoba, ogólnie, kto by wytrzymał wbijanie igły na przykład pod paznokcie, albo odrywanie obcęgami cycka, bo takie też były tortury. W ogóle okazuje się, że inkwizytorzy się bardzo mocno skupiali na miejscach niesfornych, tak? Szczególnie u kobiet. Współcześni psychologowie, niektórzy twierdzą, takie znalazłem też opinie, że to jest jakaś... nerwica seksualna, tak to nazywają, nerwica seksualna, i że młot na czarownicę, który powstał jakoś tak szybko po tym, jak Innocenty tam ogłosił pod wpływem inkwizytorów, że trzeba coś tu zrobić z problemem, trzeba ostatecznie rozwiązać problem czarownic, no to jest w zasadzie zbiór różnych takich lęków, fobii, zakonników. I to się zbierało przez lata. Ten Heinrich, on zrobił taką kompilację tego, nie? Znał te klimaty, pewnie był bardzo bogobojny i religijny, i był dominikaninem, no to się orientował i tam chodził po zakonnikach i innych i się dopytywał, zbierał to do kupy, no i wydał kompilację. No i myślę w ogóle, że Inkwizycja zbierała wokół siebie, bardzo przyciągała różnej maści sadystów, mizoginów nienawidzących kobiet, dewiantów, jakichś gejów pojebanych, takich, którzy po prostu nienawidzą tych kobiet i ich brzydzą, te baby wstrętne i chcą je tam, albo takich, którzy się zawiedli na kobietach, bo im się związek nie udał i jakoś się mszczą w pewien sposób. Taka zbieranina, nie? No oprócz tego oczywiście służbiści, jak w każdym systemie i w każdym czasie, pan policjant, on się nie zastanawia, czy prawo jest głupie, czy nie, on ma tylko egzekwować prawo, tak? On ma być posłuszny. Więc jak u nas przychodzi gliniarz, wzywacie na przykład policję, bo osoba, której wynajęliście mieszkanie, nie płaci wam od pół roku i zasyfiła i już jest odłączony prąd, woda, a on mówi, że ma was w dupie i że to jesteście złym człowiekiem bez serca, że go chcecie wyrzucić i on nie pójdzie nigdzie. No to policja przyjedzie i powie, my nic nie możemy, no to prawo jest prawo i pojadą z powrotem. Tak u nas jest niestety, to jest tragedia, ja o tym chcę zrobić audycję właśnie, o tym jak zmieniło się prawo mieszkaniowe. No, wynajmujący teraz jest bardzo często bezsilny, jest wiele reportaży o tym, że właściwie można komuś zasiedzieć, można komuś nie płacić, można u kogoś mieszkać i jak jesteście wielcy w barach, to wam nikt nic nie zrobi. Chociaż powiem też o sposobach, jak można sobie z tym poradzić, nietypowo. A i zgodnie z prawem też. Wracając do młota na czarownicę, Maleus Maleficarum, przypominało mi się, że w Diablo tam jakiś młot trzeba było znaleźć, który się nazywał Malus, czy Maleus właśnie. No, mam tu cytaty zapisane z młota na czarownicę. Na koniec jeszcze szatan podaje jej przepis na maść specjalną, która pozwoli nowej czarownicy żądzę zaspokajać. Specyficzny jest jednak skład owej mikstury, bo do jej zrobienia wykorzystuje się kości małych dzieci. No, czy mamy powtórkę z rozrywki. Żydów też posądzano o to, że z krwi chrześcijańskich dzieci robią macę, tak? No, mówiłem, dobry sposób na to, aby wszyscy się obrócili przeciwko komuś. Kobieta złożyła szatanowi przysięgę, że po 7 latach odda mu swoją duszę i ciało. Zawsze ta liczba 7, nie? Magiczna liczba. Jednak miłościwy Bóg sprawił, że w 6 roku pojmano ją i na stosie spalono. Ale miała szczęście, nie? Już się zbliżał czas, że musi duszę oddać, a tu ją uratowali, ją spalili. I poszła do nieba. A jak sobie poradzić na przykład z gradem przyzwanym przez czarownicę? Przeciwko gradowi czy burzy najlepiej zastosować znak Krzyża Świętego. Ewangelia Świętego Jana podaje, że należy 3 razy, nie 5, nie 10 i też nie 7, ani nie 8 takoż, a jeno 3 razy. I tu przypominam, że 14 też jest zakazane, jak i 15. I nie 20 też razy, a 3 jest liczbą, jaką musisz odmówić pacierz lub pozdrowienie anielskie. Co to jest pozdrowienie anielskie? Jakieś takie, że tam się patrzysz do nieba i yo, yo, panie anioł. Coś takie pozdrowienie anielskie. Yo, yo, panie anioł. Następnie głośno powiedzieć. Na początku było słowo i przeżegnać burzę znakiem krzyża. Na koniec należy powiedzieć jeszcze 3 razy. Słowo ciałem się stało. Dzięki temu burza zesłana przez czarownicę natychmiast ustanie. Jeśli robilibyśmy to bez wzywania imienia Boga, moglibyśmy jedynie zaszkodzić. Dla pozbycia się gradu należy 3 ziarna gradowe wrzucić w ogień i odmówić modlitwę. A dlaczego w ogień mamy to wrzucać? Ano dlatego, by szybko stopniało i rozpłynęło się, Dzięki temu dzieło szatana również zostanie szybko zniweczone. Tu mamy właściwie przykład myślenia magicznego i rytuałów bardzo przypominających te od czarownic. No bo to jest takie myślenie właśnie, że jak, no mądre, ja też się zgodzę, że mądre. No bo tu mamy takie myślenie, że jak wrzucę odrobinę tego czegoś, co tam jest tego więcej, to się z tą resztą stanie to samo, co z tą odrobiną, tak? Czyli jak na dole, tak na górze i pewna tutaj intencja men się liczy. To jest cały czas to samo myślenie magiczne i ciekawe, że właśnie Młot na Czarownicę też właściwie proponuje nam rytuały, takie kontrrytuały, tak? Czarownica pewnie przywołując ten grat, żeby nam szkodzić, też wykonywałaby zbliżone, czy podobne jakieś, jakieś czynności, nie? Też wzięłaby małą kulkę lodu i coś z nią zrobiła i potem z nieba spadłoby dużo kulek lodu. I to samo proponują nam autorzy Młota na Czarownicę. No ale to jest oczywiście dobry rytuał, to jest dobra moc, dobra magia, bo ona pochodzi od Pana Boga, a nie od szatana. Nie wiem, czy ja nie za mądrze mówię, czy wy nadążacie, czy wy zrozumieliście wszystko, bo to są bardzo skomplikowane rzeczy. Fachowca trzeba. Ja wam to za darmo zdradzam, a to normalnie jako łowca czarownic czy inkwizytor to bym wam pół mieszkania zabrał za taką wiadomość jako wynagrodzenie. No. Inny cytat, ale tu przerwiemy na moment, bo mamy telefonik, a każdy telefon to jest świętość w radio. Halo?
1: Dzień dobry wieczór.
0: No, dobry wieczór panu, dobry wieczór panu.
1: Tak.
0: Grzegorzowi.
1: Nie słuchałem od samego początku, tak gdzieś od 20 minuty.
0: No.
1: Nie wiem, czy mówiłeś o...
0: Przeklinam Halo? Tych, którzy nie słuchają od początku. Przeklinam.
1: A, myślałem, że słuchacie.
0: Nie, słychać się, a teraz trochę ciszej jakby chyba.
1: Trochę ciszej?
0: Czekaj. Ja tu mam na fulla ciebie, to musisz ty się podgłośnić troszkę.
1: To wezmę do ręki mikrofon teraz, okej?
0: No, chyba nawet było wcześniej, okej, chyba przesadzam, bo tu patrzę teraz na wskaźniki i dobrze cię słychać. Mów, śmiało, okay. Dobra, nieważne.
1: Nie wiem, czy wspominałeś, jak na naszych terenach jedna z głównych prób czarownic, jak je sprawdzali, czy to prawdziwa czarownica, czy nie. To z cyklu nie wiem, a się wypowiem, bo o czarownicach jakoś dużo nie wiem, jednak słucham audiobooka, jeszcze nie skończyłem, Normana Davisa, Europa. Uwaga, 160 godzin słuchania. Kurwa, dużo, ale o czarownicach już właśnie było. No to na naszych terenach była taka metoda sprawdzania czarownic, że na dębowym krześle ją wrzucali do jeziora najbliższego, w ciuchach, tak, tych takich bawełnianych, i kiedy utonęła, znaczy się, że jest niewinna, a kiedy wypłynęła, że czarownica i trzeba ją powiesić, tam spalić na stosie, wcześniej torturować. Więc dziewczyny nie miały lekko, ale warto też zakreślić, że to nie mówimy, że kobieta, czarownica nam się kojarzy, jakaś taka stara z miotłą. Nie, no to były 15-latki, 16-latki, bardzo często. To już była kobieta dawniej. Małe dziewczynki, to faktycznie sadyści, tacy niewyżyci to robili często.
0: Tak, nawet w procesach w Polsce były takie sytuacje, że spalono ileś tam czarownic i córki tych kobiet, które były podejrzane o czarostwo, to nasi tutaj duchowi przewodnicy i specjaliści fachowo orzekli, że one musiały tym wszystkim przesiąknąć i też są takimi trochę czarownicami, no ale takimi małymi, więc dostaną chłostę tylko i zachłostali te biedne dziewczynki na śmierć, tak, że one ducha wyzionęły. Ty wyobraź sobie takie małe, wiesz, małą dziewczynkę lać po prostu, wiesz, batem, tak, tak, że ona umiera,
1: z gimnazjum, z pierwszej klasy, nie wiem, dziewczynkę z drugiej. Przecież to jest dziecko, no weź, batem napierdalaj aż do śmierci. Nie, no, W ogóle dawni ludzie byli sadystyczni w cholerę.
0: To była zabawa też trochę dla ludzi, przypuszczam, dla motłochu, tak wiesz, przyjdź sobie na rynek, wyobraź sobie, nie masz co robić, a tu masz, wiesz, tu kogoś wieszają i się fajnie nóżkami se miota, tu kogoś palą i fajnie skwierczy i taki zapaszek dziwny, ciekawy, palonego ciałka, to zabawa.
1: Tak, tak, taka jedna z najgorszych śmierci, jakiej czytałem, to nie ma związku trochę z czarownicami, ale ze śmiercią w tamtych czasach, że gościa oskarżonego, nie pamiętam o co, zabójstwo, zamach na któregoś królów czy księciów, także miał przerąbane, więc wzięli go w dyby, nacinali całe ciało i smarowali miodem. I to było w upale, w lecie, na rynku i on tak przez 4 dni konał i tam larwy się po prostu robaki, larwy składały swoje jaja, wykluwały się nowe i go zżerały od środka i ludzie tak sobie właśnie chodzili zobaczyć, co tam u niego. Co tam u niego? Bo to ciekawe, nie? Jak 4 dni robaki kogoś jedzą. Muchy i tak dalej. No to on błagał tylko, jeśli mógł się wysłowić, żeby go zabili. Tak,
0: nie. Jak w Obcym, nie? No, też w tym Młocie na czarownicę były wskazówki, jak rozpoznać czarownicę i ponoć jedną z najpopularniejszych metod i podstawowych takich metod było rozebranie tej kobiety do naga, no, zwłaszcza kiedy młoda i ładna, to wtedy trzeba koniecznie to sprawdzić.
1: Ma 15
0: i sprawdzanie,
1: lat, tak?
0: Tak, i sprawdzanie znamion, czy nie ma. Tu, o pieprzyk, znamie szatana, bo było takie przekonanie, że zawierając pakt ze złym, dostajesz jakieś takie znamie na ciele, no więc miałeś przerobane, jak miałeś jakieś znamie, przebarwienie, czy nawet dużego pryszcza.
1: Tak, tak.
0: Szatański tak. Pryszcz. A z tą próbą wody, to też taka druga chyba najpopularniejsza metoda. Nie słyszałem o tym krześle, o którym powiedziałeś. To chyba jakiś mądrala wpadł na pomysł, jak tu usprawnić i potrzebny chciał być. Tak jak dzisiaj mamy wpis różnych takich przydupasów, to przyszedł tam do jakiegoś naczelnego inkwizytora i ja tu bo chciałem propozycję, że tak moje, to opracowałem nową metodę z krzesłem, czy ja mogę naświetlić?
1: Tak, takie dębowe namoczone leżało w rzece, kurwa, 100 lat, nie? Samo tonie, przywiązali dziewczynkę, poszła na dno, no była niewinna, tak.
0: Ciekawe jest też to, że te kobiety faktycznie często nie tonęły i kiedyś właśnie też gdzieś wyczytałem, że to było spowodowane budową jakby tych sukni, że one miały ileś tam warstw i kobieta po prostu wpadała i unosiła się przez tą suknię, która tak wypierała ją trochę.
1: Tak zależy z czego była, jak była bardziej taka, nie wiem...
0: Wchłaniająca,
1: no to miała... To była niewinna za to, tak? Ale już sobie nie wypłynęła. Ale przynajmniej nie miała tak tortury. Więc no nie wiadomo.
0: Jeden z inkwizytorów podobno miał taki nóż, który taki jak się w teatrach czy na filmach używa, że jak chcesz ostrze wbić, to ono się chowa, jest tam na sprężynie jakieś czy coś. No i wiesz, dźgał taką kobietę podejrzaną o czary i o, nie krwawi, nie? No bo to taki fejkowy nóż miał. To byli często ludzie, no skoro dzisiaj spotykamy całą masę ludzi, którzy potrafią przyjaciela okraść, wykiwać, albo na krzywdzie dziecka zarabiać, albo wykorzystać seksualnie dziecko, czy kobietę jakąś, wiesz, okraść wdowę, no cokolwiek, takie najstraszniejsze rzeczy zrobić, najbardziej niegodziwe i podłe, no to czemu wtedy nie mieliby tacy ludzie też być dookoła, skoro generalnie byli bardziej okrutni, przyzwyczajeni do okrucieństwa i tak dalej. I tacy...
1: Śmierć była normalna, było dzieci... urodziła 15, nie zostały 3, to jest normalne, nie? W różnym wieku poumierały, to śmierć była na porządku dziennym.
0: I przypuszczam, że ludzie kiedyś byli bardziej nastawieni na pieniądz, że to było marzenie prawie że każdego. Dzisiaj spotykamy wielu takich ludzi, którzy to jakoś tam odrzucają, minimalizują swoje potrzeby, jak to się mówi.
1: Wiesz co, nie wiem,
0: wyprowadzają się na działeczkę, a kiedyś było pewnie więcej.
1: Nie powiedziałbym, że na pieniądz bardziej ludzie byli przywiązani do ziemi. Oni nie, że ktoś im kazał odgórnie, oddolnie. ich jak w ogóle to u nas się tak przyjęło romantycznie, że tam w powstaniach różnych, przeróżnych, że cywilni ludzie mają walczyć. Dawniej rycerze walczyli, dawniej był tak, przyjeżdżał poborca podatkowy na takim koniu z takim herbem i brał od nich tam podatki. Potem ktoś przegrał bitwę, te wojska się szukały 3 lata, bo to duże połacie ziemi przecież i jakieś tam księstwo przegrało, drugie wygrało, to przyjeżdżał inny poborca podatkowy. Oni rycerza raz na jakiś czas widzieli. Oni jeszcze przez myśl by nikomu nie przeszło, żeby rycerza tam z konia ściągnąć, czy... No nie było tak. Nie myślał się w takich kategoriach po prostu. Ludność cywilna była oderwana od tego. Ich to mało obchodziło, który poborca do nich przyjedzie. Oni byli przywiązani do tej ziemi przez pokolenia. Tam siekiera była przekazywana, wykuta przez pokolenia. Tam technologia jakoś szybko się nie... na oczach, tak jak na naszych oczach dzisiaj. Nie? Byliśmy mali, nie mieliśmy komputerów kieszonkowych, teraz mamy. Dawniej w pokoleniu było podobnie. No, oni byli przywiązani do ziemi i tyle. I ich, dla nich to było najważniejsze chyba tam mieć tą ziemię swoją, tak żeby się wyżywić.
0: Nie wiem, tak. Przypuszczam, że znakomita większość różnych chłopów tej swojej ziemi nigdy nie opuszczała i całe życie żyli w swojej wiosce praktycznie. Raz na jakiś czas wyjechali do jakiegoś tam oddalonego, niezbyt jakoś tam bardzo miasteczka. Dwa razy byli na dworze, co wspominają potem przez lata całe, że tam tak był sufit wysoko i owoce leżały i takie piękne kobity były.
1: Tak, kiedy do kościoła się chodziło, no to jak już poszedł do kościoła gdzieś tam kilometrów, no to cały dzień już siedział i się modlił. No to było wydarzenie przecież i ja się nie dziwię, bo było coś innego.
0: No i social life taki dla kobiet, bo kobieta w średniowieczu za bardzo nie mogła sobie tak wychodzić, gdzie tam chciała se łazić, gdzie ona będzie łazić, ma siedzieć w domu. Wyjście do kościoła było często dla kobiety jedyną możliwością, żeby sobie pogawędzić z koleżankami, spotkać się z kimś. No to takie smutne czasy trochę.
1: Co jeszcze chciałem powiedzieć na koniec, właśnie, że nie wiem, czy też przez te 20 minut na początku o tym mówiłeś, no to było po rewolucji luteriańskiej, ta cała rzeź czarownic, która miała miejsce właśnie, znaczy miała miejsce wcześniej, ale tak najbardziej w krajach protestanckich, nie katolickich. To taki plus dla Watykanu jednak, że umiał jeszcze jakoś racjonalnie do tego podchodzić, chociaż też się zdarzały w krajach katolickich egzekucje, jednak w protestanckich to już na potęgę.
0: No, też słyszałem taką opinię, że wśród protestantów było dużo
1: więcej. Znaczy, to nawet nie tylko opinia, bo to
0: ale nie jestem przekonany do końca tego, bo to wszystko wyszło jakby z Watykanu. Inkwizycja była przecież katolicka, watykańska, nie? No to młot na czarownicę przez dominikanów. No to wiesz, i podobno normalnie też na wielką skalę katolicy też zabijali. To nie jest tak, że to protestanci. A dzisiaj to nawet zielonoświątkowe kościoły w Afryce szerzą dalej takie poglądy. Ty czujesz? I nakręcają ludzi, tych biednych, czarnoskórych, nieznających świata, przesądnych, zabobonnych murzynków, że trzeba się bać czarownic i oni potem biorą jakieś dziecko z wioski, które się dziwnie zachowuje troszkę i na przykład potrafią wbijać duży gwóźdź w głowę temu dziecku, aż się nie przyzna, że jest czarownicą.
1: No aż strach pomyśleć, że w dzisiejszych czasach się to jeszcze dzieje, więc nie oceniajmy ludzi właśnie.
0: Dzieje się, bo może się dziać.
1: Edukacji.
0: Niestety Kościół ma to do siebie, że wykorzystuje bardzo sytuację i naiwność, i głupotę, i zabobon do swoich celów. I to robi to bardzo perfidnie. I jak ma taką sytuację, że po prostu może robić to samo, co w średniowieczu, to życie pokazuje, że robi to samo, co w średniowieczu. Taka to jest instytucja wspaniała. Nie mówię tylko tu teraz o katolikach, tylko właśnie też o protestantach, o zielonoświątkowcach i o innych odłamach chrześcijaństwa, ale okazuje się, że prawosławie było bardzo tutaj się wyróżniało na plus, jeśli chodzi o to sądzenie czarownic. No że tak. Nie było tam tego, tak prawie wcale. Ciekawe czemu.
1: Nie no wiem. Tak, dobra, to ja kończę.
0: Dzięki.
1: Przełączam się na odsłuch. Miłego wieczora. Pa.
0: Wzajemnie, trzymaj się. Dzięki za telefon. Cześć. To był Grzesiek. Co my tu mamy jeszcze z młota na czarownicę? Właśnie, jak można też poznać tutaj czarownicę? Dodać jeszcze należy, że czarownice przystępujące do stołu pańskiego przyjmują komunię pod język, aby przypadkiem Bóg ich nie nawrócił, lub po to, by później komunikant wyjąć z ust. Przez to też kapłani mają za zadanie obserwować kobiety przystępujące do komunii świętej, by zauważyć w porę, która z nich jest czarownicą. Czyli tam mają zaglądać do gęby, czy nie schowała pod język, żeby wypluć. W Anglii na przykład były zakazane tortury, jakoś tak cywilizowanie bardziej podchodzili. Właśnie, słynny łowca czarownic Matthew Hopkins. To już jest renesans. To on miał różne metody, na przykład pozbawiał oskarżone snu. No to wiadomo, że brak snu to jest jedna z najgorszych tortur. To się wydaje, że to jest takie lightowe. Ale tak naprawdę spróbujcie sobie nie spać. Będziecie błagali o sen, zaczną wam się mieszać zmysły. Ja to uczucie trochę znam, ponieważ, no wiecie, zawsze trochę się słabo uczyłem i z odrabianiem tam zadanych prac, zrobieniem malunków był problem. Wszystko to zawsze na ostatnią chwilę robiłem. W ostatnie dwa dni, zamiast przez cały rok, no i ten nie spałem. Na przykład przez te tam trzy dni, dwa dni czy coś, to znam trochę to uczucie. Zaczynają się omamy pojawiać i dziwnie się człowiek zachowuje. No, stosował też próbę wody. W ogóle z tym wieszaniem to okazuje się, że bardzo często, było wiele takich przypadków, to się bardzo często zdarzało, że wieszani nie umierali od razu, nie następowało pęknięcie kręgów szyjnych od sznura, od ciężaru, tylko ci ludzie się cholernie męczyli. Przez długi czas tam wierzgali i czasami zdarzał się miłosierny kat, który łapał za nogi takiego delikwenta, czy delikwentkę. Może to nie jest dobre słowo tu, delikwent. No, skazańca lub skazaną. I ciągnął swoim ciężarem w dół, żeby przyspieszyć śmierć. Czasami robili to też bliscy ofiary, żeby pomóc jakby bliskiej osobie umrzeć. No i ludzie, jak to przy wieszaniu, sikali, oddawali kał, mocz. To była bardzo taka haniebna śmierć w sumie i no taka hańbiąca. Nie chciałbym w ten sposób umrzeć raczej. Takie poniżenie jeszcze człowieka, nie? Na koniec. No i ten właśnie Hopkins był bardzo hojnie wynagradzany, dorobił się majątku, miał pomocników swoich, których też wynagradzał, miał kobiety, które tam dźgały czarownice tymi nożami fejkowymi, oczywiście one były wtajemniczone w cały ten proceder. To byli bardzo tacy źli, wyrachowani ludzie, którym zależało głównie na kasie i po prostu no, zrobiliby wszystko z tobą, żeby zarobić parę dukatów. Tacy ludzie. Ale byli bardzo szanowani w ogóle. I to kosmiczne pieniądze. Cała wieś, całe miasteczko się składało. Były takie nawet sytuacje, że jakieś miasto musiało nałożyć większe opodatkowanie, bo po prostu tak się wykosztowali na specjalistę od czarownic. Bardzo dobrze w Wiedźminie, w jednym To było w sadze wiedźmińskiej. Wiedźmin i jego kompania spotkali jakiegoś takiego kapłana, który się tam właśnie rwał do osądzenia czarownicy i wrzucili mu rozżarzoną podkowę do majtek, czy coś takiego, bo on tam jakąś próbę kazał zrobić, coś, to wrzucili mu do majtek, do majtków, rozżarzoną podkowę. To myślę, że to jest dobry sposób na traktowanie takich ludzi,

ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan Bóg Twój sprzed swego oblicza. Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz Tobie nie pozwala na to Twój Pan, Pan Bóg Twój. No i oczywiście słynne, nie pozwolisz żyć czarownicy. No i właściwie można powiedzieć, że ta księga, Biblia, stała się inspiracją dla wielkich mordów. Znaczy inspiracją. To ciężko powiedzieć. Ja bym jednak, no, wiecie, nie jestem fanem chrześcijaństwa, ale tu bym go trochę bronił, że to właściwie... nie wiem, to by się w jakiś sposób i tak stało. A poza tym to nie było takie ważne, że tam w tym chrześcijaństwie. To była po prostu potrzeba chwili, wyrachowani, cyniczni ludzie, którzy znaleźli sobie, szukali, aż znaleźli sobie po prostu pretekst do tego, żeby zabijać, zabierać, przejmować, karać, torturować i jeszcze sobie pooglądać gołą babę, nie? Więc nie wiem, no ale można też w sumie przyjąć, że to taka złowieszcza księga, która przyniosła wiele nieszczęść. Chociaż różną to miało skalę. W Polsce odbyło się chyba coś koło 1000 procesów. Gdzieś tu miałem zapisane, około 900 nawet. Z czego jeszcze w ogóle 400, w 400 przypadkach tylko skazano na śmierć, więc u nas to jakoś ominęło, no mimo, że ten Mieszko tutaj przyjął to chrześcijaństwo, no, a miał inny wybór w sumie, co miał zrobić, jak świat był chrześcijański, Europa chrześcijańska, my tu mamy problemy i będziemy mieć przeciwko sobie jeszcze, tak, sąsiadów, bo jesteśmy tu inowiercy, dzikusy, barbarzyńcy. No i co ja chciałem powiedzieć? W ogóle wybaczcie mi, trochę dzisiaj mało spałem i taki jestem trochę śpiący, rozkojarzony. No a najwięcej właśnie w Niemczech. Tam to w ogóle szał zabijania czarownic i sądzenia. Niemcy to się rwą jakoś do zabijania zawsze, nie? Po prostu pierwsi. Kto to tak powiedział, że śmierć jest mistrzem z Niemiec? Jakiś poeta, pisarz, nie pamiętam. Ktoś tak powiedział. Byłem kiedyś na wystawie, gdzie pokazywano narzędzia tortur, takie, jakie stosowała inkwizycja. No to tak niezbyt przyjemna rzecz. Myślę, że dzisiejsze tortury... jakieś podtapianie czy coś, to jest naprawdę małe miki. Przypuszczalnie ludzie się dosyć szybko przyznawali i może nawet nie dochodziło tak często do samych tortur. Tylko ja się obawiam, że przyznanie się tak od razu po zobaczeniu tych narzędzi tortur, bo tak często jest, że kat pokazuje narzędzia. To Etam tak powiedział, że śmierć jest mistrzem z Niemiec. Pisze, pytaj, wiesz... No, przypuszczam, że Etam wziął to od kogoś, bo ja już to przed Etamem gdzieś słyszałem. No, więc przypuszczam, że takie od razu przyznanie się, które było pewnie częste po zobaczeniu samych narzędzi tortur i po wyobrażeniu sobie, co mogą nam nimi zrobić, nie było uznawane za jakieś przyznanie się. Co, tak? Już? Od razu? To coś nieszczerze tu. Musimy potorturować trochę, bo ja nie po to przyniosłem i nie po to, żeśmy się na kata wykosztowali. No wiecie, o co chodzi, nie? Że on i tak się było torturowanym. A kat w ogóle, no to była taka ciekawa profesja. Wiecie, że żona kata miała pozwolenie na prowadzenie burdelu? Była tak uprzywilejowana. W ogóle kat wszystkiego, co dotknął, było nieczyste. Też... Więc kat miał na jakiś taki, przy straganach miał zawsze odłożone, że to już jest dla kata jakby co, bo on jakby dotknął tam, gdzie wszyscy dotykają, to by przeklął.

Czyli cały czas ta wiara, że ktoś coś dotknie, że zaczaruje. To było bardzo częste, że krowa nie dała mleka, tak? I w pewnym momencie taka w ogóle jakaś paranoja była już, że o byle co, że ludzie się bali, tak? Tak jak za komuny się bali, że przyjdą jutro, tu, że po mnie przyjdą jutro, to myślę, że ludzie się w pewnym momencie zaczęli bać wszyscy już, że ktoś na nich coś powie, że ich aresztują. I to naprawdę tak było. Było taki już taki przesadyzm totalny, że na przykład się nie przeżegnałeś przed zjedzeniem kapusty. To już po prostu się zaczynałeś bać, tak? Że zaraz po ciebie przyjdą, bo się nie przeżegnałeś. Ba, nawet jak się za długo modliłeś, to ktoś mógł cię oskarżyć, że za długo się modlisz i udajesz pewnie, bo tak udajesz takiego gorliwego. No tak po prostu wszyscy nagle zwariowali już całkiem, nie? Przypuszczam, że to właśnie apogeum takie trochę tego zjawiska. Moda taka, można powiedzieć. Też sobie tutaj przyglądałem temat polskich jakiś. W Doruchowie stracono ostatnie polskie czarownice i to był XVIII wiek, końcówka XVIII wieku. 14 rzekomych czarownic, gmina Doruchów. W ogóle jest kilka takich miejscowości w Polsce, gdzie były te sądy jakoś nasilone i dzisiaj oni budują jakoś tam swoją markę na tych czarownicach. Nawet do tego stopnia, że potrafią swoje szkoły nazywać jakoś tam szkoły czarnoksięskie, coś. Mają jakieś tam pomniki, czasami jakieś krzyże, gdzie są przeprosiny, że tutaj niewinnie posądzone kobiety zostały zabite. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie i wybaczamy, wiecie, takie tego typu rzeczy, więc starają się jakoś zbudować coś na tym właśnie, na tych czarownicach. Co tu jeszcze jest? No i w ogóle ciekawe, że kiedyś na czarownicę mówiono też cioty. Cioty. No dzisiaj ciota oznacza co innego. No ale jak ktoś, to do facetów mówię, jak ktoś was złośliwie nazwie, powie ty cioto, to możesz powiedzieć, o dziękuję, tu, że co, że ja czarostwem się param, że taki mądry, tak? Bo to właśnie ciota to czarownica, to że ja taki czarownik. No dziękuję, dziękuję. On się zaburaczy albo nie zrozumie nic w ogóle. Cioty. No bo to takie cioty, takie starsze kobieciny. Albo baby, albo babiny, albo ciotunie. No i też było czasami oskarżenie, że taka ciota zadała wam kołtuna. Wiecie, co to jest kołtun? To się takiemu chłopkowi robił kołtun, jak on nie mył głowy na przykład przez rok i zaczynało go to swędzieć. Tam ta głowa, a on się drapał tam do krwi i mu się robił strób i tam jeszcze robactwo się lęgło i powstawał taki dziwny twór na głowie. I on to jeszcze czapką se zakrył, żeby nie było widać i chodził z tym drugi jeszcze rok i mu tam ropa się robiła. No i miał takie coś, co czasami stawało się jakby częścią ciała praktycznie. To zaczynało żyć, naprawdę, to dziwne zjawisko, ten kołtun. No i to właśnie to nie jest winny ten chłop, że on się nie mył przez rok, tylko wiedźma mu tego kołtuna zadała. Kołtuna. Jedna z takich posądzonych kobiet udało jej się uratować dzięki sprytowi, bo no, miała chyba jakiś dryk, jakąś smykałkę do teatru i zrobiła szopkę, zrobiła przedstawienie. Zaczęła się dziwnie zachowywać po
prostu coś jęczeć, wrzeszczeć, wywalać gały, tam coś złorzeczyć, nie? Jakby była faktycznie opętana, ale zaczęła też prosić, módlcie się za mnie, uratujcie mnie. No i ludzie się zaczęli modlić, a ona wtedy ozdrowiała i tam i dziękowała, że uratowali ją, chwaliła Pana i tak dalej. No i połechtała chyba tym wszystkich tak bardzo, że ją w końcu uniewinnili, to znaczy wypuścili ją wolno, tak? No, sprytne, dobry sposób, taki psychologiczny trochę, dowartościować kogoś, ktoś miał dobry humor, nie? Że uratował życie, no i wszyscy byli zadowoleni. Taki myk zrobiła jedna kobieta. Czytałem też, że prawdopodobnie jakieś czasami faktycznie kobiety zaczynały się dziwnie zachowywać, ogólnie faceci, jakby byli przeklęci. A była to po prostu plaga sporyszu w zbożu. To jest taki grzyb, jakiś pasożytniczy, z którego się robi LSD, między innymi. I no, jak się najesz takiego zboża ze sporyszem, to masz odlot, że hej, nie? I zaczynasz wtedy zachowywać się jak opętany. Zresztą w wielu wierzeniach, także u chrześcijan, przez długi czas, przez całe wieki uważano, że choroba jest związana ze złym duchem, który w ciebie wszedł. No bo nie wiedziano, nie znano się na chorobach, no to zły duch cię opętał i się dziwnie zachowujesz, nie? Bardzo długo osoby niepełnosprawne umysłowo uważano za opętane. Oj, chyba to jeszcze do niedawna jakoś w ogóle, wiecie, to no, do niedawna jeszcze nie wolno było samemu Biblii czytać i posiadać też. To jakoś chyba się po pierwszej wojnie światowej dopiero zmieniło w ogóle. O, mam tu zapisane właśnie dokładnie, że w Polsce odbyły się 943 procesy, z czego 309 zakończyło się karą śmierci. To naprawdę jest niewiele. W Niemczech to było coś koło 50 tysięcy. I to rekord, nie? Tak więc widać tu straszliwy rozstrzał taki w tych statystykach, nie? Że no, no dobrze, jakoś znowu wyszliśmy z podniesionym czołem tutaj, można powiedzieć, jeśli można to w tej sytuacji tak powiedzieć w ogóle, no ale no, różnica jest dosyć spora, tu 50 tysięcy, a tu 1000, nie? A ustało to w zasadzie dopiero na początku XIX wieku, tak całkiem, że jakieś ostatnie procesy, władza już zakazuje. Znaczy ustało. No tak jak powiedziałem, w Afryce to nadal jest niestety. Najgorzej jest ponoć w Nigerii. I co ciekawe, przed rokiem 2000 takie procesy o czary, jakieś. Tam władza raczej też tego nie akceptuje, nie, ale ludzie na własną rękę robią te samosądy bardzo często. I rządzą się sami, tak po prostu. I przed rokiem 2000 to było marginalne zjawisko w ogóle, całkowicie. I to się gwałtownie zmieniło w pewnym momencie, kiedy ukazał się pewien film, o którym za moment wam opowiem.

Okej, jestem z powrotem. Przepraszam za te przerwy, ale no, chcę się palić, tak? I sobie muszę tutaj za pomocą maszynki konstruować te papierosy, co zabiera chwilkę. Właśnie, będę wdzięczny za jakieś wpłaty, najlepiej nie znowu od tych samych ludzi, co zawsze, bo po prostu głupio trochę, nie? I tak trochę niesprawiedliwie, więc drogi słuchaczu, jeśli lubisz Nocne Radio, słuchasz często audycji, no to myślę, że to jest to najlepszy możliwy czas, żebyś wpłacił parę złotych. Nie musi być dużo, możesz nawet symbolicznie, jak jesteś biedny, no, ale no, bardzo by mi się przydało teraz, mam przeprowadzkę, tak dalej. Jakiś ciuch by mi się przydał, tak dalej, to będę wdzięczny za jakieś donejciki. Co z tą Afryką? No właśnie, ukazał się w pewnym momencie film o tytule Koniec zła. I to jest film o dzieciach opętanych przez szatana. W Nigerii właśnie najwięcej jest są tego oskarżania właśnie dzieci o czarostwo. I to jest koszmarny film, widziałem fragmenty, to jakiś w ogóle, jakby to zrobił jakiś psychopata. Film, w którym pokazane są jakieś inscenizowane, takie wyreżyserowane sceny, gdzie dzieci jakby wydubane oczy mają, zjadają jakieś ciało ludzkie, wiecie, no jakiś koszmar, to totalny. I to się ukazało, ten film miał świetną dystrybucję. Zrobili go ludzie powiązani z kościołem zielonoświątkowym, kościół Liberty, tak się nazywa jakiś, i przywódczynią kościoła, a zarazem jedną z najbardziej wpływowych kobiet w Nigerii jest Helen Ukpabio. No i też dodajmy jedną z najbogatszych kobiet. I to ona jakby to wszystko tym kieruje. Baba, wstrętne babsko, które dorobiło się fortuny na tym, że oskarżyło, nagle wywołało histerię, że dzieci są opętane w dużej ilości w ogóle w tym kraju przez demony, przez czarami się rzucają klątwy. I ludzie w to uwierzyli. Ten film, znają nadspodziewanie dużo ludzi zna ten film. Widziałem taki reportaż, który był temu poświęcony, i biali ludzie, którzy tam przyjechali ratować te dzieci, które często są całkowicie, w najlepszym wypadku są odtrącone całkowicie przez społeczność, tułają się gdzieś, szukają czegoś do zjedzenia, takie biedne te dzieciaki, i nie chcą ich w ogóle, nikt ich nie chce, w ogóle by się zbliżały do niego, bo wszyscy są pod wrażeniem tego filmu, Koniec zła. No tak naprawdę to początek zła był, tak? Bo jak mówiłem, są naprawdę przypadki, że dzieciom się maczetami się te dzieci tnie na kawałki, tak? Kiedy taki biały jegomość, jakiś taki działacz, nie pamiętam niestety imienia i nazwiska tej zacnej osoby, a szkoda, że sobie nie zapisałem, kiedy ten człowiek próbował nakłonić mieszkańców jednej wioski, aby przyjęli z powrotem wypędzoną dziewczynkę, to oni z maczetami po prostu wystartowali, chcieli ich tam zlinczować, tak? Mówiłem o tym wbijaniu, jednej dziewczynce wbito gwoździa, tak? W głowę wielkiego, wyszła krew spieniona. Dziecko to przeżyło, ale już niestety jest niezdolne, żeby chodzić do szkoły razem z innymi dziećmi w tym azylu, bo tam są takie azyle, gdzie opiekują się tymi dziećmi. Też ci, co bardziej światli, czarnoskórzy, tak, Afrykańczycy, którzy poświęcają się właśnie pomocy tym dzieciom odtrąconym. Jest to bardzo, jest to zjawisko naprawdę na sporą skalę. Jest to autentyczny problem. Oczywiście władza, jak to władza, ma to wszystko tak z grubsza w dupie. Ważne są pieniądze i głosy i tak dalej. A jak nie można ugrać, to samo co u nas, tak? To samo co wszędzie, to samo co na każdym świecie. Te kurwy po prostu rządzące, to są właśnie kurwy. Zwykłe. I
ta baba, oczywiście próbowali z nią porozmawiać i spytać się, dlaczego pani tu nakręca taki klimat, że dzieci się krzywdzi, czy nie wiem, jak pani tak może. No tam ich zwyzywała, powiedziała, że oni są zamknięci na Ducha Świętego, czy coś. W ogóle to ciekawie z tym Duchem Świętym jest. Duch Święty niektórym pomaga rozpoznawać czarownice tam w tej Afryce. Tam się to wymieszało po prostu, te wierzenia afrykańskie, kościoły zawsze to robią, że próbują zintegrować ze sobą po prostu to, co było i to, co chcą wtrynić, tak jakby to połączyć jedno z drugim, żeby nie likwidować całkiem, bo to człowiek tego nie zaakceptuje, ten czarny, tylko dać mu coś powiedzieć, że to ten twój mzimu to jest to samo, co Pan Jezus. Twoje mzimu. On wtedy się cieszy i podskakuje. O, moje mzimu to Pan Jezus też. O, to Pan Jezus też dobry. No. Jak to samo, to się nie różni, to już. Tak więc, no, nie wiem, w tej Afryce w ogóle są tak ciemni czasem ludzie, no, jak mają nie być, jak często żyją tak jak ci chłopi, o których wcześniej mówiliśmy, że tylko praca w polu, usiąść sobie na pieńku, tam zapalić sobie tytoń, znowu praca, spać, poruchać, praca. No to jak mają nie być ciemni, tak? Nie wiem, aż się wzruszyłem i oczy mi się zeszkliło, jak to biedne dziecko tam odtrącone w ogóle, takie wychudłe, które tam wyratowali, się spytali, co by chciało, o czym marzy, to ono powiedziało, że marzy, żeby chodzić do szkoły, tak? Popatrzcie, jak to jest. U nas na przykład dzieci marzą, żeby nie chodzić do szkoły. To jest największe marzenie, a tam dziecko największe marzenie, żeby chodzić do szkoły, tak? W drugą stronę. I tak właśnie jeden guru, jedna, nie tylko facet. Okazuje się, że kobiety potrafią być tak samo złe. Tyle nieszczęścia potrafi spowodować. I wydaje jakieś kolejne książki. Wydała książkę ta Helen, jak rozpoznać. To jest czarnoskóra oczywiście kobieta też, nie? Ale bardzo polubiła chrześcijaństwo, bo można rozpoznawać czarownice i wydawać książki. Na przykład właśnie jak rozpoznać czarownice. I to jest dla rodziców, można sobie kupić. Jak twoje dziecko tam jest niegrzeczne, albo się szwenda, czy glut z nosa wystaje, to może być oznaka, że czarostwo i tam zbadaj dokładnie, a najlepiej to przyprowadź, to my wbijemy gwoździa w głowę. No świetnie po prostu, nie? Super. Oni tam wierzą, że jak albinosa zabijesz, to z jego ciała możesz amulet zrobić, czy coś. Albo, że jak różne te kultury potrafią być, nie? Jak się w Indiach urodzi na przykład jakieś dziecko, które ma deformacje, jakieś dziwne nóżki czy coś, czy tam, nie wiem, trzecią nóżkę czy coś, to oni uważają, że to jest Bóg na ziemi, tu się ukazał, nie? Że to jest jakaś boska istota i potrafią czcić taką istotę. A gdzie indziej uważają, że to demon, zło i szatan i... A Kubie się wydaje, że nocnym radiem rządzą czarownice. No... Pojawiają się różne słuchaczki, co mnie bardzo cieszy, że są słuchaczki. Nie jest tak gejowsko, jak się niektórym wydaje. Mamy całkiem sporo słuchaczek i to jest fajne, więc może są jakieś czarownice. Ale okazuje się, że żeby być czarownicą, nie trzeba być kobietą w sumie, na dobrą sprawę. No, też tam jak zwał, tak zwał. Ale jeszcze mnie właśnie interesuje, czy film na przykład Egzorcysta nie zrobił podobnej roboty, jak ten film Koniec zła w Afryce, nie? Że też, no, mówi się, że fala tych opętań nastąpiła właśnie po egzorcyście, że ludzie się nakręcili, tak, że to coś w ludziach tam odblokowało, jakieś dziwne lęki, jakieś dziwne schizofrenie na tle religijnym. Może być tak, że to jest jakiś trigger taki, nie, że my... czasami jakieś przecież wydarzenie potrafi w nas spowodować chorobę psychiczną, jakaś trauma czy coś, no to film, który zrobi na nas wielkie wrażenie, może też w nas coś, przypuszczam, odblokować.
i pobudzić jakieś obawy, lęki, które zainicjują jakieś procesy w mózgu i powstanie taki wirus, nie? Ale jak mówię, czasami to mogły być właśnie silne substancje psychoaktywne, że ludzie się dziwnie zachowywali. Słyszałem też o sytuacjach, gdzie specjalnie podawano jakieś dziwne grzyby właśnie dziewczynkom, żeby one im się zmieniła cera, żeby zaczęły dziwnie wrzeszczeć. No i mamy czarownicę, nie? Mamy opętaną i jest co robić, jest praca. A wspomniana wcześniej wicca, to słowo pochodzi prawdopodobnie ze staroangielskiego i oznacza właśnie czarownicę. I to jest taka neopogańska religia kultywowana właśnie przez współczesne czarownice i czarowników. Bóstwami są tutaj potrójna bogini i rogaty bóg. Z tym rogatym bogiem jest ciekawa sprawa, ale ta potrójna bogini też ciekawe bóstwo. No, znaczy to jest takie yin i yang, męski i żeński pierwiastek. Potrójna bogini jest przedstawiana czasami jako trzy fazy księżyca. Taki księżyc jak dopiero co rośnie, w pełni i zanika, nie? I znaczy rosnący, w pełni i malejący. Takie trzy fazy, ale też czasami jako panna, mężatka i staruszka, takie trzy fazy w życiu kobiety. A rogaty bóg to jest no, taki w naszej kulturze niepokojący trochę jegomość, bóstwo, bo to jest człowiek z głową kozła. Człowiek z głową kozła. I no, znamy takie wyobrażenie demona czy szatana właśnie, który się pojawia na sabacie czarownic. Gdzieś na Łysej Górze na przykład. Albo w innym miejscu i jest swego rodzaju kapłanem. Tak się kapłan na przykład przebiera, nie? I tam spółkuje z kobietami. To akurat powiem wam, że nie jest żadna bójda, bo nagość i seks są bardzo ważne ogólnie w religiach pogańskich. Także i wicca, która to religia jest religią, jest połączeniem w sumie pogaństwa na dobrą sprawę trochę z satanizmem, ponieważ jak wspominałem, Aleister Crowley słynny, oprócz Geralda Gardnera, który był głównym jakby nie tyle założycielem, bo to się rozwinęło z takich różnych wspólnot magicznych, tak, wcześniejszych, tylko on to jakby wszystko zebrał do kupy. To był taki urzędnik, podróżnik, pisarz, ale też okultysta, bardzo się interesował okultyzmem. Z bogatej rodziny jegomość miał, jego rodzina handlowała drewnem tam od pokoleń, więc mu się trochę pewnie nudziło. Przeszedł sobie w wieku 35 lat na emeryturkę, wyjechał gdzieś tam w świat i zainteresował się mocno, chyba w Anglii właśnie, zainteresował się czarownicami i czymś, co się nazywało Coven New Forest. Coven to jest nazwa po prostu odpowiednik wspólnoty, tak? Jak mówimy, że nie wiem, tam czy parafia, czy wspólnota chrześcijan. A co tam, jak to się u Żydów nazywa? Wyszło mi słowo z głowy, zaraz sobie przypomnę. Jak się nazywa taka wspólnota żydowska? Nie komuna? Komuna żydowska? No nieważne. W każdym razie jest to po prostu coven, to wspólnota. Było coś, co się nazywało New Forest. I to trochę nawiązywało właśnie do tych klimatów, neopogański ruch. No i on się tym zainteresował i postanowił stworzyć taki system nowy, nową wiarę, właśnie wicca. Gdzieś to tam usłyszał podczas rytuałów. W ogóle ponoć został zwerbowany, jak w teatrze się pojawiał, bo to był, no, mówię też, i pisarz zdolny ogólnie jegomość, więc go ciągnęło tam do teatrów, może jakąś sztukę pisał. I tam ponoć został zwerbowany przez masonerię też. Czyli masoneria, potem Aleister Crowley, z którym się zakolegował. I no to taka dziwna mieszanka, nie? Potem z jakąś arcykapłanką tego New Forest. Go to the forest.
Napisał książkę Prawa Wikańskie, to była pierwsza taka publikacja. I no, potem kolejne rzeczy. Z czasem dzisiaj to już mamy kilkanaście tak zwanych tradycji, bo to się dzieli na tradycje i one się różnią od siebie. Jedne się opierają właśnie na tym Gardnerze, drugie na innym takim znanym okultyście ponoć, który się nazywa Alex Sanders. To jest taka osoba, która jest przez ludzi związanych z tym okultyzmem tak czasami wyśmiewana, nie wszyscy go tam szanują i poważają, no ale on stworzył swój własny odłam, wikę aleksandriańską. I to jest taka unowocześniona trochę bardziej, gdzie ten Alex kontrowersyjny właśnie, jegomość sobie tam pozmieniał po swojemu, niektóre rzeczy wyrzucił, bo w tej oryginalnej gardnerowskiej to właśnie podczas rytuałów rozbieracie się na golasa, tam nie ma, że się wstydzę czy coś, tylko ogólnie to jest dla religii pogańskich dość typowe, że jest kult troszeczkę ciała, nie? To znaczy, nie jest to nic wstydliwego, absolutnie, i są różne święta, gdzie się biega na golasa, gdzie się ludzie kochają ze sobą, tak zupełnie inaczej niż, można powiedzieć, że pogaństwo, mnie nie dziwi, że chrześcijaństwo walczy z pogaństwem, bo to są jak pies i kot, jak czarny i biały, no. Zupełnie różne są. Tu mamy indywidualizm, a tu kolektywizm, nie? Tu mamy wielu bogów, tu jeden, nie? Tu mamy radość, kochanie się, seks, a tu mamy wstrzemięźliwość i nie żadnej lubieżności, nie wolno cycka odsłonić, bo śmierć za to będzie. No wszystko zupełnie w drugą stronę, więc nie dziwię się. Jeszcze jak zobaczą tego rogatego boga, w ogóle faceta z głową kozła, znaczy kościół, wiecie, kościół ten wizerunek diabła, takiego, że ma włochatą dupę, kopyta, tam kozią głowę, rogi, to jest przerobiony bożek pan pogański też. Nie ma w Biblii nic tam, ani nie było nic takiego wcześniej. W pewnym momencie po prostu sobie tak zrobili, nie? Że tak przedstawili. Wzięli tego bożka pana i że to jest diabeł. Tak więc kościół sobie sam to wymyślił trochę w pewnym momencie i to późno. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale zobaczcie sobie, kiedy wszedł na przykład celibat i czy o nim coś w Biblii jest. Kiedy pojawiły się ogólnie różne inne doktryny, dogmaty. Nieomylność papieża to w ogóle jest chyba jakoś XV wiek czy coś. I początkowo to była, nie wiem czy wiecie, całkowita nieomylność. Nie tak jak teraz się to przedstawia, że to tylko nieomylność w sprawach wiary. To zostało potem zmienione. Początkowo to była całkowita nieomylność. Także Bóg na ziemi, papież, nieomylny. Co powie, to wszystko prawda. Tak więc, a jak nie chcecie się rozbierać, to się zapiszcie do wiki aleksandriańskiej, to nie wiem, tam nie trzeba. No i tam nie musi być kapłan i kapłanka, a może być sama kapłanka, albo sam kapłan, albo dwóch kapłanów. No, takie różnice są. Jest tych tradycji kilkanaście, jak mówiłem, to sobie możecie już znaleźć, czym się która charakteryzuje. Niektóre są takie, że nie stawiają na przykład na społeczność, tylko możecie sami się uczyć, studiować. Zwykle, aby was przyjęli i uznali za równego sobie, za członka wspólnoty pełnoprawnego, to musicie się uczyć na przykład no, w jednej tradycji tutaj tej gardiańskiej, gardenowskiej, gardiańskiej. To rok i jeden dzień na przykład, rok i jeden dzień. W ogóle tutaj bardzo dużo się opiera na czczeniu po prostu przyrody, natury. Naturę się uważa za coś, co trzeba czcić. I jest też coś takiego jak koło roku. To są takie zapętlające się, wpisane w koło różne ważne święta związane właśnie z przyrodą, z naturą.
Ale też nie zawsze, że... Co my tu mamy? Samhain, 31 października, to są te sabaty, to są te czasy, kiedy się właśnie ci ludzie spotykają. Normalnie biegają na Golasa przy ognisku, to faktycznie jak taki znerwicowany zakonnik coś takiego zobaczył w krzakach, gdzie tam się swoim ciałem grzesznym bawił akurat i patrzył, to on może faktycznie dostać pierdolca i pobiegł z wrzaskiem, zobaczył, na Golasa biegają. Część jest z wierzeń celtyckich, część z germańskich, część jeszcze z kultur starożytnych. To jest taki miks, taki trochę new age'owe w swoim klimacie, czyli próba synkretyzacji. No, znalezienia wspólnego jakiegoś mianownika i połączenia tego, co już było w jedno, różnych odłamów, różnych wierzeń, które coś się tak łączy, tak? To, że są pogańskie, że to są religie natury i próba zbudowania czegoś nowego na tym i pewnie też zbicia jakiegoś kapitału i zasłynięcia, bycia sławnym, tak? To ja stworzyłem nowy system magiczny. Przecież te systemy magiczne powstawały... I różne kulty, ugrupowania wpływowe, to powstawały jakoś tak właśnie z potrzeby też, myślę, wyżycia się twórczego, co po niektórych, nie? Chcieli być znani, chcieli stworzyć nowy system. Zawsze tak jest, że ktoś się zaczyna czymś interesować i nagle, jak już jest w tym dobry, to na przykład jak, no nie wiem, ktoś nadaje w radio u kogoś, w pewnym momencie po 5 latach nadawania on zakłada własne radio, nie? No i tak samo tutaj jest. Też chodzi na jakieś tam spotkania, kulty, odprawia rytuały, a w końcu sobie myśli, kurde, a ja to bym lepsze zrobił, nie? No i tak powstają nowe systemy różne, magiczne. No, jak mówiłem, symbol tutaj wikański, pentagram wpisany w koło. Pentagramik, Aleister Crowley, masoneria. Dosyć takie mroczne tutaj symboliki i konotacje, nie? A mówi się, że to tak nieszkodliwe, że to naturka. No czasami się te czarownice dzieli na białe i czarne, świadome, nieświadome. To tak bardziej może w grach komputerowych. Te, które tylko się oskarża o czary, a naprawdę nie są czarownicami. Czarownice prawdziwe, gdzieś widziałem takie, taką klasyfikację różnych czarownic też. Strasznie to wszystko jest pogmatwane. No, jak się mówi o czarownicach, to też powinno się wspomnieć o chowańcach, nie? Nie wiem, na ile to jest wymysł, a na ile faktycznie było coś takiego jak chowaniec. Chowaniec to jest po prostu zwierzę, które w jakiś sposób jest związane mocniej z czarownicą. No, oczywiście wiadomo, czarny kot, kruk, tego typu zwierzęta. I takie zwierzę jest umagicznione wręcz. Czarownica potrafi patrzeć oczami tego zwierzęcia, komunikować się z nim. No ale w sumie czemu nie? Czy ja kiedyś w RPG grając wcielałem się w czarownicę? Już nie pamiętam nawet. Ciekawa sytuacja, bo dzisiaj właściwie... czarownicami jest przesiąknięta popkultura. Nie wiem, jak teraz z modą tam u dzieci, bo no, jak był czas, że mieszkałem z kimś współlokatorem, który miał dziecko, czy tam się więcej spotykałem ze znajomymi, co mają dzieci, to coś tam podpatrywałem, czym się interesują. A teraz nie wiem, czy jest moda na czarownicę nadal, na tego typu, no pewnie. Ciągle to się zmienia chyba wśród dzieciaków, nie? I może już teraz nie być mody na czarownice, a moda na przykład, nie wiem, na wróżki dobre, albo na roboty, albo na zombiaki, czy coś. Ale od wielu lat jest jednak taki trend, że właśnie Harry Potter, duchy, wampiry i to wszystko ubrane w dziecięce takie... no w taką skórkę, żeby to się dzieciom podobało. No i może wy macie jakieś zdanie na ten temat, czy to jest dobre zjawisko, czy to nie jest szkodliwe dla psychiki. Bo nawet jak przyjmiemy, że to są bzdury, cała magia i tak dalej, to jednak zainteresowanie jakimś mrokiem, okultyzmem, symboliką,
może spowodować, że potem to się rozwinie w jakąś chorą fascynację, jakimiś właśnie obrzędami satanistycznymi. No, można nawet na YouTubie znaleźć youtuberki, które chodzą ubrane jak takie mroczne panny właśnie, gotyckie, mają jakiś pentagram na szyi i opowiadają o tym, jak wróżyć z tabliczki Ouija, jak posługiwać się tarotem. Są całe sklepy z artykułami dla czarownic, dla wróżów, gdzie możecie sobie kupić szklaną kulę, gdzie możecie sobie kupić taroty. To też zabawne czasami to jest, że jest próba naprawienia czegoś, co z gruntu jest złe, bo szatańskie, bo tam symbolika, na takie, żeby było bardziej dobre i po Bożemu, czyli mamy słynne taroty anielskie, czyli takie, gdzie nie ma tam duchów, demonów, tylko są anioły i to od razu się dobre robi, nie? Mamy wahadełka, no wahadełko bardzo popularny dzisiaj wynalazek wśród różnej maści wróżów, przepowiadaczy, wahadełkowców, wahadłowców. No i jak już wielokrotnie tutaj zauważaliśmy, to zjawisko to jest no, modne, jest taki trend. Ludzie to lubią. Ludzie lubią ogólnie rzeczy niezwykłe, niesamowite. Mniej ich interesuje, ile w tym jest prawdy, czy to jest poważne, czy niepoważne. Ważne jest, żeby jakaś historia była niesamowita, żeby coś ciekawego było. Jest to o wiele przyjemniejsze w odbiorze niż jakaś smętna nauka, nudna. Posłuchać sobie właśnie o dziwnych istotach, o komunikacji z zaświatami i tak dalej. I młodzi ludzie się chyba tego za bardzo nie boją. Ja pewnie mam w sobie jakiś zakorzeniony, lekki, jakiś mały lęk. Chociaż jakoś tak mój wewnętrzny sceptyk cały czas krzyczy: ty łosiu, ty frajerze, weź tam się nie wygłupiaj. Ale gdzieś tam wpojono głębiej jednak jakieś tam strachy przed takimi rzeczami. Przede wszystkim nie mam zainteresowania za bardzo. Nie wiem, czy chciałbym poświęcać czas. A znałem ludzi kiedyś, którzy naprawdę się fascynowali takimi rzeczami. Jeden kolega twierdził, że potrafi się przytulić do drzewa, rozmawiać, jakieś trenował reiki. To też są trochę podobne klimaty, jak on rozmawiał z drzewami. Do you talk to the trees? Are you lonely? Taka piosenka mi się jakaś dziwna przypomniała. Co by tu jeszcze można powiedzieć o czarownicach? No nie wiem. Jak spotkacie czarownicę na ulicę, wychodząc na ulicę, spotkacie czarownicę, to się spytajcie, czy nie pokaże cyce. Nie, no dobra, już głupoty gadam. Dobra, chwila przerwy. A wy możecie zadzwonić zawsze i pogadać jeszcze chwilę ze mną.

0: Właściwie to powiedziałem już chyba większość rzeczy, co chciałem powiedzieć. Kuba tu próbuje rozmowę podtrzymać sztucznie i pytania. Czy czarownice głosują na PiS? No, takie mądre pytania zadaję, żeby tu podtrzymać audycję jeszcze. No, nie, co, powiem, powiem tak. Żaden katolik, a myślę, że wszyscy tu jesteśmy katolicy w Nocnym Radio, tak? I wszyscy głosujemy na PiS. To jest jednoznaczne. Nie będzie się czarostwem zajmował, panie redaktorze. Mówię panie redaktorze do Kuby. No dobrze, no to jest pan redaktor, miał swoją audycję. Bardzo długo prowadził zresztą rozmowy w nocy. Możecie sobie znaleźć na YouTubie. Zresztą tam zakonnice się też pojawiały. Co filozofowie o tym sądzą? No, jak mówiłem, w starożytności były już ostrzeżenia, że trzeba uważać na te czarownice. Ja myślę, że to jednak faktycznie najstarszy zawód świata. Jak się pojawił pierwszy złodziej, pierwsza prostytutka, to zaraz potem szaman i czarownica. To były takie cwaniaki, co wpadli na pomysł. Patrzcie, dzisiaj potrzeba o tym mówił. Kot potrafi wpaść na pomysł faktycznie, żeby udawać małe dziecko trochę i tak właśnie miauczyć, jak mały kociak miauczy, żeby żarcie dostać, więc wpada na pomysł. Przy okazji widziałem, słuchajcie, nawet trenera kotów, który nauczył na YouTubie, który nauczył koty jeździć na deskorolce nawet. Normalnie śmiga kot na deskorolce, łapą się odpycha, w skateparku gdzieś tam wjeżdża, zjeżdża, naprawdę niesamowite. Takie mądre stworzenia. Psy też, no to tak, trzeba przyznać, że psy też. No to co, no to nie wpadł taki człowiek pierwotny, że jak ten piorun walnie na niebie, to on powie, ja, tak ten, się wali w pierś, to
1: ja to zrobił, za karę, słuchać się mnie, bo piorun znowu bach.
0: No, już. I wszyscy, no przecież powiedział, że to on, jak machnął ręką, to znowu pierdykło. Oczywiście tam po swojemu to powiedzieli, tam. I no, ale wszyscy uwierzyli i zaczęli mu przynosić różne smakołyki, różne pyszności. Nie musiał pracować, bo zajmował się właśnie tym, bo on tego pioruna zna i on może zrobić tak, żeby ten piorun już nie walił. No, co prawda walnął znowu parę dni temu, ale to, bo se zasłużyliście i to nawet ja was już nie chciałem bronić przed piorunem. Tak rzekł. Ale myślę, że też są to jest jakiś wspólny korzeń. Chyba mocno się to wiąże jednak z tymi psychodelikami. Muchomor, bardzo popularny też wśród różnych eksperymentujących mocniej z substancjami. Zjecie kawałeczek takiego muchomorka, to ponoć się nie zatrujecie, tylko macie takie jazdy niesamowite jakieś po tym muchomorku. No i to jakoś się mocno wiąże. Przypuszczam, że to przekonanie o jakimś magicznym działaniu, o magii, która faktycznie działa, też się bierze z zażywania substancji. Zwykła marihuanina, która jest w sumie takim lightowym, najbardziej lightowym chyba psychodelikiem, po którym nie ma ani halucynacji nawet, ani nic, no to nawet po niej człowiekowi się często wydaje, że wszystko się dookoła robi bardziej niezwykłe. Że odkrywamy nagle jakąś dziwną wiedzę, tajemną, której inni tego nie kumają, bo są głupi, nie? Bo nie zażywają nic i mają zamknięte głowy i woda i fluor ich jeszcze dobiły, szyszynka im zwapniała, mugole głupie. A ja se, rozumiesz, przyjąłem substancję i wiesz, i widziałem, człowieku, takie rzeczy. W ogóle ja jednym z powodów, dla których nie bawię się w jakieś mocniejsze już rzeczy, no z ciekawości człowiek spróbował, wiadomo, ale nie chcę za bardzo, bo tracę część świadomości. Nie mam pełnej świadomości. Zawsze już nie jestem sobą. Ja nie chcę nie być sobą. Ja nie chcę się nie kontrolować. Przecież się często podkreśla, nawet zwolennicy wielcy podkreślają, że musi być ktoś, kto cię przypilnuje. Twój opiekun taki, tak, który jak zażywasz coś mocniejszego, jakąś szałwię wieszczą, kwasa czy inną ajałaskę, to się tobą opiekuje, gra ci na bębenku, pilnuje cię, żebyś nie wyskoczył przez okno i tak dalej. No to ja dziękuję, to mam się kopać w głowę i tracić w ogóle świadomość, że jestem krawiec, że tu jestem, gdzie jestem, że coś i w jakimś być w jakimś półśnie na jawie. To pierdziele takie w czasy. Chyba, że no naprawdę raz na jakiś tam czas, nie? W formie takiego właśnie rytuału. No i przypuszczam, że dawniej w pewnym momencie ci ludzie, którzy lubili takie rzeczy, lubili sobie zrobić jakiś oczyszczający głowę rytuał za pomocą dziwnych ziół, lubili sobie pobiegać nago na golasa, oni naprawdę byli. I nawet być może się ruchali i jeszcze ruchali tego przebranego za kozę, z głową kozy i w krzaczorach tam i jeszcze ćpali, ruchali, ale co, nie wolno im i od razu ich zabijać za to, bo to nie po Bożemu, to tak nieładnie trochę. Co by powiedział Pan Jezus? A to. Powiedziałby może zabijcie wszystkich, Bóg pozna swoich. Jak znany ten konkwistador, tak. Konkwistador, inkwizytor, matador, mi się myli wszystko, kto jest kto. Który Jezus? A ilu znasz? Kuba może w Meksyku był, to tam to poznał jeszcze kilku Jezusów innych. Gdzieś kiedyś ktoś opowiadał o jakimś słynnym Jezusie, który ma ten wytwórnię win. Jakiś taki znany Jezus i wina produkuje. W ogóle tutaj, co my jeszcze mamy za święta? Bo Jule, o, to słynne święto. 23 grudnia, no. Germańskie. Równonoc wiosenna. Germańskie. Beltane. Celtyckie. Przesilenie letnie. Równonoc jesienna. No, to nie jest tak, że tylko w Halloween czarownice wsiadają na tą swoją miotłę nasmarowaną magicznym eliksirem, maścią. Ale, no, nie wiem, czy spotkałem się też z takim z taką definicją, że odpowiednikiem męskim wiedźmy jest warlock. I to zostało też przedstawione w skądinąd całkiem niezłym horrorze. Warlock. To dzisiaj może trochę krapowato to wygląda, bo to są dawne lata. Dosyć stary film, chyba lata 90. Tam był taki właśnie mroczny czarownik, który ścigał tam bohaterów, coś od nich chciał tam im zabrać coś. I on, potrafił robić sobie różne takie maście, na przykład z nieochrzczonego dziecka. I jest taka scena, że on jakiegoś tam małego chłopca, ten czarownik zły spotyka, ten warlock. I tak początkowo się tam nie interesuje, ale tak nagle patrzy na to dziecko i powiedz... I mówi, powiedz mi, mój mały, chodzisz do kościoła z rodzicami? Nie chodzę, albo co? I potem pokazane, jak już chyba zrobił tą maść i frunie sobie. No to takie okrutne, nie? Warlock. Wyszły tego chyba 3 części. Tam są takie klimaty właśnie, jakieś pradawne rytuały, czarownicy, wiedźmy. No ale we współczesności jest przeniesienie do współczesności. No więc Warlock faktycznie może być. Jakąś grę RPG widziałem też, dawno grałem, gdzie był Warlock odpowiednikiem wiedźmy, czyli się znał dobrze na ziołach, na eliksirach, no i jakiegoś tam chowańca nawet chyba miał. Tak więc Warlock. Warlock, Wizard, Mag. No, ile tu jest różnych rodzajów tych, nie? Właśnie uprawiających czarostwo. A u nas co mamy? Czarodziej, czarnoksiężnik. Czarnoksiężnik. Czarnoksiężnik to raczej zły, nie? A czarodziej dobry. Częściej. A mag? Mag to się nie używa u nas tak powszechnie za bardzo, nie? Chyba mag. Magus też się czasami mówi. No dobra, to ja chyba wsiadam na miotłę też swoją. Się trochę poocieram i wchłonę odbytem swoim maść psychodeliczną. To się wchłania dobrze. Jak w czopku bym wziął normalnie. Jak mówiłem, taki sposób wśród czarownic. I odlecę se. I odlecę se. Czy ja tu jeszcze o czymś chciałem powiedzieć? Chyba tyle by było na dzisiaj. No tak podsumowując, myślę, że dawniej wierzenia związane właśnie z wiedźmami, takie, w których te wiedźmy uczestniczyły, różne kulty, to było bardziej pogaństwo, religię natury. A dzisiaj współczesne wiedźmy to parają się też i satanizmem, z którym jest jakoś tam związany, do którego nawiązuje mocno Wicca. Jest jakby kopia dosłownie. Też jest ten indywidualizm, też są te przyjemności, też są troszkę podobne rytuały. Tu mamy pentagram jako znak. No i też odwołanie się do pogaństwa w satanizmie też chyba jest dosyć duże. Zresztą te satanizmy też są różne. Jak się kiedyś przygotuję, to może jeszcze zrobię audycję. O tym też. No dobra, dzięki, że byliście. No, jak wam się chce, to wyślijcie mi tam parę złotych na nowe ubranko na przykład, albo na coś do żarełka, albo coś. To, bo mam teraz tutaj, wiecie, przeprowadzka, bajery, szmery, jakiś na proces idę, nie? Zeznawać w sądzie teraz też. Muszę się ładnie ubrać jakoś. Myślę, żeby sobie kupić jakąś koszulę ładną. No, 15, ale 15 to jest święto ponoć, to jest wolne od pracy, to ja nie wiem, czy mu na 15 niby wyznaczyli. Muszę się dopytać jeszcze. No, jakbym nie wrócił z tej rozprawy, bo wiecie, różnie może być tam, bo tam różni ludzie przychodzą. Ale jak do mnie tam wystartuje jeden z drugim, to łatwo skóry nie sprzedam na pewno, to wam obiecuję. No to do usłyszenia, trzymajcie się do następnego razu, czyli w poniedziałek najpewniej.

I obiecuję na koniec już całkiem wrzucić zaległe audycje w ten weekend. Przepraszam bardzo za to opóźnienie, to teraz dałem dupy naprawdę na całego. No to pa, pa.

I witam serdecznie wieczorową porą. Krawiec przy mikrofonie, luźne gadki. Dokonałem odkrycia wielkiego, filozoficznego. Wiem, trochę pachnie etamem w tym momencie. Ale dokonałem odkrycia, słuchajcie, tak sobie siedziałem, myślałem. I se, żem, panie, nagle, kurde, siedzę sobie, tak? Myślę, kurde, panie, myślę dalej. Panie, kurde, głowa boli, kurde. Ale nie, myślę, kurde, siedzę, myślę twardo, kurde. I panie, tak myślę. Kurde, myślę, już mi od tego myślenia normalnie się bruzdy na czole porobili. I nagle se myślę, panie, wejdę se i ponadaję. Witam serdecznie Gambola, Sylwestra, którzy już tu się zjawili na czacie i czatują. A co byście powiedzieli na taki pogląd, że my jako ludzie dzielimy się na tych, którzy są bardziej trzymają się rzeczywistości, są bardziej twardo stąpają po ziemi, jak to się mówi.

foliarz, powiedzmy, który sobie bardziej buja w obłokach, snuje różne opowieści, bardziej wierzy w różne historie, które słyszy dookoła, różne, przeróżne. No i mamy już właśnie tą kategoryzację na dwie grupy. Człowiek bardziej przywiązany do rzeczywistości i mniej. Pasuje.

Albo na przykład bogaty i biedny. Ta słynna, słynny podział, nie? Taki, tak często dzielimy ludzi właśnie na bogatych i biednych, bogaci i biedni. Nawet Kazik śpiewał: bogaci i biedni, bogaci i biedni, bogaci i biedni. Ha, ha, ha, ha. No, tak śpiewał. Więc bogaci i biedni. No i znowu pasuje tutaj, nie? Bogaci to bardziej ci, którzy właśnie bazują na pewnym doświadczeniu, wiedzy, którą zdobyli na temat pieniędzy. Trzymają się też tak rzeczywistości w takim sensie, że no, to przekonanie, że pieniądz rządzi światem, nie? To jest dosyć takie trzeźwe myślenie, trzeźwe patrzenie na świat, sądzę. Więc znowu pasuje tutaj, nie? Bogaci i biedni też to są właśnie ci sami ludzie, ci, którzy bardziej się trzymają rzeczywistości i ci, którzy bardziej bujają w obłokach, są troszkę bardziej odrealnieni. O, to dobre słowo, odrealniony. Odrealniony. Ale to raczej takie pejoratywne, nie? Odrealniony. Pytanie, czy mamy jednego uznać za tego, który postępuje właściwie, czyli tego człowieka, który jest bardziej kurczowo trzyma się rzeczywistości, tego, co już zna, tego, co, o czym jest przekonany, że to jest prawda, to jest rzeczywistość, nie? Po prostu bardziej chłonie tą rzeczywistość, bardziej jest do niej przywiązany. A drugi człowiek jest bardziej odrealniony. Myślenie życzeniowe. Chciałbym, żeby coś było prawdą, bo to jest fantastyczne. I naginam trochę rzeczywistość, żeby to, co w moim rozumieniu jest fantastyczne, było prawdą. Pojawił się też Night Air na czacie, nocny ochroniarz. Takoż i Zenon, który napisał Ruska Enigma. Daj.pl wersję dla porównania. Polecam porównanie ludzi, którzy szukają źródeł z tymi, którzy, którym starczy Patty. Nie wiem, co to jest Patty. Patty z Facebooka. Aha, Patty z Facebooka. Dobry wieczór i dobranoc. No, dobranoc, miłego wieczoru. Się wypowiedział i oddalił. No cóż, tak też bywa. No, mogę podać też inne przykłady ludzi, którzy z tego, co mi się wydaje, właśnie zwykle pasuje ten podział na ludzi, którzy bardziej twardo stąpają po ziemi, którzy są bardziej racjonalni i tak dalej, no i na tych, którzy są troszkę, no, przyjmują nierzeczywiste za rzeczywiste, myślenie życzeniowe, albo sobie po prostu snują jakieś dziwne wizje, plany i to w ich głowie staje się rzeczywistością, czyli się trochę odrealniają, ale pytanie, czy to musi być złe? Na pewno. Może niekoniecznie, bo te osoby, które czasem trochę koloryzują, naginają rzeczywistość, kiedy ją opisują, przedstawiają, po prostu no, są troszkę tacy właśnie bujający w obłokach, to czy oni nie zachęcają nas do tego, żeby realizować jakąś ciekawszą wizję świata, żeby dążyć do jakichś fajnych rzeczy, nie wiem, jak uważacie. Taki temat rzucam. No, komunizm, takie hasło się tu pojawiło. Piotr, witam. Komunizm nas wyzwoli od bogatych. Czyli co? Czyli komunizm byś uznawał za takie myślenie odrealnione, tak? I w tym przypadku odrealnienie bardzo się na nas mści, bo po prostu dążymy do czegoś, co jest nierealne. Państwo cały czas uznaje, że to, co nierealne, jest realne i się staramy

tylko że po drodze dużo nieszczęść i dużo trupów. Dużo krwi się leje. Janina bez pianina. Pozdrawiam, witam. Chyba nie mieliśmy jeszcze przyjemności, albo ktoś sobie nika zmienił. Jeszcze Zarker też nie kojarzy. Chyba nowi słuchacze, nowe słuchaczki. Nowa klientela, proszę bardzo. To może jeszcze w ogóle ktoś zadzwoni nowy zupełnie. Trochę ściszę podkład. Okej. Jeśli ktoś nowy ma ochotę zadzwonić, no to pamiętajcie, że dla mnie taki telefon to jest w ogóle prima sort. To jest creme de la creme. I inni słuchacze też się cieszą zwykle, że ktoś nowy zadzwonił. Zaraz nadstawiają ucha, ciekawią, zaciekawieni są, jak ktoś nowy właśnie zadzwoni. Więc może ci, którzy się udzielają na czacie, których właśnie ników tak... Niki nie do końca kojarzę, no to może właśnie to jest ta chwila, żeby zadzwonić do radyjka i pogadać sobie obyczajnie, kulturalnie. No, a lecą sobie luźne gadki, gdzie nawet jest taka możliwość, taka jest formuła audycji, że można od biedy zmienić temat. Ktoś zaproponuje coś ciekawszego, to proszę bardzo.

Okej, to są niki zastępcze, pisze Janina. Dobra, dobra, nie ma problemu. Wypraszam sobie, ja tu zawsze nieudolnie próbuję trollować. W końcu zadzwonię, jak się wkurwię. No, to śmiało, śmiało. Troluj, słuchaj, trolnik jest fajny, jeśli jest z jakimś pomysłem. Jeśli stanowi jakąś wartość dodatnią, nie? Nie wiem, ludzie się pośmieją, jakieś będą emocje fajne. Może fajne albo mniej fajne, ale grunt, żeby to się kupy trzymało, nie? Żeby nie było jakieś takie gówniarskie z czapy. No, taki dobry trolling to taki, który się wpisze w temat audycji jakoś, nie? To już w ogóle mistrzostwo świata. No, a ja dzisiaj stawiam taką tezę, taką teorię, że ludzie generalnie dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy twardo stąpają po ziemi i marzycieli. Nie wiem, co myślicie o takim podziale. Pomyślcie sobie o dwóch osobach. Każda z innej bajki trochę. I zobaczcie, czy ta kategoryzacja, ten sposób kategoryzowania ludzi, czy wam pasuje. Moim zdaniem tak, więc chyba dobre, dobre, nie? I się sprawdza. Tylko nie wiem właśnie, czemu Zenon tutaj napisał o ruskiej enigmie. Żebym dał wersję PL do porównania. Jakiś tak z innej mańki chyba tutaj podszedł do tematu. Albo coś tu jest zaszyfrowane, niczym w tych szyfrach, które Enigma deszyfrowała. No, najlepiej to jest zadzwonić po prostu. Można mnie nawet potrolować trochę, czemu nie, czemu nie. Może też się jakoś. Może się da stworzyć inne tego typu dwa bieguny. No, ale bogaty i biedny, no to jak mówię, to też jest jakby podrzędne do tego właśnie realnie patrzący na rzeczywistość i marzyciel. Marzyciel zawsze będzie biedny. Taka jest prawda, taka jest smutna prawda. Czy są jacyś milionerzy marzyciele? Chyba nie ma. A jeśli są, to jest jakiś promil, który tylko potwierdza regułę, że tak powiem. Witam Morfa i pacjenta zero. No, więc myślę, że właśnie realiści i marzyciele to jest dobre. Czyli osoby mocniej przywiązane do rzeczywistości i mniej. No nie wiem, można zawsze sobie jeszcze ułożyć inne jakieś kategorie. Dobry, zły. Albo sprawny i niesprawny. Ale to, kogo uważamy za sprawnego, zależy, jakie kryteria przyjmiemy, prawda? Więc no nie wiem, nie wiem. Czy tu ktoś próbował się. Aha, o, jakiś tu obrazek mam. Straszny. Dobra, to go wkleję, czekajcie. Chwilę.

To Gumball chyba narysował, bo tu mi podesłał. No, ciekawe, co tam u Gumballa, czy jak minęła jego impreza nocno-radiowa, jak on ją generalnie ocenia. Czy to było coś, co mu coś dało, to wydarzenie, czy coś mu to dało, czy uważa, że to była ciekawa audycja, jakaś wyróżniająca się, taka, którą zapamiętamy. No, chwilowo audycja jest, z tego co wiem, jeszcze niedostępna, bo Gumball edytuje. No, tam jakieś padły słowa, wiecie, człowiek po pijaku, a wszyscy byliśmy chyba pijani, oprócz Jana Dynamina. No to, wiecie, człowiek czasami coś palnie, powie o dwa słowa za dużo. Jak wiadomo, lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało, niż o jedno słowo za dużo. No i coś tam chce wykasować, nie wiem, jakieś tam fragmenty drobne. No i to się pokaże na naszym kanale, ta impreza. Krawiec, od kiedy dla ciebie się zaczyna bogaty, to jest chyba względne. No, wiadomo, że jest tutaj gradacja jakaś, ale często bywa też, że możemy bardzo jasno powiedzieć, to jest człowiek bogaty, a to jest biedny, jak mamy dwóch pokazanych, nie? Albo nawet jednego, który jest tak pokazany w sposób przejaskrawiony, no leży sobie, gdzieś tam widać safe, w którym ma dużo pieniędzy, piękne mieszkanie i tak dalej, no to już po tym obrazku wiemy, że to jest ktoś bogaty. Pewnie. No, zawsze można powiedzieć, że to jest ktoś biedny, który usiadł sobie przez przypadek w pokoju bogacza, niczym w komedii z Charlie Chaplinem. No, ale to jest... Od pewnego momentu to staje się jasne, prawda? I ciężko tutaj zaprzeczyć. Można ewentualnie starać się tutaj jakieś karkołomne wymysły snuć, że to jest właśnie biedak, który usiadł sobie w pokoju bogacza i się ładnie ubrał jeszcze dodatkowo, nie? Bo gdyby biedak był ubrany w łachmany, w jakiś worek po ziemniakach, no to byśmy wiedzieli już, że jest to biedak. No więc myślę, Wrono, że chyba odpowiedziałem na pytanie, ale bogaty to ten... Aha, bo Wrona to pisze. Bogaty to ten, którego stać na kochankę. No, a jak powiem, że bogaty to ten, którego stać na dobry samochód albo na dobrą lodówkę. Ale faktycznie, no, pralka, lodówka, to możemy powiedzieć, że, no nie wiem, kupił sobie lepszą, bo nie stać, jest biedakiem, ale nie stać go na kupowanie byle czego. Też jest takie przysłowie. Ale jak zobaczymy go z kochanką i wiemy, że to jest kochanka, która jest z nim dla pieniędzy, no to wiemy już, że ma pieniądze. Faktycznie. To jest dobry przykład. Ale tu znów wracamy do podziału na bogatych i biednych. A może lepszy jest jednak ten podział na realistów i marzycieli. Co myślicie? No, na razie nie przebiliście mojego podziału. Rzućcie jakiś bardziej ogólny podział, kategoria wyżej, znaczy jakby nadrzędna kategoria, taka jeszcze bardziej ogólna, jeszcze bardziej, jeszcze szerzej opisująca dane osoby. Przebijecie to? Proszę bardzo. Realiści kontra marzyciele. Bogaci i biedni jest dla mnie o level niżej, czyli kategoria podrzędna.

Zresztą pacjent zero obala nawet tutaj tą, ten opis, to kategoryzowanie właśnie, kochanka, kochanka. O czym może świadczyć kochanka? No niekoniecznie o tym, że ktoś jest bogaty, bo pacjent zero pisze, że jego ojciec, który ma najniższą krajową, ma kochankę. No to więc no jeszcze słabiej, jeszcze słabiej. No liczę na więcej.

0: Krawiec. Podstawowe pytanie. Mieć czy być? No to jakoś tak wpisuje się właśnie w to realiści kontra marzyciele, wydaje mi się. No bo jedni to są przekonani, że świat to jest taka trochę dżungla, w której trzeba mieć, żeby być. A drudzy bardziej uważają, że właśnie być, to najważniejsze być, to są osoby religijne, to są osoby, które kombinują tam nad swoim rozwojem duchowym i powiedzmy machną ręką na pieniądze, na te pieniądze, na te ważne pieniądze dla tych drugich, machną na nie ręką i powiedzą, nie, właśnie trzeba być, a nie mieć. I to być, to będzie dla nich znaczyło rozwijać się, być ciekawym człowiekiem, mieć ciekawe znajomości, mieć uporządkowaną głowę. Więc to się jakoś wpisuje fajnie. Piotr przebił zdecydowanie moją tutaj, mój system, bo napisał żywi i martwi. Trudno zaprzeczyć. No tak, tylko że kiedy jesteśmy już martwi, to już nie myślimy w sumie o niczym, nie? Za bardzo. Tak, niektórzy w to wierzą, że tak jest, że już nie ma niczego. Jak u Kononowicza, nie ma niczego. Ale tu Eurynom, który wcześniej informował nas, to bardzo ważna informacja, że idzie pod prysznic, idzie się myć, to bardzo ważne, tak. Zadeklarował, że woli mieć. Spoko, nie krytykuję, nie oceniam. Jeden woli właśnie mieć bardziej, a drugi bardziej być. Właśnie, Gambola zaraz o to zapytam, czy on właśnie woli być, czy mieć. Tylko że ja się boję, że on mi jakoś pokrętnie odpowie, że jakąś tutaj znowu nie będę nic wiedział. Gumball, być albo mieć. Mieć, być. Być, mieć. Mieć, mieć, być.
1: Mieć czy być? Oczywiście, że być, ale też dobrze jest mieć.
0: Ale czemu właściwie mieć miałoby być takim równoległym biegunem, jakby drugim biegunem, że mieć to znaczy nie być, tak?
1: Według wielu stoickich filozofii lub innych, to tym więcej masz w swoim życiu, tym mniej masz siebie. Każda nabyta rzecz, każda rzecz materialna, nie mówimy tu o ludziach, prawda? Nie mówimy tu o kontaktach, bo to są jakby rzeczy, które są te, tworzą nas w pewien sposób, ale wszystkie rzeczy takie materialne, jakieś takie fizyczne właśnie, one zabierają części od nas. No przecież jak mamy komputer, prawda, no to korzystamy z tego komputera, ale niektórzy powiedzą, że to komputer korzysta z nas. Tym więcej tych takich, można powiedzieć, nieżywych obiektów w naszym życiu, tym mniej nas, dlatego właśnie albo mieć, albo być.
0: A jednocześnie być i mieć i być. Słuchaj, są w naszym radiu od lat już w sumie z nami, no jedni krócej, drudzy dłużej, okej. Jedni lata, drudzy miesiące, ludzie zamożni. Słuchaj, mamy Grzesia, przedsiębiorcę, mamy Danusię, mamy Tomu, mamy Bulego i pewnie jeszcze całkiem sporo innych ludzi. Kuba z Washington, USA, yeah, hej. Jest. Też jest zamożny i są fajnymi ludźmi i często mają dużo znajomości. Jedni mają, nie mają dużo, ale z kolei mają coś innego, jakąś fajną pasję. Inni, wiesz, też mają coś fajnego, czego moglibyśmy im pozazdrościć, więc widać na tym przykładzie, że można być, mieć i być.
1: Można, tak. Tak balans jest we wszystkim. Zawsze coś z ciebie zostanie zabrane, to nie mówię, że są to duże części, to jest taki jakby proces odbierania i zabierania sobie, dodawania, odbierania, ale głównie rozchodzi się o to, czy my swoimi reprezentujemy się własnymi wartościami, czy obiektami, bo można być człowiekiem albo portfelem. Myślę, że nie, ale to nie jest śmieszne. W dzisiejszych czasach wielu ludzi zastępuje swoją osobowość tym, że kupią sobie kolejny samochód albo telefon. Niektórym to wydaje się, że jest normalne, ale niszczy im to nieźle psychikę. Tacy ludzie no mają problemy później. Może nam się to wydawać śmieszne, ale oni czasem żyją tak mentalnie gorzej od niektórych ludzi, którzy są tak bardzo nisko, gdzieś tam są biedni. Ja też nie mówię, że bogaty tak musi być, ale jeżeli w pewnym momencie nasza osobowość zostaje zastąpiona, no mówię, kolejnym zakupionym Maybachem, no to sorry, ale to gdzieś będzie wpływać. No.
0: Wiesz co, Gumball? Ja myślę, że zarówno człowiek bogaty może wpaść w jakąś pułapkę i się trochę zatracić w tym bogactwie, i stać się po prostu, wiesz, jakąś przykrą osobą, toksyczną, niefajną. I na tej samej zasadzie bieda może człowieka zniszczyć. Też bieda, popatrz ile rzeczy złych przynosi ze sobą bieda. Taka, wiesz, taka głupota, zaściankowość, nie? Taki cham, wiesz, który już sobie żyje, ale... bo żyje, ma wszystkich w dupie. Też może tak być.
1: A czy to są rzeczy złe? Znaczy... mówisz głupota, to tak trochę nie zgadzam się. Głupota nie jest czymś złym samym w sobie, bo niektórzy ludzie nie mają problemu z tym, a wręcz nawet ci, co są głupi, to nie wiedzą, że są głupi i im się żyje nawet lepiej. Niektórzy inteligenci, a nawet dużo inteligentnych ludzi ma problemy z depresją. Mało osób, które mają mniej, no, też popadają, ale jednak jest tam mniejsza szansa, więc to raczej... nie do końca, ale tak, rzeczywiście, no wszędzie można mieć problemy. Tu raczej tak generalizuję, prawda? No bo to wiesz, ty też trochę generalizujesz i nie da się tak opisać każdego. To tak jak ja bym próbował opisać świat, są ludzie, którzy oglądają anime i są ludzie, którzy nie oglądają anime, jasne? No, ale gdzieś będą kolory szarości.
0: Myślałem, że trochę lepiej zrozumiesz mój przekaz, że moja kategoryzacja jest o wiele szersza, bardziej bogata, wiesz, niż twoja tam.
1: Żadna kategoryzacja.
0: Ogląda nie, właśnie nie, są lepsze i gorsze, bo szukamy, powiedzmy, że szukamy... jakiegoś takiego generalnego podziału, jak dzielić ludzi tu na ziemi, nie? No można powiedzieć na dobrych i na złych. No i to będzie trochę inna kategoryzacja niż na tych, co oglądają anime i nie oglądają, prawda?
1: Ja to taki rzuciłem przykład, bogatsza. Prawda?
0: Bo... ale chyba przyznasz, że moja kategoryzacja ludzi, próba jakby wrzucenia ich do jakiejś tam szufladki, jest... bardziej tutaj, no, szeroka, bardziej to ogólna niż twoja.
1: Dobro i zło. Tak mówi, że to jest twoja kategoryzacja. Co jak ci powiem, że łatwiej skategoryzować ludzi, którzy właśnie nie oglądają anime, bo to są czyste dane. Po prostu ktoś raz nawet obejrzał, no to już można stwierdzić, że oglądał. A jak ocenisz kogoś, kto jest dobrym i złym? Czy to nie jest przypadkiem bardzo taka osobista rzecz? Czy dobro twoje może nie być na przykład złem czy innej osoby? Albo właśnie tutaj różne czynności nie zawsze są dobre dla kogoś innego albo złe. I wiesz, to, że ty mówisz, że coś jest dobre... nie oznacza z automatu, że to jest dobre, bo na przykład w skali kosmosu nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. To jest koncept, który my wymyśliliśmy i jest bardzo płynny.
0: I tu, mój drogi, przepraszam bardzo, że ci przerwę, popełniasz błąd właśnie, bo moje oceny mogą być albo relatywne, albo obiektywne. Albo obiektywne, albo względne. I wiesz, nikt nie zaprzeczy, że ktoś jest, powiedzmy, odrealniony, bo wierzy w jakieś cuda niewidy, reptilian, medycyna alternatywna. Przepraszam, nie chcę tutaj dyskryminować, ale tak podaję przykład. Jakieś takie rzeczy, które nie mieszczą się w głowie zwykłego człowieka. I to mamy czarno na białym. To jest człowiek, który jest odrealniony. A drugi z kolei trzyma pod ręką książkę naukową, jest wykształcony, wiesz, trzyma się kurczowo nauki akademickiej. Wiemy, że to jest realista i ktoś przywiązany do rzeczywistości mocniej. I temu trudno zaprzeczyć. Dobro i zło, okej, są względne. Ale nie, moim zdaniem po prostu jest tutaj bardzo zasadniczy i ważny podział na obiektywne i relatywne. Czyli no zależne od innych w jakiś sposób. Nie względne całkowicie, ale zależne od innych rzeczy w jakiś sposób.
1: Marzyciele i realiści. Ja myślę, że to też nie do końca, bo ja zależę od momentu. Przecież ja przykładowo jestem bardzo dużym marzycielem, jeśli chodzi na przykład o moje ambicje, ale przykładowo są rzeczy, na które patrzę realistycznie, wiem, co się wydarzy, a są też takie rzeczy, gdzie po prostu moje lęki i obawy tworzą pesymizm wręcz, czyli odwrotne takie marzycielstwo, czyli to nie jest realizm, tylko po prostu, wiesz, idziesz w tą najgorsze rzeczy, które też pewnie się nie wydarzą.
0: I bardzo dobrą drogą idziesz, stary. Wydaje mi się właśnie, że to jest najlepsze. Wybrać sobie rzeczy, które uważasz za realne i się ich trzymać oraz trochę zostawić sobie pewien margines i trochę fantazjować, trochę, wiesz, wykazać się jakąś wyobraźnią, przewidywaniem. Ty szukasz balansu, no tego niepopularnego balansu, nie? Właśnie też o tym często mówię, że dzisiaj są modne opinie skrajne, a ty starasz się znaleźć balans. Wiesz, może to... Może są dobre tego strony, na przykład to, że ludzie w nocnym radio cię uważają za... młodego człowieka, trzeźwo patrzącego na świat.
1: Trzeźwo, to tak raczej trzeźwo było przez większość czasu.
0: Wiesz, może po prostu trzeźwo to jest właśnie ten balans, nie? Może trzeźwo to nie jest jak ktoś, który jest taki bardzo skrajny i ad hoc odrzuca wszystkie w ogóle dziwne teorie. Nie ma w nim wyobraźni, nie ma w nim jakiejś takiej pasji do fantazjowania, bo o wiele ciekawszym światem dla niego jest świat nauki, świat faktów, jak potrzeba na przykład. Ja myślę, że potrzeba. Potrzeba jest też w pewien sposób elastyczny, gdyby nie był, to nie prowadziłby fajnych audycji o różnych niezbadanych rzeczach, nie czytałby opowiadań różnych, ale gdzieś tam bliżej mu do tego świata właśnie faktów, świata sprawdzonego. Ty też masz swoją jakąś receptę, nie? Tutaj coś dopuszczasz, tu nie? Nawet te twoje programy, w których śmiejesz się z szurów, to też jest w jakiś sposób może szukanie, nie? Jakaś wędrówka i poszukiwanie trochę.
1: Możliwe, ale powiem ci coś, co niewiele ludzi ode mnie słyszało chyba, mam nadzieję. Wiesz, na przykład tutaj powiem ci taki pogląd pewien. Na przykład wszyscy myślą, że jestem taki bardzo umiarkowany, ale ja na przykład zgadzam się z wieloma ludźmi. I na przykład ktoś powie, że nie możesz godzić się na rasistów, jeśli godzisz się z ludźmi, którzy są proaktywni. A ja się troszeczkę godzę na rasizm, ale w bardzo małym stopniu oraz na ludzi, którzy są proaktywni. O co tu chodzi? Ja bardzo lubię w ogóle na przykład te wszystkie ruchy, które szerzą powiedzmy różne tam, no nie wiem, te gender, no kurczę, te LGBT, różne takie rzeczy. Ja nie jestem przeciwko też, ale z drugiej strony widzę powiedzmy skrajne ruchy, które już zamiast tej ideologii próbują przemycić coś więcej, nie wiem, coś w polityce zmienić. Ja myślę, że tutaj rasizm, ja wiem, że to brzydko brzmi, ale ludzie, którzy gdzieś tam walczą, oni do tego nie dopuszczą. I myślę, że dobrze, że jeżeli jakaś część ludzi, bardzo mała, to jest malutki odsetek, będzie gdzieś taka, no wszyscy mówią, że to są najgorsi ludzie, których trzeba wytępić, ale na przykład jeżeli nie będzie ludzi, którzy nie będą bronić kościoła w Polsce, albo nie będą bronić jakichś tam innych rzeczy, i na przykład nasza polska kultura zostanie gdzieś tam wymazana, bo zaczniemy na przykład, wiesz, a no po co tam ten, to przyjmiemy te nowe rzeczy i co chwilę. I wiesz, i nagle tracimy, tak jak na przykład Dolny Śląsk. Dolny Śląsk nie ma własnej tożsamości, bo przecież tu było wiele rzeczy. Nie było tych ludzi, którzy by, wiesz, powiedzieli, no to jest jednak nasze. I oni są uznawani często za rasistów i trochę się z tym zgadzam, ale trochę też nie. W sensie, że nazywanie ich rasistami. No i ja na przykład, to jest taki mój pogląd. I na przykład to można powiedzieć, że z jednej strony jestem jakiś bardzo ekstremalny, ale z drugiej strony, wiesz, i w jedną i w drugą stronę, bo myślę, że są takie właśnie potrzebne rzeczy, żeby gdzieś świat stał na tej szali, żeby ani jedna, ani druga strona nie przeciągała w swoją stronę. Potrzebujemy tego balansu.
0: No właśnie, właśnie, balansu. Tego takiego niemodnego, tego takiego mało ciekawego balansu, nie? Szukania. Ludzie chcą jasnych odpowiedzi, klarownych poglądów, ostrych. Jest takie ładne słowo. Zaraz sobie przypomnę. Filtr z Photoshopa. Nie ekwalizacja. Nie polaryzacja. No tak, ludzie się polaryzują. I w tym kierunku wszystko idzie. Niestety, ponieważ pewne niuanse, pewne detale, subtelności też są ważne. Nie może być świat taki od siekiery ciosany.
1: Tak,
0: my to odczujemy, jak świat będzie taki od siekiery ciosany, prawda?
1: No, też tak myślę. I ja wierzę, że zawsze powinna stać jakaś opozycja. I dużo ludzi nazywa taką opozycję chamami, wiesz, coś tam. I to dlatego, bo oni są opozycją, wiesz, nie zgadzają się z swoją ideologią. Ale
0: bo
1: uważam,
0: są krzykliwi, powiedzmy, i tak. Niewychowani. Ale zmierzasz pewnie do tego, że oni też są ważni w jakiś sposób, tak?
1: Tak, tak, bo popatrz się. Ja wiem, tutaj od razu mówię, że nie jestem wcale za komunizmem, ale spójrz sobie na przykład taki komunizm. Co by było, gdyby jednak byli ludzie, którzy mieliby głos, taki opozycyjny, jednak mogliby się sprzeciwić pewnym rzeczom. Czy ten system skończyłby w takim miejscu, jakim skończył, taką tyranią? No myślę, że nie. Jeżeli rzeczywiście byłaby to prawdziwa opozycja, a nie ludzie, którzy po chwili, wiesz, by nagle zaczęli mówić dokładnie to samo, co główna partia, bo tam zostali przekupieni. Mówię o prawdziwej opozycji, czyli ludziach, którzy rzeczywiście nie zgadzają się, ale nie dlatego, że jakby, wiesz, nie zgadzają się, bo chcą być inni, tylko dlatego, że mają jednak jakiś powód.
0: Czyli co? Czyli może po prostu taka rewolucja typu rewolucja październikowa, to są takie rewolucje, które zmierzają do przywrócenia pewnego pewnej równowagi. Popatrz, tutaj Gwiezdne Wojny się znów przypominają, nie? Kiedyś sobie zażartowałem, że jeszcze będzie tak, że się okaże, że ta wizja z Gwiezdnych Wojen jest najbardziej jakaś realna, praktyczna i że jakieś katolicyzmy i inne są w tyle. No i tu zauważcie, że jakby ta moc, która przepełnia wszechświat, ona w pewien sposób zadecydowała, że trzeba przywrócić równowagę i doprowadziła do tego, że powstał Lord Vader, który uczynił wiele zła.
1: Każdego dobra może wyrosnąć zło, jeśli właśnie nie będzie jakby doglądane. Wiesz, każdy człowiek potrzebuje jakiejś osoby, która powie mu coś, co będzie no, nie do końca zgodne z tym, co on myśli, tylko po to, żeby ukazać mu pewne błędy może, pewne jakieś rzeczy. Wiesz, tak jak dobry król nie zabija swojego błazna, tak uważam, że na przykład dobre państwo nie niszczy opozycji. Tak samo tutaj patrzę się, wiesz dokładnie na co. Ja też nie lubię pewnej partii, której myślę, że ty też nie lubisz, jak tu większość. Właśnie dlatego, że może nie nawet dlatego, że oni istnieją i co robią, bo tylko po prostu to, że nie mają żadnej opozycji tak naprawdę i tak zgarnęli sobie ten monopol, bo myślę, że gdyby była ta najgłupsza opozycja, czyli ta partia, która jest blisko dosyć nich, to i tak byłoby lepiej.
0: Masz rację, dużo lepiej by było. Słuchaj, nie wiem, dla mnie PiS to jest taka partia, która jakby miała opozycję naprawdę sprawną, która punktuje różne błędy i oni by się ich słuchali, ten PiS. Wiesz, i poprawiali pewne rzeczy, wsłuchiwali się w głos opozycji, to by był ideał. Bylibyśmy całkiem fajnym państwem.
1: To tak, ja właśnie myślę, że dużo ludzi popełnia błąd, kiedy mówią, że oni są lewicą, prawicą. Jasne, można mieć dużo poglądów takich i ja też mam swoje poglądy, ale myślę, że polityka w ogóle jakieś rzeczy są bardziej zagmatwane niż to. Chociaż też dobrze czasem twardo stąpać na pewnych poglądach, ale samo państwo nie może dążyć do tego, żeby być ekstremistyczne, bo to się kończy zwykle źle dla samego państwa. Czy to odsystemowo, czyli samo siebie wyniszczy, albo inne państwa po prostu je zniszczą. I to już nawet nie chodzi o to, czy nam będzie się dobrze, czy źle żyło. Po prostu historia pokazuje, że takie rzeczy po prostu nie działają.
0: Fajnie się z tobą gada, Gumball. Ty jesteś taką osobą, która po prostu mówi bardzo merytorycznie, skraca swoje wypowiedzi, więc, no ale to prowadzący, no to też ma już trochę wprawy. Wyobraź sobie, stary, teraz, że słucha, że siedzisz sobie w sali takiej wynajętej, opłaconej, w której słucha cię 60-70 osób na przykład. No to byś tak inaczej trochę popatrzył pewnie niż teraz, że tutaj Lukasz sobie na czata gadasz, nie? Taki trochę byś się czuł już zobowiązany i może by ci się włączył jakiś pan wykładowca, profesor, pan profesor.
1: Kiedyś robiłem wykład na angielskim z kreskówek. Całe 3 lekcje angielskiego, bo mieliśmy poniedziałek, taki specyficzny, 3 lekcje pod rząd mieliśmy. Także potrafię, ale to tutaj skracam, bo myślę, że ja chcę dotrzeć jednak z tym do kogoś, może chociaż do jednej osoby. Uważam, że wiele osób po prostu dzisiaj nie ma czasu, co nie, wcale nie... Nie mówię, że to jest jakiś problem.
0: Okej, ale jaki jest twój apel taki właśnie główny, bo czuję, że jakiś masz, tak? Jakiś taki apel do ludzi. Przesłanie, morał. Morał Chimena na koniec.
1: Puenta. No,
0: puenta, tak. Puenta właśnie. Dobre.
1: Powiem tak, nie dyskryminujmy ludzi tylko ze względu na ich poglądy i tylko dlatego, że są myślą inaczej niż my. Spójrzmy trochę szerzej na to. Pomyślmy, czy wszystkie nasze rzeczy, które robimy, są dobre dla ogółu i po prostu spróbujmy się szanować. Takie błahe przesłanie, ale myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo ważne, szczególnie w Polsce.
0: No, w sumie takie trochę chrześcijańskie przesłanie. Szanuj, to znaczy potępiaj grzech, a nie grzesznika. Czyli szanuj w miarę tego grzesznika. To też jest człowiek.
1: No tak, jeżeli my byśmy pokazali komuś, jakie on robi błędy, ale przy okazji ta osoba też nam pokazała i nie wyglądałoby to na zasadzie, no kurwa, ty lewakiem jesteś i zamiast, wiesz, ludzie często działają tak, że oni może zobaczą ten błąd, ale oni zignorują, w sensie, że tutaj coś robią źle, to oni zaraz wyjdą z atakiem, a ty robisz tak i wiesz. Nie zobaczą swoich rzeczy, tylko innych. A ci inni zrobią dokładnie to samo, czyli też nie zobaczą swoich błędów, tylko tych innych. I będzie takie, ślepi biją się dosłownie. Tak można powiedzieć, że próbują uderzać się w oczy, które i tak już są dawno zamknięte, żeby je otworzyć. No, to nie działa.
0: No. Tak jest, czyli jak komuś zwracamy uwagę, chcemy komuś, nie wiem, zmienić życie, to starajmy się to robić z głową i jakoś sensownie wpłynąć na tą osobę, nie atakować od razu, bo atak rodzi atak, nie?
1: Tak, i też...
0: Atak rodzi atak! To mistrz Yoda.
1: Tak, i spróbować zrozumieć inne osoby, to raczej bardziej jest ważne, bo gdyby każdy z nas teraz tak podszedł do innej osoby ze zrozumieniem, czyli próbował zrozumieć, co ona ma jednak do powiedzenia, no to myślę, że wtedy mógłby zauważyć pewne swoje.
0: No. A jeszcze wykonać jakiś gest, żeby pomóc komuś, nie? Na przykład wyjść z kłopotu. Na przykład, słuchaj, jak ja jestem wdzięczny ludziom, którzy rzucą jakieś parę groszy, zadzwonią, coś mądrego powiedzą. Radio zyskuje na wartości, bo ciekawe rozmowy są. Parę groszy wpadnie. Stary, no, czego mi więcej do życia trzeba? A jak w ogóle oceniasz ostatnią audycję imprezową? Bo miałem o to zapytać.
1: Bardzo fajnie wyszło. Pijany byłem trochę.
0: No, jak my wszyscy. To chyba mówię, Dynamit był jedyny trzeźwy.
1: No, trochę mi smutno, że Dynamit przyszedł, jak byłem pijany, bo to była taka jedyna okazja w sumie, żeby z nim pogadać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś z nim pogadam. Jak to słuchasz teraz, Dynamit, nie wiem, może gdzieś przypadkiem, to wbij na jakąś kiedyś audycję, to będziesz mógł mnie jeszcze trochę tam poatakować.
0: Ale czemu, no co, zakochałeś się w tym Dynaminie? Za co go tak cenisz, lubisz? Kurwa, weź spierdalaj, jakiś kurwa jebany Dynamit do mnie dzwoni. Do mojego kurwa radia, za co, czemu w ogóle, jakieś mogłeś sobie zażyczyć pieniędzy, fajnej laski, samochodu, ten se dynamina, kurwa, zażyczył, żeby do niego...
1: Jak zaczniesz oglądać takie anime, jak on ogląda, to też będę codziennie chciał ciebie tam w rozmowach.
0: No dobra, no. Jestem zazdrosny. Już nie jestem ja ideałem, mistrzem, krawcem, tylko jakiś pieprzony dynamin, kurwa, no. Ideał, kurwa, wzór do naśladowania, no. Przyszedł, wszystkich zjebał. Ty, kurwa, ty po... Nie, on, przepraszam, on nie przeklina. On mówi, ty, Gumballu, jesteś jakimś tutaj piwniczakiem, nerdem i masturbują się do twojej audycji. Ci, którzy właśnie przyszli tutaj posłuchać głupot, nie mają co robić z życiem, no więc pomyślałem, że zadzwonię właśnie tutaj i powiem parę słów. No cóż, żenująca audycja, no ale cóż, zapłacono mi, żebym tu przyszedł, więc przychodzę i mówię, dzień dobry. No właśnie, no kurwa. No, ale gówno mnie to obchodzi, co mi tam odpowiesz. Jestem tu 2 minuty i wychodzę. Mam to w dupie, nocny kibel.
1: Ale nie do końca, czyli nie słuchałeś całkowicie, bo on jest trochę tsundere. Mam nadzieję, że wiesz, co znaczy to pojęcie.
0: Ja nie wiem, się nie znam na tych waszych zboczonych...
1: No to tsundere to jest określenie kobiety, ale też mężczyzny, ale w większości przypadków niestety to są kobiece postacie, tsundere. Które na początku są takie bardzo agresywne, swoje uczucia w taki bardzo agresywny sposób pokazują, że nawet można powiedzieć w sposób taki atakujący, czyli nie tylko agresja słowna, lecz fizyczna, ale potem po prostu tak pokazują swoją prawdziwą twarz i że to nie jest jednak jakieś, wiesz, to są złe intencje w tym. I właśnie on jest taką osobą, może znowu zacząć mnie kopać za to, bo często osoby takie znowu potem zaczynają kopać, jak się powie cokolwiek o tej, jak to się mówi, prawdziwej twarzy. Ja uważam, że to jest dobry człowiek. Zresztą po tym, jak wiesz...
0: Ale sam, czekaj, dobry człowiek. Dobry to takie bardzo, takie wiesz, mgliste. No, ja słuchaj, powiedzmy, że jest to człowiek, który często trafia ze swoją krytyką w sedno i dobrze po prostu te torpedy odpala i piętnuje tutaj.
1: Ale to nie przeszkadza. Ja wtedy się troszkę wkurzyłem, ale to raczej nie była jego wina. Powiedzmy, alkohol mi wszedł do głowy i tak on... Aż się speszył dosłownie, bo trochę myślał, że to
0: kurwa, to dynamin się speszył, tak, chyba w twoich snach, w twoich snach.
1: Tak mi się zdaje, że to nie było tak, że on się speszył, bo speszyć się nie speszył, na pewno. Ja uważam, że jednak on ma tą silną wolę taką, że mógłby mnie na matę kłaść. Jakby się postarał, bo tak naprawdę uważam, że on po prostu wszedł tak dla zabawy, ale jakby się postarał, to im nawet mógłby nieźle mnie dojechać. Ale o co mi chodzi, do rzeczy, że po prostu tam zaczął mówić mi, że tu kup sobie tort, jakiej rzeczy, rzeczywiście tak wiesz, z pozytywnym przesłaniem wszedł. Mm-hmm. I ja widzę takie rzeczy w ludziach, wiesz, to są takie małe pierdółki, ale często ludzie nie zauważają, nie doceniają takich rzeczy. No.
0: Może chciał wejść na przykład, żeby sprawić frajdę jakiemuś człowiekowi, który, wiesz, liczy, że do niego ktoś zadzwoni, ta osoba, i po prostu myśli, wiesz, tak na spontanie, dobra, to zadzwonię, pewnie, czemu nie, będą... jajca.
1: Ale słuchaj, ja ciebie też szanuję, ale całkowicie za inne rzeczy niż dynamina. Ja po prostu dynamina, tak wiesz, tutaj szanuję za to, że trochę anime ogląda, ja jestem trochę mango kimś tam i wiesz, mi bardzo łatwo, jak to mówić, nakręcić w głowie, jak zaczniesz gadać anime. Taki Gumball zadzwoni chyba 10 razy na ten.
0: No dobra, dobra, czyli ktoś tam go szanuje, że się zna na anime, ktoś inny, że kawa na ławę, że fajnie rzuca kawę na ławę, no dobra. Zostawmy temat, może dynamina. Jana.
1: No chciałem o tobie powiedzieć, co nie mam mówić.
0: No, o mnie tak, za co mnie szanujesz najbardziej?
1: Za to, że kiedy ja już się schleję i ja już praktycznie nie wiem, co mówić, to ty jeszcze kurwa wiesz, co mówić.
0: Nawet jak wypiję litra, to jeszcze też wiem, co mówić.
1: Ale to jest naprawdę... coś to zauważyłem.
0: Ale pobiłeś mój rekord. Kurwa, jesteś pierwszą osobą, która pobiła mój rekord. Właściwie powinienem chcieć teraz ciebie zniszczyć, wyjebać z tego radia. Słuchajcie, Gumball moim zdaniem jest słabizna. Niemerytoryczny, nieśmieszny, na siłę to jest strasznie wszystko robione. Powiem jeszcze państwu, że moim zdaniem Gumball zawala różne sprawy. Niesumienny, chamski. Po prostu żegnamy się z Gumballem w tym momencie. Naprawdę są pewne granice. Także Gumballu, coś na koniec do słuchaczy, na do widzenia? Jakiś smutny afterek chcesz nagrać może?
1: To płytę, co nie nagrałem nauczycielce od polskiego, to przepraszam, to ja nie chciałem być niesumienny, ale w tamten dzień po prostu zapomniałem nagrać doktora Dolittle na płytę DVD.
0: To fakt. Krawiec zawsze wie, co gadać, pisze Becia, tak twierdzi. Czy ja zawsze wiem, co gadać? Może inaczej. Zawsze wydaje mi się, że wiem, co gadać. O.
1: Ale wiem jedno. Jeszcze coś zauważyłem. A może nie powiem tego na audycji. Jeszcze ktoś będzie
0: no to
1: chciał.
0: Lepiej nie mów, bo Ronat pisze, że trochę gejowo się zrobiło. To już tam nie mów nic, że no, tam kocham krawculka i chętnie bym mu zrobił loda, bo jestem biseksualny.
1: Miałem ci tak włoski czesem. Tak...
0: No nie, to etamizacja audycji. Nie. Dobrze, tak. Przejdźmy do innego tematu. Kaczyński na drugą kadencję, tak. Zostaje uwielbiany.
1: Jakieś niespodzianki? Coś nowego? Może mi powiesz.
0: No tak, żadna niespodzianka faktycznie. No, niespodzianka.
1: A ja się cieszę, pomimo, że wszyscy mówią, że to jest dupna rzecz, i ja uważam, że ten człowiek to jest najgorszy skurwysyn, ale trochę się cieszę, że tu zgrócił. A nie dlatego, że go nie lubię, bo go nie lubię, tak samo jak Kaczyńskiego, ale przynajmniej on nie lubi PiSu. I jedyna jest taka rzecz, że będzie po prostu nie zgadzał się z wszystkim, co robi PiS. To jest jedyna jego wartość. I dlatego w sumie jestem trochę zadowolony. Także to jakaś tam mini pozytyw, ale taki naprawdę mały, bo dobrze wiem, co PO robiło do swoich czasów i nie musi mi nikt mówić, bo jeszcze wtedy coś kojarzyłem. No nie byłem taki aż dzieciak.
0: No to wyobraź sobie teraz takiego Tuska na nie białym koniu, tylko na białym psie latającym. Frunie tak na tym psie latającym swoim wymarzonym, wyimaginowanym. Tam spierdalają te sasiny kaczyńskie, ziobry. Tak do śmietnika same wskakują, a on się śmieje i na tym psie powraca. I słyszysz w tle melodię. Turn around, look at what you see in her face. Yeah.

0: Right there on the pages, in the answer to the never-ending story.
1: Ja myślę, że ty wyleciała bardzo piękna piosenka, która została kiedyś zrobiona przez TVN i szła tak. Donald marzy, żeby było miło. Donald marzy, żeby się spełniło. Donald marzy, żeby polskie ludzie...
0: Żeby polskie ludzie mieszkali w wynajętej budzie.
1: Oj tak, powiem tak, no jak bardzo lubię trochę się śmiać z tego człowieka, to przynajmniej jest on jakąś realną konkurencją dla PiSu. On, tak, mówię on, nie mówię...
0: Ale stary, on przemawiał jak Fidel Castro, 2 godziny po prostu. Kochani, obywatele, witamy was. No, stanęliśmy u progu, stoimy nad przepaścią, ale jednak jest światło w tunelu. I tak 2 godziny przemawiał. Ja pierdolę, kurwa.
1: A wiesz, że to nawet oglądałem i tak cały czas myślałem, co ten gościu pierdzieli? Tak z jednej strony...
0: Kto ty jesteś? Mnie... Kto ty jesteś w ogóle, człowieku? Donek, kim ty jesteś, kurwa? Spierdalaj, kurwa.
1: A przynajmniej ma taką fajną manierę mówienia. Wiesz, jak Kaczyński mówi, to tak nie chce się go słuchać, ale... Tu...
0: Ludo! Mój ludo! Polska jest Polską! Albowiem Polska stała się Polską, kiedy właśnie Polska spolskowiała i Polska Polską z polskim... z poselstwem polskim jest Polską! No to tak Kaczyński gada.
1: To jest tak. Kaczyński to jest twój taki dziadek, nie? Taki kurde, wiesz, zgrzbiały, taki A Tusk to jest taki, wiesz, twój wujek.
0: Ziomal.
1: Nie, twój taki wujek z imprezy chrzcinowej. No, niby, wiesz, takie nieśmieszne żarty, jakieś tam rzeczy, no głupio myśli, nie zawsze to wszystko ma sens, ale przynajmniej się pośmiejesz z tego, co mówi.
0: No dobra, niech będzie bardziej wujek ze ślubu. No. Ja ci powiem, Gambolku, daj, będzie fajnie w Polsce, jak jest, tak jest, tak jest, to różnie będzie, ale trzeba coś z tym PiS-em zrobić, kurwa. Ja ci powiem tak, to kurwa trzeba wyjść, powiedzieć, tupnąć nogą, powiedzieć, nie ma PiS-u, kurwa, będzie tego pisowania już, no.
1: Ja mógłbym się w sumie Tuska głosu nauczyć robić, bo on se pleni troszeczkę, tak. Delikatnie. On ma taką manierę, a ja potrafię se plenić, bo kiedyś to robiłem profesjonalnie, czyli nie umiałem mówić.
0: Szanowni Państwo, stanęliśmy przed wyborem.
2: Miechu warte.
0: Wyborem ha, ha, dokonania. Ha. Właśnie musimy Aleksandra dokonać Stark. Wyboru. W tej chwili właśnie typis, typo.
3: Urzekła mnie twoja piosenka, a może teraz poproszę. A la, la,
0: czekaj,
3: la, la,
0: bo tu
3: la,
0: do,
3: la,
0: donate.
3: Long, long, long, long. Come on.
0: La la li, long long long. Oh yeah. Urzekła mnie twoja piosenka. Aleksandra. Przepraszam.
1: A ile była warta ta piosenka?
0: 7
1: złotych polskich.
0: 0,77.
1: O, no to już lepiej.
0: Sąsiad kuzyna szatana, czyli 666, tutaj 6,666. Tam jeszcze mieszka kuzynka Aleksandra. Urzekła mnie twoja piosenka, a może teraz poproszę la la li long long long, oje. Oh yeah. No, nie wiem, my tu z Gambolem o takich mądrych rzeczach, w ogóle o co chodzi w tym świecie całym. O co chodzi w tej rzeczywistości? Słuchajcie, to i człowiek, który chce sobie kupić okulary do rzeczywistości wirtualnej, Oculus Rift, on wam nawet mówi, że słuchajcie, uważajcie na tą rzeczywistość wirtualną. To jest pewna złuda, to nie jest rzeczywistość. To jest młody, ale trzeźwo patrzący na życie człowiek.
1: Fajnie jest, to tak jak z książką, fajnie przeczytać, fajnie się wczuć w ten świat, ale no niestety to jest nadal tylko takie wirtualne przeniesienie się. dobra zabawa. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop, kiedy coś zrobić, prawda? Tak jak z wszystkimi rzeczami. No, trzeba mieć umiar we wszystkim. To w sumie to dobrze, teraz przejdę do pewnego tematu Facebooka. Czy nie uważasz, że Facebook to już jest teraz medium dla boomerów albo dla tylko ludzi starszych, gdzie młodzi trafiają tam raczej tak albo przez przypadek, albo bardzo rzadko, albo po prostu, bo nie mają innego wyjścia, bo ich ulubiony, nie wiem, tam ktoś jest akurat tylko na Facebooku. Halo, halo?
0: No, halo.
1: Ty mnie wyjebał?
0: Halo. Halo, halo.
1: To coś u mnie?
0: Nie.
1: A to co pan tak cicho?
0: No co, ja zawsze muszę, kurwa, coś skomentować?
1: No nie, no ja mogę skomentować to, ale to ja jestem młodą osobą, to chciałbym coś usłyszeć od trochę starszej
0: osoby. To było takie mądre, że nic dodać, nic ująć.
1: A no to dobrze, no to ja tak dodam, że Facebook to skurwysyn. Przepraszam, że to mówię, ale muszę, bo ja wiem, że będę kupował Oculusa Questa 2 i on jest zrobiony przez Facebooka i że trzeba mieć konto Facebooka i mi się to w ogóle nie podoba. Ale niestety no nie mam innego wyboru. Jakbym miał, to bym od razu brał cokolwiek innego. Tak to mówią. Jak nie masz wyboru, to korzystasz tego, co masz. Ale i tak to nie zmieni faktu, że mam prawo krytykować tego Facebooka i walić po nim. Ja z tego serwisu korzystam tylko, uwaga, w dwóch rzeczach. Sprawdzam sobie, czy w okolicy w końcu montują mi światłowody. Dosłownie stalkuję mojego sołtysa. I sprawdzam czasem kogoś urodziny, bo zapominam zwykle. I to jest tyle, do którego korzystam z tego serwisu. Dlaczego? Bo zaczynają się mieszać w polską politykę, polskie myślenie. Są tam ludzie, którzy po prostu... Ja nie wiem, dlaczego na Facebooku niektórzy ludzie wydają mi się, że po prostu mają dwie szare komórki albo kawałek tektury zamiast mózgu, bo jak widzę posty... Przeklepywanie, raz to nawet ktoś jakoś kurwa konkurs lewy przekopiował i tam widziałem, że to była jakaś osoba, którą bardzo blisko znam i to było takie dziwne. Co chwilę jakieś rzeczy dzieją się, matki postują swoje dzieci gołe, nie wiem, ktoś mówi o gównie, że przy chwili kupę robi. No, nie wiem, mnie aż to po prostu, nie rozumiem tego portalu, nie rozumiem już jego działania. Większość teraz targetu pieniężnego niby to jest Facebook, bo tam najwięcej się zarabia, ale on tak kurde robi jakieś takie pranie mózgu ludziom, bo co chwilę jak patrzysz i na przykład to się w USA już kurwa dzieje na takim poziomie, że to już nie mam co mówić, dlatego tu powiem USA, bo w Polsce jeszcze jak ktoś powie na przykład o internecie, no to mówi o internecie. W USA jak spytasz się babki, to mówi no korzystam z Facebooka. Ona już ci nie powie YouTube, chociaż YouTube to też jest jakaś taka masowa rzecz. Nie powie ci cokolwiek innego, nie wiem, nie znajdzie sobie jakiejś tam strony albo kogoś innego. Dzisiaj internet dla ludzi to już jest kurwa tylko Facebook. Co, wrzucisz filmik na Facebooka? Co mi zrobisz? Nie wiem, zapostujesz coś na Facebooku? A może gdzieś indziej, może coś innego. Facebook już kurwa taką papkę robi ludziom z mózgu. Ja już nieraz widzę, jak to po prostu w moim feedzie, bo ja zdarza mi się, że jestem na Facebooku, że po prostu oni próbują nakierować mnie, że no tutaj ten post, no to na temat COVID-a, to popatrz się, tutaj mamy dla ciebie lepiej to opisane, nie czytaj tego, to w ogóle weź tego nawet nie patrz, bo to jakiś polityk napisał, co nam nie pasuje, to tego nawet nie czytaj. A na takim Twitterze to jeszcze się na przykład nie dzieje. Wiem, że pewnie będzie się działo, dlatego ja na przykład wolę korzystać z Twittera, bo tam przynajmniej jak zobaczę sobie polityków polskich, to przynajmniej zobaczę, co oni napisali, a nie kurwa Facebook sobie poprawił. Po prostu, przepraszam, że ja przeklinam, trochę się odpaliłem. Po prostu denerwuje mnie
0: proszę,
1: to.
0: Proszę, proszę.
1: I nie wytrzymuję, że takie serwisy po prostu robią ścieżkę z naszego mózgu. Ja to widzę wśród bliskich. Widzę to wśród ludzi gdzieś z nocnego radia. Widzę przeklejanie rzeczy z Facebooka, które kompletnie nie mają sensu. Jakieś...
0: Gumball, ale to słuchaj, stary, no. Ciebie też szukają, słuchają, przepraszam, słuchają ciebie ludzie w wieku 60 lat, 50, 70, nie wiem czy 80, to jeszcze nie sprawdzałem, ale też jest to prawdopodobne. musisz jakoś dotrzeć.

0: w piątek.
1: Jezu Chryste, dobra, wiesz co, bo tam zaraz Środa Śląska cała pod twój dom przyjdzie z baseballami, to może lepiej nie.
0: Dobra, dobra, nie, to lepiej nie.
1: No, ale tak serio, no, ja naprawdę nie mam problemu ze starszymi ludźmi, to nie chodzi o to, tu chodzi o sam portal, że ten portal tworzy takie taborety, to nie wina ludzi, to wina Facebooka, ja to mówię wprost, ja nie obwinam tych ludzi, bo oni już zostali wkręceni w to i oni pewnie tego nie zauważą, ja tylko staram się pokazać, że ten portal, on pogłębia takie zachowania, które są w nas zawsze. My trochę jesteśmy głupi, każdy jest głupi, ale Facebook tak trochę wyciska z nas to, żebyśmy się nie przejmowali, żebyśmy tam nie myśleli za bardzo, tylko zapostuj tam, nie wiem, jakieś debilne coś, nie wiem, w ogóle nie popraw ortografii, super będzie. A jak napiszesz coś o polityce, to pamiętaj, to musi być zgodne z tym, co my mamy, to z tym, co my myślimy. Tak. Taka kolektywa.
0: A słuchaj, Gumball, jak tak na przykład patrzysz na takie osoby jak Etam, Potrzeba, Krawiec, Zenon? Jak nas widzisz?
1: Widzę was jako ludzi, każdy z was odmiennie myślący, ale powiedzmy łączący się pod wspólnym banerem. Może Etam trochę mniej, ale...
0: Jaki jest ten wspólny baner?
1: Nocne radio, tak jak dla większości Polaków Polska.
0: No to takie nic, no to takie nocne radio, czyli nic.
1: A czy Polska jest niczym na przykład?
0: Nie no, czyli a co rozumiesz przez nocne radio, może tak?
1: To, że rozmawiamy ze sobą, dzielimy się tym, szanujemy siebie, mamy jakiś cel.
0: No.
1: Pokazać, powiedzmy, nie wiem, no zawsze radio ma jakąś misję podobnież, ja bodajże też niby mam jakąś misję, każdy ma jakąś misję, nie zawsze wie o niej, ale chodzi tutaj o przekazanie czegoś tak najbardziej ogólnie, bo każdy ma coś, chce innego przekazać, jeden, nie wiem, trochę śmiesznego czegoś, drugi chce coś przekazać ważnego, jakieś rzeczy, które są powiedzmy gdzieś istotne, a ktoś tam jeszcze coś, co jest nieistotne, ale ogólnie każdy z nas chce coś przekazać, tak? To nas łączy. Chęć podzielenia się czymś.
0: No to dobrze chyba.
1: No to okej, okay,
0: no
1: to
0: fajnie.
1: Dobrze,
0: no to ja się cieszę, słuchajcie, no dzielimy się czymś. O to chodzi, żeby właśnie dzielić się różnymi punktami widzenia. Jesteśmy różni, więc fajnie, jak się zarazimy różnymi stylami bycia, przepisem na udane życie, receptą na sukces, bo zawsze gdzieś tam uśrednimy to i gdzieś tam wyjdzie nam całkiem fajny wspólny mianownik, nie?
1: Mówią, że jak duża grupa ludzi zacznie na przykład mówić, ile masz lat, to uśrednienie będzie bardzo blisko twojego wieku. Nawet nie znając swojego wieku, to tak w większości działa, nie? Że grupa ludzi, która ma pewien przekaz i powiedzmy ten przekaz jest uśredniony, zawsze może być jakiś bardziej trafny niż to, co powie jedna osoba. Mm-hmm. Tak jak ty mówisz, no.
0: Czyli co? Czyli uśrednienie, taka pewna...
1: Ale to chamski.
0: No pewien taki wspólny mianownik zebrany z naszej tutaj społeczności, nie? Z naszych wypowiedzi, z naszych poglądów, też jest jakąś wartością fajną.
1: No, tak, na pewno.
0: Młodzi i starzy, bogaci i biedni, aktywni i tacy, którzy już machnęli ręką trochę na życie, nie? To jest fajne, znaleźć właśnie taki wspólny mianownik, pod warunkiem, że przyjmiemy, że jest coś wartościowego w tym, co mają do powiedzenia ci właśnie z drugiej strony, ci trochę bardziej, którzy już machnęli ręką, ci, którzy są trochę mniejsi, mniej zamożni, też coś da tym drugim, nie? I vice versa. Ja tak widzę właśnie nocne radio, właśnie sumowanie się pewnych poglądów, spojrzenia na życie. To jest też fajne dla człowieka, powiedzmy, dojrzałego, jeśli sobie popatrzy na chwilę, jak patrzy na życie człowiek,

0: który dopiero wkracza w dorosłość, nie?
1: No i się zastanawiałem nad maturą i w sumie ta pijacka audycja tak, no w sumie doszedłem mniej więcej, co mniej więcej chcę pójść, w jaki kierunek, nie wiem, jeżeli was interesuje, to no już jest tak na 90% anglistyka, bo tak myślałem cały czas nad tą grafiką, coś z grafiką, bo tak z dwóch rzeczy wybieram tak naprawdę, grafika albo anglistyka, bo te dwie rzeczy w miarę umiem, a nie chcę iść gdzieś, gdzie kompletnie byłbym zielony, bo możliwe, żebym po prostu poddał się na tych studiach, że moja niechęć do szkoły zniszczyłaby to wszystko. Jednak gdzieś ja mam tą niechęć. Bardzo chcę się szkolić, chcę coś wiedzieć, chcę mieć jakieś ambicje i mam te ambicje, ale po prostu moja niechęć do szkoły za każdym razem te ambicje gdzieś niszczy, więc no nie mogę wziąć czegoś za trudnego, żeby od razu się speszyć.
0: Mi się wydaje, że dużo zależy od tego, jaki masz plan na swoje życie w głowie. Na przykład Bystre Oko napisał teraz, no tak, że on właśnie się zalicza do tych, którzy machnęli ręką na życie i dobrze im z tym, nie? Ty, Gumball, mi się jawisz jako taki człowiek trzeźwo właśnie patrzący na życie. Mniej bujający. Znaczy, ostatecznie tak. Myślę, że i bujasz. Słuchaj, myślę, że i bujasz i machasz ręką jednocześnie, ale gdzieś tam bardziej trzymasz się realiów.
1: Poczekaj, zanim dokończysz. Powiedz mi, czy osoba, która mieszka z rodzicami, pracuje...
0: Jesteś młody jeszcze, masz prawo. Okay,
1: tak, no. Pracuję tylko tak, żeby mieć na następny dzień co zjeść.
0: Dobry start. Słuchaj, dobry start dla młodego człowieka, bardzo dobry start. No, dalej.
1: No i, dalej. I jedynym moim jakimś problemem, czymś, to czy jutro wstanę z bólem głowy, czy nie. I to jest mój jedyny problem tak naprawdę.
0: No to jakieś tu masz rozkminy dziwne, no. To czy wstanę
1: nie,
0: z bólem
1: nie,
0: głowy.
1: Serio,
0: to...
1: że nie mam jakby, wiesz, nie czuję zobowiązany się jakoś, że będę myślał, że za miesiąc coś się stanie. Właśnie ja nie myślę tak przyszłościowo często, chociaż mam pewne takie rzeczy.
0: Okej, czyli masz w sobie pewien luz i żyjesz chwilą, tak? Żyjesz chwilą.
1: Tak, tak można powiedzieć. Mam te plany, ale te plany wykonuję w momencie, kiedy one są mi potrzebne. Nie mam jakby, wiesz...
0: No i dobrze, no i dobrze. A po co masz wykonywać je w momencie, kiedy nie są ci potrzebne?
1: Nie wiem, no. Tak
0: słuchaj,
1: samo z pieniędzmi.
0: Mi się wydaje, że jesteś młodym, ogarniętym człowiekiem, który całkiem fajnie sobie poukłada życie. Spoko. Stary, gdzieś jesteś może, nie wiem, pomiędzy potrzebą a krawcem. Jeden sobie, wiesz, poukładał życie trochę lepiej, drugi trochę gorzej. Jeden stawia na to, drugi tamto. Ty masz swoją receptę jakąś tam, która jest jakąś tam mieszanką, nie wiem, no... Na co innego stawiasz, na co innego machasz ręką. Może to jest właśnie ciekawe, nie? Na co stawiamy, a na co machamy ręką. Na przykład na co ty machasz ręką?
1: Macham ręką na ludzi, to jest ważne, którzy mówią mi, jak mam żyć, a sami nie wiedzą tego, albo sami nigdy nie wiedzieli. Wujek, dobra rada, jak to się mówi. Ja bardzo doceniam ludzi, którzy coś przeszli w życiu, którzy mają mi coś do zaoferowania, na przykład powiedzieć, czego nie robić. Bo wiesz, to, co masz robić, to każdy może powiedzieć, ale tego, czego nie robić, czego nie popełnić, moim zdaniem jest ważniejsze.
0: To jest dobre. Słuchaj, może jakieś takie proste rady właśnie często mogą nam uratować życie, nie? Bo nam się tak kojarzy, że jak prosta rada, to tam chuja warte. Ale taka prosta rada w stylu na przykład nie ufaj ludziom, nawet jeśli są uśmiechnięci, weseli, fajni, wiesz, do rany przyłóż, bo to może być pułapka na ciebie, nie? I to już jest taka cenna, wydaje mi się, wiadomość, którą sobie gdzieś tam zapisujesz w folderze ważne.
1: Może napisz książkę opartą na swoich przeżyciach, Niesamowity świat Gumballa. Myślę, że, no nie wiem, już jakaś chyba taka powstała, ale nie wiem, no nie mam pojęcia. A tutaj w ogóle Waligura mi tutaj odpisuje, że nie gadaj o ambicjach, jak idziesz na anglistykę. A będę gadał o ambicjach, bo to, że ktoś idzie na anglistykę, nie znaczy, że zawsze idzie tylko po to, żeby mieć sam papier. Ja chciałbym naprawdę umieć angielski na jakimś zajebistym poziomie. Teraz jestem na dobrym poziomie, mógłbym powiedzieć, że bardzo dobrym, ale chciałbym go umieć tak, żebym mógł na przykład pójść w jakieś kierunki, na przykład tłumacza na żywo, albo kogoś, kto, nie wiem, gdzieś jeździ po krajach. Chciałbym jeszcze nauczyć się japońskiego, na przykład jakiegoś dodatkowego jeszcze języka, i gdzieś podróżować. Mi się trochę marzy w życiu, żeby gdzieś być, a nie być. Bo myślę, że języki to jest fajna rzecz, bo wiesz, grafik ma to do siebie, że nie podróżuje, chyba że zostałbym jakimś gościem, który zdjęcia robi, ale do tego nie mam drygu.
0: Znam takiego człowieka, słuchaj, znam człowieka, który robi foty na najbardziej popularnych, takich, co puszczają w telewizji, zdjęcia robi i robi je jeszcze w 360, że można się rozglądać dookoła. Bierze za to fajny hajsik, przypuszczalnie. Robi fajne foty, takie wiesz, w mega wysokiej rozdzielczości, że tam jest jakoś połączone z Googlem. Patrzysz sobie na kogoś i ci się pojawia, kto to jest. Stary, możesz jakieś zbliżenia sobie robić. Wiesz, takie mega wypasione foty z meczu. O.
1: O Jezu, ktoś mi wysłał przed chwilą zdjęcie na Discordzie i aż padłem. Przepraszam, że robię taki off-top.
0: A co tam, co tam przyszło?
1: Ktoś mi napisał, że wyrosły mu włosy na talerzu.
0: O!
1: Po czym dojrzewa? Dostaje zdjęcie takiej pleśni.
0: Dojrzewa nasz gambol, słuchajcie.
1: Nie,
0: no dojrzewa nasz gambolek, słuchajcie, włoski mu rosną. No nie, naprawdę to jest, słuchaj, powiem tak, słuchaj gambolu, ciało nasze zmienia się. Z wiekiem właśnie się zmieniamy, jeśli chodzi o wygląd. Tak, chciałem tutaj, sorry, taki wychowawca krawiec, chciałem go tam uświadomić. Chłopcy mają inne końcówki niż dziewczynki. I motylki, jest taki moment, że po prostu motylki fruwają tam w brzuchu. Twoje ciało zacznie się zmieniać, gambolu.
1: Tak. A ja teraz patrzę się na to zdjęcie i oja. Chyba teraz się żygam, to naprawdę nie wygląda miło. Możecie sobie wyobrazić pleśń, to wygląda na takiej zasadzie, że macie ochotę żygnąć, a ja nie lubię grzybów żadnych, pleśni szczególnie.
0: Ale słuchaj, ludzkie ciało to taka właśnie pleśń, zgnilizna trochę i z tym się trzeba pogodzić. Jakieś rozstępy u kobiet. Słuchaj, no wiesz, u kobiet się pojawiają rozstępy, a u faceta wory tam idą w dół. No wiesz, to jest normalne. Z tym się musisz pogodzić, gambolu. Nie będziemy wiecznie młodzi. Naprawdę.
1: A to KG Bierot mówi, że zrobił sobie kierunek jakiś inżynierski. No to bym od razu skończył te studia na pierwszym roku, bo matematyka to jest coś, czego nie jestem w stanie się wyuczyć. Coś inaczej. Zdaje mi się, że dałbym radę się tego nauczyć, gdybym się tego uczył. Tylko problem jest taki, że ja się uczę tylko rzeczy, które lubię i na przykład angielski chcę poszerzać, inne rzeczy chcę poszerzać, dlatego, bo mi to pasuje. A matematyka czymś mnie drażni, nie wiem czym, ale po prostu nie lubię tego przedmiotu i za każdym razem, kiedy próbuję się go uczyć, po prostu mój mózg zaczyna szumieć. Zamiast, wiesz, jak próbujesz przyswoić informacje i twój mózg po prostu jej nie chce przyswoić. Mm-hmm. No tak mam z matematyką.
0: No też tak miałem. Musiałem zdawać jakieś takie wycieczki były dla tych, co im grozi niezdanie. I tam spotkała się z nami taka fajna matematyczka, Pozdrawiam cię, Dorciu. Dorciu. No tam nie złość się na rybę, że tam ci łapał za nogę. I tam. A nieważne. Ja też miałem ochotę, ale nieważne. Takie właśnie zajęcia, że tam mamy narysować pentagram, żeby znać i tam odbyć stosunek. Znaczy, to nieważne. To tak po prostu jest, naturka. Prawda, naturka. Tak, no. Gumball? Właśnie z matematyki też byłeś słaby, tak? No ja właśnie też. I też musiałem zaliczać. Nomen omen. Zaliczać. Tak.
1: No ja zaliczałem też. Dwa razy miałem poprawkę. Za pierwszym razem w trakcie pomiędzy trzecią a czwartą klasą. Trzecią kiblowałem. Potem w trzeciej na czwartej tej powtórki miałem potem jeszcze poprawkę z matmy, tak, polskiego. Polski zaliczyłem bez problemów od razu. Matmy ledwo, ledwo, ale się nie uczyłem. Polskiego też. A potem znowu w czwartej klasie miałem poprawkę matmy i polskiego. W ogóle byłem z 11 przedmiotów zagrożony.
0: To ciekawe, to ciekawe.
1: Właśnie... Nie miałem żadnych ocen, no. bo nie chodziłem do szkoły, ale ja załatwiłem te wszystkie oceny w tydzień. Ja po prostu, jak chcę, to umiem, ale jak tylko mi się zechce i mi się dupa pali i to powiedzmy jestem gdzieś, bardzo muszę, tam nie wiem, nie, po prostu potrafię czasem się zebrać i do tej matematyki się też wtedy zebrałem na poprawkę i pamiętam, że miałem 100%, czego nie miał nikt, ale to nie jest jakiś wyczyn, no bo większość osób tam się jakoś nie uczyła, też nie wiedziała. A z polskiego wtedy też miałem 100%, czyli z obu, z poprawki i z polskiego i z matmy miałem. I się do dziś zastanawiam, jak to odwaliłem. Znaczy uczyłem się wtedy troszkę, ale po prostu potrafiłem nawet wytłumaczyć, co robię. Tak wiesz, że co dana rzecz robi w działaniu, albo tam figury, nie? Wytłumaczyć, co jest gdzie, co dla mnie było... I do dziś jest problemem, więc nie wiem, jakim cudem to odwaliłem.
0: Dobra, dobra, słuchaj, tam już nie pierdol, tylko powiedz, jak ci się podoba Lady Dimitrescu z Resident Evil The Village, tak?
1: To ta, co ma duże badungi.
0: Duże cyce, wielka dupa i taka w ogóle wielka jakaś jest,
1: no,
0: cała.
1: To brzydka kobieta strasznie z ryja, no i to już się obcuje.
0: A jakie ci się podobają Gumballu?
1: No raczej nie takie kurwa wielkie.
0: No to konkrety, proszę, konkrety.
1: To 1,70 m.
0: To taka mała, taka, która tak trochę patrzy na ciebie z dołu, tak? Tak.
1: Ty pedofilu. Czyli troszkę mniejsza ode mnie, włosy.
0: Dla mnie każdy mężczyzna, dla który chce mieć niższą od siebie kobietę, to jest pedofil. Przepraszam, ale musiałem wyrazić swoje tutaj, swoje poglądy. No i co dalej?
1: Powiem tak, figura nie jest najważniejsza. Może być nawet troszeczkę, wiesz, jak to się mówi...
0: Płaska, taka płaska, nie ma bioder i ma 15 lat, tak?
1: Jezu Chryste.
0: No przepraszam, no, ja się tu pytam tylko, ja tylko się dopytuję pana.
1: Nie, po prostu mówię, że nawet jakby była troszkę grubsza, to nie jest to problem, raczej problem byłby...
0: A, czyli kiedy... taka 40-letnia, taka wypasiona, taka lożka, co ma cyce jak donice, dupa jak szafa trzydrzwiowa, tak? Takie coś.
1: Nie, mówię, że ani w jedną, ani w drugą stronę nie byłoby problemu. Jedynie byłby problem, jeżeli byłaby to anorektyczka, albo jeżeli byłby to wieloryb, który nie potrafi, kurwa, wstać z łóżka, bo ma taką nadwagę. Sorry, ale ja już uważam, że ludzie, którzy nie potrafią wstać, mają problem. I to nie jest wyśmiewanie się z nich, tylko raczej z ich zdrowia, że powinni się wziąć za siebie.
0: A tymczasem Bystre Oko, który tutaj, taki nasz kiełbasiany słuchacz, już skończył chyba z kiełbasą, był jakiś finisz, że on zostaje wegetarianinem, już nie chce mieć nic wspólnego z kiełbachą. Pisze, że właśnie dziś jednak bym poszedł na studia dla twojego rozwoju i poszerzenia horyzontów. O, proszę, proszę. poszerzenia horyzontów. Tak, właśnie nocne radio poszerza horyzonty, tak. Moja była wyższa ode mnie. Słuchaj, chciałbyś, no, ja też chyba bym nie chciał mieć dziewczyny wyższej ode mnie, a może bym chciał, ale jakbym chciał już, to bym chciał, żeby ona była dodatkowo taka, wiesz, muskularna, taka dobrze zbudowana. Taka, wiesz, krótkie włosy, dobrze zbudowana, wiesz, kurwa mięśnie, nie? Jak już wyższa ode mnie. A jak niższa, to taka kawaii. Taka jakaś słodka, fajna dziewczynka patrząca się na mnie z dołu.
1: Szczerze, ja nie mam naprawdę takich jakichś wymagań, jeśli chodzi o wygląd. Tak naprawdę to jest bardzo płaskie to, co powiem, ale zdaje mi się, że jednak ten charakter ma jakoś, tutaj jest dla mnie ważniejszy. Jeżeli to jest osoba, z którą potrafiłbym rozmawiać i nie byłaby to osoba, z którą po prostu źle by mi się rozmawiało, no to uważam, że to jest relacja. Dlatego ja wielu osób powtarzam, że ja nie szukam kobiety, ja po prostu, jeżeli znajdę ją kiedyś, jeżeli przez przypadek to się mówi znajdę, to możliwe, że będzie coś z tego, ale jeżeli nie znajdę, to nie będę uważał, że to jest koniec świata, po prostu... Dla mnie gorsze byłoby wejść w związek, który skończyłby się no, rozszarganymi emocjami dla jednej i dla drugiej strony. To byłoby o wiele gorsze dla mnie.
0: Gorsze to jest to, co pisze tutaj KG Bierut. Technologia żywienia to ciężkie studia, praktyka zazwyczaj jest w zakładach mięsnych. Krew, śmierć i pożoga.
1: Ja teraz sobie coś zdałem, Krawiec. Jak się będziesz z tym czuł, że taki źle. Gambol, który wcale
0: źle.
1: Nie jest jakiś...
0: Źle będę się czuł.
1: No będzie się czuł źle z tym, że Gambol pójdzie na studia i może uda mu się nawet mieć to, uda mu się przejść te studia. Może, no wiadomo, to potrwa, ale spokojnie, nadejdzie ten dzień, kiedy skończę je i tak przyjdę i co teraz? Mam te wykształcenie wyższe.
0: Powiem tak, no stary, wiesz, jak wrócisz, to ja cię przywitam tutaj. A więc znów się spotykamy, Gambolu. Znów się spotykamy, młody Gambolu. Moc jest w tobie silna, radiowa. Ale może pobiłeś mój rekord, ale jeszcze nie jesteś prawdziwym mistrzem. A Gambol wtedy coś tam krzyknie, nie wiem, tam... Tylko mistrzem zła... Krawcze i mnie tam zaatakuje, a ja mu odpowiem kontratakiem i będziemy walczyli o nocne radio. Ja tak przewiduję. Przepraszam, tak mi się Jackowski trochę włączył, ale tak przewiduję, że tak będzie na końcu.
1: To będzie, widzę, Star Wars, kolejna trylogia. No to dobrze, to się szykuje na
0: co
1: to.
0: Co byś zrobił, jakbyś się okazał moim synem? Byś tak krzyknął.
1: Alimenty,
0: no,
1: kurwa! Gdzie są alimenty, kurwa?
0: Alimenty, o, widzicie? No, to jest właśnie twardo stąpający po ziemi człowiek. Już tu alimenty od Krawca, no. A donejcików zero. Przepraszam, no, tu Aleksandra tylko zdonatowała. Ale nie, bo tak alimenty to już od razu brać od Krawca, a donejciki to... No, to nie mam czasu, no tu dzisiaj taki wieczór, se siedzę, nie będę tam klikał już.
1: No, tak, no jakoś tak, no się zobaczy.
0: A ty dostałeś jakieś donajciki ostatnio, ale to poszły już na twoje, tak? Nic ci nie jestem winien, czy coś ci jestem winien?
1: Coś mi jesteś winien?
0: No nie wiem właśnie.
1: Nie wiem właśnie, nie mam pojęcia.
0: No to chyba nie jestem, no. To nie jestem, to dobrze, to jesteśmy kwita, dobrze, jesteśmy kwita, tak. No właśnie, Gambolu, a jaki jest twój ulubiony kolor?
1: Niebieski, taki jaśniejszy, nie ten taki chamski, tylko taki... też nie cyjan, bo cyjan to jest taki wredny.
0: Ja lubię cyjan właśnie, fajny jest cyjan. Taki dziwny jest, ja lubię cyjan, bo jest dziwny.
1: Cyjan, coś pomiędzy takim twardym niebieskim a cyjanem.
0: Taki dziwny, no, taki coś pomiędzy, coś tutaj właśnie dziwne takie.
1: O, no, nawet mogę.
0: A ty lubisz pewnie jakiś tam pomarańczowy, żółty, taki gambol, wesoły, tu na żółtym.
1: Krawiec, bo cyjan pomiędzy cyjanem a niebieskim jest pomarańczowy i żółty.
0: Nie musisz mi grafikowi takich rzeczy mówić. To doskonale wiem.
1: Doskonale wiem, jak się miesza tusze w drukarce.
0: Dobra, słuchaj, dzięki za telefon. Może ktoś jeszcze, może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni.
1: A chce ktoś dzwonić? Nawet był ktoś, a ty tam już nawet nie przeczytałeś na czacie.
0: Nie, no co ty, ktoś był?
1: Na czacie pisała jedna osoba, że chce dzwonić. Nie zauważyłeś?
0: A kto?
1: Czekaj. Lajtowski.
0: A, no to dobra, to czekam na Lajtowskiego. No, a to był Gumball. Dzięki Gumballu. Trzymaj się.
1: Do widzenia.
0: Hej, hej.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, tak. Dzień dobry. Lajtowski, dzwoń chłopaku. No, trochę osób przyszło. Okej. Okay.

twierdzenie faktów, to narzekanie na życie, dołucz się kobieto. To takie brzydkie tutaj teksty. Ty tam bystre oko spilnuj swojej kiełbasy. Nie tutaj coś tutaj... coś pouczasz. No. Można zadzwonić. Zapraszam do dzwonienia. Nocne radio, Skype. Proszę bardzo, dzwońcie. A jak nie, to kończę audycję.

No okej, okay, dobra, to kończymy, tak? Nikt nie dzwoni. A ja myślałem, że to jest audycja Gambola, na którą zadzwonił krawiec. No to dobra, no.

0: Dobra, no to w takim razie kończymy audycję. Myślę, że ciekawy był telefon Gambola. Rozmowa nasza. No dobra, w ostatnim momencie niczym He-Man po prostu uratował audycję Light. Czy to jest Lightowski? Może?
1: Siemaneczko, krawiec. Tak, to jestem ja.
0: Czyli Light to Lightowski. No dobra, no, git. I co
1: to
0: powiesz?
1: To taka
0: co
1: zmiana powiesz? Jak tego księdza Robaka.
0: Czy, no tak.
1: Wcześniej było uszczuplenie.
0: No.
1: Wiesz co, dzwonię, żeby poruszyć taki dosyć według mnie ważki temat właśnie dzwoniących do audycji. Bo tak poczułem na własnej skórze, że no, z tyłu głowy pojawia się taka myśl, że słuchacie kilkaset osób, albo tam kilka tysięcy, czy tam kilka milionów osób.
0: Mniej. Tak 70, 80 dzisiaj akurat. A czasem 100, a czasem 100, 150. No. Okej, okay, no dobra.
1: I wiesz, niektórzy ludzie mogą mieć tremę, tak? I mogą
0: co,
1: się...
0: ty masz tremę? Lightowski, siedzisz z nami oczywiście. Tu 10 lat, 10, jaki to jest frajer, jaki to jest w ogóle mama łyga. Słuchajcie, siedzi 10 lat z nami tutaj i on się wstydzi odezwać.
1: Taki ja.
0: Mój Boże.
1: Taki Piotr.
0: A, ale szanuję twoją wrażliwość, Lajtowski, takie pytanie na początek może. Jaki jest twój ulubiony
1: kolor?
0: Ulubiony kolor, tak, może.
1: Czarny oczywiście.
0: Czarny! O, to czarny widzicie tutaj, jakiś metalu słucha albo satanista.
1: Czarny i mroczny, tajemniczy, jak wiesz, poranna kawa. Ale słodki.
0: Jak poranna kawa. To, żeś teraz pojechał jakąś tutaj reklamą z TVP. Tajemniczy, jak poranna kawa. I tam na pustyni gdzieś tam siedzą, piją kawę. No, kawa inna niż wszystkie. To, żeś się zareklamował. To, żeś się zareklamował tutaj, panie.
1: Nie no, kawa wiadomo, ten o 12. W samo południe. Mhm.
0: A czy ty jesteś bardziej z tych stąpających twardo po ziemi, racjonalistów, tych, którzy ufają nauce, temu, co już wiemy, co już osiągnęliśmy, czy bardziej taki marzyciel, bujający w chmurach, który lubi sobie snuć opowieści, dopuszcza do siebie różne niezwykłe teorie, w którym, czy w lewo, czy w prawo? O.
1: Tak.
0: Tak. No to już wiemy, czy w lewo, czy w prawo.
1: Odpowiem jak mój kolega, gdy wiesz, na stacji BP został zapytany przez kasjerkę, czy chce w twardym, czy w miękkim papierosy.
0: No, ale nie, tak. Masz się określić, czyli co, po środku gdzieś, tak? Czyli gdzieś...
1: Znaczy nie, krawiec, wiesz co, do tej pory to się wygłupiałem się, dzwoniąc w ogóle, no, być może przez tremę, a być może miałem trochę inne powody. Jestem twardo stąpającym człowiekiem po ziemi, który bardziej ufa nauce, aczkolwiek dopuszczam, no właśnie, nie mogę się wysłowić, widzisz, trema po prostu, trema, która zżera. Jak sobie w ogóle poradzić z tremą? No w sumie po to dzwonię, nie?
0: Się jak zawahał, słuchajcie, się zawahał przez moment, stoi w tym deszczu, takie noir, wiecie, lampa na niego z góry świeci, on taki oświetlony fajnie, siedzi, deszcz pada, mgła, gdzieś tam pod latarnią i myśli, co tu powiedzieć.
1: Tak jest, pod gradobiciem krawca. Bo pod tą latarnią taką świecącą na różne kolory, no zależy co tam kto widzi, jakie tam grzyby zjadł.
0: Dwa światy.
1: Dwa światy
0: w tobie są. Coś tak czuję, Jackowski mi się włącza, czuję, że są w tobie dwa światy. O ja pierdolę, widzę jakieś tutaj w ogóle dwa światy i że taki rozdwojony jesteś i że tak trochę w lewo, trochę w prawo, szukasz balansu, ale masz wątpliwości. Ja pierdolę, kurwa, szuka, tutaj ma wątpliwości, kurwa, ja pierdolę. Sorry, Jackowski mi się włączył, kurwa.
1: To pewnie wasz cyk jakiś od służb, nie? Gdzie szukać?
0: Od służb?
1: W którym miejscu?
0: Od służb to się nie przykład... Nie, nie, to tak ja przypadkowo, Jackowski. Nieprzypadkowo się włączyło tu od służb. No. I co, słuchasz i co? I tam uprzejmie donosisz gdzieś, tak? Do
1: no,
0: ABW.
1: Pewnie, oczywiście.
0: Na nocne radio.
1: Tak, agent. Kolejny zresztą w nocnym radiu.
0: Zawsze musi być agent. Jak nie Kuba chce zniszczyć radio na fali i się dowiedział, mają taką maszynę czasu, że to będzie kiedyś bardzo popularne i właśnie chcą zniszczyć w zarodku. Taki Terminator, kurwa. Taki łysy Terminator, cholera. Taki właśnie łysy Terminator, który krzyczy hej, hej, hej, wariaty, hej, słuchajcie, tutaj spotkałem się z kolesiem, wywiad zrobimy, hej, hej, wariaty, hej. No, to taki właśnie Terminator, nasłany
1: hey, hey,
0: specjalnie.
1: CIA, how are you?
0: CIA, hej, hej, hej, CIA, dobrze mówisz, to się wydaje śmieszne, ale tak to właśnie to wygląda, no. Hej, hej, hej, CIA.
1: Wiesz, co chciałem powiedzieć, to, że nie mamy wiedzy na pewne tematy, to wynika z tego, że być może nie mamy narzędzi, żeby sprawdzić, czy dany proces, tudzież zjawisko istnieje.
0: To nie tak, wiem, tak, to że... zaufajmy tym, którzy mają intuicję i dobrze i ufamy im, że oni wiedzą.
1: Okej.
0: Może. Masz kogoś...
1: Intuicję można sprawdzić, bo wiesz, no chociażby na podstawie Magrawa, tak?
0: Ale nie wiem, masz jakichś takich swoich ideałów, takie swoje, wiesz, autorytety? Jakiś profesor, jakiś czarnoksiężnik?
1: Jasne, całe mnóstwo, nie? No, to nie są magice. No tak, zdarzyło mi się w życiu mieć autorytety. Poznać takich ludzi, którzy mają...
0: A jakie? A jakie?
1: Tak, z rękawa mam nazwiskami?
0: No, tak, tak. No ktoś, kto jest dla ciebie prawdomówny, wierzysz w to, co mówi, jego wizja świata jest spójna z twoją, to wiesz, taki mądry gość. Wiesz, patrzysz i mówisz, kurde, mądry gość, nie? Dobrze gada. Masz takiego kogoś, czy nie masz? Bo jak nie masz, to może jest też niepokojące, że nie masz. Może powinieneś mieć.
1: Jasne, na przykład facet, który niestety już nie żyje, profesor Wetulani. Facet, który potrafił z humorem przekazywać bardzo skomplikowaną wiedzę na bardzo skomplikowane tematy w sposób prosty i taki, wiesz, pragmatyczny, użyteczny, żeby dotrzeć do prostego człowieka. Facet, który w moim odczuciu, przynajmniej takie mam wrażenie, potrafił zobaczyć człowieka w każdym, tak? Profesor Wetulani. Aczkolwiek nie poznałem go osobiście, no już niestety nie jest to możliwe. Co jeszcze mogę powiedzieć? No może mojej siostry, no świetny facet. Mogę spijać z jego ust słowa jak tą kawę, o której mówiliśmy.
0: A ja? A ja? Gdzie jestem tam w tym rankingu?
1: Krawczysta?
0: Krawiec gdzie jest tam? Co? Na dziesiątym miejscu, tak? To spierdalaj z mojej audycji, kurwa. Słuchasz trolu, srolu, kurwa, mojej audycji i kurwa, niby jesteś kamrat, a kurwa, nie pojawiam się jako twój, kurwa, ideał. Wypierdalaj, trolu, srolu.
1: Dobrze mnie słuchać?
2: Słuchamy?
3: Dzień dobry, słuchaj mnie?
2: Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj! Kurwa, słychać cię! Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy! Słychać mnie, kurwa! Gdzie dzwonisz, srolu?
0: No, sorry, tutaj dżingiel.
1: Nie, się wygłupiam się.
0: No.
2: No do sracza! Dawaj! Słychać mnie, kurwa!
0: No, wszyscy się wygłupiamy trochę. Ja tu puszczam jakieś dżingielki w tle, których ty nie słyszysz. Co prawda, ale...
1: Wyobrażam to sobie.
0: No, spoko. Takie trochę radio, nie? Że się śmiejemy z tej rzeczywistości, naszej, czyli mamy do niej dystans duży. Większy lub mniejszy. Ty masz duży czy mały? Masz dużego czy małego? Powiedz tu na antenie.
1: Co?
0: Czy masz duży dystans do rzeczywistości czy mały?
1: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że ten dystans to jest to, co łączy ludzi w nocnym radiu. Tą społeczność, która istnieje wokół radia i przyciąga też ludzi, którzy ten dystans do świata mają. Gdyby nie ten dystans, no to wiesz, no przychodzą ludzie, często szybko odchodzą, wkręcają sobie różne rzeczy, często biorą do siebie różne memy, gagi, tudzież dowcipy sytuacyjne. Nie, żebym tutaj miał na myśli, nie, no w sumie mam na myśli adwokata, który mam wrażenie, że właśnie mam wrażenie. Nie wyłapał żartu.
0: Mam wrażenie, tak. Mam wrażenie, tak? Mam wrażenie, że adwokat nie wyłapał żartu. Ale co to za żart, jak wiesz, ludzie cię wyzywają brzydko.
1: No to też jest pokłosie pewnego zachowania.
0: Ale adwokat nie jest taki zły. W sumie też, no, też mnie wkurwił w pewnym momencie, tak? Owszem. Nawet nie chciało mi się z nim gadać, ale potem sobie pomyślałem, kurde, to jest w sumie spoko ziomek, można sobie z nim pogadać o różnych sprawach, ale właśnie to, co mówisz, że nocne radio to są tak różne klimaty, tak różni ludzie, różne zainteresowania i jakoś udało się tutaj znaleźć jakiś wspólny mianownik, nie? Że się dobrze bawimy, dobrze się ze sobą czujemy.
1: I to jest piękne. To jest piękne, że wiesz, każdy może zadzwonić, każdy może wyrazić tutaj swoją opinię. Szanujemy się, tak. Jesteśmy szczerzy tutaj.
0: Trzeba szanować człowieka drugiego, nawet jak jest jakimś, nie wiem, żulem, nie? Mieszka gdzieś tam, śpi w krzakach. To jest człowiek i też ma jakąś historię do opowiedzenia fajną, którą zresztą nagrałem. Mam na telefonie, muszę tylko zgrać na komputer, no. Ja jazdę na rowerze też mam, jakby kogoś to interesowało. Będzie niedługo, no. U mnie tak wszystko długo trwa, ale to też może trochę cierpliwości od was wymaga, nie? Wy się wykazujecie tą cierpliwością. W zasadzie nie ma takiego typowego hejtu, że tam krawiec dał dupy, zdradził nas, niech spierdala, już go nie ma, w ogóle to jest frajer. No, jest okej, no. Będzie, wy czekacie, ja przygotowywuję. No. A z nami jest Lajtowski, który dzisiaj też się zdobył trochę na takie, no, zwierzenia, co tam mu w duszy gra. Fajnie, fajnie, ja to lubię, bo to też jest jakaś wartość, że nie gadamy sobie może zawsze tylko o tym, co jest, ale może też czasem o tym, co gdzieś tam właśnie w duszy gra, o tym, co takie ulotne, mistyczne trochę, nie?
1: Magia tego radia. Wiecie, rozumiecie, słuchacze, mamy tylko ją, tą chwilę ulotną.
0: Szczęśliwe chwile to motyle. Jak to dalej było? Wieczność, coś tam wielka tęsknota. Kto śpiewał? Bajm? Beata Kozidrak? Ja nie pamiętam. Nieważne. Dobra, słuchajcie, fajnie się gadało z tobą, Lajtowski. Cieszę się z tego telefonu. Myślę, że naprawdę ciekawa dyskusja. No.
1: Zachęcam do dzwonienia ludzi. Trema tremą, krawiec tutaj mało gryzie. No. Jest miło, sympatycznie. No. Można powymieniać opinie. Także no, zapraszamy. Tak, krawiec?
0: Tak, tak. No, zobaczymy, jaki będzie następny telefon. Znów nas coś zaskoczy. Dzięki, Lajtowski. Trzymaj się, wszystkiego dobrego i do usłyszonka. Hej, hej, hej.
1: Dzięki, dzięki. To wszystkiego też. Dobrego, udanego. Tam.

Myślę, że ciekawa audycja, która gdzieś tam nas przybliża do odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy w tej rzeczywistości, jaka jest nasza rola, ale też kim jesteśmy jako nocnicy, nocniczki, nocnicy, część tej społeczności naszej nocno-radiowej. No i to jest moim zdaniem dużo.

A zaraz etam. Czemu nie? Czemu nie? Myślę, że akurat zdanie etama byłoby dużo warte. I no, kogoś, kto jest z nami od początku samego, właściwie, Nocnego Radia, taki weteran, nie? Etam jest jaki jest, słuchajcie, ale on jest fajny, jest jakąś wartością dodaną do tego radia. Jest maskotką, jest czasem śmieszny, czasem poważny i już samo to jest niesamowita wartość, myślę. Właśnie to, że jest tak różny, nie? Że znamy go z pewnych zachowań, z pewnych memów, no ale w rezultacie dostarcza nam sporo fajnej rozrywki, rozmów. Pod koniec te rozmowy wiadomo się nadają do spania, nie? Być może przy mnie teraz ktoś zasypia i myśli sobie, o, tu nocne radyjko, włączę sobie, nie mam co słuchać, pyk. Tam krawiec mówi, no i właśnie dlatego właśnie człowiek z człowiekiem, człowiek człowiekiem, człowiekowi, tak, i ktoś sobie słucha i zasypia. I czemu nie? Czemu nie? Nie wiem, to mam sobie wymarzyć, że mnie słuchają ludzie, którzy stoją na baczność? Słucha kto chce.

Nawet jeśli Eta ma w sobie coś z Kononowicza, jak tu piszecie na czacie, to niech ma. No okej, chyba lubimy czasem się trochę pośmiać, czasem posłuchać sobie jakichś takich właśnie mądrości niewydarzonych, mądrości Monty Pythonowskich, mądrości a la Bundy, Al Bundy. No, czemu nie? Mamy w sumie takiego showmana, który nam coś mówi. Ja wam coś mówię, Potrzeba wam coś mówi, Zenon wam coś mówi, Jacek z Australii coś wam mówi, Gumball coś wam opowiada, co mu tam się przydarzyło, nie? Zenon, Bite Eater do niedawna, wcześniej jeszcze wielu innych ludzi, Alos, Kałuża, wielu, wielu różnych ludzi. Tak, no i to jest może właśnie fajne, że gadamy ze sobą, nie? Zawsze ktoś może zadzwonić właśnie na Skype'a, nocne radio i powiedzieć. Chyba się do mnie Chris odezwał, słuchajcie, ostatnio i pisał, że tam, co tam słychać, ogólnie coś tam, robimy coś. Chrisie, jeśli słuchasz, dzwoń śmiało, właśnie teraz i pogadaj ze mną o czymkolwiek, co tam ci się w życiu przydarzyło, a tobie pewnie się sporo rzeczy przydarza w tym momencie. No, tak więc też się nie obrażajcie na to, że ktoś tam został zbanowany, ktoś nie. No, normalne, jak przeginacie, jak jesteście niekulturalni, obrażacie kogoś, no to jesteście zbanowani, no, na jakiś czas. Co tu piszecie? To nie paradoks, tylko propaganda i brak informacji. Problem jest taki, że autorytetem jest zazwyczaj ktoś, kogo podziwiasz w jakiejś dziedzinie. Jak tak? Ja tak mam. No i dobrze, i to są najlepsze autorytety, właśnie autorytety w danej dziedzinie. Ciężko być krynicą wiedzy i specjalistą od wszystkiego, nie? Raczej szanujemy, raczej warci szacunku są ci, którzy są autorytetami w danej dziedzinie. Autorytet od fizyki, autorytet od spraw duchowych, autorytet w dziedzinie zębów, jakiś, nie wiem, dentysta zaprzyjaźniony. No to spoko, nie?

Dobra, nikt nie dzwoni. To ja spierdalam. Nie, ale słucham Enkiego 2 lata. To spierdalaj tu z trolu. To mamy przykład trollingu. Proszę bardzo, tu wycisz, usuń. O, Enkiego. No to se idź słuchać Enkiego. Do widzenia. Do widzenia.

0: A może zjesz sałatkę?
1: Ty łysyś skurwielu, podludzki kurwa śmieciu! 2000 lat ludzkiej ewolucji stworzyło taką łysą kurwę!

0: słuchamy?
1: Dzień dobry, słuchać mnie?
2: Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj! Ale kurwa, słychać cię! Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy! Słychać mnie, kurwa! Gdzie dzwonisz, srolu? Skurwysynu jebany w dupę! Spływa, kurwa! Już! Ja
3: no, beknąłeś.
4: Absolutnie.
3: No, tak, tak.
5: Panie, że Etam się dołączył, bo naprawdę lubię tego faceta. Ten facet ma taką... Ten facet ma tak... W nocnym radiu byłem parę razy i musiałem zwalić się, z oporę zrobić. Musiałem
2: dobra, zrobić. Dobra, rybka, przestań, przestań.
5: Musiałem zrobić oporę.
2: Przestań.
6: Tam, ale... Panie Robercie, niech pan opowie coś o tuszeniu potraw, czyli popularnej metody obróbki termicznej, popularnej na Podlasiu i Suchodolszczyźnie.
7: Witajcie, witajcie, ludu nocnego radia. Z rozkazu kapitana Krawca ogłasza się, co następuje. Od teraz każdy dzwoniący słuchacz musi wypić co najmniej setę wódki lub ekwiwalent w postaci piwa. Ponadto, aby zadzwonić, trzeba wpłacić nie mniej niż 3 złote. Najjaśnie nam panującego Krawca. Osoby, które nie opłacą tej daniny, nie zostaną odebrane i nie pomogą tu żadne odwołania. Dodatkowo, każdy, kto dodzwoni się na antenę, ma chwalić majestat kapitana Krawca. Każdy, kto odmówi tych warunków, traktowany jest karą chłosty wykonaną skarpetkami Etama.
3: Nie, jak ja wyciągam, to od razu walę, nie? Ja po prostu... I z zaskoczenia trzeba zawsze udawać takiego, że się boisz i tak dalej, i wtedy go, wiesz, atakujesz z zaskoczenia. To działa. Bo jeżeli ty
4: no
3: po prostu...
4: No chyba, trafisz na kogoś takiego, jak potrzeba, stary. On kiedyś w takiej audycji powiedział, że jak jego napadali z nożem, ma kolekcję 3 albo 4 noży. Napadają go z nożem, on ich uzbraja i kolekcjonuje takie noże.
3: Nie, to on jest chory, to jest chory psychicznie człowiek.
4: No ja wiem, no stary, komedia.
3: Z nożem, wiesz... Faktycznie, jak ktoś się nie umie posługiwać, ja tam nie jestem fachmenem w tym, ale... Ale jak ktoś się umie posługiwać, nawet nie zauważysz, jak zginiesz, nie? Po prostu to oni tak się posługują nożami, że no, nie zauważysz, kiedy po prostu ci w brzuch wbił, nie? Czy gdzieś tam. Także...
4: Jak już wyciągasz nóż, to musisz być gotowy do...
3: Nie, no jak wyciągasz, właśnie trzeba tak zrobić, żeby w ogóle nawet gość nie widział, że ty masz nóż, i tak zrobić, żeby już mu tam w gardło... Znaczy... Wtedy, no nie wiem, ja się nie będę przejmował.
4: Dobra, no,
3: no jasne, jasne, ale... Witaj, słuchaczu.
8: Witaj, Knucie, słychać mnie?
3: Słychać ciebie.
8: Cieszę się, że odebrałeś.
3: Poznaję, bo to trolujesz.
8: Nie.
3: Zawsze trolowałeś, no ale dobra, to teraz nie trolujesz.
8: Nie, wczoraj trolowałem, dzisiaj już nie będę trolować.
3: No nie wiem, nie wiem. Nie, jak ja wyciągam, to od razu walę, nie? Ja...

Ja Etama mam za... Nie mam za Kononowicza, przepraszam, nie mam za Kononowicza. Dla mnie to inteligentny, kumaty facet z wiedzą. Jest to po witkowskiemu indywiduum. No indywiduum to tak ogólnie się mówi o ludziach właśnie, którzy są trochę odjechani, mają swoją receptę na życie. Indywiduum. Okej, dobra, to dzięki za liczne telefony. Dzięki za donejciki. A ja się zmywam, spadam.

0: To są czasy ostateczne. To są czasy ostateczne.
1: Zmiękną im pały totalnie.
2: Nazywam się Krawców. Mikołaj Tarasowicz Krawców.
3: Jest piątek. Jest 22. Nie ma poświaty, bo mi się żarówka przepaliła, zapomniałem kupić nową. A wy słuchacie czasów ostatecznych, audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, w które, przypominam, nie wierzę i traktuję je raczej jako zabawny temat do podbicia sobie słuchalności, wychodząc z założenia, że ludzie lubią słuchać takich pierdół. Przypominam też o klikaniu łapek w górę i o tym, że za każdą łapkę w górę będę dla was nadawał o jedną minutę dłużej, a za każdego suba wycałuję was po stopach niemytych, kiedy tylko spotkamy się na żywo, czyli prawdopodobnie nigdy.

0: jak on sobie zawłaszczył YouTube'a. Ja wpisuję dzisiaj teoria spiskowa, taką frazę, patrzę i nie widzę tam siebie. Mało tego, nawet nie widzę tam Etera, ale mam taką teorię właśnie, że Eter on jest taki w sumie taki szczupły chłopak, nie? No to może właśnie ci grubi, to jest ich więcej i oni po prostu mają jakąś taką, oni promieniują energią kształtu właśnie swojego, takiego obłego, zaokrąglonego i po prostu zawłaszczają sobie tego YouTube'a, rozpychają się po prostu tą energią kształtu. No a taki szczupły chłopak jak ja, czy Eter, to gdzieś tam, gdzieś w tyle są po prostu i... No ale to jest audycja Czasy Ostateczne i właśnie jak nastaną Czasy Ostateczne, tak a propos, no to zanim woźniak schudnie, to Eter umrze i krawiec umrze, nie? Tak piję, bo widziałem, tu mi przemknął Eter, jest też wielki kaganat foliarski i różne inne, różni inni znani youtuberzy w sumie. Tak więc jestem content tutaj, że przyszliście. A audycja, przypominam, o rzeczach niewyjaśnionych, o spiskach, o rzeczach takich, które znacie z mediów alternatywnych, ale dzisiaj taka luźniejsza audycja, zawsze to powtarzam, kiedy się nie przygotuję, bo mam na przykład dużo pracy i no co prawda mam tutaj rozpiskę trochę różnych tematów, ale też sobie i trochę podowcipkuję, zabawię was, no bo w sumie od tego jest piąteczek, piątunio trochę, żeby się wyluzować. Ja tu sobie... Nawet przygotowałem takie różne materiały właśnie naukowe w sumie.
1: To alkohol! Największa trucizna!
0: Nie, no w sumie jedno piwko sobie przygotowałem tutaj, mam jedno. I to takie dziewczęce trochę piwko, bo takie wiecie, jakieś smakowe. To. Do audycji to dobrze robi, można się troszkę wyluzować, nie być taki spięty jak Eter, który tu pisze już krawiec, wracaj na ziemię. On chce, żeby tu już było od razu z grubej rury o 5G, o ziemi komórkowej, o strefach Dysona, o harpach i o takich, o NWO, o iluminatach i tak dalej. To coś tam będzie, wiadomo, z tych tematów coś tam przygotowałem, ale liczę też, nie ukrywam, że później trochę włączę telefony. Mam nawet taki specjalny dżingiel przygotowany do zachęcenia was do dzwonienia. O, co, jak usłyszycie coś takiego... To wtedy będzie znak, że można dzwonić. Taki trochę dżingiel jak z jakiegoś mainstreamowego radia. No, mogę mówić mainstreamowe, nie? Jak Zagórski do dzisiaj mówi Mind Control, nawet go Zięba poprawił w końcu. Mind Control, panie Januszu. No, a Janusz dalej. Mind Control nam zrobią. I no to będą nam zaglądać w majty, prawda, jak nam zrobią mind control. Znam takich, którym na lotnisku zrobiono mind control właśnie, no i to jest, wiecie, to jest trauma, jak wam zrobią. To jest gorsze od mind control, bo tak to wam się włamią do mózgu, coś tam za pomocą Blue Beama wam wszczepią jakieś fałszywe rzeczy. No, ale jak wam zrobią mind control i jeszcze sondę zapuszczą, taką jaką szaraki lubią nam zapuszczać czasami, anal probe tak zwany, no to można, nie chcę tu mówić o takich smutnych rzeczach, ale są tacy, którzy przez to potem wpadli w ciężką depresję, więc nie życzę nikomu mind control. Mind control też nie życzę nikomu, ale... No i nie dajcie się zacipować właśnie, dokładnie. Dziękuję już na wstępie Bananowi, który mi wysłał zacnego donejcika. Ale ten donate się

0: nie wyświetlił, bo przyszedł jakoś tak, przyszedł, był podczas mojej nieobecności i się odtworzył, ale pięć dyszek wpadło. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest Boży człowiek, to jest stara dusza, to jest wyjątkowo stara dusza. Wahadełko mi tutaj pokazuje, że to jest dusza, która ma 100 bilionów lat, tak.
1: Ja cię znajdę, parchu, ty myślisz, że co?
0: Nie, to zły dżingiel się otworzył, przepraszam bardzo. No. Także bardzo stara dusza. A tak sobie dzisiaj siedzę w tym upale, nie wiem, czy u was też, no u was też, no chyba, że gdzieś mieszkacie w innych krajach. Straszna duchota, nie? No klimat się już właściwie na tyle zepsuł, że można by uruchomić harpa. Jakby ktoś nie wiedział, czym jest harp, pisane przez 2a, to jest, tutaj cytuję za Wikipedią, High Frequency Active Aurorar Król Karol kupił królowej koronie. Aurorar Research Program. Program wojskowych badań naukowych prowadzonych wspólnie przez US Air Force, US Navy i DARPA oraz budowany przez BAE Systems. Celem projektu jest, według słów jego twórców, zrozumienie, symulowanie i kontrola procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego. To ciekawe, nie? A niektórzy twierdzą, że jest to taki system, który pozwoli kontrolować zjawiska pogodowe, wpływać na pogodę. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, że w sumie może też do tego to służy, tak jak mówią właśnie ci bardziej spiskowi ludkowie. I może nam się to w końcu przydać. Taki system właśnie, żeby naprawić ten klimat, który no częściowo my psujemy, częściowo krowy nam szkodzą, bo pierdzą, a częściowo i wulkany nam bardzo szkodzą, bo jak jeden wulkan wybuchnie, to tak jakby miliony krów nagle pierdły. Taki to jest efekt straszliwy. Wulkanów ja bym zakazał. Jak został prezydentem, to bym zakazał wulkanów po prostu. Ludzie są głupi, nie wpadną na takie oczywiste rzeczy. No i może to jest tak, że pewne obawy u ludzi budzi sam fakt, że jest to projekt sygnowany przez wojsko właśnie. No to chciałbym przypomnieć, że taki internet to też początkowo była technologia wojskowa, a dziś jest wszechobecny. I spokojnie można powiedzieć, że jest to jeden z najwspanialszych i najbardziej wartościowych wynalazków dla naszej cywilizacji. Pozwala się dzielić wiedzą, pozwala też się buntować, możemy się łączyć, możemy być antysystemowi dzięki internetowi, 100 razy bardziej antysystemowi, więc system i jego najgorsza manifestacja, czyli wojsko, w sumie, no też zdaniem niektórych najgorsze, co może być, to właśnie wojsko, czyli te trepy, no, nam dali właśnie wynalazek, którym możemy się, dzięki któremu możemy być bardziej antysystemowi. Ja też nie przepadam za systemem, a za trepami to już w ogóle. A wiecie, kto stworzył wczesną koncepcję internetu właśnie dla tego amerykańskiego wojska? Paul Baran, uwaga, Paul Baran, czyli Paweł Baran, można powiedzieć. Jest to informatyk żydowsko-polskiego pochodzenia. To ciekawe, nie? Czyli można powiedzieć w sumie, tego Żyda tu skreślmy, to polskiego pochodzenia, prawda? Twórca właśnie głównej, on stworzył taką publikację, na podstawie której potem można było to tworzyć, te zaczątki internetu. Czyli nie taki baran, jak się okazało w sumie. Czyli dzięki Polakowi, naszemu wspaniałemu, mamy internet. I to jeszcze baran. Widzicie? A okazał się najmądrzejszy w ogóle Polak, baran, najmądrzejszy się okazał, dał światu internet. No tak, tak można powiedzieć. Także zaskoczenie tutaj. I też moglibyśmy się wczuć teraz na przykład w takiego spiskowca, który przygląda się temu ówczesnemu internetowi, który dopiero co wędruje tam pod nasze strzechy, jest jeszcze zrozumiały początkowo jedynie dla informatyków, geeków i takich na przykład dzieci z Aspergerem, jak ja byłem, dziwnych dzieci takich, czarnookich dzieci. I możemy się wczuć tutaj i jakby można tutaj spiskować, że chcą nam, żebyśmy byli podłączeni kabelkiem do jednego systemu i nas będą potem programowali. Na przykład można tak krzyczeć, było. Albo będzie... będą nas napromieniowywać przez ten internet i nam komunikaty podprogowe dawać. No, 100 różnych pomysłów można by tutaj podrzucić, nie? Do tego, jak mógłby ktoś spiskować na początkach tego internetu i niewykluczone, że były też takie obawy, nie? No, ludzie się wszystkiego bali, różnych rzeczy. Ja jak zwykle będę apelował do tego, żebyśmy mądrze spiskowali i mądrze się obawiali, bo możemy na przykład się okazać jakimiś ciemniakami, którzy są tylko hamulcowymi postępu i takimi smoluchami w ogóle jakimiś, co się boją nowości. Jest pytanie z czata, czy będą jakieś dyskusje, czy dzisiaj tylko monolog idzie. Oczywiście, że będą. Wszystkie audycje, widać, że nowy słuchacz i nie wie, że w nocnym radio zawsze można dzwonić, że wszystkie prawie audycje są na żywo. Krawiec jest reklamą, że każdy może zrobić radio, na niczym nie trzeba się znać. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No to proszę bardzo, dzwonię, zobaczymy, jak ty się znasz na wszystkim. Zaraz. Można spokojnie dzwonić. Co prawda miałem trochę później włączyć linię telefoniczną, ale jak jest w was niecierpliwość taka, współczesny człowiek się nie potrafi skoncentrować, zrelaksować, odprężyć i sobie po prostu posłuchać, jak ktoś do niego gada z głośnika, tylko już mu nóżki chodzą, rączki się trzęsą, bo jest uzależniony od bodźców, jak taki narkoman. Musi mieć szybciej, więcej, mocniej, bardziej kolorowo i niech jeszcze przeklina, i niech skacze, i niech zadzwoni ktoś i go zje... Tam, pam, pam, pam, pam, prawda, przed 23 jest, nie będę przyklinał, po 23 można, w sumie wcześniej też można. Przypominam, że audycja jest dla słuchaczy i słuchaczek dorosłych. Ja mam dzisiaj dobry humor, dzięki pewnej pani zacnej, ale nie będę mówił, o kogo chodzi, bo może sobie ta osoba na przykład nie życzy. To jest bardzo skromna osoba, to jest też stara dusza. Reinkarnacja Matki Boskiej, tak mi tu wahadełko pokazuje. Prawda? No, a zauważyliście, że jest bardzo mało gier o tematyce spiskowej. A ja się dowiedziałem, że będzie... że są tworzone takie gry. No przychodzi, ale nie mogę wam żadnych szczegółów za bardzo zdradzać, ale jest robiona gra właśnie o harpie. Tyle, no tylko tyle uchylę rąbka, nie powiem co, gdzie, kiedy, kto i tak dalej. Przychodzą mi do głowy takie serie jak Pandora Directive z Texy Murphy. Tam zawsze były jakieś właśnie takie sprawy niewyjaśnione, tajemnicze. Od UFO poprzez jakieś rzeczy związane z Teslą. Czyli przypominam, Tesla to cieśla, czyli cieślak. Mikołaj Cieślak było w jednej audycji. Gdzie masz to wahadełko? Wahadełko, przypominam, to sam pan Marek Podlecki mówił, można zrobić ze wszystkiego, nawet z trawki. Także ja sobie tutaj waham, mam gluta z nosa wyciągnąłem i na włosie wyrwanym z nosa go bujam. To jest najlepszy, bo to jest organiczny, w 100% organiczne wahadełko to jest.
1: Ja cię znajdę, parchu! Ty myślisz, że co?
0: No. Także chciałbym, żeby było więcej gier, ale takich, wiecie, żeby już może skończyć z tym tematem Tesli, tej strefy tam 111, czy tam 115, czy tam 11, nie pamiętam. Ciągle mi się myli. To są tak wyeksploatowane tematy, a przecież jest tyle różnych rzeczy, jaka by była zajebista gra, w której byłby pociągnięty temat rządu światowego na przykład, nie? Albo jakiegoś MK Ultra. Wcielamy się na przykład w kogoś, kto jest zamknięty w laboratorium i go programują MK Ultra i projekt Monarch na nim stosują, tam go leją, go pałą, torturują, potem każą mu się bić z innymi, w ogóle kotka każą mu zabić, różne takie, nie? To by było dobre. Słuchajcie, czy u was też jest tyle much? Bo u mnie jest jakaś po prostu nawałnica. Ja nawet w ramach eksperymentu się umyłem i wyprałem gadki i okazało się, że one są nadal. I to się zastanawiam, czy to nie są jakieś bioroboty po prostu, czy to mnie ktoś nie inwigiluje za pomocą malutkich dronów muszych, bo ja się nie mogę ich pozbyć, ja je, słuchajcie, tępię, ja macham ręcznikiem, je przy otwartym oknie je wypłaszam na zewnątrz, ja załatwiam je też sposobem na Hulka, nie wiem, czy wiecie, to jest takie, robicie takie plask dłońmi i idzie po prostu takie uderzenie dźwiękowe. Uderzenie soniczne i mucha często traci przytomność od tego, jak mocno tak trzepnę, spada na ziemię i wtedy dosięga ją moja stopa sprawiedliwości. I no właśnie, okna staram się tak często nawet nie otwierać. Pewnie jakąś padlinę trzyma, albo Hazara. Tutaj to jest władca much. No właśnie, ja jestem taki władca much. Słuchajcie, ja je psikam odświeżaczem, że one tracą orientację i taką podkładką kartonową. Jeb, po prostu. I mucha o ścianę, ja wtedy podbiegam i ją depczę. Odszukuję ją i unicestwiam. Powiem wam więcej, ja nawet wybrałem spośród much jedną. Nazwałem ją Muchrzesz i ją posłałem ją, aby ostrzegła inne muchy, aby nie bzykały nad uchem mym, albowiem gniew mój jest straszliwy. I powiem wam jeszcze więcej, ja nawet temu Muchrzeżowi wyciąłem takie małe tabliczki z kartonu. Je przylepiłem super glue z czterema przykazaniami krawcowymi. Pierwsze to było: nie będziesz bzyczał nadaremno nad uchem mym. Drugie to było: nie cudzobzycz. Jeszcze było takie, że nie będziesz siadał na plecach krawca podczas pracy jego i nie tkniesz kupy krawca ani żadnego bruda, który jego jest, a jedno owoce spleśniałe, które ci daje, spożywać będziesz. Słuchajcie, ja potem wchodzę do kibelka za potrzebą i tutaj, to, żeby was nie zmyliło, nie mieszkam razem z potrzebą, z drugim kapitanem nocnego radia, tylko za potrzebą i ja słyszę takie bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, tam z kibelka. Patrzę, słuchajcie, otwieram klozet, pobiegłem po lupę, bo zobaczyłem tam muchy, tam patrzę, a te muszyska siedzą nad kupą moją i jedna tam mówi, taka skupiona, mówi: dzięki ci, krawcze, za twoje hojne dary. A ja żem się tak rozgniewał wtedy i wcisłem palcem swym spłuczkę i nastał potop, a kapeć mój srogi spadł na głowy wszystkich innych much, albowiem jam jest krawiec gniewny. O, właśnie. I nie uchował się żaden z muchowatych. Nie uchował się żaden z muchowatych. Ni mucha końska, ni mucha pospolita, ni owocówka. No. To jest muchowatych pognębienie, księga krawczyzmu. O.
2: A zaraz wam pokażę, jak można jeszcze inaczej usuwać parchy. Na przykładzie, o, teraz już nie czuję potrzeby. Ja się nie będę pierdolił w tym momencie. Oni są nas zajebać ze wszystkich, także tu nie ma, zmiłuj się.
3: Ja mam w domu ciasteczka, kiedyś spożyłem ich 3 i nie mogłem mówić.
0: Dobra, bo ja tu sobie robię jaja, a w sumie mam też i poważniejsze tematy. Na przykład tajemnicza śmierć współzałożyciela Bitmarketu. Ether tutaj pisze, ale chociaż on się dobrze bawi. Ether, to może ty jakoś zrobisz, może jakiś ciekawy temat byś wprowadził, może zadzwonisz i powiesz coś ciekawego. Na przykład o tym, ja jestem strasznie ciekawy, jak działa analizator kwantowy, który reklamowałeś. To bym się chętnie dowiedział, jak to urządzenie dokładnie działa, bo właśnie nie wiem i zastanawiam się, czy kupić, czy nie. To bym się bardzo chętnie dowiedział. A wracając do newsów, no właśnie, Tobiasz N. został znaleziony wczoraj nad jednym z olsztyńskich jezior z przestrzeloną głową i oficjalny powód śmierci to samobójstwo. No właśnie, kim jest Tobiasz N. w ogóle? To jest jeden z założycieli Bitmarketu. Bitmarket.pl, czyli najsłynniejsza, najstarsza z tego co wiem giełda bitcoinowa, która, jak mówiliśmy niedawno, zbankrutowała. No, mówi się, że to takie bitcoinowe Ambergold trochę, ponieważ posądza się właścicieli o to, że no trochę tam po prostu za dużo się bawili tymi walutami, gdzieś tam inwestowali coś, no i mogli wtopić. Mówi się też o atakach hakerskich, przynajmniej 2 takowe były. No, Ether tutaj pisze, że za 500 zł i warto kupić, ale ja się pytałem, jak działa to, bo to jest ciekawe, bo to, że tam za 500, to sobie mogę na OLX-ie sprawdzić, po ile analizator kwantowy. No, kiedyś się tym interesowałem i widziałem, że z Chin to można tam za 20 euro kupić to wspaniałe urządzenie, które robi ping. I fajna taka animacja jest, gify takie animowane, że różne wskaźniczki tam migają, cyferki, to naprawdę fajna, dobra robota. Napisałem nawet do sklepu jednego, w którym sprzedają dokładnie ten sam analizator kwantowy, który reklamowałeś. Czemu kupują go w Chinach za 20 euro, a sprzedają u nas za 1000 zł, czy za ileś? No to mi powiedzieli, że mają spolszczone oprogramowanie i dlatego. To mnie przekonało, że warto jednak. No i fajne takie animacje, może to dostanę kiedyś zlecenie jako animator, żeby zrobić takie właśnie taką animację, że migają jakieś wskaźniczki fajnie tak, do góry, w dół, jakieś tam wykresy niby się robią, fajne takie, to zrobię też. No ale to może ty Ether ocenisz, bo tu na ludzi zrzucasz, żeby oni ocenili. No, ale jak to działa? Jak to działa? Coś byś powiedział, chociaż cokolwiek. Jak to, co tam jest w środku? Może takie komponenty jak w deparchatorze, na przykład żaróweczka, stara skarpeta, drucik, tłuczek do mięsa, gwóźdź, śrubka, żaróweczka choinkowa, gumka od majtek i stara guma do rzucia. No nie wiem, tak zgaduję. Wracając do tematu Bitmarketu. No właśnie, mówi się, że ukazał się wywiad krótko przed śmiercią tragiczną Tobiasza N. Ukazał się wywiad, który wam już tutaj wklejam wam linka. Zobaczymy, czy się wklei. Nie, na czacie YouTube'owym chyba jest jakieś zabezpieczenie. Jak ktoś chce linka, to proszę wpaść na naszego czata radiowego. Proszę bardzo. Tam wrzucam linka do wywiadu. No i Tobiasz N. twierdzi, że sam wtopił milion. W liście, który zdążył wysłać przed śmiercią, wymienia różne nazwiska, które nie zostały na razie ujawnione, osób, no ponoć takich ciemnych typów, z którymi się związał. To są właściciele jakichś lokali, no wiecie, tacy panowie szerocy w barach, łysi pewnie i w czarnych skórzanych kurtkach albo w ortalionach. Patrzący się z podełba na nas i z łapami jak bochny chleba. To pewnie tacy panowie biznesmeni. Znany biznesmen, pseudonim Kiełbasa i Salceson i Paruwa, może tacy biznesmeni. No, ja słyszałem w ogóle od różnych osób, które się interesują inwestowaniem w kryptowaluty, że teraz obecnie ten światek, ta społeczność jest, to są często straszni ludzie, w ogóle tacy, wiecie, zakapiory, nie? Że jeden drugiego utopi w łyżce wody, no niefajni po prostu jegomoście zajmują się teraz tym. To miała być wielka szansa dla nas, zwykłych ludzi, nie? Kryptowaluty ogólnie, w tym najpopularniejszy Bitcoin. To miało być coś, co uwolni nas od dyktatu banksterskiego trochę, a okazało się w sumie nie do końca tym chyba, czym miało być. Jest to skomplikowane dla takiego prostego, nieznającego się na komputerach człowieka. Założyć sobie właśnie portfel, tam działać na tych giełdach, jak to zrobić, nie? Gdzie to sprzedać, gdzie to kupić, a co ja z tego... Nie jest to takie proste w każdym razie. Jest to też waluta mocno spekulatywna, która jest bardzo nieodporna na różne dziwne ruchy, które wykonują ci, którzy no, mają duże zasięgi, duże wpływy i dużą gotówkę, to potrafią zatrząść nagle tym całym rynkiem przez jakąś operację, nie? Nie zrobimy tego tak z jakąś twardą walutą, nie? Tak sobie hop-siup, że nagle ona stanieje o połowę czy coś. No właśnie, jest to waluta też taka ryzykowna mocno, no jak ona potrafi z nic niewartej waluty nagle się stać wartą krocie, no to nie jest to dobre. Grand Bridges, Garland Bridges pisze, Bitcoin powstał jako odpowiedź na kryzys 2008, wciąż infrastruktura nie jest gotowa. Beata dodaje, 5 lat temu już Litecoina było ciężko wykopać. Także, no ja, no kiedyś mogłem mieć kilka nawet bitcoinów, ale jak jeszcze nic nie były warte, to niestety zostawiłem je koledze. Także dziwna tajemnicza śmierć, no nie wiadomo do końca, czy ktoś tutaj odpalił, jak to się mówi, pana Tobiasza, czy sam popełnił samobójstwo. No, wiecie, to musi być straszne uczucie, jak sobie zaglądamy na przykład na stronę BitMarket, no, gdzie tam jako mniej znający się na rzeczy ktoś, taki użytkownik tego Bitcoina, inwestor, sobie zainwestowaliśmy kupę hajsu i trzymamy tam, zamiast na portfelu, to trzymamy na tej giełdzie. Jest też coś takiego jak lewar, czyli można inwestować bitcoinami zapożyczonymi, to znaczy, że pożyczamy sobie właśnie bitcoiny, których nie mamy, no znaczy inwestujemy tym, co pożyczyliśmy, no to jakoś tam, ja się nie znam na tym, no w każdym razie tak to się chyba nazywa, lewar. No i mówi się o tym, że po tym zamknięciu tego BitMarketu to niektórzy wręcz mają długi. No ale pomyślcie sobie, że macie kupę hajsu, jakiś powiedzmy milion zainwestowany w te bitcoiny na złotówki, na parszywce. Ja na nie mówię parszywce. No i nagle wchodzicie sobie na stronkę, o zobaczę sobie jak tam mój majątek, a tu taki komunikat w HTML-u napisany, bo ja widziałem na tej stronie bitmarket.pl, tam był taki, jakby ktoś po prostu napisał taka biała strona i czcionką Times New Roman napisane z powodu tam braku płynności zamknięty, do widzenia, coś w tym stylu. Super, nie? To można dostać zawału po prostu, można się przekręcić, no ja bym padł po prostu, ja to padam jak mi jakiś komornik wejdzie raz na jakiś czas tam po prostu na konto i parę groszy tam zablokuje, zabierze. Także, no. No dobrze, tu dobrze pisze tutaj Dax Lux. Gamon, 1 milion stracił zamiast Krawculkowi podarować. To, dokładnie, no. Głupi, to jest głupi człowiek. Z głupią głową człowiek, no. Nierozumny. Także widzicie, jak to jest z tymi bitcoinami. No. Zachęcam do odszukania sobie wywiadu. Ciekawie się czyta. Co jeszcze można powiedzieć o kryptowalutach? Może macie jakieś propozycje, w jakie kryptowaluty dziś warto inwestować i podzielicie się tym ze słuchaczami? No tutaj tak kameralnie jest, więc to gdzieś tam nie wypłynie na szerokie wody i nie stracicie pewnie na tym. W co można? W Ethereum? A, tutaj wiadomość dla Ethera. Ktoś ci ukradł nazwę, znaczy twoją ksywkę, niejaki Claude Monet, pseudonim Michał Giereś i stworzył walutę Ether i to on twierdzi, że ty sobie zawłaszczyłeś Ether. Ja bym mu nie darował, ja bym go podał do sądu. No, żartuję oczywiście. No, ale fajna by była batalia w sądzie o prawa do używania nazwy Ether. No. I no, możecie mieć na przykład 5 eterów. I za 5 eterów dostaniecie kubek. Na przykład z eterem. Nie, no właśnie nie z eterem. Także widzicie, jak to jest. Jeden się nazywa eter, a drugi robi walutę eter, a trzeci opowiada o eterze jako o nośniku różnych rzeczy. Potem się okazuje, że tego nie ma. Że to pseudonauka. Miałem coś o technologii 5G powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że dzwoniłem dzisiaj do kilku operatorów i chciałem się wypytać. Tak dzwonię i dzień dobry, bo ja mam tu wolny internet, a słyszałem, że to 5G to rewelacja i właśnie chciałem tutaj se zmienić na 5G. No jak sprawa wygląda? No oczywiście nie ma jeszcze tego 5G, chociaż na przykład Play chwalił się już tylko teraz 5G. Zainstaluj najnowszy internet w technologii 5G tylko u nas. I no jakieś tam miał reklamy, okazało się, że to po prostu ściemą i zakazano Playowi w ogóle gadać, że ma 5G, bo się okazało, że ma wielkie G co najwyżej. No to raczej takie LTE Advance można powiedzieć, albo LTE 2, no czyli ten najszybszy obecnie system do internetu, nie? Co większość z nas pewnie ma. No i tak, z Playem w ogóle mi się nie udało dodzwonić na infolinię. Okazało się, że w abonamencie Mix, który mam za 30 zł, nie przysługuje mi coś takiego jak infolinia, bo jak chcę tam zadzwonić, to słyszę komunikat: nie masz wystarczających środków. I chuj, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. I się dowiedziałem z konsultantem, potem gadałem na live czacie i że musi pan doładować sobie jeszcze za 10 zł, żeby przekroczyć po prostu te 30 zł, żeby mieć 40 na przykład, to wtedy będę mógł zadzwonić, bo tak to mogę tylko, ale nie na wszystkie numery. Super, nie? Ale zadzwoniłem do Orange'a na przykład i się pytam, ma ta 5G? Bo ja bym chciał tutaj tego interneta mieć szybkiego, całe te. No i co? Szanowny panie, w tej chwili nikt jeszcze nie posiada 5G, w tej chwili prowadzimy badania. O, badania, właśnie, a to testujecie właśnie, czy to, bo ja słyszałem, że to szkodliwe, że to właśnie to całe te 5G, że to właśnie to, że może to raka i w ogóle i całe te, no to wtedy mi, proszę pana, nie mamy żadnych informacji, nie mogę panu udzielić na chwilę obecną, nie posiadam wiedzy, nie posiadam wiedzy, to takie właśnie, u nas się nie mówi nie wiem, tylko nie posiadam wiedzy, to tak dumnie brzmi, nie posiadam wiedzy. Słuchajcie, no ja też nie posiadam wiedzy na temat fizyki kwantowej na przykład, nie posiadam wiedzy aktualnie, w chwili obecnej. No, także jak ktoś się mnie o coś spyta, zadzwoni na przykład na nocne radio Skype, uprzednio dodając sobie nocne radio do kontaktów. Kurde, ja się nie zalogowałem nawet na nocne radio, ale gap piszą ze mnie, sorry, nocne radio, już się loguję, może ktoś dzwonił już. Momento.

0: O, już widzę, jakiś użytkownik prosił tutaj o dodanie, roztropnie prosił o dodanie do kontaktów, tak właśnie trzeba zrobić na początek. Dodałem i tutaj zaakceptowałem, można dzwonić jak ktoś chce. No właśnie, i nie dowiedziałem się nic w Orange'u. W ogóle w Orange'u z kolei przywitała mnie sztuczna inteligencja, tak się przedstawiło. Jestem sztuczną inteligencją sieci Orange. W czym mogę pomóc? Ja tam chcę rozmawiać z żywą osobą jakąś, nie tam, że z robotem, nie? Podaj swój PESEL! A ja, kurwa, chyba cię... No i tutaj użyłem słowa uważanego powszechnie za wulgarne i się pyta, może jeszcze numer buta i hasło do konta i w ogóle tak dalej, całe te. No i słuchajcie, i w końcu, ale ciekawie, bo w końcu jak powiedziałem coś tam pierdzie, prawda, to tak dla jaj, nie? A ten przestał się pytać o PESEL i zaczął mnie łączyć z konsultantem, czyli się obraziła sztuczna inteligencja. Naprawdę. I dopiero wtedy połączyło mnie z żywą osobą. No i fajnie tam sobie pogadałem. Dowiedziałem się, że faktycznie że pracują nad wprowadzeniem 5G, ale to nie tak szybko, bo to trzeba całą infrastrukturę zrobić, nowe nadajniki, które muszą być blisko siebie. Blisko siebie. I tutaj mam pierwsze obawy. No bo skoro teraz nadajniki są oddalone od siebie i na zasadzie tam triangulacji, czyli zmierzenia odległości między trzema nadajnikami, to znaczy sprawdzenie, jak daleko jesteśmy od każdego z trzech nadajników, tak? Na tym to polega, że można określić, gdzie jesteśmy, ale z niezbyt dużą dokładnością. Dlatego geolokalizacja na przykład na komórce, jak gdzieś tam na Google Maps nas pokazuje, no to jest takie mniej więcej, tu na ulicy jakieś jesteśmy. A jak te nadajniki, które muszą być blisko siebie, będzie ich jeszcze dużo, no to będzie można nas, co? Określić, gdzie jesteśmy już o wiele dokładniej, może nawet w którym mieszkaniu, nie? I to takie właśnie inwigilacyjne mocno. A co jeśli chodzi o same promieniowanie elektromagnetyczne, to może przypomnę tutaj kilka podstawowych informacji. Jasiu, wypluj gumę tutaj do rzucia. Właśnie, promieniowanie z telefonu to jest promieniowanie elektromagnetyczne, prawda? Z dziśu nie dub w nosie. Proszę słuchać uważnie i notować. I tu mamy różne rodzaje tego promieniowania. Najdłuższa fala i najmniejsza częstotliwość to jest promieniowanie radiowe. Czyli to, czego będziemy używać, być może jak nasz świat szlak trafi, to wrócimy sobie do radyjka dobrego. Ja bym bardzo chciał właśnie, byśmy słuchali sobie radia, tradycyjnego radia, nadajnik byłby. Potem idąc w kierunku najkrótszej fali i największej częstotliwości mamy promieniowanie mikrofalowe, kolejno mikrofalowe, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet i promieniowanie gamma, czyli to, na którego działanie wystawił się Bruce Banner, który zamienił się potem w Hulka. I tu chciałbym zwrócić uwagę, że charakterystyczne zielone smugi widziane szczególnie w komiksach, kiedy Hulk napierdala łapami i gruchocze wszystko, to jest właśnie wydzielające się promieniowanie gamma z tych ciosów i stąd taka jest właśnie przyczyna tego, że te ciosy są tak bardzo, prawda, niszczycielskie. Ja nie wiem, czy ja nie za mądrze mówię, czy wszyscy zrozumieli. No i tak, i jeszcze dodatkowo, właśnie mogę polecić fajny komiks, World War Hulk, gdzie Hulk powraca na Ziemię i się mści na wszystkich superbohaterach za to, że go w kosmos wystrzelili. To jest troszeczkę podobne do Thor Ragnarok, był do tego, tym inspirowany, ale to jest trochę inna historia. Rozwala całą Ziemię Hulk w ogóle, wszystkim niszczy się, mści. Wracając do tematu promieniowania, właśnie można je podzielić na dwa typy. Niejonizujące, czyli nieszkodliwe dla nas, i jonizujące, Czyli jak już się pewnie domyślili, co bardziej bystrzy słuchacze, szkodliwe dla nas, tak. I bo zdolne na przykład do rozbijania wiązań chemicznych, na przykład w cząstkach organicznych człowieków. O. I granica tutaj między niejonizującym, nieszkodliwym dla nas, a jonizującym jest mniej więcej w ultrafiolecie, w połowie ultrafioletu. Jak mocniejszy ultrafiolet, no to już zaczyna być dla nas szkodliwe. Częstotliwość dla nas telefonii komórkowej jest bliska tej z kuchenki mikrofalowej, co może być właśnie powodem obaw, co po niektórych, ale weźcie pod uwagę, jaką energię zużywa kuchenka mikrofalowa, jak jest na tyle chłonna właśnie, że jak włączycie, to zobaczycie, jak wam zapierdala kółeczko od licznika, jak dzikie. Tak, tutaj mądrze napisał Martin, że Hulk jest niezniszczalny. Blisko, jest w sumie, jest teoretycznie zniszczalny, ale ma bardzo silną regenerację, prawie taką jak Wolverine, fachowo tu mogę przyrównać, co w filmie nie zostało za bardzo pokazane, ale właśnie ma regenerację, co widać w komiksie, na przykład World War Hulk. No, do plusa jeszcze w ogóle dzwoniłem potem i też mi tam bajeczkę już... W ogóle wiecie co? Jest skandaliczna jakość obsługi wszędzie, pod takim względem, że ciężko się w ogóle dodzwonić, ciężko numer znaleźć, wszyscy mają nas w dupie. A jak już w ogóle bierz polaczku, co dają, cebulaczku już i tam będziesz dzwonił, się pytał. No, co innego, jak chcemy dopiero zamówić, to w ogóle gdzieś tam tylko zostawimy numer, że jesteśmy zainteresowani ofertą, to sami oddzwonią za 2 minuty, będą nam w dupę włazić i... Dzień dobry, czy ja mogę panu zabrać sekundkę? Dzwonię ze wspaniałą nową ofertą, która być może pana zainteresuje. A jak dzwonią, wiadomo, jak dzwonią, bo zalegasz im 5 zł, to już jest taki głos. No, dzień dobry. Czy pan sobie zdaje sprawę, że pan nam jest winien 5 zł, proszę pana? I takim dramatycznym głosem, jakby się zesrać miała baba. Ja czasami się pytam, proszę panie, czy pani się w tej chwili ręce trzęsą, że pani taka zdenerwowana? Autentycznie, ostatnio do mnie z banku zadzwonili o 5 zł debetu. I baba z takim dramatem w głosie, proszę pana, kiedy jest pan w stanie uregulować tą należność? Ja zacząłem się śmiać po prostu, zacząłem się centralnie śmiać, brechtać. Mówię, proszę panią, co pani takim tonem mówi, jakimś takim dramat w głosie, jak z policji by pani dzwoniła i się brechtam. Ona, proszę pana, taką mam pracę, proszę pana. Taką mam po prostu pracę. I proszę mi natychmiast powiedzieć, kiedy jest pan w stanie zapłacić nam te 5 zł, proszę pana, kiedy? Czy zdoła pan to zrobić jeszcze dzisiaj? A jeśli nie dzisiaj, to czy jest pan w stanie podać jakiś termin? No serio, dziwnie się ludzie zachowują, jakby byli po jakimś zainfekowani przez bioroboty albo parchy. A mówiłem wam, że pracuję nad projektem odkleszacza. To będzie alternatywa. Odkleszacz. No i tak, sam Zięba, słuchajcie, wielki wróg, jeden z filarów tutaj walki z 5G, podkreśla, że to w sumie nie chodzi o szkodliwość promieniowania samego elektromagnetycznego, tylko no, teraz zaczął opowiadać o polach torsyjnych, czyli o zjawisku znanym głównie z opowieści fantastyczno-naukowych, u Asimowa to chyba było, i z teorii spiskowych, czyli i to głównie rosyjskich. Więc i to jeszcze z czasów, kiedy matuszka Rosja, Związek Radziecki, chciał zaimponować światu i pokazać, że ma najwybitniejszych naukowców i że potrafią cuda niewidy robić i wianki jeszcze na kiju. To tak wtedy jest troszkę. Może macie inne zdanie. Oczywiście można dzwonić, konwersować, proszę bardzo. Marudzili ludzie, że to, a rozmowy będą jakieś, czy będzie sam tak pierdolił se do siebie. Przepraszam bardzo, ja tu przyszedłem posłuchać mądrości jakiejś, a tu jakiś pajac sobie dworuje i ironizuje. Ja jestem rozczarowany, ja wychodzę, ja już nie będę tego słuchał. To są jakieś kpiny. O, dzwoni. Grzechu się dodzwonił. Cześć, Grzesiek.
1: Siema, cześć. Czekam na dżingiel, a tu nie ma dżingla.
0: No właśnie, a to widzisz, musisz się nie słuchać, musisz się zbuntować. Ja do buntu chcę, nakłaniam, że właśnie, a bez dżingla zadzwonię, pokażę mu.
1: Właśnie zbuntowałem się i zadzwoniłem bez dżingla.
0: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. A propos 5G, taki pomysł biznesowy mi wpadł, a za darmo dam, dzisiaj mam dobry dzień. Za darmo daję, uwaga. Założyć ubezpieczalnię od powikłań po 5G. Czyli ktoś się boi 5G, ubezpiecza się u mnie, płaci comiesięczną składkę, a jak co któryś, to użytkownik mojej ubezpieczalni dostanie raka, to ja powiem, udowodnić proszę.
0: No w sumie dobry pomysł.
1: I ciężar dowodu leży po jego stronie i good luck.
0: Ale wiesz co, Grzesiek, tak mówiąc już serio, ja się obawiam, znaczy jestem przekonany o tym, że na tej samej zasadzie jak, nie wiem, jak telewizja nie zrobi nigdy, nie zleci badań na temat tego, czy oglądanie telewizji szkodzi, albo jak producent kosmetyków nie zleci nigdy badań na temat tego, czy nadużywanie kosmetyków i zbyt częste mycie się szkodzi i zmywa z nas warstwę ochronną skóry i tak dalej, to tak samo operatorzy komórkowi i internetowi nigdy nie zlecą badań, czy na przykład to szkodzi tak, że pszczoły wymierają, co może być przyczyną wielkiego kataklizmu, jak pszczoły zaczną, a wymierają pszczoły cały czas, podobno w Rosji teraz masakrycznie znowu wymierają, wiesz, no to nas nie będzie. Czy nawigacja ptaków, która jakoś tam się opiera na polu magnetycznym Ziemi, ponoć jest zakłócana i te ptaki walą łbami o ścianę, tak dalej. Nigdy się tym nie zainteresują, tym to w ogóle, to wiesz, machną ręką od razu, nawet nie będą się tym interesować. Jedyne, co ich może zainteresować, to czy ludziom to zaszkodzi, ale w sensie takim, wiesz, że zrobią te badania po tajniaku i czy to nam zaszkodzi za 10 lat, czy za pół wieku, czy, wiesz, bo po nas to potop, nie? Jak dojdą do wniosku, że to nas obezpłodni, na przykład ten smog elektromagnetyczny, który nas w ogóle zaleje ze wszystkich stron, nas obezpłodni, ale za pół wieku, to machną ręką, powiedzą, pierdolić, to dajemy, trzeba zarobić, a w międzyczasie już nie będzie dawno firmy, zmieni się markę, nazwę, wszystko, a w razie czego weźmie się kozła ofiarnego, jakiegoś znajdzie, powie się, że koniec błędów i wypaczeń, wprowadzamy teraz eko-sieć, eko-LTD, Max GT 2000, ekologiczna sieć i wiesz, i urobią ludzi i mogą się bać tylko pozwów, jedyne. W ogóle każdy biznes polega na tym, że tam nie ma moralności jakiejś, a korporacje to już w ogóle, tam jest zero jakiegoś przejmowania się czymkolwiek. Przecież na dobrą sprawę trują nas jedzeniem niezdrowym, z konserwantami, z chemią, wiadomo, że nam to szkodzi. I co, ktoś się tym przejmuje, ale ludzie to chcą jakby na własne życzenie mieć. Więc najlepsza strategia to jest taka, żeby ludzie sami zapragnęli tego 5G. I Furiat tutaj dzisiaj trzeźwo zauważył, że właściwie nikt cię o to 5G zasrane nie prosi. Ja też nie znam nikogo, kto by, wiesz, kto by tutaj no to, chciał. Ty chcesz?
1: To prawda, te telefony są na tyle szybkie i w czasie rzeczywistym Full HD sobie leci, streamuje, tak? Faktycznie, komu potrzebne jest lepsze. No. Lepsze coś. No, znaczy, no, to tak można było powiedzieć, że no, jest telefon na kablu, tak, u sołtysa we wsi, i po co komu, każdemu w domu telefon, jak se może do sołtysa pójść zadzwonić, nie?
0: To
1: tak
0: no też to można złe to porównanie.
1: Mówić, no technologia trochę leci do przodu i nie da się tego zatrzymać.
0: Ale to porównanie chyba nie jest najszczęśliwsze, którego użyłeś, no bo wiesz, no fajnie mieć telefon w no, domu, trochę, a nie łazić do sołtysa.
1: Nie, no faktycznie.
0: A wiesz, ale a to 5G no, to jest psu na budę, bo mamy to LTD można jeszcze sobie to, jak się dowiedziałem dzisiaj, przyspieszyć do tego jakiegoś LTE Advance, czy tam LTE 2 i masz wtedy jeszcze szybciej. Kto z nas ma telefony do oglądania w 4K filmów na YouTubie? Mi tam filmiki na YouTubie nawet w wysokiej rozdzielczości chodzą szybciutko i wszystko śmiga. Wszystko się szybko ładuje, właściwie tak jak prawie na komputerze. Więc po cholerę... Znaczy, wiesz, tutaj są takie różne niuanse ciekawe, bo w gruncie rzeczy być może chodzi o to, aby zintegrować ze sobą internet zwykły z internetem rzeczy. I tak, żeby to wszystko było jedno.
1: W czasie rzeczywistym, nie? Żeby brały, wysyłały jakby nie raporty, tylko metadane, tak? Tylko wszystko w czasie. Wszystko na bieżąco, tak? Bez lagów.
0: No, ale to chodzi o to, żebyś miał internet, żebyś miał smart watcha, smart buty, smart czapkę, smart majtki i smart kibelek i lodówkę smart i żeby to wszystko było podłączone do internetu i jeszcze współpracowało ci z internetem stacjonarnym, wszystko zintegrowane. Mnie taka wizja świata trochę niestety niepokoi, bo to jest permanentna inwigilacja, tutaj nawiązując do klasyka Sex Missy, i to jest jakiś gówno, jakiś dystopiczny świat, że wszyscy są komputerkami takimi chodzącymi. Jakieś dziwne takie, nie?
1: No zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Zobaczymy. Ciekawy też jestem, czy stworzą się jakieś strefy pomału, tak wolne od elektroniki. Takie, nie mam na myśli kawiarenki, tylko większe. Na przykład miasteczko, w którym ludzie się umówili, że tutaj nie ma po prostu elektroniki, sobie tak, nie wiem, spędzają czas w odpowiedzi na właśnie tą technologię, która, tak jak mówiłeś, wchodzi, nawet nie pytając się, czy chcemy szybszy internet, tylko nam daje.
0: No.
1: I to by było ciekawe.
0: No, to jest zupełnie nikomu niepotrzebne, nikt tego nie chce, nikt się o to nie prosi, a wręcz przeciwnie. Ludzie są na tyle wrogo nastawieni, twierdzą, nie chcę tego, to gówno, ale możesz i szkodliwe, a badania jakieś były, proszę o wyniki badań. I wtedy cisza, nie ma za bardzo wyników badań. Więc wiesz, no to jak nie ma, jak ciężko gdzieś coś się dokopać do czegoś takiego, to jakim prawem nam to wprowadzają? Co my jesteśmy może jakimiś zwierzątkami doświadczalnymi, tak? Że na Polsce może to przetestujemy? Znaczy nie tylko na Polsce. Od razu mówię, że najprawdopodobniej to, że w Izraelu to jest zakazane i że tam tego nie będzie, bo cwane Żydy już wiedzą, że to jest szkodliwe, to u siebie tego nie zrobią.
1: Nie słyszałem tego, tak? Tak mówili?
0: No właśnie, no ponoć to plotka jest, to jest fake news podobno. Aha. Znalazłem wiele informacji dementujących to właśnie, że nie
1: oni
0: ma...
1: są z technologią na wyższym poziomie dużo niż my.
0: Wręcz przeciwnie, że szykują się też do 5G. Znaczy wiesz co, to może ja właściwie nie wiem, dlaczego operatorom tak zależy, bo skoro ludziom nie zależy, a operatorom zależy, no to może być jakaś mroczna sprawa.
1: Też o tym myślałem i myślę po prostu, że nie może sobie którykolwiek odpuścić, a niech się inni biją, my sobie odpuszczamy, a po co to komu, panie, nie? Nie, bo wtedy stracą klientów, muszą być w grze, tak? Która sieć nie będzie miała kasy na tyle, żeby zainwestować w całą infrastrukturę to nie będzie, tak? Przestanie się liczyć po prostu i ją inne wygryzą, tą działkę. I to chyba one same ze sobą się ścigają bardziej, żeby nam dogodzić, niż my tego chcemy, żeby nam dogodzić.
0: No. No tak naprawdę, bo to co powiedziałeś, że niektórzy wyjeżdżają, rezygnują z cywilizacji i wyjeżdżają gdzieś na odludzie, gdzie sobie żyją zgodnie z naturą, w zgodzie z naturą i twierdzą ci ludzie, że czują się lepiej, że wiesz, że przestała ich boleć głowa i tak dalej, no, ale czemu jak zwykle osoby o spiskowym myśleniu nie biorą pod uwagę najprostszych rozwiązań tego, że po prostu czują się te osoby lepiej, bo żyją na łonie natury, bez smogu, mniej stresu, zmiana diety i tak dalej, tylko wiesz, że nie ma promieniowania elektromagnetycznego, nie ma elektrosmogu i dlatego. No to jest takie nawet myślenie właśnie, to jest ten przykład błędnego myślenia spiskowego, które najczęściej się pojawia. Złe wyciąganie, znaczy wiesz, złe ocenianie związków przyczynowo-skutkowych.
1: Tak, tak. Nawet z tym przykładem o takiej tej wiosce, niech będzie wioska bez elektroniki, no to bardziej mi chodziło o życie socjalne od strony relacji niż od strony tego niewidzialnego smogu elektromagnetycznego. Po prostu jak to jest na przykład być miesiąc wśród ludzi, którzy nie mają nosa przyczepionego do smartfona. Tak, nie są nic na bieżąco nie pyka, nie rozprasza ludzi. To bardzo chciałbym przez miesiąc być w takim miasteczku, no i też pomyślałem, że na pewno nie tylko ja i by się znalazła grupa ludzi, która na to by zapłaciła, żeby tak pewnie przeżyć coś takiego i przeżyć coś takiego. Po prostu odciąć się na miesiąc i zobaczyć, jak to jest. No. Tak zwykłe z ciekawości. Myślę, że tak jak mówisz, internet rzeczy będzie coraz bardziej nam wchodził w każdą rzecz, czapkę, buty i tak dalej, no to tym bardziej ta potrzeba, tak, odcięcie się od tego może w ludziach zacznie wyrastać.
0: Ja myślę, że tutaj może być przyczyna tego, że operatorzy tak bardzo tego chcą, że widzą w tym możliwość sprzedania nam całej masy główien różnych. Smart, wiesz, smart skarpety, smart majtki, smart watche, smart gogle i wszystko to dzięki zwiększeniu przepustowości będzie można nam wciskać znowu rzekomo za grosze, a potem będziemy to spłacali, nie? Co za upodlenie człowieka współczesnego, że bierzesz na raty de facto jakieś niepotrzebne tobie śmieci i je spłacasz, potem harujesz, stresujesz się, czym naprawdę sobie zwiększasz ryzyko raka. Słuchajcie, stres to jest to, co właściwie może nam dać raka, jak to się mówi. Tak naprawdę wiecie, że tym, co najbardziej zwiększa u człowieka ryzyko raka, są genetyczne uwarunkowania. Jak w rodzinie mieliście kogoś, kto chorował, kto zmarł na raka, to koniecznie się przebadajcie, bo jesteście bardzo uwarunkowani i to zwiększa wam prawdopodobieństwo już nie tam jak jakiś router blisko was czy niezdrowe jedzenie, to są tylko modyfikatory takie jakby, które wam dodają tam plus jeden do szansy, plus dwa jak w grach RPG, nie?
1: Czytałem badania, opracowanie metabadań, czyli różnych badań, tysiące naprawdę badań na setkach tysięcy osób, po którym stwierdzono, że 66% zachorowań na raka jest całkowicie, ale to całkowicie przypadkowa, niezależna od nas.
0: No przypadkowe, nie przypadkowa,
1: tylko
0: no
1: niezależna
0: genetyczne.
1: Od nas. Tak.
0: No to właśnie genetyczne. Nie. No jak przypadkowe. Ja wiem, że genetyka ma tutaj największe znaczenie i znam całą masę takich przypadków, wiesz? Nawet dzisiaj czytałem sobie, przypadkowo się natknąłem, bo czytałem sobie o Christinie Applegate, słynna Kelly Bundy. Na pewno znacie serial Świat według
1: Bardzo
0: Bundy.
1: Bardzo lubię, tak.
0: Ja uwielbiam, fajnie się ogląda. Słuchajcie, bardzo fajna dziewczyna, bardzo ładna. Wydawałoby się, że chciałoby się być, no tutaj dziewczyny mogłyby chcieć być taką aktorką, no ładna, znana, bogata pewnie, bo fajna aktorka. No i co? A ona właśnie ma amputowane obie piersi, ma wycięte jajniki, wielka tragedia. I bo w rodzinie też miała uwarunkowania rakowe, mój dziadek też zmarł na raka, ja prawdopodobnie też kiedyś mogę dostać raka właśnie przez tą genetykę.
1: Tak, genetyczne uwarunkowania sprzyjają ku temu, ale to nie zmienia faktu, że nie mamy wpływu na to. I nieważne, czy ktoś będzie jadł kapustę organiczną i popijał... Nie chcę mówić gansem, ale sokiem z marchewki całe życie. No jednak w iluś tam procentach mamy to wpływ i warto choćby zadbać o te parę procent. Tak?
0: Pewnie, że
1: 30%,
0: tak.
1: Czemu nie?
0: Tak, to jest tak po prostu tak, że na pierwszym miejscu genetyka, na drugim powiedzmy chemia i stres, potem jakieś tam może mniejsze modyfikatory, no ale jak, no mówię, jak macie w rodzinie kogoś, to koniecznie się

0: właśnie niestety. No i myślę, że tu jest ten problem. Bo faktycznie, nie zastanawiałem się na tym, ale ludzie o to się nie dopominają. Sami z siebie by nawet pewnie na to nie wpadli, gdyby to nie było reklamowane, że jeszcze szybciej może być internet, jeszcze szybszy. Dobra, to ja kończę telefon. Dzięki za rozmowę.
1: No dzięki, słucham, że zadzwoniłeś. Trzymaj się. Hej, hej. Mamy następnego chętnego. Spróbuję dołączyć. Dajcie mi sekundkę.

0: Hello? Halo? O, coś nas tutaj Skype zawodzi troszkę. Co to się stało się? O. Jak nie Mahomet do góry, to góra do Mahometa, czy jak to tam się gadało? I na antenie jest z nami.
1: Maciek.
0: Jaki Maciek?
1: Etam.
0: Etam, oczywiście, że Etam, nie żaden Maciek.
1: No, a napisało mi w momencie, kiedy do mnie dzwoniłeś, Claude Monet opuścił konferencję. Naprawdę. I
0: No
1: coś mi
0: jak to?
1: napisał. No poważnie, tak mi wyskoczyło, jak ktoś dzwonił. To zaraz przed, znaczy nie wyskoczyło mi dzwonienie, tylko Claude Monet opuścił tą konferencję. Także takie coś.
0: Co to się jakieś cuda dzieją? Może Claude dzwonił, żeby powiedzieć, że mnie nie poważa i że szkodzę, że niszczę, i że jestem złym człowiekiem, łotrem, nikczemnikiem na przykład, ale się zawahał i zrezygnował. A nie wiem zresztą. No, a ty, słuchajcie, bo Etam to jest taki człowiek mocno spiskowy, więc no, na pewno tutaj dorzuci do pieca. A ja, no właśnie, dodam tylko, że raka przybywa. Tutaj pisze Efi tylka, raka przybywa, bo przybywa starych ludzi. A ja myślę, że nie, że ogólnie przybywa zachorowań na raka. No myślę, że niezdrowy tryb życia, duża ilość stresu bardzo się przyczyniają. No, to, że mówię, że najważniejsza jest ta genetyka, no to nie znaczy, że inne czynniki nie są ważne. No ale już oddaję głos Etamowi. Co ty nam powiesz?
1: Nie, wszelkie, bo to nie tylko tego typu, ale generalnie jakieś tam schorzenia, generalnie tak zwane cywilizacyjne, bo tak to trzeba nazwać, bo nie ma co się skupiać nad jedną rzeczą, przyczyna jest bardzo prosta, to znaczy w zasadzie wszystko, absolutnie wszystko, co nas otacza, takich przeciętnych, że tak powiem, goi, a już trafiliśmy do moderacji teraz skype'owej pewnie po tym słowie, jak podsłuchiwać, dotyczy się tego, że po prostu wszystkie rzeczy, które są tutaj nam serwowane w najbliższych okolicach, razem łącznie z jedzeniem, są zwyczajnie kiepskiej jakości. No. Natomiast co do samego 5G, ja już od słuchania 5G to po prostu dostaję takiego zmęczenia organizmu, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że postęp postępem, no ale czy warte jest na przykład, no nie wiem ile LTE ma, bo nie mierzyłem, ale powiedzmy zmiana ze 100, czy tam z 20 megabitów na 150. Czy warte jest tego ryzyka, którego nie znamy? To znaczy, jest raport Państwowego Instytutu Zdrowia i Higieny, chyba się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, który wyciekł był po konsultacjach społecznych w Sejmie, który można sobie na YouTubie obejrzeć, bo kilka telewizji tych internetowych to kręciło, jak zostali ci ludzie eksperci potraktowani, ci prawdziwi eksperci, nie ci rządowi. Jest wyciek tego, ale to już się stało po, kiedy oni zaczęli tą super ustawę, że tak powiem, procedować. Natomiast co jest tutaj istotne, pomijając już kwestie zdrowotne. Otóż ustawa wprowadzająca nowe normy, bo oni muszą wprowadzić nowe normy, jeśli chodzi o ilość watów na metr kwadratowy dopuszczalne w Polsce, te normy będą około stukrotnie wyższe, znaczy dokładnie stukrotnie wyższe. W tej chwili jest 1/10 watu, to nie jest przestrzegane. Sam sprawdziłem, byłem w pobliżu anten GSM,

0: z miernikiem MT-125, takim dosyć niedrogim, ale miarodajnym, i norma była przekroczona o 66 razy, jeżeli dobrze pamiętam, 6,6 W było, no zamiast z jednej dziesiątej.
1: Co ty mówisz, tak, ale to, jeśli chodzi o promieniowanie, to są normy też tak ostro przekroczone, bo ja wiem, że normy, które były ustanawiane dla zwykłej sieci komórkowej i tak dalej, to one były tak zrobione na początku, że nawet dziesięciokrotne ich przekroczenie nie powodowało jeszcze zagrożenia. One były bardzo po prostu jakby na starcie zaniżone, a ty teraz mówisz, że nagle, wiesz, przekroczone ileś tam razy?
0: No, pomiar dokonany dokładnie przy kamienicy na ulicy Milczańskiej 10 w Szczecin, można sobie zobaczyć. Obok tej kamienicy stoją dwa potężne BTS-y, a tak naprawdę to trzy, które sobie po prostu są nad tą kamienicą. No i miałem okazję pomierzyć, bo mam chody jeszcze w jednej pracowni, gdzie nie muszę kupować takiego miernika. One nie są zbyt drogie, także jak ktoś ma wolne kilka stówek, to może sobie spokojnie taki pomiernik serii MT najlepiej, bo one są dobrze skalibrowane na starcie już, także 6,6 W było, no także jest to przekroczone o 66, tak dokładnie, 66 razy przekroczona norma. Natomiast szykują podniesienie tej normy do tak zwanej normy europejskiej. Ona wynosi 10 W na metr. No i co to będzie oznaczało, to dowiemy się, przyspieszy w każdym razie na promieniowywanie ludzi znacznie. Ale nie tutaj jest szkopuł tej ustawy. Szkopuł w tym jest, że operator, dbając o jakość połączeń i rozmieszczając tą sieć nadajników, która podobno, ja tak słyszałem, że ma być coś między, taka siatka między 60 a 100 metrów od poszczególnych nadajników, nie wiem na ile to są wiarygodne rzeczy, bo na różnych forach różnie to piszą, będzie miał prawo wejść na prywatną posesję lub na przykład na wspólnotę mieszkaniową i postawić ludziom na budynku to bez zgody administracji.
1: No co ty?
0: Co mnie osobiście już od razu denerwuje, ponieważ ja jestem człowiekiem, który razem z grupą sąsiadów walczyli przez kilka lat z antenami GSM na sąsiednich blokach i wygraliśmy tą walkę, musiał operator ją zdjąć decyzją rady osiedla po prostu. Powiedzieliśmy sobie, że przyjęliśmy sobie w statusie, że żadna antena nie może stanąć na budynku i koniec. I tyle. Nie ma zgody lokatorów na to. I musieli zdemontować. To jest rzadki przypadek. Takich przypadków w Polsce było kilka. Jest nawet orzeczenie sądu w tej sprawie najwyższego. Już nie pamiętam z kiedy i z jakiego miasta, bo ja bardzo dawno to czytałem, ale o to się właśnie oparliśmy, że wprawdzie nie ma żadnych dowodów, wtedy jeszcze nie było żadnych dowodów o szkodliwości takiej anteny, ale nie ma też dowodów na to, że ona nie szkodzi, w związku z czym dbając o zdrowie obywateli, sąd się przychylił do tego, że operator nie może instalować na budynkach mieszkalnych takich anten. I to gdzieś w Bydgoszczy, Białegostoku, coś na B, pamiętam, że jakieś miasto na B to było. To pewnie można gdzieś jeszcze w sieci znaleźć, sobie wykopać. No i my żeśmy się na tym oparli i żeśmy sprawę wygrali bez walki na noże, bo walka na noże, która by się odbyła tak, żebyśmy ją po prostu spierdolili z dachu na ziemi.
1: Ze tyle stanowiska. Byłaby spierdolona ze stanowiska.
0: Pies z kulawą nogą by wiedział, kto to zrobił i tyle. Natomiast obawiam się, że jak wejdzie ta ustawa i teraz co się z tym wiąże? Załóżmy, że mieszkasz przy takiej antenie. Prowadziłem w tej sprawie rozmowę już z człowiekiem, który prowadzi duże biuro nieruchomości w Szczecinie. I zadałem mu proste pytanie, czy jest korelacja pomiędzy ceną mieszkania a bliskością anten masztów GSM, jakichkolwiek masztów takich, które wskazują na to wizualnie, że jest to jakiś nadajnik BTS. On powiedział tak, ewidentnie jako agent nieruchomości stwierdzam, że jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie takimi mieszkaniami, w związku z czym wartość tego mojego mieszkania w tym momencie spada. Czyli ja ponoszę stratę i nie jest ważne, w świetle prawa, to czy ta strata jest spowodowana rzeczywiście szkodliwością, czy nie. Ważne, że klienci postrzegają tą nieruchomość jako mniej wartą i mi w sądzie przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie. A więc mogę wytoczyć proces i powinienem go przed niezawisłym sądem wygrać. Także rozmawiałem, żeby nie było jeszcze, rozmawiałem w tej sprawie też z prawnikiem, bo akurat to dotyczyło nie anten, a zupełnie innego tematu, mianowicie bliskości elektrowni jądrowej. Kiedyś takie pytanie zadałem, czy gdyby postawili na przykład, no powiedzmy, 5 km ode mnie elektrownię jądrową, to czy miałbym prawo domagać się zadośćuczynienia za to, że spada wartość nieruchomości? Oczywiście, że tak. I ona powinna wyrównywać stratę wartości mieszkania rynkowego, a tą rzeczywistą, którą miałbym wtedy dostawał. Czyli ile by ludzie byli gotowi mi zapłacić za to, że będą mieszkać mniej od tej sumy rynkowej, nie? Taką kwotę powinienem otrzymać. Jako
1: kurczę, smutna jakaś taka wizja mi się jawi w głowie coraz bardziej, że taka konkluzja, że właściwie ciężko wskazać jakąkolwiek grupę, instytucję, jakiś system rządzących, media, cokolwiek, którym by faktycznie na nas zależało, kto by się nami przejmował, nami zwykłymi ludźmi. Wszyscy mają na nas wyjebane, przepraszam, że tak powiem, ale jeśli my sobie sami czegoś nie wywalczymy, jeśli sami nie zadbamy o to, żeby coś było dla naszego dobra, żeby ktoś po prostu musiał się nami przejmować, to wszyscy nas traktują cały czas, ci, którzy są wyżej od nas, tak jakby grali w grę komputerową jakąś. W jakąś taką, wiesz, cywilizację, gdzie patrzą sobie na statystyki. O, tu zachorowalność, tu umrze tyle, tu pozwy. Wiesz, o co mi chodzi? Ani producenci żywności, ani producenci elektroniki. Jedyne, co działa, to jakieś prawa rynku, że no każdy chce zrobić jak najlepszy produkt, żeby nam wcisnąć. Rządzący chcą się jak najdłużej utrzymać na stołkach, przekupić nas jakimiś 500 plusami. Wiesz, po prostu nikt tak naprawdę, jeśli nie musi, jeśli nie jest do tego przymuszony, to się nie będzie nami przejmował. Nawet nasz rodak, nasz brat spotkany na ulicy, czy taksówkarz jakiś coś, jak czuje, że nas może zrobić w przysłowiowego chuja, przepraszam, ja się zaczynam denerwować, to nas często zrobi, najczęściej. Pan z Warszawy? O, to nie, o, tu widzi pan, trzeba objazd zrobić. Wiesz, po prostu ciągle jesteśmy dymani i po prostu to jest bardzo smutne, bo to by dowodziło jednak tego, że człowiek z natury jest zły. To jest bardzo smutny wniosek. Niektórzy się z nim nie zgadzają, ale to raczej, wiesz, ci, co mają kryształową aurę i rozmawiają z Archaniołem Gabrielem, to oni ci powiedzą, że człowiek jest z natury dobry, ale to, wiesz, tutaj czakram serca, bla, bla, bla, ale tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że wszyscy nas dymają, że jesteśmy po prostu takimi ludzikami w grze komputerowej, nie?
0: No tak, widzisz, i problem jest jeszcze taki, tutaj dopowiem, że tak powiem, całą tą sytuację z tym moim amatorskim zupełnie pomiarem. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tak, miałeś niehomologowany, akurat był homologowany, ale miałeś homologowany pomiernik, miałeś pomiernik nieskalibrowany i tak dalej, akurat dlatego wybrałem używany i od starej pracowni z mojej szkoły pożyczyłem, bo wiem, że był, bo miałem elektrotechnikę akurat. Miałem taką możliwość i zgłosiłem ten fakt do instytucji, która z ramienia, z urzędu, że tak powiem, zajmuje się przekroczeniami smogu elektromagnetycznego w postaci tak zwanego PEM, czyli promieniowania elektromagnetycznego. To jest sanepid oczywiście. I co się okazało? Teraz uwaga, usiądź, znaczy pewnie siedzisz. Powiedzieli mi, iż w Szczecinie nie dysponują pomiernikiem, żeby to sprawdzić. Oni nie przyjadą. Oni powinni natychmiast się tam zjawić i nakazać operatorowi wyłączenie tych anten, ponieważ bezpośrednio pod nimi jest kamienica po prostu. I co w tej sytuacji zrobić? Ja stwierdzam, że jest norma. Dzwonię do instytucji, przekroczona 66 razy, jak mówię. Dzwonię do instytucji, powinni przyjechać, pomierzyć, ale oni nie mają pomiernika. Taki profesjonalny pomiernik, to wiem właśnie z tej całej relacji w internecie z ostatnich spotkań, to był 22 czerwca, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, spotkanie w Sejmie. Tam był pan z Lipian, pan jakiś burmistrz czy wiceburmistrz z Lipian, który kupił taki pomiernik, bo im też tam w tej takiej miejscowości, nazwijmy to turystycznej, postawili taki nadajnik nad głowami. No i on kupił taki pomiernik na koszt Urzędu Miasta i człowiek no zupełnie wiarygodny, bo człowiek z urzędu, tak? Przyjechał z tym pomiernikiem za 1600 zł. No ja nie wierzę w to, żeby taka szacowna instytucja nie miała na całe miasto takie 400-tysięczne, jak jest Szczecin, pomiernika za 1600 zł. No ludzie.
1: Niepowtarzalny orgazm, pisze Etam, ty nie wiesz, co mierzyłeś, po prostu mierzyłeś VM, a nie VM2. Bo ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem.
0: Mierzyłem niepowtarzalny, mierzyłem całe promieniowanie, które jest w zakresie, już nie pamiętam dolnego zakresu, ale ten górny był daleko poza obecnymi standardami telefonii komórkowej, także to pokazywało cały zakres. Wiesz mi, wpisz sobie MT 120, to była chyba 125, już teraz nie jestem pewien, na pewno. Wpisz sobie ten, możesz sobie pomierzyć. Prosty pomiar można dokonać zwykłym telefonem komórkowym, przyciągając tak zwany licznik Gaussa, tyle tylko, że te jednostki nijak się mają do norm, które są w Polsce, ponieważ normy w Polsce podają waty na metr kwadratowy, jakie przypadają, i to trzeba mieć przełącznik, są tam takie przełączniki jak w woltomierzu uniwersalnym, mamy waty, wolty, ampery, tam jeszcze ohmy i tak dalej. Także myślę, że ja to dobrze zrobiłem, ale skoro nawet bym to zrobił z błędem 50%, załóżmy, że 50% mój błąd wynosił, to i tak to będzie przekroczone nie tam powiedzmy 60, a 30 razy, tak? A jeżeli było to w drugą stronę, ten błąd, i tam było jeszcze bardziej, no. Także, wiesz, no ja zrobiłem taki eksperyment sobie, po prostu zgłosiłem sprawę i no nie ma pomiernika. No nawet nie to, że nie ma odpowiedzi, nie ma pomiernika. No panie, nie mierzymy. Nie mierzymy. My wiemy o tym, że operatorzy przekraczają normy. No, taka była rozmowa. Wiemy o tym, że przekraczają normy, no ale nie powiedzieli tego wprost, ale ja to tak zrozumiałem. Jest prikaz, żeby nic z tym nie robić, tak? W ogóle podobno 80% masztów postawionych w osiedlach, w sypialniach miasta, nie ma w ogóle zgody nadzoru budowlanego na to, żeby stały. Ja tam wcześniej wam wkleiłem sytuację z ulicy Boryny na moim osiedlu, gdzie postawili maszt przy wieżowcu, który jest na takiej skarpie, i ten maszt ma anteny na wysokości ostatnich i wali prosto w tych ludzi, nie?
1: Okej, dołączył do nas niepowtarzalny orgazm.
2: No bo nie wytrzymie, normalnie nie wytrzymie Etam.
1: No to mów, siema, jak ty uważasz, jak to jest?
2: Ja uważam i jestem niemalże pewien, że to, co zmierzył Etam, to są wolty na metr, a nie waty na metr. Etam, co?
0: Wolty na metr, tak, masz rację, zgadza się.
2: O, właśnie, i proszę, i wszystko się wyjaśniło. A wiesz, Etamie, jaka jest norma PM w Polsce woltów na metr?
0: Nie, nie sprawdzałem tego, waty
2: na 7. metr. 7. Tak, czyli się watów jest 0,1. I teraz ja ci coś wytłumaczę. Gdyby faktycznie było 6,6 wata na metr kwadratowy, to miałbyś free energy w Polsce, wszędzie. Wszędzie, gdzie są nadajniki, miałbyś free energy, ponieważ, jak pewnie wiesz, robiąc odpowiednią cewkę, antenę taką zbierającą pole elektromagnetyczne, jesteś w stanie stworzyć sobie takie zasilanie. Im ta moc w powietrzu jest większa, tym to zasilanie będziesz miał też większe, prawda? Jest takie zjawisko. Mogliśmy to...
0: No, obecnie procedowana tak zwana mega ustawa zakłada właśnie 10 watów na metr. Tutaj się nie mylę, watów, nie woltów. Bo taka jest norma.
2: To jest nieprawdopodobne. To chyba, że to jest jeszcze jakiś inny parametr, który znaczy coś zupełnie innego. Natomiast ja mówię tu o gęstości mocy. Masz w tabeli tych norm PEM skalę taką, która dzieli się na moc promieniowania elektrycznego, magnetycznego i gęstość mocy. Są trzy tak jakby parametry. Nie wierzę, żeby zwiększono z 0,1 wata na metr kwadratowy do 10 watów na metr kwadratowy, no bo tak jak ci mówię, wtedy mielibyśmy wszyscy w Polsce free energy, po prostu zakładamy sobie specjalne cewki gdzieś na oknie, czy
0: zaraz
2: obojętnie
0: powiem,
2: gdzie.
0: Zakładają.
2: Bo słucham?
0: Zaraz ci powiem z tego. Tak, 10 watów. 10 watów na metr kwadratowy.
2: Ja bym bardzo był wdzięczny za linka jakiegoś do tego artykułu. Ja sobie chętnie to przeczytam i ewentualnie wyjaśnię wam później, o co chodzi z tymi 10 watami, bo ja...
0: Ja sobie to zapisałem. To nie jest link, bo ja sobie zapisałem w parametrach tutaj, które mam na pulpicie w postaci TXT, ponieważ ja sobie notowałem to podczas tego, co słuchałem z YouTube'a. YouTube jest ta dyskusja w Sejmie na temat 5G i tam jest kilka razy to mówione. 10 watów na metr, taka jest norma unijna. Każde duże miasto, przepraszam, jedno duże miasto w każdym kraju unijnym ma do 2022 roku mieć pełne pokrycie tą normą i mieć działające 5G. Taka jest taki wymóg Unii Europejskiej.
2: Komisji Europejskiej. Nie jestem w stanie odnieść już, bo nie czytałem tego ani nie obserwowałem debaty w Sejmie.
0: Materiał. Tam jest wszystko dokładnie powiedziane na ten temat i tutaj dobra. Widzę, że tutaj się na pewno nie mylę, 10 watów na metr.
2: Dobra, okay. Ja się wczytam, o co z tym chodzi. Krawcze, jeszcze tylko dodam, bo to jest ważne, ja specjalnie po to zadzwoniłem, że teraz wszyscy słuchacze, którzy usłyszeli, że norma tam, gdzie ETAM mierzył te promieniowanie, została przekroczona 66 razy, to właśnie wyjaśniliśmy sobie tą sprawę, że norma nie została przekroczona ani o milimetr, bo było 6,6 volta na metr, a dopuszczalna norma to 7 voltów na metr. Okay, i o to mi chodzi. To, dziękuję.
1: Dobrze. A słyszałeś może coś o polach torsyjnych?
2: Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Z wymiotami.
1: No bo Jerzy Zięba o tym ostatnio dużo mówi i tutaj już wchodzimy na takie mocno pojechane klimaty, no bo te pola torsyjne miałyby właśnie te nadajniki 5G przez te pola torsyjne jakoś wpływać na nas, trochę na takiej zasadzie jak Bluebeam, że mogą nam potem zaprogramować jakieś informacje w głowie. No słuchajcie, takie rzeczy mówi jeden ze słynniejszych reprezentantów Altmedu w Polsce, który występował w Sejmie. No więc gruba sprawa troszeczkę, nie? I mówi, że tak naprawdę mogliby przesyłać informacje bez tych nadajników na dobrą sprawę, a te nadajniki są tylko po to, żeby nas lokalizować, tak? No słuchałem dzisiaj Jurka Zięby i tak mówił, więc sam nie wiem, co już myśleć o tym. Brzmi dla mnie, no przepraszam bardzo, ale foliarsko, mocno foliarsko to.
2: Szczerze ja powiem tak, że to nawet nie jest godne komentarza. To jest tak absurdalne dla mnie, że ja nie będę tego komentował.
0: Słuchajcie, chłopaki, jeżeli chodzi o, jeżeli ta gęstość zaludnienia, że tak powiem, tymi antenkami, bo one będą działać tak troszeczkę, jakby była powszechna sieć Wi-Fi, coś w tym rodzaju mniej więcej, nie? Czyli muszą mieć zasięg, no sieć Wi-Fi jest teoretycznie dobrze działa w otwartej przestrzeni na 100 metrów. Ja sprawdzałem, że na 800 metrów działa, no ale tutaj trzeba brać pod uwagę budynki i tak dalej, nie? Także będzie triangulacja, będzie możliwa z dokładnością do około 10 metrów bez włączania GPS-u w telefonie. Także to jest ta różnica. W tej chwili można około 100 metrów w miastach, poza miastami, to już dużo, dużo większe są odległości. Ja się nie wczytywałem w to ile, ale w mieście w tym momencie do około 100 metrów można zlokalizować telefon, który działa w sieci LTE, natomiast i 3G. Natomiast w przypadku tego 5G ma to być możliwe z znacznie większą dokładnością. Niemalże z taką dokładnością. Jeszcze jest jedna sprawa, co przyznano właśnie na tej konferencji w Sejmie, że jest możliwe kierunkowanie przez te anteny. Nie wiem, na czym to dokładnie polega, ale jest możliwa tak zwana wiązka kierunkowa, która będzie w konkretny punkt, jak gdyby, znaczy może punkt, ale jakiś niewielki obszar, kierować mocniejszą, jak gdyby mocniejszy strumień, tak, tych danych, które będą wysyłane. Nie wiem, jak to działa, nie mam zielonego pojęcia, bo ja się zawsze wydawało mi się, że to musi być taka antena jak satelitarna, coś w tym rodzaju, żeby coś skupić, jak gdyby, w jednym punkcie, ale podobno to jest jakoś zrobione, że to tak działa. Nie wiem.
2: No ja nie dostrzegam w tym zagrożenia, tylko jeśli już to więcej pozytywów widzę, chociażby przykładem może być poszukiwanie jakiejś osoby zaginionej. Jeżeli mamy, powiedzmy, pomiar jej miejsca, w którym może się znajdować z dokładnością do 100 metrów, no to równie dobrze może być jakieś jedno mieszkanie w bloku, a równie dobrze może to być podpiwniczenie gdzieś tam w bloku obok, natomiast, czy tam nawet dwie ulice dalej. Natomiast jeżeli mamy dokładność do 10 metrów, no to super, bo teraz jak zginie jakieś dziecko, a dzieci mają zazwyczaj telefon już komórkowy przy sobie, to będzie to dziecko znacznie łatwiej znaleźć.
0: Znaczy pewnie sytuacji. Te magiczne 10 metrów dotyczy osoby znajdującej się na zewnątrz, tak mi się wydaje, bo
1: no.
0: Ja tylko jestem w stanie przeczytać coś, co podają na ten temat. Tak?
1: Będzie można to też jest... łatwo znaleźć kogoś, kto podatków nie płaci, kto na przykład psioczy na rządzących i mówi, że ich nie...